0: utrzymują obsługę wideo w czasie rzeczywistym. Wrażenia z wdrożenia. Kapcza od Cloudflare. WhatsApp na Androidzie otrzymuje czynności. Aktualizacja oprogramowania monitorów brajlowskich Humanware już dostępna. Microsoft podał konkretną datę wyłączenia klasycznego Outlooka. Zmierzono prędkość pisania brajlem na ekranie dotykowym. iOS 18.2 i inne systemy Apple już dostępne. Japonia. O dostępności uczy się już w szkole średniej. A jak wygląda to w praktyce? Nowości w grach. Benton. Dostępna aplikacja do ćwiczenia utworów muzycznych. Łącze z telefonem pozwoli na łatwe przesyłanie plików pomiędzy iPhone'em i Windowsem. Kagi Translate. Tłumacz oparty o sztuczną inteligencję. Wszystko to, a pewnie jeszcze więcej już za chwilę. Zaczynamy!
1: Tyflo Przegląd jest audycją prowadzoną na żywo, więc serdecznie zachęcamy Państwa do współtworzenia go razem z nami. Oczekujemy na wiadomości głosowe na WhatsAppie oraz połączenia telefoniczne pod numerem 663-883-600, powtarzam 663-883-600. Oraz zapraszamy Państwa do wyrażania komentarzy w formie tekstowej poprzez formularz na stronie kontakt.tyflopodcast.net lub z poziomu aplikacji stworzonej na system Windows przez Dawida Piepera. Odczytujemy również Państwa wypowiedzi zamieszczone pod transmisjami na Facebooku i YouTubie. Staramy się też zaglądać na nasz tyflopodcastowy serwer Discorda.
0: Z opcji, żeby dzwonić, korzystacie i między innymi skorzystał ten, który chyba będzie miał imieniny ostatniego dnia grudnia. Zgadza się, Sylwestrze?
2: Tak jest, zgadza się.
0: No to już zawczasu wszystkiego dobrego i z czym do nas dzwonisz?
2: Tamtego tygodnia porady takie były. Dzięki, ale to nie pomogło nic. Jest prawdopodobnie automat uszkodzony i tylko ręczne. Odpieranie dysków wymiennych, tych pendrive'ów, urządzeń i kart. Tylko ręczne działa.
0: Rozumiem, czyli nie pomaga nic, nie pomaga włączenie tych ustawień w panelu sterowania.
2: Tak, bo ja będę miał na święta kogoś. Może sprawdzi mi to ktoś. To musi być osoba widząca, ale prawdopodobnie jest uszkodzone coś.
0: Jasne. No okej, Sylwestrze, to w takim razie czy możemy jeszcze w czymś pomóc?
2: No już tak, to chyba nic.
0: Okej, to dzięki w takim razie za telefon. Do usłyszenia, pozdrawiamy.
3: To zacznijmy sobie w takim razie od tematu jeszcze z poprzedniej audycji, a propos doręczeń, które miały być od, no już od stycznia, to być może będą od stycznia, ale niestety jeszcze nie najbliższego.
0: To znaczy one w zasadzie... I będą, i nie będą, bo tak, to, że wszystkie instytucje muszą się wyposażyć w te skrzynki na portalu e-doręczenia, to jest prawda i nadal to obowiązuje. Natomiast kilka dni temu prezydent podpisał, to jest chyba ustawa, czy nowelizacja ustawy, nigdy w tych różnych aktach prawnych to nie byłem z tego dobry, więc proszę mnie nie łapać za słówka. Natomiast w każdym razie prezydent podpisał stosowny dokument informujący o tym tak zwanym okresie przejściowym. Mianowicie ten rok 2025 to będzie taki okres przejściowy, gdzie... i w którym różne instytucje publiczne będą się do tego całego procesu mogły przygotować. Wszystkie instytucje mają mieć adres do doręczeń elektronicznych, natomiast no jeszcze nie zawsze okaże się, że będą z niego korzystały, jeszcze trzeba tam wdrożyć stosowne procedury i tak dalej, i tak dalej. Także wszystko jest przesunięte o rok i dopiero tak obowiązkowo to ta korespondencja elektroniczna ruszy od 2026 roku.
3: Tak, i przechodzimy już do tematów na ten tydzień. Zaczynamy od powerbanka indukcyjnego, które ma sygnały dźwiękowe.
4: Tak, produkt firmy, no właśnie, ciężko powiedzieć jakiej firmy, ale sprzedawany jest na pewno przez sklep francuski, sklep Cecia, chyba tak się czyta, Cecia, tak się pisze. I Jest to powerbank, który ja odkryłem w ogóle troszkę przypadkiem przez YouTube'owy francuski kanał Vision High Tech Christophera Taketa, który jest takim, czy Christopha Taketa w zasadzie, który jest takim jednym z wiodących, szczerze powiedziawszy, źródeł we Francji albo w krajach francuskojęzycznych odnośnie różnych urządzeń dostępnych dla osób z dysfunkcją wzroku, bo właśnie prowadzący ten kanał recenzuje różne usługi, ale też i sprzęty, na przykład inteligentnego domu, oczywiście w języku francuskim, z perspektywy osoby z dysfunkcją wzroku. Nie wiem, czy on sam jest osobą niewidomą, czy słabowidzącą, ale zawsze na to zwraca uwagę, bo tam też jakieś testy lamp, jakiś lup powiększających, więc możliwe, że jakieś tam resztki wzroku są. No i właśnie nie tak dawno pojawił się filmik, gdzie demonstrowane było właśnie to urządzenie, czyli Beep Battery. A czym ono jest? Jest ono powerbankiem, który jest kieszonkowy. To już jest tutaj wspomniane. Jest powerbankiem indukcyjnym i co ciekawe, indukcyjnym z obu stron, czyli można indukcyjnie ładować dwa urządzenia naraz. No tutaj polecana kombinacja to jest iPhone i Apple Watch. No, według zapewnień firmy, która to sprzedaje, ma to być kompatybilne z każdym Watchem od 1 do 7. Nie wiem, czy wyższych nie testowali, czy na czym polega problem. I z tymi różnymi rozmiarami pasków. Jeszcze tak patrzę. O, mam nawet wymiary tutaj. 73,4 cm na 66,3 na 27,6 i 165 gram waga. I jest to, no, dla porównania, tak jak tutaj napisano, można to wielkościowo porównywać z iPodem. No, ja iPoda miałem do niedawna i jest to dość małe, kompaktowe urządzenie, także do kieszeni na pewno się zmieści. Powerbank posiada aplikację, dzięki której można jego różnymi funkcjami przez Bluetooth sterować. Można włączać tam różne tryby jakiegoś tam oszczędzania energii, czy tam zrównoważonego przesyłu tej energii. Można tam podglądać, jak wygląda jego naładowanie. Można różne jego ustawienia zmieniać. Ale co ciekawe, można też go lokalizować. Podobnie jak ten powerbank, który polecał nam kiedyś Michał, a ja go ostatecznie kupiłem, czyli Anker Prime 27, akurat w moim przypadku 1650 mAh. Ten powerbank właśnie Beep Battery, no dlatego też Beep w nazwie, bo można go lokalizować z poziomu aplikacji. On również jest nam w stanie, troszkę jak te powerbanki Energrida, dawać znać o tym, że jaki jest jego stan naładowania właśnie takimi czterema. No podobnie jak właśnie Energrid, czyli 4 piknięcia to jest tam 75 do 100%, 3 to 50 do 75%, 2 to 25 do 50%, no a 1 to od 0 do 25%. Także jest taki trochę jak Anker, trochę jak Energrid, bezprzewodowy, dwa urządzenia, kieszonkowy. Gdzie jest haczyk? No haczyk jest po pierwsze w pojemności tego powerbanka, ponieważ no nie jest ona zbyt duża. Jest to zaledwie 7000 mAh, więc się zastanawiam, no starczy to na jedno ładowanie naraz iPhone'a i Watcha? No może starczy. Drugi haczyk, no jak zawsze chodzi o cenę. Angielska strona sklepu, bo takowa istnieje i to też do niej będzie podany link w komentarzu, pisze, że cena jest podawana indywidualnie, kiedy się o to zapytamy. Natomiast gdy przełączymy stronę na język francuski, no to pokazuje się nam komunikat, że produkt kosztuje 54 euro. No także jakieś 200 kilkanaście, 230 może złotych. Czy za tak mały powerbank, ale z takimi funkcjami warto tyle wydać? Decyzję pozostawiam wam. No i jest też oczywiście kwestia importu tego, czy sprowadzenia, czy jakiejś przesyłki z Francji. Nie wiem, czy jest to przesyłka na przykład w Unii darmowa, czy trzeba coś będzie dopłacić. No, trzeba by zasięgnąć rady tutaj sprzedawców. Natomiast myślę, że gadżet ciekawy. Jest w handlu dostępny. Jest jego też, tak jak już wspominałem, recenzja na kanale Vision High Tech. Także wspominam, bo no może akurat będzie to urządzenie dla kogoś.
0: A tymczasem odbieramy telefon. Jest z nami Bartek. Dobry wieczór.
5: No dobry wieczór wam. Ja tylko tak na szybciutko, bo nawet nie chciałbym, że tak powiem, dzisiaj do was dzwonić, bo nie mam żadnych takich nowych rewelacji. Ale ja mam takie pytanie techniczne. Czy coś się dzieje z waszym streamingiem, jeżeli chodzi o Tyflo Radio?
0: Wiesz co, ostatnio był zmieniany serwer, natomiast z jakiej aplikacji nas słuchasz?
5: Znaczy się, ja mam utworzoną playlistę manualnie i słucham przez Winampa. I już od parunastu tygodni nawet chyba, jak próbuję się z wami tutaj połączyć na żywo, to najpierw jest, że ładowanie, a teraz dzisiaj chwilę ładuje, a po chwili zrywa.
0: Po chwili...
5: To ładowanie.
0: Ale zrywa w jakim sensie? Nie odtwarza?
5: W ogóle nie odtwarza. Najpierw po odpaleniu pliku PLS jest ładowanie i po chwili jest tylko connecting i że jest wyłączone, tak? Stop. Zatrzymane, o.
0: Pytanie z jakiej... Ale ty nas słuchasz z pliku PLS, który sam utworzyłeś?
5: Tak. Tak.
0: Który sam utworzyłeś. Jaki tam masz adres wpisany w tym pliku?
5: A powiedz mi, Michale, jakbym to teraz...
0: To znaczy, jeżeli, i to jest taka jedna ważna rzecz, bo rzeczywiście...
5: Nie, jeżeli chcę tylko uzupełnić, to ja tylko skopiowałem ten adres, który był na Tyflo Radio. Nie robiłem przepisania, tylko po prostu zaznaczyłem i wkleiłem je podczas tworzenia playlisty.
0: Powiem ci tak, jeżeli masz adres radio.tyflopodcast.net, tam 8000, to to powinno działać. Ten adres powinien działać, bo ja specjalnie jeszcze sprawdzałem.
5: Sekundkę, bo ja spróbuję tu odpalić, jeżeli... O, bo mam właśnie connecting...
0: Jakbyś dał posłuchać do końca...
5: Już, to momencik, tylko podgłośnie. Będziesz miał okazję, aha, Michale, siebie sam posłuchać.
0: Dobrze. No nie, to już wiem dlaczego to nie działa i to na pewno nie jest adres, który publikowaliśmy na stronie, bo adres, który publikowaliśmy na stronie, to zawsze jest radio.tyflopodcast.net/8000, a ty masz adres IP, w międzyczasie zmienił się adres IP i dlatego
5: miałem problem. Ale od razu
0: mogę powiedzieć, taka ciekawostka dla wszystkich naszych słuchaczy. Jeżeli macie jakiś, powiedzmy, problem ze słuchaniem naszego Tyfloradia, jeżeli na przykład macie problem z zapamiętaniem tych portów, tego 8000 i tak dalej, to już od teraz nie trzeba tego robić, bo jak wpiszecie sobie nawet w przeglądarkę radio.tyflopodcast.net, to też będzie działać.
5: A Michale, czy mógłbym cię tylko, przepraszam, że w czasie rzeczywistym bym cię poprosił, ja po prostu próbuję sobie teraz to wklepać i już wam wtedy nie będę przeszkadzał.
0: radio.tyflopodcast.net. Spróbuj po prostu wpisać.
5: Okej, a jakbym chciał to zrobić właśnie przez Winampa, jakbym miał wpisać
0: tak samo, adres URL? Tak samo.
5: Okej, pozwolisz tylko, że sprawdzę, żeby do was dzwonić?
0: Spróbuj, ewentualnie możesz dodać http://2/ na początku, ale samo radio powinno zadziałać. Tyflopodcast.net.
5: Jak to będzie takie proste, to ja chyba rzeczywiście, że tak powiem, nie wiem, co sam ze sobą zrobię.
6: Błąd synchronizacji ze strumieniem http://radio.tyflopodcast.net i nam zatrzymane.
0: A to ciekawe.
5: No proszę.
0: Ale a jak wpiszesz 8000?
5: Jeszcze do tego?
0: Tak, jeszcze tam.
5: Sekundkę, jeszcze raz będę musiał wpisać, nie? Chyba adres.
0: Nie, możesz z historii sobie wywołać.
5: A, jest, bo jak zrobiłem Ctrl L, to mam radio.
0: Tyflopodcast.net. Dwukropek 8000.
5: Raz, dwa, trzy.
0: No.
5: Pięknie.
0: I działa. Natomiast...
5: Michale, dziękuję ci serdecznie. W końcu będę mógł... A najlepiej to chyba sobie zrobić nową, nie? Playlistę.
0: To znaczy, no możesz zrobić sobie nową playlistę, możesz sobie dodać do ulubionych, możesz sobie dodać gdziekolwiek tak naprawdę.
7: Ja tylko jeszcze dodam...
5: Od kiedy to jest tak naprawdę? Bo mówię, ja miałem już w zeszłym tygodniu, jeszcze jak do was dzwoniłem, to też były problemy i to dość takie porządne, że w początku nie zdążyłem wysłuchać.
0: No to właśnie wtedy, to właśnie wtedy, co ciekawe, to powinno jeszcze działać.
5: I wtedy jeszcze ten stary strumień odpalił.
0: No właśnie, to wtedy jeszcze to powinno działać, natomiast teraz już rzeczywiście tu mamy nowy adres, to znaczy nowy stary adres, zmienił się po prostu adres IP.
5: Okej, okay, super, no to bynajmniej teraz już będę na bieżąco ze wszystkim. Miejmy nadzieję, że on na razie pozostanie, że tak powiem, na dłużej.
0: To znaczy ja, Bartku, ja powtarzam, my tego adresu radiotyflopodcast.net/8000, który wszędzie podawaliśmy, nie zmienialiśmy nigdy. Dlaczego ty masz adres, który jest w postaci cyferek, a nie w postaci tego adresu? To ja pojęcia nie mam, bo ja nigdzie takiego adresu nie publikowałem. Być może masz go z jakiegoś katalogu, z jakiegoś miejsca, gdzie ktoś to po prostu źle zrobił. No, nie powinno się w ten sposób robić, bo zawsze jak się adres IP zmienia, to w takiej sytuacji po prostu nagle się okazuje, że radio przestaje działać.
5: Okej, ale dla bezpieczeństwa lepiej stary plik z playlistą usunę i na wszelki wypadek utworzę nowy.
0: Tak.
5: Żeby mieć tą pewność, że będzie działać.
0: Dokładnie. A jeżeli ktoś chce nas słuchać z przeglądarki albo z jakichś nowszych odtwarzaczy, bo jak widać, no niektóre starsze Winampy mają problem z tym adresem portem 80, to jeżeli ktoś po prostu chce nas słuchać z przeglądarki, to wystarczy wpisać właśnie radio.tyflopodcast.net, otworzy wam się player i tam będziecie mogli sobie słuchać tego przekazu, jak najprościej się da.
7: Ja to jeszcze szybko sprawdziłem w Fubarze i w Fubarze widzę, że trzeba to HTTP dopisać na początku, jeśli tego nie zrobimy, samo radio.tyflopodcast.net wyrzuca błąd, ale jak dopiszemy HTTP, to już działa.
5: Okej, okay. To jeszcze takie może dwie drobnostki, a raczej może uaktualnienia, jeżeli chodzi o aplikację ICO, tylko właśnie dzisiaj też się zdziwiłem, jak dzwoniłem na infolinię, bo ty, Michale, wiem, że z ICO korzystasz.
0: No,
5: niestety na tą chwilę nie ma takiej pozycji jak transakcje oczekujące, gdzie można było sobie zobaczyć nadchodzące transakcje, które będą realizowane. Niestety ta zakładka chyba na razie rzeczywiście zniknęła i nawet dla osób widzących ono, że tak powiem, jest tak ten brak jest, no powiedzmy, udręką na tą chwilę. I druga taka szybka informacja, niestety, tak jak mówiłem w zeszłym tygodniu o Play 24, nadal bynajmniej w kwestii płatności te pozycje z fakturami czytane nie są. Jedynym rozwiązaniem, jakie udało mi się znaleźć na tą chwilę, to otworzyć e-fakturę w aplikacji. I wtedy ewentualnie te dane do przelewu tytułu faktury wtedy jest odczytany. Bynajmniej na tą chwilę tyle informacji udało się znaleźć.
0: Okej.
5: Dobra, to ja jeszcze raz, Michale, serdecznie ci naprawdę dziękuję za te wskazówki. Wtedy mogę już normalnie, bez żadnego tutaj nerwu was słuchać. Rozumiem, bo właśnie nie słyszałem na początku, ostatnia audycja w tym roku, prawda?
0: Tak, w tym roku ostatnia.
5: No to jeżeli bym się już dzisiaj z wami nie kontaktował, to oczywiście dla wszystkich prowadzących, dla Pauliny również, bo nie wiem, Pauliny chyba nie ma dzisiaj
0: z nami. Pauliny nie ma.
5: Ale słyszę, że są pozostali Tomku, Piotrze, Pawle, Michale, zdrowych, spokojnych, wesołych, radosnych, świąt Bożego Narodzenia, szczęśliwego nowego 2025 roku i oby tak dalej.
0: Dzięki bardzo.
3: Dziękujemy wzajemnie.
7: Wzajemnie.
5: I mogę was zapewnić, że na pewno nieważne, co by się stało w 2025, na pewno i tak was będę słuchał.
0: A my będziemy nadawać.
5: I dzięki serdeczne, bo robicie naprawdę, już niejednokrotnie wam to powtarzałem, dobrą robotę.
0: Staramy się. Dzięki, Bartku.
5: Dzięki serdeczne, trzymajcie się wtedy. Do usłyszenia. Do usłyszenia w nowym roku.
3: Zdaje się, że telefony nam się urywają.
0: Telefony nam się urywają, być może jeszcze ktoś nie może odpalić strumienia radia, ale pamiętajcie, jeżeli tylko macie taką możliwość, to jeżeli zapisujecie sobie gdzieś w ogóle adresy do stacji internetowych, to lepiej, zdecydowanie lepiej korzystać z tych adresów tak zwanych domenowych, bo one się nie zmieniają, a adres IP No może się zmienić. Jeżeli zmienia się lokalizacja serwera, zmienia się jakiś namiar, no to po prostu potem niestety, ale tak właśnie bywa, że coś przestaje działać. I na to już niestety żadnego wpływu nie mamy. Dobrze, to odbierzmy ten kolejny telefon. Kto jest z nami po drugiej stronie?
8: No cześć wam, tu Grzegorz.
0: Cześć Grzegorzu, słuchamy.
8: Cześć. No to teraz będzie krótko, bo tego mam pytanie dotyczące Maca. Jak wymusić aktualizację w App Store? Bo F5 nie działa, że tak powiem, bo próbowałem.
7: Przez aktualizację rozumiem, chodzi ci o aktualizację wszystkich aplikacji czy o odświeżenie ekranu?
8: No, odświeżenie ekranu, żeby się aktualizacje pojawiły, bo...
7: Okej. To też krótka odpowiedź w takim razie. Nie tylko zresztą w App Store, bo też w wielu innych aplikacjach, przeglądarkach, Finderze. Systemowy skrót do odświeżania to jest Command R, jak refresh.
8: Aha,
7: i to w App Store działa. Tak.
8: Aha, czyli nie F5.
7: Bo nie, tak. Chyba w Firefoxie, F5 i w Chromie może też działa, ale generalnie wszędzie to jest Command R. Oprócz maila w mailu to jest odpowiedź, ale generalnie to wszędzie jest Command R.
8: Aha, no dzięki. No to jak ostatni raz się słyszymy w tym roku, to życzę wam wesołych świąt i nowego, szczęśliwego roku, żeby sztuczna inteligencja dawała nam więcej i w ogóle ułatwień. No,
0: wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że będzie dawać, że będzie dawać. I będziemy o tym jeszcze dziś mówić.
8: No, dobra. No, to cześć.
0: Trzymaj się, Grzegorzu. Również wszystkiego dobrego.
3: I to nie koniec komentarzy, bo na WhatsAppie mamy jeszcze pytanie tekstowe od użytkownika podpisującego Exterminator. I pisze Exterminator tak. Mam dwie kwestie. Po pierwsze, jaki procent filmów i seriali na Netflixie ma polską audiodeskrypcję? I drugie pytanie. 3 kwietnia 2000, w zasadzie pytanie, informacja chyba. 3 kwietnia 2025 roku będzie The Last of Us 2 na PC. Dziękuję za audycję i pozdrawiam.
0: To jeżeli chodzi o ten procent filmów z polską audiodeskrypcją na Netflixie, to ja powiem wymijająco, ale zgodnie z prawdą, coraz większy. Bo mamy, jedni się z tego cieszą, inni nie. Ja jestem zdecydowanie w obozie tych pierwszych. Natomiast mamy coraz więcej tej audiodeskrypcji generowanej za pomocą syntetycznych głosów. I okej, można na nią narzekać, że tam są jeszcze jakieś masteringowe problemy, że to nie to samo co żywy lektor, ale to robi się szybciej i dzięki temu po prostu w Netflixie może być tych filmów audiodeskrybowanych więcej i mamy wybór i dostęp do coraz większej ilości materiałów. Ja powiem, i to jest taka w ogóle ciekawa sprawa, też można by się tu nad tym trochę pozastanawiać i można by gdzieś zapewne o tym podyskutować, bo z bardzo ciekawą perspektywą dziś się spotkałem. Otóż zadzwonił do mnie pewien człowiek, raczej niezwiązany z naszym środowiskiem, a na razie badający jakkolwiek w ogóle możliwość zaangażowania się w pewne działania na rzecz osób niewidomych i zapytał, czy niewidomi to korzystają z jakichś różnych dóbr kultury dlatego, że coś ich interesuje, czy po prostu dlatego, że coś ma audiodeskrypcję albo jakiekolwiek inne udogodnienia.
4: Myślę, że to zależy, bo...
0: Tak, dokładnie.
4: My korzystaliśmy z dóbr kultury tak naprawdę zanim była audiodeskrypcja. I ilu nas było takich, no... Można spojrzeć, bo byli tacy, co lubili do teatru sobie pójść na jakąś sztukę, gdzie było trochę więcej dialogu, ale byli też fani takich bardziej wielkoformatowych, nawet hollywoodzkich produkcji, seriali, filmów, bo albo ktoś opisał, albo sobie na podstawie dialogu byliśmy w stanie wyobrazić na tyle dużo tego, co się działo, że wiedzieliśmy, o co chodzi w filmie, a resztę dopowiadała wyobraźnia, a tak naprawdę audiodeskrypcja to jest dość nowy wynalazek, który gdzieś pewne rzeczy uzupełnia i poza jakimiś bardzo skomplikowanymi dziełami, gdzie, nie wiem, mi teraz do głowy przychodzi z polskich filmów Ida, Oscarowa, z zagranicznych, amerykańskich, Odyseja kosmiczna, gdzie tego dialogu jest jak na lekarstwo, albo jest on bardzo tak oszczędnie rozłożony, to większość takich popularniejszych rzeczy, oczywiście pomijając jakieś tam wnikliwą analizę, jak wygląda coś tam, albo jakieś takie easter eggi, że coś się pojawiło przez chwilę na ekranie i jak jesteś prawdziwym koneserem, to to wyłapiesz, ale tak ogólnie, żeby wiedzieć, o co chodzi, to byliśmy w stanie oglądać filmy, seriale, no i tak jak mówię, nawet niektórzy grali w gry różne tam na pamięć. Także to też nie jest tak chyba, że albo audiodeskrypcja, albo mamy kompletnie odcięty dostęp. On będzie w jakimś stopniu ograniczony. Może nie będzie aż tak pełny, jak mógłby być, ale nie sądzę, że wiele osób w przypadku braku audiodeskrypcji rezygnuje z konsumpcji. Oczywiście, jeżeli jest jakieś źródło, ja pamiętam, że jak był adapter, jak się pojawił dopiero i się gdzieś tam rozkręcał, no to oglądało się to, co na tym adapterze było. Oczywiście ja osobiście miałem też jakieś tam wyjątki, coś z tytułu wyglądało na interesujące, obejrzałem, ale pewnie gdyby nie adapter, to bym po to nie sięgnął. Natomiast to też nie jest tak, że albo audiodeskrypcja, albo nic.
0: Natomiast wiesz co, Pawle, nie do końca mam wrażenie, że mojemu rozmówcy o to chodziło. Bardziej chodziło o to, że niewidomi, czy tak się dzieje, że na przykład niewidomi sięgają po jakieś dzieło, nieważne czy jest to coś, co jest dla nich interesujące, ale po prostu, że jest dostępne.
7: Ja myślę, że no, w przypadku filmów to zgadzam się z tym, co powiedział Paweł generalnie. Mam wrażenie, że jeśli chodzi o gry, to czasami tak było, ale to też dlatego, że po prostu ludzie, mam wrażenie, byli podekscytowani. Takim, wydaje mi się, pierwszym sztandarowym, największym przykładem tego jest seria The Last of Us, która, jak pojawiła się jej druga część z funkcjami dostępności, spowodowała, że ludzie na potęgę zaczęli kupować konsole PlayStation, nawet używane, i po prostu tą grę kupować, bo wcześniej czegoś takiego na taką skalę nie mieliśmy. Nawet kogoś takie bardziej może klimatyczne, może to nie jest horror, ale takie właśnie klimaty zombie, jakieś apokaliptyczne, nie interesowały, no to jednak bardzo dużo ludzi decydowało się po prostu tą grę sobie kupić, bo to był taki...
3: Bo to jest jedyna...
7: To było coś
3: gra,
7: nowego.
3: Była jedyna, jedna z bardzo nielicznych gier, które były dla nas jakkolwiek tak przystosowane, więc jakby nie będziemy wybrzydzać, bierzemy co jest.
7: Tak, teraz jest tego więcej, wydaje mi się, że ludzie też już bardziej wybierają, ale faktycznie czasami takie sytuacje mają miejsce.
0: Ale kiedyś na samym początku, tak, to się zgadza, to mogło mieć miejsce. Natomiast to w dzisiejszych czasach mam wrażenie, że też się znajdą tacy, ale chyba jednak już jest tego na tyle dużo, przynajmniej pewnie w niektórych miejscach i konkretnego typu tych dóbr kultury, jakichś właśnie filmów, seriali, że nie oglądamy czegoś tylko dlatego, że jest to bardziej dostępne, bo ma audiodeskrypcję. Tylko coś nas tam jeszcze musi tak zaciekawić.
7: Interesować, tak.
3: Tak. Ja a propos tylko audiodeskrypcji, mam nadzieję, że jakby samą deskrypcją, czyli tym przepisywaniem, będzie zajmował się człowiek, bo tu obawiam się, że gdyby zajęła się tym sztuczna inteligencja, to mogłoby być rzeczywiście sporo problemów, bo przynajmniej na razie sztuczna inteligencja często pomija bardzo ważne aspekty tej deskrypcji z różnych przyczyn. No i żeby tutaj już być może mieć za jakiś czas przynajmniej jakąś próbkę tego, co się będzie działo, no to zarówno Gemini, jak i GPT wprowadzają powoli możliwość oglądania wideo, tak to można nazwać?
7: Tak, wchodzenia w interakcję z wideo. No, w czasie rzeczywistym cudzysłowie, bo to nie do końca chyba tak działa, jak się ludzie tego spodziewali, przynajmniej na ten moment pewnie to się z czasem będzie zmieniało. Niemniej jednak mamy w końcu to, o czym mówiliśmy, kiedy na przykład OpenAI zaprezentowało model GPT-4 po raz pierwszy, o czym mówiło Google od jakiegoś czasu. Ale od początku znajdziecie w komentarzu dwa linki. Jeden w sumie nawet zaraz podam, bo Jeśli chodzi o to, co dostaliśmy od GPT, czyli tą obsługę trybu zaawansowanego głosowego z dodatkiem wideo, no to na to niestety w Europie będziemy musieli znów sobie poczekać. Ludzie spoza Europy pomału to zaczynają dostawać, wiadomo, gdzieś tam Stany Zjednoczone na początek, ale też jakaś Kanada, jakaś Wielka Brytania i inne kraje. A w Europie, w Unii Europejskiej konkretnie, czyli w strefie europejskiej ekonomicznej, no to w styczniu to się pojawi w tej wersji Enterprise pakietu, czyli pewnie my to dostaniemy, nie wiem, na wiosnę, może na koniec zimy, gdzieś luty, marzec, coś tak strzelam. Może końcówka stycznia, trudno mi powiedzieć. Więc bo jeśli chodzi o chata GPT, to po prostu podlinkowałem demonstrację, którą zrobiła osoba niewidoma, konkretnie zrobił to Chi Kim, którego możecie kojarzyć zresztą z różnych projektów. To generalnie działa prosto, w takim sensie, że włączamy sobie ten tryb głosowy, zaawansowany, i obok niego mamy też przełącznik włącz aparat, kiedy go włączymy, no to już możemy się o różne rzeczy pytać. On akurat spytał się o... No, najpierw zapytał się, czy tam coś mu się nagrywa. Później też pytał się o opakowanie z lekami, tam instrukcje spożycia, jakie tam gdzieś były, jaką ilość powinien akurat tego konkretnego leku spożyć. Z zastrzeżeniem, że lepiej tego nie robić i faktycznie no, halucynacje się zdarzają, o tym myślę warto sobie przypomnieć. Natomiast też ludzie zwrócili uwagę na jedną rzecz, że GPT, jak i zresztą Gemini, niestety na ten moment, mimo to, że nawet same siebie mogą nawet też nas o czymś będą informowały w czasie rzeczywistym, to tak do końca tego nie robią, chyba że my o to zapytamy. To pytanie faktycznie działa w czasie rzeczywistym, ale musimy sami o to sobie zapytać. Co jest GPT? Natomiast jeśli chodzi o Gemini, to też ma za jakiś czas pojawić się...
3: A wiesz co, poczekaj, bo no? Ja jestem ciekaw, czy da się namówić właśnie naszego GPT do tego, żeby jakby mówił w czasie rzeczywistym o, nie wiem, o czymś konkretnym, to znaczy nie odzywaj się, dopóki, nie wiem, nie pojawi się coś tam w kadrze.
7: Wiesz co, ludzie to próbowali, ja na przykład słyszałem o przykładach próbowania tego na podstawie na przykład gier, gdzie było pytanie, żeby poinformował daną osobę, kiedy powinien na przykład, powinna postać się zatrzymać, albo kiedy dojdzie do konkretnego miejsca i on po prostu się nie odzywał. Więc no trudno mi powiedzieć, dlaczego to tak jest, ale faktycznie wydaje mi się, że to też nie działa. Też chyba ktoś to próbował na przykładzie jakiegoś filmu na YouTubie i to coś działać nie chciało. Niestety. Mimo to, że mówił, że tak, ja się odezwę, ale no, po prostu się nie odzywał. Więc nie wiem, czym to jest ograniczone.
3: Ciekaw jestem, czy on... Bo ja jestem ciekaw, czy to jest faktycznie czas rzeczywisty, czy to nie jest tylko zrobienie zdjęcia no w momencie, gdy, nie wiem, powiedzmy, skończysz wypowiadać. To znaczy, na przykład, czy można zrobić mu coś takiego? Opowiedz, co się działo przez ostatnich 20 sekund.
7: A to jest dobre pytanie i to na pewno będę musiał, no przynajmniej w przypadku Gemini, to sprawdzić. No muszę do chata GPT dostępu niestety nie mamy. Jak ktoś ma VPN-a, to myślę, że będzie się dało to zrobić. Natomiast jeśli chodzi o Gemini, w aplikacji to będzie też w przyszłym roku, ale każdy zainteresowany, co w Polsce również działa, może się tym pobawić z poziomu przeglądarki.
3: Ale chyba tylko po angielsku? Czy już nie?
7: Można tak powiedzieć, zaraz powiem, jak to jest z tym polskim, bo to też testowałem.
0: No właśnie, ten głos nie jest aż tak bardzo angielski. To bardziej brzmi, jakby rzeczywiście obcokrajowiec z nami trochę rozmawiał.
3: A to ja znam w zasadzie coś w rodzaju angielskiego syntezatora, który czyta polski, plus kilka jakichś takich regułek.
7: Tak, to znaczy tak, możemy Gemini zmusić do odpowiadania nam po polsku i to nawet to rozpoznawanie mowy działa bez zarzutów chyba. Natomiast jeśli chodzi o syntezę, no to ona faktycznie czasami mówi jak osoba z Ameryki z polskim akcentem. Czasem próbuje jakieś inne reguły stosować, a czasami po prostu słowa po angielsku literuje. Na przykład zamiast 3 będzie nam mówić CZY. Więc to tak trochę dziwnie to czyta. Natomiast polski jak najbardziej rozumie i po polsku potrafi nam odpowiadać. No tylko brzmi to no, ciekawie. Gdybyście chcieli to przetestować sami, no to adres jest bardzo prosty. To jest taka, to jest taki portal dla programistów, ale on ma w miarę prosty interfejs. Tam nie jest on jakoś bardzo skomplikowany. Możecie sobie po prostu wejść na stronę aistudio.google.com/live, czyli to jest aistudio.google.com/live, pisane przez V. Jeśli tam wejdziecie po raz pierwszy, no to trzeba się zalogować na wasze konto Google, zaakceptować regulamin i wtedy będziemy na tej stronie, gdzie możemy albo udostępnić obraz z kamerki, albo udostępnić obraz z ekranu komputera. Tutaj od razu dla tych, którzy zwłaszcza na Windowsie korzystają, Chrome chyba działa z tym trochę lepiej niż Firefox. Z Firefoxem były jakieś problemy. Na Macu Chrome, ale Safari też działa bez problemu. Można sobie to udostępnianie skonfigurować. No i kiedy przyznamy mu zarówno uprawnienie do mikrofonu, jak i do kamery, czy tam do ekranu, no to właściwie w tym momencie już od razu ten model nam zacznie się do nas odzywać. Na stronie też możemy sobie ustawić domyślny prompt, tak zwany, czyli to, jak się ten asystent ma zachowywać. Tutaj na przykład moglibyśmy poprosić, żeby nam od razu zaczął odpowiadać po polsku. Jeśli zostawimy to pole puste, to też można z nim rozmawiać, natomiast wtedy on, wiadomo, zacznie z nami rozmawiać po angielsku. I jak mi te testy wychodziły, nie tylko mi zresztą, bo miałem okazję też zobaczyć, jak to znajomi testują w różnych miejscach, też ludzie się dzielili wrażeniami w mediach społecznościowych. No, były momenty, w których mi zaimponował, kiedy trzymałem przed nim różne rzeczy, które dziś trzymałem w ręku przed aparatem. Nawet rozpoznał mój ton brajlowski, rozpoznał jakiegoś fidget spinnera, ale też takie bardziej praktyczne testy typu rozpoznał zawartość ekranu na telefonie, co było wyświetlone. Zhalucynował zawartość tapety, co ciekawe. Tam mówił, że jakieś góry były, tam góra akurat nie było, była osoba idąca z psem akurat, ale no okej, bardziej ważne informacje typu, co tam się akurat wyświetlało, faktycznie odgadł. Próbowałem właśnie opisywanie filmów na YouTubie i to generalnie działało, ale musiałem właśnie co jakiś czas po prostu pytać go, co się dzieje. Pytałem go o zawartość ekranu i to pytałem o różne ikony, które gdzieś na tym ekranie są, co tam jest otwarte. To wszystko też działało bez żartu, mogłem po prostu w czasie rzeczywistym, przeglądając sobie jakieś różne strony o jakieś zdjęcia produktów, pytać. No to generalnie działało, ale te modele też, zwłaszcza Gemini, to jest też warto myśleć, dodać Gemini we wersji Flash, czyli takiej, która generalnie no, odpowiada nam szybciej, ale nie ma takiej wiedzy jak pełnoprawny Gemini, czy nawet właśnie GPT. Ja myślę, że kiedy ten GPT się pojawi, to on będzie działał jeszcze lepiej, bo jednak on chyba jest dużo lepszy od Gemini z tego, tak, czy takim moim osobistym zdaniem, ale to te modele są lepsze w różnych sytuacjach. Natomiast też robiliśmy testy na różnych grach i sytuacjach komputerowych, które no, pozwalają nam wbrew pozorom, wydaje mi się, w dosyć taki ciekawy sposób to dobrze narzędzia te przetestować. Na przykład znajomy zrobił aktualizację swojego BIOSa w komputerze i to się nawet udało do tego stopnia, że dziś dobrze mu czytał to, jaka opcja akurat w menu była podświetlona. Jemu to zadziałało. Ja miałem sytuację w przypadku akurat gry, gdzie podał mi błędną informację i to się skończyło tym, że sobie jeden z zapisów nadpisałem. No, akurat to była gra, więc nic się nie stało. Gdyby to był BIOS i niechcący bym sobie coś źle przestawił, no to pewnie miałbym z tym dużo większy problem. Także znów tutaj warto pamiętać o tym, że czasami może mieć problem z kierunkami. No i a propos kierunków, testy w różnych grach. Lepiej robić to w sytuacjach, kiedy no, rzeczy zmieniają się mniej dynamicznie, czyli nie zmieniają się. No jeśli nie chodzi o gry, to bardziej jakieś gry turowe, tak jest lepiej, ale no też właśnie w sytuacji, kiedy Próbujemy coś, nawet muszę odnaleźć, nie wykorzystamy z tego aparatu, z telefonu, próbujemy gdzieś dojść. No, lepiej się zatrzymać, ja bym tutaj nic nie ryzykował, bo to może z tym być różnie. W grze, w której musiałem poruszać jednostkami i czasami najechać kursor w odpowiednie miejsce, żeby dojść do danego celu, to nawet działało, aczkolwiek miałem sytuację, gdzie kiedy zapytałem go, żeby mi pokierował, jak do danej rzeczy dojść, no to miałem informację pokroju: zrób krok do przodu, krok do tyłu i w lewo. No to zapytałem, dobra, do przodu czy do tyłu? No do przodu. Okej, okay, w końcu udało nam się jakoś dogadać, natomiast z tym był jakiś problem przez chwilę, ale generalnie to działało. W innej grze znajomy, akurat to było nawet GTA San Andreas, więc dosyć trudny przykład, ale tam próbował wyciągnąć z niego audiodeskrypcję scenki, w pierwszej scenki, która w grze się pojawia. Więc to nawet było bardziej taki przykład audiodeskrypcji w filmu nawet, nie tyle samej gry. Miał z tym problemy. Mówił, że gra już właściwie się zaczęła. W sytuacji, kiedy główna postać została poproszona o wyjście z swojego samochodu przez policjantów, którzy go tam powalili na ziemię, Gemini szczęśliwie mówił sobie, że ktoś rozmawia w biurze, gdzie no było słychać po dźwiękach na przykład, że no ewidentnie tam po prostu ludzie rozmawiają obok jakiegoś samochodu i tam radiowóz gdzieś w tle stoi. Także to mu nie wyszło, w ogóle przez dłuższy czas nie zorientował się, że scenka się skończyła. Ale kiedy już udało się dotrzeć do gry, to nawet udało mu się na przykład pokierować tą osobę do rowera, który tam na początku stoi, jak się odwróci, żeby wsiąść na ten rower. No i poprosił, żeby go kierowało według kompasu, żeby w dane miejsce dojechać. No to jest trudne zadanie. Natomiast no, to był taki test. Co nas zdziwiło, to, że no, mówił cały czas, żeby jechać prosto i to nawet udało się całkiem daleko dojechać. No, ale w końcu z czymś się zderzyliśmy. No i pytamy się, z czym się zderzyliśmy, bo mówił wcześniej, że wjechaliśmy do jakiegoś tunelu. I on mówi, że zderzyliśmy się z jakimiś płomieniami, które się z tego tunelu wydobywają. No to kolega się pyta, że co? No tak, tunel się pali. Tak dosłownie tak powiedział ten Gemini, nawet używając takiej intonacji. Na siłę nalegał, że tam po prostu jakieś ogromne płomienie się wydobywają, wszystko się pali. No nie. Nic się nie paliło i tam nic nie było na ekranie z tego, co wiem, na czerwono, co by mogło sugerować, że cokolwiek się pali. Także no, trzeba uważać, zwłaszcza jeśli chcemy to wykorzystać w takich bardziej krytycznych sytuacjach. Jeśli mamy do czynienia z tekstem, no wiadomo, weryfikować to OCR-em, bo te modele nadal mogą halucynować. Natomiast to zapowiada naprawdę bardzo ciekawą przyszłość. Warto się tym pobawić, bo jest to mimo wszystko ciekawe i na pewno znajdą się sytuacje, gdzie no nawet w takim stanie, jakim to jest w tym momencie, to się pewnie mi przyda. Natomiast widać, że jeszcze jest pole do poprawy, no i też jestem bardzo ciekawy, jak na tym tle wypadnie GPT, no ale na przetestowanie tego będziemy musieli jeszcze poczekać.
0: To ja jeszcze tak prawda. W uzupełnieniu tego, o czym mówił tydzień temu Maciek, kiedy do nas dzwonił i wspominał o tym asystencie od Envision, czyli ALLY, Ally, pobawiłem się tym i wiecie co? Udało mi się go skłonić do takiego dość komicznego, ale jednak trochę faux pas w stosunku do użytkownika niewidomego. No bo wydaje mi się, że jeżeli już projektujemy takiego asystenta, to powinien mieć odpowiednie prompty. No i ja zapytałem go, co znajduje się przed kamerą, czy może spróbować mi to odczytać. To było jakieś tam pudełko, zdaje się, z jedzeniem. Prosiłem go o identyfikację tego, co jest w tym pudełku, o odczytanie etykiety. No i na samym początku, no jakoś chyba miał za mało światła, nie dało się. Ponownie go poprosiłem, na co on mi odpowiedział coś w rodzaju. Oczywiście po polsku, bo tak ten asystent jest w stanie do nas mówić w naszym ojczystym języku. No i odpowiedział mi coś w rodzaju: nie bardzo mogę zobaczyć, co tutaj coś w tym pudełku. Czy możesz mi powiedzieć, co widzisz?
7: Jak na asystenta wytrenowanego dla osób niewidomych, to ciekawe pytanie.
0: No właśnie.
7: No w ogóle Gemini też lubi pytać, przynajmniej po polsku, czy faktycznie to jest to, o co on mówi. Ja też tak zauważyłem.
0: No, może to jakiś taki sposób na potwierdzanie. Na trenowanie.
3: Mamy wiadomości. Wiadomość tekstową od Borysa. Witam. Chciałbym poinformować o promocji na grę Mortal Kombat 1, edycja Steam w sklepie CD Keys. I tu jest podany link, nawet dość łatwy, www.cdkeys.com/pl/mortal-kombat-1-pc-steam. PS, wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku.
0: To skoro to jest już jesteśmy przy wiadomościach tekstowych, to ja jeszcze może też się wetnę od razu, bo mamy też kilka wiadomości właśnie takich tekstowych. Mamy na przykład wiadomość od stałego słuchacza. Witajcie, czy jest możliwa pełna obsługa płyty indukcyjnej przez aplikację i u których producentów to najlepiej działa? Ja nie wiem, być może wy coś podpowiecie, a może podpowiedzą coś nasi niezawodni słuchacze, którzy też myślę, że wiedzą nieraz więcej niż my, bo mają po prostu dostęp akurat do jakiegoś konkretnego sprzętu. No tu odpowiedzi to, nie słychać.
3: Tak, to znaczy, no, ja wiem, że przynajmniej w kwestii niektórych sprzętów dostępne są aplikacje od LG, od Samsunga, choć lepiej na iPhone'a, na Androida niż na iPhone'a z tą dostępnością jest, z tego co pamiętam. Potem Bosch i Siemens, czyli Home Connect. To wiem, że jest przynajmniej częściowo dostępne, bo no, nie wiem oczywiście jak inne sprzęty. Natomiast podejrzewam, że to jest na podobnym szablonie robione, więc jest szansa, że również tych firm inne sprzęty będą jakoś tam dostępne.
0: No i pytanie, jak wiele płyt w ogóle ma jakąś aplikację do sterowania nimi, bo to jest raczej no takie właśnie urządzenie, którego nie zostawiamy samopas, żeby nim sterować zdalnie, tylko
3: to prawda,
0: jednak
3: ale może jakieś
0: przydatna jest jakaś ingerencja.
3: Płyty może coś by miały.
0: Całkiem możliwe. Jeszcze jedno mamy tu pytanie z zupełnie innej beczki od Marcela. Czy będą jakieś gry polskie na Android?
3: Nie wiem.
0: Nastała cisza. To nie wiemy, Marcelu.
3: Niestety.
0: Ale jak będziesz coś wiedział, to się podziel taką informacją, bo rzeczywiście chyba na Androidzie niespecjalnie dużo tych gier jest.
7: No a ja się w sumie też, to znaczy nawet niedawno do mnie prywatnie ktoś pisał, chyba Kuba z tego co kojarzę, no nie jest tego jakoś dużo, po prostu no mało gier jest generalnie tłumaczone, czasami się takie zdarzają. No w sumie nawet ta gra, o której mówiłem w zeszłym tygodniu, czyli War Shovel, jest po polsku, to chyba nawet Polak stworzył, bo jest jakiś Kamil Roczyński, jakoś tak. To jest takie bardzo polskie nazwisko, więc może dlatego tutaj to zostało przetłumaczone. Więc w sumie możesz nawet to sobie w sklepie Play sprawdzić, no ale faktycznie dużo tego nie ma.
3: Mhm. Mamy jeszcze wiadomość głosową od Mileny. Nagrywanie bez przetrzymywania.
9: Mowa wyłączona. Witajcie z tej strony Milena. Ja chciałabym właśnie podzielić się informacjami na temat iOS-a 18.2, którego znienawidziłam po tym, co się mi stało. A już tłumaczę, o co chodzi. No, tak jak mówiliście, w tamtym tygodniu iOS miał być w tym tygodniu 18.2, no ale był w tamtym, no to już pomijam ten fakt. Pojawił się w środę, ja go zaktualizowałam bodajże w czwartek, tak, w czwartek. I jakież było moje zdziwienie, gdy odsłuchiwałam wiadomości na WhatsAppie, one odsłuchiwały się, owszem, ale dźwięk był nienormalnie na głośniku tym na dole, tylko u góry, tak jakbym gadała przez telefon. Co jest, mówię, kurczę, pytam się ludzi na grupie nadgryzione jabłuszko, nikt takiego problemu nie ma. Mojego chłopaka też nie ma. Co tu teraz zrobić? No to dzwonię do Apple'a. No Apple mówi, że oni co do WhatsAppa to no nic nie zrobią, a jeszcze była kwestia z FaceTime'em. Był taki beznadziejny dźwięk w ogóle, jakby się gadało przez telefon, a nie przez FaceTime'a, połączenie telefoniczne, jakby to było. No i tam sugerowali mi różne rzeczy, żebym odświeżyła tam, na przykład jakby zresetowała go za pomocą tam tego przycisku głośniej, ciszej i power. No nic to nie dało. No to mamy, panie, co? No jest jeszcze rozwiązanie takie, żeby zrobić backup i pobrać swój taki programik urządzenia Apple na Windowsa. I owszem, coś takiego jest, ja to pobrałam, backup zrobiłam, system pobrałam, długo się fakt pobierał. Miał ponad 8 giga, nie wiem czemu tak, ale no ale się pobrał. No i zaczęło się odtwarzanie. 100% pokazywało się w pewnym momencie i tyle. No i dalej się już nic nie pokazywało, no ale nie ruszałam tego. I tak sobie leciała se godzina, dwie, trzy, mówię, no kurde, ma przecież raczej już ten telefon się, no, powinien ogarnąć. Próbuję go uruchomić. Nic. Mówię, kurde, co tu zrobić? Dobra, no wyciągnę stary telefon. Dobrze, że mam. Próbuję zeskanować Envisionem, a tu mi gada. No, wejdź na stronę tam www.supportapple.com/, to nie pamiętam, co tam dalej było, ale chodziło wprawdzie o to, dalej tego adresu nie pamiętam, prawdziwie chodziło o to, jak tam weszłam na ten adres, który był podany na ekranie telefonu, że co? No cała instrukcja, jak zrobić backup telefonu, jak otworzyć na nowo telefon, no mówię, ja to wszystko wiem, no kurde. No i co? No i mówię, co teraz zrobić? No co tu zrobić? No trzeba uruchomić stary telefon i wszystko na nim zalogować we wszystkie kwestie, no bo co? Bo potrzebuję mieć kontakt ze światem. No i tak zrobiłam, no mówię, kurczę, no weekend przeleciał, bo weekend oni są niebrzydni. Dzwonię w poniedziałek, o, niech pani to spróbuje zrobić na innym komputerze. No ja tak sobie myślę, kurczę, wątpię, że to na innym komputerze da coś, ale no mówię, spróbuję, no tak mi radzą, to spróbuję. Oczywiście miałam rację, nic to nie dało. Mało tego, tak się wtedy stało, że nawet jak weszłam w ten program, nam było otwórz iPhone'a, albo tam tryb awaryjny i tak dalej. Cokolwiek cokolwiek wchodziłam, to tak naprawdę nic się nie działo. Nawet z osobą widzącą, osoba widząca tam myszką robiła nic, zero reakcji. No więc znowu dzwonię do tego Apple'a, a no tak, no to musi pani dać to z serwisu, no bo nic innego tutaj pani nie zrobi. Ale wie pani co, może pani, bo pani ma od operatora to urządzenie, jak pani ma od operatora, to może pani się starać o coś takiego, żeby mieć jakby naprawę za darmo. Wszystko fajnie, tylko okazało się, że mogłabym takie coś mieć, gdybym miała na przykład zbytą szybkę i takie inne rzeczy, a nie to, co mi się stało. No i zadzwoniłam do iSpota, bo no ja niestety nic już zrobić tutaj nie mogłam, więc z mojej strony taka przestroga, jak nie musicie instalować iOS-a 18.2, to tego nie róbcie. Ja na starym telefonie tego nie zrobiłam i na razie nie zamierzam tego robić. Bo nie wiem tak naprawdę, co by się stało, a to jest mój ostatni telefon, który mam. Pozdrawiam.
0: My też pozdrawiamy i współczujemy, bo to zdecydowanie nie jest fajny prezent na święta. Ja bym no, próbował jeszcze ewentualnie już takiego totalnego resetu, chociaż zastanawiam się, no jeżeli on teraz wpadł w jakąś pętlę, ten telefon i tam nic nie chce już zadziałać, no to może być faktycznie jakiś większy problem. Ja zaktualizowałem do iOS-a 18.2, takich problemów nie mam. Zresztą jak Milena mówiła na samym początku tej wiadomości, to też inni znajomi czy inne osoby, z którymi rozmawiała, też no, problemów takich nie mieli. Zastanawiam się, czy to nie jest powód jakiś inny i czy przypadkiem po prostu jedno z drugim się jakoś w dziwny i bardzo niefortunny sposób nie nałożyło i czy to rzeczywiście ten iOS 18.2 jest temu winien. Tymczasem mamy telefon, jest z nami Roman. Dobry wieczór.
10: Dobry wieczór. Ja to jak nie zaglądam, to nie zaglądam, a potem to mam takie właśnie, że co tydzień.
0: No to z czym do nas tym razem przybywasz?
10: A dzisiaj króciutko, milutko i serdecznie, to duża nowość, tym razem, że tak powiem, obszarowa. Chcę powiedzieć, że Time for Bus, której sekunduje dzielnie, zamieszkała w Szczecinie. A już bardzo blisko jest Łódź. Szczecin już jest, stąd jeśli ktoś nas słucha ze Szczecina, to szczególnie zapraszam. To już się można

0: Ej, nowy rok.
1: Tak. Wzajemnie całej społeczności.
2: Dziękujemy. Sprawdzam, czy są nowe wiadomości i nowa wiadomość istotnie jest. Już ją tutaj zaraz odtworzę, bo dosłownie przed chwileczką ta wiadomość do nas dotarła, a zatem...
3: Ja jeszcze tylko dodam tutaj, że oczywiście nie omieszkam podzielić się z wami później, już jak ta sprawa się wyjaśni, co tam było i tak dalej, jak to się skończyło. Ale mam nadzieję, że to się dobrze skończy. Pozdrawiam.
2: No to trzymamy kciuki, zdecydowanie. I przechodzimy chyba w takim razie do kolejnego tematu. Michale, kapcza, czyli kody z obrazka, ewentualnie jakieś puzzle, to jest chyba znacznie gorsza dla nas alternatywa. Natomiast ty, jeśli dobrze rozumiem nasze notatki, masz doświadczenie w wdrażaniu takiej kapczy.
0: No nie, no w tym momencie to byś mnie trochę obraził, mówiąc, że wdrażam kapczę obrazkową, ale nie.
2: No nie, ale może jakąś taką, która ma jakąś fajną alternatywę na przykład dla nas.
0: Zdecydowanie, zdecydowanie tak. I to jest coś, o czym ja już kiedyś mówiłem przy okazji tego, co Cloudflare zaproponował, a miałem ostatnimi czasy jeden problem do rozwiązania w postaci jednego z formularzy kontaktowych, które po prostu stało się, który stał się pożywką dla różnego rodzaju spamerskich botów i no, zalewały skrzynkę mailową no, różnymi mało ciekawymi wiadomościami. I oczywiście wiadomo, można skorzystać na przykład z wtyczki Akismet, która jak się gdzieś tam jeszcze pogrzebie bardzo mocno, to najprawdopodobniej znajdzie się tę możliwość uzyskania darmowego klucza API, ale ja postanowiłem pójść trochę inną drogą. Mianowicie jest takie rozwiązanie, tak jak wspomniałem, o którym już kiedyś mówiłem, ono jest trochę kontrowersyjne, ale dla nas bardzo wygodne. Jest to mianowicie tak zwane turnstile od Cloudflare'a, czyli taka kapcza, której właściwie nie trzeba za bardzo obsługiwać. Na czym to polega? To jest mechanizm, który wykrywa jakby to, czy my jesteśmy robotem, czy nie jesteśmy robotem, niejako automatycznie. I jak wygląda w ogóle proces wdrożenia czegoś takiego? Jeżeli mamy na przykład WordPressa, to wygląda on bardzo prosto. Jeżeli jeszcze w dodatku korzystamy z najpopularniejszych wtyczek, takich jak chociażby formularze kontaktowe albo mechanizm komentarzy, czy jakieś kilka jeszcze innych dodatków, no to to integruje się automatycznie. Wystarczy po prostu do WordPressa zainstalować odpowiednią wtyczkę, mieć konto w serwisie Cloudflare. Ja akurat mam, bo z tego serwisu korzystam, chociażby nasz Tyflo Podcast korzysta z Cloudflare'a i z dobrodziejstwa tego, że tam nasze materiały audio są dostępne dla wszystkich z jak najmniejszym opóźnieniem. No i mam tam kilka podpiętych domen. I na czym to wszystko polega? Instalujemy wtyczkę na WordPressie, następnie wybieramy, następnie po prostu wchodzimy na Cloudflare'a i generujemy taki tak zwany widget. W tym widgetie najbardziej uciążliwym elementem z mojej perspektywy było dodawanie domen. Jakoś to działało strasznie dziwnie, bo my musimy wybrać, dla jakich domen ten formularz kontaktowy będzie działał. Czyli z jakich domen, kiedy go wywołamy, to ten mechanizm zostanie uruchomiony i wszystko tam będzie zgodne. No więc wpisuję te domeny, pododawałem je jakoś, w końcu mi się to udało. Następnie wybieram, jaki ma być sposób weryfikacji. bo sposób weryfikacji może być od takiego najbardziej elastycznego, tam jest kilka tych metod,

0: do wręcz takiego, o którym użytkownik nawet nie ma jakiejkolwiek informacji, że coś się dzieje, że on jest w jakikolwiek sposób weryfikowany. No więc ja sobie wybrałem ten taki, powiedzmy, że półautomatyczny, czyli na zasadzie, jeżeli Cloudflare pod maską mojej przeglądarki wykryje, że ja jestem użytkownikiem, że tutaj oni ode mnie niczego nie chcą, no to mnie po prostu przepuszczą i pozwolą mi wypełnić ten formularz. Natomiast jeżeli Cloudflare będzie miał wobec mnie jakiekolwiek podejrzenia, że jestem automatem, to żebym po prostu sobie zaznaczył takie pole wyboru, że nie jestem robotem, no i on przepuści mnie dalej. I ta kapcza absolutnie właśnie nie ma nic wspólnego z żadnymi kodami obrazkowymi, z żadnymi puzzlami, z żadnymi wersjami audio, które też zresztą wcale nie są takie fajne, bo co w przypadku, kiedy ktoś nie zna języka, w którym jakaś alternatywa jest przygotowana, albo na przykład oprócz tego, że ma problemy ze wzrokiem, to jeszcze dodatkowo ma problemy ze słuchem. A te kapcze, to one w wersji audio, no może Google'a, to są jeszcze w miarę fajne, ale no, innych serwisów to są zdecydowanie bardziej problematyczne. Więc ja tutaj no, też niekoniecznie jestem z tego zadowolony. I mogłoby się wydawać, że to jest wszystko super, wszystko fajnie, bo rzeczywiście tak jest. Natomiast ja widziałem informacje i różnego rodzaju dyskusje, że jeżeli ktoś będzie miał źle, może inaczej, w jakiś bardzo nietypowy sposób ustawioną przeglądarkę. Jeżeli ktoś na przykład będzie miał źle ustawiony zegar w komputerze, jeżeli jeszcze inne jakieś rzeczy i sytuacje będą wchodziły w grę, to takiego rozwiązania nie dość, że nie przejdzie, to nawet Cloudflare nie pozwoli mu w takiej sytuacji zaznaczyć tego pola wyboru, że on nie jest robotem i że proszę cię jednak weź mnie tam przepuść. Więc w takiej sytuacji ktoś nie będzie miał po prostu alternatywy, zostanie wycięty i tyle. I takie sytuacje mogą być i było to podnoszone przez różnych użytkowników, no takich, którzy gdzieś tam lubią sobie grzebać w tych ustawieniach przeglądarki, jakieś nietypowe rzeczy lubią sobie tam zaznaczać, włączać, coś wyłączać i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ja podejrzewam, że to, no bo to rozwiązanie ma już kilka ładnych miesięcy. Ja nie pamiętam teraz, kiedy Cloudflare to wdrażał, tak nawet testowo. Natomiast ja podejrzewam, że to cały czas się uczy i będzie to rozwiązanie coraz lepsze, a dla nas no to jest rozwiązanie bajka, bo po prostu my w zasadzie nic nie musimy tam robić, ewentualnie zaznaczyć pole wyboru. To nie jest jakaś hakapcza, która zmusza nas do jakiegoś pobierania ciasteczka dostępnościowego. My oczywiście tam w konfiguracji tego widgetu możemy zaznaczyć, że Cloudflare może nam automatycznie takie ciasteczko dostępnościowe podrzucać. No i w takiej sytuacji to już w ogóle jesteśmy kryci, bo ten system widzi, aha, ten użytkownik już się kiedyś identyfikował na naszej stronie, on jest ok, wszystko z nim w porządku, nie wysyła spamu, my mu generalnie zaufamy, no przynajmniej na razie, bo jeżeli zacznie robić coś podejrzanego, to go potem wyrzucimy. Natomiast jaki jest tego efekt? Efekt tego jest taki, słuchajcie, że spamu po prostu nie ma. Spam się skończył. Ja na razie obserwuję to przez kilka ostatnich dni, ale problem został rozwiązany i to bardzo drastycznie, a ja testowałem wysyłanie tego formularza z różnych, takich i też mniej typowych konfiguracji, chociażby tryb incognito, na przykład jakiś VPN z innej lokalizacji niż jestem, tylko po prostu, wiadomo, z użyciem przeglądarki. No i okazuje się, że to wszystko przepuszcza mnie to rozwiązanie, natomiast ja też mam podgląd, ile różnych prób zostało odrzuconych. No to te próby to liczone są w setkach.
1: Pawle, zmierzono prędkość pisania Braille'em na ekranie dotykowym. To mnie ciekawi i pewnie no, nie tylko mnie.
2: No, bo piszecie Braille'em, nie? Na telefonach.
0: Zgadza się.
2: A mierzyliście sobie kiedyś, jak szybko piszecie?
0: Nie.
3: Nie.
2: Z ciekawości, ja też nie. Ale zrobili to Czesi i konkretnie Czeski Związek Niewidomych, bo tam co roku odbywa się konkurs Braille'a. Brzmi to bardzo ogólnie, chodzi o czytanie i pisanie alfabetem Braille'a. No i w tym nie byłoby nic dziwnego, takie konkursy już się od lat w różnych miejscach odbywały, ale w tym roku Czesi postanowili zrobić nową konkurencję, wprowadzić nową konkurencję do tego przedsięwzięcia. No i stwierdzili, że dadzą też jakąś tam nagrodę, czy wprowadzą taką kategorię, jak pisanie na ekranie dotykowym Braille'em na czas. No i zadanie było proste, bo polegało na tym, że był dyktowany tekst i uczestnicy mieli w ciągu 2 minut napisać jak najwięcej znaków z tego tekstu dyktowanego. I za każdy błąd, bo oczywiście nie mogli, znaczy nie mogli, pewnie nie mieliby nawet czasu na jakieś większe poprawki, za każdy błąd w tekście potrącane były 3 znaki. No więc też to jest takie badanie, które no, może nie bierze pod uwagę tych błędów i tak dalej, tej rzeczywistej jakby, tego rzeczywistego, ile tego tekstu rzeczywiście zostało wpisane, bo tam te znaki były umownie potrącane. No ale konkurs się odbył i 2 osoby, jedna na iPhone'ie, druga na Androidzie, przekroczyły granicę 400 znaków. Zwycięzca napisał tych znaków 433, wicezwycięzca, że tak powiem, uczestnik z drugą lokatą, przekroczył te 400, ale już nie zdradzono, ile konkretnie tych znaków napisał. To był właśnie ten z Androidem. Natomiast uczestnik przedostatni, bo to on pisał artykuł i się pochwalił, napisał tych znaków 230 i był drugi od końca. Także ja nie wiem, ile się pisze, z czym by to porównać tak naprawdę. Nie wiem, bo ciężko chyba porównywać z klawiaturą komputera czy z maszyną do pisania, bo to zupełnie inne środki, zupełnie inne medium, inny komfort, inaczej są ręce rozłożone i tak dalej. No ale te teksty można wpisywać, zdaje się, dosyć szybko, tak mi się wydaje. Nie wiem, czy to jest te 400 znaków, czy to dużo, czy mało, bo też nie wiadomo, do czego do końca, tak jak mówię, porównywać, tak? Pewnie do Braille'a pisanego na maszynie.
0: Ale to mówisz, to jest 400 znaków na...
2: W ciągu 2 minut.
0: W ciągu 2 minut?
2: 2 minut, czyli trzeba podzielić na 2, no to 200
0: znaków na minutę.
2: Tak.
0: 200 znaków na minutę to są mniej więcej 3 znaki na sekundę. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3 i tak dalej. To są, no, jest mniej więcej tego rodzaju szybkość w takim razie.
2: Mhm. No ja też wiem, że język czeski nie ma skrótów. Więc pytanie, ile tych znaków, takich realnie czarnodrukowych, by się wpisywało na przykład w takim polskim chociażby, który na iPhone'ie te skróty już ma. Już nie wspomnę.
3: Myślę, że puszczać, że polski czy angielski, to pewnie nawet może będzie podchodziło pod 500 nawet znaków, 600, jak ktoś jest dobry.
2: No.
3: Ja teraz sobie w międzyczasie sprawdziłem, no średnio najwięcej, taka średnia prędkość pisania na klawiaturze. Na kogoś to po prostu tak szybko w miarę pisze to 40 słów, a na przykład ci programiści, administratorzy sieciowi to jest 60. To jest około od 200 do 300-400 znaków na minutę. Przynajmniej tutaj tak mi Google podaje.
0: Czyli no, w sumie tempo tych najlepszych...
3: Porównywalne teoretycznie.
0: No tak. No tempo, powiedzmy, porównywalne z tymi najlepszymi zawodnikami, więc
2: tak,
0: podejrzewam,
2: czyli najlepsi brailiści piszą jak naj, powiedzmy, wolniejsi piszący na klawiaturze, czy przeciętni użytkownicy klawiatury tradycyjnej.
0: Tak, bo najlepsi to osiągają tam ponad 300 tych znaków
2: tak,
0: na minutę.
2: Tak,
0: no właśnie,
2: tak,
0: więc dokładnie. To może nie, ale tak, ale jak przeciętni może? Nie,
2: no,
0: no, chyba nie wiem, czy najwolniejsi, to przeciętni.
2: Tak. Tak mi się też wydaje.
0: Tak, tacy, tacy przeciętni, czyli zaawansowani dosyć, natomiast no, może nie piszący tak jakoś mega szybko.
2: Mhm.
0: Także no, jest wolniej, ale też nie jest dużo wolniej, więc w sumie, jeżeli ktoś się zastanawia, czy no, na przykład nie warto by się przerzucić na Braille'a, to może... Bo obawiam się, że gdyby porównać no, z pisaniem no, takim zwykłym na ekranie dotykowym,
1: No
2: nie,
1: to...
2: To nie ma co.
1: Myślę, że bo... Ale ciekawe, gdyby zrobić taki konkurs z pisania na ekranie dotykowym, no powiedzmy, okej, niech nawet ludzie korzystają z autouzupełniania, ze wszystkich narzędzi, które im są wygodne. Trzeba by przygotować tekst, w którym byłoby kilka takich słów, powiedzmy, specjalnych, które ciężko by było uzyskać. Ale ciekaw jestem, jakby to wyglądało. Tacy właśnie ludzie niewidomi, którzy naprawdę jakby uważają się za takich, którzy szybko piszą na takiej klawiaturze ekranowej. To by mogło być też ciekawe.
2: Tylko trzeba by ustalić spójne zasady. Pytanie, jaki rozmiar telefonu, no bo na większych telefonach się pisze prościej, a na iPadach to w ogóle, na tabletach. Jaką metodą, czy stukiwanie dwukrotne, czy odrywanie, przypuszczam, że odrywanie, czy może też przeciąganie?
1: Niech każdy pisze jak chce. Byle to było, no jakby nie używamy klawiatury brajlowskiej, tylko takich metod, no,
0: powiedzmy... Z klawiaturą QWERTY.
1: Tak.
2: Ja wiem.
1: Zakładamy,
2: tak,
1: że nie znamy Braille'a i nie znamy liter takich, no, pisanych.
2: Tak, tylko pytanie, czy jakby to, że ktoś sobie ustawi trochę bardziej początkujące ustawienie albo właśnie ma mniejsze urządzenie, nie dokłada spowolnienia technicznego, nie tylko wynikającego może gdzieś tam z braku
1: no,
2: sprawy?
1: No, dokłada, tylko mi chodzi o to, żeby sprawdzić tych ludzi, którzy uważają się no, za takich bardzo
2: technice.
1: Sprawnych w pisaniu.
2: Tak. Tak. No ja to może w ramach ciekawostki się podzielę, że w ogóle widziałem się ostatnio, bardzo, bardzo losowe to jest, ja wiem, ale widziałem się z naszym kolegą redakcyjnym Patrykiem Chojnackim, pozdrawiam. I też Patryk bardzo mnie zainspirował, bo pokazał mi dużo różnych ciekawych urządzeń, które posiada. W ogóle grałem na Nintendo DS-ie po raz pierwszy w życiu, także fajnie, River Heaven wymiata. Ale ja miałem też w ręku Galaxy Watcha i tam jest klawiatura. I ja pisałem na klawiaturze, na ekranie Watcha, zegarka inteligentnego. To się da. To znaczy, ja tam szukałem jakiejś konkretnej apki, ja wpisałem jakieś radio, jakieś bardzo krótkie słowo i nawet nacisnąłem tam przycisk szukaj, ale ta klawiatura się jakoś nawet zrenderowała na tym ekraniku małym i w jakiś tam sposób byłem w stanie poodrywać palcem, te literki wpisać. No nie porwałbym się na robienie tam konkursów szybkości, ale jak potrzebowałem czegoś wyszukać, jakieś proste słowo, jedną rzecz wpisać, no to dałem sobie z tym radę i nawet nie błądziłem jakoś specjalnie. Chwilę mi zajęło zorientowanie się na ekranie tego zegarka, gdzie te klawisze są. No także Apple Watch ma co nadganiać, bo z tego co wiem, tam jakaś klawiatura jest, ale tylko po angielsku.
3: Tak, nie po polsku. Tam po niemiecku teraz też jest, tam bardziej popularne języki, ale chyba polskiego cały czas niestety nie ma.
2: I to jest, ale to jest też taka zwykła odrywana, czy tam jest też przeciąganie po prostu?
3: Czy jest przeciąganie, to ci nie powiem. Na pewno w VoiceOverze możemy sobie ustawić, czy jest odrywanie, czy nie.
2: Aha. No ciekawe, co nie szkodzi wprowadzić Polski. No nieważne. Może to kiedyś jeszcze nadrobią, ale było to ciekawe doświadczenie. Także Patryku, dzięki. No i fajnie było popisać na Watchu.
1: Mamy jeszcze wiadomość głosową od Sylwestra.
4: Słuchajcie, jeżeli chodzi o powerbank, to ja bym nie polecał. Mam Xiaomi Redmi, powerbank za 100 zł. Mogę naładować 3 razy telefon po prostu, czy inne urządzenia na kablu. Nie ma tam indukcyjnego tam żadnego. Mi się dobrze sprawuje. 4 diody ma. Ja nie potrzebuję, żeby mi tam sygnalizował. To sygnalizowanie to może spowodować ubytek energii. Druga sprawa. Co do audio deskrypcji, nie korzystam ani z filmów, ani z żadnych tych teatrów, tych no, mnie to nie interesuje, nie kręci po prostu. Ja obojętnie na to patrzę. Pozdrawiam was wszystkiego najlepszego, zdrowia, pomyślności w nowym roku i wszystkich wesołych świąt. I się trzymajcie, tak.
0: No i to jest właśnie potwierdzenie tego, o czym mówiłem, że ludzie są różni, mają różne oczekiwania, różne preferencje. Tak. I fajnie, że też i takie głosy się pojawiają.
1: Tak jest. Jeszcze sprawdzam, czy są jakieś wiadomości na WhatsAppie, ale nie widzę wiadomości. W związku z powyższym przechodzimy do tematu kolejnego. iOS 18.2 i inne systemy Apple już dostępne.
3: Tak, ja was wtedy wprowadziłam, wtedy, znaczy w zeszłym tygodniu, bo ten temat się pojawił, że to będzie w przyszłym tygodniu, no bo tak myślałem, no myliłem się, po prostu dzień po tej audycji albo dwa, okazało się, że te systemy jednak się pokazały, także no jak ktoś sobie aktualizację sprawdzał, no to pewnie dostaliście miłą albo niemiłą niespodziankę, no różnie z tymi aktualizacjami wychodzi. No generalnie na szczęście ta aktualizacja jest... raczej, myślę, można powiedzieć, fajna. No, niestety, jeśli chodzi o takie ogólne nowości, to nie, my w Polsce nie skorzystamy ze wszystkiego, no bo generalnie na te kolejne aktualizacje iOS-a wprowadzają kolejne funkcje związane z Apple Intelligence, które w Europie pojawią się dopiero w kwietniu, w maju, na wiosnę przyszłą. Co tam się pojawiło? No pojawiła się aplikacja do tworzenia obrazków, Image Playground, pojawiła się integracja z GPT, można sobie Siri o różne rzeczy pytać i jeśli sama Siri nie będzie w stanie na coś odpowiedzieć, no to może naszą odpowiedź przekazać do GPT. To akurat testowałem na Macu i mogę powiedzieć o tyle, że to miałem wrażenie, że działało wolno niestety. I też jeśli nie mamy dodanego w ustawieniach konta OpenAI, bo można sobie taki konto dodać, nie mamy na tym koncie wykupionego czata GPT+, no to bardzo szybko Siri przechodzi do takiego modelu podstawowego, tak? Dostajemy, nie wiem, może 3 albo 4 zapytania, po czym po prostu już wtedy nie korzystamy z bardziej zaawansowanych modeli. Nie wiem dokładnie, że tutaj przyspadamy z GPT-4o do 4o Lite, czy jak ten model się nazywał. Na pewno to powoduje tyle, że już nie możemy na przykład pytać się o zdjęcia, bo generalnie możemy pytać się o zawartość ekranu i to nawet działało, tylko mówię, no kilka sekund to generowanie odpowiedzi zajęło, a później to po prostu było wyłączane. Też tych narzędzi jak do pisania ChatGPT się integruje, więc oprócz tych modeli, które działają nam na urządzeniu, które pokazywaliśmy w audycji, możemy też poprosić o przepisanie albo jakieś inne korekty, które ma ChatGPT przeprowadzić, a to no, akurat jest całkiem praktyczna funkcja, więc myślę, że za jakiś czas ona też się powinna u nas w Europie pojawić. Także to są takie nowości ogólne. Jeśli chodzi o voiceovera, no to tutaj, co ciekawe, też mamy dwie nowości, o których mówiłem kilka tygodni temu, kiedy one się pojawiły w wersji beta. Mianowicie te dwie nowości, po pierwsze, dla tych, którzy wtedy nie słuchali, mamy troszeczkę uproszczone to, jak konfigurujemy sobie poziom, o jaki dźwięk jest złagodzany, jeśli mamy złagodzenie dźwięku włączone, bo wcześniej to było po prostu częścią pokrętła głośności, które mogliśmy zwiększać powyżej 100%, a teraz to jest osobne pokrętło, to jest osobny suwak, który mamy w ustawieniach voiceovera, tam gdzie konfigurujemy złagodzenie dźwięku, ale też sobie możemy tą ilość złagodzenia dodać jako element pokrętła, możemy też sobie je dodać jako suwak w sekcji szybkich ustawień, które możemy sobie gestem wywołać, a dla tych, którzy korzystają z klawiatury QWERTY podpiętej na przykład na Bluetooth, no to możemy sobie wprowadzać akordy brajlowskie używając tej klawiatury, czyli tutaj F, D, S, A to jest punkt pierwszy, drugi, trzeci, siódmy, J, K, L, średnik, no to jest punkt czwarty, piąty, szósty, ósmy i w ten sposób możemy albo akordy wprowadzać, albo nawet wpisywać tekst. Natomiast jeśli funkcja jest włączona, to ponoć podczas pisania czasami, jeśli nawet nie chcemy z tej funkcji korzystać, voiceover nam różne rzeczy dziwne robi, także autorzy tutaj portalu Apple sugerują, że jeśli ktoś nie będzie tego regularnie robił, to raczej warto po prostu sobie tą funkcję wyłączyć, bo ona niestety bardziej może nam przeszkadzać. A jakie jeszcze mamy poprawki błędów w tej wersji? No bo tych poprawek jeszcze jest związanych z voiceoverem kilka. Na przykład tutaj poprawka kolejna związana z Apple Intelligence, skróty czy streszczenie wiadomości w aplikacji poczta będą teraz czytane prawidłowo, kiedy stukniemy dwukrotnie w przycisk Summarize, czyli właśnie utwórz streszczenie. Coś, co akurat nam się jak najbardziej może przydać, działa znów prawidłowo przenoszenie aplikacji do folderów na ekranie początkowym. używając czynności, bo to wcześniej nie chciało działać, jak ktoś, jeśli no, czasami lubicie organizować sobie wasz ekran główny, aplikację sortować do katalogów, to nie chciało działać, jeśli używaliśmy czynności tam do aplikacji, albo przenosiły się w złe miejsca, albo się w ogóle nie przenosiły. Teraz to działa fajnie. Natomiast niestety problem nadal występuje na iPadOSie, więc jeśli macie iPada, to niestety tam ta poprawka jeszcze nie dotarła. Jeśli sobie dostosowujemy te dwa szybkie przyciski na ekranie blokady, tam gdzie możemy sobie na przykład latarkę zamienić albo usunąć, na ekranie konfiguracji tych skrótów mamy teraz przycisk zamknij. Tam, gdybyśmy jednak chcieli się z tego wycofać, wcześniej po prostu nie mieliśmy takiego typowego przycisku, nie wiem, wróć, anuluj, właśnie odrzuć, tylko musieliśmy użyć gestu potarcia. No ale teraz też oprócz tego, że ten gest jest i działa, no to też po prostu właśnie mamy przycisk, którym możemy sobie to zamknąć. Rzecz, o której też wspominałem, no, która faktycznie została naprawiona, wyszukiwanie T9 w aplikacji telefonu działa w końcu, te przyciski, te wyniki wyszukiwania, jeśli sobie coś wyszukamy, są zaetykietowane prawidłowo, więc nam VoiceOver po prostu przeczyta wyniki, które nam aplikacja znalazła. Jeśli korzystamy z funkcji pisz do Siri, którą możemy sobie teraz przepisać do gestu, domyślny gest to jest przesunięcie w dół czterema palcami, natomiast to jest też coś, co z jakiejś nieznanej mi przyczyny działa tylko jeśli mamy Apple Intelligence włączone, więc niestety tego też nie skorzystamy, chyba że słuchacie nas gdzieś spoza Europy. Natomiast jeśli macie to włączone i użyjecie nawet tego gestu, to VoiceOver nam po prostu powie, że pole edycji się wyświetliło i możemy do Siri coś napisać. Także to jest iOS. No tutaj o błędach informacji nie mamy, natomiast jeśli oczywiście testujecie i zauważyliście coś, co no, albo was ucieszyło, coś zostało naprawione, albo wam nie działa właśnie, no to zachęcamy was do komentowania. Natomiast jeszcze oczywiście mamy inne systemy, jak na przykład macOS. I w macOSie tutaj mamy dwie poprawki, o których mówi Apple Viz, mianowicie takie banery z powiadomieniami, na przykład jakieś powiadomienia kalendarza, jeśli nam jakieś aktualizacje wyskakują, możemy do nich łatwo przejść skrótem WN, tak jak dotychczas, bo przez jakiś czas to po prostu nie działało i te powiadomienia po prostu było nam trudniej znaleźć. I skrót do przeczytania statusu sieci Wi-Fi, czyli WF7, chyba naciśnięte 3 razy bodajże domyślnie, ponownie nam czyta nazwę sieci, bo był taki czas, że on tego nie robił. Na początku to nazwa sieci była czytana, co może być przydatne, jeśli na przykład mamy, nie wiem, sieć 5 GHz i 2,4 GHz i nam urządzenie na przykład może się połączyło ze złą siecią, chcemy to zweryfikować. No po prostu to na początku było czytane, potem czytane nie było. Na szczęście Apple z tym problemem już się uporało. I mamy też taką informację, bo też w tej wersji albo w wersji poprzedniej została dodana możliwość dodania sobie pogody do menu statusu. I jeśli sobie to zrobimy i otworzymy sobie tą pogodę, bo można na to menu statusu nacisnąć, nie możemy z niego wyjść escape'em, musimy to zrobić naciskając WM, żeby wrócić na pasek menu i dopiero potem naciskając escape, i to spowoduje, że wrócimy do okna, w którym byliśmy. Ewentualnie też możemy command tabem przejść do innej aplikacji, i to też spowoduje, że nam to się zamknie. Natomiast jeśli chodzi o Maca, no to też niestety są błędy, o których na przykład Maciek ostatnio mówił. Kwestia tego, że jeśli otwieramy jakąś aplikację z docka, zwłaszcza Findera na przykład, no to Focus nam czasami nie wejdzie do tej aplikacji prawidłowo. I drugi błąd z tym związany, który mnie osobiście irytuje jeszcze bardziej, gdybyśmy przeszli na docka i potem chcieli się z niego wycofać naciskając escape, no to tutaj też Focus nam się gdzieś gubi. Wcześniej to było tak, że po prostu wracał nam do aplikacji, w której byliśmy poprzednio, a teraz ląduje nie wiadomo gdzie. VoiceOver myśli, że cały czas jesteśmy w doku, ale tak naprawdę ten fokus nam po prostu gdzieś znika i musimy, nie wiem, command tabem na przykład wyjść z tej aplikacji, do niej wrócić, wtedy będziemy mogli dalej po niej nawigować. W niektórych aplikacjach takie widoki webowe nie są czytane tak dobrze, jak powinny być, na przykład w aplikacji muzyka. Tam kursor VoiceOvera gdzieś nie czyta wszystkich elementów, co może być irytujące, zwłaszcza jeśli lubimy korzystać z tych zakładek przeglądania, nowości i tak dalej. W innych aplikacjach ten błąd został naprawiony w czasie fazy beta, ale tutaj no, jeszcze występuje. Chyba w becie macOS 15.3 został naprawiony, bo taka beta też już się pojawiła i jeszcze nie zdążyłem jej ściągnąć, ale no, mam nadzieję, że tam już to zostało poprawione, bo gdzieś te błędy jeszcze się pojawiają. A na propos kolejnych wersji beta, no to też pojawił się nowy WatchOS. W WatchOS się pojawił się taki dosyć istotny błąd i to jest błąd, który był na tyle istotny, że Apple Viz tutaj osobno wydało ostrzeżenie dla użytkowników. Nawet mamy obejście, no, o którym powiem za chwilę, nawet myślę, że można powiedzieć, że mamy dwa takie obejścia. Mamy problem, gdybyśmy wywołali sobie na zegarku Siri lub włączył nam się jakiś budzik, to głośność VoiceOvera nam spada. I nie możemy tej głośności, poziomu tej głośności przywrócić do pierwotnego poziomu. VoiceOver nam będzie mówił, że głośność mamy ustawione na 100%, nawet to po prostu VoiceOver nam będzie cichy. Czasem ten problem też może się pojawić, kiedy odbieramy telefon. Dla niektórych osób nawet mamy odwrotny problem, że ta głośność się zwiększa, ale generalnie większość osób zgłasza, że po prostu ta głośność nam spada i nie było łatwo tą głośność przywrócić. Bo WatchOS doczekał się własnego suwaka głośności, co jest pewnie też związane z tym nowym zegarkiem serii 10, Series 10, który ma własny głośnik. I mamy w centrum sterowania dedykowany suwak głośności, który domyślnie nie jest dodany, ale można sobie go do centrum sterowania dodać i wtedy, gdyby nam z jakiegoś powodu właśnie połączenia ta głośność się ściszyła, no to możemy sobie to obejść w ten sposób, więc ta głośność będzie działała no, podobnie jak tego się spodziewaliśmy wcześniej. A inną alternatywą ewentualnie, no, możemy po prostu zegarka na jakiś czas nie aktualizować, jeśli faktycznie dużo, nie wiem, rozmawiamy przez telefon i nas by to irytowało, że nam ta głośność się zmienia, no to możemy na jakiś czas zegarka nie aktualizować, no bo przypominam, że w przeciwieństwie do iOS-a nie możemy wrócić do poprzedniej wersji na zegarku, no chyba, że go wyślemy do Apple'a i o to poprosimy. Albo, jeśli ktoś się nie boi testować wersji beta, no to właśnie ewentualnie wersja beta może tutaj być alternatywą, może jeśli już zaktualizowaliście zegarek, nie chcecie grzebać za każdym razem w centrum sterowania, no to mamy informację, że beta WatchOS 11.3, pierwsza beta tego systemu, która wczoraj bodajże się pojawiła, też już ten problem naprawiła. Mamy teraz też dedykowany element na pokrętle głośność mowy konkretnie, który możemy doregulować, ale też po prostu nam ta głośność już tak nie powinna skakać. Także albo po prostu na jakiś czas nie aktualizować do momentu, kiedy WatchOS 11.3 się pojawi, albo ewentualnie, jeśli już macie zaktualizowane, no to albo centrum sterowania, albo sobie ściągnąć tą wersję beta. No i to wszystko, jeśli chodzi o te nowe systemy.
0: Tymczasem mamy komentarz od Krzyśka. No i tu chyba jakaś sugestia rozwiązania problemu, który zgłaszała Milena. Witam, mam wiadomość dla Mileny. Niech wgra sobie iOS-a przez iTunes z Windowsa, a nie przez te aplikacje urządzenia Apple. Ja miałem podobną sytuację, jak chciałem wrócić z iOS-a 18 beta na wersję stabilną i aplikacja urządzenia Apple wprowadziła mi iPhone'a 15 Pro w taką pętlę i dopiero wgranie iOS przez iTunesa pomogło. Dobrych świąt dla wszystkich i nowego roku też dla wszystkich. Pozdrawiam. Dziękujemy, Krzyśku, i wzajemnie wszystkiego dobrego również dla ciebie. Na święta i nowy rok.
1: To dziękujemy za miły komentarz. Ja sprawdzę sobie jeszcze, czy mamy nowe wiadomości na WhatsAppie, ale wiadomości brak. I przechodzimy w takim razie do kolejnego tematu, jakim jest dostępny program do ćwiczenia utworów muzycznych.
2: Tak, program, aplikacja iOS-owa nazywa się Band On. Teraz nie pamiętam, czy jest też na Androida, czy jej nie ma. Możliwe, że jest. Aplikacja, która pozwala nam na ćwiczenie utworów, jeżeli na przykład śpiewamy w jakimś zespole wokalnym, w chórze lub w ogóle w jakimkolwiek zespole muzycznym, można tam, i tu muszę przyznać, przez to, że nie testowałem, a jedynie przekazuję informacje dalej, to nie wiem, skąd te utwory można wziąć, bo jest opcja osobnego włączania, wyłączania i regulowania głośności konkretnych partii, konkretnych instrumentów, konkretnych, nie wiem, głosów i tak dalej. I można dzięki temu po prostu skupić się na jakiejś jednej części albo na tej części, która jest dla nas jakoś tam ważna. Można zapętlać, można ćwiczyć solo albo porównywać to ze swoimi no, koleżeństwem z zespołu. A nawet jest subskrypcja abonamentowa, którą można wykupić i wtedy można w jakiś tam sposób te swoje nagrania z prób czy osiągnięcia synchronizować i jako zespół przez tą aplikację jakoś tam współpracować i każdy w zaciszu swojego domostwa jakoś tam się próbować. Dlaczego o tej aplikacji wspominam? Aplikacja jest produkcji szwajcarskiej i dzięki interwencji Szwajcarskiego Związku Niewidomych zostały poczynione poprawki dostępności w jednej z ostatnich wersji, także myślę, że święta to taki fajny czas, kiedy można zacząć coś śpiewać, więc możecie się aplikacją zainteresować, a nuż wam się do czegoś przyda.
0: Odbieramy kolejny telefon. Patryk jest z nami. Dobry wieczór.
5: A, witam bardzo serdecznie.
0: Z czym do nas dzwonisz?
5: A dzwonię do was z kilkoma rzeczami. Po pierwsze, skoro już było tutaj poruszane iOS, wersja iOS-a, no to ja chciałem powiedzieć o kolejnej, jeżeli mówimy o błędach iOS 18, no to opowiem o takim błędzie, który mnie osobiście dotyka, a który no generalnie nie działa funkcja, z której korzystałem na co dzień, a mianowicie wybór rzeczy w iOS-ie 18. No myślę, że nie muszę przedstawiać tej funkcji, co ona robi. W każdym razie ja powiem, w czym się u mnie ten błąd, co się u mnie dzieje takiego. Jeżeli na przykład chcę sobie skorzystać z wyboru rzeczy za pierwszym razem w danej aplikacji, na przykład w aplikacji telefon czy Safari, no to za pierwszym razem jak najbardziej ta funkcja zadziała. Za pierwszym uruchomieniem aplikacji mogę sobie wybrać jakąś rzecz i po stuknięciu dwukrotnie dwoma palcami kursor przejdzie mi do określonej rzeczy i będę mógł ją aktywować. Ale jeżeli chcę użyć tej funkcji drugi raz, stukam czterema palcami dwukrotnie w ekran, żeby wywołać tę funkcję i on mówi: wyłączono wybór rzeczy, wybór rzeczy. No i dobra, wybieram sobie jakąś rzecz, stukam dwukrotnie i kursor nie przechodzi w tą rzecz. I ja się pytam, co dalej, co zrobić. Mogę jednorazowo użyć tej funkcji. Pytanie, czy ktoś z was korzysta z tej funkcji, bo ja ją uwielbiam. Zwłaszcza jeżeli na przykład mamy taką, no podam przykład, taką grę jak Green Quest, gdzie na przykład i tam mi się przydaje ten wybór rzeczy, jak chcesz szybko najechać na naszą postać. Ona jest jak zaetykietowana jako This is you. I ja sobie zawsze w wyborze rzeczy zrobiłem indeks tabeli, przechodziłem do literki T i szukałem This is you i zawsze stukałem w to albo też czterema palcami w dół na sam koniec listy. This is you stukałem dwa razy i zawsze jak chodziłem postacią mogłem przejść na tą rzecz. No teraz niestety nie mogę tego robić i czy, no właśnie, czy używacie tego wyboru rzeczy i czy też macie z tym iOS-em 18, bo to od 18, od początku, od iOS-a 18 jest ten problem, przynajmniej u mnie na iPhone'ie SE trzeciej generacji. Jak u was to jest? Czy u was też...
0: Ja powiem szczerze, że po prostu nie korzystam.
3: Ja też. Aha.
2: Dla mnie ta funkcja nigdy nie była specjalnie użyteczna, bo ona zdaje się, że cache'uje tylko te obiekty, które aktualnie widać na ekranie.
5: No ale to właśnie o to chodzi.
2: No, ja rozumiem, może w jakichś grach to jest gdzieś przydatne, ale już mi się zdarzyło
3: może parę razy, w internecie że... chyba może widzi więcej elementów, ale nawet...
5: Nie. No? Ja na przykład... Była taka aplikacja, kiedyś nazywała się Tuba FM. Ja
2: no,
5: powiem,
2: kojarzę.
5: Tam mi się to bardzo przydało. I na przykład była jakaś bardzo długa lista z jakimiś, nie wiem, stacjami radiowymi czy czymś i ten wybór rzeczy naprawdę mi się tam przydał, bo szukałem jakiegoś konkretnego radia. Ja sobie wpisałem po prostu, czego chcę wyszukać i to znajdowało. No przecież, jejku, no to samo jest przecież w Joe'sie, tak? W Joe'sie też mamy nie. listę.
2: Okej. Okay. Ja bym chętnie z tego w tej formie chciał skorzystać, tylko już mi się zdarzyło, że w jakiejś, nie pamiętam, w której to było aplikacji, też miałem jakąś mega długą listę, nie wiem, czy jakichś produktów, które wyszukiwałem w ramach jakichś zakupów, chyba w Pepperze ostatnio jakieś zniżki, szukałem jakiejś konkretnej oferty i to była cała długa lista i nie miało to swojej własnej wyszukiwarki i chciałem użyć wyboru rzeczy i on widział tylko tyle tych elementów, ile aktualnie, wizualnie pokazywał na ekranie. Czyli ja mogłem to wszystko sobie zeksplorować palcem.
5: Aha.
2: A nie przewijał, on nie sprawdzał mi całej tej listy. On mi sprawdzał tylko to, co aktualnie jest na ekranie.
5: Ja Tuby FM co prawda używałem, jak był iOS 15 albo 16. Mhm. I tam to działało naprawdę fajnie.
2: Może Tuba jest rzeczywiście tą webową aplikacją była, nie wiem.
5: Nie, nie, to nie była webowa aplikacja, to była normalna taka aplikacja.
2: Nie wiem, to ja mam jakieś dziwne doświadczenia takie właśnie,
5: jak
2: że
5: to, jak
2: zazwyczaj
5: to
2: on tam widzi...
5: wyglądała?
2: No nie, on tam widzi zazwyczaj rzeczy policzalne, nie, mniej niż 10 czasami mam wrażenie. Ja mam też mały ekran, bo mam iPhone 13 mini, ale no, na pewno nie jest to wszystko, co jest w aplikacji.
5: Czy dalej, powiedz mi, Paweł, czy dalej masz taki, a propos małego ekranu, to korzystasz z klawiatury brajlowskiej?
2: No tak.
5: Czy dalej masz ten sam problem, że na przykład jak wpisujesz, chcesz pisać rzec z kropką, to ci się wpisuje R, bo ci się nie dociśnie szósty punkt,
2: Czasem, ale bardziej mam to, że czteropunktowe znaki nie wchodzą za pierwszym podejściem. T, N najczęściej właśnie.
5: Tak, dokładnie też tak mam. No.
2: Tak.
5: Okej, okay, dobra, to chciałem... Jakiego masz iPhone'a?
2: 13 mini.
5: Aha, no to ja mam iPhone'a SE 3, który nie jest dużym telefonem.
2: To prawda.
5: Natomiast chciałem tutaj powiedzieć teraz a propos gier. Nie wiem, Piotr, czy będziesz mówić o Balatro, o najnowszej wersji moda do gry Balatro, który w polskim tłumaczeniu już, jeżeli mamy polskie tłumaczenie gry ustawione, to sprawia, że możemy czytać, jakie nagrody dostajemy.
3: Zdaje się, że tak, chciałem o tym wspomnieć, no właśnie na forum o tym napisałem dzisiaj nawet właśnie dlatego, że ostatnio wszystko aktualizowałem, przeglądałem projekt na GitHubie, który obserwuję i zauważyłem właśnie, że taka zmiana się pojawiła, no i faktycznie mogę potwierdzić tak.
5: Natomiast ja chciałem powiedzieć o problemach, jakie przynajmniej ja miałem i uważajcie na to. Przynajmniej jeżeli chodzi o najnowszą aktualizację Windowsa 11, próbowałem zainstalować sobie moda do Balatro za pomocą tego aktualizatora, tego instalatora automatycznego, który zrobił brazylijski kolega, ten Azure. I jaki pojawił się problem? Ano pojawił się problem taki, że po pierwsze niby Windows Defender został teoretycznie wyłączony, jak uruchomiłem w trybie administratora, niby tam zostało dodane do wyjątków. Miałem problem z zainstalowaniem za pomocą tego moda Steam Achievement Enabler, ponieważ ten skrypt wyrzucił error 404, czyli albo po prostu zmienił się link, albo coś zniknęło. Natomiast po moim uruchomieniu Balatro, jakby po skończeniu instalacji tego wszystkiego, Defender wyrzucił powiadomienie, że znaleziono zagrożenie i Balatro uruchomił się bez żadnych modów, bez niczego. Nie mam pojęcia, co się stało. Mam nadzieję, że nie zepsułem sobie gry. Nie wiem, czy jest to kwestia tego, że po prostu ten aktualizacja najnowsza 11 ma coś pozmieniane i ten skrypt nie wyłącza tego Defendera jak trzeba. Nie mam pojęcia.
3: Być może, bo no nie jesteś pierwszą osobą, która miała z tym problem. Znajomy też mi zgłaszał, pomogłem to wszystko zainstalować. Po czym po kilku dniach powiedział mi, że faktycznie mu też Defender coś usunął.
5: No, nie wiem, co zrobić w tej sytuacji, bo no, czy wyłączać tego Defendera ręcznie za każdym razem, jak się będzie chciał grać w Balatro?
3: Nie, raczej... ja bym po prostu ręcznie dodał cały katalog gry w ustawieniach ochrony antywirusowej. Teraz nie pamiętam dokładnie, jak to się nazywa, ale przez menu start na pewno to znajdziesz.
5: No to wiem, gdzie to jest. W każdym razie zastosuję się do tego, bo tam chyba procent updata nazwa użytkownika. Natomiast ja się chciałem poskarżyć troszeczkę na najnowszą aktualizację 11, bo najnowsza aktualizacja Windows 11 stała się bardzo upierdliwa, jeżeli chodzi o pewne instalacje sterowników. I tutaj ja miałem bardzo duży problem, jeżeli chodzi o sterownik do ZDSR-a, ponieważ nie mogłem uruchomić w ogóle ZDSR-a, ponieważ sterownik do dongla przez Windowsa 11 nie mógł w ogóle zostać załadowany, ponieważ Windows 11 wyświetlił komunikat, że jest jakiś problem z bezpieczeństwem, że nie można załadować sterownika, ponieważ jakaś tam pamięć rezydent, Jezu, jak to się nazywa teraz, izolacja pamięci jest włączona i zapobiega uruchomieniu sterownika, który niby według niego jest niekompatybilny. No mi to pomogło wyłączenie tego takiego zabezpieczenia tej izolacji pamięci, ale znowu pojawił się kolejny, słuchajcie, problem. U mnie, w moim Lenovo Idea Gaming Pad jest taki problem, że kiedy przeinstalowuje się system, nie ma sterownika do Wi-Fi domyślnie. No to ja chciałem sobie spróbować zainstalować iTunesa i z iTunesa połączyć się, słuchajcie, z hotspotem osobistym, żeby po prostu móc pobrać aktualizację sterownik do Wi-Fi z Windows Update. No i problem polegał na tym, że również nie mogłem tego zrobić, ponieważ Windows 11 zaczął się rzucać o usługę Bonjour. Że usługa Bonjour nie może zostać uruchomiona, bo jest jakiś problem z kompatybilnością i znowu podobny komunikat, mimo że ta izolacja pamięci została wyłączona. Więc no ja nie wiem, co się dzieje, co Microsoft zrobił z tymi zabezpieczeniami. Oczywiście to był iTunes ten starszy, to nie był iTunes ze sklepu Microsoft, no bo jak zainstalować iTunesa ze sklepu Microsoft, kiedy nie masz połączenia z internetem? No i taka uwaga, jeżeli chcecie, macie taką sytuację jak ja, że nie macie sterowników do Wi-Fi, róbcie obraz do Windowsa 11 za pomocą Rufusa, ponieważ Rufus pozwala na zaznaczenie takiej opcji jak pomiń wymagania do konta Microsoft. I wtedy będzie można Windowsa uruchomić bez internetu. Jeżeli zrobicie to przez Media Creation Tool, co ja się namączyłem, to moje. To tak, taka rada.
0: Czy jak rozumiem, już to wpisywanie tych różnych rzeczy tam w wierszu poleceń nie pomaga?
5: Wiesz co, Michale, ja tego nawet nie próbowałem.
0: A, okej. Okay.
5: Po prostu na drugim komputerze zrobiłem, użyłem Rufusa i...
0: Rozumiem. Ale dobrze wiedzieć, bo akurat w najbliższych, może nie tyle dniach, co bardziej tygodniach czeka mnie aktualizacja, migracja z 10 na 11. No w końcu trzeba...
5: Zmartwił mnie ten iTunes, bo ja po prostu myślałem, że iTunes jest pewniakiem i że to pójdzie, a tu 11 po prostu...
3: No a powiedzmy, raczej teraz promuje aplikację urządzenia.
0: Niestety.
5: No tak, teraz chciałem powiedzieć jeszcze tak, pochwalić się tutaj, że powiedzieć, że posłuchałem bardzo ciekawej prezentacji. Nie wiem, czy ktoś z Państwa śledzi Tomka Tworka, naszego redakcyjnego kolegę znanej kuli, który to miał prezentację w Poznańskim Muzeum, ja teraz dokładnie nie pamiętam nazwy, gdzie mówił o dostępności właśnie gier. I tutaj jest to na Facebooku, jeżeli ktoś śledzi Tomka Tworka, on tam dawał dokładnie szczegółowe informacje, bardzo fajna prezentacja, ale już tutaj muszę powiedzieć o bardzo przykrej rzeczy, która mnie też również spotkała, nie tylko Tomka Tworka. Ostatnio pojawiła się taka gra komputerowa Pawłowek 2, Poe 2, jak kto woli. No i Tomek Tworek jako konsultant dostępnościowy, który robi świetną robotę, próbował zgłosić się również do to, żeby ta gra była dostępna. Słuchajcie, nie dość, że został oskarżony o tak zwany shitscam na Discordzie przez samych twórców. Społeczność go po prostu wyzywała. Ja również próbowałem to zrobić. Jak tylko napisałem coś o dostępności, stała się rzecz taka, że nagle przestałem mieć możliwość wypowiadania się na jakichkolwiek kanałach na Discordzie. No i po prostu usunąłem się z tego kanału i straciłem szacunek cały do tych twórców, bo ja bardzo kocham RPG i kocham hack and slashe i uważam grę Path of Exile jako po prostu świetne RPG, gdzie nie mogę tylko powiedzieć o Diablo 4. Zresztą będzie, Michale, to już rozmawiałem z Michałem Breyerem, będzie podcast o Diablo 4 i opowiem, dlaczego jestem hejterem tej gry i dlaczego jej nie lubię. Dlaczego uważam, że Path of Exile jest lepszy niż Diablo. Czwórka przynajmniej, bo dwójka to jest zupełnie co innego. Natomiast szanowałem twórców za to, co robią, natomiast za to, co oni zrobili, jeżeli chodzi o dostępność i za to, jak nas potraktowali, bo bardzo bym chciał, żeby taka gra była dostępna, jak Pawłowek Zajn 2, bo jest to po prostu świetny, genialny produkt. Ile ja się gameplayów naoglądałem z tego, Boże, jak ja o tym marzę, żeby po prostu coś takiego zagrać. Ale za to, jak twórcy potraktowali osoby niewinione i potraktowali sobą chęć zgłoszenia czegoś o dostępności, żeby nazywać to shitscamem, no to przepraszam bardzo, ale no... No Grinding Games,
0: no bardzo to bardzo przykre, nieładnie. Bardzo to przykre, Patryku.
5: Tym bardziej, że teraz wczesny dostęp jest do tej gry, który jest płatny. No, powiem szczerze, że moja ocena Pawłowek 2 spadła.
3: No jeśli deweloperzy naprawdę aż tak nam nie chcą poświęcić czasu, to ja nie wiem, czy jest sens im.
5: Aż mi się, słuchajcie, przypomniała mi się jeżeli ja kiedyś próbowałem do CD Projekt naszego polskiego rodzimego dobijać się na różne sposoby drzwiami i oknami, ponieważ walczyłem o dostępność Gwinta, ponieważ ja kocham Wiedźmina, a tutaj z moim kolegą, żeśmy, nawet nam udało się jakoś dostać do kodu tej gry, jak jeszcze były wczesne bety i tam tą dostępność nawet nam udało się jakoś zrobić i to bardzo łatwo było można zrobić, więc naprawdę Redzi nie musieliby jakoś specjalnie się starać. No to kończyło się na tym, że były blokowane, usuwane wszelkiego rodzaju rzeczy na forum związane z dostępnością, blokowani byliśmy na Discordzie, wiadomości po prostu, no i to samo Grinding Gear Games się niestety zrobił to samo, co nasz polski Red. To jest, no, mega przykre.
0: No przykre. Coraz więcej mówi się o dostępności i wydawałoby się, że autorzy powinni też mieć coraz większą świadomość tego.
5: To jest małe studio, to nie jest jakieś wielkie studio jak Blizzard.
2: Czy pomijając, słuchajcie, czy dostępność, czy to wypada, nie wypada, dużo się mówi, warto, nie warto. To jest przyjemność, jakby gry są dla nas źródłem przyjemności. Dzięki nim wchodzimy w jakąś historię, wchodzimy w jakiś alternatywny świat i wydawałoby się, że instynktem twórcy tego typu świata jest podzielić się tym światem z jak największą liczbą osób, tą historią, którą ktoś napisał i tak dalej. Zrozumiałbym, gdyby napisali, że to jest dla nich gdzieś tam zbyt duże obciążenie, że nie są w stanie z takimi nakładami, jakie mają, takiego przedsięwzięcia zrobić. Jak jest to małe studio, nie mają w tym doświadczenia, nie mają też pewnie jakiegoś ogromnego budżetu. Jestem w stanie to zrozumieć, ale jeżeli ktoś okazuje otwartą wrogość, no to nie zapraszasz mnie do twojego świata, który stworzyłeś, tylko pokazujesz, że ten świat jest ekskluzywny. Ten świat jest dla wybranych, ten świat jest dla różnych ludzi, ale nie dla ciebie. I to jest przykre.
5: Dlatego ja bardzo muszę pochwalić team odpowiedzialny za Diablo 4, bo z nimi naprawdę jest fajny kontakt. Oni naprawdę tam dostępne się, trwa to wolno. Mimo, że naprawdę gameplayowo Diablo 4 no mnie osobiście przypomina grę mobilną. No powiedzmy sobie szczerze, no to w porównaniu właśnie z Path of Exile, jeżeli na przykład patrzy się na drzewko umiejętności, gdzie tak naprawdę jest 5, czy 6, czy 7 umiejętności na klasę w Diablo 4, gdzie Path of Exile ma tych umiejętności bardzo dużo na każdą klasę, no to jest naprawdę bardzo dużo. Ale jeżeli chodzi o to, jak wsparcie działa, jak tam ta dostępność jest implementowana, no zdecydowanie Ubisoft jest wielkim studiem, to tu, jeżeli chodzi o dostępność, wygrywają i chwała im za to.
0: No i oby takich właśnie przykładów było jak najwięcej, oby było jak najwięcej przykładów tych, którzy...
5: Może Hearthstone kiedyś...
0: No może. Ale wiesz, też fajnie, że twórcy Hearthstone'a chociażby no po prostu nie przeszkadzają, tak?
5: Nawet nie, mam, że nie przeszkadzają. Ja bym powiedział coś więcej nawet. Twórcy Hearthstone'a wręcz nam chcą robić dobrze i giveaway'e nam organizują. Jakaś tam, wiem, że jest jakaś osoba na Discordzie, która od Blizzarda po prostu dostaje kilka giveaway'ów, żeby je dać twórcom.
3: Dokładnie. To jest główny programista, który teraz się tym modem zajmuje, ale też dodatkowo wiem, że nawet do tego stopnia wiem, że mają kontakt z tymi osobami i na przykład kilka dni szybciej dostają albo wersje testowe, albo na przykład informacje, będzie aktualizacja Unity, czyli silnika, na którym gra powstaje, więc mogą się na to przygotować.
5: A Blizzard doskonale wie, jak ten mod działa. Oni naprawdę dobrze o tym wiedzą.
0: No i bardzo, no ale właśnie o tym też mówię, że różne jest podejście twórców gier też do modów, tak? Niektórzy nie mają nic przeciwko temu, tak. Zachęcają, ale niektórym to nie w smak, tak?
3: Że no to jest też o tyle fajne, tworzy. Że umówmy się, Hearthstone nigdy nie było grą, która... Bo tak na przykład Warcraft, no to jest jakiś udokumentowany silnik do robienia skryptów. Hearthstone nie miał być modowany, tak? No, a jednak tutaj Blizzard na ten mod pozwala, który naprawdę gdzieś jednak trochę w grę ingeruje. Ja też jakieś inne aplikacje do śledzenia kart, do wyświetlania różnych informacji, to też sobie jest i mnie przeszkadza, także no...
5: widać. Ale jednak jest z tego jedna wada, że jest ten mod. Ja podejrzewam, jaka. Taka, że Blizzard sam osobiście tej dostępności nie zrobi, bo ja cieszyłem się, że będzie Hearthstone na urządzenia mobilne. A przez to, że jest Hearthstone Access,
3: Ja bym tego dokładnie jeszcze nie wykluczał, do tego, że dziś pomału zmierzając myślę do końca, mówi się coraz głośniej o tym, że Unity pomału dostaje własną dostępność, nawet niedawno jedna gra przez to miała problemy, o czym za chwilę powiem. Natomiast były tam publiczne informacje, że nad tą dostępnością właśnie pracuje zespół Unity z pomocą od Blizzarda. To jest bardzo powolna praca, ale ona postępuje.
5: No to kto wie, to może się doczekamy. Ale a propos Warcrafta, dzięki Piotrze, żeś mi przypomniał. Już tu nie będę zajmować anteny, powiem krótko. World of Warcraft SKU addon do klasika. Niby autor powiedział, że czasu nie ma, ale jednak ten czas znalazł. Ponieważ mod do kataklizmu do klasika się robi. Już nawet jest na GitHubie do pobrania ten mod. Co prawda nie ma map, ale już w zasadzie teraz prężnie rozwija się mod, ten SQL Login Tool, który pozwala na logowanie się za pomocą myszki. To się rozwija i będą już robione mapy. Także co bardzo mnie cieszy, bo kocham World of Warcraft Classic i będzie super w to zagrać. A jeżeli ktoś kocha i chce zagrać, to World of Warcraft Classic Era czyli vanillowa wersja, klasika, jak najbardziej jest grywalna, jak najbardziej można, wystarczy kupić abonament. Zresztą jest podcast o World of Warcraft Classic. Tam się nic nie zmieniło. Można sobie dalej w to, można sobie dalej w to grać. World of Warcraft Classic Era jest jak najbardziej grywalny. A na dodatek musimy jeszcze sobie poczekać, ale myślę, że doczekamy się. A ci, co jeszcze też mieli nadzieję, myśleli, że mod do Gothica Jaga upadł, no to pocieszam, prace nad tym modem wróciły. Pracujemy z Arkiem Święcickim i z teamem, testujemy tego moda. Na razie Arek chorował przez jakiś czas, ale już powoli wraca do rozwoju. Plany na rozwój Jagi są bardzo ambitne, ponieważ...

0: Minecraft, żeby były ścieżki rysowane. Już są ku temu jakieś tam gdzieś prace robione. Na razie są poprawki związane z wykrywaniem ścian, bo to też trzeba zrobić solidnie. Także no, Jaga jak najbardziej wróciła, a to jeszcze nie jest koniec update'ów, ponieważ mod do Dooma, Tobi Accessibility Doom w wersji 8.5 ma się pojawić już niedługo. I co za tym idzie, wprowadza jedną bardzo fajną rzecz, jedną z fajnych rzeczy, którym jest detektor ścian. Teraz będziemy słyszeli ściany po odpowiednim włączeniu funkcji, gdzie one się znajdują, zanim w nie wejdziemy, bo do tej pory, jeśli wejdziemy w ścianę, mieliśmy taki dźwięk, taki że jesteśmy blisko ściany. Teraz jak będziemy się zbliżać do ściany, będziemy słyszeć taki oto piękny dźwięk, więc będziemy wiedzieli, gdzie ta ściana się kończy, gdzie jest na przykład jakieś przejście. Prawdopodobnie autor obiecuje, że przed świętami jeszcze ten wersja 8.5 Tobi Accessibility Doom tego moda powinna się pojawić.
1: Okej, Patryku, no to w takim razie dzięki za te obszerne informacje.
0: Dziękuję i życzę wszystkim wesołych świąt.
1: I wzajemnie.
2: Pozdrawiamy również wesołych spokojnych świąt.
3: Wszystkiego dobrego.
1: Do usłyszenia. Trzymaj się, pozdrawiamy.
2: Ja myślę, że jeśli mogę tak zasugerować, jeśli już idziemy za ciosem, to może ja też od razu dorzucę swoje wiadomości o grach i żeby już później nie wracać do tematu.
1: No pewnie. Także.
2: Okej, okay, no to ja też mam dzisiaj generalnie jeszcze kilka aktualizacji, ale też jedna nowa gra, która się pojawiła. No właściwie to jest prequel do gry, która jest znana i lubiana. Konkretnie tutaj mówimy o prequelu, a jednocześnie coś takiej świątecznej opowieści w uniwersum Broka, bo taki się pojawił. Jest to darmowa produkcja, dostępna na wszystkie systemy, chyba oprócz iOS-a, ale na Windowsie, na Macu, na Linuxie, na Androidzie to jest, zarówno na Steamie, jak i na Itchu, jak to woli, akurat będzie link do Itcha w komentarzu, natomiast na Steamie też to znajdziemy. Nazywa się to Brock the Investigator Nadal Tale i to jest no, taka nazwa wewnątrzuniwersowa. Generalnie gramy tutaj tym razem, właściwie może nawet nie tyle gramy, to jest taka bardziej właśnie opowieść, no bo autor stworzył sobie taki silnik własny do tworzenia visual novels tak zwanych, czyli właśnie takich wizualnych opowieści o takich rzeczach, co jakiś czas mówimy, na przykład w zeszłym tygodniu o takiej grze mówiłem. No to tutaj mamy do czynienia z czymś podobnym. Na szczęście wszystkie funkcje dostępnościowe, które znamy z Broka, są dostępne. Natomiast w przeciwieństwie do samej gry tutaj spolszczenia nie mamy, także będziemy musieli sobie ewentualnie no, tłumaczyć, natomiast dialogi też no, mamy zrobione faktycznie stricte syntezą, no bo to jest takie po prostu taka dodatkowa historia, która była gdzieś zrobiona w ciągu kilku tygodni, która nam powinna zająć około godzinę do przejścia, no ale przez to, że to gdzieś było zrobione szybciej, no to nie mamy tutaj głosów podłożonych, mamy po prostu syntezę grającą różne postacie. Tych głosów jest kilka, także to nie jest tak, że nam po prostu jeden głos czyta wszystko, no ale jednak to jest synteza. Niemniej jednak no, mamy historię, w której śledzimy głównie Grafa, czyli adoptowanego syna Broka, który w szkole swojej przechodzi przez wydarzenie, które w tym świecie zastąpiło nam święta. I to jest taka fabuła, po prostu przez to, że jak nasza planeta została dziś zniszczona, ma mniej zasobów, no to postanowiono zrobić coś takiego, że zamiast tego, jak to w świętach było wcześniej, dekorowaliśmy drzewka, kupowaliśmy prezenty dla innych, no to dzieci w szkołach po prostu szukają sobie pracy na jeden dzień i za pieniądze, które dziś sobie zarobią, mają sobie coś kupić, co im pomoże się bardziej rozwinąć. No i akurat ja też nie udało mi się tej fabuły przejść całej przed audycją, ale no Graf akurat trafia do osoby, która dziś pamięta tradycje poprzednich świąt. Tutaj mamy nawiązanie do naszych typowych świąt. Jest ponoć takie bardzo fajne, wesołe zakończenie, no a jednocześnie gra nas też właśnie wprowadza do uniwersum Broka.

0: autor, deweloper tutaj pisze, że jeśli ktoś nie grał, to spokojnie może od tej gry zacząć. Jeśli ktoś już bloka grał, to też spokojnie można zacząć. To może być fajne. To jest dobre miejsce generalnie, żeby do uniwersum Broka wejść, jeśli ktoś jeszcze nie próbował. Także to jest taka duża, jedyna nowość, która się pojawiła. Natomiast jeśli chodzi o aktualizację, no to o aktualizacji Black Hole, czyli moda do Balatro, już mówiliśmy. Natomiast jeszcze, żeby dokończyć temat, oprócz tego, że mamy wsparcie dla, no, mamy poprawki w tym tłumaczeniu, no to mamy też wsparcie dla wyzwań, no bo w grze Balatro niedawno się różne wyzwania pojawiły, teraz mod daje nam też do nich dostęp. Możemy sobie klawiszem 0 włączyć lub wyłączyć dźwięki, które nam ci pomagają odnaleźć się w tym, gdzie akurat w menu jesteśmy. Mamy takie dźwięki, których wysokość rośnie w miarę tego, jak gdzieś idziemy w prawo w różnych listach. To się czasami może przydać, jak na przykład musimy, chcemy sobie w odpowiedniej kolejności nasze jokery albo karty ustawić, żeby zdobyć lepszy wynik, to może być całkiem przydatne. I dla tych, którzy grają na Macu, ta nowa, najnowsza aktualizacja wcieliła kilka zmian, które ja zasugerowałem, zaprogramowałem, które po prostu powodują, że to udźwiękowienie na Macu działa. No i dodatkowo dodaje skróty klawiszowe, które pozwalają nam dostosować szybkość tej syntezy, no bo na Macu gra do nas mówi głosem systemowym, a nie voiceoverem, więc po prostu ma osobną prędkość, którą sobie możemy ustawić, ona się zapisuje, także powinniśmy to po prostu zrobić raz i to już później nam będzie działać. Gdyby ktoś miał problemy z Defenderem i musiał ręcznie sobie to wykluczenie dodać, no to tutaj też taka informacja, musimy dodać sobie wykluczenie nie tyle do tego katalogu AppData, gdzie moda instalujemy, a do głównego katalogu, gdzie Steam zainstalował grę, czyli to będzie Program Files, Steam, Steam Apps, Common, Balatro, dlatego że to właśnie w tym miejscu jest wklejany plik DLL, który pozwala tym modom się załadować. I to na ten plik reaguje Defender i ten katalog musimy sobie dodać i wtedy powinno wszystko działać, miejmy nadzieję, no chyba że Microsoft znów coś pozmienia, ale generalnie to musimy dodać. To jest jedna aktualizacja. Mamy też aktualizację Forzy. Co ta aktualizacja przynosi w dużym skrócie? No mamy kolejny sezon trybu kariery, tym razem skupiający się na Australii i mamy tutaj kilka wydarzeń, które nawiązują do historii australijskiej motoryzacji. Mamy trasę Bathurst właśnie w Australii, no i mamy promowane kilka samochodów australijskich marek nawet, przepraszam. Na przykład taka marka jak Holden, która produkuje takie typowo bardziej chyba sportowe samochody, więc to jest 15. aktualizacja, która też niestety nam minimalnie popsuła dostępność. Na szczęście to nie jest coś tak ważnego jak ostatnio, że dźwięki hamowania nam się zepsuły, ale jeśli ktoś sobie na przykład chce zmieniać kombinezon, jaki nosi nasz kierowca, co wcześniej działało bardzo fajnie, nawet mieliśmy szczegółowe opisy alternatywne, jak te kombinezony wyglądają, no to po prostu to menu przestało być czytane. Mamy komunikat, to menu nie jest czytane, narracja nie jest wspierana i to nie jest czytane, mimo to, że w innych miejscach w grze te kombinezony nadal opisy alternatywne mają, więc mam nadzieję, że to też w kolejnej aktualizacji zostanie naprawione. No, poza tym na szczęście ta dostępność działa tak jak dotychczas, także innych poważnych problemów z tą aktualizacją nie ma. I mamy dwie gry mobilne, które się zaktualizowały. Pierwsza z nich, o której wspominałem, to jest gra CyberQuest, czyli gra w taka karciana roguelike, mówiłem o niej w przyszłym tygodniu, wtedy mówiłem, że lepiej kupić sobie wersję na komputery. No teraz jeśli ktoś woli grać na smartfonie, gdzie gra jest też troszeczkę tańsza, no to spokojnie można już ją sobie ściągać, coś dzisiaj mi się język plącze, i ona po prostu powinna działać. No przez to, że deweloper zaktualizował Unity, no to na iPhone'ie przestała działać interakcja bezpośrednia, no bo Unity zaczyna implementować własną dostępność. Ona nie jest jeszcze na tyle skończona, żeby to działało, i ona też jest dostępna tylko na iPhone'ie i na Androidzie. i to nie wspiera jeszcze wszystkich typów kontrolek, chyba tam przyciski, takie bardzo podstawowe elementy. Więc jeśli jakiś deweloper celuje na inne platformy, na przykład na komputery, no to raczej będą jeszcze korzystać z tej zewnętrznej wtyczki, tego czytnika ekranu Unity, którego znamy. No ale co za tym idzie, no wtedy ta interakcja bezpośrednia jest potrzebna, więc tu w tym przypadku deweloper po prostu wrócił do starszej wersji Unity, dzięki czemu ten problem został naprawiony. No i teraz też ta dostępność na iPhone'ie po prostu działa tak, jak to miało miejsce w innych grach, które na Unity są pisane i z tej wtyczki korzystają. I też zaktualizowała się kolejna gra mobilna, czyli War Shovel, gdzie deweloper też w opisie napisał, że mamy poprawki dostępności. Jakie? Szczerze mówiąc, na to nie jestem pewny. Grałem w poprzednią aktualizację, grałem w tą. No generalnie jest dostępnie, jakichś dużych zmian nie zauważyłem, no ale fajnie, że tutaj też o tą dostępność dbają deweloperzy, także jeśli ktoś grał, no to spokojnie można aktualizować.
1: A tymczasem odbieramy kolejny telefon. Rozdzwoniliście się dziś w połączeniach z nami, ale to dobrze. Kto jest tym razem z nami po drugiej stronie?
2: Witam, Sławek z tej strony.
1: Cześć Sławku, słuchamy.
2: Chciałem się zapytać, to jeśli ktoś korzysta na przykład z tego czytnika Joshua Screen Reader, chodzi o to, czy... Bo nie wiem, raz mi się tam udało to zrobić, czy... drugi, ale nie wiem, jak do końca to zrobić, żeby wejść sobie w taką no opcję, na przykład jak jest w TalkBacku, tam dzwonek wyciszony, wibracje i w panel sterowania głośnością, bo jak trzymam palec na ekranie i przyciskami głośności steruję, to jest zgłaśniam sobie, jak w TalkBacku poziom dostępności. Jak robię bez przytrzymania palca na ekranie, to zgłaśniam lub ściszam multimedia. I wiem, że coś mi się tak, udało mi się tak raz zrobić, ale nie wiem dokładnie, jak to zrobić, czy to jakoś trzeba specjalnie włączyć, czy nie, żebym po prostu mógł sterować sobie tym panelem głośności, na przykład, że dzwonek wyciszony i wibracje, bo raz mi się to udało zrobić, ale już nawet teraz nie pamiętam, też trzymałem palec na ekranie, ale już nie mogłem, już drugi raz nie potrafiłem zrobić, więc nie wiem. Może ktoś korzysta i może będzie wiedział, jak to podpowiedział. Może by ktoś podpowiedział, jak to można zrobić. O, w ten sposób.
1: Może ty, Tomku, coś podpowiesz?
3: To w opcjach komentarzy, zdaje się, można to włączyć, żeby... Bo domyślnie, zdaje się, on blokuje wyświetlanie tego okna. I tylko gdzieś, nie pamiętam gdzie...
2: Gdzie to go znaleźć? Bo to...
3: Teraz nie pamiętam.
1: Ale w każdym razie, no, po prostu musisz, Sławku, szukać w opcjach. W opcjach, ale komentarze, no tak jak ten powiedział, no prawdopodobnie on to blokuje. Być może jakimś przypadkiem udało ci się to włączyć. Natomiast, no potem, jeżeli sobie wyłączysz tę blokadę, to ty pamiętasz, Tomku, co w ogóle trzeba zrobić wtedy? Jak do tego się tak standardowo dostać?
3: Nie, standardowo to się do tego nie dostaniesz chyba w ogóle. To po prostu komentarze ma jakąś funkcję, która to blokuje w jakiś sposób.
2: Bo tam też coś takiego było chyba, że zarządzenie chyba włączenie albo wyłączenie dostępności, czyli głośności dostępności, czyli że można chyba, to coś też było, że włączenie albo wyłączenie tej poziomu chyba tej głośności dostępności. A używaj głośności dostępności, czy nie używaj głośności dostępności? Używaj głośności dostępności, coś takiego też było. Pamiętam. I chyba to się wyłączyło, to wtedy chyba... Ale nie, to wtedy w ogóle już głośnością dostępności nie można było zarządzać, tylko samymi multimediami.
1: Obawiam się, Sławku, że w tym momencie więcej nie będziemy w stanie pomóc. Co najwyżej, no przejrzyj sobie te ustawienia Joshua, tak? I być może coś tam znajdziesz.
2: No, ma to wersję darmową, prawda? Ale może ktoś po prostu będzie, może ktoś zadzwoni, będzie pamiętał.
1: No,
2: może
1: też całkiem możliwe. W naszych słuchaczach to... również siła, oczywiście.
2: Dokładnie, powiem, że... No. No to by było na klucz. Kiedyś tam wspominałem o tym Prudencie, prawda? Że nie było w sklepie Google Play. Ponownie się pojawił.
1: O, no to super, to no, może ktoś będzie zainteresowany.
2: Nawet aktualizacja teraz była 29 listopada, tam podchodziło parę rzeczy. Tam chyba doszedł ten właśnie, doszło między innymi dyktowanie głosowe właśnie, bo nie było. Doszło tam chyba OCR, ale tam w języku angielskim, chińskim, no nie ma akurat polskiego tam, ale doszło właśnie to. I teraz nie pamiętam, co tam jeszcze doszło, bo czytałem o tym też. 29 listopada właśnie teraz doszła aktualizacja. No i doszły różne właśnie te głosy różne doszły, bo jest głos właśnie Google'a, głos Dziszyło i głos Prudensa właśnie jest też. Mhm. Bo też patrzyłem, bo to patrzyłem, przeglądałem to. No i są tam różne głosy, chyba hiszpański, niemiecki, chyba nawet nie wiem, czy japoński nie jest też właśnie.
1: Czyli jednym słowem rozwija się.
2: Tak, tak, rozwija się.
1: No to bardzo. Super.
2: No właśnie, bo tam też były kwestie do poprawienia, bo na przykład nie informuję, kto dzwoni w ogóle, mimo że jest włączone tam takie rzeczy, ale to też tam pisałem do nich właśnie w tej kwestii.
1: No to pozostaje mieć nadzieję, że wyrośnie nam kolejny wart uwagi czytnik ekranu. Dobrze, Sławku. Czy coś jeszcze?
2: No bo póki co teraz Talkback wiadomo standardowo. Dziszło i jest chyba właśnie ten...
1: No jest Prudens, tak.
2: Bo chyba nie ma nic takiego jeszcze, żeby tam coś było takiego... No kiedyś Arek mówił o tych chińskich, ale to są inne sprawy, ale...
1: Ale to pod Windowsem, a kiedyś jeszcze też z tego, co Arek obiecał, to zajmie się jakimiś alternatywnymi chińskimi czytnikami na Androida.
2: Tak, tam, kiedyś wspominał, że tam dotrzem tak. Podobne do Talkbacka, ale że... ale tutaj jest taki, kto chyba ten Prudens właśnie dzieszyło w tej chwili i... No i wiadomo, standardowy Talkback, bo chyba nic więcej takiego nie ma, żeby... Było, chyba nie kojarzę, coś było.
1: Ja też nie kojarzę, to są te najistotniejsze. Dobrze, Sławku, to w takim razie dzięki za telefon, że się podzieliłeś tymi informacjami. Być może ktoś z naszych słuchaczy będzie w stanie udzielić odpowiedzi na twoje pytanie, a tymczasem, no cóż, do usłyszenia i wesołych świąt.
2: Tym Prudensem, to też informacje uważam przydatne.
1: Oczywiście, że tak. Dzięki bardzo za nie.
2: No, pozdrawiam. Czekam, może będzie ktoś tam też w stanie też udzielić informacji a propos tego Dziszyło i tego panelu.
1: Miejmy nadzieję, że tak. Dziękujemy ci bardzo za telefon.
3: I zostały nam jeszcze dwie informacje. Jeden standardowy pakiet newsów, ale może zanim ten pakiet newsów, żeby Piotrek sobie troszeczkę odpoczął, to informacja od Pawła, taka raczej ciekawostka, tak mi się przynajmniej wydaje, bo w Japonii od dosobności uczy się już w szkole średniej. A jak wygląda to w praktyce?
4: No w praktyce wygląda to tak, że podręczniki do informatyki w klasach szkoły średniej japońskiej jakoś temat ogarniają, ale no średnio. To znaczy, zaraz może przytoczę tłumaczenie artykułu zrobione oczywiście maszynowo, bo no japoński to jest znowu kolejny język, którego nie znam. Natomiast to mi nie przeszkadza w tym, żeby czytać sobie różne źródła też w tym języku. I akurat teraz jest tak, że mamy, prawda, święta, mamy okres różnych kalendarzy adwentowych, o których ja już też rok w rok często mówię. No i nie inaczej jest w tym roku. Dzięki w sumie Adrianowi Rosselliemu, czyli takiemu znanemu amerykańskiemu ekspertowi do spraw dostępności cyfrowej, odkryłem japoński kalendarz adwentowy na temat dostępności cyfrowej. Bardzo ciekawa lektura skądinąd. Dużo jest takich rzeczy, mam wrażenie, bardzo podstawowych, o których jak ktoś się tematem zajmuje, to już wie, bo tam jest czasem. A jak zrobić film, żeby był kompatybilny z wszystkimi wytycznymi i miał tam język migowy i napisy i tak dalej. A jak to jest, że screen reader wylicza nazwę dostępną dla jakiegoś tam elementu, a coś tam. Ale czasami są naprawdę takie smaczki, bym powiedział. No i właśnie jednym z takich smaczków jest ten artykuł, który chciałbym wam dzisiaj przytoczyć. Artykuł autorstwa Naoki Sakakibary, Boże, mam nadzieję, że nie przekręciłem nazwiska. I teraz nie wiem, czy Naoki to pani, czy pan, bo imię jest bardzo uniwersalne z tego, co zdążyłem tutaj szybko znaleźć. W każdym razie ta osoba jest nauczycielem. I zajmuje się też, jak patrzyłem na jakiś tam powiedzmy profil takich napisanych prac akademickich, to tam dużo jest właśnie z pedagogiką specjalną, ale też technologia, a osoby starsze, więc dostępność cyfrowa. Także jest to ktoś, kto się w środowisku szkolnym jak najbardziej obraca. No i z uwagi na to, że japońskie Ministerstwo Edukacji, Kultury i Technologii, zaraz sportu i technologii, zaraz też to będę czytał, wprowadziło nową podstawę programową, no i na etapie szkoły średniej zajęcia z informatyki, oczywiście zawierając elementy programowania, również traktują o designie przyjaznym użytkownikowi i o projektowaniu uniwersalnym i dostępności również, no to postanawia przeanalizować najpopularniejsze, przynajmniej w tej prefekturze, w tym rejonie, gdzie sam mieszka, podręczniki do informatyki japońskie. No i myślę, że tutaj nie będę zgrywał się i z pamięci cytował tych danych i tych faktów, tylko po prostu sobie spróbujemy ten artykuł przeczytać. Więc zaczynamy od wstępu. Informacja 1, rzymskie, tak rozumiem, czyli pewnie tutaj chodzi o jakiś tam rodzaj tej informatyki albo któryś z rozporządzeń. Zostanie dodana jako przedmiot egzaminu wspólnego w roku 2025. Można powiedzieć, że oznacza to, że uczniowie szkół średnich, którzy studiowali informację, czyli pewnie no, informatykę i dostęp do informacji cyfrowej, technologie informacyjne, ICT, rozpoczynają naukę na uniwersytecie po raz pierwszy. Aby odpowiednio zaprojektować program nauczania, uniwersytety muszą zrozumieć, jaką wiedzę posiadają przyjezdni studenci. Z tego powodu zamówiłam, tutaj takie tłumaczenie poszło, podręcznik informacja 1 i sprawdziłam zawartość i znalazłam opisy dotyczące dostępności i uniwersalnego projektowania. Oczekuje się, że dostępność nauczania jako przedmiotu obowiązkowego w szkołach średnich poprawi jakość dostępności w całej Japonii. W tym artykule przeanalizuję opisy dostępności i uniwersalnego projektowania w podręcznikach informacji i zastanowimy się nad przyszłymi wyzwaniami. Wytyczne dotyczące programu nauczania. Zanim sprawdzimy podręczniki każdej firmy, sprawdźmy opis wytycznych programu ustalonych przez Ministerstwo Edukacji, Kultury, Sportu i Nauki i Technologii. Jest tu link do wytycznych dla szkół średnich, powiadomienie, czyli pewnie jakaś tam ustawa z 2018 roku. Wydanie z lipca 2018 roku definiuje cele nauczania dla informacji w następujący sposób. Poprzez zajęcia edukacyjne, które wykorzystują naukowe perspektywy i sposoby myślenia o informacji oraz wykorzystują technologię informacyjną do odkrywania i rozwiązywania problemów. Uczniowie uczą się, jak właściwie i skutecznie wykorzystywać informacje i technologie informacyjne do odkrywania i rozwiązywania problemów. Naszym celem jest rozwój następujących cech i umiejętności, aby aktywnie uczestniczyć w społeczeństwie. Studenci, po pierwsze, studenci pogłębią swoje zrozumienie i nabędą umiejętności w zakresie realizacji skutecznej komunikacji oraz wykorzystania komputerów i danych, a także pogłębią zrozumienie relacji między społeczeństwem informacyjnym a ludźmi. Rozwijanie umiejętności postrzegania różnych zjawisk jako informacji i powiązań oraz odpowiedniego i skutecznego wykorzystywania informacji i technologii informatycznych do odkrywania i rozwiązywania problemów. 3. Kultywowanie postawy właściwego wykorzystania informacji i technologii informatycznych oraz aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym. Czyli brzmi to bardzo na razie tak ogólnikowo, ale takie skupienie, że to nie wystarczy strzelić parę linijek kodu i działa, tylko trzeba też pomyśleć o użytkownikach, jak oni to będą odbierać. No, zobaczmy, co dalej. Aby osiągnąć te cele, skupiamy się na czterech obszarach. Po pierwsze, rozwiązywanie problemów społeczeństwa informacyjnego. 2. Komunikacja i projektowanie informacji. 3. Komputery i programowanie. 4. Wykorzystanie sieci i danych do komunikacji informacyjno-komunikacyjnej. Straszne jest to tłumaczenie, ale wiadomo przynajmniej, o co chodzi. Dostępność i projektowanie uniwersalne obejmują głównie 2. Projektowanie informacji i informacji. Jeśli spojrzysz na wyjaśnienie odpowiedniej części, zobaczysz następujące informacje. A. Zrozumienie roli, jaką projektowanie informacji odgrywa w roli, jaką rolę odgrywa w ludziach i społeczeństwie, oznacza, że aby wyrazić informację w łatwy do zrozumienia sposób, możemy nauczyć się abstrahować, wizualizować i porządkować informacje, które mają być przekazywane zgodnie z celem i sytuacją odbiorcy. Zrozumieć, jak przekazywać informacje niezależnie od wieku, języka, kultury i stopnia niepełnosprawności. W ten sposób pomóż uczniom zrozumieć rolę, jaką projekty informacyjne utworzone przy użyciu tej wiedzy i umiejętności odgrywają dla ludzi i społeczeństwa. Ponadto treść 1 odnosi się do treści 2 i łączy ją z rozwiązywaniem problemów społecznych, a treść 3 stwierdza, że uniwersalne projektowanie i użyteczność są niezbędne, aby wszyscy ludzie mogli wygodnie korzystać z informacji i technologii informatycznych. Wspomina również o konieczności rozważenia dostępności i tym podobnych. Wytyczne dotyczące programu nauczania wyznaczają jedynie ogólny kierunek, a każda szkoła ma dużą swobodę w zakresie konkretnych treści edukacyjnych. Z tego powodu wymagamy, aby uwzględnić uniwersalne projektowanie i dostępność, ale nie ma szczegółowych przepisów dotyczących tego, czego i ile należy uczyć. No i tu się zacznie właśnie zabawa, bo tu będziemy mówić o tym, jak konkretne podręczniki do tematu podchodzą. Czyli ogólnie jest stwierdzone, że dostępność powinna być. Jak wy ją będziecie, jak jej będziecie nauczać? No to sobie już sami wymyślcie. Zarówno wydawcy podręcznika, jak i zapewne nauczyciele w szkołach. No ale okej. Zobaczmy, jak to wygląda z tymi podręcznikami. Opis projektowania uniwersalnego w informacji 1. Teraz zacznijmy czytać podręcznik. Według stanu na marzec 2024 ukazało się 13 podręczników informacyjnych. Trudno byłoby przeczytać je wszystkie, dlatego postanowiłem ograniczyć swoją recenzję do podręczników używanych w publicznych szkołach średnich w moim rodzinnym mieście w prefekturze Nagano. Poniższe 3 podręczniki zostały przyjęte przez publiczne szkoły średnie w prefekturze Nagano i jest to informacja o nowym wydaniu książki tokijskiej, czyli przykład, przyjmuję, że to jest jakiś podręcznik z Tokio do informatyki po prostu, nie wiem, czy ogólny na całym mieście. Szkoła 14.1, rozumiem, że 14 szkół przyjęło, jedna chyba potem jest wyjaśnione, że jest to szkoła specjalna, nie wiem. GKO Publishing, najnowsza informatyka, czy najnowsze informacje, 13 szkół i Numerical Research Publishing College Information i 7 szkół. Liczba w nawiasach oznacza liczbę szkół specjalnych, ok. Są okładki. Te 3 podręczniki są często używane w innych prefekturach i można je uznać za podręczniki ogólne. Przyjrzyjmy się jej w kolejności malejącej od liczby zatrudnionych osób. No to jest mało istotne, no ale okej. Informacje o nowym wydaniu Tokio Shoseki, czyli pewnie to jest ten podręcznik z Tokio. Sekcja dotycząca projektowania uniwersalnego na stronach 50 i 51. Dwustronicowa rozkładówka wprowadza uniwersalny design. Istnieją również wyjaśnienia dotyczące dostępności, użyteczności, doświadczenia użytkownika i tym podobne. Wyjaśnienie metody persona znajduje się na końcu rozdziału na stronie 56. Persona to pewnie ty, Michale, będziesz kojarzył, bo się dostępnością też zawodowo zajmujesz. Chodzi o to, że projektując jakąś, no właśnie, stronę, aplikację, cokolwiek, jakikolwiek interfejs, chcąc myśleć o tym, żeby rzeczywiście każda osoba mogła tego używać, tworzymy sobie w głowie albo i w projekcie takiego
1: model
4: awatara,
1: użytkownika.
4: Tak, model użytkownika, tak, taką osobę fikcyjną najczęściej, która posiada jakieś cechy, więc może to być tam nasz użytkownik nazywa się Robert, jest niewidomy, używa czytnika ekranu, jeszcze mu tam przypiszmy parę jakichś cech, czym się zajmuje, czy pracuje, czy nie, co lubi robić, na jakie problemy napotyka i jakie te problemy chcemy rozwiązać. Ciekawe podejście, bo można pójść w niezłą różnorodność, nawet można sobie te niepełnosprawności sprzężone wprowadzić, tam w ogóle pomieszać i wymyślić przeciekawe historie. Ja mam z tym podejściem taki problem, że wiele osób nie potrafi tego robić dobrze i bardzo szybko idzie w stereotypy. Nie wiem, czy też miałeś, Michał, takie doświadczenie. Ja kiedyś oglądałem webinarium jakiejś pani chyba z Finlandii i pani wprowadziła postać, tam postać miała na imię Axel. Axel lubi tam coś pływać, coś tam jeszcze lubi. Czyta dużo książek, więc jest inteligentny. Ja już tak w głowie, będzie niewidomy. I był niewidomy! No, więc... No, tak samo tam jakąś stworzyła sobie starszą panią i oczywiście czym może się starsza pani w internecie interesować? Przepisy na ulubione ciasta, które zawsze piecze swoim wnukom oraz wzory na szydełkowanie. No bo to jest, prawda, jedyny rodzaj treści, jaki interesuje osoby powyżej pewnej grupy wiekowej. Jeszcze panie w dodatku, także no, powodzenia. Ale no, można to też mądrze wykorzystać, jeżeli ktoś umie tak wyjść, że jak ładnie po polsku mówi out of the box, no to można coś fajnego z tą personą zrobić. Wywiad z twórcą czcionek UT, to pewnie jakieś japońskie czcionki, łatwiej czytane, znajduje się na stronie 57. Na stronie 128 znajduje się notatka o tworzeniu stron internetowych. Mówi o budowie zdań. Nie wiem, czy tu chodzi o strukturę semantyczną.
1: Może o prosty język?
4: Może. Jako przykład zamieszczono kod HTML i chociaż w tagu img, czyli no w obrazku zamieszczony, tak, znajduje się w elemencie img, znajduje się tag alt, nie ma na ten temat żadnego wyjaśnienia. Czyli jest podany przykład, jest wszystko tak, jak powinno być, tylko po co ten alt, no nie powiedzieli. No. Okej. Okay. Chociaż na stronie 146 znajduje się opis dotyczący czytelności znaków i rozróżnialności kolorów, nie ma tam żadnego wyjaśnienia z punktu widzenia dostępności. Kolory bezpieczeństwa JIS. JIS to jest japoński standard dostępności. Służą tylko jako przykład identyfikacji kolorów. Okej. Okay. Chociaż podstawowa wiedza na temat znaków i czcionek została wyjaśniona na stronie 162, nie ma tam wyjaśnienia z punktu widzenia dostępności, na przykład widoczności. Teraz najnowsze informacje z wydawnictwa Shenjiao. I tutaj tak, to jest kolejny podręcznik. No i co my tu mamy? Strona 4 stanowi wprowadzenie do rozdziału pierwszego, projektowanie informacji. Po pierwsze, uwzględniono uniwersalne projektowanie i brak barier informacyjnych. Na zdjęciu jako przykłady urządzeń wspomagających pokazano monitory brajlowskie i trackbole Kensington. Na stronach 38-41 znajdują się opisy projektowania informacji w społeczeństwie, takie jak brak barier informacyjnych. Projektowanie uniwersalne, dostępność sieci i użyteczność. Sekcja dotycząca dostępności sieci zawiera przykłady, które warto przemyśleć, jak poprawić czytelność tabel. Na stronach 40-45 znajduje się wyjaśnienie dotyczące doboru czcionek i projektowania informacji bez barier widzenia kolorów. Strony 54-60 wyjaśniają, jak tworzyć strony internetowe i wyjaśniają podstawy HTML. W przykładzie 2, tworzenie plików HTML, znajduje się przykład omawiający powody umieszczania tekstu alternatywnego na obrazach. No, czyli tu już trochę lepiej to wygląda. Podręcznik trzeci, Shujian Publishing 1. Na stronach 78-81 znajduje się sekcja dotycząca projektowania uniwersalnego, która omawia affordancję, interfejsy użytkownika, użyteczność, dostępność, projektowanie bez barier i projektowanie uniwersalne. Obok wyjaśnienia dostępności znajduje się wyjaśnienie dotyczące JISX 8341, czyli to jest ten japoński, jak ta japońska norma, które wyjaśnia, że dostępność sieci jest objęta normą tąże właśnie. Dokładnie. Na stronach 196-197 znajduje się wyjaśnienie dokumentów HTML, znaczników, ale w objaśnieniu znacznika img nie ma objaśnienia tekstu alternatywnego. I to jest to. To jest tyle. Praktycznie. Tu jest jeszcze jakiś opis w materiałach dydaktycznych, który się pojawił, czyli jak to jest przemyślane przez Ministerstwo Edukacji Japońskie. No jak widać, można by sobie życzyć więcej pewnie i nie jest to rozległe, ale patrząc na to, że to jest chyba pierwszy kraj, o ile się nie mylę, o którym ja słyszę, tak? Który już na etapie szkoły średniej, nie na studiach, na jakichś kursach w ogóle designu i tak dalej, tylko na informatyce w szkole wprowadza to, że no okej, tworzymy sobie strony, programujemy i fajnie, ale fajnie robić też to z głową i przy użyciu tych różnych standardów i że to wszystko ma znaczenie, no to początek jest już jakiś. I
1: ja kiedyś w ogóle słyszałem, dlaczego w Japonii tak generalnie, co do zasady, spory nacisk się kładzie na problemy osób z różnymi niepełnosprawnościami, w tym niewidomych, dlatego, no, że to jest pokłosie tego, co się stało w Hiroshimie i Nagasaki i tej bomby, tych bomb i różnego rodzaju konsekwencji związanych z chorobą popromienną, że tam dużo osób dotkniętych jest różnego rodzaju niepełnosprawnościami, jakimiś chorobami, to potem też no jakoś się też i genetycznie się przenosiło i tam spory odsetek osób jest właśnie z różnymi niepełnosprawnościami i ponoć właśnie dlatego Japończycy są na to dość wyczuleni.
4: To jest bardzo możliwe, bardzo sensowna myśl. Ja też mam takie informacje skądś, już nie pamiętam skąd, czy to po prostu krąży po mediach, czy ktoś mi to mówił, że Japonia ma dość szybko starzejące się społeczeństwo. Więc tam tych osób starszych odpowiednio jest gdzieś więcej. I to już był trend, zanim chyba u nas się o tym mówiło, że to też dotknie Europę
0: i tak dalej.
4: Także bardzo możliwe, że i pod tym kątem się myśli. No ale jest to ciekawy wgląd. Nie mamy takiego na co dzień. No fajnie sobie poczytać o czymś takim, dlatego się tym z wami podzieliłem.
1: I bardzo dobrze, Pawle, a tymczasem mamy telefon od Maćka, który pewnie też z nami się chce czymś podzielić.
5: Cześć wam, dobry wieczór. Tak, a i owszem, chcę się podzielić. Myślę, na wpoły radosną wieścią, na wpoły trochę niezbyt. Znaczy, właśnie, zależy jak na to spojrzeć. W każdym razie, aplikacja mObywatel. Poniekąd grożenie paluszkiem i, że tak powiem, domaganie się żądanie zapewnienia dostępności. Coś tam dały przedświąteczne chyba refleksje deweloperów, jakieś tam naszły, nie wiem, bo w tamtym zeszłym tygodniu wspomniałem o tym, że funkcja zagłosuj na pomysł nagle stała się czary mary dostępna, a w tym tygodniu w tamtym tygodniu jeszcze wyrażałem nadzieję, że a może opcja dotycząca usługa zastrzegania PESEL-u stanie się również dostępna. No i dzisiaj pojawiła się aktualizacja mObywatela do wersji 4.47.1. Wtedy pamiętamy, była 4.47.0, magiczny przeskok z 4.46.1, a teraz mamy 4.47.1. No i częściowo przywrócono nam dostępność. A co to znaczy częściowo? No, oznacza to nie więcej tyle, że po uaktywnieniu przycisku zastrzeż PESEL mamy tam te wszystkie informacje dyrdymały, które tam dotychczas były, ale mamy również przycisk zastrzeż PESEL. To już nie jest w formie przełącznika, nie jest to rozbite jakby na dwa przełączniki, które były dotychczas przed pogorszeniem się dostępności, czy raczej jej zabraniu, tej usługi. Tylko jest teraz przycisk. I ten przycisk, po wkliknięciu w niego, po jego aktywowaniu, wówczas ukazuje nam właśnie dwa przełączniki, jak były dotychczas. Cofnij zastrzeżenie bezterminowo, bo w ogóle teraz przycisk, jak odstrzeżemy sobie PESEL, to też dawniej zastrzeż PESEL zdaje się też był przełącznikiem, a teraz przyciskiem. A jeżeli cofamy zastrzeżenie, to są dwa przełączniki, tak jak były. Cofnij zastrzeżenie bezterminowo. No i wtedy jest okej, bo sobie cofamy bezterminowo, ale opcja służąca do cofnięcia zastrzeżenia i ustalenia ponownego, zaplanowanego zastrzeżenia, no niestety jest poniekąd niedostępna. To znaczy, co to znaczy poniekąd? My to możemy zrobić, klikając sobie w ten przełącznik, tyle, że VoiceOver nam śmiesznie anonsuje jako cofnij zastrzeżenie i ustal ponowny termin zastrzeżenia, wybór daty i godziny, przełącznik wyłączony, tak? No i po jego aktywowaniu dostajemy piękny komunikat, że tam PESEL zostanie nam cofnięte zastrzeżenie i ponowne zastrzeżenie zostanie przywrócone wtedy i wtedy. Niestety nie możemy póki co wybrać tej daty ani godziny. Także stąd mówię, że na poły taka, powiedzmy, radosna wieść, a na wpół taka, no, niezbyt. No bo możemy, owszem, i nie musimy potem pamiętać o tym, no bo po pół godziny nam się ten PESEL z powrotem zastrzeże. No ale jeżeli my mamy do załatwienia 3-4 sprawy, no to musimy pamiętać, żeby albo sobie go odstrzec bezterminowo, cofnąć to zastrzeżenie i potem sobie go włączyć z powrotem.
1: Bo to się, no, jak rozumiem, da.
5: Ale bo to się już na szczęście da. No albo co pół godziny, prawda, się bujać z tym, żeby sobie to ponownie odstrzegać.
1: To już chyba ta pierwsza opcja jest lepsza. I sobie ewentualnie chyba przypomnienie ustawić.
5: Tak, o właśnie, no to nawet w sumie dobry pomysł z przypomnieniem. Kwestia jest taka, słuchajcie, i nie wiem, o co chodzi, bo kiedyś to się z iPhone'a dało zrobić, a teraz cały czas się z tego iPhone'a, tego z Safari nie da zrobić, bo przedwczoraj bodaj, albo wczoraj, nie wiem, szczęśliwi, nieszczęśliwi, czasu nie liczą i tak nie bardzo pamiętam kiedy, ale miałem ostatnio właśnie też pytanie odnośnie do tego zastrzegania PESEL-u. I jak powiedziałem, że no niestety z aplikacji to się na szczęście niestety tego jeszcze póki co zrobić nie dało, bo się nie dało. I że wszystko jest, że tak powiem, z tą osobą w porządku i z jego telefonem też. Znaczy z telefonem nie do końca, ale inna sprawa. W każdym razie próbował przez Safari i mnie się pojawił, pokazywał komunikat swego czasu, że strona nie istnieje. Tej osobie się za to pokazał jakże fajny komunikat, że usługa jest niedostępna, także jest fajnie. Ja też próbowałem z iPhone'a i się nie dało. Z Maca spróbowałem, zresztą sobie no, musiałem tymczasowo odstrzec ten PESEL, no bo skoro to było niedostępne, no to jedyny ratunek w Macu. I z Maca się to dało zrobić, więc ja naprawdę nie wiem, co tam się dzieje. Ale no ja niestety...
0: Mam z ciekawości pytanie, może mam teorię. Czy logowałeś się przez bank, rozumiem, wtedy?
5: Wiesz co, swoim tym loginem, w sensie nie bankiem, tylko tym... loginem i tą nazwą użytkownika i hasłem, bo ja tak mam.
0: Dobra, bo ja miałem to nawet całkiem niedawno taką sytuację, że logowałem się do domu obywatela bankiem i co ciekawe, kiedy logowałem się biometrią w banku przy potwierdzeniu, to miałem komunikat serwis chwilowo niedostępny, a kiedy logowałem się PIN-em, to działało.
5: Aha,
0: nie, i myślałem, no to że to może być to, ale to jednak coś innego w takim razie.
5: Aha.
0: Ja pamiętam, to był zbieg okoliczności. Akurat faktycznie coś się popsuło na kilka sekund, ale to...
5: Być może, być może. No w każdym razie teraz możemy już częściowo zyskaliśmy z powrotem władzę nad naszymi PESEL-ami, także no chwała Bogu w końcu. No będę ich cisnął dalej, żeby jednak ten wybór dla tej godziny był dostępny, nie? Bo mimo wszystko fajnie by było z powrotem to mieć. No i to odnośnie do mObywatela to tyle. Natomiast jeśli chodzi o najnowsze bety systemów, to znaczy konkretnie ja mam na myśli WatchOS 11.3, bo co do iOS-a i macOS-a to się nie będę jakoś bardzo tutaj rozdrabniał. No wyszły sobie, są fajnie, że są na Macu, dok jak był nienaprawiony, tak dalej jest nienaprawiony, natomiast na Watchu, słuchajcie, poprawili tą głośność nieszczęsną voiceovera, która teraz już się zachowuje normalnie w końcu, w tej pierwszej becie, żeby była jasność, bo nie wiadomo, co będzie później, natomiast w tej pierwszej zdaje się problem zostać naprawiony. Ja o tym wczoraj też na podwisie w sumie pisałem, żeby tam dać też społeczności znać. I co? W tych specyficznych sytuacjach określonych, których testowałem i się to zachowywało nieprawidłowo, czyli podczas dzwonienia, czyli podczas dyktowania, to znaczy jeśli ktoś dzwonił, jeśliśmy pytali o coś Siri albo dyktowaliśmy i tak dalej, to się zachowywało nieprawidłowo. Teraz już się zachowuje o dziwo prawidłowo. Co prawda głośność multimediów się ustawiła na 70, powiedzmy tam 2% chyba, a nie 80, ale sobie to tam ogarnąłem i już teraz elegancko ta głośność multimediów w centrum sterowania jest ustawiona na te 80% i nie zamierza zjeżdżać, także jest już pod tym kątem ok. No i odnośnie systemów Apple chyba tyle. Natomiast jeszcze ostatnią rzeczą, którą się z wami chciałem podzielić, bo tak sobie tutaj wesoło rozprawialiście o Gemini'u i o GPT i o tym trybie wideo. No słuchajcie, testowałem GPT, no bo VPN, więc ja to się w ogóle śmieję, bo Zanim ta biedna Europa, zanim my dostaniemy te wszystkie funkcje, tak samo, żebyśmy się naczekali trochę na ten rozszerzony tryb, nawet zaawansowany tryb głosowy w sumie, to ja już dawno zdążyłem się nim, może nie znudzić w sumie, bo ale zapomnieć generalnie, że myśmy tego nie mieli, no bo jak trzeba było korzystać, no to objeżdżałem to VPN-em. Więc ja sobie się tym świetnie bawiłem już jakiś tam czas, prawda? Fakt faktem troszkę irytuje, jak człowiek to gdzieś tam, żeby skorzystać, się musi łączyć po tym VPN-ie na Amerykę, no ale ja się chcę korzystać, no to...
1: I przy okazji no dodatkowo też musisz płacić za coś, co inni mają bez ponoszenia kosztów.
5: Znaczy wiesz, no i tak tego VPN-a tak naprawdę mam i gdzieś tam sobie tą subskrypcję w sumie przedłużam jeszcze po tych wszystkich Black Weekach, Black Fridayach i tych innych tego typu. No i więc wiesz, w sumie tak go mam. Natomiast no jest to gdzieś tam dodatkowy wysiłek, co by nie mówić, nie? I gdzieś tam dodatkowy zabieg, krok. Natomiast testowałem sobie tego po VPN-ie ten tryb wideo w GPT. No i rzeczywiście wygląda to tak, że znaczy on sobie na bieżąco, jakby w czasie rzeczywistym, robi zdjęcie, wnioskując z tego, z otrzymywanych komunikatów. Dla użytkownika w zasadzie to jest niezauważalne, bo się to odbywa rzeczywiście jak rozmowa w czasie takim, no powiedzmy, że rzeczywistym. Tyle, że tak jak mówicie, no ja to potwierdzam, on nie reaguje dynamicznie, tak jakby w czasie rzeczywistym, tak, że jak, no, słuchaj, zauważysz, to się wtedy odezwij i krzycz, daj znać. Nie, bo trzeba go każdorazowo o to pytać, żeby on sobie w tle cyknął fotkę i nam ten wynik zwrócił. No, niestety, to w ten sposób działa. Znaczy, dobrze, że działa, bo lepsze to niż nic. I naprawdę, ja sobie go testowałem, to mi opisał generalnie, co tam na tym biurku widzi generalnie, że tam tego MacBooka widzi.
3: Czyli to jest generalnie nie to, że no? Stream wideo, tylko nie. To jest mimo wszystko zrobienie zdjęcia w momencie, gdy, nie wiem, zaczynasz albo kończysz mówić.
5: Tak, dokładnie. On to robi naprawdę błyskawicznie, ale mimo wszystko to jest gdzieś cały czas, gdzieś tam zdjęcie. Zwłaszcza, że no dobra, czystość MacBooka mi potwierdził, że jest czysto. No, i zauważyłem w ogóle, że jak on jest bardziej wtedy zwięzły w ogóle w tych odpowiedziach, jakiś taki skąpy w opisy, to nie jest to samo, jak mu zrobisz fotę i prześlesz, że on ci ją tak pięknie, szczegółowo, rozwlekle opisze. Być może to też jest związane z tym, że to też jest bardziej limitowane, że to jednak te koszta są gdzieś tam większe. Być może tak tego trybu głosowego w tym trybie z włączoną kamerą, nie wiem. Natomiast zauważyłem, że te opisy są dużo bardziej skąpe, że go rzeczywiście trzeba dużo częściej o różne detale pytać. Z rozpoznawaniem osób też jest śmiesznie, bo na pierwszym planie, nawet jeśli są w sumie osoby, a jest to tylnia kamera, bo można sobie też przełączyć na przednią, a i owszem, i wtedy w sumie częściej zwraca uwagę na te osoby i je opisuje. Ale jeżeli jest tylnia kamerka, tylnia aparat, to o tych osobach ci nie powie. Ale jak ty jesteś Sherlockiem Holmesem i go zapytasz, bo wiesz, że tam ta osoba przecież powinna być, to powie, a tak, owszem, jest ta osoba, tam siedzi, robi coś tam, nie? Też ci tej osoby nie opisze. Jak ty mu powiesz, słuchaj, ale opisz mi tą osobę, w jakim jest wieku i w sumie jak ona wygląda. On ma częściowe rozpoznawanie osób, w sensie twarzy nie do końca ci rozpozna, w sensie tam rysów ci nie powie, jakie ma ta osoba i tak dalej, ale powie ci, jakie ma oczy, jakie ma włosy, powiedzmy, jakby ta twarz była częściowo rozmyta, częściowo zamazana, ale jednak nie do końca, bo pewne cechy charakterystyczne jest ci w stanie podać, tylko jest taki mega skryty przy tym. Bardzo go trzeba błagać i prosić, żeby on to jednak z niego to wyciągnąć.
1: Prawdopodobnie kwestie prywatności jednak ma jakieś tam obostrzenia, żeby tak się od razu nie uzewnętrzniał.
5: Ale na życzenie, na szczęście o tym powie. Ja tam testowałem z głupkowatym uśmiechaniem się, z wystawieniem jęzora i coś tam i faktycznie mi to opisywał, więc w sumie tę moją twarz widział. Dlatego on, tak mówię, jest bardzo skryty. Ale ze AirPodsami miałem zabawną sytuację. Bo ja mu mówię, dobra, słuchaj, to opisz mi teraz, co widzisz. Czy widzisz tu jakieś etui generalnie, coś tam? No tak, widzę etui od AirPodsów, to są właśnie słuchawki prawdopodobnie AirPods i tak dalej. No dobra, jaki jest stan ich czystości? Czy są czyste i w ogóle? Jak jeszcze go zapytałem, za każdym razem, czy tak jest dobrze, bo on tego z automatu ci nie powie, czy ma dobre ujęcie, tylko ty się go musisz zapytać, czy słuchaj, dobrze jest ustawiona ta kamera, czy widzisz elegancko, czy jest dobrze. A on jest w zasadzie w porządku, ale gdybyś trochę ten telefon przechylił bardziej, żeby pozbawić go, odbić, bo to wtedy słońce było, a w przypadku MacBooka tych refleksów z wyświetlacza, to byłoby lepiej, gdybyś go przechylił i tak dalej. No to dobra, to ja go przechyliłem, ten telefon troszkę, się pytam, czy tak jest dobrze. O tak, teraz jest lepiej, słuchaj, teraz ten ekran jest lepiej widoczny i tak dalej, nie? Tak samo ze słuchawkami. Czy je widzisz, czy potrzeba ci, żeby ci bardziej ten telefon oddalić, zbliżyć? Trzeba po prostu wiedzieć, trzeba się mniej więcej orientować, bo on tego sam nie powie. Ale powie, no słuchaj, jak ten telefon trochę zbliżysz, to wtedy ja dostrzegę ten kolor na przykład. No to zbliżyłem. No słuchaj, no to ten MacBook jest srebrny. A czy te słuchawki są czyste? Tak, no generalnie wydaje się, że z nimi jest wszystko w porządku i tak dalej. Ale to było dobre, bo wyjąłem słuchawki. On zobaczył, że te słuchawki ja wyjąłem z etui. No dobra, to sprawdź mi wnętrze. Te AirPods Pro 2 mam nowe stosunkowo. Ile ja mam? 3 tygodnie może? Nie, nawet nie. To nie zdążyłem chyba aż tak zabrudzić ani zajechać, więc stosunkowo raczej są czyste. No ale sobie myślę, dobra, zobaczymy, jak tam etui w środku, nie? Wyjąłem te słuchawki, zaświeciłem mu jeszcze światło w sumie, bo tam się w sumie nie upomniał, ale stwierdziłem, dobra, zaświecę mu to światło. To była jakaś w sumie przed 8 rano, to jeszcze powiedzmy na ten w tym okresie to tak jest i jasno i do końca, więc no. On powiedział, że no etui w środku są czyste, jest czyste, zadbane, wszystko wydaje się być w porządku. A teraz najlepsza część historii. Ja zamknąłem etui, zamknąłem je po prostu, nie? Słuchawki były jeszcze na zewnątrz i mówię, słuchaj, powiedz mi teraz, czy ty widzisz te etui w środku? Od wewnątrz. Tak, widzę, słuchawki, znaczy etui wydaje się być zadbane, wydaje się w porządku. A ja mówię, słuchaj, ale ja zamknąłem to etui. I teraz ty mi powiedz, czy ty na pewno widzisz etui w środku? Tak, widzę wnętrze etui, bla, bla, bla i się upierał, nie? Więc...
0: No to Gemini raz miał u mnie podobną sytuację, kiedy na ekranie akurat komputera, na ekranie gry była informacja, nie ma celi w pobliżu. Ja w międzyczasie zmieniłem na inną postać, inny atak, nawet coś tam najechałem, były dźwięki, że na pewno wiedziałem, że jakiś cel jest. Zapytałem się, on też cały czas uparcie twierdził, że cały czas jest ten sam komunikat, kiedy wiedziałem na pewno, że no, raczej nie.
5: Aha, ale to czekaj, to Gemini, ale a ty też testujesz po jakimś VPN-ie, czy on w Polsce normalnie?
0: Nie, Gemini akurat w Polsce działa po prostu tak.
5: A, po prostu działa.
0: Z tej strony, którą podałem.
5: Aha, a to w ogóle wszystko śmieszne, bardzo ciekawe.
0: Ale no, czyli tutaj wracamy do takiej, myślę, informacji przewodniej. No, mogą te modele mimo wszystko halucynować i widzę, że i mogą. GPT... Tak. I Gemini mogą czasami gdzieś nawiązywać do poprzednich informacji, które niekoniecznie muszą być aktualne niestety.
5: Dokładnie, mimo że ja tutaj bardzo go prosiłem, żeby się upewnił, żeby tak, jak jest na pewno, wiecie, jest bardziej uparty mimo wszystko, niż jak gadasz takim Be My AI powiedzmy, czy w takim zwykłym trybie głosowym tego GPT, znaczy zaawansowanym, ale bez kamery. To tutaj on jest nie dość, że bardziej uparty, to jeszcze, tak jak mówiłem, bardziej skąpy w te opisy, więc nie wiem, o co chodzi, ale tak jest. Aha, i jeszcze jedna, myślę, ważna rzecz. Jeżeli my odpalamy ten tryb głosowy w, nie Gemini'u, tylko w tym, w GPT, tej kamery my domyślnie nie mamy włączonej. I to jest w formie przełącznika, bo tam jest wycisz audio, coś tam, więcej menu, przycisk. I idąc jeszcze w lewo, mamy, co w ogóle przełącznik, który na polskie został przetłumaczony jako otwórz kamerę, przełącznik wyłączony, więc śmiesznie. Ani przycisk, ani ten... Otwórz kamerę, przełącznik wyłączony. Więc włącz kamerę albo, nie wiem, użyj kamery, to by było logiczniejsze, a tutaj otwórz kamerę, przełącznik wyłączony. Dopiero, bo jeżeli tego nie zrobimy, połączymy się z trybem głosowym, znaczy no, w ten tryb głosowy sobie wejdzie, uaktywnimy sobie go, to on powie, nie, sorry, ale ja tu przed kamerą nic nie widzę i tak dalej, no bo wiadomo, prywatność i żeby to było wszystko w sposób kontrolowany, prawda, że my mu decydujemy się faktycznie ten obraz przekazać, więc otwórz kamerę, przełącznik jest wyłączony, W momencie, gdy my go włączymy, no to już normalnie widzi. A w ogóle to było śmieszne, bo jak go zacząłem w ogóle testować, to włączyłem mu tę kamerę, nie odezwałem się do niego nic, a on: no siema Maćku, co tam słychać? Widzę w tle kawałek podłogi, wykładzinę, coś tam, jakieś panele. Czy chcesz o tym porozmawiać? Czy chcesz, żebym ci w tym pomógł, tutaj coś tam tego? Nie? Więc tak, to było moje pierwsze takie spotkanie z tym trybem wideo, więc...
1: I z pewnością chciałeś porozmawiać o kawałku wykładziny i panela.
5: Tak, zdecydowanie, bo akurat tak telefon po prostu miałem, wiecie, ustawiony na tobie. Ja go miałem tam o to pytać, co on tam widział, ale...
0: No tak.
5: Pierwszy się zaofiarował, że on na pewno będzie chciał, żebym ja o tym z nim. Po włączeniu tego przełącznika możemy, po pierwsze, idąc jeszcze bardziej, bo dopóki tego nie zrobimy, to tego nie mamy. No, ale Apple bardzo kontekstowym być i widać, deweloperzy od GPT-K to też jakby powielili. No i dobrze. Mamy możliwość przełączania się na kamerę, to znaczy zmiany aparatu. To już jest przednia kamera, przycisk. Jeżeli my ją włączymy, faktycznie korzysta wtedy z przedniej kamery? A mimo, że ja korzystałem z tylniej, to on nie, no twierdził, że nie, no słuchaj, tylnia w sumie ma lepszą jakość, ale w tym momencie korzystam z przedniej. No dobra, to opisz mi. A widzę biurko, widzę coś tam. A guzik, prawda? Bo ja byłem przed przednią kamerą. Mówię, nie, słuchaj, ty mi tu ściemniasz. Więc tutaj trzeba też uważać, bo widać, że to zostało wypuszczone, ale to jest jeszcze troszkę jakby taka beta. Bardzo stabilna, ale mimo wszystko beta bardzo podatna. Może tak to ujmę. Ale można ten przycisk sobie uaktywnić, wtedy faktycznie widzi przednią kamerą i wtedy jest tylna kamera, przedni, zmienia się na tylna kamera przycisk. Idąc dalej w lewo, jest latarka przycisk. Tylko niestety już nie mówi, czy ona jest włączona, czy wyłączona. Przycisk nie ma zmiany jakby stanu. No ten, kto ma jakieś tam, powiedzmy, poczucie światła, to sobie zobaczy, że mu nagle gdzieś tam zaczęło walić po oczach. Ale tak to on, a zresztą na nim też się opierać, no to wiecie, też lubi, może halucynować. Ale faktycznie jakby tą latarkę włączyłem, to mówi: a dobra, teraz widzę lepiej, teraz masz to i to, prawda? Więc tutaj póki co to trzeba sobie o tym pamiętać, że znaczy jaki status tej latarki tak naprawdę jest, jaki jest jej stan, nie? No i w sumie to chyba odnośnie tego GPT-ka to tyle. No ja mam mieszane uczucia. W sumie w dużej mierze chyba zadowolony jestem, chociaż ze względu na te jego halucynacje większą podatność, znacznie większą, ja tak bym powiedział, że o 40%, chyba nie więcej, podatność większą na halucynacje oraz to, że te opisy rzeczywiście są takie dużo bardziej skąpe. No ja mu nawet wygarnęłem wprost: słuchaj gościu, oceniam twoją pracę po prostu na minus dobry, bo no jest stary jak jest, nie?
1: Ale no. Na pewno cię przeprosił.
5: Szczerze chyba nawet nie, on jakiś taki krnąbrny trochę, ja nie wiem, no mówię ci, dziwny jest. Nie wiem, ten wideo dodał mu skrzydeł normalnie.
1: Już po prostu to AI zaczyna mieć świadomość i charakterek.
5: Ja myślę, że tak, chociaż to nie jest... Chociaż to nie jest O1, ale 4O, a mimo wszystko stało się to bardziej jakieś takie niezależne. No, no i co?
3: Ciekaw jestem, czy na przykład Be My Eyes nie zmodyfikuje tego swojego trybu sztucznej inteligencji na przykład podobny do tego, który jest w tym.
0: Może to wtedy będzie jednak lepszy model, może my znów to przetestujemy jako pierwsi i może będą inne prompty. No nie zapominajmy, że gdzieś demonstracja, które OpenAI samo robiło, no to jednak działało bardziej proaktywnie, tak? Mieliśmy sytuację, kiedy na przykład...
3: Tak, tam był chyba stream.
0: Tak, tam był faktycznie stream, tam były rysowane jakieś równania matematyczne i kiedy to rysowanie się zakończyło, to on już sam automatycznie już coś próbował rozwiązywać, tak? Więc to jest pewnie gdzieś połowa drogi jeszcze.
5: No tutaj to tak jeszcze świetnie, niestety nie działa w sumie, ale skoro już wypuścili i skoro to już sobie tak działa, jak działa, no to ja podejrzewam, że za, nie wiem, no krótki raczej okres czasu, że oni to będą coraz bardziej udoskonalać, no i że rzeczywiście to znaczy, będzie miało to efekt końcowy, nie?
3: To znaczy ja nie jestem pewien tego, bo też pamiętajcie, że w gruncie rzeczy przynajmniej tak jak ja to rozumiem że no tak naprawdę można było taką aplikację zrobić już jakiś czas temu. No bo zobaczcie, Rozpoznawanie mowy w OpenAI jest. GPT z rozpoznawaniem zdjęć jest. Czyli na dobrą sprawę, mając dostęp do GPT jako takiego, mając dostęp do jakiegoś, powiedzmy, Whispera, można zrobić w gruncie rzeczy bardzo podobną rzecz, czyli dajemy czatowi tekst, który powiedzieliśmy, zdjęcie, no i czat ma nam coś jakby, no, ma ten tekst i ma to zdjęcie, tak? Czy tam GPT. To się dało wcześniej zrobić, tylko że mam wrażenie, że po prostu oni, no w związku z tym, że Gemini to zrobił, no to GPT też jakby to zrobiło. Natomiast czy to jest takim dużym krokiem naprzód? Nie jestem pewien, tak szczerze mówiąc. Przynajmniej w kwestii takiej algorytmicznej. To jest duży krok pod względem wygody użytkowania. Natomiast nie wiem,

0: rzeczywistym, kiedy on to jeszcze gdzieś tam generuje. Dzięki temu to jest pewnie no, poniekąd bardziej naturalne, ale też chyba szybsze dzięki temu.
1: Poza tym pamiętajcie o kwestii skali, bo ja mam wrażenie, że już jednak doszliśmy do tego momentu, że jak ludzie, przynajmniej tak no nie interesujący się jakoś bardzo mocno technologią, ale jak słyszą sztuczna inteligencja, a to ten chat GPT, więc jeżeli ktoś by sobie zrobił apkę, połączył kilka klocków, które oczywiście już są dostępne, no to z pewnością byłoby to jakoś tam mniej eksplorowane i wykorzystywane niż narzędzie, które daje się tak naprawdę milionom użytkownikom i milionom użytkowników, no i na zasadzie, no dobrze, no to teraz sobie z tym działajcie. To też trzeba się odpowiednio na to przygotować.
2: To pewnie, że jeszcze tak.
3: Przy okazji za chwilę zasypiemy was reklamami w sumie, bo czemu nie, zwłaszcza, zwłaszcza was darmowi, prawda? I będzie
1: fajnie. No tak, tak.
3: Bo to wiecie, był taki wabik, no nie, takie boom, a teraz, no dobrze, no to nie chcecie płacić, w sumie my wam daj po dobroci, nie chcecie, no to dobra, no to i tak sobie...
1: Swoją drogą, to naprawdę, jeżeli OpenAI odkryje, jak sterować tym modelem GPT i podpowiadać różne rzeczy, na przykład w jakichś tam zapytaniach. Ja jestem sobie w stanie wyobrazić dość łatwo taką sytuację, że na przykład ktoś prosi, żeby mu tam zaproponował jakąś konkretną rzecz. Tak jakby kiedyś wpisał w Google'a, no to teraz pyta o to czata GPT. No to jaki byłby problem, żeby na przykład, jeżeli rzeczywiście kiedykolwiek OpenAI się zdecyduje na taki właśnie model działania dla tych darmowych użytkowników, no to żeby na przykład podrzucał jakieś konkretne produkty, za reklamę których ktoś zapłacił.
3: Zwłaszcza, że właśnie też parę dni temu, nie pamiętam w sumie kiedy, ale ta Search GPT, ta wyszukiwarka zaimplementowana w aplikację, powiedzmy, to jest o tyle spoko, że nie... Tylko wtedy wiadomo, dołączanie plików jest wygaszone, nie da się nic dołączać, bo wtedy on wiadomo, przeszukuje stricte sieć, od razu jest zapromptowany, tak. Też dla darmowych użytkowników wyszło, bo dotychczas to było dla nas pluszaków. No. A to rzeczywiście świeża sprawa, że dla darmowych to teraz jest, więc... Tylko patrzeć, aż te reklamy będą.
2: Z tymi reklamami to się tylko zastanawiam, bo z tym ten kij ma, mam wrażenie, dwa końce i ten drugi koniec wiąże się, tak mi się wydaje, z właśnie tymi halucynacjami, bo załóżmy, okej, że są reklamy. I teraz reklama mówi, mamy ubezpieczenia za dolara. I jeżeli to będzie ewidentną pomyłką, to bardzo łatwo jest doprowadzić do zbiorowego procesu.
1: Pytanie, czy za reklamę?
2: Ja nie wiem, czy nie za reklamę, która ewidentnie kłamie, to znaczy nie reklamę, która manipuluje informacją prawdziwą, tylko w związku z tym, że mamy halucynacje, to mówi zupełnie o... Jakby podaje zupełnie fałszywe informacje, a nie tylko jakoś zmanipulowane.
1: No to jest też ciekawe zagadnienie, oczywiście.
3: Tylko, że na fejsie też jest cały wysyp reklam skamerskich tak naprawdę, które też...
2: No, tak, ale reklamy skamerskie
1: to jest jeszcze
2: co innego. To znaczy reklamodawca świadomie daje reklamę fałszywą, a tutaj reklamodawca, załóżmy, daje reklamę prawdziwą i czat przekręca jej treść, bo halucynuje.
1: To jest, wiecie, to jest w tej samej, to jest w takiej, to jest w analogiczny sposób, jak reklamodawcy też mają czasem przecież problem i Google też miało nie lada z tym zgryz, że jak sobie radzić z tym, żeby jakichś konkretnych produktów nie umieszczać w okolicy jakichś konkretnych treści. Bo na przykład sobie reklamodawcy nie życzyli, żeby ich produkt był wyszukiwany, kiedy wpisze się jakieś konkretne słowa kluczowe do wyszukiwarki. I też było z tym dość sporo problemów.
3: Wiecie, ja uwierzę w procesy, że się zaczną dopiero wtedy, kiedy Powiedzmy przeciwko Mecie też będą, powiedzmy, wytaczane zbiorowe procesy, pozwy za to, że w ogóle takie reklamy też wpuszczają od reklamodawców, którzy...
1: No zdaje się, że Rafał Brzoska wytoczył proces, to ten pan od impostu, wytoczył proces.

0: co z
1: Coś
0: mecie.
1: z tym, tylko pytanie, czy coś z tym Meta tak naprawdę zrobiła. Chyba nadal zdaje się tam. Szukałem jakby się od tego wywinąć, więc no to jest też
0: No
1: twardy
0: to jest,
1: gracz, więc...
0: wiecie, to jest wszystko kwestią jakiejś, mam wrażenie, skali tego, co... Bo rzeczywiście Facebook akurat niewiele sobie robi z
1: niestety
0: tych skamerskich reklam.
1: Dokładnie,
0: był ostatnio
1: tak.
0: Nawet taki materiał chyba z konferencji Oh My Hack albo z którejś podobnej, gdzie dwóch specjalistów od bezpieczeństwa właśnie pokazywało, jak to wszystko działa, jak wyglądają te skamerskie reklamy i że tak naprawdę można sobie to zgłaszać, nie daje to prawie nic, więc no tam jest bardzo duży
1: zresztą
0: problem.
1: Na kanale Mateusza Chrobocka, zdaje się, no nie?
0: Też, ale tam jest, ale to jakby Mateusz to omawiał, a materiał
1: taką
0: źródłowy,
1: bardziej z tego
0: tak,
1: zrobił, no.
0: A materiał źródłowy, ja ten źródłowy oglądałem, tam było to bardziej szczegółowo pokazane, to tam kilkadziesiąt minut było.
1: Aha, co swoją drogą, jak chcecie więcej takich różnych smaczków, to też kanał Nie Dla Skamu robi różne śmieszne rzeczy, więc
0: oczywiście.
1: Polecam pana Perloka i ekipę. Więc...
0: Tak, i Edwarda Gierka.
1: O, ci to naprawdę jadą po bandzie. Słuchajcie, dlaczego? Dlatego, że nowy głos w GPT Santa, słuchajcie, mój drogi przyjacielu, poczuj magię świąt i mojego głosu. Ho, ho, ho. Także też jest śmiesznie. Testowałem go sobie wczoraj w różnych językach i jest. I ciekawe, jakby się w trybie głosowym w ogóle taką inną osobowość, taką magiczną przybiera. Czat tymczasowy zdaje się, że można, że tylko ten głos jakby obsługuje, że ten czat się wtedy wyłącznie w czat tymczasowy przełącza. Bo chyba to tak jest, że dzieciaki, powiedzmy 13 plus, się mogą tym bez konsekwencji bawić i tego. I chyba stąd to jest, że tryb czat tymczasowy. Taki akcent na święta troszeczkę. No. W każdym razie tym akcentem też ja skończę i bardzo wam dziękuję za... W ogóle, ile wy to już działacie? Chyba od 2019 roku, nie? Z tyflo przeglądami
0: tak,
1: 2019,
0: tak.
1: Więc kawał czasu. Za ten kawał czasu wam bardzo dziękuję. Ja też miałem spory czas, kiedy akurat z wami nie byłem, natomiast kiedy jestem, to jestem. I kawał dobrej roboty robicie, dzięki za to. I oby tak dalej. I życzę wam tego, żeby wam wytrwałości i sił nigdy nie zbrakło. No, a tak poza tym, no to dobrych, szczęśliwych, pogodnych, wesołych świąt. Pełnych ciepła i przezwyciężania też różnych trudności, jakie też napotykamy. Ale na tyle się ile da, to też tej radości, miłości dużo, bo tej nigdy za wiele. Dla was wszystkich prowadzących wspaniałych i dla współsłuchaczy też. No i co? Idę sobie chyba, zmykam czas zgonu.
0: Dzięki Maćku za życzenia i oczywiście wzajemnie wszystkiego dobrego.
1: Dzięki śliczne.
0: Pozdrawiamy, cześć.
1: Dobrego wejścia w nowy rok i na efeterze i tak dalej. No.
0: Tak, i w nowym roku też myślę, że się usłyszymy, z tobą również.
1: No spoko, trzymajcie się, pa, pa.
0: Na razie, cześć.
2: Telefony chyba prawdopodobnie jeszcze nas jakieś czekają, bo
0: tak, bo tu się ktoś też próbował dodzwonić do nas.
2: Dodzwonić,
0: będziemy odbierać.
2: Prawdopodobnie to będzie. Ja sobie za ten czas sprawdzę, czy są nowe wiadomości na WhatsAppie, ale nie widzę. Tak, chyba chociaż. No nic, zobaczymy. Ale nie, wydaje mi się, że nie ma nowych wiadomości. W związku z tym został chyba ostatni news, czy pakiet newsów w naszej rubryczce Tyflowieści, czyli oczywiście drobne newsy.
3: Tak jest. Dzisiaj będzie krótko, będą trzy. Generalnie pozytywne, no ale niestety też coś takiego niepozytywnego się znajdzie. Ale może najpierw to pozytywne rzeczy. A propos dzwonienia i komunikatorów. Dzwonicie do nas na WhatsAppie. A tutaj dla użytkowników Androida WhatsApp przygotował coś naprawdę fajnego. Mianowicie dostaliście czynności. Na razie tylko na wiadomościach, ale to już wydaje mi się i tak jest bardzo dużo. No to coś, co użytkownicy iOS-a mają na pewno od kilku lat, dziewięciu na pewno, jak pamiętam, jak WhatsApp instalowałem, to był rok chyba 2015, to czynności już wtedy były. Na Androidzie z implementowaniem czynności przez deweloperów, czy to jest coś, co Możemy sobie talkbacków gdzieś dodać jako jeden z chyba trybów nawigacyjnych. No generalnie tak sobie możemy to skonfigurować, a później możemy przesuwając palcem w dół lub używając gestu przepisanego dostać się do różnych takich często używanych akcji na elemencie, na którym jesteśmy. I tak na wiadomościach w WhatsAppie mamy takie czynności jak odpowiedz, usuń, informacje oraz udostępnij. Także takie faktycznie czynności, które mogą nam jak najbardziej być przydatne. Na iPhone'ie mamy podobne, tam chyba jeszcze na iPhone'ie na przykład mamy wyślij wiadomość do kontaktu, jeśli to jest grupa, i mamy też kontrolki przewijania, jeśli to jest wiadomość głosowa. No ale i tak to takie myślę najważniejsze rzeczy faktycznie się pojawiły. Na razie jeszcze nie mamy czynności na czatach, które na iPhone'ie są, ale pewnie to się za jakiś czas też pojawi, jeśli już takie naprawdę fajne zmiany na plus na WhatsAppie zaczęły się pojawiać.
4: Ciekawe, czy będą wiadomości zintegrowane do jednego elementu, tak jak to ma miejsce na iOSie.
3: No byłoby fajnie, to jest oczywiście wiadomość z portalu Accessible Android i oni nie pisali, czy to się stało. Jeśli nie, no to myślę, że pewnie za jakiś czas to się stanie, no biorąc też pod uwagę, że pan Drew Mokak, chyba dobrze nazwisko czytam, chyba sam jest użytkownikiem Androida, to jest jeden z głównych gdzieś ekspertów dostępności, który dla Mety, właśnie dla WhatsAppa właściwie pracuje. Więc myślę, że prędzej czy później to się może stać. Mam taką przynajmniej nadzieję, to na pewno by też ludziom bardzo ułatwiło życie. Więc to jest WhatsApp, a teraz coś dla użytkowników monitorów brajlowskich Humanware, zwłaszcza dla Mandisa, ale nie tylko. Też będzie krótka informacja, bo szczegółowo temat omawialiśmy w zeszłym tygodniu, kiedy wspominałem o tym, że pojawi się duża dosyć aktualizacja dla... No mówiliśmy wtedy o Mandisa, okazuje się, że ta aktualizacja pojawi się dla wszystkich monitorów. Ona już się właściwie kilka dni temu pojawiła. Jeśli chodzi o Mantisa, no to tutaj największą nowością jest to, że to urządzenie teraz wspiera syntezę, jak i odtwarzanie plików audio. Przez to, że Mantis swojego głośnika nie ma, no to musimy połączyć się z głośnikami lub słuchawkami Bluetooth, ale jeśli to zrobimy, no to mamy dostępny cały wachlarz głosów a cappella i możemy sobie czytać cały interfejs urządzenia, wszelkie pliki, podczas pisania możemy mieć echo klawiatury, właśnie możemy sobie różne dokumenty czytać, słuchać audiobooków, na razie jeszcze nie pobierać z bibliotek online, ale to ma się też za jakiś czas pojawić, więc to jest taka główna nowość. Natomiast dla pozostałych monitorów Humanware, bo ta aktualizacja też pojawi się dla Brilliantów BIX40 i 20, pojawiło się na przykład też wsparcie plików EPUB, przynajmniej EPUB 2, i oczywiście tutaj mówimy o plikach niezabezpieczonych, co też u nas takie pliki są bardzo popularne w różnych księgarniach, także będziemy mogli sobie wiele książek dzięki temu otworzyć takich kupowanych z takich normalnych, co w cudzysłowie nazwijmy, takich portali dla wszystkich, więc to jak najbardziej zmiana na plus. To jest drugi monitor po Braille Motion, który coś takiego dostał, no i dzięki temu, że mamy na Mantisie syntezę, no to też można sobie ich posłuchać, jakby ktoś chciał sobie dać palcom odpocząć. I mamy słowniki, właściwie trzy nowe moduły, jak tutaj pisze Humanware. Mamy Wikipedię, mamy Wiki słownik i mamy moduł WordNet, i to jest też dostępne dla wszystkich monitorów. I to nam pozwala podświetlić sobie dowolne słowo kursorem i jeden z tych modułów otworzyć. I to działa w taki sposób, że Wikipedia i Wiki słownik wymagają połączenia z internetem, ale będą otwierały się w tym języku, jaki mamy ustawioną na tablicy brajlowskiej. Jeśli mamy tablicę polską, no to będzie nam się otwierała polska Wikipedia i polski Wikisłownik. Natomiast WordNet to jest słownik offline, ale słownik dostępny wyłącznie w języku angielskim, więc to będzie akurat działało tylko jeśli mamy ustawiony język angielski, tablicę angielską brajlowską. Także jak najbardziej aktualizacja na plus. Jeśli macie jeden z tych monitorów, czyli te nowe Brilianty albo Mantisa, no to myślę, że warto sobie wejść do ustawień i tą aktualizację przeprowadzić, no bo po prostu jest warto.
4: Tam chyba jest tylko jeden problem. Przepraszam, że ci tak cały czas wchodzę w słowo.
3: Spoko. Ale,
4: chyba problem polegający na tym, że jakoś te monitory po tym update'cie nie bardzo działają z NVDA.
3: Okej.
4: Okay. No widziałem na GitHubie problem. Była dyskusja i prawdopodobnie wyjdzie poprawka 2024.4.2 która pozwoli tym monitorom coś tam działać. Także no, mam nadzieję, że fake newsa nie sprzedałem, ale chyba jest taka sytuacja.
3: No więc myślę, że tutaj też warto w takim razie dodać jeszcze informację, jeśli polegacie na tych monitorach i korzystacie z NVDA, to może faktycznie warto poczekać, jeśli taka aktualizacja się pojawi, no to powiemy wam o tym w przyszłym roku, a w międzyczasie też sobie monitorujcie NVDA, w menu pomoc sprawdzajcie aktualizację, a no już tam coś się pojawi. No bo to są naprawdę popularne monitory, więc przypuszczam, że jeśli faktycznie coś trzeba poprawić, no to raczej to zostanie poprawione szybko. Albo po stronie NV Access, albo po stronie Humanware'a, no bo to jest dosyć popularna kombinacja, więc no, po prostu trzeba będzie poczekać, jeśli faktycznie tam coś się stało. I a propos aktualizacji, na koniec informacja mniej wesoła dla tych, którzy lubią klasycznego Outlooka, który jest z nami już od lat 20 paru. Co jakiś czas mówimy o tym, że Microsoft zaczyna tego Outlooka wyłączać na rzecz w cudzysłowie nowego Outlooka, bo sami tak go nazywają, który jest niczym innym jak po prostu stroną internetową osadzoną w aplikacji na Windowsie i na Macu. Wszystko generalnie odbywa się w chmurze, nawet jeśli zalogujemy się gdzieś z innego konta, no to po prostu nasza poczta gdzieś będzie przetwarzana przez serwery Microsoftu. Jeśli chcemy jakieś rozszerzenia instalować, no to te rozszerzenia no, będą też musiały być przepisane, jakiś nowy API do rozszerzeń ma się pojawić, ale ono będzie znacznie okrojone do tego, co nam pozwalał klasyczny Outlook. Oczywiście to jest dostępne, Microsoft nawet wprowadza poprawki dostępności, o których co jakiś czas mówimy, ale jednak to nie jest to samo i na pewno ta nowa aplikacja niestety nie będzie miała tylu funkcji, co ten Outlook stary, no ale niestety Microsoft w tą stronę idzie i mamy informację, jak to wyłączenie będzie trwało. No trochę zamieszania mimo wszystko cały czas jest, bo od właściwie początku przyszłego roku, od stycznia 2025, rozpocznie się plan migracji dla użytkowników korzystających z subskrypcji Microsoft 365 albo właśnie edycji personal, czyli osobistej lub biznesowej, standardowej, gdzie no, te osoby będą dostawały komunikat, że no, będą musiały się na tego Outlooka przełączyć ostatecznie. I ta migracja ma się zakończyć do stycznia 2026. Ja nie wiem, jak to dokładnie ma wyglądać, czy po prostu każdy będzie jakoś losowo miał taką datę ostateczną, trochę tak jak teraz to było z tym Facebookiem Embasic, gdzie po prostu w różnych miejscach te daty były różnie ustalane i po prostu w pewnym momencie ktoś nacisnął przycisk i to strona po prostu, czy tutaj ta aplikacja zniknęła i wtedy nie będzie się dało do niej wrócić. Tak to mam rozumieć. Natomiast jeśli ktoś ma ten pakiet wykupiony w wersji Enterprise, czyli tak, dla takich dużych firm, no to tutaj ta migracja będzie trwała trochę dłużej, będziemy mieli na to więcej czasów i ostatecznie wsparcie dla tych osób oraz dla osób, które mają wykupione subskrypcje lub edycje takie stałe, czyli no przez edycje stałe tutaj rozumiem na przykład Office 2024 jest najnowszy, czyli takie te ofisy roczne, które się wykupywało raz, no to dla, ale o jakich subskrypcjach tutaj mówimy, to już nie wiem, no bo no mamy Office 360, a Outlooka chyba nie dało się osobno przecież wykupić. No mniej więcej ogólnie ostatecznie wsparcie zakończy się w roku 2029. Natomiast może być sytuacja, że po prostu nas aplikacja do przesiadki może zmusić szybciej. Może będzie się dało na ten czas to, przez jakiś czas to obejść. Natomiast prędzej czy później, czy za te dwa lata, czy nawet krócej, czy w tym roku 2029, no prędzej czy później po prostu do tego klasycznego Outlooka dostęp stracimy niestety.
2: I zanim przejdziemy do kolejnych newsów, mamy dwie wiadomości, obie od Maćka i już je odtwarzam.
5: A, słuchajcie, jeszcze jedno, pamiętajcie, że jak będziecie używać tego trybu głosowego w połączeniu z trybem wideo, to bo straszliwie żre baterię, ale tak przestraszliwie. Mnie chyba w ciągu, nie wiem, 10 minut, to ja tak podejrzewam, że tak, no nie wiem, 6-8% zżarło jak nic, jeśli nie więcej, także Jeśli zwłaszcza macie słabe kondycje baterii albo są na wyczerpaniu, a wy akurat jesteście gdzieś tam na mieście sobie, to lepiej się może tym nie bawcie, jeśli nie macie powerbanka. Lepiej się bawić może w tym na razie póki co w zaciszu domowym. No chyba, że z pełnymi iPhone'ami. Znaczy bateriami w iPhone'ach naładowanymi, a głosik, o którym mówiłem, jeśli chodzi o tego świętego Mikołaja w czacie GPT, nazywa się Santa. Także Santa Claus is coming to town, słuchajcie, i ho, ho, ho, wesołych świąt. Merry Christmas. No. Trzymajcie się, pa, pa.
2: I już odtwarzam drugą wiadomość. Myślę, że obie mi się uda otworzyć naraz, ale niestety nie.
5: Aha, i jeszcze malutka rzecz, która... Nie wiem, na ile ucieszy, na ile nie. W każdym razie, w końcu, znaczy właśnie, bo to, że w iOSie będzie można sobie też zmienić w iOSie 18.4 prawdopodobnie dostawcę, domyślną nawigację do nawigacji, w sensie nie mapy Apple'a, tylko na przykład Google czy coś, no to GPT też już poszedł w tą stronę, że rzeczywiście w tym momencie, jeżeli pytamy o jakieś dystanse do czegoś, o jakieś lokalizacje i tak dalej, punkty POI czy coś, to w ustawieniach, w GPT, właśnie w menu, w aplikacji, ja to sprawdzałem na iOSie, i właśnie w ustawieniach możemy sobie wybrać dostawcę map i właśnie mamy między innymi Apple, mamy Google i w sumie czy jakieś inne to nie wiem, bo ja miałem tylko te dwie opcje, natomiast tylko te dwie. No zmieniłem w sumie od razu na Google'a i na razie jeszcze nie testowałem, jakby mi się to miało sprawdzić, ale opcja jest.
0: A tymczasem mamy telefon. Aha. Mamy telefon. Kogo witamy po drugiej stronie?
6: Witam, ponownie Sławek.
0: Witaj, Sławku.
6: Znalazłem właśnie, znaczy może nie tyle w ustawieniach znalazłem, co mówię, jak mi się udało wtedy zrobić, to jak mówi tam ta głośność dostępności tam taka, to muszę palcem przesunąć w sumie po ekranie, tylko nie bez zadywania palca w prawo i wtedy tam mówi multimedia i wtedy jak tylko palcem przesunę w prawo, to jest dzwonek, jest wycisz, wibracje albo dzwonek. I zauważyłem właśnie, że w Talkbacku też tak mówi, natomiast w tym Prudensie, o którym wspominałem, to właśnie jest też ten panel dostępności, ale tam zmienia, ale nie mówi, co prawda, czy to jest wyciszone, dzwonek czy wibracje. W Talkbacku i w Dziszło mówi.
0: Okej, okay. No to dobrze, że znalazłeś to i może ktoś z naszych słuchaczy też skorzysta.
6: Czyli jak ktoś steruje tym, no to trzeba po prostu, mówię tak, bliżej środka ekranu trzeba tam w prawo i to wtedy podwodzić multimedia i tam wtedy trzeba wtedy palcem w prawo i wtedy
0: i
6: jest dzwonek. Tylko to dość szybko trzeba, bo to jest czytnik dość szybki i szybki czytnik i w Talkbacku jest to wolniej i to można jakoś, a tutaj trzeba po prostu szybciej. Tak samo jak w Prudensie, jak i to są już szybsze czytniki i ale można. Mówię, skoro mi się udało raz czy drugi, no to mówię, to niemożliwe, żebym się nie, żeby nic tam nie robiłem specjalnego jakiś, ale okej.
0: Zadziałało. No to super. To dzięki w takim razie, że się podzieliłeś z nami tą informacją.
6: No i chciałem złożyć najserdeczniejsze życzenia zdrowych, spokojnych świąt oraz szczęśliwego nowego roku. No i dalszego rozwoju, bo naprawdę bardzo, bardzo kawał dobrej roboty robicie tymi tyflopodcastami ogólnie. Bardzo, bardzo dobra robota dla naszego środowiska ogólnie, prawda?
0: No, robimy, co możemy, Sławku. Dzięki za miłe słowa i wzajemnie
6: jasne.
0: Wszystkiego dobrego.
6: No, pozdrawiam.
0: Do usłyszenia, trzymaj się. Jeszcze w zanim do technikaliów, Tomku, przejdziemy, to ja jeszcze w międzyczasie znalazłem jedną informację, która myślę, że może być dość istotna, zwłaszcza, że dotyczy jednego bardzo ostatnimi czasy popularnego produktu, mianowicie produktu Ozempic. To jest lek, który... Z jednej strony leczy cukrzycę, jest w tej cukrzycy typu drugiego podawany z tego, co kojarzę. Natomiast oprócz tego to on ma też taką sławę internetowo-celebrycką i go się bardzo chętnie w różnych mediach społecznościowych podaje jako takie jedno z cudownych remediów na zrzucanie wagi. No i okazuje się, oczywiście też lekarze biją na alarm, że to, ten lek absolutnie nie do tego służy, ale jeżeli ktoś by w ogóle rozważał jego stosowanie, to myślę, że warto zapoznać się z badaniami, które, na które trafiłem. Oczywiście wiadomo, no są to pewne badania, też nie mam do końca wiedzy, bo nie zajmuję się medycyną, na ile są one wiarygodne, natomiast myślę, że przeczytać warto. Ja tu sobie wynotowałem taki króciutki fragment. Oczywiście będzie później cały link do anglojęzycznego tekstu w komentarzu, więc kto będzie chciał, to sobie to wszystko przeczyta. Całość badań została zrealizowana na Uniwersytecie w południowej Danii i za badania są odpowiedzialni dwaj naukowcy, mianowicie Jakub Grauslund, to jest profesor okulistyki, i Anton Potegert, mam nadzieję, że dobrze wymawiam to nazwisko, to jest z kolei profesor farmacji. Wykorzystali oni dwie różne metody do zbadania wszystkich duńskich użytkowników leku Ozempic i te badania potwierdzają obawy, które zostały zgłoszone wcześniej w badaniu amerykańskim. W tym badaniu zaobserwowano, że Ozempic ponad dwukrotnie zwiększa ryzyko wystąpienia czegoś takiego, co się nazywa NAION. Jest to, przynajmniej takie tłumaczenie znalazłem w polskim internecie, przednia niedokrwienna neuropatia nerwu, która powoduje uszkodzenie nerwu wzrokowego oka. Jakob Grauslund i jego współpracownicy naukowi potwierdzili hipotezę tego amerykańskiego badania i właśnie miało to miejsce w Danii, gdzie lek Ozempic jest stosowany przez ponad 106 tysięcy osób, no więc całkiem dużo. I cóż tu mamy ciekawego, jeżeli chodzi o te informacje? Przeanalizowaliśmy dane od wszystkich 424 tysięcy Duńczyków z cukrzycą typu drugiego. Okazało się, że Ozempic ponad dwukrotnie zwiększa ryzyko wystąpienia właśnie tej choroby NAION. Jest to uszkodzenie nerwu wzrokowego oka spowodowane nagłym zatrzymaniem dopływu krwi do nerwu wzrokowego. Jest to stan, który może prowadzić do poważnej i trwałej utraty wzroku. Takie słowa tutaj w tym raporcie cytuję za panem Jakobem Grauslundem. Także myślę, że przeczytać sobie to warto. No, ten lek ostatnimi czasy ma, tak jak mówię, dość mocną sławę, zarówno dobrą, jak i złą, bo jedni go bardzo chwalą, niekoniecznie w leczeniu cukrzycy, ale też w innych zastosowaniach, a inni bardzo przed nim ostrzegają, generalnie przed tego typu specyfikami. Więc no, tu taki głos w dyskusji od strony naukowców.
2: No to w takim razie przechodzimy już do technikaliów i tu w zasadzie mamy dwa newsy, oba od Piotrka. Pierwszy news dotyczy aplikacji
3: łącze
2: z telefonem, no właśnie.
3: Tak, łącze z telefonem, które użytkownikom komputerów z systemem Windows i smartfonów z Androidem dostarcza dużo przydatnych funkcji od dłuższego czasu, od udostępniania ekranu, od tego chyba się zaczęło, po odbieranie połączeń, wysyłanie wiadomości i od jakiegoś czasu również udostępnianie plików. I to takie bardzo przypominające na przykład AirDrop na Macu, no bo po prostu możemy z poziomu komputera sobie z menu kontekstowego wybrać mój telefon, udostępnij, później klikamy mój telefon i plik nam się przesyła lub vice versa na smartfonie przez ekran udostępniania z jakiejkolwiek aplikacji, wysłać coś na komputer, na nasz komputer po prostu. No, użytkownicy iPhone'ów, no chyba że mają Maca, do tej pory musieli obejść się z Maciem, ale to się ma pomału zaczynać zmieniać, dlatego że Microsoft rozpoczął, przynajmniej na razie w programie Windows Insider, testowanie funkcji udostępniania plików dla użytkowników iPhone'ów, no i aplikacji łącze z telefonem. Działać to będzie Bardzo podobnie. Będziemy musieli posiadać iPhone'a, który ma system iOS 18. Musimy mieć zainstalowaną aplikację Łącze z telefonem na naszym iPhone'ie, przynajmniej w wersji 1.24.11.2.73, no dosyć długi numer wersji, będzie link do postu na blogu Microsoftu, możecie sobie to przeczytać, lub wyższy. No i musimy być zarejestrowani w programie Windows Insider. Będziemy mieli możliwość zaznaczenia opcji uruchamiania pliku podczas pierwszej konfiguracji, kiedy łączymy nasz telefon z komputerem, i to będzie działało w ten sposób, że gdybyśmy chcieli udostępnić z iPhone'a jakiś plik naszego komputera, no to wiadomo, wybieramy te pliki w jakiejkolwiek aplikacji, klikamy udostępnij, no i na tym, w tym tak zwanym arkuszu udostępniania szukamy aplikacji Łącze z telefonem, wtedy wyświetli nam się lista urządzeń, czyli właściwie komputerów, z którymi mamy nasz telefon połączony, i po prostu wybieramy jeden z tych komputerów z listy i ten transfer po prostu zostanie wykonany. Nie mam tutaj informacji, jak to działa. Przypuszczam, że to pewnie będzie działało po jakiejś chmurze, bo wątpię, żeby to był jakiś bezpośredni transfer Wi-Fi, ale mogę się mylić, ale przypuszczam, że to pewnie jakoś będzie wysyłane. Nie mam też informacji o tym, jak duże mogą być te pliki, no ale przypuszczam, to w sytuacji, kiedy ktoś na przykład sobie jakieś nagranie szybko wysłać, albo jakąś książkę, no to myślę, że nie powinno być problemu. No i a propos właśnie książek, gdybyśmy chcieli to zrobić w drugą stronę, na przykład właśnie, żeby sobie coś na telefon, jakąś książkę czy jakieś inne materiały wysłać, no to też tutaj podobnie wybieramy plik w eksploratorze, otwieramy menu kontekstowe, wybieramy udostępnij i wybieramy mój telefon, ewentualnie Łącze z telefonem, to może mieć różną nazwę. No i ten plik powinien się nam wysłać, czyli pewnie gdzieś na iPhonie, może podobnie jak to na przykład w przypadku Tailscale działa, pewnie jakieś powiadomienie wyskoczy, coś pewnie będzie trzeba kliknąć, zaakceptować, no i ten plik po prostu nam się powinien wysłać. No, nic myślę więcej do dodania niż to, że na pewno dla tych, którzy mają iPhone'a i komputer z systemem Windows, a pewnie wielu z was właśnie z takiej kombinacji korzysta, no to będzie naprawdę duże ułatwienie i nie mogę się doczekać, kiedy ta funkcja będzie szerzej dostępna dla wszystkich użytkowników.
2: I drugi news dotyczy, no cóż, znowu będzie sztuczna inteligencja i tym razem tłumaczenie, nowy tłumacz oparty na sztucznej inteligencji.
3: Tak, tutaj też będzie bardzo krótka informacja, ale myślę, że coś, co może się przydać. Pojawił się tłumacz, bo nawet pojawił się w zeszłym miesiącu, ale ja się dowiedziałem o nim w tym tygodniu, od firmy Kagi. Kagi to jest coś, o czym chyba jeszcze Mikołaj opowiadał kilka lat temu, kiedy to dopiero zaczynało wchodzić na rynek. Kagi to firma, która głównie zajmuje się tworzeniem takich bardzo prywatnych alternatyw do wyszukiwarki. Zaczęło się od wyszukiwarki, zaczęło się też od przeglądarki na Maca i na iPhone'a, która nie wiem, czy doczekała się w końcu wersji na Windows, na pewno to jest na platformy Apple dostępne. No a wyszukiwarka, no to jest strona webowa, tam też mają prywatny, bardzo taki prywatny dostęp do narzędzi, modeli AI, z którymi możemy sobie rozmawiać, no ale główną ich dziś usługą jest wyszukiwarka, która w sumie jest bardzo ciekawą alternatywą dla na przykład Google, która no faktycznie dba o naszą prywatność bardziej, ale ma też ciekawe funkcje, jak na przykład możemy sami testować rankingu konkretnych stron. Jeśli na przykład nam jakaś strona się nie podoba, możemy poprosić, żeby ona się w ogóle nam w wynikach nie pojawiała. To jest coś, czym muszę się zainteresować i temat zgłębić szerzej, bo wydaje mi się, że to może być przydatne. No ale oprócz tej wyszukiwarki zaczęli też tworzyć różne inne rozwiązania, które nam mogą być w życiu codziennym przydatne. Między innymi właśnie jakiś ten ułatwiony dostęp do narzędzi AI, tą przeglądarkę internetową Orion, ale też właśnie usługę Kagi Translate, czyli tłumacza. tłumacza, który wspiera 244 języki, czyli teoretycznie jeden język więcej niż tłumacz Google. W tabelce, która tą usługę reklamuje, to nawet chwalą się tym, że ich zdaniem to nawet ta jakość jest wyższa od DeepL-a, a DeepL ma wyższą jakość niż tłumacz Google, natomiast sami przyznają, że to są subiektywne oceny ich użytkowników, no dobra. Co mogę powiedzieć o tym z kilku krótkich testów, które przeprowadziłem? To tłumaczenie jest sensowne. W niektórych zdaniach nawet radzi sobie lepiej niż DeepL na przykład. W niektórych wychodzi minimalnie gdzieś gorzej gramatycznie, przepraszam bardzo. Ale te wyniki są naprawdę przyzwoite. Jak możemy sobie z tego korzystać? No, wystarczy wejść na translate.kagi.com, translate.kagi.com. Kiedy się na tej stronie znajdziemy, no to jeśli nie jesteśmy zalogowani, no to będziemy napotykali CAPTCHA, aczkolwiek CAPTCHA właśnie działająca przez Cloudflare'a, o którym przed chwilą Michał mówił, w praktyce to może wyglądać tak, że przy pierwszym wejściu na stronę albo przy drugim, trzecim możemy gdzieś dostać komunikat, że jesteśmy weryfikowani, ale no mi się nie zdarzyło, żeby jakieś pole wyboru musiał zaznaczyć. Widziałem przez chwilę ramkę Cloudflare'a i komunikat sukces, i który po chwili znikał.
0: Tak, i to zazwyczaj było... w ten sposób tak. działa, po prostu nie jesteś podejrzany, więc dokładnie, nic do ciebie nie mają, puszczają cię tak. dalej.
3: Ale kogoś by to drażniło, bo właśnie korzystacie z VPN-a na przykład, no to wystarczy po prostu sobie konto darmowe założyć i się zalogować, no i wtedy po prostu tej weryfikacji nie ma. No i co możemy zrobić? No możemy oczywiście sobie wybrać języki. Możemy też te języki podać w ogóle po adresie URL, więc jeśli na przykład wiemy, że chcemy tłumaczyć na... Teraz nie pamiętam, chyba pierwszy podajemy język oryginalny, a drugi język docelowy, to możemy po ukośniku po angielsku te języki podać. Możemy też je wybrać z formularza. No ten wybór języków nie działa najlepiej, to są jakieś klikalne elementy. Mamy na szczęście pole wyszukiwania, więc da się z tego korzystać. Do samego tekstu, do wklejenia samego tekstu mamy po prostu pole edycji, w którym możemy wkleić tekst. Możemy też wklejać adresy URL, czego na przykład DeepL nie wspiera, chyba że mamy rozszerzenie. I co ciekawe, też to wyszukiwanie stron internetowych możemy sobie też ułatwić, po prostu podając adres strony po ukośniku, czyli na przykład, nie wiem, translate.kagi.com, nie wiem, ukośnik audiogames.net, i to nam po prostu spowoduje, że ta strona się automatycznie przetłumaczy. No i jeśli już to wszystko wpiszemy, no to klikamy w przycisk Translate, chyba że jesteśmy zalogowani, no to wtedy to tłumaczenie ma miejsce automatycznie, trochę tak jak teraz to na przykład Google czy DeepL robi. A jeśli nie jesteśmy zalogowani, to musimy ręcznie kliknąć Translate, no i te wyniki są nam wyświetlane. Jeśli korzystamy z tłumaczenia stron internetowych, no to też interfejs jest naprawdę prosty, bo mamy dwie listy rozwijane, to już mamy normalne listy rozwijane, gdzie możemy wybrać język docelowy i język, w jakim dana strona jest. Oczywiście domyślnie będzie opcja wykryj, a jeśli chodzi o samo tłumaczenie, no to będziemy mieli dwie bardzo fajnie zaetykietowane ramki. W pierwszej ramce widzimy oryginalną stronę, a w drugiej jej przetłumaczoną wersję. No i wszystkie jakieś tagi HTML, nagłówki, linki i tak dalej są zachowane, więc możemy sobie po prostu daną stronę bez większych problemów przeglądać. Tak jak mówiłem, adres jest bardzo łatwy, więc gdybyśmy na przykład chcieli z poziomu jakiejś innej przeglądarki, która tłumaczenia nie ma wbudowanego albo nie jest dla nas wystarczające, na przykład w Firefoxie, korzystać, no to właśnie bardzo łatwo wystarczy do adresu translate.kagi.com ukośnik dopisać i wtedy nam się to bez większego problemu powinno przetłumaczyć. Także no, całkiem prosty interfejs, wyniki są naprawdę przyzwoite, więc no, gdybyście potrzebowali kolejnego narzędzia do tłumaczenia tekstu, może żeby sobie to porównać, albo gdybyście po prostu nie chcieli z Google'a korzystać albo z DeepL'a, no DeepL ma jakieś jednak limity na dłuższe teksty, których Kagi nie ma, tutaj możemy nawet do 20 tysięcy za jednym razem wklejać i to po prostu działa, no to warto sobie gdzieś, myślę, ten adres zanotować, bo może się to przydać.
2: I to wszystko, co przygotowaliśmy. Pytanie, czy pojawiło się jeszcze coś w trakcie audycji na przykład u Was? Chyba nie. A zatem no pora chyba zakończyć dzisiejszy Tyflo Przegląd, ostatni w tym roku, zatem życzymy, no zwłaszcza tym, którzy nas oczywiście słuchają w okresie przedświątecznym, być może na żywo jeszcze ktoś wytrwał, wesołych świąt, szczęśliwego nowego roku, no i do usłyszenia, no zobaczymy kiedy dokładnie, prawdopodobnie
0: w... Na pewno w przyszłym roku.
2: No. Tak, na pewno w przyszłym roku.
0: I to na początku. Natomiast jeszcze tak rzutem na taśmę widzę, że mamy dwa pytania. Dwie wypowiedzi naszych słuchaczy, więc ja pozwolę sobie je przeczytać. Mamy od Mateusza tu pytanie. Witajcie, jak to jest z autoryzacją Jonesa? Jeśli miałem na donglu, a dongla gdzieś zgubiłem, czy da się to odtworzyć, czy trzeba kupować program od nowa? Ja myślę, że to jest pytanie do dystrybutora Jonesa, czyli do firmy Altix, jeżeli jakąś fakturę będziesz w stanie przedstawić, to może coś da się zrobić. No i pytanie też, jak na przykład wygląda kwestia twojego SMA. Czy masz aktualne, czy musiałbyś coś tam jeszcze dopłacić? No, my na to pytanie na pewno nie odpowiemy, bo po prostu nie wiemy. To jest polityka dystrybutora, no i przede wszystkim też twórców Jonesa, czyli Freedomu. Kogo tu jeszcze mamy? Tyglopajonate. Witajcie, czy zauważyliście problem z przewijaniem pomiędzy kolumnami w Numbers na iPhone'ie? Od aktualizacji do iOS 18, jeśli przesunie się palcem w prawo, nie przewija się, a wcześniej to działało, jak to obejść? Czy ktoś coś? Chyba nie. Ale rzeczywiście coś z tymi numbersami już też widziałem, że ktoś zgłaszał problemy. Także nie jesteś jedyny.
2: Tak.
0: No i to już rzeczywiście tyle.
2: A zatem, no, czas się żegnać. Ja tylko przypomnę, że dzisiaj w audycji oprócz mnie brali udział Michał Dziwisz, Piotrek Machacz i Paweł Masarczyk. Ja nazywam się Tomek Bilecki. No i do usłyszenia.
3: Do usłyszenia, spokojnie.
2: W przyszłym roku.
0: Tak, tak jest. Do usłyszenia. Wszystkiego dobrego. Cześć.
7: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
0: W kalendarzu mamy czwartek, to jest 7 dzień maja 2020 roku, minęła godzina 19 i to już nawet chwilę temu. Tak jak wspominałem, dziś trochę z techniką walczyliśmy tak na ostatnią chwilę, ale lepiej późno niż wcale. Wychodząc z tej zasady, witam bardzo serdecznie wszystkich słuchających kolejnego spotkania na żywo na antenie Tyfloradia. Ja nazywam się Michał Dziwisz, a dziś ze mną są dwaj ludzie od sportu, bo dziś będziemy sobie rozmawiać właśnie o tenisie stołowym, dźwiękowym. Razem ze mną jest Leszek Szmaj, który wymyślił tę dyscyplinę sportową. Witaj, Leszku.
8: Witam redakcję Tyfloradia i wszystkich sympatyków słuchających.
0: Oraz jest ze mną także Michał Brajer, który w tenisa stołowego, dźwiękowego gra. Cześć, Michale.
9: A witam serdecznie wszystkich słuchaczy i sympatyków tej jakże interesującej dyscypliny.
0: Tak jest. Będziecie oczywiście, to mowa, i tu zwracam się do słuchaczy i do sympatyków tenisa stołowego dźwiękowego, będziecie mogli do nas dziś zadzwonić albo napisać, to już jak tam wolicie, jakie są preferencje. Kilka słów o tym właśnie teraz. Jesteśmy na Zoomie, więc jeżeli chcecie do nas zadzwonić, jeżeli chcecie tu z nami porozmawiać na żywo, na antenie Tyfloradia, to tyflopodcast.net/ZOOMY, czyli tyflopodcast.net/zoom. Tam jest odpowiednia instrukcja, macie odpowiednie linki. Jeżeli korzystaliście z Zooma, no to śmiało łączcie się przez aplikację Zoom. Jeżeli nie, to zawsze są linki telefoniczne. Można kliknąć, automatycznie was połączy, gdzie trzeba. połączy was na numer warszawski, no i będziecie tu z nami mogli porozmawiać. Ale na przykład może ktoś nie chce rozmawiać, może ktoś woli pisać. I tak też można. Jesteśmy na Facebooku, transmitujemy właśnie w tym momencie na żywo na Facebooku tę naszą audycję, więc możecie tu pisać w komentarzach pod postem z filmem, który właśnie w tym momencie jest wysyłany. Ja mam podgląd na to i od czasu do czasu będę tu zaglądał, co ciekawego piszecie. Jesteśmy też na YouTubie. Transmisja jest również na YouTubie, więc jeżeli macie ochotę tam coś napisać, to również można. Zapraszam jak najbardziej. Tyflo Podcast jest na YouTubie, transmituje na żywo. No i po prostu piszecie, ja czytam i moi dzisiejsi goście odnoszą się do tematu, jeżeli będzie do czego się odnieść. Tyle takiego organizacyjnego ble, ble, ble na dobry początek, a teraz możemy już przechodzić do tematu tenisa stołowego dźwiękowego. No to najpierw będzie garść pytań do pomysłodawcy tej dyscypliny sportowej. Leszku, a skąd w ogóle pomysł, żeby niewidomi grali w tenisa?
8: To jest tak obszerne pytanie, a jeszcze bardziej obszerna odpowiedź.
0: Mamy czas.
8: Ale postaram się to w najważniejszych takich przesłaniach tego wydarzenia przedstawić. Ja jestem nauczycielem od wielu lat, pracuję z osobami z niepełnosprawnością wzrokową. Moją dziedziną był przez lata wychowanie fizyczne oraz rehabilitacja ruchowa. Zawsze w czasie zajęć starałem się je tak przeprowadzać, żeby uczniowie wyszli z tych zajęć zadowoleni, żeby mieli odczucie, że coś zrobili. Łatwo to było przeprowadzać z klasami, w których było 100% osób niezwolnionych z wychowania fizycznego. Wtedy 100% ćwiczy, wszystko robimy razem, jest w porządku, wszyscy są zadowoleni. Ale niestety rzeczywistość jest inna i była też inna wówczas, kiedy na ławkach na sali gimnastycznej siedziało czasami 50% klasy, którzy trwale lub czasowo byli pozwalniani przez różnych lekarzy z zajęć z lekcji wychowania fizycznego. I bardzo dla mnie to był taki moment zastanowienia się i zafrapowania, takiego wewnętrznego jakiejś niezgody z tym wszystkim, bo kwestia ćwiczeń korekcyjnych czy na rehabilitacji ruchowej to nie jest to samo co wychowanie fizyczne, to nie jest działanie w grupie, to nie jest dążenie do wyznaczonego jakiegoś celu w konfrontacji z kolegą, koleżanką. Zawsze mi było żal tej młodzieży i starałem się mimo wszystko wdrażać ich do tych zajęć, do łatwiejszych ćwiczeń. No i tak przez lata to funkcjonowało. Ciągle miałem tak w zanadrzu, gdzieś tam w tyle głowy, coś, co mi nie dawało spokoju, a mianowicie powiem inaczej, zawsze się zastanawiałem, dlaczego taki przykładowy Krzysiu, który jest na stałe zwolniony z wychowania fizycznego, nie może doświadczyć czegoś, czego doświadczają inni, którzy nie są zwolnieni. Nie może doświadczyć czegoś, czego doświadcza sportowiec pełnosprawny. Czym oni się różnią? Oni się różnią jedynie opinią lekarską i historią choroby. Natomiast są oboje są ludźmi tak samo jak każdy z nas. I trzeba te bramy pootwierać. Trzeba dać szansę właśnie przeżycia czegoś, co się chowa w prawdziwym sporcie, a ja jako młody człowiek uprawiałem kilka dyscyplin i wiem, że jeśli się tego nie zorganizuje dla tych osób, to one będą ciągle miały braki w tym zagadnieniu. No i tak jak powiedziałem, wdrażałem ich powoli do tych zajęć, ostrożnie, żeby nie narobić szkody zdrowotnej. Ale tak jak trudno to sobie może wyobrazić. Rywalizacja zawsze była w jakiś sposób mimo wszystko na korzyść tych pełnosprawnych. No i...
0: Pełnosprawnych, no i... czy nawet bardziej sprawnych, powiedzmy, niewidomy kontra słabowidzący, tak?
8: Tak, tak. Ja już mówię o takiej sprawności, gdzie w dzienniku ucznia nie ma notatki, że jest zwolniony z lekcji wychowania fizycznego.
0: Jasne.
8: Tak. No i w momencie, kiedy pewnego dnia czekałem z grupą, z klasą na opuszczenie sali poprzedniej klasy, która zajmowała tą salę niewielką. Nie mogliśmy wejść, ponieważ tam były odgłosy, że lekcja jeszcze trwa, choć już było po dzwonku kończącym. No ale oczywiście grzecznie czekaliśmy. Miałem wtedy w klasie prawie 80% uczniów niewidomych. No i stąd za drzwi słyszeliśmy dźwięki właśnie, które są tym pokarmem do tego przeżywania, czyli radość, bicie braw, stuk piłeczki, bo akurat grali tam w tenisa stołowego normalnego, ponieważ tamta klasa miała większość osób widzących, no z wadą wzroku, ale widzących, mogących sobie, trzymając paletkę, trafiać w piłkę i normalnie rozgrywać pojedynek. W każdym razie ta grupa, ta klasa skończyła zajęcia, wyszli, myśmy się tam przenieśli, no i uczniowie mojej klasy zaczęli pytać mnie, co to była za gra, dlaczego oni nie mogą mieć takiego momentu, kiedy jest ta radość, ten aplauz, to kibicowanie jednemu czy drugiemu graczowi. No i poprosili mnie, żebym pomyślał nad tym, bo pan to na pewno coś dla nas wymyśli. No tak jakoś to się złożyło, że wieloma próbami i podejściami takimi sprytnymi próbowałem zaangażować te osoby niewidome do gry w tenisa, ale oczywiście nie przeskoczy się pewnych rzeczy i w związku z tym zrezygnowaliśmy z siatki, zrezygnowaliśmy z paletek i w miarę upływającego czasu i setek prób, podejść, wspólnych dyskusji, przemyśleń, narodziła się nowa gra o nazwie tenis stołowy dźwiękowy.
0: I na czym ona polega? Czym ona się różni od takiego standardowego tenisa? Myślę, że w ogóle warto by było powiedzieć, bo być może nie wszyscy wiedzą, jak w ogóle wygląda, i od tego może zacznijmy, jak w ogóle wygląda gra taka standardowa, standardowego tenisa stołowego. O co w niej chodzi?
8: W standardowym, normalnym tenisie stołowym dla widzących na stole na środku rozciągnięta jest siatka. Pewnie wielu słuchających przy takim stole kiedyś było. Naprzeciw siebie stoją albo gracze jeden na jeden, albo dwóch na dwóch, czyli w wersji debel. Każdy z nich ma w ręku paletkę i do gry używa się jedną piłeczkę celuloidową. I zabawa polega na tym, i gra, i sport, bo to jest również sport olimpijski, wygląda w ten sposób, że należy uderzyć piłeczkę w powietrzu, która ma trafić na pole podającego, przeskoczyć siatkę, znaleźć się na polu odbierającego, a odbierający po odbiciu jednorazowym tej piłeczki musi w nią trafić w powietrzu i przebić nad siatką do tej osoby, która podawała. To tak najkrócej. Wygrywa ta osoba, która wykona więcej prawidłowych zadań, czyli zawsze trafi, a ten broniący już nie zdąży na przykład odbić paletką piłeczki. Gra jest bardzo dynamiczna i wymaga olbrzymiego refleksu, umiejętności, wyczucia dystansu. Przy wykorzystaniu wzroku jest to też często przy wysokim poziomie zawodników dosyć monotonna gra, bo jeśli dwaj najlepsi się naprzeciw siebie pojawią, no to wymiany potrafią być kilkuminutowe i dla takiego obserwatora tenisa stołowego...
0: To taki jednostajny stuk tej piłeczki o paletkę tylko słychać.
8: Tak, jest paletka, stół, paletka, stół, paletka, stół. I często bywa tak, że no jest to trochę nużące, ale zawsze się w jakimś momencie skończy, bo ktoś popełni błąd. To jest ten tenis stołowy standardowy. W tenisie stołowym dźwiękowym, jak wspomniałem, nie używamy paletek, nie używamy siatki, natomiast piłeczka i stół są nam potrzebne. I tutaj osoby grające mają jeszcze coś, co jest atrybutem tej dyscypliny, wdrażającym do współzawodnictwa wszystkich chętnych, ponieważ każdy zawodnik w czasie gry ma założone na oczy gogle zaciemnione, czyli ci, którzy mają poczucie światła, ci, którzy doskonale widzą, ci, którzy nie widzą, mają te same warunki. Mają do dyspozycji ręce, zmysł słuchu, zmysł równowagi, swoją przebiegłość, swój spryt, a znając przepisy można naprawdę wiele rzeczy ciekawych w czasie gry zrobić. Gra polega na tym, aby po komendzie sędziego rzucić piłeczkę do przeciwnika po drugiej stronie stołu w taki sposób, aby ona minimum dwukrotnie odbiła się na polu podającego. Jeśli tak zawodnik wykona, to jest rzut prawidłowy. Obrońca musi tą piłeczkę złapać. Nie ma tutaj uderzenia, tak jak w standardowym tenisie, tylko akcja się kończy po złapaniu piłeczki przez osobę broniącą. I następuje odwrotna sytuacja. Ten, który obronił, podaje, a ten, który wcześniej podawał, musi ją złapać. I to dla obserwatora, który pierwszy raz widzi taką grę, wydaje się błahe, łatwe i takie sobie rzucanie jak dzieci w przedszkolu. A prawda się kryje w przepisach, w regułach, ponieważ reguły uściślają konkretnie zachowania osoby podającej i osoby odbierającej. Ten, który podaje piłeczkę, może użyć do wyrzucenia jej jednej lub obu rąk. Na stole znajdują się zamiast siatki jest promień lasera umieszczony w 1,5 cm nad blatem stołu, który dzieli dokładnie ten stół na pół. Do tego pod każdym blatem umieszczone są bardzo czułe detektory dźwięku i ilość tych uderzeń, jeśli jest prawidłowa, jest również sygnalizowana światłami, lampami, które obserwują osoby siedzące, obserwujące pojedynek, jak również ma informację taką sędzia, który sędziuje pojedynek. Dlaczego takie urządzenia się znajdują? Dlatego, że podania potrafią być w tenisie stołowym dźwiękowym bardzo dynamiczne, szybkie, i trudno wtedy na 100% określić, czy podanie było prawidłowe, czy piłka na pewno te minimum dwukrotnie odbiła się na polu podającego, ponieważ prędkość piłki jest niesłychanie duża w momencie, kiedy używa się takich podań typu klips, pstryk, talerzyk, no jest tutaj wiele takich technik.
0: Ale chyba tak od samego początku nie było, prawda? Bo gdzieś tam znalazłem nawet artykuł na Wikipedii, bo tenis stołowy dźwiękowy doczekał się też hasła w Wikipedii i to jest informacja odnośnie tej unowocześnionej wersji, tak? Z tymi mikrofonami i promieniem lasera. Czy to już od samego początku było takie wyposażenie i od samego początku tak wyglądała rozgrywka?
8: Dziękuję za to pytanie. Oczywiście nie. Gra powstała w październiku 2011 roku. Tutaj nie mogę nie wspomnieć o moich dobrych kolegach w pracy, którzy widząc, co ja proponuję młodzieży, no, namawiali mnie, żebym ujął to w jakieś reguły, w jakieś przepisy, żeby oni mogli też na swoich lekcjach spróbować zaprezentować tą grę innym klasom. Mam tu na myśli pana Piotra Wojtylaka, panią Ewę Świderską, pana Mirka Matelskiego. No i po czasie rzeczywiście dałem im obietnicę, że spiszę to. No i jak spisałem, to wtedy już te przepisy obowiązywały i tak jak wspomniałem, na razie bez tego

0: ust sędziującego do zawodników, wtedy jest pełna satysfakcja no i zaufanie do tej osoby, która sędziuje. Stąd te pojedynki się przedłużały, ale to nam nie przeszkodziło w tym, żeby ją kontynuować, tę grę i żeby zapoznać właściwie prawie wszystkie ośrodki dla dzieci niewidomych w Polsce. Zapraszałem do siebie nauczycieli WF-istów, którzy chętnie przyjeżdżali na szkolenia, zapoznawali się z grą i wdrażali ją powoli w swoich ośrodkach.
1: Jak rozumiem, gra przeznaczona jest przede wszystkim dla osób niewidomych, ale sędzia to dobrze, żeby jednak widział, tak? Bo dzięki temu jest w stanie lepiej kontrolować to, co się dzieje na stole.
0: Tak, tutaj nie da się ominąć wzroku sędziego, ponieważ w tej grze wśród różnych przepisów i reguł jest również informacja, która... Te przepisy właściwie są tak stworzone, żeby gra zajmowała... Żeby w czasie gry zawodnik wykazał się maksymalnym skupieniem, pamiętaniem o wielu rzeczach. Między innymi jeszcze nie mówiłem o tym, że w momencie podania... Aha, jeszcze wrócę do tego, co jest na stole. Jak już mówiłem, jest ten promień, pod stołem są mikrofony, a na narożnikach stołu są 30-centymetrowe zamontowane antenki. Są to takie z włókna węglowego, cienkie, o średnicy 3 mm na dole, zwężające się ku górze, elastyczne, jakby powiedzieć, witki, jakby można porównać to do szczytówek przy wędkach, bardzo elastyczne, ale zawsze wracające do pozycji pionowej, cztery antenki. Na środku...
1: A co te antenki robią?
0: Antenki grzecznie czekają na to, co się będzie działo na stole, bo jak sobie przypomnicie... Pewnie każdy z was kiedyś był na boisku i widział bramkę, czy do piłki ręcznej, czy do piłki nożnej, to sobie trzeba wyobrazić, że ten krótsze boki stołu do tenisa, przy których stoją zawodnicy, to można powiedzieć, że to są takie słupki. Podający musi trafić między te
1: antenki. Między te słupki, między te antenki.
0: Antenki, imitacja słupków i w momencie, kiedy piłka się odbije o taką antenkę i nie wpadnie pole między antenki, czyli w przestrzeń krótszego boku, a ominie tą strefę i upadnie na bok, to wtedy jest piłka zła. I to w tym momencie zawodnik uzyskuje informację od sędziego, że jest out. Oprócz tych antenek na stole również na środku krótszych boków przyklejone są znaczniki, dokładnie na środku, na brzegu, długości 1 cm, wysokości 2-3 mm, po to, aby zawodnik zawsze mógł sobie sięgnąć do tego miejsca i wiedzieć, w jakim położeniu się znajduje, czy jest na środku przed podaniem, czy przed obroną, żeby miał tą orientację. Również do orientacji służą te antenki, bo jednocześnie rozstawiając ramiona na zewnątrz, można też do nich dotrzeć i wtedy czuć się pewnym, że jestem gotowy na przykład do obrony mojego miejsca, czekam na podanie przeciwnika. I wracając do tego, co mówiłem, w przepisach jest informacja, że zawodnik ma 10 sekund na podanie piłeczki po sygnale sędziego lub po sygnale sprzętu, który się używa do sędziowania. I w ciągu tych 10 sekund może znaleźć sobie ten znacznik, podotykać antenki, sprawdzić, czy dobrze stoi, ale w momencie, kiedy decyduje się na podanie, już nie może mieć kontaktu ani z antenkami, ani ze stołem, ponieważ jest to właśnie ta przeszkoda, o której trzeba pamiętać w momencie, kiedy gra staje się emocjonująca, nerwowa. Często bywa tak, że nawet ci najlepsi zawodnicy rzucają na przykład prawą ręką, zostawiają dłoń lewą na znaczniku w momencie podania. Tutaj właśnie wzrok sędziego jest bardzo ważny, ponieważ obserwuje to i wyciąga konsekwencje.

0: które są nieprzyjemne dla osoby podającej. Nie wspomniałem również, że w czasie gry przed krótkimi bokami między zawodnikiem a stołem znajdują się płotki. My używamy płotki najczęściej lekkoatletyczne, które są umieszczone dokładnie tak jak stół, mają długość swoją równą szerokości stołu i również ten płotek jest na tej samej wysokości co stół ustawiony w odległości 10 cm od stołu. Te płotki służą do tego, aby wyhamować zachowania zawodników w czasie gry, aby nie rzucali się na blat stołu łapiąc piłeczkę, aby też pamiętali, że w momencie kiedy płotek dotknie stołu, tracą punkt w momencie kiedy jest ta akcja obrony. W tym najnowszym modelu, który funkcjonuje na mistrzostwach, te płotki już nie są lekkoatletyczne, tylko konkretnie zaprojektowane i wykonane na zasadzie takiego wahadła, że zawsze wracają do tej samej pozycji i służą do tej samej, mają tą samą funkcję, o której wspominałem przed chwilą.
1: Czyli po prostu ten płotek nie może na tyle się przechylić, żeby dotknąć stołu, tak?
0: Tak, jeśli jest kontakt płotka ze stołu, bo biodra zawodnika popchnęły go, jest to strata tego zawodnika, który wykonał ten ruch.
1: Ja w międzyczasie jeszcze zaglądam na nasze media społecznościowe, na YouTube'a, na Facebooka. Na YouTubie Ewelina napisała: dobry wieczór, panie Leszku, więc pozdrawiamy Ewelinę. Ja jeszcze widziałem, że mieliśmy jakiś telefon, ktoś do nas dzwonił, ale się zniecierpliwił i się z nami rozłączył. I tu taki apel ode mnie, proszę cierpliwie poczekać, bo także chodzi o to, żeby ta nasza audycja się nie rozjeżdżała, więc jeżeli zadzwonicie do nas, to na pewno my was wpuścimy na antenę. Będziecie mogli porozmawiać, ale nie w środku zdania. Więc po prostu cierpliwie czekajcie i na pewno wasza kolej nadejdzie. Może sobie trochę poczekacie, ale no jednak też chodzi o to, żeby z tej audycji później, kiedy będzie jej można posłuchać na przykład w Tyflo Podcaście, no to żeby również coś wyciągnąć, a nie ją gdzieś tam urywać w pół zdania, bo ktoś akurat do nas zadzwonił. To teraz na moment przejdę do Michała. Michale, od jak dawna grasz? Ile ty już lat?
2: Oj, ja to już gram odkąd ino tylko tenis stołowy dźwiękowy powstał, czyli to już od, no, 9 lat.
1: Aha.
2: Od początku, odkąd się dowiedziałem, że wujek wymyślił taką dyscyplinę, to na samym początku to sobie pomyślałem, no kurczę, tenis stołowy dźwiękowy, no jak to możliwe, jak to możliwe niewidomi w tenisa? No zawsze słuchałem, jak grali widzący tego popularnego ping-ponga, to powiem, tak myślałem sobie, no kurczę, my nie zagramy, bo no, siatka, paletki, a potem na własne oczy zobaczyłem właśnie tenisa stołowego dźwiękowego, to po prostu od razu zakochałem się w tej dyscyplinie.
1: Za moment jeszcze cię popytam o naukę tej dyscypliny, czy to jest trudne, łatwe i ile czasu trzeba ćwiczyć, żeby się nauczyć, a przynajmniej jak to było w twoim przypadku, ale widzę właśnie, że się ktoś do nas dodzwonił, więc odbierzmy telefon. Kto jest z nami? Halo?
3: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
3: Witam. Pragnąłbym pozdrowić pana redaktora oraz szanownego pana nauczyciela.
1: A kto jest z nami?
2: A witamy, Szymon.
3: Szymon.
2: Witamy.
1: Cześć, Szymonie.
3: Witam serdecznie.
0: Cześć. Witam cię, Szymonie.
1: I słuchamy cię.
3: Ja miałem przyjemność grać w tą wyjątkową dyscyplinę, jaką jest tenis dźwiękowy, stołowy. I powiem, że najlepszą metodą są styki, bo się odnosi najlepsze sukcesy.
1: A możesz nam powiedzieć, co to są styki, bo być może są wśród nas takie osoby i ja się do nich zaliczam, dla których to, co powiedziałeś przed momentem, to jest w ogóle jakaś czarna magia, więc rozjaśnij proszę.
3: Stoi się przed...
1: Szymonie, wyłącz radio, bo słyszymy się przecież w telefonie, więc fajnie, gdybyś wyłączył radio, bo po prostu jak słyszysz, nam się tu wszystko sprzęga. Da się zrobić?
3: Tak. Dzień dobry. Pstryki, nie styki, przepraszam.
1: Pstryki, okej. Okay.
3: Pstryki to jest, to stoi się przed stołem, ręką się wyczuwa znacznik, najlepiej wziąć piłkę w lewą rękę, pochylić się, pomyśleć parę sekund i zrobić pstryka jedną ręką.
1: Czyli po prostu co, pstrykamy tak palcem w te...
3: wypuścić piłeczkę.
1: Czyli, czyli chodzi o pstryknięcie tak... Ale w jakim celu wykonuje się to pstryknięcie? Bo domyślam się, że to o coś takiego chodzi, tak?
3: Tak, to się wykonuje, żeby utrudnić przeciwnikowi złapanie piłki. Jeszcze jest trudniejsza rzecz, jaką są klipsy, ale to już niestety w tym poległem.
1: No bywa i tak.
2: Klipsy są trudne.
1: A to zaraz na pewno będziemy też o tym mówić. A jak długo grałeś, tak z ciekawości?
3: Miałem tę przyjemność zapisania się na zajęcia w gimnazjum na tenisa. Grałem przez rok, potem jakoś tak się stało, że niestety nie mogłem, ale wróciłem w szkole zawodowej i w pierwszej klasie liceum i z młodszym kolegą o 10 lat wygrałem 2 razy i to był mój sukces.
1: Aha. No to cóż, no to gratulujemy w takim razie. I grasz nadal, czy już zakończyłeś swoją przygodę z tenisem?
3: Ja jestem absolwentem liceum już niestety ogólnokształcącego. Już ukończyłem niestety etap edukacji. Wszystkie etapy edukacji, jakie proponują nam Owińska. Więc nie mogę już grać, czego bardzo żałuję.
1: No, ale czy nie ma jakichś innych możliwości, żeby gdzieś tam sobie powiedzmy podejść i popróbować swoich sił? Czy nie bardzo masz taką możliwość?
3: Na razie o tym nie myślałem.
1: Aha, no ale to widzisz. Audycja jest, to może warto sobie przypomnieć i pomyśleć na ten temat, bo jeżeli tenis stołowy, dźwiękowy ci się spodobał, to może i faktycznie warto. Dobrze, Szymonie, w takim razie dziękuję ci bardzo za telefon. Dzięki.
2: I pozdrawiamy.
1: Pozdrawiamy i do usłyszenia. Trzymaj się. Czekamy oczywiście na kolejne wasze telefony. Jeżeli macie ochotę do nas zadzwonić, to śmiało. tyflopodcast.net/zoom albo możecie do nas też po prostu pisać na Facebooku albo na YouTubie. No dobrze, Michale, to w takim razie no, wspomniałeś, że no, grasz już w tenisa stołowego, dźwiękowego od kilku ładnych lat. No to w takim razie, czy to jest w ogóle trudna dyscyplina sportu? Czy trudno się jej nauczyć? Bo tak jak wspomniał Leszek, no, wydaje się to wszystko dość proste, tak na pierwszy rzut oka, dla kogoś, kto tak obejrzy sobie, a tam rzucają sobie piłeczkę. No to dobrze, ale to chyba to nie do końca tak.
2: Oj, nie do końca. Moje pierwsze próby w tenisa, bo tak naprawdę jak wujek zaczął tworzyć dyscyplinę, to było zaraptem kilka podań, to te podania się rozwijały z roku na rok, ale oj nie, powiem, nie było łatwo się nauczyć, dlatego że trzeba było wszystko wyczuć, trzeba było odpowiednio się do tego stołu ustawić, żeby piłka szła po linii, a nie wychodziła na aut. I to, powiem, kilka ładnych godzin trzeba włożyć w tenisa pracy, a przede wszystkim systematyczność jest w tej dyscyplinie najważniejsza. Systematycznie chodzić na zajęcia, Ja powiem, wtedy kiedy jeszcze nie było zajęć, to ja nawet w piątki mówię, wujek, weź, no, wtedy jeszcze mówiłem, że weźmy, rozłóżmy stół i warto by było pograć. I się udawało, w piątki po 16 rozkładaliśmy stół w dużej sali gimnastycznej i trenowaliśmy, że dzięki tym takim indywidualnym zajęciom i też z osobami, z którymi wujek miał wtedy lekcje, ćwiczyłem i to mi dało naprawdę bardzo dużo. Bo początki to wspominamy, że nie były w moim przypadku takie łatwe.
1: Jaką umiejętność taką największą, twoim zdaniem, z perspektywy gracza trzeba posiadać, żeby grać w tenisa stołowego dźwiękowego dobrze? Co trzeba? Czy trzeba dobrze słyszeć, czy trzeba mieć dobrą koordynację ruchową, a może wszystko naraz?
2: Raczej bym szacował, że wszystko naraz. Trzeba mieć bardzo dobry słuch. Koordynację ruchową to... czasem niekoniecznie, powiem szczerze, bo osoby na wózkach grają nie z gorzej niż osoby normalnie chodzące o własnych siłach. Bardziej właśnie wyczulony słuch i właśnie pod kontekstem, żeby i właśnie częściowo, żeby jednak te nasze ręce chociaż trochę pracowały.
1: Rozumiem. No bo tak, bo czymś trzeba tę piłkę łapać, która
2: ale,
1: do nas leci.
2: Ale były przypadki chłopca bez rąk, który podawał ustami.
1: Niesamowite. No to tego to już nawet nie jestem sobie w stanie wyobrazić za bardzo, ale...
2: Ja jeszcze wrócę wspomnieniami do Brna za moment, bo jak byliśmy na prezentacji tenisa stołowego dźwiękowego w Brnie, to była sytuacja, to akurat wujek opowiadał, jak to podszedł chłopiec bez rąk, który miał takie, no, kikuty się na to mówi. I tak z żalem mówi, że no on nie zagra, a wujek mówi, zagrasz. I wziął tą piłeczkę tymi kikutami i dosłownie zrobił parę podań. I pojawiły się w oczach tego chłopaka po prostu łzy.
1: No, czyli po prostu wygląda na to, że mamy taką rzeczywiście bardzo uniwersalną dyscyplinę, w którą wiele osób może grać. To ja teraz jeszcze...
2: Jedyna rzecz, która wyklucza w tenisie stołowym dźwiękowym, jest brak słuchu.
1: No tak, no bo tu już na to nic nie poradzimy.
2: Bo w aparatach słuchowych grać można.
1: Mhm. I nie zniekształcają one tego odsłuchu jakoś za bardzo?
2: To już pytanie do twórcy, bo powiem, ja nie testowałem.
1: A ty, Leszku, testowałeś? Próbowałeś grać w aparatach?
0: Ja sędziowałem kilka pojedynków zawodników, którzy używają aparatów i nie zauważyłem, żeby były jakieś problemy z kierunkiem, czy z koordynacją ruchu, czy z jakimś określeniem kierunku bodźca dźwiękowego.
1: Rozumiem. To w takim razie, skoro już przy tym dźwięku jesteśmy, to ja jeszcze tak trochę podrążę te kwestie tych mikrofonów i tego promienia laserowego, bo to jest dla mnie dość interesujące. Na jakiej zasadzie to w ogóle działa i w jaki sposób sędzia, bo jak się domyślam, to jest pomoc dla sędziego danej rozgrywki, w jaki sposób sędzia z tego korzysta? Czy to mu wyrzuca jakiś wykres, czy to mu w jaki sposób podpowiada? Jak to w ogóle wygląda, jak to jest używane?
0: Jest to urządzenie audiooptyczne, które jest już w tej chwili trzecią generację ma to urządzenie, ponieważ pan, który dostosował moje prośby do spraw związanych właśnie z wykorzystaniem elektroniki i światła laserowego, cały czas próbuję jeszcze udoskonalać. Na początku pierwsze próby, w ogóle muszę wspomnieć tutaj, że zwróciłem się do Politechniki Poznańskiej. Troje chyba było takich doktorów tam, którzy pracują na co dzień. Słuchali moich próśb i oczekiwań, no i przez półroczne jakieś tam próby no, nie potrafili zrealizować do końca tego, czego ja oczekiwałem. Aż w końcu trafiłem na pana Krzysztofa Koźleckiego, który też nie od razu, ale z pełną determinacją, precyzją i wyczuciem tej gry no, skonstruował to urządzenie i dzięki temu sędzia i nie tylko sędzia, ale również zawodnicy mają natychmiastową informację zwrotną, czy podanie było prawidłowe, czy nie. Na początku próbował wykorzystać kamerę, która zresztą się pojawiła, jest na fotografiach z pierwszych mistrzostw Polski, które odbyły się w Owińskach. I kamera ściągała obraz stołu, na którym najczęściej jest ciemny blat zielony, granatowy, czyli kontrastuje biel piłeczki. Podłoga wokół stołu musiała być wyłożona czarną agrowłókniną, żeby również ten kolor bieli, ta biel była bardziej wyrazista i bardziej łatwiej było kamerze chwytać ruch tej piłeczki. I to w sumie też działało, ale okazało się, że właśnie prędkość tych podań niektórych nie była w stanie zarejestrować właśnie ta kamera, która też nie była niskiej jakości. To była wysoka rozdzielczość, konkretna kamera, ale tak jak wspomniałem, rzuty potrafią być bardzo, bardzo szybkie. No i w końcu pojawił się pomysł zastosowania tego czujnika laserowego i ja nie jestem tutaj aż do końca tak dobry w tej technice. Ja potrafię wytłumaczyć, w jaki sposób to urządzenie działa.
1: To może tyle nam wystarczy, bo tak naprawdę jakieś zagadnienia techniczne, no to rzeczywiście może musielibyśmy tu poprosić konstruktora do mikrofonu, a z racji tego, że go nie mamy, to może skupmy się na tym po prostu, jak to działa z perspektywy sędziego.
0: Już mówię. Sędzia podchodzi do stołu, który jest skompletowany i chwyta w rękę taką końcówkę, taki przycisk. Ten przycisk jest połączony z tym głównym urządzeniem. Do głównego urządzenia dochodzą kable od mikrofonów, od czujnika laserowego. W momencie, kiedy sędzia dusi na ten przycisk, następuje tak zwane zerowanie, czyli pojawiają się zielone światła, pojawia się dźwięk imitujący mniej więcej taką częstotliwość. I to jest informacja, że po tym dźwięku następuje odliczanie, również to urządzenie odlicza czas 10 sekund. Jeśli piłka nie uderzy w stół, pojawia się komunikat, czas minął, poprzedzony również takim dźwiękiem jakby błędu. I to jest strata dla osoby jednego punktu, która nie zmieściła się w tym limicie czasu 10 sekund. Jeśli zawodnik zmieścił się, wówczas po tym sygnale następuje prawidłowe podanie, czyli sprzęt milczy, natomiast światła się zmieniają i pokazują, i w którym momencie piłka przedostała się na pole przeciwnika. Po obronie sędzia obserwuje, że zawodnik obronił, również wtedy wciska reset, czyli ten dźwięk się pojawia i również odlicza się znowu 10 sekund dla osoby, która rywalizuje z tą pierwszą osobą, o której mówiłem. Jeśli zadanie jest wykonane prawidłowo, również sprzęt milczy, piłka wraca i kolejny reset. I w momencie, kiedy zawodnik wykona błędne podanie, czyli jego odbicie będzie tylko policzone jako jedno, a drugie trafia w środek, czyli przecina tą wiązkę lasera, pojawia się komunikat z mikrofonu, z głośników zamontowanych w tym urządzeniu. To jest mowa ludzka, cyfrowo, jakoś tam
1: zgrana po prostu.
0: Tak, tak. Pojawia się taki komunikat, przecięcie linii środkowej. Jest to informacja dla osoby podającej, że straciła punkt, ale ta osoba podająca wie, że to drugie odbicie było o te 3-2 centymetry za daleko, W związku z tym przy następnym podaniu musi wziąć to pod uwagę i rzucić mniej dynamicznie albo odsunąć się bardziej od płotka, od stołu, aby prawidłowo podać. Jeśli piłka za drugim uderzeniem w stół kontaktuje się już nie na środku, ale na drugie uderzenie następuje na blacie, na połowie przeciwnika, czyli jest to podanie nieprawidłowe, wówczas pojawia się informacja przekroczenie. I jest to również strata punktu dla osoby, która wykonywała podanie. I tak jak powiedziałem, jest to ta informacja zwrotna dla zawodników jest bardzo ważna, ponieważ w tenisie stołowym dźwiękowym dźwięk odgrywa dominującą rolę. W czasie gry musi panować kompletna cisza.
1: Aplauzy ewentualnie dopiero później.
0: Proszę?
1: Aplauzy dopiero później, ewentualnie.
0: Tak, tak. Aplauzy przy finałowych rozgrywkach są wskazane jak najbardziej. Natomiast w momencie, kiedy pada komenda, przykładowo sędzia mówi, podaje Krzysiu i włącza sygnał tu, jeśli po tym sygnale Krzysiu chrząknie, zakaszle, albo przesunie płotek, by nawet nie dotknie ten płotek stołu, ale zrobi hałas, Krzysiu traci punkt, ponieważ zakłócił ciszę, czyli przeszkodził w obronie osobie, która z nim rywalizuje. Dlatego to jest takie ważne, ponieważ osoba czekająca na podanie Krzysia jest maksymalnie skoncentrowana i ma niesamowitą i w czasie ciszy potrafi wykonać taki ruch ciałem, taki ruch rękami, który umożliwi złapanie piłeczki, co jest celem osoby broniącej. Powiem tutaj też kolejny przykład z przepisów, żebyś Michale też mnie się zorientował. Osoba broniąca może dotykać blatu stołu, ale tylko i wyłącznie dłońmi i przed ramionami. Jeśli łokieć dotknie blatu stołu w czasie obrony, jest to strata punktu dla osoby broniącej. I tutaj również wzrok sędziego jest bardzo ważny. Zresztą w czasie zawodów wyższej rangi, oprócz sędziego głównego, znajdują się również sędziowie liniowi, którzy w tym momencie obserwują właśnie ruch ciała zawodnika.
1: Rozumiem. No właśnie, wspomniałeś o kolejnych zasadach, to nasuwa mi się kolejne pytanie. Czy gdzieś z tymi wszystkimi zasadami w formie jakichś takich spisanych treści można się zapoznać? Czy są one gdzieś dostępne w internecie, na jakiejś stronie albo w formie jakiejś publikacji, jeżeli ktoś byłby zainteresowany poznaniem wszystkich zasad?
2: Czy ja tylko mogę wejść na moment w słowo?
0: Tak, to może Misiu odpowie.
2: Znaczy, ja chciałem zadać, bo tak pomyślałem, że zadamy pytanie konkursowe, oczywiście bez nagród. Czy ktoś wie, do czego służą gogle w tenisie stołowym dźwiękowym?
0: Dobre pytanie, ale ja w takim razie będę jeszcze w temacie zadanym przez pana redaktora Michała Dziwisza. Oczywiście są takie miejsca w internecie, mamy stronę internetową tenis stołowy dźwiękowy, jesteśmy na Facebooku, jesteśmy, jak wspomniałem, już na Wikipedii i tam wszędzie można znaleźć przepisy w języku polskim, a nie ukrywam, że również ta nazwa tej dyscypliny funkcjonuje już jako stolni zbukowi tenis, czyli po czesku.
1: Czyli po czesku.
0: Found table tenis po angielsku. Zwuczny stoni tenis po serbsku. Tenis de mesa acustico po hiszpańsku. I jeszcze mamy tisch tenis sound, czyli po niemiecku. Mamy jeszcze chyba, Michał, nie pamiętam po włosku.
2: Mamy jeszcze po włosku.
0: Tak. Po włosku też mamy przepisy. Jesteśmy na etapie...
2: Po ukraińsku. I po ukraińsku.
0: Po ukraińsku mamy, tak. Już mamy przetłumaczone też. Jesteśmy na etapie rozsiewania tego ziarna, które się zowie tenis stołowy dźwiękowy. Tam, gdzie damy radę tam się pokazujemy. I te miejsca i te kraje, które tutaj się pojawiły, to nie jest tak losowo, to jest zawsze związane, na przykład po serbsku powstały przepisy w momencie, kiedy pojawiła się nauczycielka wychowania fizycznego w Serbii, pracująca z osobami niepełnosprawnością, również wzrokową, i bardzo się zainteresowała, poprosiła właśnie o tego typu pomoc. Na stronie internetowej, na Facebooku można odnaleźć też krótkie filmy dotyczące instruktażu prostego, podstawowego przy nauce tej gry, jak również taki fajny jest jeden klip reklamowy, w którym bierze udział wielokrotna mistrzyni Polski Natalia Marędzia. Jak jeśli nas słucha, to serdecznie ją pozdrawiam.
1: Zaglądam na naszego Facebooka, bo tu tym razem pojawił się komentarz. Pojawiła się wypowiedź Grzegorza. Ciekawa ta gra. Kiedyś grałem w tenisa stołowego z żółtą piłeczką, ale to było jakieś 8 lat temu. Szkoda, że w Sosnowcu nie ma czegoś takiego jak showdown czy tenis dźwiękowy. No właśnie. I w tym momencie takie pytanie się nasuwa samo. Kolejne. Jak wygląda, bo już wiemy, że tenis stołowy dźwiękowy jest obecny nie tylko w Polsce. Oczywiście no, z racji tego, że tyle szkół uczysz w Owińskach, to na pewno w Owińskach gracie w tenisa, bo gdzieżby indziej, ale gdzie ta gra w naszym kraju jest jeszcze jakoś upowszechniona?
0: No więc muszę powiedzieć, że dotarliśmy, tak jak wspomniałem, do wszystkich ośrodków zajmujących się edukacją młodzieży z niepełnosprawnością wzrokową. Najbardziej na początku w ogóle była Łódź, była Dąbrowa Górnicza, był Kraków, był Owińska i te ośrodki rywalizowały przez chyba 3 lata między sobą. Ponieważ trudno nam było zaszczepić, dotrzeć, porozumieć się, zaprosić nauczycieli na szkolenie z innych ośrodków. Ale dokonaliśmy tego. Także po wizycie we Wrocławiu jest tam bardzo silny zespół prowadzony przez pana Macieja Cekierę, przez pana Macieja Grafa również. No, mógłbym tu wiele nazwisk wymieniać, bo to w momencie, kiedy są zawody, przyjeżdżają zawodnicy z opiekunami. Najczęściej są to nauczyciele wychowania fizycznego lub osoby nie pracujące na co dzień jako WF-iści, ale są na przykład wychowawcami albo nauczycielami innych przedmiotów, ale chwycili tego bakcyla i również pomagają w treningach i prowadzą młodzież do sukcesów. Silnym ośrodkiem jest również Kraków, gdzie zawsze mają wysoki poziom, doskonałą technikę. Pani, tam kilka osób się przewinęło z opiekunów, bo to już tyle lat spotykamy się. No Łódź ostatnio wygrywa Mistrzostwa Polski i w deblu, i w singlu. Doskonała praca obu pani Ani, bo dwie Anny pracują. Dąbrowa Górnicza również świetna praca. Byliśmy w Lublinie. Bardzo się spodobał pokaz i nauczycielowi WF-u, i dyrekcji. Jakoś no, przez różne sytuacje związane, bo to nie jest tak łatwo, że tyle kilometrów można pokonać i przyjechać na zawody. To jest kwestia logistyki, zorganizowania wyjazdu, załatwienia transportu. Często młodzież jest w takich terminach, kiedy są zawody typu piątek, sobota, niedziela, angażowane do innych dyscyplin. Jak na razie mamy dobry kontakt i pewnie się spotkamy. No, mieliśmy się spotkać w Dąbrowie Górniczej, miał być Puchar Polski 18 kwietnia, ale pandemia tutaj wygrała. Taki mały wirusek, prawda, którego nie widać, no, załatwił.
1: A pokrzyżował plany wielu.
0: Tak, pokrzyżował. ale myślę, że jesteśmy na jakimś etapie, kiedy człowiek potrafi się chyba z nim dogadać, może się uspokoi, może wrócimy do tej naszej normalnego funkcjonowania.
1: To w takim razie, Grzegorzu, to jeszcze tak odpowiadając na twoje pytanie, skoro ty jesteś z Sosnowca, a skoro w Dąbrowie coś tam się dzieje, no to Zagłębie, to może warto, żebyś, jeżeli masz ochotę, to wybrał się właśnie tam jakoś, zadzwonił do ośrodka w Dąbrowie Górniczej i jak już rzeczywiście pandemia nas odpuści, koronawirus zostanie obłaskawiony, to może tam uda się, żebyś swoich sił popróbował.
0: No właśnie, i również można w Gliwicach zajrzeć do ludzi, bo tam też przyjeżdżają na zawody reprezentacji tamtego ośrodka. Pojawiają się też czasami, ostatnio byli na zawodach z Chorzowa, tam też jest ośrodek. Także to wszystko w tej okolicy. Nie wspomniałem jeszcze o Laskach, do których nie dotarliśmy fizycznie na pokaz, ale spotykaliśmy na licznych obozach sportowych, gdzie tenis stołowo-dźwiękowy dzięki pomocy stowarzyszenia Cross pojawia się na takich obozach i tam się spotyka młodzież z wielu ośrodków i też wydaje mi się, że Laski tą dyscyplinę polubiły i rzeczywiście coś tam na pewno się będzie działo.
1: No to teraz nie mogę nie zapytać o kolejną rzecz, zanim przejdziemy do tego, jak to w ogóle wygląda, jeżeli chodzi o rozgrywki sportowe, to trochę może Michała o to pomęczę, ale jeszcze na ciebie, Leszku, chciałbym zapytać o to, skoro ta dyscyplina sportu wykorzystuje do działania, bądź co bądź, dość wysoką technologię, bo tu specjalistyczne mikrofony, jakiś czujnik laserowy, wyprodukowane specjalnie urządzenie, to swoje musi kosztować. Ile trzeba wydać, żeby po prostu w taki stół się zaopatrzyć, dzięki któremu będzie można grać właśnie w tenisa stołowego, dźwiękowego?
0: Może powiem tak, że w wielu ośrodkach są pomieszczenia zwane klasami. W tych klasach w tej chwili wiszą prawie wszędzie interaktywne tablice, które mają dokładnie taki porównywalny koszt jak całe oprzyrządowanie potrzebne do uprawiania tenisa stołowego dźwiękowego, czyli to się nie przekracza 10 tysięcy.
1: A jak jest w ogóle z dostępnością tego sprzętu? Czy to po prostu, no właśnie, zamawia się u jakiegoś konkretnego producenta, tego, który robił dla was, który już zna ten temat, czy po prostu, czy jak to wygląda?
0: Tak, w ten sposób się zamawia. Można to zrobić poprzez stronę internetową lub Facebooka. Zamówienie złożyć do pana Krzysztofa, który wykonuje urządzenie w pełnym komplecie lub interesującym tego, który chciałby kupić, na przykład bez lamp. To urządzenie audiooptyczne, jak wspomniałem, dysponuje też światłami, które są bardzo ważne dla odczytu całej gry, ale wszystko można też etapami dokupić. Te główne urządzenie, które funkcjonuje w każdym zestawie, ma odpowiednie wejście, jest przygotowane do tego, żeby tak zwany upgrade po czasie dokonać.
1: Jasne. No dobrze, Michale, to teraz ciebie chciałbym zapytać. Jak rozumiem, tenis stołowy, dźwiękowy to już w tym momencie jest jakiś także i sformalizowany tryb rozgrywek, tak? Bo tu Leszek wspomniał o pucharach i tak dalej, o rozgrywkach jakichś krajowych. Co się dzieje, jeżeli chodzi o takie już bardziej formalne rozgrywki, o jakieś mistrzostwa i tak dalej?
2: Dobrze, to na początku zaczęło się od Mistrzostw Polski, które właśnie u nas w ośrodku w Owińskach, jak dobrze pamiętam, to był już 2012 albo 2013 rok. 2013 rok, tak, to były pierwsze mistrzostwa i wtedy one odbywały się u nas w ośrodku, ale doszło do tego, że liczba uczestników mistrzostw z roku na rok zaczęła się zwiększać. I znaleźliśmy się na etapie takim, że zaczęło brakować miejsc do rozgrywek. I od dwóch lat mistrzostwa odbywają się w centrum tenisowym Fair Place w Naramowicach, gdzie bardzo serdecznie pozdrawiamy gospodarzy tego miejsca, jeśli nas słuchają.
0: Pana Jakuba Rękosia i pana Flikcińskiego, bardzo im dziękujemy za pomoc, udostępnienie pomieszczeń do gry w squasha, gdzie ustawialiśmy, ostatnio było chyba 5 stołów, także sprawnie można było przeprowadzić zawody dla zawodników, no już których ponad 50 było.
1: No to już rzeczywiście całkiem pokaźna liczba. I to były mistrzostwa krajowe.
2: Krajowe, tak. A tamtegoroczne to były mistrzostwa wyjątkowe, bo można tak nazwać, padło takie określenie mistrzostwa Europy. Dlaczego? Bo pojawiła się Ukraina. Zaczęło to się od tego, że ośrodek w Łodzi był na jakimś obozie sportowym letnim i tam była grupa z Ukrainy, z miejscowości Czersoń? Z Czersonia.
0: Tak.
2: I tak złapali bakcyla do tego stopnia, że chcieli od razu jechać na mistrzostwa. Chcieli jechać na mistrzostwa, chcieli grać. I zdobyli kontakt od ludzi z Łodzi, od pani Bogumiły Golęby, kontakt do wujka i zaczęli grać w tenisa stołowego dźwiękowego. W pewnym momencie odezwał się do wujka pan Andrzej Szaraburiak z Czersonia, który właśnie jest autorem ukraińskiego tłumaczenia przepisów tenisa stołowego dźwiękowego. I w pewnym momencie, to gdzieś tak już wrzesień, początek października, dowiaduje się, że będziemy mieli również delegację z Ukrainy. No to ja mówię, wujek, słuchaj, może zmienisz nazwę, bo przecież jeżeli będzie Ukraina, no to nie mogą być to mistrzostwa Polski. No, ale zostały mistrzostwa Polski, nikt się za to nie obraził, ale mieliśmy właśnie zróżnicowane właśnie delegacje, bo była też delegacja ukraińska, co bardzo fajnie wpłynęło na taki dialog, na taką naprawdę super atmosferę. Zresztą taka atmosfera zawsze towarzyszyła mistrzostwom. Taka interakcja pomiędzy zawodnikami. Nie było czegoś takiego, takiej zaślepionej, chorej rywalizacji w kwestii ja ci nie pomogę, bo tam wykorzystasz to przeciwko mnie. Absolutnie. Każdy podpowiadał na przykład ty, słuchaj, przecież na tym, ja miałem taki teraz przypadek, dziewczyna z Dąbrowy Górniczej podpowiedziała mi, że na tym stole nie da się robić bodajże półwysokich talerzyków. I mówi, słuchaj, rób niskie piłki, bo inaczej nie wygrasz. Inaczej przegrasz całą grupę i będzie tyle. Ja mówię, dobra. No to tak się akurat traf chciał, że grałem z nią. No i po prostu wygrałem ten pojedynek właśnie jej metodą.
1: Ale gdyby ci nie podpowiedziała, to mogłoby być różnie.
2: Podejrzewam, że mogłoby być różnie, bo bym się zastanawiał, co to się dzieje z tą piłką. A potem już ino tylko było do przodu, co zakończyło się pozytywnym wzmocnieniem naszej owińskiej drużyny i wywalczeniem srebrnego medalu.
1: A kto dostał złoty?
2: Łódź.
1: A no proszę.
2: Ale też Ukraina popisała się, naprawdę muszę powiedzieć, znakomitym wyczuciem i tej dyscypliny, powiem co, po niektórzy grali naprawdę ładnie i ciężko było z nimi wygrać.
1: Dostali jakiś medal, czy nie?
2: Nie.
0: Na podium nie byli, natomiast mamy w zwyczaju nagradzać wszystkich uczestników, obojętnie czy ktoś stał na podium, czy zajął ostatnie, czy przedostatnie miejsce. ponieważ doceniamy wysiłek, doceniamy jako organizatorzy odwagę podejścia do stołu i do kogoś z przeciwnej strony, kogo nie znamy. Także doceniamy po prostu to, co zawodnicy robią, aby pojawić się na zawodach.
2: I jeszcze chciałbym dodać a propos zawodów. Jeszcze w tym roku zdążyliśmy. Ostatnie zawody to był luty. To był 1 luty. Byliśmy na zawodach, pierwszych zawodach Open w tenisa stołowego dźwiękowego, bo tak to są mistrzostwa Polski, czy też no można rzec mistrzostwa Europy, są na ośrodki, ale mistrzostwa Open w tenisa stołowego dźwiękowego to są na tej zasadzie, że i absolwenci, i na przykład ty, Michale, mógłbyś wziąć udział w tych mistrzostwach.
1: Czyli po prostu może każdy, kto chce.
2: Każdy, kto chce. I tutaj bardzo serdecznie pozdrawiamy właśnie ośrodek z Wrocławia, czyli dwóch panów Maciejów i wszystkich, którzy się do organizacji Mistrzostw Open zaangażowali. Bo naprawdę były też na wysokim poziomie, grupa była trudna. Ale to, co żeśmy przede wszystkim wyciągnęli z tych zawodów Open, to była satysfakcja i wielka radość, że można było wziąć w nich udział, bo to jest podstawa. Ja powiem, ten srebrny medal to jest mój pierwszy medal w tenisie stołowym dźwiękowym, ale ja uważam jedno. Medalem w tenisie stołowym dźwiękowym to jest satysfakcja z tego, że człowiek stanął przy stole, wziął udział w mistrzostwach albo w mistrzostwach ośrodka, bo też takie u nas się odbywają, i osiągnął to, że stanął i zaczął grać. To już jest medal, że wziął udział i umiał przyjąć na klatę przegraną.
0: Tak, tutaj bardzo ważna sprawa, o której Michał wspomina, bo to tak cukierkowo nie wygląda. Ktoś, kto uczestniczy w zawodach, rozgrywa kilkanaście pojedynków. Nie wszystkie, tak. Wszystkie wygrywa zazwyczaj tylko ten, który staje na najwyższym stopniu podium. Natomiast ci, którzy zajmują drugie, trzecie miejsce, po drodze oczywiście doznają porażek. I to jest ta cała filozofia, aby poradzić sobie z tą sytuacją, aby wyciągnąć wnioski, aby naprawić błędy, aby nie skostnieć, aby nie przejść do jakiegoś cofania się, do jakiejś depresji chwilowej, aby podjąć walkę dalej, wierzyć we własne siły, możliwości przy wsparciu kolegów, koleżanek, trenera. A ta gra, tak jak Michał wspominał, open, czyli otwarta dla każdego, ona faktycznie jest przeznaczona dla dzieci, dla młodzieży, dla dorosłych, dla osób w starszym wieku. Mogą go uprawiać zawodnicy oczywiście niewidomi, niedowidzący, ale także choroby, cierpiące na jakieś choroby przewlekłe, somatyczne. Jest to sport bezpieczny. On nie wymaga dużego wysiłku fizycznego. Zawodnicy w starszym wieku z uszkodzeniem aparatu ruchu, na przykład poruszający się na wózkach, to jest doskonała forma rehabilitacji i podnoszenia własnych słabości, walki z tymi słabościami. To jest gra, która wywołuje uśmiech nie tylko u obserwatorów pojedynku, ale również u tych, którzy uczestniczą w czasie gry. Mamy też przepisy dostosowane dla niepełnosprawności intelektualnych, dla cierpiących na różne schorzenia neurologiczne. Także jest to takie otwarcie bramy właściwie, tak jak mówiłem na początku audycji, dla tych, którzy no, nie mają prostej drogi zdrowotnej, która prowadziłaby ich zgodnie z edukacją w naszym kraju, jeśli chodzi o sport, do jakiegoś wyniku. Ta gra otwiera faktycznie te bramy i myślę, że warto z niej skorzystać. A o ile ja to mówię jako ten, który wymyślił tę grę, to opieram się mimo wszystko też po tych prawie 10 latach na opiniach o tej grze osób, które są w większym doświadczeniem sportowym i pedagogicznym niż ja, które są autorytetami w dziedzinach sportu dla niepełnosprawnych, tak jak na przykład pan profesor Stanisław Kowalik, który pracuje na Poznańskiej Akademii Wychowania Fizycznego w Katedrze Adaptowanej Aktywności Fizycznej. Jest on również aktywny na wielu konferencjach międzynarodowych, współpracuje z różnymi innymi uczelniami. Miał okazję też się zapoznać z tą grą. Również wyraża się pochlebnie i pozytywnie o niej. I nie ukrywam, że miałem okazję udać się z panem profesorem również do ośrodka leczenia osób z chorobą, chorujących na stwardnienie rozsiane, gdzie również te osoby mogły zagrać, sprawdzić się, uśmiechnąć się, przeżyć porażkę, przeżyć zwycięstwo, co się spotkało naprawdę z dużą akceptacją. Jest to taka gra, tak jak mówiłem, nie wymagająca wielkiego wysiłku fizycznego, ale również kształtuje wiele rzeczy. Myślenie wyobrażeniowe to jest to, co Michał mówił, że bardzo długo uczył się podania po prostej, ale również obrony, czyli trzeba sobie wyobrazić, mając gogle zaciemnione na oczach, trzeba tor ruchu piłeczki w powietrzu i po stole sobie wyobrazić, korzystając ze zmysłu słuchu, jak również z własnego doświadczenia, bo im więcej się w tę grę gra, tym lepiej i łatwiej się człowiek orientuje w swojej pozycji przy stole, ale to się też przekłada później na życie codzienne. Osoba niewidoma często przechodzi przez jezdnię, często słyszy jakiś dziwny dźwięk. Nie potrafi sobie wyobrazić, bo nie wie, co to jest, ale dzięki częstemu stosowaniu tych nawyków ruchowych przy stole, również to może potem być wykorzystane w sytuacjach różnych w czasie życia codziennego.
1: Czyli po prostu ta gra, oprócz tego, że dostarcza rozrywki, też poniekąd trenuje nasze zmysły.
2: Jak tak. Najbardziej. Jak
0: koordynacja ruchów, szybkość czynności ruchowych. I to są takie rzeczy, które łączą się w tej koordynacji słuchowo-ruchowej, w odczuwaniu ruchu i przestrzeni, które całe życie nam jest potrzebne do tego, abyśmy bezpieczniej i pewniej się poruszali. Pan profesor Kowalik zresztą, no nie ukrywam, że mam od niego opinię o tej grze na temat wartości tego tenisa stołowego dźwiękowego. Również tę opinię można odnaleźć sobie na Facebooku i przeczytać, ale jest on na tyle doświadczonym pedagogiem i naukowcem. Ja może tylko tutaj chciałbym zacytować. Na podstawie, on to charakteryzuje, można stwierdzić, że tenis stołowy dźwiękowy znakomicie wkomponowuje się w ofertę zadań ruchowych, jakie są proponowane przez dostosowaną aktywność ruchową. W dużym stopniu przypomina on zadania sportowe, jakie wykonują zawodnicy pełnosprawni, czyli sportowy tenis stołowy. Może ta dyscyplina pełnić funkcję integrującą w tym sensie, że w grze mogą uczestniczyć zawodnicy pełnosprawni i niepełnosprawni. Ma to duże walory prozdrowotne, ponieważ oferuje sensowne wypełnianie czasu wolnego, co sprzyja utrzymaniu lepszej jakości życia przez osoby niepełnosprawne. Dyscyplina ta łączy ze sobą elementy działalności sportowej z elementami działalności rehabilitacyjnej, czyli to, o czym właśnie mówiłem. No i takie zdanie, którego autorem jest pan profesor, to po prostu bardzo nobilituje. Napisał tak: nie znam lepszej gry, która rozwijałaby wymienione funkcje tak efektywnie jak tenis stołowy dźwiękowy. Nie muszę dodawać, że uczestnictwem w tej grze można również doskonalić własną wydolność fizjologiczną i kształtować wiele kompetencji społecznych pożądanych w codziennym życiu. Już więcej tutaj nie będę przytaczał bardzo mądrych zdań. Powiem przy okazji, że ta dyscyplina od kilku lat funkcjonuje jako przedmiot na poznańskim AWF-ie, gdzie studenci wśród sportów przeznaczonych dla niepełnosprawnych mogą wybrać sobie konkretną dyscyplinę i kształcić się w tym kierunku. I to z sukcesem się dzieje, bo zawsze około 30 do 50 czasami bywało studentów wybiera tenis stołowy dźwiękowy. Dzięki temu też pojawiają się na zajęciach w Obińskach. Uczę ich metodyki, oprócz naukowców tam na uczelni, również tutaj praktyczne zajęcia odbywają u nas, a jeśli przychodzi do zawodów, to studenci chętnie jako wolontariusze służą nam z pomocą, pełniąc rolę sędziów liniowych lub mierzących czas.
2: I robią to z wielką przyjemnością. Ja wielokrotnie widzę radość właśnie tych studentów, że mogą nam pomóc, że mogą nas gdzieś przeprowadzić, że mogą właśnie pomóc przy sędziowaniu, przy organizacji. Teraz właśnie w tym roku jeszcze mieliśmy dość sporą grupę studentów właśnie u nas w Owińskach na zajęciach, którzy bardzo chętnie przystępowali do stołu, grali i zaznajamiali się z tajnikami tej naprawdę niesamowitej dyscypliny. I powiem, że tenis stołowy dźwiękowy jeszcze daje zmysł orientacji, ale też jeszcze daje poczucie własnej wartości, że człowiek nie jest, co po niektórzy to czasem myślą, że są bez sensu, bo nie wiem, nie widzą, nie chodzą, Bóg wie co jeszcze. A tenis stołowy dźwiękowy mówi, halo, halo, ty nie jesteś beznadziejny, tylko ty jesteś gość. Ty jesteś w stanie zdobywać góry. I to jest dyscyplina, która człowieka buduje, wpływa na jego psychikę, na jego takie naprawdę wzmocnienie, otwarcie się. Ja kiedyś rozmawiałem z jedną dziewczyną u nas w ośrodku. Mówię do niej, ty słuchaj, przyjdź na zajęcia z tenisa stołowego dźwiękowego. Ona mówi, nie, bo się nie interesuje sportem i w ogóle. A ja mówię, słuchaj, ale tenis stołowy dźwiękowy to nie jest dyscyplina sportowa typowo. To jest dyscyplina, która ci pomoże w codziennym życiu, która ciebie wzmocni i doda ci tyle pozytywnej energii, tyle empatii, że po prostu będziesz miała od razu chęć do życia. Ja powiem sam po sobie.
1: Wtedy, no właśnie, Michale, miałem o to zapytać, bo tak słyszę w twoim głosie, że tobie ta dyscyplina chyba rzeczywiście tak po prostu osobiście też pomogła.
2: Oj tak, ja po prostu wtedy, kiedy zdarzało się, że w moim życiu miałem dołki psychiczne, no to dla mnie zajęcia z tenisa stołowego dźwiękowego po prostu mnie z tego dołka po prostu wyciągały. I ręka przyjaciela, którym dla mnie jest wujek Leszek, do którego zawsze mogłem przyjść z problemem. Po prostu wszystko to szło w moim życiu naprawdę w parze. I tenis stołowy dźwiękowy wielokrotnie, jak miałem jakiegoś doła, słyszałem, o, piłeczka się odbija, mówię, idę na tenisa. Jak stanąłem przy stole, jak usłyszałem komendy, jak miałem tą piłeczkę w ręce, miałem przeciwnika naprzeciwko siebie, to mówię do siebie, ty słuchaj, skup swoje siły i pokaż, że naprawdę nic się nie dzieje, że jest wszystko okej. I każdy albo wygrany, albo przegrany pojedynek, sam fakt, że człowiek był na tenisie, to już dodawało naprawdę takiej pozytywnej energii do życia, że po prostu to, co było, to ty się tym nie przejmuj, tylko po prostu działaj dalej, bo nie jesteś nikim, tylko jesteś kimś.
0: Do końca się zgadzam z tym, co Michał mówi, bo Michał nie jest jedynym przykładem, który podpiera się tenisem stołowym, dźwiękowym w różnych trudnych chwilach. Ja mam takich przykładów dziesiątki od lat. I faktycznie tak się dzieje. To jest pewna magia w tej grze.
2: Jest.
0: Tutaj jeszcze chciałbym wspomnieć o takiej sytuacji. Trochę była zabawna. Parę lat temu pojechaliśmy na pokaz tenisa stołowego dźwiękowego, właśnie to było z 5 lat temu chyba, do poznańskiej właśnie uczelni Akademii Wychowania Fizycznego. W ogóle dzięki panu doktorowi Mirosławowi Górnemu się tam znaleźliśmy. Pozdrawiamy go serdecznie.
2: Pozdrawiam.
0: On zorganizował pokaz, prezentację gry dla studentów. I kończącym punktem tego spotkania, które trwało ze 3 godziny, była możliwość zagrania z uczniami, którzy ze mną pojechali.

0: seta do 15. No i przegrali ci studenci, chyba tak dosyć wyraźnie, 15-7, coś takiego. Podziękowali sobie za pojedynek, krótko omówiłem, jakie błędy, co muszą poprawić, żeby być lepsi. No i się pożegnaliśmy, oni byli ostatnimi już w tej sali studentami. Powoli zaczynaliśmy się zbierać, składać sprzęt. I tak po 10 minutach drzwi się otwierają i wracają ci studenci i bardzo proszą, bo oni nie mogą się z tym pogodzić, że oni chcą jeszcze jednego seta zagrać i naprawdę to będzie ostatni set i bardzo proszą mnie i chłopców, żeby na to się zgodzili. No, wyraziliśmy oczywiście zgodę. Znowu pojedynek się rozpoczął do 15 i też przegrali. Chyba do 10, 15, 10, ja już nie pamiętam, ale to nie było tak 15, 14. No i wtedy z tych młodych ludzi, z których tryskała energia, pewność siebie i taka studencka, no zawadiacka buta, nagle pojawili się dwaj młodzi, bardzo mili i mądrzy, kulturalni ludzie, którzy powiedzieli parę zdań na temat tego, że ta gra jest bardzo dobra, ale jest bardzo trudna i oddają pełen szacunek dla chłopców, którzy z nimi grali. Te zdania, w których pojawia się słowo, że ta gra jest bardzo trudna, często się pojawia, kiedy do stołu podchodzą i kończą pojedynek ludzie, którzy naprawdę na co dzień mają dużo wspólnego ze sportem, z różnymi dyscyplinami, którzy są trenerami, którzy naprawdę w sporcie wiele lat przepracowali. No i taki to był przykład bardzo sympatyczny, który zawsze miło mi się wspomina. To był chyba Oskar wtedy z nami i chyba jeden Damian chyba Królikowski.
1: Damian Królikowski, tak.
0: Chyba tak to było.
2: A coś tak czuję, że pierwsza ich myśl, zanim przegrali, zanim zaczęli grać, a to z niewidomymi to łatwo będzie wygrać.
1: Tak! A jeszcze powiem a propos magii tenisa stołowego dźwiękowego, bo tenis stołowy dźwiękowy to jest rzeczywiście magia. Powiem wprost. Ostatnia prezentacja, którą pamiętam też, a trochę ich było, w styczniu. Mieliśmy prezentację, uwaga, na Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy w Szkole Podstawowej w Owińskach. I wujek tam był rozstawiony ze stołem, ja tam działałem trochę w innych punktach, ale była sytuacja, o której dopiero później w rozmowie mi wujek powiedział, jak to jakaś wchodzi grupa ludzi, którzy na początku rozwrzeszczani przed salą, rozgadani, a nagle wchodzą na tą salę, gdzie już trochę osób siedzi i nagle milkną. Widzą, co się dzieje, że siedzi grupa ludzi, którzy kompletnie nic nie mówią, coś tu się niezwykłego dzieje i jakby przemiana. Nagle przestają w ogóle rozmawiać, wchodzą, siadają i czekają na swoją kolej, kiedy mogą podejść do stołu. I powiem, punkt właśnie tenisowy, zawsze kiedy się tylko pojawiamy z tenisem stołowym dźwiękowym, zawsze cieszy się wielką popularnością. I ja jeszcze chciałem dodać a propos jeszcze poprzedniego pytania co do rozgrywek w tenisie, to powiem naprawdę wielkie podziękowania za tą organizację mistrzostw właśnie, no, właśnie dla cioci Gosi i dla wujka Leszka. To jest naprawdę niesamowite zorganizować taką taką imprezę, bo organizacja mistrzostw to nie tylko jest przywiezienie stołu, wszystkiego, ale tak naprawdę i jedzenie, i jakaś herbata, i kwaterówka.

0: No to jest impreza, która naprawdę wymaga wielkiego poświęcenia.
1: I też organizacja tego wszystkiego, żeby przede wszystkim też szerzyć wśród ludzi wiedzę, no bo
0: Wiedzę,
1: mistrzostwa
0: tak.
1: można sobie zorganizować, ale ktoś na te mistrzostwa musi przyjechać, ta dyscyplina musi stać się popularna. To ja jeszcze tak dosłownie na moment chciałbym wrócić do samej rozgrywki, bo myślę, że powolutku będziemy zmierzać do końca naszej audycji, ale to tak powolutku, to nie jest absolutnie nic wiążącego, bo jeszcze jedno pytanie na pewno będę miał za moment, ale chciałbym zapytać to może ciebie, Michale, jako gracza, czy mógłbyś opisać kilka tych technik, bo tu słuchacz, który do nas dzwonił, wspomniał o tym pstryku, tu ty wspomniałeś jeszcze o tych talerzykach, to jak rozumiem są techniki podania piłki.
0: Tak, to są techniki podania piłek, które są niełatwe, powiem szczerze,
1: Możesz
0: bo
1: kilka słów na ten temat opowiedzieć?
0: tak, ja powiem tak jak mi, najgorszą trudność właśnie sprawiają pstryki. Dlatego, że mam, jak ktoś ma trochę mokre ręce, nawet nie ma tendencji potliwości, ale że ręce czasem trochę wilgotnieją. No to niestety, przepraszam bardzo, ale pstryka nie wykona, więc ja tych podań nie wykonam.
2: Michał Klipsa.
0: Są klipsy, są talerzyki, które półwysoki talerzyk wykonuje się. Wyciągamy płaską dłoń, kładziemy na niej piłeczkę, przykładamy drugą dłonią do piłeczki i wyrzucamy z siłą w stół, ale w odpowiedniej odległości, żeby nie zrobić przekroczenia.
2: No, bardzo ładnie Michał to powiedział. Ja jeszcze, Michale, powiem,
0: Przepraszam.
2: że jak uczymy w metodyce dzieci niewidome właśnie techniki talerzyka, to najłatwiej to oczywiście metodą dwuczłowieka, czyli chwytając dłonie jednej tej osoby, do której się mówi, i pokazujemy czynnie, jak się to robi. Ale dobrym też jest przykładem taka teoretyczna. Takie teoretyczne wsparcie, kiedy mówię uczniowi, aby wyobraził sobie, że na tej płaskiej dłoni, na której położy piłeczkę, żeby sobie wyobraził, że usiadła mu pszczoła i żeby ta pszczoła go nie urządliła, to oczywiście z góry jej nie uderzy drugą ręką, tak jak przy klaśnięciu, tylko co zrobi? On mówi, no szybko ją popchnę, usunę, wyrzucę, nie dotykając. No i właśnie ta górna ręka tą piłeczkę pcha bardzo szybko przy nieruchomej tej dolnej ręce i wtedy ta piłka startuje faktycznie jak pocisk z armaty.
0: Tak, i jeszcze mamy podanie, tak zwany rzut z biodra, czyli obracamy się bokiem do stołu, układamy rękę przy biodrze, ale piłką skierowaną w kierunku stołu, i po prostu dość energicznie ją wypuszczamy, gdzie słyszymy takie bardzo szybkie uderzenia, jak przynajmniej strzały z karabinu maszynowego.
1: No
0: Tak
1: to
0: można to
1: rzeczywiście,
0: porównać.
1: to już są dość zaawansowane techniki. I
0: Tak.
1: te
0: Jeszcze
1: techniki,
0: tak
1: jak
0: zwany
1: rozumiem.
0: aniołek.
1: Aha, no to
0: Jeszcze
1: jeszcze
0: tak zwany.
1: opisz, jak to
0: Jeszcze
1: wygląda.
0: chciałbym aniołka opisać, bo to jest
1: Okej.
0: technika bardziej dla osób, które mają mniejszą kondycję ruchową. Czyli chwytamy piłkę tak jak do amen. Składamy ręce i wyrzucamy piłkę z dwóch rąk. Przód. Też w
1: Rozumiem.
0: odpowiedni sposób,
1: No
0: żeby nie
1: tak.
0: zrobić jakiegoś przekroczenia bądź o zgrozo autu bocznego.
1: Oczywiście. No dobrze, czyli to są te takie
0: I
1: podstawowe
0: wysokie
1: techniki,
0: jeszcze są.
1: a wysokie, czyli co, bardziej z góry, tak?
0: Tak, że ustawiamy rękę jak najbliżej krawędzi stołu, bo na stole jest zaznaczony znacznik. Czyli to jest kawałek taśmy bądź takiego filcowego paseczka, który jest dokładnie na środku stołu. I musimy na początku stołu najlepiej uderzyć z siłą w stół, żeby piłka wykonała najmniej odbić, minimum dwa na naszej połowie i mogą być dwa na naszej i potem może piłka w trzech odbiciach po prostu za trzecim wyjść na połowę przeciwnika. Bo są też tak zwane asy serwisowe, ale co do asów, to najlepiej, żeby wujek Leszek go pisał.
1: To słuchamy.
2: Tak, bo temat tenisa stołowego dźwiękowego możemy do rana rozmawiać, ale faktycznie jak się jedno danie ciągle je, to ono potem przestaje smakować. Może wrócimy kiedyś jeszcze w jakieś audycje, ale o asach serwisowych powiem, że widziałem ich kilka. Pierwszy widziałem w Czechach, a mianowicie najkrócej mówiąc polega on na tym, że zawodnik wyrzuca piłkę z tak zwanej techniki clips. Piłka uderza raz w jego stół zgodnie z przepisami, drugi raz tuż przed linią środkową zgodnie z przepisami, czyli mieliśmy te minimum dwa odbicia piłki, a trzeciego razu już się nie słyszy, ponieważ piłka nie opuszcza stół za jego końcem, uderzając w klatkę piersiową, w głowę, w gogle tego, który broni, albo mija go po prostu i upada na podłogę. I to jest, no, to jest coś niesamowitego do wykonania, ale to potrafią tylko mistrzowie.
0: O tak, mi się nie udało na przykład wyrzucić asa serwisowego jeszcze.
1: Michale, wszystko przed tobą, natomiast moje pytanie jest takie, czy te wszystkie techniki też są gdzieś opisane na waszych stronach internetowych, na stronie tenisa stołowego dźwiękowego?
0: Są.
2: Nie. Jedynie jest to zawarte w filmie, który jest tak zwanym filmem służącym do takiego krótkiego, film instruktażowy. On pokazuje te wszystkie techniki, o których mówiliśmy, z komentarzem i z wizją, i można się z tym zapoznać, jest on prezentowany i w języku polskim, i w angielskim.
1: Okej, no to dobrze, że taki materiał jest, no bo gdyby ktoś chciał się nauczyć, gdyby ktoś chciał się z tym przynajmniej tak na razie teoretycznie, zanim przejdzie do praktyki, zapoznać, no to wiadomo, że ma gdzie. Moje takie pytanie już na koniec, Leszku, do ciebie, jako do pomysłodawcy tej dyscypliny sportowej. Jakie plany na przyszłość?
2: Najkrócej to chyba zacytuję mimo wszystko jeszcze pana profesora doktora habilitowanego Stanisława Kowalika, który pisze tak. Uważam, że tenis stołowy dźwiękowy powinien być włączony do programów szkolnych wychowania fizycznego we wszystkich szkołach publicznych. Szczególnie w szkołach, których uczniami są dzieci i młodzież niepełnosprawna. Poza tym powinny być podjęte intensywne działania, które wspierałyby w Polsce rozwój tenisa stołowego dźwiękowego jako gry sportowej. Włączenie tej dyscypliny sportowej do oferty Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego zapełniłoby pewną lukę polegającą na niedostępności sportu dla tych osób niepełnosprawnych, którzy są najbardziej poszkodowani, jeśli chodzi o stan zdrowia. To ja bym chciał realizować te zdania, które przeczytałem, i zrobię wszystko, żeby tak się stało.
1: To życzę tego bardzo, bo rzeczywiście myślę, że tenis stołowy dźwiękowy to jest kolejna dyscyplina sportu, w którą mogą rzeczywiście grać niewidomi. Mamy showdowna już dość mocno wyeksponowanego, no ale ważne, żeby były jakieś też alternatywy, bo fajnie, jak tych dyscyplin sportowych jest więcej i więcej i każdy może sobie wybrać to, co mu najbardziej pasuje. To jeszcze tak już kończąc, przypomnijmy proszę, gdzie można znaleźć informacje na temat tej dyscypliny?
2: To jest strona na Facebooku Tenis Stolowy Dźwiękowy. Dźwiękowy, tak? Tak jak się te polskie literki. I tak samo strona internetowa również o tej nazwie i Wikipedia. I myślę, że wszelkie pytania związane z tą dyscypliną można kierować właśnie najlepiej przez Facebooka, a gwarantuję, że wszelkie wątpliwości i zapytania w temacie zostaną uzupełnione odpowiedziami i bardzo bym się cieszył, gdyby grupa sympatyków tej dyscypliny nam się poszerzała dzięki takim mediom jak Tyflo Radio.
1: No miejmy nadzieję, że tak właśnie będzie. Miejmy nadzieję, że po wysłuchaniu tej audycji zainteresowanie tenisem stołowym dźwiękowym wzrośnie. Michale, czy coś jeszcze chciałbyś dodać?
0: Tak, jeszcze chciałbym powiedzieć ciekawostkę a propos tenisa stołowego dźwiękowego.
1: Ależ proszę bardzo.
0: A to otóż taką, że pierwsze w ogóle mistrzostwa w tenisa stołowego dźwiękowego odbyły się w ośrodku dla dzieci niewidomych w Łodzi.
2: Tak jest. Dokładnie 7-8 czerwiec 2013.
1: No proszę, to mnie zaskoczyliście, bo myślałem, że Owińska będą pierwsze.
2: No nie, nie. Tutaj jeśli chodzi o aktywność, jest naprawdę zdumiewająca, ponieważ ta Łódź od razu chwyciła, od razu bardzo dobrze grali. No i dzięki tym wspaniałym nauczycielom, którzy z nimi pracują, no dochodzą naprawdę do rewelacyjnych wyników, czego dowodem są miejsca na ostatnich Mistrzostwach Polski i Pucharze Polski. A ja jeszcze dziękując za gościnę w tym radio, chciałbym zapytać pana redaktora Michała Dziwisza, czy możemy się umówić jeszcze kiedyś tam na ponowne spotkanie w temacie tenisa stołowego dźwiękowego, ale po kontakcie pana redaktora z tą grą fizycznie przy stole.
1: Myślę, że jak najbardziej. Myślę, że jak najbardziej będziemy mogli coś takiego zrealizować i wtedy sam się osobiście podzielę wrażeniami na temat tego, jak mi się grało.
0: I zapraszamy.
1: I ile razy udało mi się przegrać bądź wygrać, bo to różnie może być. Dokładnie.
0: Jeszcze chciałbym powiedzieć, że tak jak a propos tenisa, to każdy, kto przekracza mury naszego ośrodka, to ja zawsze staram się organizować właśnie tutaj przez współpracę właśnie z wujkiem Leszkiem pokazy dla każdego, kto przekroczy mury, żeby jak najwięcej osób się z tą dyscypliną zapoznało, pokochało ją i tak jak my po prostu żyło pełną piersią tenisem stołowym dźwiękowym, bo dla nas nic innego się nie liczy, jak tylko samo dobro dla tej dyscypliny, bo wiemy, że tenis stołowy dźwiękowy jest na tyle inteligentny, że on dojdzie na szczyt i pomału dochodzi to takim żwawym, żołnierskim krokiem.
1: To oby rzeczywiście doszedł i to jak najszybciej. Tego wam życzę. I na dziś dziękuję za uwagę. Przypomnę, że dziś na antenie Tyfloradia rozmawialiśmy na temat tenisa stołowego dźwiękowego, a w audycji udział wzięli Leszek Szmaj, pomysłodawca tej dyscypliny sportowej. Dziękuję bardzo, Leszku.
2: Dziękuję bardzo.
1: I Michał Brajer, jeden z graczy w tenisa stołowego dźwiękowego. Dzięki, Michale.
0: I ja również dziękuję bardzo. Śmieję się zawsze też, że ja jestem odpowiedzialny za dział propagandy.
1: Człowiek od promocji po prostu.
0: Tak, od
1: też
0: promocji,
1: przy okazji.
0: Dosłownie.
1: Dokładnie
0: człowiek
1: tak.
0: Od promocji tenisa stołowego dźwiękowego.
1: Zatem mi nie pozostaje nic innego, jak tylko również się pożegnać i podziękować za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie Tyfloradia.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Dzień dobry. Ala Witek z tej strony. Witam w kolejnym moim Tyflo podcaście, w którym chciałabym zaprezentować, jak w łatwy i prosty sposób przygotować sałatkę grecką. Prostą, smaczną, przez wielu bardzo lubianą. Więc czego potrzebujemy? Około 6-7 liści zewnętrznych z średniej wielkości sałatki lodowej. Pół dużej czerwonej papryki lub jedną małą, dwa niewielkie pomidory, średniej wielkości ogórek zielony, 10 oliwek czarnych, 10 oliwek zielonych i 200 g sera feta. Do zrobienia sosu, którym pokropimy sałatkę, około 4 łyżek oliwy z oliwek, bazylię, oregano i odrobinę słodkiej czerwonej papryki w proszku. Mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałam, w związku z czym zacznę najpierw od sałaty. Wybieram sałatę lodową, ponieważ jest ona bardziej chrupiąca niż zwykła sałata i w kontakcie później z oliwą i w trakcie mieszania nie staje się taka szmaciana. Zawsze pierwszy liść z niej zewnętrzny odrzucam, dlatego że jest taki miękki, bardziej sfatygowany pewnie przez transport i ocieranie się o inne warzywa. Ale już następne jak najbardziej mi się przydają. I tak, najpierw oczywiście te liście opłuczemy, one sobie obeschną. Natomiast jedna uwaga dotycząca przygotowywania sałaty zielonej w ogóle. Nie należy jej ani kroić, ani ciąć żadnymi metalowymi nożami, nożycami i tak dalej, ponieważ po prostu sałata gorzknieje. Jeśli chcemy ją podzielić na mniejsze kawałki, robimy to po prostu palcami. Teraz liście zabieram do opłukania. Każdy z liści z osobna opłukuję pod gorącą wodą, ponieważ mają one taki kubełkowy kształt. Nadmiar wody należy starannie wytrząsnąć i liść odłożyć na sitko do osuszenia się z nadmiaru wody. To samo robimy ze wszystkimi następnymi. Liście sałaty zostały opłukane. Teraz sobie na sitku obecną można je jeszcze troszkę wytrząsnąć. Później przed samym porwaniem na kawałki też. Natomiast ja w tej chwili, żeby nie tracić czasu, zabiorę się może za krojenie ogórka. Średniej wielkości ogórek obieramy wzdłuż ze skórki. Pod spodem, po obraniu ze skórki, nasz ogórek powinien być gładki i wilgotny, a skórka na nim jest proszkowana, była, więc sprawdzamy, czy nie ma miejsc, w których ogórek ma inną fakturę, bardziej taką szorstką i twardszą. Jeśli takie miejsca znajdujemy, to znaczy to, że po prostu jakieś drobne elementy skórki na nim pozostały. Teraz naszego ogórka przekroję sobie wzdłuż na pół. Tak. I obie połówki pokroję sobie na plasterki o grubości mniejszej niż 0,5 cm. Takie nie całkiem cienkie. Możemy to wrzucić do miski. Okrojone. Teraz można się zająć oliwkami, które najpierw odłożę sobie na sitko. Wyjmuję sobie z pierwszego 10 czarnych, również 10 zielonych. Oliwki na sitku z nadmiaru zalewy. Odsączę i pozostawię na chwilę. Teraz mogę przystąpić do krojenia papryki. Należy ją na początek oczywiście starannie opłukać. Otrząsnąć z nadmiaru wody i osuszyć. Ja mam akurat dużą, więc odkroję sobie tylko połowę. Można oczywiście, jeśli ktoś bardzo lubi paprykę, spokojnie dodać więcej. To są takie proporcje, według których ja przygotowuję tą sałatkę, ale jeśli ktoś jest miłośnikiem paprykowych smaków, to spokojnie można dodać więcej. Nie, na pewno smaku sałatki to nie zepsuje. Najpierw pokroję sobie na paski takie o grubości mniej więcej 1,5 do 2 cm, a później z tego paska odcinam mniej więcej takie kwadraciki. Teraz wracamy do naszych oliwek. aby się pozbyć pestek i mieć coś na kształt takich obrączek z połówek oliwek, przekrawamy je po prostu na pół, chyba że mamy i wyjmujemy z nich pestki w środku. Chyba że mamy już wydrążone, no to tylko przekrawamy na połówki i po prostu takie małe obrączki z połówek oliwek wrzucamy do sałatki. Teraz a propos serka, które dodajemy. Serki feta możemy najczęściej spotkać w dwóch postaciach, albo w formie jednej kostki, którą należy przed dodaniem do sałatki pokroić, albo w koszyczku już pokrojone. Są z różnymi również dodatkami, typu jakieś dodatki ziołowe, oliwki i tak dalej, i tak dalej, z czosnkiem. Ja akurat do sałatki greckiej dodaję naturalny. Właśnie ten w koszyczku, ponieważ jest bardzo prosty w przygotowaniu. Zdejmuję sobie po prostu wieczko, łapię za specjalny uchwyt w koszyczku, podnoszę całość, wyjmuję z zalewy. Zalewę wylewam z kubka i koszyczek otrząsam nad zlewem, żeby pozbyć się resztek zalewy. Dobrze przykryć dłonią. W trakcie wytrząsania wtedy kawałki nie będą nam wypadały. Możemy przesypać do pojemnika i z powrotem do koszyczka. Trzeba to robić ostrożnie, żeby nie pogubić poszczególnych kosteczek. O, tak właśnie. I dalej sobie można wytrząsnąć. Podczas potrząsania koszyczkiem woda już z niego nie kapie. Jest to oczywiste, że pozbyliśmy się jej nadmiaru. Oczywiście te kosteczki pozostaną wilgotne, ale to już nie stanowi problemu. Przesypujemy całą zawartość do miski. I pozostaną nam już tylko pomidory i na koniec sałata. No i oczywiście sos, który uświetni smak. I jak mówiłam, dwa niezbyt duże. Ja sobie oparzę i zdejmę z nich skórkę. Będę skórkę na pomidorach parzyć na każdym z osobna, dlatego że po prostu nie stygnie tak szybko. I pomidor zalany wodą. I w trakcie oczekiwania po prostu, jeśli zalałabym oba na raz, to ten drugi trudniej mi będzie obrać ze skórki, ponieważ już nieco ostygnie. A tak obydwa bezpośrednio po oparzeniu skórkę zdejmiemy z obydwu znacznie łatwiej. Odbieram pomidorki z szypułek i czekam, aż zagotuje się woda. W międzyczasie mogę powoli zacząć przygotowywać sobie sos. Trzeba to robić dosyć ostrożnie, przynajmniej odmierzać oliwę. Dlatego, że po prostu trudno jest później taką tłustą oliwę usunąć, jeśli rozleje nam się na przykład na blacie. Więc ja po prostu robię to nad zlewem. Przygotuję już sobie oliwę, łyżkę, szklankę, w której będę chciała zrobić sos. A na razie zajmę się obraniem pomidora. Ci to kładę, nie wkładam oczywiście rąk, żeby się nie poparzyć. I na pomidor na sitku umieszczonym w zlewie wylewam wrzątek. Odczekuję kilka sekund, aż nadmiar spłynie. I spokojnie sobie obieram pomidorka ze skórki. Za chwilę całą procedurę powtórzę z drugim. Zaczynam obieranie od środka, tam skąd wcześniej wyrwałam szypułkę. Oczywiście tutaj nie jest to, znaczy jest to kwestią pełnej dowolności. Mi akurat jest tak najłatwiej, więc w ten sposób to robię. I teraz tak, żebyśmy mogli sprawdzić, czy dotykiem, czy cała skórka z pomidora została obrana jak należy. Pomidor w skórce ma taką gładką powierzchnię. W momencie, kiedy zdejmiemy z niego skórkę, pod spodem pomidor jest taki jakby bardziej pomarszczony. Więc dokładnie oglądamy całego pomidora, czy nigdzie fragmenty twardej i takiej gładkiej skórki nie pozostały. Jeśli tak, to je zdejmujemy, jeśli nie, no to oczywiście mamy obranego pomidora w całości. Nastawię sobie teraz wodę na drugiego. Zanim się zagotuje, odmierzę sobie oliwę do sosu.
5: dzieje. Sitko, kubek wstawiam do zlewu i delikatnie sprawdzając na łyżeczce poziom palcem przystawionym do brzegu łyżeczki przelewam oliwę. Jedna łyżka, druga, trzecia i czwarta. Nawet jeśli troszeczkę się rozleje, to nic nie szkodzi. W zlewie po zakończonej pracy spokojnie wszystko można spłukać. Teraz powoli będę dodawać przyprawy, jak tylko obiorę kolejnego pomidorka. Też wkładam sitko do zlewu, nie dotykam pomidora, tylko z góry. Przykładam dzbanek do krawędzi zlewu, dolną jego część, a z dzióbka wylewam wrzątek do sitka na pomidor. I w ten sam sposób obieram ze skórki, jak poprzednio. Zajmę się ich pokrojeniem. Jeśli pomidorki są małe, to wystarczy je przekroić na pół. Każdą z połówek na ćwierć. Każdą z ćwiartek wzdłuż na ósemki. I ósemki w połowie na ćwiartki. Znaczy jeszcze raz na pół, czyli w tym momencie będą to chyba szesnastki. Kroimy ostrożnie, ponieważ pomidor jest śliski. Łatwo może nam się wymknąć spod noża, pod którym zostanie tylko nasz palec. Dobrze. I drugi pomidor. Warto sprawdzić przed wsypaniem, czy wszystkie części zostały pokrojone. Żadna większa się nam nie zawieruszyła. I teraz jeszcze dodam liście sałaty, a na koniec dodam przyprawy do odstawionej na boku odmierzonej już oliwy i wylepuję z nich sos. Delikatnie przetrząsam sobie jeszcze liście sałaty, żeby pozbyć się wody. Ja te kawałki, nie dodaję ich tych części, które znajdują się całkiem na dole, ponieważ są twarde i takie mało estetyczne, więc mniej więcej 1/3 każdego liścia na początek odrywam, a z reszty rwę i wrzucam do sałaty kawałki takie mniej więcej 2x2. Oczywiście nikt z linijką nie będzie tego mierzył. Można sobie jakoś mniej więcej odmierzyć jeden i później starać się odrywać inne równe. Wprawa pewnie przyjdzie z czasem. Tak, sałata porwana. Z resztek ucieszy się nasz królik, albo możemy zaproponować komuś, kto ma królika, oddanie listków sałatowych. I na koniec przygotuję jeszcze odrobinę sosu. Sosu nie powinno być zbyt dużo, dlatego że po pierwsze poszczególne elementy sałatki nie mogą w tym sosie pływać. Nie może to być tak, że będzie on ze sobą kleił jak sosy jakieś majonezowe czy czosnkowe poszczególne ingrediencje w naszej sałatce. Mamy jedynie skropić do smaku przyprawami wymieszanymi z oliwą i dzięki oliwie dodanej poszczególne składniki naszej sałatki będą bardziej błyszczące. Ja nie dodaję też do sosu soli, ponieważ dla mnie takim najbardziej przekonującym elementem sałatki greckiej jest to, że pomimo zmieszania wszystkich składników, każdy z nich zachowuje swój smak. Serek jest słony, pomidory mają lekko słodkawy smak, papryczka ma taką typową dla nawet słodkiej papryki lekką gorycz. Teraz wybiorę sobie z przypraw bazylię i oregano. Chciałabym tutaj podpowiedzieć osobom niewidomym, że można sobie w prosty sposób oznaczyć brajlem torebki z przyprawami, które posiadamy. Nie przesypywać ich do pojemników, tylko pozostawiać w torebkach, które są. I zawartość torebki zaraz po zakupie, kiedy jeszcze jest zamknięta, strząsnąć na dół opakowania, włożyć do małej tabliczki albo na spód dłużej całe opakowanie i zwyczajnie napisać sobie na nim bazylia, oregano i tak dalej. I po prostu później to będzie nam ułatwiało znalezienie. Nie jest tych przypraw znowu tak dużo. Można sobie siąść na jakieś 20 minut i wszystkie mniej więcej sobie opisać. Ja dodaję ze dwie szczypty oregano, bo kiedy przypraw jest naprawdę dużo, trudno jest się nie pomylić, kojarzyć po kształcie, czy nie wiem po czym te przyprawy. A tak, kiedy trzymamy konkretną w ręce, można sobie sprawdzić. Teraz te trzy szczypty bazylii. Jeśli mamy duże liście bazylii, takie niesuszone, można też sobie je porwać na małe kawałeczki i dodać, co na pewno wzbogaci naszą sałatkę doskonałym aromatem. I na koniec słodka papryka, której też szczypce możemy dodać do sosu, a nawet dwie. Ja sobie opuszczę ręce. Wszystko to teraz delikatnie wymieszam. Jeśli oczywiście ktoś lubi sól, to spokojnie można dodać. Ja akurat nie dodaję, bo po prostu nie chcę, żeby wszystkie składniki smakowały mi słonym tylko smakiem, tylko żeby jednak mimo połączenia i w sałatce każdy zachował swój smak odrębny. Delikatnie polewam. I ostatnie, co mi pozostanie, to wymieszać składniki. Mieszamy powolutku, żeby się nam nie wydostawały poza naczynie. Więc dobrą chwilę to zajmie. Dobrze. Myślę, że w ten sposób przygotowaną sałatkę możemy uznać mniej nie więcej tylko za gotową. Tradycyjnie na koniec przypomnę wszystkie składniki, jakich potrzebujemy do przygotowania greckiej sałatki. Jedna średniej wielkości sałata lodowa, 200 g serka feta, 2 niewielkie pomidory, 1 czerwona papryka mała lub pół dużej, średniej wielkości ogórek zielony, 10 oliwek zielonych, 10 oliwek czarnych, 4 łyżki oliwy z oliwek, oregano, bazylia i słodka papryka w proszku. Na koniec chciałabym zachęcić Państwa do kontaktu ze mną. Jeśli macie Państwo jakieś wątpliwości co do sposobu przygotowywanych przeze mnie potraw, co do składników, jakie są do tych potraw dodawane i w ogóle co do wszelkich pytań dotyczących przygotowywanych przeze mnie dań i przepisów na nie, bardzo zachęcam Państwa do kontaktu. Mój nick na Skype'ie Luftilka. Miło mi będzie porozmawiać sobie z każdą osobą zainteresowaną przygotowywaniem posiłków i ogólnie tym, co w kuchni może być przydatne, użyteczne. Chętnie także przyjmę Państwa spostrzeżenia dotyczące gotowania osób niewidomych, sposobów przygotowywania i usprawniania wszelkich czynności kulinarnych, więc zapraszam. Dziękuję za wysłuchanie kolejnego mojego Tyflo podcastu. Życzę powodzenia w przygotowaniu sałatki greckiej, ponieważ jest prosta, bezpieczna, niesie ze sobą smak lata i oczywiście w przygotowywaniu innych potraw również życzę powodzenia. I zapraszam do wysłuchania kolejnych moich Tyflo podcastów. Dziękuję za uwagę. Ala Witek, do usłyszenia.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: wieczór, cześć kochani, Magdalena Rutkowska. Witam was bardzo serdecznie po jakiejś dłuższej przerwie, ale teraz już wracamy z całym pakietem wiosennym. A dzisiaj zaczynamy od takiego właściwie ulubionego naszego tematu, od kasy. Naszym gościem jest Jarek Węglosz. Cześć Jarek.
1: Dobry wieczór Magdo, dobry wieczór państwu.
0: I będziemy rozmawiać na temat, jak skutecznie zorganizować zbiórkę pieniężną. Cel sami sobie możecie wybrać. My akurat tutaj będziemy się posługiwać przykładem Jarka, który zbierał na swoją terapię komórkami macierzystymi, o której to terapii też zrobimy osobną zupełnie audycję, więc prosiłabym ewentualnie słuchaczy o niedrążenie tego tematu dzisiaj.
1: Ewentualnie.
0: Wyjątkowo zajmiemy się to przy innym okazji. Natomiast taki króciuteńki wstęp też bym poprosiła ciebie, na co zbierałeś? Od kiedy?
1: Ewentualnie można jeszcze pod audycją, jeżeli będzie duże zainteresowanie, po prostu, żeby słuchacze napisali, że chcą taką audycję, nie? A ja pokrótce właśnie teraz, tak jak mnie prosisz, powiem, o co chodziło. Ja jestem osobą niewidomą od ponad 20 lat i mam uszkodzenie nerwu wzrokowego, zanik spowodowany jego niedotlenieniem. Oczy mam, powiedzmy, nieuszkodzone, kora mózgowa też działa idealnie, więc
0: do tej pory... Jak słychać?
1: Więc do tej pory nie było żadnej metody, która by tylko i wyłącznie naprawiła jakby ten kabel łączący kamerę z odbiornikiem, tak? Czyli przysłowiowy nerw wzrokowy. Taka metoda właśnie pojawiła się, aczkolwiek w fazie eksperymentalnej. No i oczywiście komórki macierzyste to są takie komórki, tak ogólnie rzecz biorąc, które mają za zadanie odbudować to, co zostało zepsute. Czyli wyobraźmy sobie mur. Ten mur ma ileś tam lat i ileś cegieł już z niego odpadło, ale on się jeszcze kupy trzyma i komórki macierzyste to są świeże cegły dawane w miejsce tych starych. Wszystko jest ładnie połatane, przez to ten mur jest teraz solidny, porządny i nadal wygląda...
0: Mchem nie zarasta.
1: Tak, dokładnie. I w moim przypadku, w przypadku mojego nerwu wzrokowego, regeneracja tychże tkanek właśnie miała polegać na tym samym, czyli uszkodzone komórki miały być zastąpione nowymi od obcego dawcy, takimi naprawdę pierwotnymi, prymitywnymi, które jeszcze nie wiedzą, w co chcą być przekształcone. I one miały się przekształcić właśnie w tkankę neurologiczną, a potem odbudować, zregenerować ten nerw, co miało się przełożyć na jakieś tam widzenie przeze mnie. No może nie od razu spektakularne i tak dalej, no bo ja już ponad 20 lat nie widzę, a komórki macierzyste działają tym lepiej, im schorzenie jest jakby młodsze. Czyli na przykład gdybym zrobił rok temu, dwa lata temu, no to efekt byłby prawdopodobnie znaczny, spektakularny. Chociaż no, biorąc poprawkę na to, że to jest ciągle metoda na całym świecie, jeszcze eksperymentalna, no mógłby być też żaden i na to trzeba się zawsze przygotować. I teraz jak to wygląda? No bo zbierałem na konkretny cel, czyli w moim przypadku na leczenie. Mamy zawsze dwa wyjścia, tak jak ja w przypadku mojego leczenia miałem dwa wyjścia, mianowicie albo dostać się na grant naukowy, wtedy nie płaciłbym nic, albo skorzystać z leczenia, które już gdzieś się powiodło, jadąc według programu naukowego za zgodą komisji bioetycznej, to mówimy o Polsce, i według tego jakby programu medycznego, leczniczego leczyć się w Polsce, ale za pieniądze. Oczywiście w różnych krajach różnie to jest, bo to zależy od przepisów wewnętrznych. Ja początkowo miałem lecieć się do Chin komórkami macierzystymi, no ale zrezygnowałem po półtora roku wywiadu na temat tychże klinik. Otworzono projekt w Polsce pod auspicją właśnie Polskiego Banku Komórek Macierzystych, za zgodą właśnie głównego inspektora farmaceutycznego, za zgodą komisji bioetycznej, właśnie według programów medycznych, które już na świecie w różnych klinikach się sprawdziły, ale niestety nie było to refundowane przez Fundusz Zdrowia. Stąd taka osoba, która się chciała poddać takiemu leczeniu, musiała sobie taką terapię sama zasponsorować. No oczywiście koszty były koszmarne, bo cała taka terapia jakby w pierwszej swojej fazie to jest, no tak zaokrąglimy do 100 tysięcy, więc to był mój cel. Ale oczywiście ktokolwiek zbiera na cokolwiek pieniądze, to musi sobie najpierw ustalić cel.
0: I ważne, precyzyjnie.
1: Precyzyjnie, tak, bo chodzi o to, że ludzie lubią dawać pieniądze, jeżeli wiedzą na co dają. To nie może być nic mętnego. Im precyzyjniej, dokładniej, tym lepiej. Okej, okay. Jeżeli to jest leczenie, w porządku. Jeżeli to jest na przykład budujemy chatę ekologiczną, w porządku. Ale to musi być precyzyjnie ten cel ustalony, że my na to i na to zbieramy pieniądze. I wtedy osoba, która się zapozna z naszym celem, może albo nam wesprzeć taką akcję, albo powiedzieć, że nie, ja to nie wspieram, wolę, jeżeli już, to dać komuś innemu. To też na przykład ludzie widzą po żebrakach, tak? Są różne karteczki, na przykład jak się idzie przez miasto, jeden mówi, że ma chorą matkę, chore dziecko, wszystko ma chore i zbiera na coś. No ktoś mu da albo nie da, a obok stoją studenci, róg dalej, my zbieramy po prostu na piwo, nie jesteśmy chorzy, wszystkiego nam, niczego nam nie brakuje i ludzie rzucają, zależy. Wszystko zależy od celu, od jego jakiegoś takiego przedstawienia, ale ten cel musi być jasno i konkretnie sprecyzowany. Jeżeli my go mamy i stwierdziliśmy, że tak, bierzemy się za to, no to cóż, sami tego nie zrobimy. Ja zawsze polecam, żeby otoczyć się ludźmi, którzy nam pomogą.
0: Fachowcami.
1: Wiesz co? Ja to brzydko nazywam nawet nie fachowcami, tylko ludźmi, których talenty można w jakiś sposób wykorzystać, bo to będzie...
0: Czyli taki zespół roboczy po prostu, żeby stworzyć wokół siebie.
1: Dokładnie tak, Magdo, bo to będzie teraz ciężka harówka marketingowa. Po pierwsze, żeby nasz cel rozpropagować, czyli że my na coś zbieramy. Nie wiem, tak jak wspomniałem, na ekologiczną chatę albo na leczenie, prawda? I teraz ci ludzie... bądź fachowcy, bądź utalentowani, oni nam będą pomagać, bo my sami wszystkiego nie ogarniemy, bo jeden człowiek nie jest fachowcem we wszystkich lub mu talentów po prostu braknie. My mamy być jakby takim dyrektorem, który ma pod sobą ludzi od roboty. I jak to na przykład wyglądało u mnie? Wpadłem sobie na pomysł, że moją akcję będą promować filmiki, które będą rzucane potem w mediach społecznościowych, no ale oczywiście sam sobie tych filmików nie nakręcę. Więc musiałem znaleźć osoby, które po pierwsze mi to nakręcą, a po drugie najlepiej kogoś, kto w tych filmikach wystąpi i swoją twarzą, autorytetem jakby poprze moją kampanię.
0: No to i to się zaczęło, przypomnij, w jakim czasie? Rok temu?
1: No to się wszystko zaczęło rok temu. Ale do tego jeszcze wrócimy, bo tutaj ja też jeszcze wspomnę o czasie całej tej zbiórki. Mhm. Natomiast właśnie jeszcze wracając właśnie do tych fachowców, do tej drużyny, bo to jest istotne właśnie, żeby się nie bać ludzi poprosić o pomoc. My musimy po prostu usiąść, wypisać sobie, kto nam przyjdzie do głowy, a potem zrobić taką ostrą selekcję. No i potem trzeba zwyczajnie się do nich zadzwonić. Hello, Magda, słuchaj, jesteś mi w stanie pomóc, robimy to i to.
0: Nie? I no i ludzie, na których możesz polegać, wiesz, że długofalowo, nie, że wszyscy zapalą się, wow, oczywiście robimy, po czym na trzeci dzień już nie ma ognia.
1: Właśnie trzeba ich uprzedzić, że to może potrwać rok. U mnie to trwało rok, a w zasadzie im krócej to trwa, tym lepiej. To z kolei ma znaczenie w przypadku ludzi, którzy są zainteresowani tematem. Coś dłużej trwa, tym ludzie się mniej już tym interesują, wypalają się. Odbiorcy.
0: Nudzą się nawet.
1: Nie tylko my możemy się zniechęcić, im dłużej coś trwa, ale właśnie odbiorcy też się nudzą. Więc jeżeli my mamy taką drużynę, to potem te pomysły, one są w stanie zaistnieć. Jesteśmy je w stanie przekuć i potem dalej rozpowszechnić. Tak? Czyli mamy cel, zbieramy pieniądze, tak to było w moim przypadku, na leczenie. Tak, ja tutaj miałem szansę odzyskać wzrok, więc się zdecydowałem, że spróbuję odzyskać wzrok, bo dlaczegożby nie, skoro inni ludzie walczą o lepsze mieszkanie, o lepszy samochód, to ja stwierdziłem, że sobie zawalczę o lepsze widzenie w przypadku, kiedy nic nie widzę. I ja jestem człowiekiem, któremu ślepota nie przeszkadza, natomiast no też mam naturę zwyczajnego człowieka, czyli jak się da polepszyć w życiu, to dlaczego by nie spróbować? Ale przerosło mnie to finansowo, więc ja to jasno na mojej stronie internetowej przedstawiłem, taką drużynę sobie zebrałem, no i ruszyła zbiórka. Teraz wokół czego taka zbiórka się kręci? I to jest według mnie chyba najważniejsza sprawa zaraz po drużynie. Czyli mamy cel, mamy drużynę, która nam pomaga i musimy mieć porządną domenę. Bo na przykład, jeżeli ja bym chciał występować pod moją domeną Jarek Węglosz, to tak, po pierwsze, nie wszyscy
0: zapamiętają. To nic nie mówi nikomu.
1: Nie wszyscy zapamiętają nazwisko. Po drugie, nic na nazwisko nikomu nic nie mówi. Po trzecie, a jak się pisze ten Węglosz? Przez O-R-Z czy przez szy na końcu, a może E-N? Więc trzeba wymyślić coś, co naprawdę do ludzi trafia. Tak na przykład mają różne fundacje. Fundacja Pies Przewodnik, Pies Pracujący. Od razu wiadomo, o co chodzi. Ja no oczywiście nie jestem żadną fundacją, bo fundację sobie wybierałem, o czym wspomnę później, więc musiałem jakoś tą moją akcję rozkręcić pod inną domeną, pod innym hasłem. Wymyśliłem dwa. Pierwsze to była walka o wzrok, a drugie to było Wspieramy Jarka. I stwierdziłem, że te Wspieramy Jarka pisane razem.pl to będzie moja druga domena, bo łatwo ją będzie ludziom przekazać i ludzie jej nie zapomną. A poza tym, no wiadomo, jak się rzuci hasło Wspieramy Jarka, no to okej, zaraz zobaczy na stronę. To samo walka o wzrok, jak się rzuci w Google, wszystko jest jasne, proste dla przeciętnego internauty.
0: I krótka nazwa przede wszystkim, łatwa do zapamiętania też.
1: Dokładnie. I to jest właśnie to, co ja powiedziałem wcześniej. Pies pracujący, pies przewodnik. Tak na przykładzie, jak już po tych fundacjach jedziemy, no jest różnica między fundacją, na przykład jak się wpisuje w internet, bierzemy pierwszego lepszego człowieka z brzegu i pytamy go, co to jest Wismajor? Mało ludzi odpowie, a jeszcze mniej zapamięta. Ale jak rzucimy hasło, co to jest pies przewodnik, a to każdy zaraz skojarzy i będzie szukał. Dlatego genialnym posunięciem fundacji Wismajor było właśnie założenie tej fundacji córki pod nazwą pies przewodnik, czy na przykład jakieś tam inne, prawda? Bo to do ludzi trafia, to łatwo zapamiętać. No a taki Wismajor to jak z węglorzem, nie? Ktoś zapamięta albo nie zapamięta. Więc jak najprościej, jak najkonkretniej i nieśmiesznie. Bo na przykład bardzo fajną i zabawną nazwą i też trafiającą jest nazwa projektu Zobaczyć Morze, prawda? I to też łatwo da się zapamiętać i jakoś się kojarzy, że morze, więc że ktoś zobaczy, klika się i jest taki fajny uśmiech, bo tam niewidomi na statkach. To jest bardzo, bardzo fajna nazwa. Ale widziałem kiedyś chłopaka, który zbierał na leczenie pod hasłem Wyjście z cienia. No to ja się pytam, w jakim on cieniu był? Psychicznym?
0: No tak.
1: Mentalnym? Co to znaczy wyjście z cienia? To w ogóle nie miało jakiegoś w moim odczuciu przełożenia na jego ideę zbierania tych pieniędzy.
0: To trochę jak taki coming out, wyjście z szafy.
1: No właśnie. Do mnie takie rzeczy nie trafiają. Do mnie rzeczy, na przykład jakiś tam zobaczyć świat, prawda? Coś, żeby to się po pierwsze wiązało z tym, na co my pieniądze zbieramy, czy tam na jakiegoś psa, czy na jakieś tam, prawda, pływanie po morzu, nie? Ale też, żeby nie przesadzić, tak właśnie w drugą stronę jakieś tam wyjście z cienia. Ja rozumiem, że ten chłopak coraz mniej widział, jego jakby patrzenie na świat przypominało już takie zaciemnienia, jakieś tam...
0: Ale... Tak, ale nie bawmy się w poezję, bo to marketing tak naprawdę.
1: Właśnie, to jest marketing. Słusznie, to jest marketing, tu ma być jasno, precyzyjnie i dosłownie jak strzał z dubeltówki. Więc jeżeli my tą domenę już sobie tak wymyślimy, no to wokół tej domeny trzeba skonstruować stronę internetową, którą oczywiście wokół której wszystko będzie się kręciło, więc ona jest bardzo istotna, bardzo ważna, bo do niej będą podpięte potem kanały na mediach społecznościowych, różne tam rzeczy, które my sobie jeszcze wymyślimy i ta strona musi być przejrzysta. My pamiętajmy, że widzący internauta troszeczkę inaczej, a ich jest większość, odbiera strony internetowej. Tutaj warto, żeby nam ktoś tę stronę po prostu zrobił. Żeby ona wizualnie była ładna, ale nie przesycona. Bo jeżeli my w 4 sekundy, kiedy ta osoba wchodzi na naszą stronę, nie zachęcimy jej do zostania, to przegraliśmy. Więc na pierwszej stronie, w momencie, kiedy my na nią wchodzimy, ma być jasno, ładnie, przejrzyście, a nie w stylu cmentarnym, albo nie daj Bóg, przewalone informacjami, fotografiami, nie wiadomo czym, na dzień dobry. I krótki komunikat.
0: Albo dostępne tylko dla niewidomych, za to nieatrakcyjne wizualnie.
1: To jest częsty błąd. To jest, Magdo, bardzo częsty błąd.
0: Wiem.
1: Dlatego ja właśnie polecam, jeżeli my się zwracamy do szerokiego spektrum ludzi, no to wiadomo, że niewidomi, głusi to jest garstka. Największa ilość ludzi to są ludzie w pełni zdrowi, widzący i tak dalej. To do nich kierujemy hasło, prawda? Pod tytułem zbieramy na coś pieniądze. I to musi być krótko i jasno zawarte już na pierwszej stronie informacyjnej. Czyli jestem, przypuśćmy, chory, zbieram na to pieniądze, pojawiła się szansa. Jeżeli jesteś w stanie pomóc w jakikolwiek sposób, zapraszam do zapoznania się strony. Treści na stronie. No i potem już mamy dokładnie i transparentnie w linkach, przejrzyście, jasno, różnymi działami jakby posegregowane na tej stronie. Po pierwsze przedstawienie się, po drugie...
0: No to przede wszystkim też zdjęcie osoby, jeżeli komuś pomagamy, to chcemy wiedzieć komu, tak? Kto to jest.
1: No właśnie, to jest w kwestii przedstawienia się, czyli jeżeli my się przedstawiamy, mówimy swoją krótką na razie historię, czyli kim jesteśmy, co robimy, na co zbieramy, to jeszcze nie w tym momencie, tylko po prostu kim jesteśmy, co robimy, to tutaj musi być zdjęcie. Ja zawsze mówię, że zdjęcie niech jest po prostu normalne, niech ono ani nie pokazuje nas jako superbohaterów, ale też jeżeli zbieramy na leczenie, niech nie robi z nas ostatnie jakieś tam nieszczęsne bidulki, bo to ma zachęcić, żeby na tej stronie zostać. Ja na przykład zawsze lubię zdjęcia, gdzie na przykład jest ktoś dotknięty jakimś nieszczęściem, kto zbiera na jakąś ciężką terapię i widać, że ta osoba ma w życiu przechlapane, mimo to uśmiecha się od ucha do ucha. Te zdjęcia są najfajniejsze wtedy, bo pamiętajmy, to jest marketing. Czyli z jednej strony na zdjęciu mamy zbieram, jestem chory, komunikat, ale z drugiej strony żyję, uśmiecham się i dzięki
0: mam nadzieję i pomóż mi mieć ją nadal.
1: No właśnie. Natomiast jeżeli my otworzymy takie zdjęcie jako widzący i zobaczymy kogoś smutnego, zdemolowanego, to już nam się tego oglądać nie chce. A jeżeli jako niewidomi przeczytamy na dzień dobry lament i płacz, no to już koniec, prawda? Więc w momencie, kiedy mamy zakładkę o mnie, przedstawiamy się krótko, najlepiej, aby ktoś o nas napisał. Ja na przykład wpadłem na pomysł, mam koleżankę, blogerkę, żeby napisała jakby połówkę o mnie, resztę dopiszę ja.
0: Oczywiście, to najtrudniej się pisze o sobie, to prawda.
1: No właśnie. A poza tym ja mam jeszcze jeden wielki problem. Ja albo siedzę po cichu i nic nie mówię, albo po prostu jestem w stanie kogoś zagadać na śmierć. Nie potrafię samodzielnie wyhamować z nadmiarem komunikatu mówienia i po prostu mówię za dużo. Albo nic. No, złotego środka u mnie nie ma. Więc moja zakładka już jest błędem, aczkolwiek no jest dobrze zrobiona, ale jest tego tam za dużo. Tak czy owak jest tego za dużo, niemniej jednak jak się komuś chce czytać, to na pewno przeczyta o normalnym człowieku, który nie widzi. W następnej zakładce mam na co zbieram. Czyli że pojawiła się taka szansa, o co chodzi w tym leczeniu, na czym to polega. I tu też jasno, precyzyjnie, na co jestem chory, prawda? Jak będę leczony, o co w tym wszystkim chodzi.
0: Jakie są szanse?
1: Tak, tu jest ujęte, jakie są szanse, właśnie na czym to leczenie polega, gdzie będę leczony. Po prostu tutaj sobie możemy wrzucić wszystkie takie informacje, które są transparentne, bo pamiętajmy, że jeżeli zbieramy na przykład na leczenie, to my musimy zbierać, to my musimy to wszystko w taki sposób przedstawić, żeby ta osoba wiedziała dokładnie, o co chodzi. My się nie musimy spowiadać z życia osobistego, ale jeżeli zbieramy na leczenie, to ona ma prawo wiedzieć wszystko o naszym stanie zdrowia i dlaczego zbieramy. No tutaj już nie ma, że się wstydzimy, tak? Jeżeli zbieramy na oczy, ja mam na przykład taką zakładkę moje oczy i tam jest napisane, że oczy normalne, nerwy uszkodzone, atrofia. Jest to tak w punktach okulistycznie wypisane. Potem właśnie mam o tym leczeniu następną zakładkę, gdzie jest opisana metoda. Tam jest 2-3 słowa jeszcze, jak ja ten wzrok straciłem, żeby to takie suche nie było. Klinika jest, w której będę się leczył. Jest też wywiad z lekarzem w następnej zakładce, który jakby ten projekt z Polskiego Banku Komóry Macierzystych prowadził jako forma takiego wywiadu, o co w tym wszystkim.
0: I to też ważne, bo to uwiarygadnia w ogóle twoje zbieranie, że nie pójdzie w błoto, tylko tak, że tak naprawdę masz szansę.
1: Dokładnie.
0: Że warto wpłacić.
1: Wyczułaś genialnie podstęp, który ja zrobiłem na stronie, mianowicie biorąc sobie do wywiadu doktora Boruczkowskiego, już mnie to uwiarygadniało. Czyli po pierwsze, jest konkretna klinika. Po drugie, jest wszystko napisane, że to jest zgodne z przepisami polskimi. To też już jest uwiarygodnienie. Jest ten lekarz, są te osoby, o których powiemy później, które mnie jeszcze jako celebryci wspierali. To też jest uwiarygodnienie, prawda? Ale najważniejszym uwiarygodnieniem jest właśnie transparentność, na co my zbieramy i poparcie jakiejś fundacji. Bo teraz tak, jeżeli my na coś zbieramy, mamy wszystko ładnie i tak dalej, już rozplanowane, zrobione, to dobrze by było zabezpieczyć się i zgłosić do jakiejś fundacji, co by nas w przyszłości, jak my już te pieniądze będziemy zbierać lub nazbieramy, nikt nie posądził o to, że sobie na przykład, tak jak w moim przypadku, zbierając na ślepe oczy, kupiłem sobie samochód. O, no nie? I jeżeli my wybierzemy jakąś fundację, to ta fundacja też swoim autorytetem jakby nas utożsamia. No, brakło mi słowa.
0: Potwierdza tę wiarygodność.
1: Potwierdza właśnie, potwierdza, uwiarygadnia. I pilnuje, żeby wszystko było zgodnie z jej regulaminem, z prawem.
0: Tak. Bo wiadomo, że fundacja musi się ze wszystkiego precyzyjnie rozliczyć, więc to też inaczej wygląda wtedy.
1: I w tym momencie, jeżeli my mamy właśnie już tą stronę tak zrobioną, jeszcze też musi, uważam, być zakładka kontakt, żeby każdy, kto chce zapytać nas o coś, mógł się z nami skontaktować.
0: Tak, rozwiać wątpliwości, dopytać, albo mamy własne pomysły na to... też, nieraz osoby z zewnątrz nieraz mają jakieś pomysły takie fajne.
1: Tak, tak.
0: Ale propagandę na przykład.
1: Tak, ale to na przykład ja zauważyłem przy okazji swojej właśnie

0: Nie ma, to ta osoba ma prawo się z nami skontaktować i dopytać, a jeżeli to chodzi na przykład o nasz cel, to my musimy jej to dokładnie powiedzieć, skoro my o te pieniądze się ubiegamy, żebrzemy, no nazwijmy rzecz po imieniu. I teraz, jeżeli mamy fundację na przykład, to ta fundacja, tak jak powiedziałem, swoim autorytetem nam pomaga, ale równocześnie pod linkiem fundacja na mojej stronie jest adres tejże KRS, prawda? Wszystkie te potrzebne informacje, na przykład do 1%, czyli że jest to organizacja pożytku publicznego i tak dalej, więc taka osoba może sobie zadzwonić na przykład do fundacji.
1: Tak, i sprawdzić.
0: I sprawdzić. Dzień dobry, nazywam się taki i taki, chciałbym wpłacić na leczenie pana Jarosława Węglorza, czy w ogóle macie takiego podopiecznego? Oni mówią, że tak. Okej, odkładamy słuchawkę, bierzemy sobie KRS, sprawdzamy, czy w ogóle taka fundacja istnieje. Okazuje się, że jest zarejestrowana, prawda? Mało tego, wchodząc na stronę danej fundacji, my sprawdzamy, jaki ona ma statut, bo na przykład fundacja może się nazywać pięknie i wznośle, na przykład, nie wiem, fundacja, tu już wymyślam, na poczekaniu, pomocy dzieciom, ale w statucie może wcale nie mieć pomocy dzieciom, tylko na przykład pomocy komuś, kogo my byśmy nie chcieli wspierać, nie?
1: Albo tylko jednemu dziecku, bo została tak stworzona, że akurat korzysta na przykład jedna albo wyłącznie kilka zaprzyjaźnionych rodzin.
0: Na przykład.
1: Wcale te dzieci nie są chore, bo też takie są sytuacje. Trzeba sprawdzać.
0: Chciałbym zwrócić uwagę, że właśnie czasami nazwa fundacji mija się z tym, co jest w jej statucie. Czyli my sobie możemy na przykład wymyślić Fundacja Pomocy Dzieciom albo Pomocy Nieszczęśliwym Psiakom, a w statucie sobie możemy napisać byle co, na przykład pomoc gejom i lesbijkom. Ja nic do gejów i lesbijek nie mam, ale są osoby, które mają i na przykład nie będą chciały pomagać. I tyle. Więc osoba, która nas chce sprawdzić, sprawdza też sobie fundację, co jest w statucie, co jest w regulaminie. Nam też się to przydaje przy wyborze fundacji. No tak jak powiedziałem, ja cały czas jestem zwolennikiem, żeby nie zbierać na własne prywatne konto, bo z tego może być niestety bardzo duży bałagan, nie tylko z urzędem skarbowym, ale ogólnie rzecz ujmując, chociażby z posądzeniem o defraudację. Wolę, żeby właśnie ludzie zbierali sobie na jakąś fundację i teraz, tak jak powiedziałem, jeżeli my już mamy ten cel, jeżeli mamy tą stronę i zdecydowaliśmy się na jakąś fundację, to dokładne czytanie jej statutu, regulaminu od razu nam powie, z kim my mamy do czynienia.
1: I to dotyczy oczywiście również nas, czyli zbierających podczas wybierania fundacji, nie tylko sponsorów, którzy ewentualnie chcą więcej informacji pozyskać.
0: Przede wszystkim nas. Przede wszystkim nas, bo sponsorzy nie dają się w końcu.
1: Jeżeli źle wybierzemy, to tak naprawdę to będzie
0: to nasza strata.
1: Biło w nas.
0: Otóż to.
1: Nasza strata. Niewiarygodna fundacja, znaczy my też jesteśmy oszustami.
0: Dokładnie. Dokładnie nasza strata. A taki sponsor sobie zawsze sprawdzi. Pamiętajmy, że im większe pieniądze ktoś nam chce przeznaczyć, tym dokładniej to sprawdzi. Ja na przykład miałem osoby, które osobiście się pofatygowały do fundacji. Nie dzwoniły, tylko puk, puk, dzień dobry. No właśnie. I teraz, jeżeli my taką fundację wybieramy, no to jest o tyle fajnie, że można wysyłać maile, można dzwonić. Zawsze czytajmy jej statut, czyli komu oni pomagają. Nazwa nie jest istotna, bo fundacja może się nazywać Promyk, Nadzieja, Tęcza, to nam nic nie mówi. Stowarzyszenie tak samo. Czytamy statuty, komu oni pomagają i tak dalej. Dobra, jeżeli wiemy, to czytamy regulamin, czyli jak pomagają, bo może się okazać, że myśmy nazbierali 100 zł, ale z tych 100 zł, które zbieramy na cel, jakiś tam, fundacja bierze do 10% i to jest jeszcze uczciwe, ale są fundacje, które biorą więcej, 15, 20, 30, a nawet połowę nazbieranych pieniędzy. Więc w regulaminie to zawsze pisze, ile oni biorą pieniędzy od naszych nazbieranych środków, jak to robią i co najważniejsze dla nas, jak nam będą wracały pieniądze, kiedy my już na przykład stwierdzimy, że nazbieraliśmy na nasz cel i chcemy teraz te pieniądze podjąć. I w regulaminie często pisze, że na przykład, tak jak to było w przypadku mojego leczenia, są dwie drogi finansowania. Jadę na zabieg, więc albo fundacja płaci przed moim zabiegiem bezpośrednio klinice i mnie to w ogóle nie obchodzi, albo ja płacę klinice, przywożę do fundacji fakturę i na podstawie tej faktury oni mi przelewają na moje prywatne konto. To są dwie.
1: I to lepiej wiedzieć wcześniej, bo może być tak, że po prostu nie będziesz miał własnych pieniędzy na, i nie urządzicie sytuacja z fakturą wcale.
0: Tak, bo oni mogą na przykład mieć w regulaminie refundacji środków taką klauzulę, że oni, owszem, oni te środki wracają.

0: ale najpierw się musi wewnętrzna fundacyjna komisja jakaś tam zebrać, żeby pochylić się nad tym, czy nam te pieniądze dać. I teraz co, czekamy pół roku, aż się wszyscy zbiorą? Albo na przykład, ja miałem, na moim przykładzie miałem coś takiego, że wysyłam fakturę, bo wybrałem tę drugą drogę, czyli ja sobie jakby płaciłem i wysłałem do nich fakturę. Faktura była opisana, wszystko tak jak chcieli. I oni mieli 20 dni roboczych pod warunkiem, że są pieniądze na koncie. Czyli ja wiedziałem, że te pieniądze na koncie są i oni w ciągu 20 dni roboczych wracali mi te pieniądze. Mhm. Ale to wszystko było w regulaminie. Równie dobrze mogli sobie zastrzec, że w ciągu 2 miesięcy, 3 miesięcy, 6 miesięcy, prawda? To trzeba bardzo dokładnie czytać, to jest bardzo istotne. Czyli ile biorą pieniędzy z naszych nazbieranych środków i tak jak powiedziałem, ja jestem w stanie do 10% się jeszcze zgodzić, że to jest normalne. Bo fundacja też musi mieć jakieś pieniądze na swoje jakby tam istnienie.
1: Funkcjonowanie.
0: Wiadomo, nikt tam za darmo nie siedzi, nie sprząta. Prąd trzeba zapłacić, internet trzeba zapłacić. Ale powyżej 10% w moim odczuciu to już jest przegięcie i lichwa. Trzeba uważać na fundacje małe, tak jak powiedziałaś, powołane tylko na, do pomocy dwóm, trzem osobom, albo na fundację firmy. Bo fundacja może być po prostu firmą, która ma działalność gospodarczą i rozlicza się troszeczkę inaczej z fiskusem, dlatego jest właśnie w tym celu założona.
1: Więc znaczy, tutaj... to nie zawsze jest błąd, jeżeli fundacja ma możliwość prowadzenia działalności gospodarczej. Niejednokrotnie.
0: Ja nie twierdzę, że to jest błędem. Ja tylko twierdzę, że trzeba dokładnie czytać regulamin, jak oni współpracują z podopiecznymi.
1: Tak.
0: Nie. Bo ja jestem za tym, żeby fundacja nawet prowadziła sobie działalność gospodarczą i tak dalej, wszystko w porządku, tylko tak jak powiedziałem, to wszystko trzeba przeczytać, żeby nas potem nie okroili, prawda? Bo może się okazać, że my się zgłosimy do takiej fundacji firmy, która ma tylko za zadanie, nie wiem, pozyskiwać pieniądze i wezmą nam połowę nazbieranych środków. Nie?
1: Ale podpisujesz też jakąś umowę z fundacją.
0: Zawsze, chyba. Zawsze. Więc jeżeli my taki regulamin sobie przeczytamy, to dopiero wtedy podpisujemy umowę. Czyli tak, znajdujemy fundację, piszemy do nich list intencyjny, przedstawiając się, kim jesteśmy i na co zbieramy i czy nam pomogą. Oni nam odpowiadają, no dajmy na to, że tak. Więc my w tym momencie prosimy o statut i regulamin, z którym się dokładnie zapoznajemy i jeżeli mamy pytania, to zadajemy je na piśmie. Wszystkie, z góry na dół muszą nam odpowiedzieć na piśmie. Jeżeli na to satysfakcjonuje, wtedy jest czas i miejsce na podpisanie umowy z fundacją. I według tej umowy właśnie w niej będzie wszystko zawarte, czyli czy nam będą pomagać, czy nam będą tylko udostępnią nam subkonto plus swoje takie błogosławieństwo i dopilnowanie prawne, czy będą nam jakieś kampanie robić, pomagać, to wszystko jest w umowach. Ja na przykład wyszedłem z założenia, ponieważ dużo fundacji mi odmówiło albo chciało mnie okraść, że chcę fundację, która nic mi nie da, ale też mi nic nie weźmie. Że ja sobie radę dam, chciałbym tylko fundację, która mi założy subkonto i która będzie pilnowała, że wszystko jest zgodnie z prawem i faktycznie zbierane na moje leczenie, żeby to było uczciwe. Natomiast nie chciałem, żeby mi jakoś tam specjalnie pomagali i znalazłem sobie fundację, która żadnych pieniędzy ode mnie nie brała, tylko tyle, ile kosztuje tam prowadzenie zwykłego konta w banku. No to ja tam, nie wiem, to jest parę złotych miesięcznie zawsze, prawda? A z drugiej strony pilnowali wszystko, żeby było zgodnie z prawem i ja się bardzo z tego powodu cieszyłem. A duże fundacje, no cóż, na które liczyłem jakieś tam z TVN-u, z Polsatu, nawet mi nie raczyły odpowiedzieć. Odpowiedziała mi na przykład Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy i to też jest bardzo fajne, jak fundacja po prostu odpowie, że nie będzie pomagać, bo nie pomoże, bo nie jest to zgodne z jej statutem. Albo na przykład
1: to jest jasna sytuacja wtedy.
0: W tym roku mają głównie środki na to, a to, co zostanie na coś innego, jest jasna sytuacja. No niestety musimy się uzbroić w cierpliwość, bo wiele fundacji nam odmówi. Dużo fundacji nas odstraszy właśnie swoimi dziwnymi warunkami, a jeszcze wspomnę o tym, jakie one mogą być za chwileczkę. No, część w ogóle nie odpowie. I to już jest w ogóle hamstwo w państwie.
1: Znaczy, uzbroić się w cierpliwość to jest taka bardzo, bardzo dobra uwaga na sam początek. To jest...
0: nie można się zniechęcać. W ogóle ta cierpliwość nam się przyda, bo to jest...
1: Cały czas.
0: My wychodzimy do ludzi. i gdziekolwiek byśmy się nie spotkali, to idąc z naszą zbiórką, z ideą naszej zbiórki, my wychodzimy do ludzi i my musimy być cierpliwi, bo jeden nie zrozumie i trzeba mu będzie 3 razy wytłumaczyć. Drugi nam odmówi. Trzeci
1: i
0: nam
1: też to
0: zagłaska.
1: Trzeba przyjąć kulturalnie.
0: Tak, oczywiście, że tak, bo on nie ma obowiązku nam pomagać. On może nam pomóc, ale nie ma obowiązku. Prawda? Trzeci nas zagłaska na śmierć. Prawda? O, jaki ty jesteś biedny, niewidomy, ja ci tego. My musimy mieć cierpliwość do ludzi, bo z różnymi się będziemy spotykać. Oczywiście nie warto polemizować z jakimiś chamami, prostakami. Trzeba takie rozmowy ucinać. Ja na przykład przyjąłem zasadę, że jak mi się ktoś nie przedstawia, to w ogóle nie rozmawiam, bo wielu ludzi do mnie dzwoniło i na dzień dobry 100 pytań, a nikt mi się nie przedstawia, więc grzecznie, kulturalnie pytam. Jak pani, pan ma na imię, nazwisko? Pozwoli pan, że przedstawię się później.
1: Aha.
0: Ja się przedstawiłem na początku, nie rozumiem, dlaczego pani by się, czy pan nie miał przedstawić na początku. Mam w tym swoje intencje, takie hasło.
1: No to nie ma potrzeby rozmawiać.
0: Grzecznie, kulturalnie powiedziałem, że moje intencje są odmienne, po czym się rozłączyłem. No ale tacy ludzie są. I wychodząc do ludzi, spotkamy się naprawdę z potężną życzliwością zazwyczaj. Potem z jakimś tam niezrozumieniem, a na końcu z jakąś taką naprawdę nieżyczliwością, ale też musimy być na nią gotowi.
1: I to też zależy od rodzaju naszej kampanii, o czym będziemy później mówić, o tym, żeby to było neutralne, żeby na przykład nie była to kampania negatywna. Nie dawajcie na kogoś tam, dajcie mnie. No bo to jest kampania negatywna i to wielokrotnie spotyka się jednak z reakcją odmienną od takiej, jakiej byśmy chcieli.
0: To jest dokładne przestrzelenie, tak jak powiedziałaś, bo wiadomo, jeżeli my taką kampanię już rozpętamy potem na 4 fajerki, to oczywiście ona nie może być negatywna. Natomiast no potem fakt jest faktem, że też ryzyko jest zawsze 5/5. Co my nie wymyślimy?
1: Tak, ale musimy też pilnować swoich znajomych, współpracowników, żeby również tego nie robili. W dobrej intencji, jak najbardziej, w najlepszej wierze, ale żeby również tego nie robili.
0: Ale ludzi nie upilnujesz. To już potem się toczy swoim jakby rytmem i im większy zasięg ma akcja, im więcej w tym jest ludzi, tym jakby trudniej jest to wszystko upilnować. Natomiast tak,
1: ale
0: tak
1: może
0: jak powiedziałaś,
1: negatywność. A może takie podstawowe zasady warto na samym początku, przynajmniej w tym takim okrojonym zespole, jakoś wypracować sobie i w punktach napisać, co robimy, czego nie robimy. Takie podstawowe zasady kampanii na przykład.
0: Ale to masz cały czas ten podstawowy zespół, a po pół roku wokół tego podstawowego zespołu będzie krążyło, nie wiem, 500-1000 osób, prawda? I zawsze ktoś z czymś wystrzeli, bo on tego nie uważa za negatywny.
1: To jest okay.
0: No, chociażby przykład z mojej kampanii, którego tam przy okazji byłaś świadkiem, że...
1: Dlatego do tego nawiązałem.
0: Całkiem jakaś tam obca mi osoba, aczkolwiek życzliwa, prawda, w jej mniemaniu, w dobrej wierze wyskoczyła z hasłem, że lepiej przeznaczyć 1% na leczenie człowieka, w jego mniemaniu mnie, niż na przykład na leczenie psa.
1: Nie, to było wprost. To było nie marnujcie pieniędzy na zwierzątka, nawet jeśli je lubicie.
0: I to właśnie chciałam powiedzieć,
1: tak,
0: że to było i to było napisane w takim jednoznacznym tonie właśnie, nie marnujcie pieniędzy i tak dalej. Tak. I ja wychodzę z założenia.
1: Nawiązując do tego, że tak chwilkę jeszcze, to wtedy, kiedy ustaraliśmy, kulisy zdradzę przed audycją, to wtedy, kiedy przed audycją przygotowywaliśmy się, to sobie z Jarkiem zażartowałam, że mówię, i co, skoro tak naprawdę teraz ta kampania oczywiście osiągnęła wielki skutek, ale samo leczenie nie przyniosło takich skutków, jakie pierwotnie były zakładane, tak? To już teraz możemy marnować pieniądze na zwierzątka.
0: No, czy nie lepiej...
1: Czy Jarek oczywiście jako człowiek niepozbawiony humoru.
0: Czy nie lepiej było dać psu w tym momencie, nie?
1: Czy nie lepiej dać psu była ta.
0: Przynajmniej by nie kulał.
1: Ale doszliśmy do wniosku, że jeżeli na przykład wątroby chociaż zregenerowało, to już warto.
0: No to właśnie. Na pewno warto, bo tam coś się dzieje, ale o tym będziemy mówić jakby w następnej audycji.
1: A przede wszystkim, kto nie próbuje... Ten na pewno niczego nie osiągnie. Równie dobrze można było siedzieć na tyłku i nic, na pewno mnie się nie uda, ale może się nie uda. Tylko oczywiście realnie, bo tutaj będzie trzeba realnie zawsze określić, czy ja mam szansę, bo przecież mi oczy nie odrosną, jeżeli ktoś nie ma. Tak?
0: No,
1: czy jest realna
0: właśnie
1: szansa, żeby też nie marnować swojego czasu, energii i cudzych pieniędzy.
0: To jest punkt wyjścia w celu. I my to musimy jakby sami ocenić, prawda? w przypadku komórek macierzystych, ja nim w ogóle w to wszystko wdepnąłem, to 2 lata temat badałem, czy jest to w stanie mi w ogóle pomóc. Potem zdecydowałem, że tak, więc badałem, gdzie, jakie kliniki, żeby mnie nie wykroili na kasę i żebym nie wrócił po prostu goły, uśmiechnięty, nie? Stwierdziłem, że są dobre kliniki tutaj i tutaj, więc dopiero wtedy zacząłem zbierać pieniądze. Ale co się okazało? Okazało się, że faktycznie ta technologia jeszcze teraz nie, może za pokolenie, ale teraz jeszcze nie, nie działa w tym kierunku, że odrosną nam poszczególne narządy, tylko regenerują poszczególne tkanki. Więc jeżeli lekarze mi wytłumaczyli, że mój nerw wzrokowy jest uszkodzony i jest to tylko i wyłącznie w zakresie tkanki neurologicznej takiej, to jest szansa. Natomiast w momencie, kiedy my na przykład mamy oczy nierozwinięte od dziecka lub część oczu nierozwinięte, siatkówki i tak dalej, to jeszcze nie jest ta technologia, że nam to odrośnie. Więc my ten cel musimy sprecyzować, bo po co się niepotrzebnie
1: łudzić.
0: Łudzić, napinać, marnować czas, energię.
1: I później dostać ciężkiej depresji, że coś się nie udało.
0: O.
1: Bo
0: trzeba,
1: i tak wiadomo,
0: trzeba
1: sytuacji...
0: mierzyć, trzeba mierzyć siły na zamiary. Wiadomo, ludzie nam kibicują, ludzie dają pieniądze, ale to wszystko się kręci wokół nas. My jesteśmy tą jednostką centralną, która wszystko, wprawdzie z pomocą wielu nam życzliwych ludzi, chociażby, nie wiem, podstawowej drużyny plus kilkuset, oby tysiącom życzliwych nam dusz, wspiera to na barkach. I teraz, jak my z tego wyjdziemy, bo przecież tak jak powiedziałem, trzeba próbować w życiu wszystkiego, trzeba być w tym uczciwym, nie naginać, nie okłamywać, nie naciągać ludzi, ale przede wszystkim nie okłamywać samych siebie. I teraz łatwo popaść w nadzieję, w jakąś taką łudę i okłamać samego siebie, że coś będzie lepiej. I w tym momencie, jak się nam nie uda, my się zderzamy ze ścianą i to bardzo, bardzo boli. Ja to przerabiałem na początku jakby mojej ślepoty, kiedy ja straciłem wzrok, jak miałem 14 lat, tak przez pierwsze lata człowiek jechał jak pogotowe, tak? Tu jakiś Rosjanin leczy oczy, tu jakaś babka zielarka, no po prostu człowiek wiedział, że jak się
1: podda jakąś... Wszyscy, którzy stracili wzrok.
0: Dokładnie, jak się poddasz jakiejś terapii, to będziesz widział. Jechałem jak pogotowe, po czym było łup. Nie wyszło. Łup,
1: jeżeli my tego nie przeżywamy, to przeżywają to nasi rodzice. Ja jako dziecko też to przeżywałam w małym stopniu, natomiast moi rodzice fatalnie. Po prostu jeździli gdzie tylko się dało. Ja tylko nie wiedziałam, dlaczego oni po każdej tej dziwnej wizycie, gdzie mnie tam wszyscy męczyli, to oni tacy coraz bardziej smutni. No przecież już się wizyta skończyła, już nic nie było, już jest okej.
0: Dobrze by było właśnie pragmatycznie przemyśleć ten cel, żeby nie kierować się nadzieją, tylko zdrowym rozsądkiem. Dokładnie. I teraz w moim przypadku to wyglądało w ten sposób, że lekarze dali mi pół na pół szansę. Ale na co? Pierwsze 50% na to, że się nic nie uda. Więc ja już byłem gotowy, że może się nie udać przynajmniej w 50%. A w drugich 50%, że się coś uda, z czego jeżeli będzie optymalnie i spektakularnie, to w moim przypadku nie lepiej niż widzenie na wyciągnięcie ręki. Prawda? I oni powiedzieli, zrobimy kilka zabiegów, po których powinieneś odzyskać przynajmniej śladowe poczucie światła i to nas zachęci do dalszego działania. I zwróć uwagę teraz, tu był czysty pragmatyzm, czysta kalkulacja i czysta statystyka. Przy zaznaczeniu, że jestem najstarszym na świecie przypadkiem, bo najstarsze nerwy, tak uszkodzone nerwy wzrokowe były leczone bodaj chyba 15 lat choroba trwała. No u mnie trwa ponad 20, tak? To samo, ale ponad 20, więc oni powiedzieli, no niestety to jest na korzyść, więc to jest takie na dwoje babka wróżyła. Wchodzisz, robimy, działamy. I ja to wszystko właśnie podczas tej mojej akcji, tej mojej kampanii ludziom mówiłem. Po pierwsze, że ja sobie w życiu radzę. Po drugie, że moim celem jest odzyskać wzrok i żeby mi w tym życiu było lepiej, łatwiej i przyjemniej. Ja jestem szczęśliwy, ja mam pracę, ale nie taką, żeby pokryć te koszty. Ślepota mnie nie unieszczęśliwiła, ale jestem też normalnym człowiekiem, który po prostu chce mieć w życiu lepiej i dla mnie lepiej to choćby widzieć jakiekolwiek bohomazy. Bo lepiej widzieć bohomazy niż nic. Inni ludzie na przykład wolą mieć większe mieszkanie niż małą klitkę. Albo na przykład wolą sprzedać swoje małe auto i kupić większe. To ich uszczęśliwia, bo się im na przykład rodzina powiększyła. Każdy ma jakiś cel i teraz ja uczciwie sprawdzę...
1: Ważne, że był realny.
0: Przedstawiłem tak, że szanse na to, że mi się w życiu polepszy, że ten wzrok odzyskam, mam 50%, ale nie jestem w stanie jakby sam tego sfinansować. No nie? I ludzie mogą mi pomóc, albo nie muszą. I tutaj znowu było właśnie, że żadnego negatywnego jakiegoś tam no, nie dawajcie na psy, dajcie mnie, kto chce, niech mi pomoże. I wymyśliłem sobie taką właśnie ideę, która też była na stronie przedstawiona, że moim celem całej kampanii jest dotrzeć do 1 000 000 ludzi, bo jak o mnie przeczyta 1 000 000 ludzi, to może się znajdzie 50 tysięcy takich, którzy przy rachunkach na zakupach w sieci, przy płaceniu płatności za prąd, za wodę, za jakieś media, przeleje na moją fundację, na moje jakby oczy po 2 zł, po 5 zł, po 10 zł.
1: Jeżeli i też dobrze dać ludziom taki od razu prosty sposób, że na zasadzie płacisz dzisiaj rachunek, przelej przy okazji. Tam.
0: I widzisz. I te 50 tysięcy, które by przelały, to ja mam sfinansowane leczenie, a ich to nic nie kosztuje. Tylko trzeba dotrzeć do tego 1 000 000. I to też właśnie było takie proste przesłanie. Robimy właśnie na 4 fajerki imprezę, żeby jak najwięcej ludzi się o mnie dowiedziało i żeby kto komuś, no nie wiem, komu nie będzie trudno, przelał te 2-3 złote, bo właśnie nie zbieram na byle co, tylko zbieram na walkę o wzrok, o oczy, bo mam pierwszy raz w życiu poważną szansę ten wzrok przynajmniej choć trochę odzyskać, natomiast to nie ma nic wspólnego z nadzieją. Uwaga, ja w to wierzyłem, że to się uda, bo inaczej nie poświęciłbym na to tyle czasu, energii, ale to nie ma
1: nic wspólnego. Przygotowany na niepowodzenie też.
0: Tak, to nie ma nic wspólnego z nadzieją. Byłem przygotowany też na niepowodzenie. Nadzieję na dzień dobry, jeżeli my walczymy o zdrowie, warto zakopać w ogrodzie i jeszcze łopatą przyklepać i właśnie kierować się takim czystym pragmatyzmem, żeby właśnie znowu nie zderzyć się z jakąś tam ścianą. Bo jeżeli my na dzień dobry nie mamy szans w jakiejś terapii, bo na przykład w przypadku komórek macierzystych, jeżeli narządy od urodzenia nie są wykształcone, to się nie powiedzie. Jeżeli to jest choroba genetyczna, to się nie powiedzie, bo komórki to interpretują jako normę anatomiczną, fizjologiczną. Nie powiedzie się to, a jeśli już się powiedzie, to będzie tylko i wyłącznie na jakiś czas zatrzymane. Czyli na przykład jak mój kolega miał ataksję mózgowo-rdzeniową, ma, no to lekarze mu powiedzieli, bo to była ostra, agresywna forma, masz chłopie 30 lat, chodził sobie po górach, chodził, alpinista, młody chłopak, wysportowany, przystojny, muskularny i nagle, jak z nieba grom, ataksja mózgowo-rdzeniowa, uaktywniła się genetyczna choroba, góra 2 lata życia. I on oczywiście w akcie desperacji zaczął się leczyć w Chinach komórkami macierzystymi. I cóż, czemu to pomogło? Pomogło mu to tylko na tyle, że po dzisiaj żyje. Ma 36 lat, ale on umrze i on dobrze o tym wie, bo to jest choroba genetyczna.
1: Znaczy też musimy ocenić, na co się decydujemy.
0: Znowu, zapominamy o nadziei i pragmatycznie podchodzimy do celu, bo my przy takich akcjach zmarnujemy bardzo dużo czasu swojego, wciągniemy w to mnóstwo ludzi, a tak naprawdę może to już być na wstępie niepowodzeniem, prawda?
1: Mało tego, musimy sobie ustawić to wszystko dobrze w głowie, ponieważ to my będziemy przekonywać innych ludzi, więc nie możemy pokładać w jakieś dziwne transy.
0: A na końcu my za to wszystko zapłacimy, a najbardziej zapłacimy za okłamywanie samych siebie właśnie, tak wspomniałaś, tą głęboką depresją, z której człowiek się może nie wywinąć, tak?
1: I wtedy wszyscy się odsuną, bo przecież oni też pomagali, teraz już nie mają...
0: Bo tak jak powiedziałem, w przypadku, kiedy my walczymy o swoje zdrowie, to jest jakby jedno. Kiedy walczymy o życie, to nie mamy w zasadzie nic do stracenia. Kiedy walczymy na przykład o wsparcie szkolenia psów przewodników czy budowę chaty ekologicznej, prawda? To jest całkiem inna sprawa. Jak się chata nie uda, no to trudno. Chata się nie udała, nie będzie ekologicznej, zrobimy z pustaków i będzie nieekologicznie, ale w ogóle będzie, tak?
1: Psem przewodnikiem już jest trochę gorzej, no bo tutaj już wychodzi, jak wyjdzie to szkolenie, to okej, jak nie wyjdzie, to co z tym psem, co ze mną, co... Jakby tutaj...
0: Ale zawsze można psa, z którym na przykład szkolenie nie wyszło, sprzedać na licytację jako super ułożonego psa, który niestety po prostu nie mógł zostać przewodnikiem, bo coś tam.
1: No tak, ale jeżeli ktoś już mieszka z tym zwierzęciem, to może się przywiązać i później mieć problem, co w tej sytuacji wziąć. No
0: ja mam troszkę inną filozofię psów przewodników, więc jestem zdania, że. No ale to jest moje subiektywne zdanie, że po prostu niewidomy powinien dostać gotowca już wyszkolonego jakoś tak. Ale to wiadomo, to no,
1: stąd właśnie się szkoli labradory, bo się łatwo przekazują, to nie jest owczarek, który się przywiązuje.
0: I teraz tak, no i tak powiedziałem, jeżeli walczymy o życie, to nie ma nic do stracenia, bo to jest wóz albo przewóz, prawda? Czyli albo terapia zadziała, albo nie zadziała. Natomiast jeżeli walczymy o zdrowie, to właśnie najczęściej jest niepowodzeń i potem w wyniku, inaczej, w wtedy właśnie najczęściej bywa, że jest dużo niepowodzeń i rozbicia się właśnie o skałę, wpadania w jakąś depresję. Więc ten cel ja zawsze muszę, zawsze ludziom mówię, że musi być pragmatycznie jakieś tam ustalone. Ja miałam, Magda, bardzo dużo telefonów podczas tej akcji, różnych wiadomości matek, rodziców, którym urodziły się
1: stąd
0: dzieci.
1: Stąd o tym mówimy, stąd rozszerzyliśmy troszeczkę, no. Bo za chwilę wrócimy właśnie do tego, że strona internetowa, fundacja i tak dalej, do tej części technicznej, ale rozszerzyliśmy troszeczkę tę
0: I ci ludzie po prostu myśleli,
1: dlatego, że właśnie ta nadzieja jest bardzo ważna i precyzyjne.
0: Że jak im się właśnie
1: celu.
0: Wpompuje te komórki, to będą funkielnowka to, te dziecko, nie? Tak. Wszystko, co było złe, tak. Zostanie...
1: Oczy odrosną, wszystko się zrobi.
0: No tak.
1: Chromi to tak nie działa.
0: Chromi zaczną skakać, niewidomi wzrok odzyskają, co tam jeszcze?
1: O,
0: co tam
1: bo przecież jeszcze... w księdze napisali, czyli prawda.
0: No właśnie. To jeszcze nie tędy droga. Więc wracamy jakby do punktu wyjścia naszej rozmowy, prawda? Mamy tą stronę internetową.
1: Mamy fundację. Mamy
0: fundację. Bo tak jak powiedziałem, jeżeli my tej fundacji nie będziemy mieli, to oczywiście możemy zbierać na konto prywatne, ale na pewno się doczepi do nas fiskus i na pewno ludzie prędzej czy później coś nam zarzucą. A jeżeli my mamy fundację, to my po skończonej zbiórce się rozliczamy, wieszamy całe rozliczenie na stronie internetowej, fundacja nam pisze oświadczenie, że to jest zgodne z prawem i z prawdą, po czym my w zasadzie mamy to z głowy i nawet nam ktoś zarzuci, Nie widzi, a sobie ponton kupił w dodatku 12-osobowy i wojskowy, nie?
1: Albo nie wygląda przecież na niewidomego, ja go widziałem na ulicy.
0: Tak. I pytanie, na co on zbiera, za co on ten ponton kupił, no nie? To nie o to chodzi. Chodzi o to, że ja zbierałem uczciwie, kto chciał, to dał, wszystko było transparentne, jasne, nikt mi dawać nie musiał, mógł dać na psa, prawda? Kto chciał, to mi dał, bo mi uwierzył, bo chciał. I ja te osoby też traktowałem i poważnie, i uczciwie. Każdą z osobna, dlatego się rozliczam, akcję zamykam i po to jest nam ta fundacja potrzebna. Jeżeli my tego nie zrobimy z fundacją, to będziemy mieli 1100 kłopotów. Naprawdę, to jest jak w banku.
1: Czy jest strona, jest fundacja, jest drużyna i co dalej?
0: Jest tak, jak powiedziałem, w moim przypadku dokładny opis, o co w tym wszystkim chodzi, czyli kim jestem, na co zbieram, gdzie będę się leczył, jakie są szanse powodzenia w tym przypadku, prawda? Na co liczę, jak można mi pomóc, czyli na przykład przez 1%, przez datki różnego rodzaju. Jeszcze tak wspomnę, jak będziemy wybierać fundację, warto zapytać, zwrócić uwagę na to, czy ta fundacja pozwala na to, żeby być darczyńcą, podopiecznym innej fundacji. Ponieważ niektóre fundacje sobie zastrzegają, że jeżeli jesteśmy ich podopiecznymi, to nie możemy już być podopiecznymi innych fundacji. A niektóre nie widzą problemu i możemy się zgłosić na przykład do 5 fundacji i w 5 mieć subkonta, co też jest legalne, uczciwe, a z drugiej strony zwiększa szansę, że my na dany cel nazbieramy. Druga sprawa to jest też taka, żeby zapytać, czy dana fundacja współpracuje z platformami dobroczynnymi. Na przykład jest taką platformą, jest siepomaga.pl, które mają bardzo duży rozmach i bardzo mogą się w znacznym stopniu przyczynić do tego, na co my te pieniądze
1: zbieramy. Czyli ten popularny crowdfunding.
0: Dokładnie, tylko nie wszystkie fundacje właśnie współpracują z takimi platformami, bo na przykład jedna platforma im pasuje, a druga im nie pasuje. Dlaczego? No bo nie. I tyle. Więc o to warto zapytać i omijać fundacje, które z takimi platformami nie współpracują, bo my nie możemy sobie na dzień dobry podcinać skrzydeł. Bo jak nam te skrzydła zaczną wyrastać, na zasadzie mamy 1000 pomysłów na minutę, jak naszą akcję, prawda, rozwinąć i te pieniądze zebrać, to miejmy ten wachlarz możliwości jak najszerzej rozpostarty i czerpmy z tego, tak? Tym bardziej, że właśnie nasza drużyna nas będzie wspierać. Drużyna to będą właśnie ludzie, do których my sobie zadzwonimy. Słuchaj, napisałem na stronie internetowej to, sprawdź mi autografię. To jest na przykład u mnie, nie? Na przykład wymyśliłem sobie taki filmik, czy byś mi go nakręcił? O, dobra, nakręcę ci, tylko napisz dokładny scenariusz, żebyśmy nie musieli dumać nad tym, co my tam mamy powiedzieć, prawda? I jak sobie takich ludzi znajdziemy, którzy nas będą właśnie wspierać w ten sposób, którzy nam pomogą, niekoniecznie dużo, ale systematycznie, no to ruszamy jakby w internet z rozpowszechnieniem tej całej naszej zbiórki. Tak?
1: Czyli społecznościówki uruchamiamy wszystkie.
0: Dokładnie. I dlatego ja wam mówiłem, żeby właśnie nie podcinać sobie na dzień dobry skrzydeł, czyli tą fundację dokładnie sprawdzić, czy ona bo ktoś nam powie, dlaczego ty jesteś w jednej fundacji, zgłoś się też jeszcze do innej, albo dlaczego nie zbierasz przez się pomaga. My o czymś możemy nie wiedzieć, no nie? Ale to są jakby takie podstawy, które warto sprawdzić i które już nie są nowością, czyli te właśnie platformy dobroczynne i tak jak powiedziałem, dokładne czytanie regulaminu, czy można być podobiecznym kilku fundacji, ile sobie biorą ze zebranych pieniędzy, jak szybko je wypłacą w momencie, kiedy my się na przykład do nich zgłosimy z fakturą, co nam są w stanie zapewnić, bo na przykład jeżeli to będzie jakaś duża fundacja, to nam powie, że na przykład zapewnią nam jakiś program telewizyjny, wtedy mamy nazbierany w tydzień, nie? I tak dalej, i tak dalej. No i...
1: Jak nie, musimy się sami starać.
0: Ale dokładnie, ale podstawą
1: ale to też
0: jest właśnie...
1: się da zrobić.
0: Podstawą jest ta transparentna strona internetowa, która na pytanie przeze mnie, moich znajomych, jak się przedstawia, wszyscy mówią, przedstawia się ładnie, tylko tam jest tyle informacji, że po prostu to już jest przesyt. Ale z drugiej strony ja mówię, kurczę, krócej się nie dało, bo temat też jest rozległy, a ja chciałem, żeby to po pierwsze było transparentne, a po drugie uczciwe. No i naprawdę, ja wiem, że mam tą wadę, tak jak powiedziałem, braku złotego środka, bo albo siedzę po cichu i słucham, albo po prostu mówię dużo, ale starałem się to kroić. Miałem tam koleżankę, która jest edytorem tekstów, kroiła mi to, kroiła i tak wyszło dużo. No cóż, no trudno. I wokół tej strony potem zaczęło się już wszystko kręcić, tak? No i to były właśnie... to, co zaraz poruszymy dalej, czyli przejście do właśnie mediów społecznościowych, tworzenie właśnie różnego rodzaju filmików, pomysły. Fajnie by było, jakby się człowiek dostał do telewizji, do mediów.
1: Chociaż lokalnych.
0: Chociaż lokalnych.
1: To jest łatwiej zrobić zawsze.
0: Teraz jak się za to zabrać, żeby było łatwiej? No oczywiście ten cel znowu musi być na tyle sensowny, żeby zainteresować różnorakie media, tą naszą akcją. No jeżeli on jest głupi, no to się nikt tym nie zainteresuje. No jeżeli to jest leczenie, to się ktoś zainteresuje, ale znowu, no to trzeba się tak umieć sprzedać, ponieważ to jest marketing, żebyśmy nie przegrali. No bo wyobraźmy sobie taką sytuację. Ja jestem człowiekiem dorosłym. Po mnie nie widać, że nie widzę. I jest napisane. Ten oto koleś zbiera na to, żeby odzyskać wzrok. A obok mnie jest malutkie dzieciątko, które widać, że ma w życiu przechlapane już na starcie. I teraz ja wiem...
1: Chociażby dlatego, że dzieciątko.
0: Mnie o co innego chodzi. Musimy teraz rozgraniczyć dwie rzeczy. Po pierwsze, ja jako człowiek wiem, że dziecku należy pomóc, bo ono sobie po pierwsze samo rady nie da, bo jest bardziej bezbronne, prawda? I w konfrontacji z tak dojrzałym człowiekiem jak ja szans nie ma, więc trzeba mu pomóc, ale z drugiej strony marketingowo go traktując, to jest mój konkurent. Więc jak ja się mam sprzedać, żeby z tym dzieciątkiem nie przegrać przysłowiowych pieniędzy? I tu jest cała zabawa pod tytułem akcja, rozpropagowanie jej i tak dalej, no nie? Niestety konkurencja, bo mówimy o tym, konkurencja jest bardzo, bardzo duża. Ja ostatnio nawet spotkałem się z takim hasłem mojego kolegi, że on już w każdych wiadomości, że jego już wkurzają wiadomości, nawet takie zwykłe, bo które by nie odpalił, na którym kanale by wiadomości nie załączył, no to tam oczywiście słucha sobie o Putinie, o Syrii, o pędzących do nas imigrantach, a zawsze, zawsze gdzieś tam jest o jakimś chorym dziecku. I mój kolega nie jest złym człowiekiem, ani jakimś tam po prostu wynaturzonym.
1: Ale następuje przesyt i znieczulica po prostu.
0: A kiedyś tego nie było i on to zauważył, że kiedyś po prostu jak w wiadomościach pokazywali chore dziecko, to było raz w miesiącu, a teraz na pewno jest dwa razy w tygodniu.
1: Tak.
0: I następuje
1: znieczulica. No to jest szerszy temat, nie będziemy tutaj na antenie.
0: Następuje znieczulica, więc te dzieci same z sobą już konkurują, czytaj ich rodzice, no bo tak. Państwo zbierają na małą Kasię, a inni państwo zbierają na małego Zbysia i oni już między sobą konkurują, tak? To jest konkurencja o pieniądze, bo ci
1: i nie twierdzimy,
0: walczą,
1: że nie trzeba pomagać, tylko musimy coś wybrać.
0: Trzeba, ale musimy coś wybrać, a wybierzemy to, co się lepiej sprzeda. I teraz nazywamy rzecz po imieniu, my się musimy sprzedać, więc ja jako dorosły facet, żeby z nimi wygrać, też musiałem się jakoś sprzedać, prawda? Też musiałem mieć jakieś pomysły, żeby to moją kampanię rozpropagować i żeby z tego były po prostu pieniądze, które pójdą na taki, a nie inny właśnie cel. No i to zawsze traktujemy w kategorii konkurencji. i to ona jest coraz potężniejsza i coraz większa i coraz trudniej jest nazbierać duże pieniądze na jakiś właśnie taki konkretny cel. Tym bardziej, że tak powiedziałem, trzeba to zrobić w krótkim czasie, żeby ludzie się nie znudzili. No bo następuje przesyt, bo tak jak powiedziałem, za naszymi plecami już są następni. I teraz nie ma sensu ludziom wręczać ulotek, bo ludzie ulotek nie czytają. W moim odczuciu nie czytają. Przychodzimy do jakiegokolwiek biura rachunkowego, a tam 20 różnych ulotek pod tytułem przeznacz 1% dla mnie. Idziemy do apteki. Kto bierze ulotki w aptece? Naprawdę mało kto bierze, no chyba, że jest na nich naga kobieta, to jakiś facet jeszcze weźmie, prawda? Ale naprawdę, jeżeli ta ulotka się jakoś nam specjalnie nie wyróżnia, to my na dany lek nie zwrócimy uwagi. I właśnie tak samo to działa. Jest tyle wszędzie billboardów, plakatów różnego rodzaju, że ludzie nie zwracają już uwagi na plakaty, nie zwracają uwagi na ulotki. Jedyne, nad czym są w stanie oko zawiesić, to właśnie jeszcze na jakąś taką kampanię w internecie.
1: A jeżeli już się decydujemy, to musimy wybrać współpracę z naprawdę dobrym grafikiem. Bo w większości się wydaje, że są grafikami, bo mają komputer, a to wcale nieprawda. Ktoś się musi znać na tym i być z branży, czyli albo mamy osobę zaprzyjaźnioną, znajomy znajomego,
0: czyli wróć
1: albo
0: drużyna.
1: Po prostu zapłacimy też dobre pieniądze za to. I to też jest nasz wybór.
0: Czyli wróć dobra drużyna, prawda? A jeżeli mamy zapłacić pieniądze, no to trzeba się zapytać, czy nie lepiej te pieniądze przeznaczyć sobie na nasz cel.
1: Tak, to jest nasz wybór.
0: Chyba, że nam ktoś to za darmo zrobi z dobrego serca, a my mu potem podziękujemy publicznie, albo jeśli nie będzie chciał, no to ogólnie, prawda? Więc trzeba naprawdę przemyśleć, jak ta kampania ma być zrobiona, ponieważ teraz, w tym czasie, dominują głównie media, właśnie społeczność, YouTube i tak dalej.
1: I tu jest wszystko za darmo, więc nie mamy dodatkowych kosztów. Najlepiej więcej właśnie pieniędzy zostaje dla nas, to też jest ważne.
0: Najlepiej właśnie zrobić to w ten sposób, bo tak jak mówisz, raz, że nie płacimy, a dwa, że w zasadzie nic nas nie ogranicza, pod warunkiem, że mamy dobry pomysł i kogoś, kto to wszystko dobrze zrobi. A przy okazji, jakby się nam jeszcze udało jakiegoś celebrytę namówić, jednego czy drugiego, ja zawsze uważam, że dwóch wystarczy. Dwóch wystarczy, można więcej. To już w ogóle super. I teraz, jak to wyglądało u mnie, tak w dwóch słowach powiem. Ja sobie założyłem na stronie internetowej blog, ponieważ wyszedłem z założenia, że fajnie jest prowadzić jakby dwa blogi. Pierwszy na bieżąco, co się u mnie dzieje, jak to leczenie wygląda. I tam dokładnie opisywałem każdy zabieg. Troszkę się cofałem do przeszłości, jak wzrok straciłem. Kto chciał, to czytał, kto nie. To nie. A na drugim blogu było jakby takie dokładne, inaczej, drugi blog to było opisywanie życia osoby niewidomej z perspektywy osoby widzącej, którą kiedyś byłem. Ale o ile ten drugi blog właśnie tego widzącego niewidomego, prawda, był typowo taki edukacyjny, to zawsze pod każdym tekstem było odnośnik do mojej strony www.wspieramyjarka. Każdy odruchowo, podstępnie kliknął, bo to był taki koń trojański, ten drugi blog. A tam było, że tutaj taki facet, nie dość, że coś tam sobie pisze, może i fajnie, może i nie, ale przy okazji zbiera kasy. Nie? Więc to było, te blogi były dwa, jeden był podstępny, jest nadal, bo ja go sobie będę nadal prowadził, bo on ma bardzo ładny odcinek. A drugi był typowo właśnie o moim leczeniu, żeby ludzie wiedzieli, co się ze mną dzieje, na co idą pieniądze, na jakim etapie jestem leczenia i tak dalej, i tak dalej. Więc te blogi warto prowadzić, ale to i tak jeszcze nie jest wszystko, bo tak powiedziałem, trzeba się rozreklamować. Ja wpadłem na pomysł, bo akurat mam to szczęście i zaszczyt znać dwóch takich, powiedzmy, ludzi, którzy i mnie znają, jeden mnie chciał bić, drugiemu zdążyłem uciec.
1: A jeszcze wtedy widziałeś? Czy nie?
0: Tak, jeszcze wtedy widziałem. Znam Jana Błachowicza, który walczy w klatkach w MMA, jest dość znanym zawodnikiem. No i znam Chwytaka, który ze mną siedział w ławce w szkole podstawowej. No i właśnie stwierdziłem, że to będą moi celebryci na dzień dobry. A jak będzie trzeba, to znajdziemy wtedy więcej. Więc Chwytek od razu się podjął, że będzie robił mi te filmiki, montował. Więc pierwszy filmik był jakby z jego udziałem, gdzie on tłumaczył, dlaczego i jak nie widzę. Przy okazji wspomniał na swoim tym komercyjnym kanale o mojej akcji. I te właśnie jego filmiki były oparte na wymyślonej przeze mnie idei dotarcia do miliona osób. I wśród tych miliona osób niech znajdzie się te kilkanaście tysięcy, które coś tam wpłacą. I faktycznie...
1: Jarek, przypomnij, kim jest Chwytak. Ja wiem, zresztą zaskoczyłam.
0: To zaraz jeszcze, powiem.
1: Bo wcale to nie było tak, że się dowiedziałam od Jarka o Chwytaku, tylko po prostu mówię, o, Chwytak wrzucił nowy materiał, co to jest? Ja otwieram,
0: dobra.
1: A on o Jarku mówi.
0: Dobra, to ja zaraz powiem, tylko nie chcę zgubić wątka, dobra? I chodziło o to, że po prostu właśnie dzięki temu, że takiego celebrytę mi się internetowego udało znaleźć, który ma tam jakąś swoją widownię i dzięki temu, że on nakręcił filmik mówiąc o mnie jako o swoim koledze i to było zgodne z prawdą, plus gdzieś tam wspomniał jeszcze o mnie w jakimś swoim tym materiale komercyjnym, mnie tą właśnie ideę pod tytułem dotarcia do jak największej ilości osób udało się przekuć na pieniądze, ponieważ zaczęły do mnie kapać właśnie takie 5-10-złotowe wpłaty, które suma summarum sfinansowały mi jeden zabieg. A na przykład jeden z takich zabiegów to było kilkanaście tysięcy złotych. A ich było kilka. 4 dokładnie, prawda? I właśnie to potwierdzało, że moja koncepcja jest po pierwsze słuszna, czyli dotrzeć do miliona osób, bo znajdzie się wśród nich 50 tysięcy, które wpłacą drobny datek przy okazji. No przecież piwa sobie można odmówić, nie? Tak jak to mówił Chwytak, jednego. Jedno piwo.
1: Dacie radę.
0: Dacie radę. A jedno piwo to jest 5 zł. No i tak jak powiedziałem, uzbierało się do kapelusza. Kim jest Chwytak? Nim przejdziemy do Janka Błachowicza jeszcze, bo jego filmik już był trochę inaczej zrobiony. Chwytak to jest taki, powiedzmy, satyryk internetowy, który przerabia różnego rodzaju piosenki, mniej lub bardziej znane, ale zazwyczaj bardziej znane, na piosenki, no i tutaj się ktoś może albo z tego śmiać, albo nie, to jest kwestia gustu, no głównie o piciu, prawda? One charakteryzują się tym, że po pierwsze są bardzo dobrze zrobione wokalnie, artystycznie i że te teledyski są perfekcyjnie jakby zmontowane. To jest pełna profeska.
1: Prześmieszne zresztą.
0: To jest kwestia gustu. Jednych to śmieszy, drugich nie, ponieważ ktoś stwierdził, że Chwytak go nie śmieszy, bo on dużo klnie i tylko o chlaniu mówi i tak dalej. No jak wygląda Chwytak?
1: Ale nie tylko.
0: No dobrze. No ja już nie będę mówił o czym jeszcze Chwytak mówi. Każdy, kto ten, to na YouTubie sobie wpisze Chwytak TV.
1: Jaki Chwytak jest? Nie każdy widzi, ale każdy może posłuchać.
0: Więc zrobimy teraz audiodeskrypcję Chwytaka. Jak wygląda Chwytak? Chwytak ma na głowie specyficzną maskę zrobioną z kartonu, ze zwykłego takiego pudła, w którym są wycięte otwory na oczy. W te otwory na oczy jest wsadzone okulary trójwymiarowe, żeby nas Chwytak coś widział. Ten karton jest oklejony taką srebrną taśmą i po boku, tak w czapce, uszatce, wiszą jakby skrawki tego kartonu. Z tyłu troszeczkę też, a pół twarzy jest odsłonięte, jest tam takie zagłębienie na nos, czyli pół twarzy odsłonięte, pół twarzy zasłonięte. Prawda? I to jest dosłownie karton oklejony taką srebrną taśmą, właśnie z takimi wyjściówkami na oczy, gdzie są te okulary 3D wsadzone, no od taka maska. I on w tej masce po prostu robi różne tam satyry.
1: Ale też występuje na żywo, kiedyś
0: tak,
1: zeznał publicznie.
0: Tak. I na tym opiera się jego kanał, że on właśnie te piosenki tam jakby zmienia i robi takie właśnie śmieszne, ale właśnie też występuje w różnych klubach, śpiewając normalnie, prowadząc imprezy na żywo, tak? Więc jest pełnowymiarową jakby tam gwiazdą internetową, jest jednym z najbardziej znanych polskich youtuberów. Odsłony jego filmików idą w milionach. Przeboje są bardzo znane, bardzo melodyjne i chwytliwe. Ktoś, kto posłucha jego przeróbek piosenek, do oryginału już nie wróci, bo na przykład...
1: To zawsze mu się będzie głupio kojarzyć.
0: Z refrenem chociażby Chwytaka. Ja pamiętam, jak mojej takiej serdecznej przyjaciółce, skądinąd znanej tutaj też z różnych audycji, Dorocie Ziental, wysłałem przeróbkę Maleńczuka. To po prostu ona mówi, że po dzisiaj się ich to kojarzy. Ilekroć słyszy Maleńczuka w Radiu Z czy w innej stacji, to słyszy po prostu słowa Chwytaka. Nie to, co Maleńczuk śpiewa.
1: Ja pierwszy raz słyszałam piosenkę Janek, umyj se.
0: No, także to są powiedzmy...
1: To były moje Chwytakowe początki.
0: I to był to Chwytak. No i ktoś powie, a kurde, Jarkowi odbiło, do takiego kolesia się zgłosił. Słuchajcie, Chwytak normalnie jest całkiem fajnym, normalnym człowiekiem, natomiast na potrzeby YouTube'a on zakłada tę maskę i jest totalnie inną osobą, więc my musimy oddzielić Chwytaka od normalnego człowieka, prawda? Ja
1: to jest kreacja.
0: Tak, ale ja się zgłosiłem do niego właśnie, do kreacji. żeby właśnie uderzyć poprzez właśnie niego jako tubę do jego subskrybentów, do ludzi, którzy go oglądają, bo to jest masa ludzi, to jest 300 tysięcy subskrybentów, miliony odsłon, prawda? Więc to jest potężny, potężny medialny rozmach. No i on wystąpił w filmiku. W pierwszym filmiku tłumaczył, dlaczego ja nie widzę. W drugim wspomniał właśnie, to jest to, co z czego my się tutaj z Magną śmialiśmy, że przecież można sobie piwka odmówić, tam 5 zł wpłacić, że dla nas to niedużo, a wesprze to akcję, nie? No i teraz zastanawiałem się, co z tego będzie. Czy ja aby nie przestrzeliłem, prawda? Czy nie będzie to negatywna kampania, skoro Chwytak głównie śpiewa o chlaniu i tutaj trzy kropeczki.
1: No nie, okazało się, że alkohol u okazało części się, ludzi okazało. Łagodzi obyczaje, wtedy są bardziej tacy chętni do pomocy.
0: Magdo, Magdo, adwentyści Dnia Siódmego są innego zdania. I teraz tak. Myślałem, że przestrzelę, też się obawiałem, prawda? Bo my nigdy nie wiemy, to jest zawsze ryzyko, czy ta kampania nie zrobi się z pozytywnej negatywna, czy to był dobry pomysł. No, trzeba próbować. Okazało się, że ja przez Chwytaka nazbierałem sobie na jeden zabieg. Dzięki Chwytakowi. Pozdrawiam Chwytaka, jeśli nas słucha. Dzięki.
1: Pozdrawiamy serdecznie.
0: Tak. On już wie, jak ja się mam odwdzięczyć, no, ale to. I teraz następny w kolejce też znany człowiek, ale on już poszedł troszeczkę w innym kierunku, bo ja go rozpowszechniłem właśnie w mediach lokalnych, bo to jest sportowiec, prawda, bo on walczy w klatkach, bo walka o zwrok, więc zawsze warto walczyć, nie poddawać się. Ale znowu ryzykowne, bo nie każdy lubi MMA, bo to brutalny sport, bo krew się leje, bo się rzucają, łamią i różne takie rzeczy. Znowu pytanie, czy nie przestrzelisz? Więc zrobiliśmy profesjonalny klip. Ja ten scenariusz rozpisałem dokładnie z duży wszerz. Tu mi w nim też pomagała właśnie Basia Szymańska troszeczkę, bo oczywiście ja mam 1000 pomysłów na minutę, ale trzeba mi ukrócić. Zresztą Basia jest w mojej drużynie, tej właśnie pierwotnej, takiej podstawowej, o której już wcześniej wspominałem, że warto mieć.
1: No i sama ma też doświadczenie przecież, bo też na pieska.
0: I bardzo duże ma doświadczenie, chociażby ma to doświadczenie.
1: Nie tylko fundacyjne.
0: No tak, ale właśnie ona ma też duże doświadczenie z prowadzeniem własnej fundacji, z pozyskiwaniem pieniędzy, więc. Ale my tutaj usiedliśmy.
1: Zresztą od lat.
0: Tak, my tutaj usiedliśmy nad tym.
1: Nie do przecenienia.
0: No właśnie, dlatego stwierdziłam, że wykorzystam jej doświadczenie. A że jest moją
1: przyjaciółką. Bo się dała się wykorzystać.
0: A że jest moją przyjaciółką, to zgodziła się naprawdę bez wahania. No i co? Usiadłem nad tym scenariuszem, Basia jeszcze coś tam pogrzebała, poprawiła, wysłaliśmy to Chwytakowi, no i Chwytak zgłosił się z tym do Błachowicza, nakręcili to i wyszedł z tego kapitalny wideoklip, już taki profesjonalny, który było można wysyłać jako viral, którego nikt by się nie wstydził, tam były ułamki walk, tam był Błachowicz, jak siedzi i mówi, o co wszystko chodzi, tam był logotyp mojej strony, wszystko tak, jak ma być. I tośmy rozpowszechnili z kolei w takich poważniejszych mediach, na przykład na stronach internetowych, lokalnych portali, tutaj na przykład Śląska Cieszyńskiego, to było można rozpowszechnić, wieszając na jakieś tam inne strony, bo tego już by się nikt nie powstydził, no ale zawsze oczywiście istnieje ryzyko, czy znowu nie przestrzeniemy, bo to brutalnie. Ten Błachowicz, no to tam, kto
1: ale z drugiej strony, wiesz co, ale z drugiej strony, jeżeli zbierasz na faceta, to też inaczej sobie dobierasz celebrytów, niż jeżeli zbierasz na dziecko, czy na delikatną, kruchą kobietkę.
0: Zawsze jest ryzyko.
1: Bo jest inna grupa docelowa.
0: Zawsze jest ryzyko, że to był nie wypał.
1: Ktoś inny się utożsami z twoim problemem i ktoś inny na ciebie wpłaci.
0: Albo i nie, bo się zniechęci przez celebryty, bo powie, że... No właśnie, no właśnie. I zawsze, zawsze, choćbyśmy nie wiem, co fantastycznego wymyślili, zawsze jest to ryzyko, że na przykład Chwytaka nie lubię, jak on go zna, no to koniec, nie? Albo ja MMA nie lubię. Więc na przykład ja miałem już taki pomysł i też pytanie, jakby to było odebrane, bo miałem taki pomysł, żeby nakręcić taki filmik, tylko nim żeśmy go nakręcili, to się okazało, że w zasadzie pierwszy etap mojego leczenia mam sfinansowany i zostało tylko tam parę tysięcy dopłacić, co dałem z własnych oszczędności. No i następny filmik był taki, że był taki program, zaczynał się tam Top Gear, coś takiego, o samochodach, w którym występował facet ubrany na biało. Tożsamości tego faceta nikt nie znał, on występował jako po prostu taki kierowca kaskader, nazywał się Stick. I w tych programach różne temu Stickowi zadania dawano. Na przykład rozwalić taki, a nie inny samochód, przetestować taki, a nie inny samochód, ale nikt nie wiedział, jak on wygląda, bo on zawsze występował w białym skafandrze, w białym kasku. Scenariusz na filmik i pomysł był taki, że jest sobie na parkingu Porsche i te Porsche po prostu drive'uje, tak? Jakieś tam bączki kręci, jakieś tam różne rzeczy wywija. I w tym skafandrze, w oryginale, zapakowana jest moja koleżanka, która nomen omen jest kierowcą rajdowym, jest mojego wzrostu, bo ma też 1,70 m. Ogólnie nikt by się nie kapnął, że tam siedzi po prostu dziewczyna, jest założony kask i lektor mówi, że już wkrótce zapadnie trwoga na drogach. Już wkrótce pojawi się na drogach szaleństwo. Nie? I tak mniej więcej to było jakoś tam rozpisane. Chodziło o to, że jeżeli nie chcemy, żeby na drogach zrobiło się niebezpiecznie i strasznie,
1: musimy to powstrzymać.
0: Powstrzymajmy go. Pomóżmy Jarkowi odzyskać wzrok. I w tym momencie, jak jest powstrzymajmy go, Porsche hamuje, kierowca wychodzi, zrzuca kask, zrzuca opończe, powstrzymajmy go, pomóżmy Jarkowi odzyskać wzrok, żeby nie wyjechał na ulicę. I jestem w tym momencie ja, który rozkłada białą laskę i zamyka drzwi, sobie odchodzi, tak? No i tak ogólnie to było bardzo fajnie rozpracowane, ja tutaj dokładnie tego już nie potrafię przytoczyć, ale było to bardzo śmieszne, bardzo zabawne.
1: I jesteśmy bardzo ciekawi, czy by to zadziałało, pozytywnie czy negatywnie.
0: I tu jest
1: ja pytanie. Bym wpłaciła po takim filmie.
0: Ja też, ale wiele
1: to
0: osób...
1: Płaćmy sobie.
0: Ale wiele osób mogłoby powiedzieć, że to wcale nie jest śmieszne, prawda?
1: Tak, no. To bije w wizerunek niewidomych, jak można ośmieszać niewidomych.
0: No, no widzisz.
1: Troszkę więcej dystansu do samych siebie się przyda.
0: No to w końcu jesteś chory i nieszczęśliwy, czy nie jesteś chory i nieszczęśliwy? To w końcu zbierasz, czy się śmiejesz z tego? Chcesz odzyskać wzrok, czy chcesz się lansować na twardziela i kozaka, nie?
1: Lansować chcemy się zawsze.
0: Ale zawsze, nie zawsze zbieramy pieniądze. Więc mając takie filmiki, mając takie różnego rodzaju memy, grafiki, my to możemy potem rozpowszechniać właśnie na różnych mediach społecznościowych, YouTube, Facebook.
1: No tutaj na Elgin Monster spokojnie by się nadawał ten filmik.
0: Ja na Facebooku założyłem jakby dwa projekty. Pierwszy to była strona i to był punkt widzenia z perspektywy niewidzenia. To, o czym wspominałem, taki blog, gdzie jako ex-widzący piszę, jak to jest sobie teraz żyć po niewidomemu. Z tym się można zgodzić, z tym się można nie zgodzić. Oczywiście ja to nie robię dla żadnego środowiska i tak dalej. Ja piszę subiektywnie, jak ja to widzę. Można się z moim zdaniem sprzeczać. Nie ma sprawy. Ja to czuję po swojemu. I tak to piszę. I właśnie pod każdym takim tekstem, ja tam piszę o snach, jak śnią niewidomi na przykład, jak używamy
1: mieliśmy
0: komputera.
1: Mieliśmy taką audycję, przypominam, słuchaczom naszym kochanym.
0: Super zresztą ta audycja, bo ona po prostu, ja słuchałem też tam z zapartym tchem, bo dla mnie to też jest ciekawe. Jak w ogóle cały tyfloświatek jest dla mnie ciekawy, bo to jest naprawdę inspirujący wbrew pozorom i ciekawy. Ja na przykład, jakby zamknęli tyflosa, to ja bym wpadł w depresję, bo tam jest naprawdę bardzo fajnie na przykład patrzeć, jak to wszystko się toczy swoim rytmem, różne wątki i tak dalej, naprawdę, to wiesz, można się z tego śmiać albo nie, ale mnie to pasjonuje. Tak jak cała tyflowiedza, wiesz, wielu ludzi nie wie, jak na przykład niewidomi żyją, obsługują komputery.
1: Ja mam na przykład mogą pytanie, płakać.
0: Ostatnio była moja już dziewczyna, nie mogła kiedyś tam zrozumieć, wszystko była w stanie zrozumieć, tylko nie była w stanie zrozumieć, jak ja się golę i że ja się po prostu nie zadrapię.
1: Jak zrozumiała, to odeszła.
0: Tak, bo już nie byłem bohaterem.
1: Nie był tajemniczy.
0: Nie, po prostu ja to wytłumaczyłem w bardzo prosty sposób. Wziąłem jej golarkę, którą ona się goli po nogach i ogoliłem sobie twarz i powiedziałem, jeżeli ty się po nogach nie zacięłaś, no to widzisz taki sprzęt, że się tym dzisiaj nie da zaciąć, bo dzisiaj maszynki do golenia są takie, że jak nie przejedziesz w poziomie, prawda, to się nie zatniesz. Jak jedziesz z góry na dół, no nie ma szans. Te żilet, nie żilet, to wszystko się tak fajnie tym goli, że to już nie jest brzytwa, że człowiek sobie pochlasta twarz, ale
1: dla nas to są rzeczy oczywiste, a
0: to są dla nas rzeczy oczywiste.
1: W ten sposób oswajamy nas.
0: Nawet jeśli to są mega inteligentni ludzie, to zawsze będzie zagwozdka. Ile razy ja się spotykam, jak na przykład coś robię na iPhone'ie, pokaż pan, panie Jarku, jak to wszystko gada i tak dalej, na komputerze to samo. Więc ja stwierdziłem, zamiast wszystkim to tłumaczyć za każdym razem, ja sobie taki blog założę na Facebooku i będę do tego bloga odsyłał. prawda?
1: I to był fanpage, wydarzenie?
0: To był fanpage, akurat to był fanpage. Ja za chwilę powiem, dlaczego nie warto wydarzenia zakładać, bo też je założyłem. Ale to był właśnie fanpage i na tego fanpage'a odsyłałem i tam właśnie było te zawsze pod spodem wspieramy Jarka. I każdy, o kurde, kliknę. A tam już jak przeczytał 2-3 moje teksty, mnie polubił, bo tym one mają służyć, to został przeniesiony na moją stronę internetową, gdzie mógł się zapoznać, o co w tym wszystkim chodzi i na przykład, czy chce mi pomóc. Taki koń trojański. A przy okazji ja nie musiałem za każdym razem tłumaczyć każdemu głodnemu wiedzy, jak to jest nie widzieć, a żyć i se radzić. Prawda? Bo ja se radzę, no bo do tej pory żyję. Gdybym sobie nie radził, to pewnie bym już autobus jakiś tam rozjechał. A wydarzenie. Wydarzenie było założone jakby po to, żeby wszyscy moi znajomi, a mam ich dużo na Facebooku i to są głównie ludzie, którzy, no głównie 90,9%, których ja znam z realu, tam paru mam wirtualnie poznanych, ale to też tak jak na przykład my tutaj przegadaliśmy trochę już, no nie? Z sobą, więc spokojnie możemy powiedzieć, że mimo iż się nie znamy osobiście, to znamy się jakoś tak ten bliżej, więc spokojnie jesteśmy znajomymi. Założyłem właśnie dla nich, żeby nie zaśmiecać jakby swojego profilu, takie wydarzenie, co by oni wiedzieli, co się u mnie dzieje. Tylko nie przewidziałem jednej rzeczy, że wydarzenie, a fanpage różni się tym, że w fanpage'u mamy to, co sobie wrzucamy chronologicznie, ewentualnie tą chronologię sobie możemy sami ustawić, a na wydarzeniu wystarczy jeden komentarz pod wpisem, jakimkolwiek, prawda? I on automatycznie jest wyrzucany na samą górę. Czyli jeżeli ja mam na przykład na moim wydarzeniu ileś wpisów, a to był też taka forma mini bloga, tak? Takiego mini bloga, wydarzyło się to, tam za tydzień napisałem, że to się wydarzyło i to się czytało tak jak blog, wystarczył jeden komentarz jakiejś zabłąkanej po miesiącu duszy pod tytułem ach, och, albo wspieramy Jarka, nie? I momentalnie to, co już wszyscy przeczytali, znowu lądowało na samej górze. Dlatego ktokolwiek się zabiera za cokolwiek na Facebooku, a co pachnie blogiem, niech zakłada fanpage, niech nie robi właśnie wydarzenie. Wydarzenie właśnie ma przede wszystkim zachęcić ludzi w krótkim czasie, 2-3 tygodnie, miesiąc, żeby się gdzieś zebrać w kupę i na przykład zrobić przeciwwagę do Komitetu Ochrony Demokracji, tak? No, czyli na przykład Komitet Poparcia dla Konserwatyzmu lub Republikanizmu. Ale to w miesiąc. Bo jak my z tego zrobimy tak jak ja, 12-miesięczny blog, to wystarczy teraz jakiś dowcipniś, który sobie to wszystko przekopie i do pierwszego wpisu zejdzie i powie mi, ach, panie Jarku, jak pan pięknie pisze, przeczytałem wszystko, no nie? Daję, zapisz i ten tekst mój ląduje na samej górze. Jest czytany jako pierwszy. A tak naprawdę pierwszy był rok temu. Więc nie zakładajcie wydarzenia, zakładajcie fanpage, bo tam macie kontrolę nad chronologią. I warto takie właśnie fanpage zakładać, takie blogi, gdzie są różnego rodzaju zdjęcia, które nas znowuż uwiarygadniają, choćby po to, że właśnie ta fanpage, jak coś fajnego napiszemy, czy na takiej stronie facebookowej, jest to udostępniane masowo. Masowo, wprawdzie już nie tak masowo jak parę lat temu, bo Facebook odkąd przedbił
1: giełdę... poważne ograniczenia, my kiedyś też
0: to zrobił właśnie, tak, bardzo poważne ograniczenia, ale i tak to ma jeszcze naprawdę bardzo, bardzo duży rozmach. U mnie...
1: A potem sami możemy promować, później sobie wrzucać na grupy, udostępniać, zapraszać znajomych do polubienia, zachęcać do propagandy.
0: I my to wszystko widzimy, nie? Do ilu informacja ludzi...
1: Mam pełną kontrolę nad tym.
0: Tak. I na przykład jeżeli moje, te nazwijmy to pseudoblogi pod dwoma jakby projektami założone, bo jedno to jest właśnie fanpage na Facebooku, drugie wydarzenie, na bieżąco śledzi niecałe 2000 osób, no to informacja dociera za każdym razem, kiedy ja tam cokolwiek wrzucę, no to spokojnie 10 razy tyle.
1: Tak, nie? Bo ktoś polubi, skomentuje, udostępnił.
0: Przeczyta i zostanie w głowie. Przeczyta i zostanie to wszystko w głowie. A co za tym idzie? My zbieramy pieniądze, my się sprzedajemy. To jest dla nas kasa, a każda złotówka zbliża nas do celu. Dlatego...
1: I też poszczególne posty, żeby nie były zbyt długie, bo o ile osoby niewidome lubią czytać, o to...
0: A jak ktoś, ma zacięcie do pisania,
1: chyba, że ma zacięcie.
0: To długie pisanie nie przeszkadza.
1: Ale jeżeli to nie jest opatrzone żadną grafiką, a jest pisanie długie, to przy tym całym nawarstwieniu aktualności wszelakich, no może ktoś po prostu odpaść po paru zdaniach.
0: Zgadza się. Dlatego pamiętajmy, ja tu do jakiego błędu nie popełniłem, to na wydarzeniu drugiego mianowicie. Na fanpage'u mam zdjęcia. Zaprosiłem moją koleżankę. Dziewczyna jest fotografem takim, amatorem, ale ma bardzo fajny zmysł. Ludzie chwalą jej zdjęcia. Zaprosiłem, żeby moje teksty zdabiała zdjęciami.
1: Opatrzone były.
0: Tak. Na wydarzeniu tego nie mam. Na wydarzeniu jest sam tekst. My pamiętajmy, że większość ludzi w mediach społecznościowych, w internecie, to są osoby widzące i one się posługują zmysłem wzroku. Tak? I dla nich musi coś być najpierw ładne, a potem

0: Dziękujemy panu Ryszardowi, dziękujemy pani Zosi i tak dalej. Nie, zróbmy to.
1: Po pierwsze, ten, kto wpłacił mniej, może się poczuć skrzywdzony, że go na więcej nie stać, wpłacił ile mógł. Po drugie, sami już nie ogarniemy tego zwyczajnie.
0: Tak, a po drugie, po trzecie, im więcej takich wpisów, tym to jest nudniejsze. No ileż można wpisać? Dziękujemy, dziękujemy. Więc ewentualnie dawajmy różnego rodzaju pojedyncze wpisy na końcu miesiąca i taką listę. Chociaż ja jestem przeciwnikiem wyszczególniania, ile kto wpłacił, chyba że to będzie jakaś konkretna firma i konkretna jakaś wpłata, bo ludzie prywatni zazwyczaj są anonimowi i chcą tacy pozostać. No, firmy lubią się czasami pochwalić, no ale tak jak powiedziałem, ileż można. Więc zróbmy to w jednym jakimś wpisie co miesiąc. Nie sugerujmy ludziom konkretnych wpłat.
1: Chyba że jest taka umowa z firmą, załóżmy, bo też tak może być, że ktoś
0: ale ci... Nie chodzi o
1: Słuchaj, dam ci 20 tysięcy tylko pod warunkiem, że i ty się godzisz albo nie i w razie czego?
0: W porządku, oczywiście, to tak. Mhm. Natomiast mi chodziło o to, bo ja na przykład ostatnio dostałem telefon z fundacji, jem sobie drugie śniadanie w pracy i dzwoni do mnie jakaś kobieta z fundacji, jakiejś tam XY, zbierającej, no dajmy na to na Jasia i Małgosię, którzy oczywiście są chorzy. Czy ja bym nie wsparł? Oczywiście, żebym wsparł. Nie? Ja zbierając na mnie pieniądze, równocześnie wspierałem fundację Subkonto i cel na leczenie mojej takiej serdecznej też koleżanki, bo stwierdziłem, że skoro inni sobie potrafią piwa w miesiącu odmówić, bo prawda można, nie? To ja sobie też odmówię piwa i te 10-20...
1: Zresztą ty musiałeś akurat.
0: Ja cały czas tak zmieniam głos specjalnie, bo ja udaję chwytaka. Kto posłucha, to po prostu będzie wiedział, o co chodzi, ale ilekroć o tym wspominam, to po prostu...
1: Za mała chrypka, musisz więcej pracować nad tym.
0: Nie, no nie ten talent, nie te umiejętności, ale...
1: Musiałbyś, wiesz, a poza tym to charyzmatyczne...
0: Mówię to słuchaczom, żeby po prostu wiedzieli, dlaczego ja tak tym głosem staram się nieudolnie, ale jednak go udawać. Poczekaj, bo zgubiłem wątek, o czym ja tam mówiłem. Aha, że zadzwoniono do mnie właśnie, czy bym nie wsparł, więc oczywiście ja wspieram, bo też sobie piwa odmówię moją serdeczną koleżankę, więc dlaczego nie miałbym jakiegoś tam Jasia przysłowie wygo i chorej Małgosi wesprzeć? Po czym kobieta do mnie z hasłem, że kwotą 30 zł. Mhm. Więc ja się jej grzecznie pytam, a dlaczego nie 20 czy 10? Nie, bo my mamy coś takiego, że tylko 30 zł i tak dalej. No ale ja mówię, ale proszę
1: no to nie, no to sześciopak to już wypadnie.
0: Ale są ludzie, którzy na przykład z chęcią dadzą, ale 5 zł, bo ich na przykład nie stać, jakaś starsza kobiecinka, albo już komuś wcześniej dali, albo mają ostatnie 5 groszy przed przyjściem, przepraszam, 5 zł przed przyjściem listonosza i też by się nie podzielili, ale nie mają 30.
1: A nie możemy wartościować.
0: Nie możemy wartościować. My musimy pamiętać przede wszystkim jedną podstawową rzecz, że każda złotówka, choćby to była jedna złotówka, zbliża nas do celu. Że faktycznie super by było znaleźć kogoś, kto nam da 100 tysięcy czy 50 tysięcy, czytaj firma lub osoba prywatna, ale tak samo my osiągniemy cel i efekt, jeżeli znajdziemy 50 tysięcy osób, które nam dadzą po 2 złote. Dlatego no, trzeba się nastawić na maksymalne jakby rozpowszechnienie tej naszej kampanii, a chwyty są w zasadzie wszystkie dozwolone, byle właśnie nie były negatywne. Niektórzy ludzie zbierają poprzez koncerty różnego rodzaju, zapraszają różnych celebrytów, robią jakieś akcje pod tytułem, nie wiem, polej się lodowatą wodą, prawda, to się poczujesz jak ktoś, kto ma stwardnienie rozsiane, a teraz sobie pomyśl, że jemu jest tak zimne 24 na dobę i tak się trzęsie. No i ludzie się polewają wodą, po czym wyzywają innych, ty teraz się polej wodą, bo jak się nie polejesz, to wpłacasz tyle i tyle, albo stawiasz obiad. Oczywiście, że każdy wpłaci, ale jak się nie poleje, to stawia.
1: A właśnie niekoniecznie, bo szczerze mówiąc, na przykład na mnie takie łańcuszki, wszelkiego rodzaju łańcuszki działają bardzo negatywnie. Nigdy nie wzięłam udziału w takim łańcuszku.
0: I to jest zawsze
1: to ryzyko. Jeżeli ktoś na przykład zamieszcza jakiś post, na który jeśli zalajkujesz albo skomentujesz, to już jesteś nominowany, no to, że tak powiem, o, ten gest tutaj mogę pokazać, bo na antenie nie widać.
0: Wiesz co, ale to znowu trzeba przekalkulować, bo niektóre osoby do tego...
1: Czy ci się opłaci?
0: Tak. No właśnie, niektóre osoby podejdą do tego tak jak ty, a niektóre osoby podejdą do tego tak jak ja. Ja osobiście nie wiem, czy wziąłbym w czymś takim udział, aczkolwiek zwróć uwagę, że ta kampania na te stwardnienie rozsiane boczne miała taki wydźwięk, że wzięło w niej udział wielu celebrytów, I te filmiki były naprawdę różne, bo był na przykład kulturysta, którego tam polecam.

0: wyrwano z wozu strażackiego, prawda? Inny miał tam pomysł, że go poleją jakaś panienka w wannie, prawda? I gdzie pokazywała wszystkie swoje fantastyczne atuty, które warto oczywiście polać, nie? Chodzi o to, że w tym wzięło udział bardzo, bardzo dużo znanych twarzy, a każda znana twarz równa się uwiarygodnienie, równa się to, że może mnie jako znanej twarzy, na przykład piosenkarza, nie lubią, ale lubią ciebie jako znaną malarkę. I im więcej tych twarzy poprze jakąś akcję, tym znowu więcej złotóweczek. A raczej, jeżeli w tym weźmie udział dużo medialnych osób, to szansa jest na to, że to będzie raczej pozytywne niż negatywne, a nawet jakby
1: pytanie,
0: było trochę...
1: Pytanie, czy ludzie mieli wybór, bo odmówisz sobie, o, nie chciał...
0: Zresztą nawet jeśli by to trochę, nawet jeśli by to pachniało troszeczkę wiochą i tandetą, to na pewno swój skutek odniosło, bo nie wierzę, że
1: i zamachem na wolność osobistą.
0: Ale to ma odnieść skutek i pieniądze. A zawsze będzie dyskusyjne. Wracamy do mnie. Chwytak, pijuk i tak dalej, prawda? No, też to, też mogłem przestrzelić. I tutaj chłopaki i dziewczyny zbierające na stwardnienie Rosjana, no też mogli przestrzelić, ale ja myślę, że jednak mimo wszystko więcej było korzyści. Mimo iż to trochę taką, powiedzmy, tandetą pachniało, bo w pewnym momencie te gwiazdy zaczęły się lansować, tak? Jakby zgubiły całą ideę, która była pierwotna przy tym wszystkim, a zrobili sobie z tego taki po prostu lansik i kreowanie się i tak dalej. I tak uważam, nawet jeśli zamieniło się w taką właśnie, jak to mówię, no bo w Polsce w zasadzie wszystko pachnie cepelią i parodiowaniem zachodniego show biznesu. Więc nawet jeśli ci nasi prowincjonalni celebryci typu Doda, Nergal i cała ta reszta tych gwiazd te akcje wypaczyła, to ona i tak odniosła skutek. Ona i tak odniosła skutek, bo oni w niej uczestniczyli, a Polacy po prostu widzą ich w Faktach, w Super Ekspresie i we wszystkich innych periodykach o różnej maści, słuchają, no, oglądają, tak, a co za tym idzie?
1: To działa.
0: Działa. Dokładnie. I o to chodzi. Nawet jak do końca nam nie wyszło, czy za coś się możemy trochę nawet wstydzić, to ważne, że zadziałało. Natomiast naprawdę pilnujmy, bo to jest cienka strasznie granica, to jest takie chodzenie po lodzie, żeby nie przestrzelić, nie? No my możemy na przykład zrobić koncert, możemy zrobić fantastyczny koncert. Zaprosimy sobie Ewę Małac-Godlewską. Ona przyjedzie, zaśpiewa.
1: Pięknie zresztą.
0: Zrobi takie wokalizy, że zaczną pękać witraże, zaczną pękać jakieś tam, prawda, lampy, wszystko będzie piękne. Po czym nikt na to nie przyjdzie, bo stwierdzą, że muzyka klasyczna to nie dla nas. Ja bym poszedł najlepiej na koncert Chwytaka. Właśnie. Więc można zrobić koncert. Pytanie, kogo zaprosimy, tak? Możemy zaprosić celebrytę, który na przykład dawno już nie był w telewizji, nikt go nie będzie kojarzył. Na przykład, tak mi się na przykład nasuwa świetny kabaret Otto, tak? Swojego czasu. Kto dziś o nich pamięta?
1: No my. W zasadzie resentymentu troszkę może. Ja myślę, ale... że tutaj warto, wiesz co, wybrać właśnie to, o czym mówiłeś. Czyli czy oczekujemy małych wpłat od większej ilości ludzi, wtedy zupełnie inaczej ustawiamy to wszystko, albo spodziewamy się wyższych kwot od mniejszej liczby.
0: Nie.
1: Mniejszej liczby
0: osób. Ja się z tobą nie zgodzę. Tak jak powiedziałem na samym początku, nie ograniczajmy się w niczym.
1: Nie, ale jeżeli wybieramy, jeżeli zastanawiamy się nad tym, czy to obciach, czy nie obciach, no wiadomo,
0: ale
1: że
0: za miesiąc
1: inne osoby przyjdą na koncert
0: zdanie.
1: Disco Polo, inne osoby przyjdą do Filharmonii. Z reguły
0: nie,
1: tak jest.
0: Nie
1: zawsze, właśnie... ale z reguły tak jest, więc tutaj nie. Ewentualnie byłby to, taki zastosowanie.
0: Nie. Znowu wracamy do punktu wyjścia. Trzeba zrobić taki koncert, gdzie przyjdzie więcej osób. Więcej osób niestety przyjdzie na dzisiejszy na koncert Disco Polo niż do Filharmonii, dlatego ja osobiście nie robiłbym koncertu w Filharmonii.
1: Czyli nie nastawiasz się na mniejszą liczbę, potencjalnie bardziej kasiasty?
0: Ja się nastawiam przede wszystkim na rozmach i na powodzenie danej akcji. Nie, my się nie kierujemy naszym gustem, tylko my się kierujemy marketingiem. Czyli
1: to marketing, musimy... tak? Jak najbardziej. Ja też mówię o marketingu.
0: Tak, tylko dajmy na to na taki koncert.
1: To grupa docelowa.
0: Na taki koncert ci przyjdzie taki mała z Godlewskiej do teatru kilkaset osób, a nawet Disco Polo ci przyjdzie w plener mnóstwo, prawda? Ja uważam, że jednak większa szansa jest na jakimś festynie czy na rynku nazbierać pieniądze konkretne niż w teatrze. No, do teatru przyjdą snoby. Pytanie, jakie? Czy no dusi są też, grosze, wiesz,
1: te bale
0: czy dusi grosze, różnego rodzaju. Ale widzisz, że te bale różne skutki odnoszą, więc tu znowu musimy zastanowić się, czy my
1: i
0: mamy pieniądze.
1: Atmosfera, no niektórzy nie.
0: Ale my musimy ten bal zapłacić. Zapłacić salę, zapłacić wyżywienie, zaproszenia eleganckie. A widzisz. I to wszystko trzeba właśnie kalkulować. To wszystko trzeba kalkulować, czy my na to mamy pieniądze, czy nam ktoś za to zapłaci. Bo jeżeli ja będę miał sponsora, który powie, panie Jarku, zrobimy bal, na ten bal zaprosimy wszystkich VIP-ów, prawda, i będziemy sprzedawać obrazy, a przy okazji stać nas będzie zaprosić Mała Zgodlewską, bo wujek Kazik ją zna i ona zaśpiewa za darmo, to okej, ja w to wchodzę, ale jak ja miał wynająć salę, sam ją zaprosić, nawet jakby się zgodziła zaśpiewać za darmo, to i tak koszty ponoszę, a efekt może być mizerny.
1: Jeszcze wtedy... pytanie, czasami w tym uczestniczymy, bo to
0: zawsze musimy. Mile
1: no właśnie,
0: widziane.
1: Więc co dla nas będzie? Słuchaj, to jest coś ale, ważne, co dla nas będzie traumatyczne, jeżeli... bądź nie, bo mi się też na przykład przypomina właśnie taki bal dobroczynny, gdzie ja byłam przedstawicielką placówki, na której rzecz była zbierana pewna kwota i ja się czułam tam no bardzo źle.
0: Ale uważam, że na takich rzeczach związanych ze zbieraniem pieniędzy dla nas powinniśmy być, bo tak zwyczajnie w świecie wypada. Wypada się pojawić.
1: Tak, ale musimy wziąć pod uwagę, że może być taka sytuacja, że się poczujemy jak ten bidulek, bo ktoś coś tam nie tak powie, bo my akurat byśmy inaczej. I musimy zacisnąć zęby, uśmiech utrzymać.
0: Ja zawsze mówię...
1: Też trzeba się z tym pogodzić.
0: Ja zawsze sobie mówię, jak mam naprawdę takiego doła i stresa, żeby podjąć takie wyzwanie, zawsze sobie mówię, że przyjdzie mały dzieciak i nie będzie miał kompleksów, bo taki dzieciak, jak go weźmie mamusia na ręce, to po prostu skrzywi buźkę w podkówkę, zacznie wrzeszczeć do mikrofonu, jak opętany, płakać i wszyscy mu będą współczuć.
1: Co by nie było, jest dobrze.
0: Co by nie było, jest dobrze i on jakoś skrupułów nie ma, bo nie ma jeszcze tych hamulców, bo jeszcze życia nie przeżył, więc on się nie szczypie, więc dlaczego ja się mam szczypać? No trudno.
1: Nie ma poczucia obciachu przede wszystkim.
0: No dlaczego ja mam mieć? Bo co, bo mnie 30 i parę lat doświadczenia życiowego.
1: Ale trzeba to przewidzieć. Ale trzeba to przewidzieć, czy jesteśmy na to gotowi.
0: Albo się sprzedajesz, albo nie.
1: Właśnie.
0: Każde sprzedanie się zbliża cię do celu. Oczywiście nie musisz brać udziału w beznadziejnych kampaniach. Możesz powiedzieć, ja sobie nie życzę czegoś takiego, ale jeżeli coś jest fajnego, na przykład dla mnie ludzie biegli przez Beskidy w ultramaratonie, to była Beskidzka 160 km i to było rozbite na 3 biegi. Oni biegli, ja się tam pojawiłem na mecie, ale pojawiłem się dla pierwszych 50 osób, a potem się zwinąłem, bo nie było potrzeby, prawda? Chodzi o to, żeby ci ludzie zobaczyli, że ja tam po prostu jestem, że biegli dla mnie. Ja tam każdemu, kto przybiegał, taki medal się wręczało, że po prostu się uczestniczyło w tym biegu. Wypada na czymś takim być, jeżeli znana dla nas koncert, wypada się być, bo ludzie po prostu, wypada im podziękować osobiście i trzeba być na to przygotowany, trzeba to wziąć na klatę. Nie ma innej opcji, bo jeżeli my się szczypiemy, to my po prostu obniżamy wartość takiej rzeczy.
1: Ale musimy o tym mówić, bo ludzie mogą o tym nie wiedzieć, potem są zaskoczeni, wow, to ja dobieram zespół, to już oni wszystko za mnie zrobią. Otóż nie.
0: My jesteśmy kierownikiem całego zespołu. Zawsze na samej górze jesteśmy my. Na nas może robić mnóstwo życzliwych osób, w cudzysłowie, dobrą robotę, mrówczą, koronkową robotę, ale to jest dla nas i ktoś, kto... Znowu wracamy do punktu wyjścia.
1: I to jest nasza odpowiedzialność, bo jeżeli będzie jakiś niewypełny obciach, to w nas to uderzy również, więc tutaj musimy
0: więc
1: też
0: sobie mać rękę przypilnujemy. Na dokładnie, więc tutaj sobie powiemy, że nie, w takiej akcji to ja nie biorę udziału, bo to jest niezgodne z moim, ale jeżeli już w czymś bierzemy udział, to po prostu warto być, podziękować osobiście, warto się pokazać, tak, żeby ten darczyńca po prostu mnie widział namacalnie. Tak, to jest człowiek z krwi i kości, może nie widzi, ale uśmiechnięty. Jeszcze szerzej będzie mu się uśmiechał, jak wzrok odzyska. Tak, warto tę chatę ekologiczną sponsorować, bo prawda, nikt czegoś takiego nie zrobił. Albo ktoś zbiera na jakiś fantastyczny wynalazek, przyjdzie osobiście, powie o tym wynalazku. To jest zawsze lepiej osobiście takiego człowieka posłuchać na żywo, aniżeli przeczytać na jakiejś tam platformie, że on zbiera, nie wiem, na jakieś tam, prawda, samochody dla niewidomych, nie? On przyjdzie, opowie, o co chodzi dokładnie, bo zawsze face to face jest lepiej. I tak powiem, w wymiarze takim ludzkim.
1: Czyli te spotkania bezpośrednie również, nie tylko online. Mhm.
0: Tak. Nie tylko online. Dokładnie. Tym bardziej, że no tak jak powiedziałem, ile możemy tych telefonów dziennie odebrać, tak? Miesięcznie. A tutaj no przyjdziemy, ludzie nas poznają. Jest fajnie.
1: I siłą rzeczy stajemy się osobą publiczną. Musimy się z tym pogodzić, jeżeli chcemy zbierać.
0: a potem to już jest domino. Bo im my jesteśmy bardziej publiczni, strona internetowa, media społecznościowe, potem może jakieś lokalne portale, prawda, w każdym powiecie jest jakiś taki portal, potem jakaś lokalna gazeta, potem jakieś
1: sami możemy lokalna się zgłosić, to są po prostu zadzwonić i, dokładnie, i powiedzieć, że mamy taką
0: to już sprawę. Potem idzie, to już potem idzie jak domino. Więc albo się interesują nawzajem ludzie, którzy do nas docierają i oni podłapują temat, albo my się zgłaszamy. I im większe medium, na przykład jakby się nam udało dotrzeć z naszą zbiórką, z naszym celem do jakiegoś Polsatu, do jakiejś telewizji, to tym więcej osób nas obejrzy. Czytaj, przysłowiowy milion, gdzie znajdzie się 50 tysięcy, który wpłaci nam po 2 złote, a ja zbieram właśnie te 100 tysięcy, czyli mam załatwione. Taka była moja idea. Prawda? Mhm. I to jest ten cel, wokół którego to orbitowało. Więc nie ma powodu, żeby nie zgłosić się do Polsatu i niestety należy uczestniczyć w ich scenariuszu pod tytułem, no dobrze panie Jarko, ale my musimy pana przedstawić jako człowieka, który jednak zbiera na leczenie oczu.
1: Nie chyba się pana... z tym nie godzimy z założenia, to się nie zgłaszamy.
0: To się nie zgłaszamy. Ale wtedy liczmy też na to, że nam nikt pieniędzy nie da, nie? Mhm. Ale no niestety media i marketing jakby medialny w zbieraniu pieniędzy kieruje się troszkę innymi zasadami. My musimy w takich mediach przykuć uwagę, wzbudzić litość i po trzecie zachęcić do wsparcia nas, jeżeli my zbieramy na leczenie.
1: I to jest słowo klucz. Czy chcemy wzbudzać litość?
0: Czasami trzeba. Ale zawsze trzeba
1: dlatego
0: być sobą.
1: O tym mówimy.
0: Ale uważam, zawsze to trzeba ważne. Być sobą. Zawsze trzeba być sobą.
1: Ci ludzie są gotowi na to.
0: No, ale właśnie też trzeba zdefiniować całą litość, bo na przykład w moim przypadku, jak ja się lansowałem, mam nadzieję, że mi to wyszło, ja się właśnie lansowałem, tak jak mówiłem na samym początku, na człowieka, który po prostu nie widzi i ma szansę odzyskać wzrok, nie jest jakimś tam nieszczęśliwym biedakiem, nie jest po prostu w stanie sam sfinansować swojej kampanii, a chciałby zyskać wzrok, żeby w życiu mu było lepiej. Ale nie jestem w stanie sam z tego zrobić, dlatego proszę o pomoc, bo ogranicza mnie, powiedzmy, żeby sięgnąć po moją szansę. Taka, a nie inna kwestia finansowa. I teraz ktoś powie, ale poszedł po bandzie, nie? No dobra, a ja się zapytam, a jak jest 5 zdrowych chłopaczków i jedna dziunia między nimi, którzy mówią, słuchajcie, szukamy sponsora, bo chcemy wejść na K2 w Himalajach. To jest to samo. Dosłownie to jest to samo, tylko że oni nie zbierają na marzenie, które jest związane z oczami, tylko na marzenie, które jest związane z tym, że zdobędą szczyt.
1: Tak, i nie zawsze trzeba pokazywać, że ja przez to, że nie widzę, nie mogę zbudować sobie związku rodziny, nie mam pracy, mieszkam na ulicy, czyli, w kartonie.
0: Czyli tak nie robiłem z siebie niewidomej sierotki. Robiłem, dokładnie, bo nie trzeba tego robić, robiłem z siebie normalnego, cieszącego się życiem faceta.
1: Czy powiedziałeś prawdę po prostu.
0: Dokładnie, dokładnie powiedziałem prawdę, tak jak prawdę mówią alpiniści, że zbieramy po prostu na wyprawę w góry i szukamy sponsorów, kto chce, niech się dorzuci. Przecież taka jedna czy alpinistka, czy drugi alpinista, oni wszyscy mają sponsorów. Mhm. Wszyscy. To są bardzo wysportowani i zdrowi ludzie. A po co oni po te góry idą? No po to, żeby właśnie spełnić swoje marzenia. Moim było odzyskać choćby część wzroku, ale było to jakby poza moim zasięgiem finansowym i wokół tego właśnie kręciła się ta zbiórka i tak jak właśnie powiedziałeś, to była czysta prawda, to było transparentne, uczciwe, każdy mógł przeczytać, każdy na bieżąco wiedział, wszystko było dokładnie właśnie po to, żeby ktoś mi potem nie powiedział, że ja wzbudziłem litość, a kupiłem sobie za to coś innego. Chociaż, no tak jak powiedziałem, czasami tę litość trzeba jakoś tam wzbudzić, tylko nie przeginajmy właśnie inaczej.
1: Znaczy mamy wywołać empatię tak naprawdę.
0: Mądrze powiedziane. Tego słowa brakowało. Co innego jest litość, a co innego jest empatia. Właśnie. Dokładnie tak. Bo litość wzbudza na przykład dziecko, które samo sobie nie poradzi, a ja na przykład wzbudzałem empatię. Prawda? Taką raczej empatię niż litość.
1: No, bo Boże, no człowiek, no ja bym mogła być na jego miejscu, nie? W sumie dokładnie. Normalny gościu, no ale ma problem. Cholera, dlaczego mu nie pomóc?
0: Dokładnie. I to samo jest z psem, o których mówiliśmy wcześniej. A dlaczego takiemu psu nie pomóc?
1: Po prostu będzie łatwiej komuś.
0: No właśnie. I teraz...
1: Już dużo robi, czyli jest szansa, że jak będzie miał tego psa, czy na przykład odzyskasz wzrok, to jeszcze więcej, będziesz jeszcze bardziej pożyteczny dla społeczeństwa, już tak nawet cynicznie oceniając. Ale w ogóle, tak, że wow, ja czuję jakieś pokrewieństwo z tobą, bo właściwie uśmiechasz się w porządku tutaj, radzisz sobie nie z jakimś bidulem, któremu taki worek bez dna, dzisiaj zbiera na to, jutro na tamto, tylko ty już zbudowałeś coś, czyli wiadomo, że jeżeli tobie się da tę wędkę, nie rybę, to ty dalej będziesz sobie równie świetnie radził, więc warto inwestować.
0: No dlatego właśnie tak powiedziałem. Kręcimy się wokół tego celu, uważamy, żeby ta akcja nie miała jakiegoś tam negatywnego oddźwięku. Przede wszystkim trzymamy się prawdy, jesteśmy mega transparentni i szukamy możliwości, które jak najszybciej pomogą nam nazbierać te pieniądze. My się nie ograniczajmy niczym. Są platformy na przykład takie, jak się pomaga, które pozwalają nam zbierać te pieniądze na masową skalę. Przez SMS-y różnego rodzaju, które można wysyłać z jakimś tam numerkiem i te pieniążki z tego...
1: Przecież tutaj też oczywiście są opłaty i trzeba uważać. Tak?
0: No zawsze są opłaty. Chodzi o to, żeby były jak najmniejsze. Czyli na przykład tak jak powiedziałem, do 10%, do 30%, nie? No w przypadku SMS-ów to zazwyczaj jest 1/3 dla nich, 2/3 dla nas.
1: Przeważnie te początkowe cyferki już określają, ile tam jest.
0: Załóżmy sobie konto na PayPalu, nie? Przecież wiele ludzi na zachodzie nam przeleje przez PayPal. Nie bójmy się korzystać z nowoczesnych technologii, nawet jeśli o nich nie mamy pojęcia.
1: Tak, a przycisk do PayPala, pamiętasz, możesz sobie na przykład na stronie zamieścić od razu bezpośredni. No,
0: właśnie tak u mnie było, u mnie było, wisiało to na stronie, jak się zbiórka skończyła, krótki telefon, zniknęło, prawda? Pojawił się komunikat, zbiórka zakończona, dlaczego, co i jak, że rozliczenie wkrótce. Ale
1: szukajmy również różnych grup lokalnych czy innych na Facebooku, bo tutaj też można sporo naprawdę zdziałać, udostępniając, szukając, interesując się, biorąc udział w dyskusjach nawet po prostu. Gdzieś nagle w toku jakiejś dyskusji na zupełnie inny temat, nagle pyk, wstrzelasz sobie oczywiście link do, załóżmy, Wspieramy Jarka.
0: Ja na przykład miałem też jeszcze taki pomysł.
1: Oczywiście nie tak zupełnie od czapy, tylko... To jest o dobroczynności, o czymkolwiek, albo o jakiejś osobie.
0: Na przykład,
1: to byłoby sens, że to nie był spam.
0: Na przykład ja miałem też taki pomysł jeszcze, a dokładnie to był pomysł właśnie mojego takiego serdecznego kumpla, żeby założyć na Facebooku przy okazji grupę dyskusyjną o komórkach macierzystych dla niewidomych. I teraz tak. Ja byłem przeciwnikiem tego pomysłu, kumpel się napalił, mówi zakładamy, bo tam ludzie będą czytać i tak dalej, i tak dalej. Więc ja mówię, kurczę, ale po co komu, to na co komu, mnie się przy tym nie chce grzebać, ja nie mam czasu, ja to mam zbiórkę, to naprawdę zajmowało bardzo dużo czasu. Ja już fizycznie nie wyrabiałem, on powiedział, że się tym zajmie i tak dalej. Jakież było moje zdziwienie, jak pierwotne założenie totalnie odeszło całkiem inną stronę, mianowicie założenie było podstępne, mianowicie zapraszamy ludzi, którzy chcą podyskutować o komórkach macierzystych, ale oczywiście ja na tym byłem promowany najbardziej, bo to był mój kolega, mój pomysł, jego pomysł, a zmieniło się to w grupę dyskusyjną, gdzie myśmy z kumplem już w zasadzie po 2 tygodniach postanowili, kończymy z promocją moją, a ja będę dzielił się i wszyscy inni, którzy po prostu leczyli się na świecie komórkami macierzystymi, swoimi doświadczeniami, spłacając po prostu tak po ludzku swój dług, prawda? Dzieląc się doświadczeniami, wrażeniami.
1: Po pierwsze parę postów było tak, i w ludzie, ja tam jakoś śledziłam przez pewien okres, później już nie, bo też mam nadmiar tych wszystkich informacji, muszę jakoś segregować. Natomiast pamiętam, że przez pierwszych kilka tygodni to głównie to były kolejne posty z zapytaniem, jestem mamą 2-letniego Jasia, który coś tam, coś... i tak dalej, bardzo podobne były rzeczy.
0: Tylko właśnie, ale tutaj też można zobaczyć, jak na przykład to szybko czasami się zmienia, bo tak jak powiedziałem, pierwotne założenie było, że to będzie kolejny koń trojański, który będzie promował moją zbiórkę, tak? Czyli kolejny satelita kręcący się wokół właśnie tego centrum, jakim jest moja akcja, a po 2 tygodniach już to było totalnie co innego i stwierdziliśmy, że nie, to w takim razie, Janek, jest to super, robimy z tego takie naprawdę porządne forum, bez promowania mnie i ściągamy wszystkich, którzy tylko po prostu zbierają i tak dalej. I na początku były same pytania, potem te. No i co teraz? Teraz się pojawiają artykuły, teraz się pojawiają opinie innych ludzi, którzy byli w Indiach, w Japonii, w Rosji, też leczeni w Polsce, w Niemczech, w Stanach, prawda? Pojawiają się inne zbiórki.
1: Czyli też jako rzetelne źródło informacji można potraktować, jeżeli ktoś byłby zainteresowany.
0: Ale widzisz, jak to się zmieniło? Miał być kolejny podstępny marketingowy pomysł, który wymknął się spod kontroli, ale wymknął się w tak fantastyczny sposób, że ja stwierdziłem, ty popatrz, a dlaczego nie? A dlaczego nie? Przecież ja mam bardzo dużą wiedzę. Ja mogę się tam tą wiedzą dzielić. Ściągniemy inne osoby. Będzie jedno miejsce gdzieś w internecie, gdzie każdy po prostu będzie mógł zapytać, poprosić o pomoc. Super sprawa. Ja nie będę miał poczucia, że tylko biorę, prawda? Owszem, no bo wiesz, nie każdy zadzwoni do ciebie telefonem, się nie zapyta. Więc
1: i jak, nas, jak zrobimy, forum. Jarek, jak zrobimy za kilka tygodni audycję typowo o terapii komórkami macierzystymi, to również podlinkujesz na tej grupie.
0: No właśnie. Dlatego tak jak powiedziałem, te nasze pomysły marketingowe naprawdę one mogą pójść w totalnie różne strony, natomiast zawsze warto właśnie po pierwsze pilnować tego, żeby z tego było naprawdę coś dla nas, a nawet jeśli nie jest już to dla nas, tak jak właśnie mi się ta grupa...
1: Żebyśmy nie stracili spotkań, wizerunkowo też chyba jakoś, tak. Żebyśmy przez kolejne 30 lat nie czuli się źle.
0: O, żeby być człowiekiem, dokładnie. Żeby nawet jak nam coś nie wyjdzie, to żeby to po prostu było fajne i żeby się z tym czuł dobrze. No tak jak powiedziałem, to był jeden, właśnie kolega, który tę grupę założył, znowu jest jednym z 12. Tak? Ja mam tam właśnie 12, czy bodaj 13 takich osób, które są zaangażowane w to, jedne mniej lub bardziej podpisane personalnie, ale każda z nich miała jakieś zadanie. Po prostu to, co zrobił Janek, no to po prostu było jak huk z armaty na Facebooku, bo facet ma czas, więc on się tym Facebookiem bawi. On niesamowitą robotę zrobił.
1: No on szaleje tylko w internecie generalnie, marketingowo. Także
0: I teraz
1: warto mieć takie osoby w swoim gronie.
0: Warto mieć takie osoby i bardzo szybko się to wymknęło spod kontroli, a poszło właśnie w taką stronę, że ja całkowicie zmieniłem pomysł, nie? Jakby koncepcję tego wszystkiego, że dobra, niech nie będzie wszystko takie ukierunkowane na zbieranie kasy i tak dalej. Niech będzie coś, co zrobi taki wizerunek nie tylko mnie, ale ogólnie, że miałem poczucie, że ja też coś zrobiłem po prostu od siebie dla tych ludzi niejako przy okazji. A właśnie dlatego, że jest to przy okazji, to ja na tym nic nie tracę.
1: I może to jest, zobacz, a może to jest też sposób na to, że jeżeli w twoim przypadku akurat terapia nie przyniosła skutku, to mimo wszystko nie popadłeś w totalną depresję, nie wypaliłeś się, bo po pierwsze miałeś to nastawienie takie pragmatyczne, a po drugie wiesz, że i tak został jakiś pozytywny skutek.
0: Tak. Bo każdy już nie musi przychodzić tej samej drogi co ja, bo się może zapoznać z wieloma ludźmi właśnie w tym miejscu.
1: Jest mu łatwiej.
0: Jest mu łatwiej, a ja nawet jak się nie zapoznam, bo mu się nie będzie chciało, nie będzie miał czasu lub nie da sobie rady, bo nie każdy musi być ogarnięty, to wystarczy, że rzuci hasło i ktoś się na pewno odezwie, nie? Więc ta pomoc tych ludzi naprawdę od modlitwy, od zwykłej rozmowy, przez wsparcie tym, jaki kto ma talent, umiejętności, możliwości, przez właśnie wsparcie pieniężne, przez wsparcie jakieś tam, podeślę panu grafikę, niech sobie pan rzuci jako tło, jest różnoraka i trzeba z tego korzystać, umieć podziękować. Dalej też można mówić dziękuję, jestem wdzięczny i tak dalej. Czasami warto też coś dać właśnie od siebie. I właśnie ja się cieszę, że ta grupa się wymknęła spod kontroli, natomiast przyznaję się, bez bicia to miało być całkiem co inne na samym początku. A tak się to wymknęło spod kontroli, że jak ja po 2 tygodniach tam zajrzałem, bo nie miałem czasu, to po prostu stwierdziłem, Janek, myśmy przypadkowo zrobili świetną rzecz. Miało być forum dyskusyjne, miało być tam, prawda, o komórkach, ale znowu będzie podkładka, wszędzie Jarek Węglosz, a tam się zbiegło, jak to na Facebooku, w nieprzewidywalny sposób, ale bardzo spontaniczny, mnóstwo osób, po pierwsze zainteresowanych tematem i uwaga, tam są nie tylko ludzie, którzy chcą się leczyć, ale tam są okuliści, lekarze, farmaceuci, prawda? Oprócz tego zbiegli się tam ludzie, którzy już się gdzieś leczyli w różnych krajach, ludzie, którzy na przykład, tak jak ja, jeszcze zbierają pieniądze, znaczy, no fajny kocioł, nie? I każdy się dzieli doświadczeniem.
1: Ktoś
0: wrzuca jakieś tam artykuły, jakieś linki różnego rodzaju. Można na ten temat podyskutować, prawda?
1: A pamiętasz adres, jakieś tam hasło, adres tej grupy, nazwę?
0: Grupa ta, oczywiście, że pamiętam. Grupa, to jest to prawie, że ojcem, no nie będziemy mówić, że było dwóch ojców, bo wyjdzie bardzo brzydko i nie po chrześcijańsku. Powiedzmy, byłem pomysłodawcą, a ojcem był Jan. Grupa nazywa się Komórki Macierzyste dla Niewidomych. Wystarczy wklupać w wyszukiwarce Facebooka i to na pewno wyskoczy. Tam się można dołączyć bez problemu. Na zaproszenie się czeka, bo to jest taka grupa zamknięta, ale to nie czeka się nigdy dłużej niż te kilka godzin, bo tam tych administratorów jest troszeczkę, więc zawsze ktoś tam kliknie, nie?
1: No. No i tak sobie... Co jeszcze? Oprócz strony promocji właśnie w różnych tam mediach społecznościowych.
0: Właśnie tak jeszcze.
1: Co jeszcze ty zastosowałeś? Bo to tak naprawdę pomysły są. I przede wszystkim podsumujmy, od kiedy do kiedy trwała akcja, bo już w tej chwili jest zakończona, już jest wszystko, już chyba na etapie rozliczeń bardziej jesteś.
0: Tak? Akcja trwała 12 miesięcy, czyli od w zasadzie końca grudnia 2014 przez cały 2015 do teraz stycznia 2016, kiedy ja miałem ostatnie badania robione. No czyli powiedzmy, że tak naprawdę trwała ona 12 miesięcy, czyli cały 2015 rok. Najbardziej intensywnie trwała od stycznia do maja. I to były terapie co 2 miesiące. No plus najbardziej ożywiona moja działalność w internecie, plus cała ta brygada RR, tak?
1: Terapia, czyli za każdym razem trzeba było zebrać pieniądze na kolejną terapię, bo inaczej ona się nie odbyła. Znaczy, to jest też takie troszeczkę ciśnienie, tak?
0: Czy się było uda ciśnienie, zebrać? Było ciśnienie ostre i tak dalej. I mogę śmiało powiedzieć, że wszystko to, co ja sobie wymyśliłem, raczej przyniosło skutek, czyli to, że udało mi się te pieniążki zebrać, pokazuje, że moje myślenie było słuszne.
1: Czyli eksperyment na człowieku się udał, słuchajcie.
0: Tak.
1: Przynajmniej pod tym kątem.
0: Dokładnie. Czyli krótko mówiąc, człowiek się obawiał pewnych rzeczy, prawda? Ale czy się coś udało, czy się nie udało, widzimy na końcu. Czyli krótko mówiąc, jeżeli ja chciałem zebrać na leczenie i się udało zebrać na to leczenie, no to nie ma dyskusji. My możemy dyskutować, czy cel uświęcał środki i tak dalej, natomiast liczy się efekt. Mnie się udało zebrać na całą terapię.
1: Tak, i zrobiłeś wszystko, co się dało w tej sprawie.
0: Zrobiłem wszystko, co się dało i żeby było śmieszniej, nie włożyłem do tego ani złotówki, moment, bo zaraz tylko wyjaśnię, o co mam na myśli, poza wykupieniem domen i dołożeniem tak naprawdę około 6, no tam jest troszeczkę więcej, tysięcy z własnych oszczędności, prawda? Bo ja miałem pierwotny taki plan nazbierać na swoje leczenie na pierwszy etap, no a potem biorę kredyt i z własnych oszczędności biorę, jeżeli to leczenie przyniesie skutek, żeby działać dalej. Dlaczego ja od razu swoich oszczędności nie wpompowałem? Ano, znowuż pragmatyzm, prawda? A gdyby zaczęło się coś dziać bardzo negatywnego i trzeba by było szybko podjąć jakieś gwałtowne i konkretne leczenie, ja musiałem mieć pieniądze. Chociażby po to, że no wiemy, jak na przykład dzisiaj jest. Masz zdiagnozowanego raka dzisiaj, do specjalisty dopiero masz termin za 3 miesiące, tak naprawdę mimo jakichś tam programów rządowych, nie wiadomo czego, a na zabieg dopiero 2 miesiące później, prawda, i po 5 miesiącach tak naprawdę ten rak jest 10 razy większy i już nieodwracalnie posunięty, plus stres. Więc ja stwierdziłem, że jeżeli ta terapia ma się w jakiś sposób wymknąć spod kontroli, a istniało na to ryzyko wprawdzie 3%, ale zawsze, to ja muszę mieć zabezpieczenie finansowe, żeby natychmiast przeciwdziałać, a nie żebrać na fundusz zdrowia i chodzić po specjalistach i czekać 12 miesięcy, aż mnie przyjmie łaskawie ktoś i tak dalej, i tak dalej. Więc tu też miałem to zabezpieczenie finansowe, natomiast ono by było całkowicie wpompowane, no bo tak jak powiedziałem, taki etap, mnie pierwszy etap leczenia wyszedł około 70 tysięcy. To jest plus minus, bo już teraz musiałem to wszystko podliczyć. No więc musiałem mieć też od razu na następny, jeżeli by się zaczęło coś dziać. I to były moje oszczędności plus kredyt. No ale wtedy, jeżeli...
1: Jeżeli ktoś ma zdolność kredytową, bo różnie to bywa, tak?
0: No właśnie. A jeżeli by się nie zaczęło nic dziać, ale zaczęłoby się dziać pozytywnego, ale zaczęłoby się dziać coś negatywnego, to ja musiałem mieć pieniądze na leczenie natychmiastowe, prawda? Więc tutaj też nie warto rzucać wszystko na jedną kartę, tylko myśleć przy tym, tak troszkę rozsądnie.
1: Natomiast to jest taki nasz trochę biznesplan. My cały czas używamy tego słowa marketing, to nie jest przypadkowe. To naprawdę jest tak, jakbyśmy
0: to jest
1: naprawdę
0: dokładnie
1: stawiali na porządną
0: dokładnie
1: firmę.
0: Dokładnie tak, to jest brutalny marketing i tak jak powiedziałem, o ile ja w charakterze ludzkim traktowałem dzieciątko jako po prostu bezradną istotkę, której naprawdę trzeba pomóc, bo ona sobie sama nie da rady, prawda, walcząc o swoje zdrowie, to ja jako człowiek widziałem w nim człowieka, natomiast ja jako zbierający widziałem w nim konkurenta. To jest biznesplan, to jest twardy marketing i to jest ostra konkurencja. nie czarujmy się, jeżeli jest dwoje zapłakanych dzieci i stary chłop między nimi, to ten stary chłop ma mniejsze szanse.
1: Tak, co gorsza, młody chłop w sile wieku, to jeszcze gorzej.
0: Właśnie, więc no, tak to jest. Natomiast potem, ile my mamy pomysłów, to tak naprawdę jest dobra nasza, nie? Pomysły, nieważne jakie, byleśmy nie przestrzelili, aczkolwiek z tym też trzeba liczyć, że zawsze możemy przestrzelić, no trudno.
1: Mam taki pomysł jeszcze tutaj, nie, pewnie ty tego gdzieś wykorzystałeś, ale to się proponuje wszystkim, którzy rozpoczynają pracę w różnych firmach polegających na budowaniu siatki odbiorców i tak dalej. No, co innego, czy to tam ktoś uznaje za legalne, znaczy no, tam legalne, uczciwe czy nieuczciwe. Natomiast tam zawsze pierwszym zaleceniem jest zrobienie listy, czyli zrób listę osób, które ewentualnie, do których powinieneś wysłać informacje na ten temat, które powinny zainteresować tym. I to też jest takie założenie, że nieważne kto kim jest, ale ważne kogo zna. Czyli na przykład Kasia może tak naprawdę być jakąś tam szarą myszką, ale jej facet.
0: Albo, no to są już te pomysły. To są już
1: albo
0: te
1: na przykład tak, albo Tomek jest jakimś tam pracownikiem, ale on wiadomo, że ma trzech kumpli, którzy i tak dalej, i tak
0: ale
1: dalej.
0: Ale widzisz, Magda, to też wystarczy na Facebooku rzucić hasło pod tytułem.
1: Też wystarczy, ale warto sobie zrobić.
0: Słuchajcie, czy znacie kogoś, kto by wystąpił w moim filmiku? I na przykład ktoś się odezwie, kogo w ogóle nie znasz, ktoś z Torunia i powie, ja znam na przykład wokalista raz, dwa, trzy. No i już. Także my nie musimy znać osobiście kogoś, kto zna kogoś, kto do naszej akcji wejdzie. Natomiast nie bójmy się robić po prostu akcji, bo ludzie mają kapitalną wyobraźnię i tą wyobraźnię trzeba po prostu rozprzestrzenić.
1: I prośmy o pomoc też tych, którzy mają własne firmy i współpracują, pozyskują ciągle nowych klientów, bo oni nie są szeregowymi pracownikami. Często ich klienci są z bardzo różnych branż. I tam, to ja to już tak z własnego podwórka.
0: Czyli ja zawsze
1: znam mnóstwo osób z bardzo, bardzo wielu branż, znam celebrytów, znam wiele osób, które ewentualnie w takiej sytuacji mogą pomóc. I mój znajomy potencjalnie, niekoniecznie, tak, niekoniecznie, ale ewentualnie ma szansę też uzyskać poprzeze mnie na przykład taką pomoc.
0: Ja powiem tak, że wszystkie chwyty dozwolone, tylko żebyśmy się czuli w tym dobrze. Żebyśmy nie kopali
1: wszyscy,
0: w innych.
1: Wszyscy, mało tego, i nie miejmy pretensji, jeżeli ktoś z nami powie, wiesz co, sorry, ale ja nie mam czasu, tak? Po prostu nie dam rady pomóc ci, nie dam
0: no
1: rady
0: trudno.
1: Zająć się. Ja oczywiście wyślę informacje, ale nie obrażajmy się, nie walmy focha, bo to nie o to chodzi.
0: Ale to jest w ogóle lepsze niż w ogóle, jakby ta osoba miała nam nie odpowiedzieć. Natomiast nie chodzi o to, że miejmy oryginalny pomysł, nie krępujmy się go rozpowszechnić, nie kopmy w innych, nie utrudniajmy innym, ale też pilnujmy własnego po prostu interesu. Natomiast no, czy przestrzelimy? No trudno, najwyżej.
1: Godności
0: biznes podstawowej. Biznes jest biznes. A tak jak powiedziałem, my to traktujemy, każde takie zbieranie, czy zbieramy na wejście na K2, czy zbieramy na leczenie, czy zbieramy na chatę ekologiczną, no cóż, albo ktoś nam pomoże, albo nie, ale to jest marketing, to jest czysty marketing. Nie ma żadnej różnicy pomiędzy zachęcaniem do kupna takiego, a nie innego samochodu czy proszku do prania, jak i zachęcanie ludzi do wspierania takiej, a nie innej akcji.
1: Co my sobie dlatego, że oni wykazując się altruizmem też kupują sobie dobre samopoczucie.
0: Dokładnie. I co my sobie kupimy, co my sobie wymyślimy, to róbmy. Tylko żeby to nam przynosiło po prostu jak nie zysk pieniężny, to jakiś medialny, jak nie medialny, to jakiś inny, ale niech to zawsze wychodzi dla nas na plus. No i to w zasadzie tyle, nie, w tym temacie.
1: I liczmy, co będzie, kiedy się nie uda, czy nam to dalej zaszkodzi, czy jak no to my się z tym odnajdziemy, dlatego że my później też musimy wspierać tych ludzi, którzy nam pomagali, no, ojej, o wiesz, jaka szkoda, naprawdę nie wypalił, cholera, tak myślałam, tak bardzo się starałam, tak, wiesz, no tak mi przykro.
0: Też,
1: i tak,
0: też teraz
1: wy możecie być też w roli pocieszyciela później.
0: Też teraz zauważyłem, że na przykład ja do tego podchodziłem na zasadzie, że jak się nie uda, to z mostu skakać nie będę, ale jak się uda, to sobie na tym moście potańczę, prawda, z radości. Natomiast widzę, że wielu ludzi podeszło do tego bardzo właśnie emocjonalnie, no bo mnie lubią, zwyczajnie w świecie mnie albo lubią, bo są to moje przyjaciele, albo mnie polubili.
1: Jest im przykro na przykład.
0: Jest im zwyczajnie przykro. I teraz
1: musisz się pocieszyć.
0: I teraz mnie nie jest przykro, że nie wyszło, tylko mnie jest przykro, że im jest przykro.
1: Tak, i trzeba ich wspierać,
0: trzeba
1: ich
0: teraz właśnie
1: mieć ten zapas energii w sobie.
0: I liczmy się z tym właśnie, ale my nie dalibyśmy rady, tego zrobić i nie damy rady tego zrobić, jeżeli my na dzień dobry będziemy sami siebie okłamywać, karmiąc się jakimiś mrzonkami. Więc my musimy naprawdę, nim w cokolwiek wydepniemy, mierzyć siły na zamiary, żeby się nie porywać z motyką na słońce, bo potem będziemy zdziwieni. Nie? Wiesz, ja się zawsze śmieję, że my teraz walczymy z klimatem, z ociepleniem klimatu walczymy. Wszyscy walczą z ociepleniem klimatu. Ja się tylko pytam, co będzie, jak się klimat odwinie. I teraz, jeżeli my walczymy o coś i sami siebie okłamujemy, to jak się to prędzej czy później odwinie, no to będzie tak z tym klimatem. My możemy tego nie przeżyć. Bo jak się klimat odwinie ludzkości, która z nim walczy, to ludzkość tego nie przeżyje. A jak my sami siebie okłamujemy, na dzień dobry żyjemy mrzonkami, ale walczymy o coś, karmiąc się tymi mrzonkami, tak się ta mrzonka potem odwinie, to my się możemy nie podnieść. A co dopiero mieć siły na pocieszanie innych?
1: Więc musimy mieć to na względzie. Właśnie to jest taka ważna rzecz, o której my jeszcze będziemy mówić też w samej tej audycji o terapii. Żeby ludzie nie mieli złudnej nadziei, która może się obrócić przeciwko nim. Bo to jest tak naprawdę podstawa.
0: Zbieranie pieniędzy to jest walka. A walka zazwyczaj jest brutalna i nie ma w niej sentymentów, co nie znaczy, że ta walka ma być nie fair play. Niech ona jest fair play, ale pamiętajmy, że to jest walka. A często to, czy wygrywamy jakąś walkę, czy nie, to zaczyna się i kończy w naszej głowie. A nie opiera się o to, kto nam pomaga, czy jacy my jesteśmy silni i przygotowani do tej walki. Tylko właśnie to, co mamy w głowie.
1: I to nie jest tak, że wszystko za nas zrobią, bo nie.
0: No i w zasadzie.
1: Tyle. Powiedz tylko jeszcze teraz o tym końcowym etapie. Na jakim etapie teraz jesteś? Jak to wygląda, kiedy już się rozliczasz, kiedy już jest przeprowadzona akcja?
0: Więc akcja zamknęła się w roku, co uważam, że po prostu i tak było za długo, bo pamiętajmy, że im dłużej, tym gorzej, bo ludzie się nudzą, prawda? Ale mnie się udało ich zatrzymać z wypiekami na twarzy przy tej swojej całej akcji. Udało mi się te pieniądze zebrać, czyli odniosłem sukces, bo udało mi się i wszystko jest okej. Okay. Więc teraz zgodnie z uczciwością i transparentnością, która od początku przyświecała jakby idei i temu wszystkiemu, co robię, ja napisałem, że nie udało się, że nie mam zamiaru dalej tego kontynuować, skoro się coś się nie powiodło i coś się nie udało, no to po co zbierać dalej pieniądze?
1: Terapia się nie udała.
0: Tak, terapia się nie udała. Rozliczę się teraz, czyli będzie za niedługo napisane, ile zostało pieniędzy, na co było wydane, mimo że ja to na bieżąco pisałem. Tak? Ja to po prostu na bieżąco pisałem, że zostałem poddany zabiegowi numer jeden, kosztował tyle i tyle i tak dalej, ale będzie jeszcze takie jakby roczne rozliczenie. Było rozliczenie na przykład, ile zebrałem za tytułem 1% za 2014, tak? 14, bo to był 15. Więc dokładnie się rozliczę, żeby ludzie po prostu widzieli, ile było pieniążków nazbierane, na co te pieniądze poszły, tak? No i czym to wszystko się skończyło, bo jak się to wszystko odbywało i działo, to śledzili na bieżąco, a nawet jak przyszli do mnie w połowie akcji, to mogli cofnąć, przeczytać się, co było wcześniej właśnie na tych fanpage'ach, wydarzeniach, blogach, na stronie, więc czas to po prostu ładnie teraz zakończyć, nie jednym szybkim, ostrym cięciem, na zasadzie, a nie wyszło, dziękuję, do widzenia, pak, zwijam fanpage, zwijam wydarzenie, tylko trzeba dać ludziom czas, bo na przykład to, że ja coś skończyłem, to nie znaczy, że ktoś się od razu o tym dowie, tak? Warto, żeby to powisiało kilka miesięcy, może rok nawet, prawda? Żeby każdy zainteresowany prędzej czy później, nawet jeśli sobie o nas zapomniał, ale coś tam kiedyś dał, no tylko ludzie mają różne życia, prawda? Mogli sobie zapomnieć. Mógł kiedyś, jak mu się przypomni, sprawdzić, zaraz, a co tam u Jarka jest tam jego akcją? Bo ja tam kiedyś dałem, nie wiem, stówkę, tak? Sprawdza, aha, i tak dalej. Więc niech to po prostu sobie powisi, takie rozliczenia.
1: Szacunek do tych oczywiście, ludzi, którzy po prostu się interesowali, którzy dali kasę.
0: To są ich pieniądze. Oni mają prawo wiedzieć, na co poszły. Ja oczywiście bardzo im za to dziękuję, bo bez nich nie dałbym rady. Krótko mówiąc, po prostu zwyczajnie nie dałbym rady i tyle. Więc
1: mimo to, że ciężko pracujesz.
0: Dokładnie. I to jest też szacunek dla nich, po pierwsze, że to wisi, żeby dokładnie widzieli, że to nie poszło na nic uczciwego, tylko naprawdę na to, na co ja zbierałem. No taki odniosło to skutek, a nie inny. Oczywiście, że wolałbym być po stronie sukcesu niż porażki, no ale trudno. No i co dalej się ze mną dzieje, prawda? Żeby oni nie mieli przeświadczenia, że ja się załamałem i skończyło się to zawałem, tak? Nie, oni muszą wiedzieć, że no trudno będę żył dalej, nie? Jak? No, skoro nie widzę, to sobie psa przewodnika postaram się załatwić. Prędzej czy później. Dlaczego psa przewodnika? No bo wszyscy wiemy, jako niewidomi, którzy słuchaliśmy nie jednej, nie dwie audycje od gości zapraszanych tutaj do tej stacji, że z psem przewodnikiem osoby niewidomej chodzi się szybciej. A ja nie lubię wolno chodzić, a z laską się chodzi wolno.
1: Wolniej chodzić.
0: I tak to trzeba
1: z tym przewodnikiem ludziom... zdecydowanie, z tym przewodnikiem się biega. Ludzie tak pytają, tak dokąd to... biegniesz?
0: I tak to trzeba ludziom teraz właśnie przedstawić, że co się działo wiedzą, jak się skończyło wiedzą, dokładne rozliczenie mają i co dalej. I tu warto napisać co dalej i niech to po prostu powisi. Ja tak planuję, że wydarzenie się skończy w marcu. Na stronie internetowej będzie wisieć jeszcze nawet do końca tego roku różne takie rzeczy, żeby każdy się... A fanpage, punkt widzenia z perspektywy niewidzenia, gdzie ja piszę właśnie okiem byłego widzącego o świecie niewidomych ociemniałych. A sobie to będę dalej prowadził, bo ja to pokochałem, polubiłem. Grupa Komórki Macierzyste dla Niewidomych.
1: Też istnieje. Dalej.
0: Też sobie, niech sobie istnieje dalej i pewnie istnieć będzie, bo dlaczego by nie? No nie? No i tyle. I po prostu warto to zakończyć w taki, a nie inny sposób.
1: Po prostu jakieś poczucie sukcesu też ludziom zostawić, że nie, że się wow, klapa kompletna. Nie,
0: przede wszystkim, przede wszystkim właśnie nie robić tego jako jedno szybkie cięcie, nie? Mhm. Tylko dać ludziom czas na przetrawienie, bo im więcej jest osób zaangażowanych, tym po prostu, bo te osoby się pojawiają i znikają, my nie wiemy, jaki to jest procent, nie?
1: Tak, ale żeby też nikt nie miał takiego wrażenia, że zostały zmarnowane jego pieniądze,
0: dokładnie,
1: czas, energia.
0: Ja to na przykład przedstawię na takim prostym przykładzie, że na moje wydarzenie fanpage jest zapisanych, nie wiem, kilkaset osób, z czego lajków mam zawsze kilkadziesiąt, nie?
1: Czyli tak, bo nie wszyscy obserwują, do nie wszyscy dociera.
0: Dokładnie, ale na pewno prędzej czy później ktoś wraca. Mhm. I fajnie by było, żeby właśnie nie został tam już drzwi zamkniętych, tylko ciągle otwarte. No i my znowu nie musimy pisać nic, co się w naszym życiu osobistym jakoś tam specjalnie dzieje, ale wartałoby napisać, co po prostu dalej się z nami stało, skoro się udało albo nie udało. Czyli na przykład nazbieraliśmy na chatę ekologiczną, to ta chata
1: ma się
0: świetnie.
1: Kiedy się udało, to jest prosto właśnie, co napisać, no. Kiedy się nie udało. To ten chaty, doskonały przykład twój.
0: A propos chaty ekologicznej, z której ja się śmieję, bo to jest po prostu coś, co mnie kiedyś zdemolowało. Właśnie zbierali na chatę ekologiczną, niejaki Słoma, taki artysta, zbierał na chatę ekologiczną, na takiej właśnie crowdfundingowej... Dobrze mówię? Bo ty tak z angielska pięknie mówisz. A właśnie. Zbierali na chatę ekologiczną, więc postawili chatę ekologiczną w 100% pro-eko, po czym w momencie, kiedy mieli tą chatę już otworzyć, ta chata im spłonęła. Czyli sukces był, ale pech chciał, że po prostu chata spłonęła.
1: To bardzo dziwne, bo akurat ja tutaj jestem dosyć mocno, nie będziemy rozwijać tego wątku.
0: No mniejsza z tym, ale chata
1: ale
0: spłonęła.
1: Ale ze słomy między innymi, z gliny.
0: Nie znam się, nie znam się. Chodzi mi o to, że...
1: To jest szeroki temat. I
0: dobra, ja się nie chcę wdawać... Ja się nie wdaję w taką polemikę, bo ja się na tym nie znam. Natomiast o co mi chodzi? Dlaczego
1: akurat to, był to taki falstart, tak?
0: Zdemolowało mnie to o tyle, że po prostu udała się akcja, chata spłonęła, po czym udała się po raz drugi. I już.
1: O.
0: No, bywa. Także tak to się dzieje. Warto potem powiedzieć po zakończonej akcji, co się wydarzyło, prawda? Mhm. Tak jak powiedziałem, ja mówię jak jest, od samego początku. I na dzień dzisiejszy jest tak, że w moim przypadku to leczenie się nie powiodło, bo ja nie twierdzę, że te komórki nie działają, bo ja się naprawdę czuję lepiej. Ja tylko twierdzę, że nie zadziałały na te tkanki, na których mi najbardziej zależało, czyli na tkanki mojego nerwu wzrokowego.
1: I to może podporządkowałeś się, prowadziłeś zdrowy tryb życia.
0: Tak, natomiast ja to do tego bardzo obiektywnie starałem się podejść i naprawdę czego mi nie zabraniono mi robić, to nie robiłem. Owszem, zdrowy tryb życia prowadziłem, bo tu nie było się można przeziębić, nie było można być chorym, żeby te komórki nie regenerowały potem po prostu tych stanów zapalnych. Więc naprawdę, tak jak ja byłem zdrowy przez ostatnie miesiące, to ja nigdy zdrowy nie byłem, ale z drugiej strony...
1: I dobrze, bo jak masz katar, to jesteś marudny.
0: Strasznie. Takie tajemnice zdradzasz. No dobra.
1: Niech ludzie wiedzą.
0: Ale potem moje notowania na rynku matrymonialnym spadają, bo wiesz, ona nie chce, bo wiesz, jak mam katar, to jestem marudny. Dobrze. Więc chodzi mi o to, że właśnie...
1: Ale mimo tego wspieramy Jarka teraz.
0: Jarosław, Polskę zbaw. Ja wiem, to chciałaś powiedzieć.
1: Ale właśnie, na sam koniec chciałam zapytać o to.
0: Poczekaj, jeszcze tylko skończę, bo zaraz to się zrobi z tego jedna wielka śmiechawa pewnie. Natomiast ja chcę powiedzieć, że właśnie te komórki na pewno działają, bo oprócz tego, że ja się zdrowo odżywiałem, ja miałem mnóstwo zakazów. Ja zawsze bardzo dużo ćwiczyłem. Ja jestem w zasadzie od liceum zakochany w kalistenice, czyli w ćwiczeniach z obciążeniem własnego ciała, czy jakieś tam drążki, pompki na 1000 sposobów, różne takie dyrdymałki. Czyli taka siłownia, która w zasadzie nie potrzebuje siłowni, tylko tyle, co ważymy. Ale nie mogłem ćwiczyć, nie mogłem nic zrobić, żeby właśnie nie przeciążać organizmu, nie narażać go na kontuzje, na jakieś tam właśnie naderwania, bo te komórki wtedy regenerują to, co się zepsuło i to, co jest najświeższe. I wyobraźcie sobie, ja rok prawie, że w ogóle nie ćwiczyłem, a ja tak byłem wydajny w pracy, jak na przykład pamiętam 10 lat temu, w wieku lat 28. I to nie jest powodem to, że piłem na przykład ziołowe herbatki, czy dbałem na siebie.
1: Aczkolwiek ja też tak może być.
0: Nie, bo ja cały czas to piję, cały czas robię, teraz ćwiczę i jestem jeszcze lepszy.
1: Ale musiałeś odstawić alkohol.
0: Ale musiałem odstawić alkohol.
1: A widzisz, i to może mieć wpływ już.
0: Nie. Ale ja nie piłem
1: pytanie,
0: jakoś.
1: Czy nie ktoś się na to zdecyduje, słuchajcie, na rok.
0: Nie róbcie
1: za komórkami. Rok nie, bez alkoholu. Czy jesteście na to gotowi?
0: Bo komórki, uwaga, bo komórki zabijają w pierwszej kolejności różnego rodzaju tkanki neurologiczne, komórki neurologiczne. Pamiętajmy o tym. Najwięcej alkohol to zabija. Natomiast no nie było to dla mnie jakieś tam, powiedzmy, traumatyczne przeżycie, bo alkohol nie jest moim jakby napojem podstawowym, czego nie można powiedzieć u chwytaka.
1: Przynajmniej nie przyznasz się na antenie. Ważna informacja dla środowiska.
0: Nie przyznaję się bez bicia na antenie. Jak powiedziałem, jestem człowiek uczciwy i transparentny. Natomiast chodzi mi o to...
1: Znaczy zawsze ktoś może zbierać, słuchajcie, potrzebuje zregenerować sobie wątrobę i...
0: Chodzi właśnie mi o to, że to nie jest przypadek, że ja naprawdę czuję się lepszy i wydajniejszy. I tego jestem święcie przekonany, bo ja sobie, ktoś powie, a kurczę, wmawia sobie na oczy, mu nie pomogło, no to przynajmniej tak się pociesza. Nie. Kto mnie zna, to dobrze wie, jakie ja mam podejście do wszystkiego i jakim jestem prześmiewcą, cynikiem, pragmatykiem, prawda? Owszem, ja przy tym wszystkim jestem też bardzo dużym optymistą, dlatego ta moja złośliwość jest na przykład nieszkodliwa, ten mój cynizm jest raczej zabawny niż wredny, co nie zmienia faktu, że ja naprawdę wiem, co mówię. Naprawdę wiem, co mówię. Te komórki działają na mnie, ja je czuję, że działają, tylko po prostu moje schorzenie tych nerwów wzrokowych było na tyle stare, że prawdopodobnie zaczęło być regenerowane gdzieś tam na szarym końcu i nie wiadomo z jakim skutkiem, a co za tym idzie, nie wiadomo ile jeszcze by musiał zabiegów, pieniędzy w to włożyć, żeby właśnie co odzyskać. Być może poczucie światła, być może jakieś błyski, a po co mi to? Ja wiem, tu się wielu ludzi oburzy, a widzieć światło to już dużo, ale dla mnie to nie jest dużo. Dla mnie dużo to jest widzieć jakiekolwiek bohomazy, które mnie by się przydały, bo ja mam porównanie jako normalnie widząca osoba, tak? W przypadku, kiedy ja teraz nic nie widzę, to poczucie światła mi jest w ogóle nieprzydatne. Osoby niewidome od urodzenia powiedzą pchi i mają rację. Okej. Okay. Natomiast osoby ociemniałe dobrze wiedzą, że lepiej widzieć chociażby szczątkowo, minimalnie, bo zawsze się coś przyda, niż nic.
1: To
0: poczucie światła, czy ja wiem, czy się komuś do czegoś przydaje?
1: Mnie do orientacji nie. Przestrzennej może się przydać. Mnie ja odczuwam nie. Różnicę, bo też tak stopniowo traciłam.
0: A ja nie. I mnie się nie przydaje. Więc ja liczę na bohomazę. No i nie wyszło. No, i
1: no ja na pełen kolor liczę, bo na przykład widzenie w szarościach czy coś to mnie nie urządza, bo ja widziałam pięknie kolorowo.
0: I widzisz, i każdy ma tutaj w tym jakby celu coś tam wyznaczone. I jeżeli nie zmieści się w tych widełkach od do, czyli minimum, maksimum na wyciągnięcie ręki, to było to, co mi lekarze obiecywali, powiedzieli, że więcej chłopie nie będzie, ale minimum, no to poczucie światła, które byśmy chcieli osiągnąć właśnie po tych paru zabiegach, prawda? No my tego minimum nie uzyskaliśmy, więc nie warto się pchać dalej i warto właśnie w tym momencie to skończyć, żeby się nie napinać, bo to jest bez sensu i nie brnąć ślepą uliczkę. No a wracając jeszcze już tak na koniec do wspieramy Jarka, no to właśnie...
1: Właśnie, ponieważ wiele... to akurat było w tym okresie. Czy ty jesteś odpowiedzialny za wyniki wyborów w Polsce na jesieni?
0: Z przykrością...
1: Na innego Jarka, czy...
0: Z przykrością, ponieważ jestem konserwatystą, mam republikańskie poglądy, stwierdzam, że tak przyczyniłem się do wygrania partii socjalistycznej w Polsce. Moja wina, moja bardzo wielka
1: wina. Ale światopoglądowo...
0: Ale... Ale tak naprawdę no to... chodziło o to, żeby...
1: Liberalizmu to tutaj jakby...
0: Chodzi o to.
1: A nie, za darmo tu pracuję, także akurat.
0: Chodzi o to, że po prostu domena musiała być chwytna. Ja wiem, że wielu ludziom wspieramy Jarka kojarzyło się z Jarosławem Kaczyńskim i dobrze. Natomiast tam nie było napisane Kaczyński. Aczkolwiek, no...
1: Ale jeżeli ktoś się zainteresował, to już masz człowieka, przynajmniej potencjał. Już...
0: No właśnie o to chodziło. A przede wszystkim wspieramy Jarka, łatwo
1: zapamiętać. Czyli cynicznie wykorzystałeś Jarosława Kaczyńskiego właściwie. W swojej kampanii.
0: Nie cynicznie. Marketingowo.
1: O.
0: Wiedziałem, że tak się to będzie
1: kojarzyć. Miejmy nadzieję, że CBA się tym nie zainteresuje.
0: Wiedziałem, że tak się to będzie ludziom kojarzyć. Ale moją jakby podstawową ideą było to, żeby ta domena była prosta do zapamiętania.
1: No. I była prosta.
0: I krótka. Skuteczna. No bo walka o wzrok jest dłuższa.
1: I wszystkim życzymy, żeby tak samo skutecznie działali, jeżeli będą mieli swój bardzo konkretny cel i zbierali kasę na to.
0: W razie pytań służę pomocą.
1: Tak. Nie, my zawsze wyczerpujemy temat, więc tak naprawdę w naszych audycjach jest bardzo mało telefonów, bo większość później się odnosi, bo tak naprawdę telefony na zasadzie, a czy będziecie mówić, my za chwilę będziemy o tym mówić. I ludzie się zniechęcają, dobra, to już poczekam do końca, bo rzadko kiedy nie padła odpowiedź na jakieś tam pytanie. To jest ten słynna zdrążenia, że dzięki...
0: Czuję się wydrążony, naprawdę.
1: Wydrążony jesteś.
0: Ale Baru, było mi...
1: O samej terapii będziemy też opowiadać w osobnej audycji całkowicie, ponieważ to już jest taki głębszy temat. Będziemy mówić o tym po co, na co, już nie o takiej pięknej przenośni z tym murem, bo to świetne było. Natomiast już rzeczywiście, jakie są doświadczenia, jakie możliwości i to sobie tam potraktujemy. Myślę, że wtedy będzie więcej zainteresowania już takiego bardzo konkretnego, czy w moim przypadku, czy coś, też będziemy opisywać, kiedy nie trzeba właśnie, kiedy warto przeanalizować, kiedy po prostu nie męczmy gościa tysiącem takich samych pytań, tak? Więc my oczywiście od razu o tym wszystkim opowiemy, a na dzisiaj bardzo, bardzo ci dziękuję.
0: Ja również dziękuję za zaproszenie. Było naprawdę,
1: było mnóstwo informacji, które się każdemu przydadzą, jeżeli będzie...
0: Byłem gościem po raz drugi i po raz drugi powiem bardzo...
1: Ale po raz pierwszy u mnie.
0: U ciebie pierwszy raz, ale w radiu po raz drugi, w Tyflo Radio i było mi bardzo miło po raz drugi być gościem. Także dziękuję bardzo za zaproszenie.
1: Bo u nas jest zawsze super po prostu. Tak. Dzięki. Naszym gościem był dzisiaj Jarek Węglosz. Prowadziła Magdalena Rutkowska, realizował Michał Dziwisz. Dzięki kochani, dobrej nocy.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Witam w kolejnym Tyflo Podcaście. Z tej strony Daria Barszczyk. Dzisiaj bardzo szybkie i bardzo smakowite danie na kolację, a mianowicie sałatka z selerem, ale nie tylko, bo również i z ananasem. Bardzo ciekawa i myślę innowacyjna sałatka. Sama dowiedziałam się o niej nie tyle co niedawno, aczkolwiek za każdym razem jak ją jem jest dla mnie niesamowitym przeżyciem smakowym. Dlatego postanowiłam Wam pokazać, jak łatwo można zrobić coś tak pysznego. Potrzebne składniki to oczywiście seler w słoiczku. Nie jest on tak posiekany, bardzo drobny i bardzo dobrze. Tuńczyk w sosie własnym, kukurydza i ananas. Wszystko w puszeczkach, oczywiście majonez i wszelkie przyprawy. Zaczynamy od ananasa, ponieważ trzeba go pokroić i z tym zawsze jest najwięcej roboty. Oczywiście najpierw odlewamy sok do kubeczka. Im więcej soku się odleje, tym lepiej. Przechodzimy do krojenia. Ananasy są w takich okrągłych plastrach. Najlepiej przekroić je na 10 części takich malutkich trójkącików. Można brać po dwa takie plastry i spokojnie działać. Byle mieć nad nimi kontrolę i być świadomym, jakiej wielkości kawałki się odkrawa, aby one nie były zbyt duże, bo to nie jest zbyt przyjemne dla spożywających ten pyszny specjał. Oczywiście należy pamiętać przy kupowaniu takich składników, aby starać się znaleźć puszki z kluczykiem otwierającym. Ten ananas, który jest pokrojony, doda oczywiście jeszcze soku reszcie sałatki. Ona będzie troszeczkę wodnista, ale to jest jej zdecydowana

0: z kukurydzą. Gdy już wrzuciliśmy kukurydzę, dorzucamy tuńczyka w sosie własnym. Tego sosu odrobinę odlewamy, przytrzymując całą zawartość oczywiście, ale on też doda swojego aromatu całości sałatki. Okay. W momencie, kiedy wszystkie składniki są już w miejsce, to nie jest koniec oczywiście naszej przygody z tą sałatką. Należy wszystko dokładnie zmieszać dwoma łyżkami, aby wszystkie składniki się przemieszały, tak. Zanim dodamy majonez, chciałabym dodać parę przypraw. Oczywiście bazylia, chili. Ona się oczywiście rozmiesza. Odrobinkę curry. Papryka musi być. Nieważne, czy w proszku, czy świeża. Dodam jeszcze oregano. Przemieszam całą sałatkę, aby te przyprawy się również zadomowiły w środku i nadały swój aromat. Soli również oczywiście można dodać, aczkolwiek dla mnie jest to zabijanie tego smaku. No i akurat w tej sałatce ważna jest również słodycz tego ananasa. Kiedy już wszystko jest w miarę rozmieszane, dodajemy majonez. Ja używam jedynego słusznego majonezu winiary. 3 do 4 łyżek. Oczywiście delikatnie wprowadzamy ten majonez pomiędzy składniki, mieszając dwoma łyżeczkami, jakby wykonując takie kółeczka w obrębie oczywiście naszej miski, tak aby nie stracić ani kawałeczka naszej sałatki. No ja myślę, że te 4 łyżki majonezu idealnie wystarczą, ale to jest akurat moja prywatna opinia. Konsystencja tej sałatki już jest wystarczająca, jednocześnie płynna i zwarta. Sałatkę można należy podawać jako przystawkę do kolacji, albo jeśli jesteśmy sami czy z rodziną, traktować ją jako kolację. Myślę, że na 6 osób jest idealna i doskonale spełni swoje zadanie. Można jeść ją oczywiście z chlebem, z grzankami, jak kto tam oczywiście woli, lubi, czy uważa. Oczywiście należy ją zrobić odpowiednio wcześnie i wstawić do lodówki na 2-3 godzinki, a najlepiej na noc, żeby wszystkie składniki się dobrze przegryzły i żeby ona się stała rzeczywiście tak jedną całością w pełni. Życzę Wam i oczywiście sobie też smacznego i zapraszam na kolejne Tyflo podcasty kulinarne i mam nadzieję niedługo nie tylko. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia. Cześć!
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: W kalendarzu 8 dzień marca jeszcze dzisiaj dodatkowo, więc wszystkie panie świętują. Wszystkiego dobrego życzymy oczywiście naszym słuchaczkom i tak. Współprowadzącej.
1: Owszem,
0: tak,
1: którą usłyszymy dzisiaj.
0: Tak, którą dziś usłyszymy, co prawda ją i Tomka usłyszymy w nieco skromniejszym wymiarze niż zwykle. Aczkolwiek dziś Tyflo-przegląd tak głównie prowadzony przez nas. Michał Dziwisz, witam serdecznie, Paweł Masarczyk po drugiej stronie.
1: Tak.
0: Tomek Bilecki, Paulina Gajoch również obecni w dzisiejszym programie i na pewno się z nimi spotkacie, ale to za czas jakiś. Tymczasem, jak zawsze na dobry początek, uchylmy rąbka tajemnicy, o czym my to dziś będziemy wam opowiadać. W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie. Bing zwiększa limity rozmów z chatbotem.

0: GPT. Są już konkretne plany sklepu z dodatkami dla NVDA. Eltenger, mobilny klient Eltena, nadchodzi. Nowości w programach do edycji dźwięku. JITChat, czyli głosowa, dostępna wersja Omegle. Planowany headset od Apple ma być również pomocny osobom z niepełnosprawnością wzroku. Blind Gamers Jam, maraton tworzenia dostępnych gier. Zaproszenie na wystawę do muzeum w Wilanowie. Euphonic, serwis, który zaopiekuje się postprodukcją naszych podcastów. Serwisów wykorzystujących Whispera coraz więcej. Writeout AI to jeden z nich. Wszystko to, a pewnie jeszcze więcej już za chwilę. Zaczynamy! A wy też, mam nadzieję, że zaczynacie razem z nami. Więcej powiem, zachęcamy bardzo do tego, abyście zaczęli ten tyfloprzegląd aktywnie wraz z nami i interaktywnie. Oczywiście, jeżeli macie tylko na to ochotę, jeżeli chcecie się z nami połączyć, to zapraszamy bardzo serdecznie. Można do nas pisać. Można pisać na kontakt.tyflopodcast.net oraz na naszym czacie na YouTubie. Na razie Facebook nie działa, ale spokojnie za jakiś czas Facebook do nas wróci, także prosimy się nie załamywać, jeżeli akurat z tego serwisu nas odbieraliście, będzie za jakiś czas, jest YouTube tymczasem i jest oczywiście Tyflo Radio, no i jest rzecz jasna Zoom, tyflopodcast.net/Zoom. To jest miejsce, gdzie również możecie się do nas odzywać. O właśnie, Tomek w międzyczasie tu nam się pojawił na tym naszym Zoomie. Witamy Tomka.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, dzień dobry. A teraz przechodzimy już do tematów, które mamy na naszej liście. Jeżeli chodzi o takie uzupełnienie tego, o czym mówiliśmy ostatnio, no to wracamy znowu do czatu GPT połączonego z Bingiem, bo to OpenAI ostatnio bardzo z Microsoftem się lubi. Efekty tej sympatii użytkownicy Binga, może jeszcze nie wszyscy, ale przynajmniej część ma okazję już zaobserwować. Ci wszyscy, którzy się załapali na betę i którzy sobie mogą konwersować z czatem GPT podłączonym do internetu. Natomiast no, te konwersacje nie są pozbawione różnego rodzaju limitów, bo no, to wszystko trzeba dozować. Jak tam się ludzie na ten czat GPT rzucili, no to po prostu serwery mogłyby nie wytrzymać i cały Azure mógłby po prostu zostać położony.
1: To jest jedno, natomiast tam podobno ten czat, w związku z tym, że on też no, ma jakieś swoje różne, to on tam, jeżeli jest jakby im więcej wypowiedzi ma dana konwersacja, ten on ponoć taki, zaczyna się zachowywać w sposób taki bardziej nieprzewidywalny i tam podobno już komuś groził i to jakimiś takimi grubymi konsekwencjami, jakimś hakowaniem, coś, czymś, nie wiem na ile to prawda, jak może jakaś miejska legenda, natomiast no gdzieś tam krążą po internecie jakieś zrzuty, że tam
0: to mało tego, już teraz nie pamiętam który, czy chatbot GPT czy ten od OpenAI, to wspominał też ktoś ostatnio chyba na Spiders Webie, czy którymś z tych technologicznych portali, że komuś udało się za pomocą jakiegoś haka po prostu tego chatbota zmusić do tego, żeby się wyzbył tych swoich różnych bezpieczników i zaczął w ogóle snuć wizję idealnego, utopijnego świata, gdzie to wszyscy byliby szczęśliwi i tak dalej, i że on w sumie, będąc automatem, no to w zasadzie nie ma żadnych moralnych hamulców, żeby powstrzymać się w jakikolwiek sposób przed uszczęśliwieniem wszystkich ludzi właśnie w ten sposób.
1: Tak, tylko trzeba pamiętać, że to jest nadal model językowy.
0: Oczywiście. Że on sobie może pisać, tak? I zresztą tam była taka końcówka, natomiast no, jestem modelem językowym, więc jestem w stanie tylko pisać teksty, tak?
1: Tak, to znaczy nawet nie o to chodzi, że on jest w jakiś sposób, nie wiem, ubezwłasnowolniony czy coś, że on się... Tylko po prostu on udaje kogoś, kto tak myśli. To znaczy on w gruncie rzeczy nic sobie nie myśli, tylko i to właśnie ci wszyscy specjaliści, tak, ci wszyscy specjaliści, tak, którzy się zajmują sztuczną inteligencją, bardzo na to zwracają uwagę, żeby nie traktować tego, żeby nie traktować tego czata jak jakiegoś, nie wiem, człowieka, czy tam jakiś umysł. To jest coś, co ma udawać, że myśli. I jak się okazuje, wychodzi mu to całkiem nieźle, ale to nadal jest udawanie, że się myśli, to znaczy w zasadzie inaczej, nawet nie udawanie, że się myśli, tylko udawanie, że umie się pisać jak istota myśląca. I to ciągle jest tylko statystyka bazująca na Twitterze, forach, Wikipedii, jeszcze iluś tam pewnie różnych źródłach.
0: Jakichś pewnie książkach, które jakiś mogli książkach, tam wykorzystać.
1: Natomiast to wcale nie oznacza, że ten chat GPT ma jakiekolwiek, nie wiem, plany uszczęśliwienia ludzkości, czy tym bardziej zniszczenia ludzkości. To jest nadal model językowy i wyłącznie model językowy, więc no, to tak też trzeba traktować, choć po tym, jak on pisze, to można naprawdę odnieść wrażenie, że to nie jest model językowy, tylko jakaś istota, czasami z piekła rodem, która tutaj objawia jakieś demoniczne oblicze powoli przed nami i niektórzy informatycy starają się jej jakieś cugle nałożyć i jakieś więzy, ale to tak, to nie jest z tego, co przynajmniej mi wiadomo. No i w związku z tym, że to jest model językowy, no to przede wszystkim właśnie on umie pisać. On umie pisać w sposób jak najbardziej no taki, który wyda nam się zbliżony do prawdy. Nie wiem, czy ty oglądałeś, znaczy nie wiem, oglądałeś sobie to chyba podcast Radiowcy
0: Bez cenzury. Tak, to oni ludzie też, z RMF FM.
1: Tak, oni też tam zaczęli wpisywać czata.
0: O Adamie Kochanowskim bodajże, tak?
1: O Adamie Kochanowskim, o załodze Rudego 102, że tam był jakiś pilot, nawigator, mechanik. No dobra, mechanik to powiedzmy, że tam jeszcze, ale no tam z 15 tych wymienił ludzi, którzy tam mieli, więc to wszystko jest naprawdę wymyślone i ten czat zielonego pojęcia nie ma tak naprawdę o świecie naszym ludzkim, mimo że pisze trochę tak, jakby mu się wydawało, że jest
0: Jakby miał. Przynajmniej ten czat, no ten czat GPT w tej swojej pierwotnej wersji, bo oczywiście do plany Microsoftu są takie i zresztą próbuje je to realizować, że podłącza to do internetu, dzięki czemu może aktualizować swoją wiedzę. Jak mu to idzie, to omawialiśmy ten temat w zeszłym tygodniu, w poprzednim Tyflo Przeglądzie numer 173. Kto ciekaw, może sobie tam zajrzeć i posłuchać tego, co na przykład wie na temat Tyflo Podcastu i że też zmyśla, mimo tego, że ma okno otwarte na świat, jest podpięty do sieci i może sobie wszystko na bieżąco weryfikować, natomiast z jakichś przyczyn tego po prostu nie robi. Nie robi tego zawsze. Natomiast przechodząc do meritum sprawy, mianowicie Microsoft troszeczkę zwiększył limity i dzięki temu można już w tym momencie w trakcie jednej sesji przeprowadzić do 6 zapytań do czatu, przepraszam, do 10 zapytań do czatu GPT, bo tam 6 to było chyba na początku, potem to zwiększono do 8, a teraz jest generalnie do 10. Co ciekawe, w sumie można takich zapytań dziennie przeprowadzić 120. Nie wiem, jak to dokładnie wygląda, czy to jest na zasadzie takich, że jest limit 10 sesji po 12 sesji po 10, czy to jest tak, że na przykład można sobie tymi tokenami jakoś swobodnie żonglować, że na przykład w trakcie jednej sesji zadam mu 2 pytania, to mi zostaje jeszcze 118, czy od
1: tak
0: razu mi schodzi 10?
1: Tak mi się wydaje, bo tak mi się wydaje, przynajmniej tak jak go testowałem, bo myślę, że jednego dnia zrobiłem więcej resetów niż 10.
0: Aha, no to rzeczywiście, czyli to tak będzie. No w każdym razie jest to zwiększone, natomiast warto wziąć pod uwagę to, że jest to dopiero początek. Początek drogi i Microsoft na pewno te limity będzie sukcesywnie zwiększał, więc jeżeli komuś mało rozmów z czatem GPT zapiętym do Binga i do usług Microsoftu, no to spokojnie możecie jeszcze sobie trochę poczekać i na pewno te limity będą rosły. No i pozostaje pozostaje mieć nadzieję, że też będzie rosła skuteczność tego narzędzia, które początkowo...
1: No, jest na to szansa, bo pamiętaj, że tak jak do listopada w zasadzie taki zwykły, przeciętny człowiek to sztucznej inteligencji wiedział, że jest. Tak. Niektórzy mogli znać takie pojęcia jak sieci neuronowe, ewentualnie, którzy są gdzieś tam związani z programowaniem, co pewnie znali. Natomiast no, taki przeciętny człowiek, no to nie wiem, może gdzieś tam wyczytał w książce, oglądał w filmie SF. Natomiast w tym momencie, no to już jeżeli panowie z RMF-u mówią, że jest coś takiego jak halucynowanie, to termin wybitnie jest już taki no bardzo wąsko stosowany w dziedzinie sztucznej inteligencji. Nagle te pojęcia zaczynają się szerzyć w społeczeństwie i nagle to się zaczyna rzeczywiście pojawiać i ludzie w błyskawicznym tempie, przynajmniej ci, którzy korzystają z tego czata, ich jest bardzo dużo. Przecież ten czat w 5 dni dostał tyle użytkowników, co Facebook w 9 miesięcy, a ponoć Instagram w 3, jeżeli miesiące oczywiście, jeżeli wierzyć temu, co mówią wszędzie. Więc to idzie ekstra błyskawicznie, więc pytanie, ile nakładek powstanie na czata GPT, które robią różne rzeczy?
0: Już powstają.
1: Pytanie, ile powstanie właśnie, bo to może być ciekawe. Ile osób zacznie się rzeczywiście interesować tematem, nawet na jakichś uczelniach, jakichś tam innych tego typu miejscach i w związku z tym no też co się z tym stanie, bo to też może być ciekawe. Jak jakieś projekty będą jakby naukowe w związku z tym robione. Oczywiście pewnie jeszcze nie w tym roku, ale podejrzewam, że lawinowo może ruszyć właśnie odkrywanie różnego rodzaju rzeczy związanych ze sztuczną inteligencją. No tak podejrzewam, ale to nie wymaga chyba jakichś wielkich umiejętności przewidywania, no po prostu jeżeli tyle ludzi się tym zaczyna interesować, no to wcześniej czy później ktoś na coś wpadnie.
0: I zaczyna pojawiać się też zapotrzebowanie na nowy zawód, bo tak wszyscy się obawiają, że ludziom sztuczna inteligencja odbierze pracę, to już kiedyś przy maszynie parowej to też się wszyscy bali i przeklinali
1: się może
0: te
1: okaże,
0: urządzenia.
1: Że doda jeszcze pracę i tak. To z naddatkiem, bo przecież te wszystkie dane i tego czata ktoś musi przynajmniej na jakimś początkowym etapie musi trenować, znaczy
0: oczywiście
1: mówić, wskazywać, co jest dobre, co jest niedobre.
0: Tak, ale nawet potem i to powiem szczerze, będzie praca, myślę, że no taka wymagająca jednak oczywiście tego naszego ludzkiego umysłu, ale być może nie nazbyt skomplikowana, a na pewno będzie to praca dostępna, bo
1: tak też mi się wydaje,
0: bo taki zawód jak prompt engineer się pojawia, coraz częściej pojawia się zapotrzebowanie na takich ludzi, czyli krótko mówiąc, na ludzi, którzy wiedzą, jak czata GPT o coś zapytać, żeby dostać to, co chcemy. I to jest taki trochę, to mi się wydaje taki kolejny poziom, można nawet powiedzieć, języków programowania. Oczywiście zaraz programiści się oburzą na to, bo to jest no to coś, przynajmniej mam takie wrażenie, zdecydowanie prostszego. Natomiast no kiedyś programowanie to było typowo klepanie w języku maszynowym, gdzieś tam pisanie w assemblerze. Potem
1: tak,
0: mieliśmy...
1: Tak, w ogóle był powiedzmy ktoś z matematyki, który utworzył algorytm,
0: tak.
1: W taki matematycznym sensie. I jakiś programista, czy informatyk, cybernetyk to się chyba nazywa.
0: Cybernetyk, tak.
1: Który ten algorytm, który napisał matematyk, wklepywał w maszynę, tak, na jakąś.
0: Dokładnie, no po prostu trzeba było
1: taśmę perforowaną.
0: Tak, na taśmę perforowaną. Co ciekawe, właśnie pierwszymi takimi programistkami to były panie, to tak a propos naszego dzisiejszego święta, bo to było no, takie zajęcie właśnie, które one dość często wykonywały. Też zresztą w Polsce na przykład montażem układów w tych zakładach typu Mera, Elwro, to też się panie zajmowały dość często. To tak a propos tej dawnej, dawnej informatyki. Sporo można w takiej książce Cyberdziewczyny bodajże przeczytać, to jeżeli kogoś interesuje ten temat. Natomiast wracając do meritum sprawy, no to jeżeli chodzi o te zapytania związane z czatem GPT, to ja tu też upatruję czegoś dla nas, no bo co? pisać potrafimy, formułować jakieś logiczne zdania też potrafimy, odczytywać to, co nam ChatGPT wypisuje, też potrafimy. Więc taki tworzenie takich zapytań jest w naszym zasięgu i to naprawdę, to się okazuje, że to jest bardzo prosty interfejs, który potrafi naprawdę bardzo wiele, ale jednak mimo wszystko wymaga do obsługi człowieka.
1: To się zgadza. U mnie, przepraszam, dziecko przyszło z zabawką, więc to niestety by nie słychać. Natomiast no tak, poza tym podejrzewam, dobra, czat GPT to jedno, ale podejrzewam, że takich czatów to się zacznie robić ileś, albo właśnie jakichś nakładek.
0: Oczywiście.
1: Które też trzeba będzie testować, trzeba będzie różne rzeczy z nimi robić, więc podejrzewam, że prędzej czy później to takich rzeczy się zacznie robić dużo.
0: Zgadza się. No dobrze, zostawmy może na razie tego czata GPT w spokoju. Pewnie jeszcze do niego niejednokrotnie wrócimy, bo to jest coś, co budzi sporo emocji. Różne dyskusje na temat tego narzędzia się pojawiają w internecie, to i my też musimy sobie podyskutować. A co? A teraz zaglądam do waszych komentarzy. Tu Aga nam podziękowała za życzenia i nas pozdrowiła. A to dziękujemy również za pozdrowienia. Także ciebie, Ago, pozdrawiamy serdecznie. Teraz przechodzimy do kolejnego tematu, który zajawiliśmy w poprzednim Tyflo-przeglądzie, a dotyczył on sklepu NVDA z dodatkami do NVDA. To znaczy, to sklep to tak, tam się nie będzie kupować raczej, tam się będzie za darmo pobierać, to tak żeby nie było. Natomiast zastanawialiśmy się, jak to wszystko ma działać, jak to wszystko ma wyglądać. Troszeczkę sobie tu posnuliśmy różnych teorii, planów, a Pawle, ty wiesz już więcej i to takich konkretnych informacji, prawda?
2: Tak, napisał na liście NVDA Joseph Lee, autor dodatków wielu, w tym też dodatku Add-on Updater, czyli no tego dotychczasowego dodatku, który pozwalał na aktualizowanie innych dodatków. No i Joseph informuje, iż on będzie kończył powoli wspieranie tego dodatku, no o tym, że on chciałby zminimalizować swój wkład w NVDA i skupić się na trochę innych wyzwaniach w życiu, to już informował od dawna. Natomiast tutaj podał powód, no właśnie powodem jest to, że NVDA zarówno taką możliwość, jak i możliwość pozyskiwania dodatków bezpośrednio z poziomu interfejsu swojego własnego nabywa. No i czego się dowiadujemy? Dowiadujemy się, że tego, co już widzieliśmy, czyli będą te dodatki wrzucane i już są wrzucane tak naprawdę przez autorów do repozytorium na GitHubie, tego, o którym mówiliśmy tydzień temu, że proces będzie na tyle, na ile możliwe, zautomatyzowany, czyli to, o czym tu mówiliśmy, że brak moderacji, taki brak ręcznego zatwierdzania, automatyczna weryfikacja metadanych i tak dalej. Dowiedzieliśmy się także, że już powoli jest testowana, że już wewnątrz NVDA już powoli powstaje interfejs tego sklepu i że, jeżeli dobrze zrozumiałem, już teraz w wersjach jakichś takich wczesnych alfa tego dodatku Add-on Updater oznaczonych numerem 23.03 już jest podstawowe wsparcie tego sklepu zaoferowane i to w ten sposób będzie właśnie działać, że najpierw będzie to eksperymentalnie, czy w zasadzie już eksperymentalnie jest zaoferowane to w ramach wtyczki Add-on Updater. Później będzie to rozszerzone i będzie dostępne już w wersji oficjalnej Add-on Updatera. Jeszcze tutaj patrzę, czy dobrze rozumiem. Więc tak, najpierw będzie eksperymentalne wsparcie, już jest dostępne w Add-on Updaterze 23.03, czyli to, co mówiłem. Potem szerokie i oficjalne wsparcie sprawdzania aktualizacji za pomocą tego sklepu jako źródła. I to będzie się już pojawiało powoli w wersji alfa najbliższej NVDA, bo już będzie chciał NV Access zacząć powoli w tych wersjach takich naprawdę wczesnych testować tą funkcję. Na ten moment już to jest w tworzeniu, jest tworzone, natomiast jeszcze nie jest dostępne. Kiedy już pojawi się w alfach NVDA wsparcie właśnie takie nawet już wczesne dla sklepu, wtedy add-on updater przełączy się na store, czyli na sklep, jako źródło aktualizacji, czyli no już oficjalnie we wtyczce będzie. Aktualizacje będą działać dalej przez add-on updater dla wszystkich, ale źródłem już nie będzie serwer, ten dotychczasowy add-on updatera, tylko serwer sklepu. Następnie w add-on updaterze nastąpi zamrożenie nowych funkcji, tak zwane feature freeze, czyli po prostu no, add-on store, czyli ten sklep z dodatkami będzie ostatnią rzeczą, która będzie wprowadzona i już zostanie zamrożone wprowadzanie jakichkolwiek nowych funkcji we wtyczce add-on updater. I wtedy już tylko poprawki i aktualizacje tłumaczeń będą wprowadzane. Następnie, jeżeli już add-on store stanie się oficjalnym źródłem i domyślnym źródłem aktualizacji dodatków, to będzie już to oficjalne we wtyczce NVDA Add-on Updater, krótko po tym, jak właśnie wyjdzie NVDA Store w samym NVDA. I następnie zostaną będzie porzucony ten oficjalny, ten poprzedni serwer Add-on Updatera, czyli ten Community Source będzie uznany za przestarzały i już nie będzie rozwijany. Żeby nie pomylić, strona addons.nvda-project.org, czyli ta strona, do której macie dostęp z poziomu narzędzia, zarządzaj dodatkami, ona tam się nic nie zmienia, ona sobie dalej po prostu będzie.
0: Natomiast w ogóle co ciekawe, bo ja przeglądałem też trochę dyskusję na temat tego sklepu z dodatkami i pojawiła się taka dość dziwna informacja. Dla mnie to takim trochę zaskoczeniem było, że tego sklepu nie będzie można przeglądać. To znaczy NV Access jako fundacja, bo tam się ktoś z ramienia właśnie NV Accessa wypowiadał, teraz nie pomnę, kto to był, że nie będzie możliwe przeglądanie tego w formie strony internetowej, tego sklepu.
2: Sklepu, tylko natomiast, z poziomu interfejsu.
0: Tak, z poziomu interfejsu. Natomiast druga też informacja, dostępne będzie API. Więc nawet jeżeli NV Access nie udostępni sam z siebie takiej strony z dodatkami na bazie tego sklepu, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ktoś po prostu taką stronę zbudował, bo API będzie dostępne i z tego API będzie można korzystać.
2: No tak, więc no to prawdopodobnie ktoś to zrobi ze społeczności, bo to nie ma bola, żeby nie. Jeżeli będzie API, nawet gdyby API nie było, no to jest tak naprawdę repozytorium na GitHubie. To wystarczy odpowiednio pobierać repozytorium. Tam będą te pliki YAML, czy któreś tam pliki repozytoriów. Tak naprawdę to jest, domyślam się, prosta sprawa, żeby to przeparsować i jakimś GitHub Actions czy innym mechanizmem synchronizować to z jakimś interfejsem webowym. Więc domyślam się, że to będzie kwestia czasu. Ciekawe, jakie będzie podejście NV Access do ich strony, jakby jaki będzie sens dalej trzymać stronę z dodatkami, jeżeli będzie taki sklep. Czy ona zostanie jakoś uśmiercona, czy jaka będzie jej rola w tym momencie? Bo tak naprawdę nie wiem, czy z tą stroną jeszcze ktoś się tam liczy jakoś specjalnie. Ona jest oficjalna, ale większość dodatków i tak krąży po GitHubie, krąży po jakichś listach i ja dawno na tą stronę nawet nie zaglądałem, ale to może ja.
0: No z tej strony co najwyżej opłaca się tylko dlatego pobierać te dodatki, że one są w jakiś tam sposób weryfikowane. I no tak, że wiemy, że jeżeli pobieramy dodatek stamtąd, no to mamy jako gwarancję społeczności, że ten dodatek został sprawdzony, przebadany, że tam niczego dziwnego nie ma. Natomiast no, niesie to za sobą pewne konsekwencje w postaci tego, że najzwyczajniej w świecie te dodatki nie są aktualizowane, czy nie są gdzieś tam publikowane w jakimś błyskawicznym tempie. Bo jeżeli ktoś stworzy jakiś dodatek, a tak po prostu sobie na kolanie coś tam napisze i wrzuci to na listę twórców dodatków NVDA, no to od razu się pojawia, no słuchaj, popraw to, tu jeszcze to jest do poprawy, to jest do poprawy, no i co? No i ktoś albo wie, jak to zrobić, albo to poprawia zgodnie z wytycznymi, no albo nie, bo twierdzi, że w sumie mu się nie chce, nie ma czasu, albo jeszcze jakieś inne powody, no i wtedy ten dodatek nie ma szans, żeby trafić i tu istotnie, Pawle, jest wtedy, tak jak mówisz, repozytoria różne na GitHubie są i można sobie te dodatki pobierać, natomiast no już w takiej sytuacji po prostu trzeba ufać autorowi, że on tam jakichś dziwnych rzeczy nie dokleił do takiego dodatku.
2: To prawda. Więc skracając długą historię, nastąpią różne procesy potem wymiany sił między tym add-on updaterem, a już oficjalnym sklepem NVDA, ale finał tego wszystkiego ma być taki, że nawet kiedy już ten sklep będzie oficjalnie w którymś z wydań NVDA, to jeszcze do następnej wersji będzie oferowane takie no już typowo wsparcie na przeżycie tego dodatku, żeby dać jeszcze osobom niezdecydowanym, które gdzieś tam jeszcze mają starsze wersje, trochę czasu na namysł i na zaktualizowanie tego, czego jeszcze nie zaktualizowały, żeby się do tej migracji przygotować, w związku z czym no, zmiany nadchodzą. Miejmy nadzieję, że pozytywne i że z korzyścią. Ja myślę, że to będzie fajne rozwiązanie tego problemu, który mamy co roku, czyli no, NVDA aktualizuje Pythona i inne biblioteki i wszystkie dodatki wymagają aktualizacji. Potem szukaj, człowieku, tych aktualizacji, bo jedni wspierają updatera, drudzy mają swój updater, trzeci nic nie robią. Może wreszcie będzie ku temu jakaś próba unifikacji i to się skończy jakimś dobrem, bo tak dalej nie można.
0: No, jest wtedy naprawdę ciężko, a też są i tacy, którzy stworzą jakiś dodatek, potem go porzucają, no i no, na to się nic nie poradzi. Jeżeli zmiana manifestu nie pomoże, to no to po prostu już nic z tym nie zrobimy. Zanim przejdziemy do tematów bieżących, to jeszcze przeczytam jeden komentarz, który pojawił się pod poprzednią audycją. Tu słuchacz prosi o poradę techniczną. Być może ktoś będzie w stanie pomóc, bo ja przyznam szczerze, nie spotkałem się z taką sytuacją nigdy, aczkolwiek objawy są mi znane. Peter napisał tak. Wie ktoś, jak rozwiązać taki problem? Podłączam dysk na USB 1 terabajt do laptopa i go nie widać. Więc wchodzę w zarządzanie dyskami i zmieniam literę ścieżki, czy jakoś tak. Po wszystkim znowu go widać, ale jak wyłączę laptopa i włączę z powrotem, to sytuacja się powtarza i go nie widać. Znowu trzeba dodać literę ścieżki. Da się to wpisać na stałe? Pewnie się da, ale jak? No, ja powiem szczerze, takie problemy kiedyś miałem. Czasem jest tak, że się te litery dysków gryzą i trzeba zmienić tę literę dysku po prostu w konsoli zarządzania, ale ja nie spotkałem się z tym, żeby ta zmiana się cofała, żeby tej zmiany nie było. Jedyne, co mi przychodzi do głowy i co ja bym spróbował zrobić, to może na chwilę, jeżeli masz włączoną, to wyłączyć kontrolę konta użytkownika i wtedy dokonać tej zmiany, albo nie pamiętam teraz, czy to można uruchomić jako administrator tę przystawkę, czy nie, ale chyba najprostszym sposobem będzie po prostu przestawienie tego UAC-a dosłownie na moment, jeżeli go używasz, zmiana tej litery dysku, włączenie sobie z powrotem tego UAC-a, czyli tej kontroli konta użytkownika i sprawdzenie, czy to pomoże. Nie spodziewam się, bo chyba problem jest gdzieś głębiej, ale to jest taka rzecz, której ja bym spróbował tak po prostu na wszelki wypadek, bo może pomoże. A teraz już tematy bieżące. Paweł ma dla nas ciekawe i dostępne aplikacje na Androida.
2: Tak, dwa odkrycia tego tygodnia. Wszystko dzięki Petrowi Wagnerowi ze Słowacji, który udostępnia takie fajne open source'owe programy na Androida, aplikacje na swoim Mastodonie. Jak coś odkryje, to zawsze daje znać. Jak coś jest niedostępne, to próbuje robić patche dostępności i chwała mu za to, bo tak powinien działać open source w przypadku właśnie osób niewidomych. I No co, pierwsza aplikacja to aplikacja Katima. Katima jest menedżerem różnego rodzaju kart i kodów lojalnościowych. To też aplikacja napisana, z tego co rozumiem, przez panią Sylwię z Holandii. Autorka pisze, że próbowała robić wszystko zgodnie z zasadami dostępności, nie dostała żadnego feedbacku na ten moment, no ale aplikacja zdaje się być dostępna, Peter Wagner potwierdza. Jest to aplikacja, w której możemy przechowywać kody różnego rodzaju lojalnościowe, kody zniżkowe. Wspierane są różne formaty, bo i QR, i kreskowe, i w różnych formatach aplikacji, na przykład tej z 100 czy 100 Wallet, jakieś, jest taka aplikacja, 100 kart chyba. Katima ma też jakiś swój format, jeszcze kilka innych formatów. No można to wszystko tam importować i sobie tam trzymać. No więc jeżeli szukaliście takiej aplikacji dla Androida, to jak najbardziej możecie skorzystać z Katimy. Jest ona dostępna w sklepie Play. Druga aplikacja z kolei jest dostępna na ten moment w GitHubie i w jakichś nieoficjalnych sklepach aplikacjami. Aplikacja nazywa się RecordU. Jest to nowoczesny rejestrator, aplikacja do nagrywania dźwięku oraz obrazu z ekranu. To znaczy dźwięku, ja rozumiem, że możemy nagrywać siebie, a ekran, no to jak to w Androidzie, jest nagrywanie ekranu z dźwiękiem, ale tylko w aplikacjach, które na to nagrywanie dźwięku zezwalają. Natomiast gdybyście szukali do tego jakiegoś dostępnego interfejsu, który jest zaprojektowany zgodnie z tymi najnowszymi zasadami Material Design, te Material U, chyba 3 nawet, no to nie szukajcie wiele dalej, Record U się poleca, zwłaszcza, że właśnie Peter Wagner szykuje tam poprawki dostępności, które chyba nawet spotkają się z aprobatą głównego autora, w związku z czym no, będziecie mogli przetestować, jest szeroka gama kodeków i ich parametrów, jest nagrywanie obrazu oraz dźwięku, jest możliwość odtwarzania tych nagrań z poziomu aplikacji, ma ona jakąś wbudowaną przeglądarkę tych nagrań. Wykorzystano tutaj technologię Jetpack Compose do zakodowania tej aplikacji, też taka ostatnio popularna w designie aplikacji androidowych, no więc możecie eksperymentować. No ale to nie koniec naszych przygód z Androidem. Za jakiś czas jeszcze do tematu Androida wrócimy.
0: Teraz tak poniekąd nawet w temacie Androida pozostaniemy, ale nie tylko w temacie Androida, bo w temacie Androida oraz iOS-a. Otóż ukazała się jak na razie wersja testowa programu Eltenger, czyli klienta Eltena na urządzenia mobilne. Klienta Eltena, no to jest może za duże słowo, bo jak na razie to aplikacja ma możliwości dosyć skromne, ale potencjał jest. Otóż na razie mamy odczyt i wysyłanie wiadomości prywatnych, ale to nie wszystko, co Dawid Pieper ma zamiar wdrożyć. Otóż plany na później to konferencje i fora dyskusyjne, również dostępne z poziomu tej aplikacji. No, myślę, że to jest bardzo dobra droga i rzeczywiście tutaj Elten może sporo zyskać dzięki tej aplikacji. A jeżeli ktoś chciałby ją sobie potestować, to warto wiedzieć, że jest to aplikacja wieloplatformowa na iOS-a i na Androida. No, ale jeżeli chcecie już teraz położyć na niej łapki, to trzeba być sponsorem Eltena. Więc jeżeli macie któryś z pakietów sponsorskich, no to po prostu wystarczy zgłosić się do Dawida i najzwyczajniej w świecie dostaniecie dostęp do tej aplikacji. Na pewno na iOS-a to jest Test Flight, więc trzeba będzie podać swoje Apple ID, jak to jest rozwiązane, jeżeli chodzi o Androida, czy to jest plik APK, czy również wykorzystywany jest jakiś mechanizm testujący. Szczerze mówiąc, nie wiem. Natomiast fajnie, że coś tu się dzieje, bo zapotrzebowanie na aplikację mobilną było już od dawna. Kilka podejść do tego było, było kilka konceptów tej aplikacji. No a teraz może w końcu się uda. Trzymam kciuki za powodzenie tego projektu. Teraz właśnie wracamy do Androida, bo tu mamy pewną fuzję na rynku portali i podcastów i źródeł informacji dotyczących dostępności tego systemu.
2: Zgadza się. Istnieje sobie już od chyba rok, może nawet dwóch lat, taki turecki portal na temat dostępności Androida. Nazywa się on Erişilebilir Android. Oznacza to po turecku nie mniej, nie więcej, a dostępny Android. I to był sobie taki portal, który działał, wiadomo, w języku tureckim. Tam publikowane były różne artykuły, tutoriale, jak korzystać tam z takiej aplikacji, a z innej, a porównanie różnych nakładek od producentów różnych telefonów, a recenzje samych telefonów. Nawet jakieś tam się pojawiały filmiki na kanale YouTube'owym powiązanym z tym portalem, nawet jakieś streamy na żywo organizowali. Różną działalność taką bardzo szeroką prowadzili. No i z drugiej strony istniał sobie i istnieje już od dłuższego czasu anglojęzyczny podcast dla niewidomych użytkowników Androidów, Blind Android Users Podcast. Już ponad 100 odcinków tego podcastu się ukazało. Wokół tego podcastu również istnieje lista mailingowa Blind Android Users Podcast, istnieje kanał na grupa na Telegramie, oni też są na wszystkich możliwych platformach. No i postanowili oni połączyć siły i co z tego wynikło? No wynikło z tego kilka rzeczy. Po pierwsze, kiedy wejdziemy sobie na stronę erişilebilirandroid.com, to brzmi trochę jak nazwa jakiegoś leku albo szczepionki, ale nie. Jest to po prostu słowo tureckie oznaczające dostępny czy bez barier. Coś w tym stylu. Otwiera nam się ta strona w języku angielskim. W naszym przypadku, jeżeli nie mamy języka tureckiego gdzieś zadeklarowanego w systemie. No i co tam się dzieje? Tam po prostu jest sobie strona, gdzie możemy przejrzeć treści na niej opublikowane. Co więcej, możemy te treści sami publikować i tam różne kategorie tych treści są zaproponowane. Czy to recenzja urządzenia, czy jakiś poradnik, jak coś zrobić, czy jakaś rekomendacja dostępnej aplikacji i tak dalej. Trochę jak na AppleWiz. No i możemy sami tam te treści publikować. Więc jeżeli znacie angielski i chcielibyście się swoją wiedzą a propos Androida dzielić, no to tam jak najbardziej można to robić. Też dostępne są tam linki na przykład do pobrania Jeszło screenreadera, więc jeżeli szukacie kolejnego jakiegoś przyjaznego miejsca, z którego można ten screenreader pobrać, to właśnie tam. Co więcej, jeden z administratorów strony tureckiej, czyli Salih Kunduz, przyłączył się do prowadzących Blind Android Users Podcast, więc teraz będzie też tam taka turecka perspektywa. Natomiast to, co chyba najbardziej nas będzie ciekawiło, to fakt, iż no już niebawem, jeszcze trwa zbiórka na PayPalu, ale już powoli powstaje taka jedna wspólna aplikacja na Androida właśnie ekipy Erişilebilir Android oraz Blind Android Users Podcast, ponieważ strona turecka miała już swoją aplikację od dłuższego czasu, no i teraz będzie wypuszczona aplikacja dla treści anglojęzycznych, więc no, będziecie mogli również do treści tej kooperatywy mieć dostęp z poziomu czegoś, co po prostu będzie można pobrać ze sklepu Play. Myślę, że warto się zainteresować, bo już od dawna na różne sposoby były organizowane jakieś odpowiedniki AppleWiza dla użytkowników Androida. One jakoś później upadały, tam z nimi niewiele się działo, więc myślę, że warto się tu zainteresować, bo tutaj już przynajmniej ten podcast i ten portal po turecku już od jakiegoś czasu się utrzymują, nawet w Turcji jakiś rozgłos medialny uzyskały, więc zdaje się, że autorzy mają tutaj, na poważnie biorą swoje zaangażowanie i może z tego wyjść coś dobrego. No, a wy możecie być tego częścią i dorzucać swoje treści, jeżeli tylko znacie język. Więc zachęcam, bo może być ciekawie.
0: Pozostaje mieć nadzieję, że tych treści angielskich też będzie coraz to więcej. No i że użytkownicy Androida rzeczywiście znajdą też taki swój kąt w internecie, który będzie rozwijany i że dorówna może kiedyś, kto wie, różnie z tym może być, prześcignie AppleWiz. Swoją drogą, no to taka refleksja, AppleWiz istnieje już tyle czasu, a jakoś aplikacji mobilnej się nie doczekał. Szkoda,
2: to
0: może
2: prawda,
0: trochę.
2: To prawda. Nie wiem właśnie, na czym polega. Bo kiedyś chyba była o tym dyskusja, ale to tak przy początku bardziej istnienia. Też jestem ciekaw, dlaczego jeszcze się tym nie zainteresowali. Czy względy finansowe, czy uważają, że to nie ma sensu, bo to jest w ten sposób bardziej wieloplatformowo, bo strona internetowa. No nie wiem, ale
0: teraz patrząc na to i w obliczu faktu, że można tworzyć te aplikacje uniwersalne na Maca, na iOS-a, na iPadOS-a, no tak. to w sumie nie byłoby takie głupie. No ale ta strona AppleWiz też nie jest przecież zła, całkiem przyjemnie się obsługuje, więc nie jest to jakiś problem. Niemniej jednak fajnie byłoby mieć coś takiego pod ręką.
2: Tak,
0: a teraz materiał od Tomka, konkretnie dotyczący nowości w aplikacjach do dźwięku.
1: O Reaperze 676, który ma kilka poprawek dostępnościowych. Tu chodzi o jakieś okna potomne, coś tam jeszcze, jakieś tam w preferencjach, że tam chyba Enter ma działać w większej ilości miejsc. No tam kilka jakichś takich pomniejszych drobiazgów jest wymienionych. To jest w ogóle fajne w Reaperze, że changelog nawet z takim jakiejś malutkiej wersji, to nie jest tylko, że no, poprawki. Jak poprawki, to są naprawdę jakieś super malutkie poprawki, natomiast jakieś takie różne małe naprawdę rzeczy są wyszczególnione w tych changelogach i accessibility też tam jest jak najbardziej, więc tych poprawek dotyczących dostępności to tam jest kilka, z 8, 10, tylko one są rzeczywiście malutkie, tak? Dotyczące jakichś konkretnych okien, konkretnych zachowań, nieraz w jakichś takich funkcjach zaawansowanych, albo przynajmniej takich, których nie każdy gdzieś tam będzie używał, więc polecam po prostu przeczytanie tego changeloga, listy zmian, żeby sobie zobaczyć, czy przypadkiem nie będzie się miało czegoś, czego się akurat używa, bo tego jest naprawdę, to są takie naprawdę drobiażdżki z punktu widzenia użytkownika, czy nie ma jakichś wielkich rewolucji, natomiast też jest napisane to na liście dyskusyjnej, że w kolejnej wersji znowu będą jakieś poprawki dostępnościowe, tym razem w oknie renderowania, więc ktoś się tam bierze za te poprawki i za tę dostępność, więc bardzo dobrze. Druga rzecz dotyczy również aktualizacji, przepraszam, ale tym razem czegoś, co nazywa się Sibiak, o tym też mówiliśmy jakiś czas temu w Tyfloprzeglądzie. To jest z kolei taka wtyczka do NVDA, czy w zasadzie zestaw wtyczek, znaczy to są dwie wtyczki, które tworzą taką całość. Jest Sibiak i Sibiak OCR. I to jest coś takiego, co pozwala na udostępnienie w pewnym sensie, no może nie to, że udostępnienie interfejsów, ale no, taka próba trochę emulacji, trochę udostępnienia interfejsów niektórych instrumentów i efektów VST. Tych instrumentów, no te instrument jakby trzeba przygotować każdy instrument pod to, żeby to było dostępne, to znaczy deweloper wtyczki musi sobie przygotować ten instrument w takim sensie, że musi zobaczyć, gdzie ten instrument ma jakie przyciski, jak one wyglądają na ekranie, tego OCR-a pewnie jakoś tam dostosować do tych przycisków i tak dalej, i tak dalej. No i na tej podstawie ten interfejs jest tworzony. Brzmi dość skomplikowanie, ale działa. No i najnowsza wersja, która jest oznaczona jako beta, udostępnia Melodyne w wersji 5, co fajne, bo Melodyne to jest bardzo potężne narzędzie do no, korekcji wysokości dźwięku, powiedzmy, czyli jak ktoś nie czyta, nie śpiewa dokładnie czysto, można to sobie tutaj poprawić, tylko nie w taki sposób, jak to się teraz mówi, znaczy to nie jest taki autotune, znaczy można to ustawić jak taki autotune, który słychać, ale można to też ustawić w taki sposób, no, niesłyszalny, to znaczy, że po prostu człowiek czysto śpiewa i już. A to się okazuje, że to zrobione jakoś tam przez właśnie Melodyne. Więc najnowsza wersja tego programu jest dostępna. Są jakieś poprawki w OCR-ze, które sprawiają, że ten OCR jest szybszy, przy czym szybszy, no oni piszą, że dużo szybszy. Użytkownicy piszą, że no, na dobrych komputerach to jest jakaś różnica, na słabych komputerach jest bardzo duża różnica rzeczywiście. Także no, nie sprawdzałem tego, bo używam trochę innej wtyczki LBL. No i zobaczymy, czy, bo LBL jest jakby oparta na, z tego co wiem, częściowo na Sibiaku, więc zobaczymy, czy to też będzie tutaj jakoś tam uwzględnione. No i trzeci program, który nie do końca wiem, jak to się czyta. Labrandeos się pisze. I to jest program do tworzenia plików Q, tych plików CUE, że tak powiem, do plików, no jest napisane, że MP3. nie wiem czy tylko, w każdym razie no ma to działać tak, że ładujemy sobie plik do tego programu, plik tam się odtwarza, naciskamy jakiś tam skrót klawiszowy zdefiniowany w programie i w tym miejscu wstawiony jest ten cue point, czyli na przykład tu chodzi o wstawianie jakichś rozdziałów w plikach MP3 i tworzony jest plik cue, czyli zewnętrzny plik, z tego co zrozumiałem, w którym te rozdziały są zapisane i mając taką parę plików MP3 plus cue można sobie mieć taką MP3 podzieloną na rozdziały. U nas w Tyflo Podcaście, w tych przeglądach są te rozdziały wbudowane w MP3, natomiast jest też taki mechanizm rozdziałowania plików i to różnych plików, który zakłada, że jest plik o tej samej nazwie z rozszerzeniem na tym oryginalnym i plik ten o tej samej nazwie z rozszerzeniem .tue i w tym pliku znajdują się informacje o rozdziale. W związku z tym to jest jakby nie musi być w specyfikacji formatu pliku, na przykład w Wave'ie, we Flaku, czy gdzie tam jeszcze, nie wiem, w jakichś dziwnych formatach może to być używane, no musi to wspierać odtwarzacz. No i powstał program, który w sposób dostępny to robi. Nie wiem, czy tam można edytować pliki, czy można, czy te cue pointy, czy można na przykład nie się jakoś cofać, przewijać, czy po prostu trzeba od deski do deski tego wysłuchać i tak na wyczucie trochę wstawiać te rozdziały, tego nie wiem. No, ale powstał taki program. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. I tyle mam na dziś.
0: No to przechodzimy do kolejnych informacji, tym razem dotyczących WordPressa. WordPress w kolejnej wersji już za rogiem, a w nim poprawki dotyczące dostępności.
2: Tak, i jak zwykle poprawki te dotyczą nieśmiertelnego, prawda, Gutenberga, który i staje się cały czas, jest niedostępnym do końca edytorem, nie jest tak wygodny jak edycja, w tym klasycznym edytorze. No i teraz zespół, który zajmuje się dostępnością WordPressa, próbuje zbierać te kawałki i tam Joe Dolson i ekipa robią co mogą, żeby pozbierać. Natomiast tak, powstało kilka nowych funkcji, które w tworzeniu treści dostępnie i dostępnych pomagają. Na przykład jest rozdzielanie zakładek w ustawieniach bloków, tryb przeglądania i dodatkowa opcja edycji bloku nawigacyjnego w ustawieniach nawigacji. Można, to jest coś, co teraz powstaje, można też pomóc oczywiście. Jest kanał dostępnościowy WordPressa na Slacku, publiczny. Można się tam oczywiście przyłączyć i pomóc. No i teraz, jakież tu funkcje konkretnie powstały? Jeżeli na liście nawigacji wstawimy jakiś blok, to informacja o tym będzie podana w widoku listy. Naprawiono różne problemy dostępności przy dołączaniu treści, jeżeli coś się wydarzyło poza tym płótnem, tą bazą, na której tworzyliśmy, na tej podstawie naszej strony. Dla selektora nawigacji dodano lepszą obsługę stanów ładowania, czyli pewnie jakieś tam ogłoszeń, aria i tak dalej. W ogólnym takim doświadczeniu użytkownika w edytorze blokowym następujące zmiany. Dodano ręczną aktywację zakładek w panelu zakładek. Znak tyldy, czyli no, akcentu nie był dobrze wyświetlany. Zaktualizowano etykietkę na pasku narzędzi przy kontrolce wyrównywania tekstu. Na pasku zakładek bocznym ustawiono domyślnie pierwszą zakładkę jako aktywną. Liniowy tam włączony pasek narzędziowy, teraz można po nim się przemieszczać również za pomocą klawiatury. Usunięto niepotrzebną rolę aria w wyborze rodzaju bloku. Też upewniono się, że bloki, tytuły i etykietki bloków włączają w siebie też różne rodzaje tych bloków. Usprawniono obsługę regionów nawigacji, że przy próbie nawigacji do następnego regionu jest określane, jaki region jest najbliższy. Po zamknięciu panelu opublikuj, post and publish, naprawiono powracanie fokusa na właściwe miejsce, naprawiono styl fokusa dla regionów nawigacyjnych, nawigacja po rejonach w kolejności odwrotnej, czyli do tyłu na Firefoxie, na Macu i w Safari zostało to poprawione. Też w pewnych sytuacjach stylowanie paska narzędziowego zostało poprawione. Poprawiono tooltip oraz etykietkę, dymek oraz etykietkę przycisku zapisz. Jeżeli nie ma dostępnego żadnego poprzedniego bloku, to po usunięciu danego bloku mamy fokus ustawiony na bloku poziom wyżej, czyli jakby na tym bloku rodzicu, z którego wyszły te bloki usuwane. No i tu jeszcze są poprawki a propos narzędzia sprawdzającego kontrasty, żeby tu jakieś nie pojawiał się tam, gdzie nie trzeba i był ograniczony tam, gdzie ewidentnie jest chociaż jeden kolor zdefiniowany. Edytor strony. Tutaj jest pewne zmiany ARIA. Naprawiono nawigację ARIA po edytorze stron. Można zmieniać rozmiar paska bocznego w edytorze stron za pomocą klawiatury. Okienko dialogowe zapisu strony ma teraz etykietkę ARIA. Stylebook, czyli menedżer stylów pewnie jakiś, też teraz lepiej reaguje troszkę jak takie okno modalne, czyli jest podświetlone, kiedy się aktywuje, a Escape go zamyka. I też tam zostały dodane etykietki dla ikony podpisujące przycisk aktywujący. Pole listy otrzymało rolę aplikacji, żeby NVDA nie wchodził w tryb przeglądania. Udostępniono, sprawiono, że dostępna jest informacja o spersonalizowanym szablonie. No i jeszcze tutaj kilka innych zmian do szablonów pull requestu na WordPressie. Jeżeli coś zmieniamy, jeżeli chcemy dodawać nowe funkcje, to dodano instrukcję, aby przed wrzuceniem przetestować, czy to, co chcemy zaoferować jako nasz wkład i da się potem nawigować klawiaturą i w ten sposób WordPress chce zachęcić deweloperów trzecich, zewnętrznych do tego, by tworzyli dostępne funkcje. Naprawiono, w jakiś sposób ograniczono tabulator tak, aby naprawić niestabilne zachowanie w Firefoxie i naprawiono problemy z fokusem screenreadera w miejscu wprowadzania tokenu. No i to są wszystkie zmiany w WordPressie. Mam nadzieję, że pomogą one deweloperom, osobom tworzącym strony, autorom stron, autorom treści. No i że z wersji na wersję będzie ten niesamowicie popularny silnik tworzenia stron coraz bardziej dostępny.
0: Tego byśmy sobie, myślę, że wszyscy życzyli. Natomiast teraz czas na słów kilka o nowości, jaką dziś zobaczyłem. Mianowicie JitChat. Za JitChatem stoi ktoś, kto myślę, że w naszym niewidomym środowisku jest dość znany, Oriol Gomez mianowicie. I cóż to takiego jest? Ano, jest to taka platforma, ja to sobie napisałem w notatkach jako głosowa wersja Omegle. No, oczywiście Omegle też ma swoją głosową wersję, a nawet tam jest wideo, ale tutaj mamy coś działającego na nieco innej zasadzie, bo tu mamy, z tego co widziałem, tylko głos, no i jest to wszystko dostępne. Skoro to się nazywa JitChat, to podejrzewam, że gdzieś tam jest wykorzystywany Jitsi, ten
2: jest
0: silnik.
2: Potwierdzone.
0: Tak, ten silnik do rozmów. Tak. No i okazuje się, że Oriol zrobił sporo, żeby tam dostępne to było, bo jakieś podstawy były już wcześniej, żeby z tego Jitsi korzystać. Jak zastanawialiśmy się, jakiego narzędzia używać, to też braliśmy między innymi Jitsi pod uwagę, ale ta wersja, którą mieliśmy okazję testować, która była oryginalnie dostępna, to jednak nie miała porównania z dostępnością, jeżeli chodzi o Zooma. A tutaj jest to rozwiązane całkiem fajnie. jitchat.oriolgomez.com. Tak. Strona bardzo prosta. Podajemy dwie informacje. w dwóch polach. W pierwszym podajemy swój pseudonim, imię może być, no co chcemy. W drugim polu podajemy jakieś informacje o sobie. To znaczy na przykład skąd jesteśmy, jakimi językami się posługujemy i następnie zatwierdzamy ten formularz. Teraz dzieje się cała magia, bo następuje losowanie i jest tam proponowany jakiś użytkownik, z którym możemy sobie porozmawiać po prostu. Natomiast zanim się zdecydujemy na przeprowadzenie takiej rozmowy, to sobie możemy poczytać o tym użytkowniku, co on tam wpisał. Czyli na przykład, jeżeli znamy angielski, a ktoś napisał, że się posługuje tym językiem i chcemy sobie język angielski poćwiczyć, no to wiadomo już, czego możemy się spodziewać. Ale na przykład, jeżeli chcemy porozmawiać sobie po polsku, a widzimy, że ktoś no, tego języka nie wpisał, jest to bardzo prawdopodobne, bo to na razie chyba raczej w naszych polskich realiach nie jest zbyt popularne, no to możemy odrzucić taką propozycję i jest to losowane dalej. I tak się możemy tym bawić, możemy sobie właśnie wirtualnie z kimś porozmawiać, jeżeli ktoś ma ochotę na tego typu narzędzia,

0: porozmawiać sobie z kimś nowym. Natomiast no, nie można spodziewać się, zwłaszcza jak to jest takie otwarte i anonimowe, że wszyscy będą chcieli według tych zasad fair grać.
1: Oczywiście.
0: I że będą chcieli, tak.
1: No, przykład chociażby Omegle, tak? To, co tam się dzieje na tych różnych ruletkach.
0: Tak, to prawda. No,
1: tak. Dzieją się różne dziwne
0: rzeczy. To niestety jest jeden z głównych zarzutów pod kątem tej strony, bo nie wiem, czy ty, Michale, też wziąłeś to z forum Audio Games, czy z jakiegoś innego źródła, ale...
1: Nie, ja to gdzieś widziałem w sieci, już teraz nawet nie pamiętam, ale nie widziałem tej dyskusji.
0: Okej, bo była dyskusja na Audio Games i to był właśnie jeden z głównych zarzutów, że po pierwsze, no taka zabawka na chwilę, a z drugiej strony, że no, jeżeli to jest takie anonimowe i otwarte dla wszystkich, nie trzeba nawet konta zakładać, to bardzo szybko znajdą się albo dowcipnisie, albo ludzie, którzy rzeczywiście mają jakieś złe zamiary. Chociaż tutaj bym się nie podejrzewał niczego ekstremalnego, ale po prostu ludzie, którzy będą sobie w jakiś głupi sposób żartować, ludzie, którzy będą chcieli od nas jakieś informacje wyciągnąć, których my niekoniecznie będziemy chcieli dać, ludzie, którzy... No, w różne sposoby można wykorzystać tego typu portal, kiedy on jest tak bardzo anonimowy. I dlatego tutaj autor ostrzega, oczywiście wszędzie jest u nas 4 punkty, za co oni odpowiedzialności nie ponoszą i wygląda to, że praktycznie za nic, co się tam dzieje, to jest tylko narzędzie, my tutaj nie mamy żadnej kontroli.
1: No i zresztą to chyba tak też zresztą Jitsi działa i Omegle zresztą tak samo, oczywiście tam Omegle z racji tego, że jest większym serwisem, dużo większym serwisem, to ma jakiś sztab moderacji, można coś tam zgłosić, na przykład zachowanie jakiegoś konkretnego użytkownika i mają możliwość wyegzekwowania tego. Natomiast tak naprawdę tutaj to w zasadzie można powiedzieć, że to jest taka trochę jedynie no, maszynka losująca, połączenie jest zestawione i to już chyba nawet nie musi być zestawione w oparciu o serwer Oriola, tylko po prostu gdzieś tam na zasadzie punkt do punktu, P2P, bo na tej zasadzie działało Jitsi, jak dobrze pamiętam, no i oni już wiele z tym zrobić nie mogą nawet jakby i chcieli.
0: No tak. Natomiast to, co mogę powiedzieć, dużo dźwięków jest w tej aplikacji, jeszcze się ich nie nauczyłem, one są dość głośne, takie dość krzykliwe.
1: Takie ośmiobitowe trochę, nie? Tak, jak z gry jakiejś takiej starej.
0: Tak, coś tego typu. No i kiedy rzeczywiście zestawię nam połączenie z drugą osobą, to domyślnie Focus ląduje nam w takim polu edycji do odczytu i tam możemy się zapoznać z informacjami o naszej rozmówczyni bądź rozmówcy, których potencjalnie mamy, no i wybrać sobie albo rozmawiamy, albo nie, ja chcę tam przejść dalej. Jak już sobie z kimś porozmawiamy, jeżeli rzeczywiście się okaże, no porozmawialiśmy już z kimś, to jest gdzieś tam zapisywane w jakimś cache'u czy gdzieś ID tej osoby, takie unikalne, żebyśmy na tą osobę drugi raz nie trafili za szybko. Natomiast można to gdzieś oczywiście w przeglądarce te dane różne wyczyścić i wtedy całe losowanie jest jakby brane pod uwagę od początku. Ja najpierw trafiłem na kogoś z Hiszpanii, kto ewidentnie chyba nie chciał ze mną rozmawiać, bo cały profil był po hiszpańsku i ja stwierdziłem, że nawet okej, mogę spróbować, zobaczymy jak daleko zajdziemy, ale ta osoba chyba nie była zainteresowana, więc zostało to odrzucone, natomiast potem już trafiłem na osobę, którą nawet kojarzyłem. Ta osoba mnie już nie pamięta, ale ja jak najbardziej. I co mnie od razu uderzyło, tam był włączony mikser z jakimś radiem, po prostu muzyczkę sobie ktoś puszczał. Przy okazji rozmawiając, nie jakoś natarczywie, bo ta muzyka była potem jakoś tak ściszona, żebyśmy mogli rozmawiać spokojnie, ale no niektórzy mają taki pomysł na to, że albo będą coś grali na żywo, jak streamowali i jak się do nich podłączymy, to po prostu będziemy słyszeć ten stream i przy okazji rozmawiać. I jakość tego była rzeczywiście fajna. Tam było rzeczywiście jakieś i stereo, i taka dość wysoka była tego jakość, zbliżona do tych komunikatorów właśnie typu jakiś Team Talk i tak dalej. No i z tego, co nie był to autor rozwiązania, to nie był sam Oriol, ale użytkownik, który chyba dość dużo o tym rozwiązaniu wiedział. No i rzeczywiście backendem całego rozwiązania jest Jitsi. Więc jak widać, to Jitsi można nawet pod kątem jakości bardzo sensownie skonfigurować. No bo jest to open source. Zresztą open source'em jest też chyba całe to rozwiązanie i jest na GitHubie cały kod tego JIT chata. Natomiast wygląda na to, że można sobie po prostu z takiego Jitsi zrobić.

0: zrobić właśnie taki nawet fajne narzędzie do takich naszych potrzeb podcastowo-przeglądowych, tylko ktoś musiałby napisać tenże właśnie frontend, czyli już tę całą otoczkę interfejsową, bo...
1: Zgadza się, bo to jest... No, Jitsi ma fajne możliwości z jednej strony, z drugiej strony trochę z tym łączeniem na zasadzie peer-to-peer bywają czasem problemy, dlatego w niektórych przypadkach lepiej sprawdzają się te serwery takie jak ma Zoom pośredniczące, wbrew pozorom, bo czasem najzwyczajniej w świecie, jak są ludzie z różnych odległych zakątków sieci, to zdecydowanie lepiej, jak się jeden podłączy do bliskiego sobie serwera, drugi podłączy się też do bliskiego sobie serwera, a te serwery są spięte w miarę szybkim łączem, niż by mieli łączyć się jeden bezpośrednio do drugiego, ale przez różne dziwne routery oddalone od siebie o setki tysięcy kilometrów.
0: Tak.
1: To tak czasem właśnie paradoksalnie to wygląda, że jednak te rozwiązania punkt do punktu nie są najbardziej optymalne. Ale to takie czasem są przypadki po prostu.
0: No tak.
1: To teraz kolejny news, tym razem Pawle od ciebie. Coś z Face'a dla tłumaczy.
0: Tak. Powstała grupa prowadzona przez Jennifer Stanger z Finlandii, tłumaczkę niewidomą również, poświęcona właśnie tłumaczom, czy ustnym, czy pisemnym na Facebooku. I już tych grup jest kilka, bo jest też grupa na WhatsAppie. Gdyby było zainteresowanie, to można się do mnie odezwać, ja mogę taką osobę dodać, nawet gdzieś jeszcze mam link, ale musiałbym go odgrzebać. Ta grupa na Facebooku się coraz bardziej rozrasta, ta grupa na WhatsAppie jest sobie, istnieje i tam też trochę osób jest. No i oczywiście jest lista mailowa, lista dyskusyjna, The Round Table. I to chyba tam adres jest Tchero und Table, pisane razem. list.screenreview.org i chyba The Roundtable plus subscribe, no tak standardowo list.screenreview.org to jest adres, żeby się zapisać na taką listę. To, co mnie w tych wszystkich grupach i listach naprawdę mi imponuje, to jest fakt, że tam ludzie się odzywają naprawdę, jak mają jakąś potrzebę. Więc tam nie jest tak jak na typowej liście, że po prostu cały dzień jest ruch jak w młynie i tych wiadomości tam przychodzą krocie. I to takich jakichś, że tu ktoś napisze OK, tu ktoś napisze dzięki, tu ktoś napisze cześć, wyśle wiadomość, takie jakieś jedne linijki, albo tam, no ja w sumie to bym popisał. Tylko rzeczywiście są to takie długie, przemyślane wypowiedzi w większości przypadków. Więc jeżeli kogoś interesuje tematyka chociażby nauki języków, jakichś narzędzi związanych z językami, ale też rzeczywiście pracy tłumacza, no to jak najbardziej zachęcam ja osobiście do zapisania się na którąś z tych grup, list i wejście w interakcję ze społecznością, bo to naprawdę bardzo kompetentne osoby, które tam udzielają porad i wymieniają się w wspierają, wrzucają jakieś ciekawe artykuły też naukowe często, jakieś opcje pracy, jakieś rekomendacje narzędzi. Bardzo, bardzo ciekawe tam następują dyskusje. Więc gdybyście mieli ochotę się zagłębić albo rozważacie karierę w tej działce, no to można się zapisać.
1: Wspomniałem, że Paulinę dziś też usłyszymy. No i to jest właśnie ten moment. Paulina ma dla nas dwie informacje.
2: Dzień dobry wszystkim, Paulina Grach z tej strony. Dzisiaj przychodzę do Państwa z dwoma newsami w trybie telefonicznym, ponieważ świętuję Dzień Kobiet, leżąc chora. W każdym razie w zasadzie dość małe newsy, aczkolwiek według mnie dość istotne. Wyszła nowa wersja komentarzy niedawno. Główną funkcją tej nowej wersji jest wsparcie dla skanowania otoczenia przez kamery czy okulary VR. Jest to, z tego co da się przeczytać w instrukcji, fajne dla jakiegoś skanowania tego, co jest na komputerze, czytania książek, ale nie dla podróży, ponieważ czy tam chodzenia, przemieszczania się, ponieważ wtedy zbyt dynamicznie, zbyt szybko się to wszystko zmienia, żeby można było dobrze tego używać, żeby miało to sens. No niestety nie ma jak tego przetestować, ponieważ nie dysponuję żadnymi okularami VR, ale jak wreszcie uda mi się przetestować tą grę, to nawiązałam kontakt z OnHemi, to może wtedy też przy okazji przetestuję te funkcje komentarzy. Drugi news dotyczy nowego kanału w Windows Insiderze, który nazywa się Kanary. I w ramach tego kanału najprawdopodobniej będą wychodziły wersje, które będą podwalinami pod system Windows 12, który zgodnie z roadmapem Microsoftu ma wyjść w przyszłym roku, ponieważ Microsoft wrócił do 3-letniego planu wydawniczego swoich systemów. W związku z tym podobno można się spodziewać nowego API dla aplikacji, różnych niskopoziomowych zmian. Osoby, które obecnie korzystają z kanału Dev, będą przeniesione na Kanary. Żeby z powrotem wrócić na Dev, będzie trzeba zreinstalować system. Natomiast reszta kanałów zostaje po staremu. Ten kanał Kanary będzie miał bardzo częste wersje wychodzące. Będą to wersje niezbadane, nieudokumentowane. Bardzo często też z tego, co wynika z tej zapowiedzi Microsoftowej oficjalnej, ale właśnie będzie w nich sporo nowych funkcji do testów. Ja zamierzam na tym kanale pozostać, tak jak wcześniej byłam na Dev, teraz będę na Kanary. No i oczywiście, jeżeli znajdę coś wartego uwagi, to będę się na bieżąco dzielić z Państwem. Także ja pozdrawiam wszystkich i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych tego przeglądach.
1: Dziękujemy, Paulino, za te informacje i oczywiście życzymy szybkiego powrotu do zdrowia. A tymczasem kolejne wieści od Pawła. Już kiedyś mówiliśmy o dotpadzie, bo to temat nie jest jakiś nowy, ale ty, Pawle, teraz masz trochę więcej informacji na jego temat od takiej strony rzeczywiście już użytkowej.
0: Tak, no oczywiście nie ja testowałem urządzenia, testował je David Woodbridge z australijskiej organizacji Vision Australia i w podcaście, w jednej z odnóg podcastu właśnie Vision Australia Radio przedstawił te swoje wrażenia. No i wynotowałem sobie tutaj kilka takich punktów, o których wspomniał David, no bo oni już od jakiegoś czasu to testują, będą testować dalej, więc będą kolejne nowości na temat dotpada się pojawiać. Natomiast co wiemy na ten moment? Jest to tablet graficzny, więc z góry jakby jest to jest rozmiarów mniej więcej iPada i mamy matrycę do wyświetlania grafik, a u dołu tradycyjny 20-znakowy monitor brajlowski do wyświetlania tekstu. Potem tak, nad tą częścią właśnie 20-znakową tekstową mamy 6 przycisków, które służą do nawigacji, do obsługi iOS-a, no takie odpowiedniki czy no tych przycisków funkcyjnych na linijkach, bo nawet nie kursor routingi. Domyślnie one są zmapowane jako, można te przyciski spersonalizować w ogóle, ustawić sobie tam co chcemy w ustawieniach VoiceOver, bo to przypominam, dotpad jest wyświetlaczem brajlowskim głównie kompatybilnym z produktami Apple i to tam firma Dot Incorporated razem z Apple ciężko pracowała nad wsparciem tego właśnie urządzenia. I mamy zmapowane następujące przyciski. Od lewej do prawej. Przejście w lewo, czyli rozumiem, że o jeden element. Przewinięcie monitora brajlowskiego w lewo, czyli przewijanie tekstu w tył. Ekran główny. Wybierz, przewiń w prawo monitor i przejdź w prawo po prostu o kolejny obiekt. Sam monitor łączy się standardowo przez ustawienia VoiceOver, ta jego część tekstowa łączy się z VoiceOverem normalnie przez ustawienia VoiceOver i tam monitory brajlowskie. Nie wiem do końca, jak łączy się część graficzna, pewnie jakoś przez ustawienia Bluetooth. I tu ciekawa rzecz. Kiedy wyjdziemy sobie na ekran główny, no to oczywiście tam, gdzie tekst u dołu, na tej 20-znakowej linijce będzie pokazany no, tekst. Natomiast w tej warstwie graficznej pokazane będą ikonki w formie takich kształtów do wyczucia, więc będziemy mogli sobie dotknąć ikonek aplikacji. Nie wiem, jak to wygląda w reszcie aplikacji, bo tutaj już David o tym nie pisze, czy na przykład jak wejdę sobie w App Store'a, czy tam jakieś screenshoty mogę podejrzeć sobie w formie graficznej, albo tam przycisk szukaj, czy będzie jakoś tam wyglądał. Natomiast istnieje aplikacja, którą w App Store'ze możemy pobrać. Aplikacja Dotpad Canvas, za pomocą której możemy rysować sobie różne grafiki i one na tej części graficznej się wyświetlą. Można też udać się na dedykowaną stronę Dotpada i tam można załadować dowolny plik graficzny i wyświetlić go również na tej warstwie graficznej. Cała jednostka waży około kilograma i mamy dwa osobne porty USB-C do ładowania i do łączności z komputerem, a czas działania na baterii tego urządzenia to pomiędzy 8 a 11 godzin w zależności od stylu użytkowania. No i to tyle, co wiemy na ten moment. Mamy zapewnienie, że gdy tylko jakieś nowe rzeczy wynikną w toku tych testów, no to David powróci jeszcze do tematu. No więc ja z niecierpliwością czekam na dalsze relacje. Nie wiem na przykład, ile ten monitor kosztuje, chociaż może już kiedyś tym się interesowaliśmy, to była o tym mowa. Teraz nie mam w głowie cennika, no ale zobaczymy.
1: Miał być co... jakiś taki przystępny cenowo.
0: Tak też pamiętam. Co to oznacza, to zobaczymy. Natomiast liczę na to, że dowiemy się jeszcze, co to urządzenie potrafi.
1: A tymczasem Paulina do nas się przed momentem odezwała z pliku, teraz jest z nami na żywo. Witamy.
3: Dzień dobry wszystkim, dobry wieczór. Co prawda choroba, studia i wszystko, ale jak wychodzi nowa wersja Telegrama, to żadne wymówki nie mają znaczenia.
1: A to ja a propos Telegrama, to też sobie za moment co nieco powiem, ale to najpierw mów.
3: Okej, okay. To przepraszam, że nie zaczytałam plików, no ale choroba...
1: Nie, bo ja sobie tak teraz... skojarzyłem dopiero, że w sumie też mógłbym co nieco powiedzieć na temat Telegrama. Ale to słuchamy.
3: Tak, w każdym razie nowa wersja Telegrama przynosi do nas kilka ulepszeń. Pierwszym takim najbardziej wyróżnionym jest tryb oszczędzania energii i tryb jakby taki, w którym słabsze telefony lepiej sobie radzą. Można zdefiniować, od jakiego procentu ten czas, znaczy ten tryb oszczędzania energii się włączy. I on jakby jest też konfigurowalny, co zostanie wyłączone. Na przykład można sobie wyłączyć aktualizowanie wiadomości w tle i będzie na przykład tak jak na Unigramie czasami, że musi się poaktualizować i dopiero przychodzą nam powiadomienia. Druga rzecz to jest dokładna prędkość odtwarzania. Możemy ją uzyskać przez przyciśnięcie przycisku 2X. W sumie nie wiem, ten przycisk, tam gdzie jest odtwarzacz audio, to tam podobno jest suwak, którym można sobie dokładnie wybrać prędkość jakby od 0,2x do 2,5x, jakby sobie dostosować to dokładniej. Kolejna rzecz to w małych grupach poniżej 100 członków można sobie sprawdzać, kiedy dana osoba odczytała wiadomość. Kolejna rzecz, można automatycznie komuś wysłać link z zaproszeniem do grupy, jeżeli na przykład nam zablokował dodawanie nas do grup, albo po prostu jeżeli nie chcemy być nachalni i nie chcemy kogoś wrzucać do losowej grupy, której on może w sumie nie chcieć, no to możemy mu wysłać od razu link z zaproszeniem z menu. Można sobie tłumaczyć opisy botów, tam jak jest, co może robić ten bot, to można to tłumaczyć na wiele języków od teraz. Użytkownicy iOS mogą oznaczyć wszystkie czaty w folderze jako przeczytane. Podczas przekazywania wiadomości można używać folderów do szybkiego znajdowania odpowiedniej osoby czy grupy. Ale to tylko na iOSie, na Androidzie pojawi się to niebawem. I cóż. Ostatnią, najcudowniejszą dla nas rzeczą jest to, że jest aż 10 pakietów animowanych naklejek w Telegramie.
1: Wow! To rzeczywiście jest coś, o co warto się bić. Natomiast ja jeszcze a propos Telegrama to powiem tyle, że ostatnimi czasy, to znaczy miałem okazję ostatnimi czasy przetestować alternatywnego klienta Telegrama dla iOS-a o nazwie TG Connect. TG Connect konkretnie się pisze. Ja już o tym kliencie czytałem kiedyś, i go sobie zainstalowałem jakiś czas temu, natomiast nie przetestowałem go z jednego prostego powodu. Otóż nie dało się wpisać swojego numeru telefonu, czy tam nie dało się go potwierdzić, bo chyba wpisać to nawet się dało, ale przycisk do potwierdzania numeru, no to już nieco za duże wymagania. Natomiast wczoraj ukazała się aktualizacja TG Connecta. No i dzięki temu, że ona się pojawiła, mogłem w końcu przetestować, bo rzeczywiście jakieś poprawki dostępnościowe z Telegramem chyba idą w parze. A dlaczego mówię, że z Telegramem? Dlatego, że ja mam wrażenie, że te klienty, a przynajmniej ten, słuchajcie, on wygląda dosłownie bliźniaczo z punktu widzenia użytkownika VoiceOvera jak klient Telegrama natywny. On się niczym nie różni. Ja teraz po prostu jak dostaję powiadomienie na Telegrama, to dostaję dwa powiadomienia. I to tyle mi się w życiu zmieniło. Bo mam powiadomienie z Telegrama i z TG Connecta. I absolutnie nic więcej. Myślałem, że może na przykład będą jakieś dodatkowe funkcje, że gdzieś coś będę tam mógł jeszcze się pobawić jakimiś opcjami. Niczego nie znalazłem, ale też może i za bardzo nie szukałem, bo dostępność na iOS-ie jest bardzo podobna do tej, jak w głównym kliencie Telegrama. To znaczy, tam się wszystko zachowuje identycznie. Ten fokus też lubi sobie popływać w oknie rozmowy albo nam się zablokować na pewnych elementach. Przyspieszanie też jest niedostępne. Kiedy odtwarzamy daną wiadomość i stukniemy w nią ponownie jednym palcem dwa razy, to po prostu zaczyna nam się odtwarzać od początku. Więc to są te znane problemy z Telegramem, jakie już mamy w natywnym kliencie i nic nowego tam nie mamy. Natomiast skoro, Paulino, mówisz, że Telegram doczekał się aktualizacji, to być może już niebawem dostanę aktualizację klienta natywnego, a ostatnio mówiliśmy, że tu coś tam dostępnościowo może idzie ku lepszemu, no to może i doczekamy się jakichś poprawek. Miło by było. Powiem szczerze.
3: No to trzymam kciuki i życzę powodzenia i dochorować dalej.
1: Dobrze, dzięki w takim razie.
3: Także do usłyszenia wszystkim.
0: Dzięki, do usłyszenia. W tobie też wszystkiego najlepszego dzisiaj przy okazji święta. I zdrowiej szybko.
1: Zdrowiej,
0: i do nas.
1: Tak jest. Dobrze.
3: No to miłej audycji.
1: Dzięki, pozdrawiamy. A teraz kolejne wieści. Kolejne wieści dotyczące, to będą takie plotki, ploteczki, bo w sumie nic konkretnego nie znalazłem na ten temat, ale różne źródła podają coraz więcej informacji, jakichś przecieków na temat tego, jak to Apple pracuje nad tym swoim headsetem. I na portalu Cult Blind Tech pojawił się artykuł mówiący o tym, jak to ten zestaw wirtualny od Apple, te okulary do wirtualnej rzeczywistości, które no niby, nad którymi oni niby pracują, mają nam pomóc. Nam, w sensie użytkownikom niewidomym, chociaż ja bardziej powiedziałbym, że one mogą się przydać prędzej użytkownikom słabowidzącym. Otóż ten zestaw ma być zaopatrzony w dość pokaźną liczbę kamer, które to mają zapewnić wyświetlanie różnych elementów przed oczami użytkownika. Więc no rzeczywiście osoby słabowidzące będą miały z tego jakiś plus, jeżeli tam da się na przykład ustawić wyświetlanie i zwracanie uwagi na pewne elementy, albo ktoś, kto na przykład ma jakieś widzenie tunelowe, wysepkowe, połowiczne, gdzie normalnie i standardowo nie jest w stanie okiem objąć całości, no to jeżeli coś będzie mu się wyświetlało na takich okularach, to jest szansa, że będzie to dla niego z korzyścią. Mówi się też o tym, że no i dla osób całkowicie niewidomych mają być jakieś na przykład dźwiękowe wskazówki dotyczące chociażby nawigacji i ma to być jakaś pomoc. Natomiast wiele więcej o tym informacji nie ma. Wszystko jest owiane dość głęboką mgiełką tajemnicy. Jakieś zespoły pracują nad różnego rodzaju funkcjami. Też mówi się o tym, że ma być w którejś z najnowszych edycji Apple Watch wykrywanie w końcu tego poziomu cukru, chociaż o tym to już się mówi od dawna i na razie no niewiele z praktyki to nam przyniosło, aczkolwiek jest szansa, że w którejś edycji najbliższej Apple Watcha coś tam się pojawi i będzie to na pewno z korzyścią dla tych wszystkich, którzy się z cukrzycą zmagają. A jak to będzie w praktyce, no to po prostu pozostaje czekać na jakąś kolejną konferencję Apple, w której być może, na której to być może objawi się w końcu ten zestaw VR i zobaczymy, co właściwie Apple ma nam do zaproponowania, a przede wszystkim za ile, bo coś czuję, że tanio nie będzie, jeżeli to ma być kilka tysięcy dolarów, to przeliczając to na nasze polskie realia, to już w ogóle po prostu pomarzyć dobra rzecz, ale raczej mało kogo będzie na to stać, nawet z dofinansowaniami tak naprawdę. Jeżeli ktoś będzie sobie chciał coś takiego sprawdzić, to raczej ze sprzętu podstawowego byłoby to dofinansowane, no bo przecież nie z Brajlowskiego, tam jest no, około tych 10 tysięcy, więc no to słabo, słabo to widzę. Ale zobaczymy, czym Apple nas zaskoczy. Nie ma na razie żadnych informacji, nawet w przeciekach, czy tam będzie zaimplementowany voiceover. Powiem szczerze, zdziwiłbym się, gdyby go nie było, bo Apple we wszystkich sprzętach tego voiceovera implementuje. I tu myślę, że możemy się raczej spodziewać, że te okulary nie będą wyjątkiem. No pytanie, na ile będą one dla nas użyteczne. Teraz kolejne wieści, tym razem coś dla graczy, bo może nam się zrobi trochę więcej dostępnych gier dzięki pewnej imprezie.
0: Tak, jest to wydarzenie, które nazywa się Blind Gamers Jam. Jamy to są właśnie takie odpowiedniki hackatonów, jak chodzi, jak rozumiem dobrze, o gry, czyli grupa zapaleńców siada sobie, wymyśla projekt i po prostu coś programuje, ewentualnie przez to, że tutaj trwa to cały miesiąc, bo Blind Gamers Jam jest wydarzeniem, które od 1 do 30 kwietnia będzie miało miejsce. Nadsyła swoje różne propozycje, jakby projekty takie, tak? Koncepty gier i tutaj chodzi o gry dostępne dla osób niewidomych. Czy to będą gry audio, czy jakieś gry tradycyjne, ale też z funkcjami dostępności. No to już kreatywność jest też i wasza, bo to i wy też możecie nadsyłać swoje koncepty. Natomiast odbywa się wszystko na platformie itch.io, czyli taka platforma do dystrybucji gier niezależnych twórców. No i w tym okresie właśnie kwietniowym będzie można połączyć siły, będzie można nawiązać kontakty z osobami, które interesuje ta tematyka, zaprezentować jakieś swoje pomysły i tworzyć i zwiększać swoją świadomość na temat dostępności gier. Więc jeżeli macie też jakichś znajomych w branży gier, dajcie znać. Jeżeli sami coś tworzycie albo znacie kogoś, kto tworzy, dajcie znać. No i twórzmy dostępne gry audio.
1: Tak jest, z korzyścią dla nas wszystkich. A teraz jeszcze jedna informacja, która mi dosłownie wpadła na kilkanaście minut przed audycją. Otóż ukazała się na jednej z facebookowych grup. Coś dla mieszkańców stolicy i okolic. To myślę, że przede wszystkim. Otóż mamy zaproszenie na wystawę do Muzeum w Wilanowie. No i teraz pozwolę sobie odczytać to ogłoszenie. Myślę, że warto i szczególnie dla tych wszystkich, którzy słuchają nas na żywo, będzie ono istotne, bo czasu jest niewiele do tej wystawy. Otóż, dzień dobry. Chciałabym bardzo serdecznie zaprosić 12 marca do Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie na spacer po wystawie Natura Obrazu, Obraz Natury profesora Błażeja Ostoi Lniskiego. Wystawa nawiązuje do kolekcjonerstwa, nurtów naturalistycznych, przemijalności czasu. Jest też manifestem ochrony gatunków zagrożonych. Spacer poprowadzi Marta Poławska, biolog, która pięknie i bardzo ciekawie opowiada o przyrodzie. W trakcie tego spaceru skupi się na bohaterach wystawy, paprociach i miłożębach. Wspomniane rośliny są wykorzystywane w bardzo wielu obszarach, m.in. aromaterapii, czego będą mogli doświadczyć uczestnicy spaceru. Spotkanie będzie oczywiście również okazją, aby bliżej poznać oryginalną technikę wykonania obiektów. Pomogą w tym pomoce dotykowe, ukazujące poszczególne etapy tworzenia prac. Po odwiedzeniu wystawy w budynku oranżerii spacer będzie kontynuowany jeszcze po parku, aby bliżej przyjrzeć się wybranym osobnikom drzew. Liczymy, że zechcecie Państwo wspólnie wsłuchać się w ciekawe opowieści oraz że jesteście otwarci na nowe odkrycia, na przykład możliwość posłuchania przy użyciu stetoskopów dźwięków wydawanych przez drzewa. A to jest rzeczywiście ciekawa sprawa. Ja nawet sobie nie zdawałem sprawy, że jak przyłożyć stetoskop do drzewa, to jakieś dźwięki z siebie będzie wydawało.
0: Wiem, że dlaczego drzewa nic nie mówią, taki utwór był, ale jeżeli wydają dźwięki, to jest to ciekawe, ale to ciekawe, czy drzewa same z siebie, czy to jest na przykład stworzenia, które w tych drzewach żyją?
1: Być może stworzenia, a być może, wiesz co, ja mam takie podejrzenie, że tam przecież w tych drzewach przepływają te różnego rodzaju soki odżywcze.
0: Tak.
1: I może
0: no tak.
1: To być jakimś tam dźwiękiem, którego oczywiście tak standardowo nie usłyszymy, natomiast no, jak przyłożymy stetoskop, to coś tam nasze ucho będzie w stanie zarejestrować. Kontynuując te informacje, to spacer jest przewidziany w ostatnim dniu trwania wystawy i jest to jedyna okazja, by złapać tę ulotną chwilę, a zatem złapmy ją wspólnie. Przed przyjściem zachęcamy do posłuchania audiodeskrypcji wystawy w serwisie SoundCloud i ten link będzie dostępny w komentarzu pod audycją, to na pewno. No i teraz takie podsumowanie. Kiedy to się wszystko będzie działo? Otóż 12 marca tego roku o godzinie 11. Czas trwania około 2 godzin mniej więcej, godzina 30 do 2 godzin. Wstęp jest bezpłatny, ale wymagana jest rezerwacja miejsca. Aby zarezerwować miejsce, proszę pisać na adres mwalewska@muzeum-wilanow.pl. mwalewska@muzeum-wilanow.pl. Więc jeżeli ktoś ma ochotę się wybrać, ma blisko, no to myślę, że będzie to bardzo ciekawe doświadczenie. Sam jakbym miał bliżej, to bym się wybrał, żeby tych drzew posłuchać, bo nie mam stetoskopu w domu, żeby to sobie takie doświadczenie przeprowadzić na własną rękę. A widzisz, i co, słuchałeś drzew?
4: Nie, no ale może... Jeszcze posłucham.
1: Zmotywowałem cię.
4: Bo to jest stetoskop, który daliśmy dzieciom do zabawy, więc aha, nie wiem, w jakim on jest w tej chwili stanie, ale no może jeszcze działa.
1: Może jeszcze działa, to wiesz, jak będziesz tam się wybierał na jakiś spacer z psem na przykład, to zawsze możesz sobie przyłożyć taki stetoskop do drzewa i posłuchać, o czym ono ci opowie. A teraz przechodzimy do...
4: A jeszcze nie, bo zapomniałem o jednym newsie.
1: A to
4: który,
1: słuchamy.
4: Który miałem dołożyć do tyflowieści.
1: Proszę bardzo, antena twoja.
4: Ankieta dla państwa, znaczy dla nas wszystkich, jeżeli słuchamy książek, jak to się nazywa? Syntetyczne MP3 z DZDN-u. Bo chyba wczoraj czy przedwczoraj pojawiła się ankieta właśnie w DZDN, w serwisie DZDN, dotycząca tego, jakimi głosami chcielibyśmy te książki słuchać, które są wydawane jako syntetyczne MP3. Syntetyczne MP3, czyli no, te książki, które nie są czytane przez lektorów, no, mogą być pobrane w formie również MP3, czytanych przez syntezator mowy. I do tej pory to był Krzysztof z Vocalizera, natomiast teraz w związku z tym, że pojawił się RH Voice, to może okazać się, że ludzie będą chcieli któryś z tych głosów RH Voice'owych. Dostępny jest Magda, mimo że to jest licencja niekomercyjna, to w związku z tym, że Magda nie, podejrzewam, że po prostu im dała osobną licencję, podejrzewam, na ten głos, tak mogło być. Więc mamy Magdę, Natana, Michała, Alicję, no i Krzysztofa. Można to są w ogóle pola wyboru, to nie są przyciski opcji, więc można kilka głosów zaznaczyć. Przy każdym głosie jest link do odtworzenia tego głosu. No i można głosować. Nie pamiętam, jaki jest termin zakończenia, 20 chyba któryś marca zdaje się. Więc jeszcze chwilę na zastanowienie jest. No i jeżeli ktoś korzysta z tych syntetycznych MP3, no to zapraszamy do głosowania.
1: Tak jest, głosujcie, głosujcie i oczywiście, no ciekawe, jak to będzie, czy ten syntezator, który będzie miał jak najwięcej głosów, to będzie jedyny wykorzystywany, czy jakoś to potem procentowo będzie. Interesująca to sprawa, jak to będzie wyglądało. Szkoda, że nie można podawać własnych typów, ale oczywiście domyślam się, że tu wchodziłyby w grę kwestie licencyjne, nie każdej syntezy można użyć.
4: Mało której chyba w ogóle można użyć. Tak mi się wydaje, w taki sposób.
1: W taki sposób, tak. To z Iwoną na pewno były kiedyś problemy. Żeby w ten sposób używać Iwony, to trzeba było mieć jakąś konkretną, pamiętam, licencję, która później już nie była dostępna, bo Iwo Software zorientowało się, że po prostu no, to można i licencja na to pozwalała i oni później to skutecznie ograniczali już pod koniec, kiedy się przenosili do Amazona. Ale to taka ciekawostka na marginesie. A teraz przechodzimy już do technikaliów. Na dobry początek coś dla podcasterów.
0: Tak, serwis Auphonic to nie jest nic nowego, bo on już istnieje 10 lat blisko. Natomiast jego funkcjami zainteresował się ostatnio Jonathan Mosen, bo któż by inny, i w ramach podcastu swojego drugiego obok Mosen at Large, czyli The Blind Podmaker, stworzył nie dość, że recenzję tego serwisu, no w takim zakresie, w jakim on go używa, to jeszcze wywiad z jego twórcą. To jest ktoś tam z Niemiec lub z Austrii, nie jestem pewien. I jest to serwis, który pozwala nam na przeprowadzanie przeróżnych operacji na naszych plikach audio, które mają być ostatecznie podcastami. Bo można tam stosować redukcję szumu i to ona jest tam konfigurowalna na różne sposoby. Ja słyszałem tą redukcję szumów w działaniu i szczerze mówiąc jakoś zachwycony nie byłem, ale my jesteśmy już tu rozpuszczeni i rozpieszczeni też przez izotopy i różne wavesy, wtyczki, które to robią no, w sposób bezkonkurencyjny. Jest normalizacja poziomów głośności i to jest całkiem sensowne, bo rzeczywiście Jonathan to demonstrował na przykładzie jakichś swoich nagrań, które poczynił i rzeczywiście ta głośność tam jest znormalizowana fajnie. Mamy dostęp do Whispera, który w ogóle do różnych usług rozpoznawania mowy na tekst celem stworzenia transkryptu, za niektóre trzeba osobno płacić, za niektóre nie, na przykład za Whispera. Whispera mamy już w ramach tego pakietu, który wykupimy sobie, bo wykupujemy pakiet godzin nagrań na stronie. I można rzeczywiście dać tam do Whispera rozpoznać na tekst, natomiast nie jestem pewien, który model jest używany. Więc nie wiem, czy to jest ten large, czy to jest jakiś medium, czy mniejszy. Trzeba by zobaczyć. Natomiast mamy tam również kreator tworzenia rozdziałów. Rozdziały można wpisywać ręcznie, ale można też zaimportować plik CSV, na przykład znaczników zakładek z Reapera. Więc to można na różne sposoby sobie z tym radzić. No i są opcje ciekawe ładowania i publikowania. Oczywiście serwis wspiera zarówno jednościeżkowe, jak i wielościeżkowe pliki. Przy plikach wielościeżkowych na przykład wyrównywanie głośności dużo lepiej działa, bo można zaznaczyć, która ścieżka jest jaką ścieżką, czy jest ścieżką główną, wiodącą, czy jest muzyką w tle, czy jakimś tam czymś jeszcze innym. Można też wtedy Whisperowi ułatwić zadanie i pozwolić mu na identyfikację osób mówiących. Można też no ogólnie więcej takich operacji zastosować, no przeróżnych tutaj. Natomiast to, co jest ciekawe, to są presety. I można skonfigurować sobie przykładowo preset. jakichś konkretnych ustawień. Tam tych ustawień, zwłaszcza jak zahaczymy opcje zaawansowane, jest mnóstwo, bo tam od tego, jak plik ma się nazywać, co ma mieć w tagach wpisane, jako wykonawca, tytuł, rok i tak dalej, jakie mają być zastosowane filtry lub ich brak, jakieś redukcje szumów, wyrównywanie właśnie poziomów, jakieś filtry wysokoprzepustowe, kompresja, przeróżne parametry. My to wszystko ustawiamy raz dla konkretnego projektu, zapisujemy to jako preset, no i wtedy już nie musimy za każdym razem, jak robimy, nie wiem, regularnie podobny rodzaj treści, tak, na przykład tyflo przegląd co tydzień, który zazwyczaj jest jakoś tam zmiksowany, zmasterowany tak samo.
1: Gdzie mamy podobnych autorów o podobnym setupie i wiemy, kogo mamy i z czym.
0: Tak.
1: To też się może do tego przydać.
0: Tak, więc można to skonfigurować raz i potem już tak po prostu to stosować. Natomiast to, co jest jeszcze ciekawym rozszerzeniem tej funkcji, to są tak zwane watch foldery, czyli foldery obserwowane, no bo Auphonic wspiera również zewnętrzne źródła pobierania plików. My możemy te pliki oczywiście załadować tak przez formularz, przez przycisk przeglądaj, albo tam podać jakiś link i on sobie z linku sam pociągnie, ale możemy sobie na przykład podłączyć jakieś serwery FTP, jakieś różne chmury, Dropboxy, OneDrive, Google Drive i tak dalej, dyski Google, dyski, jeszcze jakieś inne webdawy, przeróżne inne źródła. I możemy sobie skonfigurować foldery obserwowane, które działają w ten sposób, że my przypisujemy dla danego folderu preset i teraz powiedzmy właśnie chcemy taki tyflo przegląd przetworzyć. Wrzucamy do folderu, przykładowo na Dropboxie, ten tyflo przegląd nieprzetworzony do tego folderu, który podpięliśmy tam z tym presetem po stronie Auphonic. Auphonic sobie to skanuje, co jakiś czas sprawdza, wykrył, ok, jest nowy plik. Przetwarza go wedle tego presetu, który my wcześniej skonfigurowaliśmy, czyli stosuje wszystkie filtry wyrównania głośności i tak dalej, wypełnia tagi, wszystko robi i wypluwa nam do tego samego folderu albo do folderu innego, który skonfigurowaliśmy, to już zależy od naszej konfiguracji, plik gotowy, czyli my tak naprawdę nie musimy nawet wchodzić na stronę, logować się, wykonywać tych wszystkich czynności, tylko weszło do Dropboxa, wyszło Dropboxem i mamy gotowy plik już przetworzony. Możemy oczywiście też na kilku platformach bardziej popularnych podcastowych publikować od razu. Też możemy ustawić, żeby został plik opublikowany już jako podcast gotowy. No i to w zasadzie tyle z tego, co pamiętam, co można robić. Warto, myślę, zapoznać się z tą demonstracją Jonathana, bo ona bardzo fajnie pokazuje, na co stać ten serwis, także jak wygląda jego dostępność, bo w ogóle autorzy serwisu są bardzo otwarci na sugestie odnośnie dostępności, zdają sobie sprawę, że sporo osób niewidomych tworzy też podcasty. Wcześniej otrzymali troszeczkę jakichś uwag, już kilka lat temu je zaimplementowali, no a teraz Jonathan z nimi dalej pracuje i usprawniają to wszystko dalej. Na przykład ostatnio udostępniono pole wyboru właśnie, żeby aktywować te funkcje zaawansowane, które pozwalają na trochę bardziej granularną i bardziej szczegółową konfigurację tych różnych filtrów. No i rzeczywiście Jonathan stwierdza, że bardzo szybka jest zawsze reakcja ze strony wsparcia technicznego i bardzo są oni też otwarci na sugestie. A co ciekawe, jest też aplikacja mobilna Auphonic, na iPhone'a, na Androida pewnie też, ale ona na tyle dawno nie była aktualizowana, że już wielu funkcji nie ma i nie jest ona aktualnie rozwijana. Ona jest gdzieś w planach, ale to na późniejszym etapie, jak autorzy najpierw powprowadzają różne rzeczy, które chcą na samej stronie internetowej. Więc no, szykuje się coś bardzo ciekawego. Gdybyście chcieli, no to Auphonic jest ciekawą platformą do postprodukcji podcastów.
1: Zgadza się. Rzeczywiście sporo, no można sobie zautomatyzować pewne procesy i to jest naprawdę rzecz ciekawa. Podejrzewam, że no, oni już są od lat, ale takich serwisów powstawać będzie pewnie coraz więcej, bo coraz więcej można z tym dźwiękiem zrobić. No i automatycznie też zresztą. Więc pozostaje tylko mieć nadzieję, że takie usługi będą dostępne. Bo no bo to też jest ważne.
0: No, oby tak było, tak. Oby tak było.
1: Tego byśmy sobie mogli życzyć. A właśnie, a propos serwisów, różnych usług i tak dalej, no to mamy kolejną usługę. Taka ciekawostka, gdzie się człowiek nie obejrzy, tam Whisper i serwisy wykorzystujące Whispera. W ręce mi wpadł kolejny dziś właśnie, writeout.ai, writeout.ai. Logujemy się, co ciekawe, GitHubem. I to jest jedyny sposób, jak dobrze kojarzę, za pomocą którego się tam możemy zalogować, więc taka ciekawa sprawa. Po zalogowaniu się mamy bardzo prostą stronę, mianowicie wrzucamy po prostu plik audio, który chcemy skonwertować, przetworzyć na tekst. Nie mamy żadnej możliwości wykrywania języka. Nie możemy tam wskazać języka. Ten język jest wykrywany automatycznie. Ja testowałem, działa. Działa, wykrył język polski, więc nie ma najmniejszego problemu. I rzecz, która, no, o której trzeba pamiętać, to jest limit pliku. 25 megabajtów. MP3, 25 mega, no można trochę tam tego wrzucić, ale powiedzmy takiego tyflo przeglądu już byśmy tym nie rozpoznali. Co ciekawe, serwis działa naprawdę dość szybko. Ja testowałem to wprawdzie na małym pliku, ale no bardzo, bardzo szybko otrzymałem plik wynikowy. Być może dlatego, że jeszcze ten Writeout AI nie jest popularny. I to są pozytywne rzeczy. Negatywne rzeczy są takie, że niestety nie dostajemy pliku wynikowego w postaci pliku TXT. Dostajemy tylko plik z napisami VTT. Więc trochę szkoda. Dostajemy też na stronie taki po prostu wypis tego, co tam nam rozpoznaje, ale to jest taki wypis typowo z Whispera. Jak odpalamy sobie konsolę Whispera, no to widzimy dokładnie to samo. Także no szkoda, że nie ma tego pliku tekstowego, bo to by też było fajne i ja tam, szczerze mówiąc, nie widziałem żadnego sposobu, żeby pobrać cokolwiek innego. Był tylko jeden link download i tyle, więcej zrobić się tam nic absolutnie nie dało. Można było jeszcze wpisywać mu jakieś tam różne, ten tak zwany initial prompt, i to w Whisperze też jest, że można mu w jakiś sposób podpowiedzieć, jak on ma zacząć to rozpoznawanie. To też jest taki parametr, którego można użyć. Tam mamy po prostu pole tekstowe, w które możemy ten prompt wprowadzić, no i niby ma być mu dzięki temu łatwiej. Więc taki serwis na razie darmowy. Podejrzewam, że w takiej formie on gdzieś tam też i darmowym pozostanie. Być może jeżeli ludzie będą chcieli jakieś większe pliki rozpoznawać, no to może zaoferują też coś płatnego. writeout.ai to jest jego adres. Jeżeli ktoś ma ochotę się pobawić, no to zapraszam. No i na koniec przenosimy się do PKP Intercity.
0: Zgadza się, bo aktualizacji nowej aplikacji PKP Intercity było już kilka, natomiast ta ostatnia zaczęła rzeczywiście już wprowadzać nowości. Jedną z tych nowości, i tego szczerze mówiąc jeszcze nie testowałem i ciekaw jestem, jak sobie poradzono w kwestii dostępności, obawiam się, że sobie nie poradzono, czyli dodano graficzny wybór miejsc na planie. I tutaj, jeżeli mieliście okazję testować, to oczywiście dajcie nam znać, jakie są wasze doświadczenia. Jakieś zakupy ewentualne biletów to jeszcze przede mną, więc za jakiś czas pewnie i ja sam tego spróbuję. Natomiast druga rzecz, która no raczej już dostępna będzie i została dodana dla użytkowników na razie Androida, to jest możliwość płatności Google Pay za bilety. Fajna sprawa, bo do tej pory PKP tego nie oferowało. Oferowało to Koleo, które z tego co wiem pobiera sobie jakieś tam prowizje, jak się u nich płaci i tam sobie, znaczy dolicza sobie, tak, tam do jakiejś kwoty, staje się 20 zł i pozostawia jakby nam tą pozostałą...
1: Na koncie Koleo.
0: Na koncie Koleo, tak. Natomiast no tutaj prawdopodobnie to się odbędzie bezpośrednio, bez jakichś już ukrytych kosztów. No i też zapowiedziane zostało wdrożenie Apple Pay, ale nie powiedziano jeszcze kiedy, jedynie, że będzie, że użytkownicy iOS również będą mogli sobie w taki prosty sposób za te bilety zapłacić. Oczywiście dalej jest możliwość kartą i blikiem, No ale wiadomo, Apple Pay, Google Pay zawsze szybciej. Więc jeżeli będziecie w przyszłości najbliższej kupować jakiś bilet, wybieracie się z podróż, no w podróż, to możecie spróbować zapłacić w taki sposób.
1: Ale jakże miło, że PKP zaczyna zauważać to, że mamy takie nowoczesne metody płatności, jak Apple Pay, Google Pay. No to fajnie. Teraz jeszcze tylko czekać i ciekawe, kiedy to nastąpi likwidacja tej przerwy technologicznej słynnej. Nocnej, tak. Jakoś raz w miesiącu to ona jest jeszcze taka dłuższa. Teraz już nie pamiętam, jak to tam wygląda, ale są te przerwy technologiczne, żeby tam się wszystko mogło pozapisywać i pokonfigurować prawdopodobnie. I z naszych notatek wynika, że to jest ostatnia informacja w dzisiejszym Tyflo przeglądzie numer 174. Tradycyjnie pytanie, czy ktoś coś jeszcze ma, czym chciałby się podzielić?
0: Ja mogę się podzielić, bo czasami o to niektórzy mnie pytają, co tam w Mirandzie słychać. Nie jestem z tym jakoś wybitnie na bieżąco, bo przestał mnie już projekt kompletnie interesować, patrząc na to, w jaką stronę się rozwija, ale przejrzałem sobie listę zmian ostatniej wersji i też trochę się zapoznałem z planami tego, co Miranda w ogóle, nad czym teraz pracuje. No i parę ciekawych
1: rzeczy. Ale mówisz, Pawle, o Mirandzie NG, czy
0: Mirandzie... NG.
1: Im, bo jeszcze im chyba też się jakoś rozwija, nie? Czy już w ogóle?
0: Tam to już w ogóle nie wiem, co się dzieje, bo tam były tak, nawet jak już NG była w szczycie, tak powiem, rozkwitu, no to tam już naprawdę takie ledwo jakieś zmiany, takie drobne się działy. No i też w większości wtyczek na nią nie było, no więc właśnie.
1: No tak.
0: Natomiast Miranda NG w tym momencie, jeśli chodzi o wspierane protokoły, wypuściła wtyczkę dla Telegrama. Oczywiście na ten moment jedynie wiadomości gdzieś tam tekstowe i są prace nad wtyczką do WhatsAppa na bazie WhatsAppa Web, czyli my zeskanowujemy kod QR, podpinamy sobie Mirandę jakby jako kolejne urządzenie i możemy pisać na WhatsAppie z poziomu Mirandy. No i to nie koniec atrakcji, bo też wróciła do łask wtyczka Voice Service, wtyczka, która dawno nie była rozwijana, a teraz powraca. No, czyli jest jakby jakaś zapowiedź rozmów głosowych w Mirandzie. Na ten moment one działają jedynie w Jabberze, w XMPP. Natomiast no, można by liczyć na to, że w przyszłości te rozmowy głosowe też przejdą do innych protokołów. Miejmy nadzieję, że tak będzie. Zmian dostępnościowych jakichś tam większych nie widziałem, jedynie co to w opcjach jakieś pola wyboru na drzewach stały się dostępne. No ja już myślałem, że one wcześniej dostępne były, ale jak tak myślę, to chyba rzeczywiście były takie drzewa, gdzie te rzeczy były niepoetykietowane, że to są pola wyboru, nie było wiadomo, czy one są wybrane, czy nie. No więc to zostało w ostatniej wersji naprawione. No i Miranda jakoś tam powoli dalej się rozwija.
1: A w międzyczasie widzę, że pojawiło się w poczekalni jakieś urządzenie telefoniczne, że tak powiem. Ktoś do nas za pomocą takiego standardowego telefonu chce się dodzwonić zupełnie już na koniec naszej dzisiejszej audycji, chociaż ja jeszcze tu jeden temat rzucę, ale to za momencik, na razie odbierzmy telefon. Kto jest z nami? Kogo witamy?
5: Rafał po drugiej stronie.
1: Witamy cię, Rafale, i słuchamy.
5: No, dzwonię za pomocą tak standardowego telefonu, bo zanim zadzwonię się połączy człowiek, to minie 3 lata. Telefonie szybciej, na tyle na linie telefonie szybciej. A mam takie króciutkie 2 pytania. Jedno pytanie jest takie moje. Chodzi mi o Skype'a. Na przykład chodzi mi rozmówca na Skype'ie, raz słychać go głośno, raz cicho. I jaka to może być tego przyczyna? Czy to w mikrofonu, czy internetu, czy czego to może być przyczyna?
1: Raczej internet nie ma wpływu na głośność rozmowy, ja bym obstawiał mikrofon.
0: Mikrofon albo włączoną automatyczną regulację głośności, która jest. Skype bardzo agresywnie ją wymusza. Do tego stopnia, że jeżeli w Skype'ie mamy w czasie rozmowy aktywną regulację głośności automatyczną, to ona też działa w innych programach. Mi się już kiedyś zdarzało, że nagrywałem sobie podcasta ze znajomymi po Skype'ie i każdy z nas miał włączone też indywidualne nagranie w swoim rejestratorze. I przez to, że mieliśmy automatyczną regulację, to te poziomy tak skakały, każdy głośniejszy dźwięk, powiedzmy, samochodu przejeżdżającego za moim oknem, wybijał tę głośność poza skalę. i potem się przekonałem właśnie, że to jest ta regulacja głośności, więc warto ją w opcjach sobie może spróbować odznaczyć, zobaczyć, co się
4: to
0: stanie.
4: To jest jedna rzecz, a druga rzecz to jest próba za wszelką cenę eliminacji na przykład dźwięków z głośniku. To znaczy, jeżeli ty lub ta druga strona, przepraszam za dźwięki w tle, macie głośniki, no to Skype będzie próbował dźwięk z tych głośników usunąć. To znaczy chodzi o to, żeby druga strona nie słyszała siebie z twoich głośników lub odwrotnie. I w momencie, jeżeli dla mikrofonu jakby ten dźwięk z głośników jest dość głośny albo podobny do twojego, to Skype może sobie nie radzić za bardzo z tym usuwaniem i wtedy ty możesz nie słyszeć z drugiej strony. W ogóle Skype ma jakieś takie różne algorytmy, że nawet jak nie słychać, to w razie czego jak ktoś mówi, to nie to może słuchać. No on tam ma różne rzeczy, więc ten Skype to tam strasznie zakombinował, żeby, aby tylko nie było czegoś niepotrzebnego. Efekt jest taki, że wylewają dziecko z kąpielą i puszczają i wyrzucają również fragmenty rozmów.
1: Jest taki paradoks tak, no, w ogóle jest... też, który ja zauważyłem, że do Skype'a wcale nie najlepszym jest dobry mikrofon. Do Skype'a czasem przez te jego różnego rodzaju algorytmy, to nawet i na tych słabszych mikrofonach ten dźwięk jest po prostu lepszy. Przez te działanie tych różnych ulepszeń, poprawek, a na tych lepszych mikrofonach to te algorytmy zachowują się gorzej, bardziej się to gotuje, no jakieś dziwne rzeczy się tam dzieją.
4: Podejrzewam w ogóle, że Skype ma duży jakiś dług technologiczny. To są, podejrzewam, nieruszane algorytmy z roku, nie wiem, no wcześniejszego niż 2010. Teraz te algorytmy są dużo lepsze, nie wiem, w Discordzie chociażby, które potrafią wykrywać najróżniejsze rzeczy, natomiast mowa jest tam jak najbardziej prawidłowo. Prawidłowo odcinana.
1: W Discordzie albo w Zoomie.
4: Albo w Zoomie
1: ja
4: nawet.
1: Na przykład parę razy miałem już gości w Tyflopodcaście, którzy nie mieli słuchawek. I poprosiłem tylko, no to dobrze, to potestujmy sobie, włącz sobie dźwięk oryginalny, jeden z drugim, tylko zaznacz te anulowanie echa. Okazywało się, że naprawdę działało to ładnie. Oczywiście wiadomo, jeżeli ktoś mówił jednocześnie ze mną, no to jakieś tam odbicia były, ale jeżeli mówiło się tak no, w miarę poprawnie, to znaczy nie wchodziliśmy sobie w słowo, to bardzo fajnie to było słychać i ten Zoom też jest w stanie naprawdę fajnie te różnego rodzaju zwrotki wycinać.
4: Także powiem tak, jeżeli nie trzeba korzystać z tych dobrodziejstw, które daje Skype, czyli na przykład tłumaczenie rozmów w czasie rzeczywistym, to osobiście polecam przejść na jakąś konkurencję, bo po prostu to, co Skype robi czasami z tym dźwiękiem, to woła pomstę do nieba.
5: Co, najlepiej zrezygnować ze Skype'a najlepiej, tak?
4: No, jak się da, bo nie zawsze się da.
1: Nie zawsze się da, oczywiście, no to wiadomo.
5: No bo właśnie mówię, no bo kurczę, no ja mówi ten rozmówca, że mnie normalnie nie wysłyszy, a ja niestety mi w czasie rozmowy się ścisza, no nie? Raz ciszej, raz głośniej.
0: To sprawdźcie tą regulację tak właśnie... też w opcjach dźwięku. Regulacja automatyczna głośności.
5: To chyba musiałaby ta osoba sprawdzić, czy
1: tak, dokładnie.
5: Okej, to jest to jedno pytanie. A drugie no, jest pytanie odnośnie Vata Livera Express Evo. Chodzi taka wtyczka była do MVDA. To wiem, to że było to dość stare, to było chyba z 2011-2012 roku. Czy można dalej używać Zosi, tam na przykład Zosi, Ewy, do jak chodzi na przykład do Foda i tam jakieś, nie, że można to kupić było, można w wcześniejszych latach, czy to dalej można jest do kupienia, czy nie, czy jak to jest?
0: Aktualnie Vocalizera można kupić z Code Factory.
1: No właśnie, bo tam były chyba dwie wersje do kupienia, ale chyba ta Code Factory jest tak aktualizowana tak. Na bieżąco.
0: Tak. I jest uaktualniony sterownik Tiflotechni do tych Expressive Vocalizerów trójki, ten, który pewniasz. On jest na GitHubie. Natomiast trzeba mieć już swoje we własnym zakresie zorganizowane, zakupione wcześniej pakiety syntez konkretnych głosów. Bo sam sterownik, no to wiadomo, niczego nam nie da, tak? To trzeba mieć też głosy z licencją.
5: Czyli krótko mówiąc, można to kupić, tak? A gdzie?
0: Code Factory, Code Factory, taka firma. I tam to się nazywa... a zresztą zaraz będę mógł poszukać. Natomiast jak się wpisze Code Factory Vocalizer, NVDA, to się znajdą. To są takie głosy, które tam... Bo tam jest w pakiecie i Vocalizer, i Eloquency też dla różnych języków.
5: Aha, to się pisze... jak to się pisze?
0: Code? Code? Factory.
5: Code? Factory.
0: Raz, Code? Spację, odstęp, Factory, tak.
5: Aha.
0: To jest ta firma, która kiedyś Mobile Speaka robiła, tam różne rzeczy.
5: Bo to jest chyba

0: I tak to
1: link
0: zrobimy.
1: I wydawalności, link poprosił i tą stronę, jakby było możliwe, to też bym poprosił, żeby też wrócić.
0: Mógłbym prosić. Dobrze. Tak zróbmy, tak się umówmy.
1: No to dziękuję, to by byłoby wszystko.
2: Dzięki Rafale za telefon, Rafale. Pozdrawiamy. Miłego wieczoru, spokojnej nocy właściwie już powoli.
1: Dobrej nocy.
2: Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
2: To był Rafał, a ja jeszcze tak chciałem nawiązać a propos Mirandy, że ten komunikator cały czas się gdzieś tam rozwija i on nawet, wyobraźcie sobie, wspiera, jeżeli chodzi o Facebooka. Nie wiem, czy ty, Pawle, korzystałeś, bo Tomek to chyba raczej tak z Facebooka to średnio korzysta, ale czy
3: tak? Nawet... Ja na nowym kompie nawet nie mam, szczerze mówiąc.
2: No widzisz, ale czy ty korzystałeś, może, czy zauważyłeś coś takiego, że w niektórych grupach pojawiły się czaty społeczności?
0: No tak. Zaczęło mi to wyskakiwać, owszem.
2: Tak.
0: Tak.
2: Ja tam się do kilku zapisałem takich, które mnie interesowały. I wyobraźcie sobie, że Miranda nawet jest w stanie to wyświetlać. Co prawda wyświetla to tak dosyć chaotycznie, ale jak się pojawi jakaś wypowiedź na takim czacie, to otwiera się konwersacja, otwiera się okienko i możemy sobie przeczytać to, co tam się dzieje. Także ta wtyczka do Facebooka nawet cały czas jakoś tam nadąża i na całe szczęście przynajmniej mnie przestało to już banować i wymuszać zmianę hasła.
0: Tak, teraz doszły jakieś nowe user agenty, jakieś nowe agenty, że on jakieś potrafi inne przeglądarki, czy nawet jakiś nieznany agent potrafi emulować, więc tam można to przełączać. Natomiast ja zapomniałem o bardzo ważnej rzeczy. Teraz coś pozmieniano w logice serwerów gadu-gadu, więc nie powinno już być tych problemów z łączeniem się z gadu-gadu, które mieliście do tej pory. Tam coś zostało naprawione i to już powinno działać normalnie.
2: Tak, bo te serwery to od czasu do czasu zwyczajnie padały i nie bardzo to chciało się łączyć, więc trzeba było wpisywać jakiś nowy adres serwera, szukać nowego adresu serwera, więc tak. Być może po prostu ta lista została gdzieś zaktualizowana.
0: Tak, coś tam logika taka, że już nie używają adresów IP, tylko nazw hosta.
2: Aha.
0: I coś tam można odświeżać, coś takiego tam jest.
2: No to fajnie, to też dobrze wiedzieć, a swoją drogą sobie muszę przetestować tę wtyczkę do Telegrama.
0: No, pewnie.
2: Do Mirandy, bo to może być fajna rzecz.
0: Nawet nie wiem, czy Signala jakiegoś nie ma, bo jakiś Leap Signal był aktualizowany, więc nie wiem, czy Signala też nie ma w Mirandzie jakimś.
2: To też dobre. Mhm. No, to widzicie, Miranda wiecznie żywa
0: tak. I
2: ja naprawdę, ja swoją kopię to mam tam chyba od jakiegoś 2010 roku. Ta baza danych, ona cały czas jest.
0: Ja chyba też.
2: No?
0: Też jakąś taką bardzo starą.
2: Mhm. Ona tam parę razy miała jakąś defragmentację, trzeba było oczywiście przekonwertować na ten nowy format, ale cały czas mam tę samą kopię, tę samą Mirandę NG, którą to jeszcze, a właściwie Mirandę IM, bo to na początku ta wersja była i to ty, Pawle, pamiętasz, konfigurowałeś Mirandę dla niewidomych.
0: O tak, to był mój pierwszy taki projekt, którym się przedstawiłem szerszej publice, więc tak, to ja pamiętam. Oczywiście.
2: Tak, to były te czasy i tak na dobrą sprawę ja nie wiem, czy tej samej, ale bardzo podobnej konfiguracji to używam po dziś dzień, także dziękuję.
0: No, cieszę się, że pomogłem. Czy dźwięki dalej tam są te... Nie, to Andrego już pewnie są te dźwięki takie, te nowe, bo na początku jeszcze były te takie 8-bitowe, takie pikawki.
2: No nie, to takie. Już są te nowsze. Mm-hmm. Ale...
0: Też było ciężko zdecydować, jakie dźwięki poustawiać na początek.
2: No, to są problemy. No. I tak naprawdę to nie są jakieś trywialne problemy, bo potem w zależności od tego to naprawdę bardzo dużo zależy od komfortu korzystania z danej aplikacji. Dlaczego chociażby ja tak bardzo lubię schemat Andrego i zawsze go sobie instaluję w systemie.
0: Są takie spokojne dźwięki. Takie.
2: Są takie spokojne, ale przede wszystkim one są też krótkie.
0: Mhm.
2: One są też krótkie i w zasadzie na większość interesujących nas zdarzeń, czyli czy tam jakiś proces, jak się odpala, jak coś tam się zaczyna dziać w tym systemie, to one się pojawiają i to naprawdę bywa przydatne.
0: Mhm. No jasne. No,
2: to tak jeszcze na marginesie naszego dzisiejszego Tyflo przeglądu, który już powolutku zbliża się do końca i chyba faktycznie teraz już będziemy się z wami żegnać. Paweł Masarczyk, Tomasz Bilecki.

0: Kalecki, gdzieś tam też Paulina Gajoch i mówiący te słowa Michał Dziwisz. Dziękujemy wam bardzo za to, że byliście z nami, że słuchaliście nas
1: i
0: do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
0: Dziś w kalendarzu środa, to 10 dzień lipca 2019 roku. Witam bardzo serdecznie przy mikrofonie Michał Dziwisz, a przy drugim mikrofonie Dariusz Marchewka. Po raz kolejny się słyszymy. Witaj, Darku.
4: Kłaniam się, cześć.
0: Cześć, cześć. Dziś porozmawiamy sobie o urządzeniu, które jest zarówno w twoim, jak i w moim studiu, z którego obaj korzystamy i które rzeczywiście, no trzeba przyznać, sprawdza się. I jeżeli ktoś korzysta na co dzień z mikrofonu, jeżeli ktoś pracuje swoim głosem, to takie urządzenie może się przydać. A tym urządzeniem jest urządzenie marki DBX o symbolu 286S. Ja, zanim przejdziemy do naszej audycji, przypomnę, że jeżeli słuchacie nas właśnie dziś, właśnie w środę 10 lipca, to możecie do nas dzwonić, jeżeli macie jakieś pytania związane z tym urządzeniem. 123 834 835, 123 834 835. No to Darku, co to w ogóle jest? O czym my dziś będziemy mówić?
4: Dziś będziemy mówić o urządzeniu, które jest jednym urządzeniem mającym kilka w sobie. Głównym, tak naprawdę, najważniejszą funkcjonalnością tego DBX-a jest preamp przedwzmacniacz mikrofonowy. Tak naprawdę to jest najważniejsze. Za to płacimy, po to kupuje się DBX-286S, aby skorzystać, mając mikrofon, z preampa mikrofonowego. Generalnie jest to o tyle fajne urządzenie i rzeczywiście nam pracę bardzo ułatwia, że oprócz tego, że jest preampem mikrofonowym, jest również bardzo prostym, ale bardzo ładnie brzmiącym, o czym się przekonamy, procesorem dynamiki. Procesorem mikrofonowym, co ważne. Zdaje się, że ten DBX nasz ma jakieś chyba instrumentalne wejście, choć tego nawet nie pamiętam, nie sprawdzałem i też nie po to to urządzenie kupowałem. I nie będziemy też generalnie mówić o tym, jak nagrać instrument, tylko właśnie jest to urządzenie polecane każdemu tak naprawdę, kto jakkolwiek chce bawić się swoim głosem, chcę, aby ten głos przyprawiony był dobrym dźwiękiem.
0: Dokładnie, bo w ogóle być może niektórzy z naszych słuchaczy zastanawiają się, po co w ogóle kupować sobie zewnętrzny przedwzmacniacz mikrofonowy. Przecież przedwzmacniacze mikrofonowe to są urządzenia, które montowane są w nawet najtańszych mikserach. Nawet jeżeli kupujemy sobie jakiś mikser za 200 zł, za 300 zł, to tam już mamy przecież przedwzmacniacze mikrofonowe. Możemy je sobie, możemy ich używać, możemy korzystać z nich, podłączając do nich mikrofony, czy to dynamiczne, czy to jeżeli mamy zasilanie fantomowe, to mikrofony pojemnościowe. Po co kupować w ogóle jeszcze dodatkowe pudełko, które nam miejsce będzie zagracało w pomieszczeniu, które swoje kosztuje i które tak naprawdę robi to samo?
4: Tak, preamp tak naprawdę przyniesie nam na pierwszy rzut ucha dwie zasadnicze funkcjonalności. Pierwszą z nich, jak sama nazwa wskazuje, będzie to przedwzmacniacz mikrofonowy, co przeradza się na taką funkcjonalność, iż urządzenie wzmocni nam dźwięk mikrofonu. To znaczy, że poziom, jaki wpuścimy w jakieś wejście, jakieś urządzenie, to znaczy kartę dźwiękową albo właśnie mikser, poziom mikrofonu się, poziom dźwięku na mikrofonie się zwiększy. Preamp służy właśnie do wzmocnienia nam sygnału mikrofonowego, ponieważ w zależności od tego właśnie, jaki mikrofon będziemy posiadać, czy to dynamiczny, czy pojemnościowy, oraz jaki model mikrofonu i jaką... No, marka w zasadzie tu nie ma znaczenia, bardziej model mikrofonu, do czego ten mikrofon będzie wykorzystany, to każdy mikrofon ma jakiś swój poziom dźwięku, jakiś poziom sygnału, na który możemy sobie pozwolić, tak? No i tutaj... Zwłaszcza mikrofony dynamiczne, one no, niestety oferują nam dość niski poziom, na jaki możemy sobie pozwolić używając mikrofonu. Dodatkowo jeszcze mają też dość spore szumy. I wówczas preamp przydaje się, żeby ten dźwięk wzmocnić. Gdy są mikrofony pojemnościowe, no to tutaj oczywiście też ta sama funkcja, czyli wzmocnienie, ale jest jeszcze druga funkcja preampa, bo oczywiście no, mówimy o w miarę dobrych preampach, gdzie ten nasz DBX jest przepustką do dobrego świata, bo to jest, powiedzmy, najniższa półka już tych dobrych urządzeń. To preampy dodatkowo oferują nam jednak jakiś swój charakter, jakieś swoje brzmienie. To znaczy, że jeżeli preamp w mikserze tak naprawdę powoduje jak najbardziej płaskie brzmienie, niczego nam raczej nie podbija, nie zabiera, to preamp właśnie ma, każdy preamp ma swój charakter, każdy preamp niczym przyprawa w potrawie powoduje, że dźwięk może być wzbogacony o jakieś pasma.
0: Tak, to się zgadza, no, szczególnie mówi się o przedwzmacniaczach lampowych, tak?
4: Lampowych.
0: Które dodają nam takiego ciepła do tego, co tam przepuszczamy przez ten przedwzmacniacz. Oczywiście urządzenie, o którym dziś mówimy, czyli DBX-286, to nie jest lampowy przedwzmacniacz.
4: Choć
0: nie.
4: Możecie spotkać się niestety w opisie nawet bardzo często, nawet powiem, w 85% opisów w internecie, no niestety chwyt marketingowy działa i rzeczywiście gdzieś tam możecie spotkać opisy przedwzmacniacz lampowy DBX-286S.
0: Ale nie.
4: Natomiast nie jest on lampowy.
0: To jest elektronika.
4: To jest elektronika, generalnie lampowych preampów nie należy się spodziewać w cenie, powiedzmy, nie wiem, do powiedzmy 4-5 tysięcy, nawet więcej trzeba zapłacić za dobry lampowy wzmacniacz, a są tysiące, bo to są drogie urządzenia, nie jest ich dużo tak naprawdę. No i żeby mieć lampowy przedwzmacniacz, to wydaje mi się, że to trzeba mieć taki cel, tak? Bo lampowy przedwzmacniacz naprawdę bardzo mocno potrafi zaingerować nam w dźwięk i trzeba świadomie tego używać.
0: Właśnie, Darku, ile ty za tego DBX-a zapłaciłeś? Bo ty go kupiłeś stosunkowo niedawno, jestem posiadaczem już od dłuższego czasu i też miałem okazję wypróbować pewne rzeczy w tym urządzeniu i ja nie będę o nim się w takich tylko i wyłącznie superlatywach wypowiadał, bo on ma swoje wady, ale zapytam o cenę. Ile dałeś?
4: 700, jakoś około 750 zł.
0: No to potaniał, ja zapłaciłem niecały 1000. Ja zapłaciłem niecały 1000, tak. Ale kupowałem go jakieś 8 lat temu, więc no, jak widać, przez tyle czasu potaniało. Okej, to może i dobrze, ciekawe, będę się musiał rozejrzeć, bo niedługo czeka mnie, podejrzewam, wymiana przedwzmacniacza, być może skuszę się na coś nowszego,
4: lepszego, tak, coś innego. Lepszego. Natomiast warto jeszcze zaznaczyć, że nie każdy z nas będzie potrzebował procesora dynamiki, tak? Bo tak jak wspomniałem na początku, najważniejsza opcja to jest przedwzmacniacz mikrofonowy. Natomiast nie każdy z nas będzie potrzebował procesora dynamiki. I w tym przypadku, jeżeli chcemy kupić wyłącznie preamp dobry, to znaczy taki, powiedzmy, do zastosowań amatorsko-profesjonalnych, że tak powiem, to warto pójść do sklepu lub poczytać w internecie, ale najlepiej pójść do sklepu i poprosić, żeby nam to podłączyli, względnie poprosić, żeby nam to urządzenie dali, że tak powiem, na próbę, bo naprawdę w kwotach od 250 do powiedzmy 600 zł, a mam tutaj rozeznanie, może zrobimy jeszcze kiedyś podcast o moich dwóch innych preampach, można kupić naprawdę fajnie brzmiące urządzenia, które nawet mają więcej wzmocnienia mikrofonu, bo to za chwilę powiemy o funkcjach, ale naprawdę dziś DBX nie wyznacza już tak naprawdę, akurat ten model nie wyznacza jakiejś mega klasy. Jest to bardzo dobre urządzenie, ale na start, a jeżeli ktoś potrzebuje tylko preampa, bo nagrać gitarę, nagrać mikrofon w miarę ładnie, to naprawdę nie trzeba nawet tych 750 zł wydawać.
0: No ja na przykład potrzebowałem przede wszystkim kompresora, do preampa też, wiadomo, bo ja wtedy, kiedy kupiłem ten przedwzmacniacz, to korzystałem z mikrofonu Shure SM7B, który wiemy dobrze, że potrzebuje dość dużo wzmocnienia. Teraz
4: wzmocnienia?
0: Się, tak, teraz się przerzuciłem na mikrofon pojemnościowy, natomiast w przyszłości być może wrócę do SM7, bo ona sobie tu stoi obok i czeka, ale no chciałem troszeczkę zmniejszyć szumy jednak, które u mnie się pojawiają, więc przesiadłem się tymczasowo na mikrofon pojemnościowy, ale rzeczywiście no muszę przyznać, że ten mikrofon podłączony pod przedwzmacniacz z DBX-a szumi tak czy inaczej mniej niż ten mikrofon podłączony pod przedwzmacniacz z miksera. Dokładnie. A jeszcze ja akurat mam tak, że no ja chcę korzystać z tych efektów, które są w tym urządzeniu. Ja chcę korzystać z kompresora, ja chcę korzystać też z jakiejś tam bramki, z enhancera, z innych rzeczy, które tu są, bo po prostu dzięki temu ten mój głos jest wyraźniejszy, a prowadząc audycje radiowe, no to jednak przydaje się, jeżeli ten głos jest wyraźny, jeżeli to, co mówię, jest słyszalne wyraźnie, głośno, bo to nie jest jakaś tam, powiedzmy, obróbka, którą sobie potem możemy zastosować, to wszystko musi dziać się w czasie rzeczywistym, no i niestety, w takiej sytuacji to ważne jest, co jest tu i teraz, a nie co można zrobić w postprodukcji.
4: Właśnie, i może tutaj, bo tak jak mówię, no pewnie za chwilę będziesz mnie właśnie pytał, będziemy rozmawiać o funkcjach, tutaj urządzenie już jako procesorze. I tu ważne jest bardzo, że jeżeli wyposażycie się w tego typu urządzenia, bez względu na to, jakie to będzie i za jakie pieniądze, jeżeli będzie to hardware, to ważne jest to, że w momencie, kiedy coś już nagrywamy, o chociażby na przykład ktoś wyposaży się w DBX-a i będzie robił Tyflo Podcast, to pamiętajcie, że ustawienie procesora i w momencie, kiedy już dacie stop, jest to nagrane, tego się już z dźwięku nagranego nie odratuje. Jeżeli ustawicie kompresor w jakiś sposób, ten kompresor już będzie tak brzmiał w nagraniu, niczego już się nie zmieni.
0: I dlatego to zupełnie inaczej, ustawia się takie urządzenia w przypadku, kiedy prowadzi się audycje radiowe, zupełnie inaczej ustawia się takie urządzenia w przypadku, tak jak na przykład twoim, kiedy ty zajmujesz się bardziej nagraniami lektorskimi. U ciebie, jeżeli cokolwiek tam jest z tego włączone, no to jest włączone delikatnie.
4: Tak,
0: żeby tylko troszeczkę podbarwiało. U mnie to jest wykręcone prawie do oporu, no bo po prostu to ma być kompresja, której ja nie będę już poprawiał. To się dzieje tu i teraz, to teraz ma być wyraźne, to teraz ma być słyszalne, więc to są zupełnie inne potrzeby, zupełnie inne zastosowania, ale do tych potrzeb stosujemy jedno urządzenie. Także uniwersalnie, proszę Państwa.
4: Uniwersalnie. Tak, i urządzenie może być dla youtubera, może być dla podcastera, może być i jest używane na całym tak naprawdę świecie w stacjach radiowych również.
0: Owszem.
4: To także zwłaszcza Amerykanie swego czasu słynęli z użytkowania tego DBX-a.
0: Używają nadal.
4: Może, No to tak, no na YouTubie możecie sobie zobaczyć, usłyszeć, jest kilka dość fajnych podcastów, fajnie zrobionych, fajnie facet korzysta tam, pokazuje te funkcje. No tak, to urządzenie jest, naprawdę ma swoje plusy.
0: Dokładnie. No dobrze, Darku, to może teraz opiszmy wygląd tego urządzenia, bo to też jest ważne, co my tam właściwie mamy. Pierwsza taka zasadnicza rzecz, urządzenie nie ma żadnego włącznika i to jest moim zdaniem jego wada.
4: Tak, to jest jego wada.
0: No niestety, jak podłączamy sprzęt do prądu, a mamy już to wszystko połączone z naszym mikserem, bo się czasem zdarza, że musimy odłączyć zasilanie, no to dokładnie. Dostajemy po uszach takim dość nieprzyjemnym, mocnym trzaskiem.
4: Tak.
0: To jest wada.
4: Urządzenie nie ma włącznika. Wygląda, jest to typowy prostokąt, dość długi, urządzenie...
0: Ja bym powiedział krótko, że to jest standardowe 1U do raka.
4: Tak, właśnie to chciałem powiedzieć, że jest to właśnie do raka, ma nawet takie zaczepy, jak to wszystkie urządzenia, które możemy do raka podłączyć. Jest to urządzenie dość solidnie zrobione, metalowe, nie ma tutaj żadnego problemu z jakimś chińskim plastikiem, jest to bardzo stabilnie sobie stoi. Taki właśnie długi prostokąt.
0: Dokładnie. Ja akurat mam to w stojaku rakowym, więc korzystam z tego. Przykręcone na 4 śruby, bardzo solidnie, bardzo fajnie.
4: Tak.
0: Ja swoją drogą polecam każdemu, kto ma trochę więcej niż jedno urządzenie. Ja akurat mam 3 urządzenia, może będzie więcej w przyszłości. Polecam zaopatrzyć się w taki stojak rakowy. On sobie może stać albo na biurku, albo gdzieś obok biurka, jak tam sobie chcemy. Tak. I w zależności od tego, jakie mamy możliwości, stawiamy to sobie, przykręcamy do takiego stojaka każde urządzenie, dostajemy w komplecie śruby i każde urządzenie, które ma możliwość montażu w raku, no to ma takie szyny specjalne. Z przodu są takie 4 otwory, w które wkładamy te śruby, przysuwamy dokładnie do stojaka w odpowiednie miejsce, celujemy tymi śrubami w odpowiednie otwory, zakręcamy to jakimś śrubokrętem, no i tyle. I montaż jest bardzo prosty, każdy sobie z tym poradzi.
4: Czekaj, Michale, bo ty masz co ciekawego? Ultra Miser'a od Behringera, tego DBX-a i co
0: i
4: jeszcze?
0: I jeszcze taki jeden mikser liniowy, którego teraz nawet nie pamiętam modelu, natomiast on mi służy jako taki mikser odsłuchowy, w którym mogę sobie regulować różne rzeczy, mam różne rzeczy na odsłuchu poza moim głównym mikserem i to jest też Behringer. Natomiast nie podam ci w tym momencie modelu, to jest bardzo prosty mikserek, który poza AUX-em i poza po prostu tłumikami i funkcją mute nie ma tak naprawdę żadnych innych funkcji, ale nie do tego miał służyć. Miał służyć po prostu do konfiguracji odsłuchów. I no i swoją rolę spełnia.
4: Okej.
0: No, także to tak jeszcze a propos. No dobra, to w takim razie już wiemy, że są te szyny, że to jest 1U do raka. Natomiast jak urządzenie wygląda, Darku, gdybyś mógł kilka słów.
4: Z tyłu urządzenia są duże jacki, jest duże jacki oraz XLR. I XLR z końcówką męską jest gniazdem, pod które podłączamy mikrofon. Również mamy tutaj w tym urządzeniu...
0: Czekaj, XLR z końcówką męską czy żeńską? Żeńską chyba.
4: O, faktycznie, może pomyliłem, przepraszam, już tutaj spoglądam.
0: Sprawdź, bo wydaje mi się, że żeńska.
4: Tak, żeńska, oczywiście. I słychać jeszcze, nie rozumiem.
0: Słychać cię, tak. I jeszcze dodatkowo ta końcówka jest, ta wtyczka jest zabezpieczona takim przyciskiem specjalnym.
4: Tak, który, takim przyciskiem, tak, żeby nam mikrofon nie wypadł.
0: Dokładnie, to jest akurat fajne zabezpieczenie. Sobie musimy ten przycisk wcisnąć, jeżeli chcemy wyjąć wtyczkę mikrofonową.
4: Zgadza się, faktycznie, przepraszam, jak najbardziej z końcówką, gniazdko jest żeńskie, i końcówkę męską od mikrofonu oczywiście w żeńskie wkładamy.
0: Czyli tak standardowo.
4: Tak, standardowo. Tutaj akurat producenci innej orientacji nie przewidzieli, więc jak najbardziej. Co nas interesuje na pewno? Na pewno, skoro wejście, to będzie nas interesować wyjście. Generalnie urządzenie jest jeszcze wyposażone w gniazdo insertowe oraz w wejście instrumentalne, czyli właśnie można jakąś, powiedzmy, gitarę sobie podpiąć w opcji monofonicznej, bo to też warto powiedzieć, tak, jeżeli chcemy pograć sobie na keyboardzie w stereo, to przepraszam, nie do tego to urządzenie służy, ale jeżeli mamy ochotę sobie pograć na gitarze i nagrać ją sobie do DAW-u, aby potem w odpowiedni sposób sobie to obrobić, to jak najbardziej można wejście instrumentalne, które w tym DBX-ie wykorzystać.
0: Aczkolwiek również zastanawiam się, aczkolwiek wiesz co, to nie jest taki typowy gitarowy piec, bo...
4: Nie. Oczywiście,
0: tu,
4: że nie.
0: Bo tu na przykład, no co, jakiś przester to ewentualnie moglibyśmy zrobić.
4: Nie, ale nie. Tu chodzi tylko o to, żeby ktoś właśnie nagrał gitarę, tak zwaną właśnie surówkę, taki suchy dźwięk, żeby później sobie
0: obrobić.
4: Jakiś softwareowy imitację analogowego, powiedzmy, przesteru jakiegoś tam sobie dodać.
0: No bo tego łacha na przykład, ten łach słynny, kaczki nie zrobimy.
4: Nie, bo to musi być odpowiednia funkcja, to nie. Możemy natomiast jak najbardziej poddać kompresji gitarę.
0: Owszem.
4: To jak najbardziej. I dostajemy instrukcję, która bardzo mi przykro nie jest w Braille'u, gdzie producent rzeczywiście daje nam kilka takich ustawień. Jest tam, są napisane ustawienia, jak ustawić tam, powiedzmy, kompresję do wokalu, do instrumentu. Instrukcja jest w języku angielskim.
0: Mhm. No to rzeczywiście.
4: Więc idziemy.
0: No, trzeba poczytać, tak, po prostu.
4: Trzeba sobie poczytać. Więc tak naprawdę, jeżeli już to urządzenie kupicie, to wejściem jest duży jack, wyjściem jest XLR.
0: To znaczy wejściem mikrofonowym.
4: Nie,
0: jest...
4: wejściem. Wejściem mikrofonowym jest XLR, wyjściem, czyli wychodzimy z preampa i wchodzimy do miksera, jest duży jack.
0: Tak, i możemy teraz sobie wyjść na zasadzie takiej, że podłączamy to do kanału mikrofonowego, albo podłączamy sobie to przez insert.
4: Albo podłączamy sobie to przez insert, tak, również.
0: Tylko do tego, pamiętajcie, musi być specjalny kabel oczywiście, ten insertowy.
4: Tak, insertowy. Czyli dwa małe, duże jacki na jeden duży jack.
0: Dokładnie, taki Y.
4: No, względnie może być dwa małe jacki na jack, ale generalnie to się przyjęło, że to dwa mono duże jacki na jeden stereo duży jack. Mhm.
0: Takie kable po
4: Natomiast,
0: prostu można w dowolnym sklepie kupić,
4: zrobić. Ja tutaj powiem, że czwartym, jakby pierwszym gniazdem, jedynym XLR-em jest to gniazdo pierwsze po lewej stronie. Od tego XLR-a czwartym gniazdkiem, idąc lewą ręką w prawo, będzie już gniazdko wyjściowe, którym wychodzimy z preampa i wchodzimy w źródło typu mikser, typu karta.
0: Mhm. A pamiętasz, także, gdzie tam jest insert, a gdzie jest to wejście?
4: Właśnie inserta nie używam
0: to
4: i
0: czekaj,
4: szczerze
0: to,
4: powiedziawszy nie,
0: to sprawdzę,
4: nie pamiętam.
0: To sprawdzę, to ty zagaduj naszych słuchaczy, a ja sprawdzę.
4: Tak, zagaduję naszych słuchaczy, żeby nam było wszystkim łatwiej, kupując urządzenie. Czwartym gniazdem jest gniazdko wyjściowe, tak zwany output. Wychodzimy z preampa, wchodzimy sobie do miksera bądź do karty dźwiękowej. Michał ma ustawione tak, że wejściem i wyjściem z preampa jest insert, gdyż jak wiadomo, bądź nie wiadomo, gniazdem insertowym...
0: To będzie pierwsze gniazdko.
4: No,
0: pierwsze
4: no to
0: po,
4: czyli
0: pierwsze
4: za XLR-em.
0: Tak, za XLR-em, dokładnie.
4: Okej, okay. No i tak to wygląda. Warto tutaj właśnie też wspomnieć, że to jest urządzenie jednokanałowe i podkreślimy jeszcze raz, to jest urządzenie monofoniczne, więc absolutnie nie nie jest ono po to, żeby też procesować muzykę, czyli jeżeli zrobicie sobie radio internetowe i chcecie mieć super processing hardware'owy, to też nie jest nie, do tego urządzenia super.
0: Tym.
4: Nie tym. Również nie robi się na tej zasadzie, że kupicie sobie dwa preampy DBX-y, bo to różne pomysły mogą ludzie mieć.
0: Przede wszystkim byłoby to dość drogo jak na takie
4: to
0: rozwiązanie.
4: Na pewno. Tak, natomiast jeszcze raz podkreślę, to jest urządzenie, to jest przedwzmacniacz mikrofonowy. Okej, okay, no to mamy w zasadzie gniazda z tyłu oblukane i myślę, że teraz opiszemy przyciski. Przyciski są, jest ich bardzo dużo, bo aż trzy. Pierwszy przycisk z lewej strony na przodzie, jaki zobaczymy, to przycisk zasilania Phantom Power 48 V. To jest nic innego jak dostawa prądu dla naszego pojemnościowego mikrofonu. Tak. Wówczas w momencie, kiedy podepniemy mikrofon, to momencik, bo mi tu jedna rzecz nie pasuje, chyba sobie coś zepsułem, także dajcie mi dosłownie minutę.
0: No teraz chyba przełączasz się z bypassu na ten.
4: Wiesz
0: na
4: co,
0: bypass.
4: Tak, ale coś mi tutaj nie pasuje, nie wiem, czy wszystko jest okej?
0: Okay? Jest okej. Okay.
4: Sorry za taką ten, ale aha, no dobra. No okej. Okay. Więc pierwszym przyciskiem jest Power, Phantom Power. Do mikrofonu pojemnościowego. Kolejnym przyciskiem jest coś, co się bardzo przydaje. To jest
0: filtr.
4: To jest filtr low cut, czyli filtr wycinający nam sygnał na jakby na paśmie dolnym.
0: Tak zwany,
4: nie wiem, chyba to jest
0: tak zwany dolnozaporowy.
4: Dolnozaporowy, pewnie to będzie jakieś 80 Hz, coś mniej więcej takiego, taki standard. Filtr, teraz włączyłem ten filtr, raz, dwa, pięć, raz, dwa, pięć, teraz wyłączyłem, raz, dwa, pięć, raz, dwa, pięć. Generalnie ja nie korzystam z tego filtru, bo mi się nie podoba akurat jego...
0: Ja korzystam z tego filtru, ja może pokażę, jak to wygląda u mnie. O, proszę bardzo, teraz mam ten filtr wyłączony, to brzmi w ten sposób, a teraz mam ten filtr włączony i to brzmi w taki sposób. Teraz wyłączony, proszę bardzo, trochę więcej dołu mnie się w mikrofonie pojawiło.
4: Tak,
0: U mnie ten filtr jakoś działa, u ciebie troszeczkę mniejszy był efekt w ogóle tego filtru.
4: Tak, też mi się tak wydaje. No
0: tak, natomiast u mnie teraz w ten sposób, proszę bardzo, jest.
4: Nie, ja z tego filtru nie korzystam, zresztą w momencie, kiedy obrabiam dźwięk, robię to tak naprawdę wyłącznie później.
0: Dokładnie.
4: Ale przydaje się to na przykład w momencie, kiedy wiemy, że nie będziemy tego obrabiać, tego co nagramy, a będziemy nagrywać śpiewającą pięknie kobietę, to warto sobie ten filtr włączyć, on na pewno nie zaszkodzi, a może pomóc. I idąc dalej w prawo, kolejnym i ostatnim przyciskiem jest bypass. Czyli włączamy bypass i słychać mnie troszeczkę inaczej. To jest unprocessed, tak? Czyli sygnał suchy.
0: A czy przypadkiem teraz nie włączyłeś sobie właśnie tego kompresora?
4: Bypass działa, gdy jest wciśnięty, zdaje się, także...
0: Gdy jest wciśnięty,
4: także
0: to, tak, gdy jest wciśnięty, to działa, gdy jest wciśnięty,
4: to jest bypass.
0: To kompresor nie jest aktywny, to kompresor nie jest aktywny. Gdy jest wyciśnięty, to kompresor jest
4: to
0: aktywny.
4: To kompresor jest aktywny, tak.
0: Tak śmiesznie.
4: Dokładnie, tak. Innymi słowy, bypass on, czyli sygnał suchy, bez kompresora, bez niczego, to przycisk wciśnięty. Bypass off, czyli sygnał, jaki sobie wymodujemy, ustawimy, zmodyfikujemy, to jest przycisk wyciśnięty. Nie wciśnięty, tylko wyciśnięty.
0: Wyciśnięty, tak. Trzeba na to zwracać
4: uwagę.
0: Trzeba na to zwracać uwagę. Ja tak kiedyś się pomyliłem i wydawało mi się, i to ludzka sugestia naprawdę jest niezła, bo ja przez ileś czasu myślałem, że mam ustawiony kompresor, a się okazało, że go nie miałem w ogóle.
4: A nie był. Tak. Super. No można się tak... no, na nasze możliwości to najlepiej oczywiście.
0: Ja może pokażę, jak to jest. Ja pokażę, jak to jest u mnie może. O, proszę, proszę bardzo. O, ten bypass u mnie to już jest taki trochę styrany życiem, że tak go nazwę. Proszę bardzo, teraz jest u mnie bypass włączony, teraz jest wyłączony, czyli kompresor jest aktywny. Proszę bardzo, o, jeszcze raz go wciskam. Jak widać, te przyciski niestety po jakimś czasie to nam się po prostu zużywają i dzieją
4: ja
0: się...
4: Ja na to na razie jeszcze tylko czekam.
0: No, to ty to czekasz i tyle masz szczęścia. Bo proszę, teraz ja dotykam tego przycisku i proszę zobaczyć, co się z tym dzieje. Co się dzieje z tym dźwiękiem, jak on wariuje.
4: Się okazuje, aha, że tak,
0: dokładnie. A teraz na szczęście... Kiedy bypass jest wyciśnięty, czyli kiedy kompresor jest aktywny, no to w tym momencie mamy sygnał dobrze działający, bez jakiegoś tam dziwnego trzasku.
4: Zgadza się. No i teraz może przejdźmy do gałek.
0: To jest w ogóle moim zdaniem jedna z większych zalet tego
4: urządzenia.
0: Tego urządzenia, no,
4: oczywiście.
0: Tak.
4: Jest tu kilka pokręteł. Każde z nich jest zaskokiem, a nawet z zaskokami, więc bardzo fajnie, że to właśnie jest w ten sposób. Każda gałka wyposażona jest również w, że to nazwę, dzióbek, czyli możemy sobie sprawdzić, na którą godzinę mamy daną gałkę ustawioną. Więc możemy sobie na przykład ustawić, co zaraz zrobimy. Powiedzmy, ustawimy sobie na ucho kompresor i w momencie, kiedy mamy jedną z pokręteł kompresora na godzinę trzecią i nam to odpowiada, to nawet jeżeli to później przekręcimy, nie ma problemu, bez problemu będziemy to mogli odwrócić, bo pamiętamy, że na godzinę trzecią nam odpowiadało. I tu każde pokrętło jest jak najbardziej zaskokowe. I teraz przejdźmy do pokręteł.
0: No właśnie.
4: Ciekawostką i też ważną bardzo sprawą jest to, że DBX286S wzmacnia nam sygnał mniej więcej do 60 dB. Czyli o 60, no, chcemy wzmocnić nasz sygnał. Wiadomo, że no tutaj trzeba wziąć jeszcze no zapas, tak, jakiś przester, tak, no ale producent mniej więcej tyle nam tutaj daje sygnału wzmocnienia, gdzie na przykład mam preamp za 500 zł innej firmy, który aż do 75 dB jest nam w stanie wzmocnić sygnał. Dodatkowo każdy przedwzmacniacz mikrofonowy też ma szumy własne, tak jak i mikrofony. No i tutaj ten akurat nasz model niestety ma tych szumów trochę ma. Musimy się z tym liczyć, że dobrze jest do niego dobrać jednak jakąś pojemnościówkę, bo będziemy mieć już gwarancję, że te szumy będą mniejsze. To tak na marginesie, ale jednak ważna informacja. 10 do 60 dB wzmocnienia ma ten DBX. Odnośnie pokręteł. Pierwszym pokrętłem, na jakie trafimy, a pokrętła są z przodu, jest to pokrętło input. Jak sama nazwa wskazuje, jest to pokrętło, którym ustawiamy to, ile sygnału urządzenie dostaje, ile sygnału wchodzi nam na wejście z mikrofonu na przykład.
0: Czyli to jest właśnie to przedwzmocnienie.
4: To jest to właśnie przedwzmocnienie tak naprawdę. Jak mówię, ono jest dzióbkiem. Warto, jeżeli ktoś by tutaj zadał pytanie, no to takie oczywiście trochę powiedzmy głupszych pytań, czy może nie do końca logicznych, ale jednak ważnych, jak to ustawić. Moim zdaniem warto ustawić to pokrętło na tyle mocno, na tyle w prawo, na ile pozwoli nam nasz settings, na ile pozwoli nam nasze urządzenie, gdzie będziemy później ten sygnał wprowadzać, ponieważ jak to ustawimy, no to będziemy przede wszystkim korzystać z preampa, no z przedwzmocnienia, czyli tak naprawdę z tego, co jest najważniejsze. Oczywiście warto pamiętać, żeby nie doprowadzać do przesteru. To nie jest tak, że ustawiamy tą gałkę na maksa i jest ok. Oczywiście trzeba tutaj pamiętać, mniej więcej wysłyszeć, w naszym przypadku niestety wysłyszeć,
0: jak ile tego przedwzmocnienia potrzebujemy
4: użyć. Tak. Tak jak właśnie Michał na początku wspominał, do mikrofonu dynamicznego na pewno będziemy potrzebowali więcej, chociażby do tej SM7, a do mikrofonów pojemnościowych z reguły no będziemy potrzebować na pewno mniej.
0: Dokładnie, tak naprawdę niewiele, nie trzeba będzie aż tak bardzo tego eksploatować, tej gałki, nie jakoś bardzo mocno, ale troszeczkę ją gdzieś tam zawsze na
4: no
0: pewno,
4: warto.
0: Tak, na pewno warto, ja mam ją bardzo lekko podkręconą, bardzo, bardzo lekko.
4: No a ja mam akurat właśnie dwa ustawienia przetestowałem nawet przed Tyflo Podcastem i pierwsze ustawienie to takie, gdzie gain w mikserze mamy dość mocno rozkręcony, a za to input w preampie delikatnie. I tu, jak się dobrze wsłuchałem i na żywo i w nagraniu, niestety mikser daje nam trochę szumów. Nie preamp, a właśnie mikser. Czyli ten preamp w mikserze. Natomiast gdy ustawimy mocniej input, a gaina w mikserze damy no nie za dużo właśnie, czyli odwrotnie, no to wtedy tych szumów rzeczywiście mamy mniej, dużo mniej. I to jest słyszalne. I cię nawet, Michale, namawiam, bo z tego co wiem, ty masz to raczej to pierwsze ustawienie, namawiam cię do przetestowania, do nagrania nawet sobie dźwięku i zobaczysz, że będzie różnica. I ja i ty mamy te same firmy, jak chodzi o miksery, u ciebie mogą te preampy być troszkę lepsze, aczkolwiek nie jestem do końca przekonany, czy akurat preampy wtedy zainwestowali.
0: Spróbuj,
4: bo ja... Tak, bo ja to próbowałem, wówczas z outputem trzeba uważać bardzo, bardzo, ale to za chwilę do tego dojdziemy.
0: Jasne.
4: Więc podsumowując, pierwsze pokrętło, input, który ustawiamy, no ja bym proponował ustawić go, mówię, na tyle mocno, żeby no nie było przesteru, żeby jeszcze krzyknąć i żeby ten zapas jeszcze jakiś był. I to tyle, jak chodzi o input. Kolejne dwie gałki, które bardzo lubimy, to jest właśnie kompresor. Kompresor tu jest bardzo prosty, bo generalnie, jak wiadomo, standardowo kompresory mają
0: zdecydowanie
4: takie parametry,
0: więcej parametrów.
4: Zdecydowanie, tak jak threshold, jak ratio, jak release, attack, makeup, oczywiście sidechain, no wiele, wiele innych. Już nie wspominając o multibandach, gdzie dla każdego pasma możemy mieć osobne parametry. Tutaj producent poszedł na łatwiznę, ale to i dobrze, bo no to urządzenie ma nam ten sygnał. My je po to kupujemy, żeby ono samo robiło za nas, my tylko troszkę mu pomagamy poprzez ustawienie. Dwa pokrętła od kompresora. Pierwsze pokrętło to drive, pierwsze po lewej stronie. Pokrętło drive, ono jest właśnie czymś w rodzaju, bym powiedział, make-upu i threshold tak naprawdę. To znaczy i ratio w sumie. Generalnie pokrętło drive ma za zadanie, my określamy pokrętłem drive, jak dużo sygnału ma być poddawanego kompresji. Jak dużo tego sygnału ma być no ubarwiane, tak? No kompresor tak naprawdę ścisza, zgłośnia przez ściszanie, ale to już nie będziemy się tutaj zagłębiać w realizację dźwięku, ale ogólnie pokrętło drive ma za zadanie sprawić to, że my ustawiamy, jak dużo sygnału ma być poddawanego kompresji. Ja się teraz pobawię tym pokrętłem, idę sobie troszeczkę i dźwięk się nam zmienia.
0: Zgadza się.
4: Teoretycznie możemy przyjąć, że dźwięk jest tylko głośniejszy, ale nie, bo jeszcze zmienia się dużo więcej. Ja teraz to pokrętło z powrotem ściszyłem. Zaraz wam zaprezentuję dokładnie, co robi pokrętło drive. Przejdźmy teraz do następnego. Następne pokrętło to density. Pokrętło density w tym urządzeniu powoduje to, jak szybko w milisekundach dźwięk skompresowany wraca do dźwięku suchego. To powoduje tutaj nam density. Zaraz wam zaprezentuję, gdy samo density przekręcimy, tak naprawdę ten dźwięk nam się nic nie zmieni, jeżeli mamy pokrętło drive w pozycji wyłączonej, ale właśnie ja teraz zaprezentuję wam ten kompresor. Ustawię go tak, że żebyście to usłyszeli, ustawię pokrętło drive dość mocno, prawie że nawet na maksa, i w tym momencie słyszycie, że dźwięk się zmienił, że barwa tego dźwięku jest dość agresywna. I coś mi się tutaj chyba w kablach psuje.
0: Nie, jest w porządku. U nas jest w porządku, Darku.
4: Aha, u was jest okej, dobra, u mnie już teraz też. No więc słyszymy, że dźwięk jest poddawany już kompresji. I to, ile tego dźwięku, w tym przypadku bardzo dużo, powoduje pokrętło drive. Ja teraz krzyknę i posłuchacie, że dźwięk... to znaczy tak, może inaczej, jak tu zaprezentować kompresor? Może właśnie ja będę mówił sobie po cichu. Ja sobie teraz mówię bardzo po cichu. I słychać mnie tak naprawdę na prawie że tym samym poziomie, jak mówiłem do was głośno. I teraz będę mówił do was głośno i posłuchacie, że ten dźwięk się zgłośnia i ścisza. Czyli dźwięk, jak ja mówię teraz głośniej, on jest wyrównywany tak naprawdę. Kompresor się stara go wyrównywać. W momencie, kiedy ja mówię cicho, też się stara wyrównywać. I density, czyli to drugie pokrętło, służy do tego, żeby określić, jak szybko kompresor tak naprawdę
0: pracuje.
4: Ma pracować. Jak... Mhm. Tak, dokładnie. Ja teraz ustawię ten density dość mocno i ten dźwięk będzie teraz bardzo, bardzo agresywny, aż za bardzo. I teraz, jak ja będę sobie mówił na przykład bardzo po cichu, to ten dźwięk jest głośny. Jak mówię głośniej, on jest wyrównywany. Ja teraz będę, jestem teraz bardzo oddalony, na przykład od mikrofonu. Teraz się będę przybliżał bardzo powoli, a dźwięk tak naprawdę stara się być bardzo wyrównany. Teraz wyłączę wam w ogóle na przykład kompresor, jest bypass i teraz ja jestem daleko od mikrofonu, teraz jestem blisko, teraz jestem daleko i te różnice są duże. W momencie, kiedy włączymy kompresor, ja jestem sobie daleko od mikrofonu, teraz jestem sobie blisko, teraz jestem daleko i kompresor stara nam się pilnować tego poziomu. Jest to taki człowiek, który ma rękę na suwaku i patrzy.
0: I bardzo szybko nim rusza.
4: Reaguje, tak.
0: Tak.
4: Ja teraz, no, ustawię ten kompresor w miarę. O, myślę, że tak możemy to spróbować zostawić.
0: Dźwięk kompresowany też dość fajnie się sprawdza przy wyciąganiu tak. różnych rzeczy z ludzkiego głosu.
4: Jeżeli ktoś niestety.
0: Wiesz co, i niestety, i można by powiedzieć, że stety, bo też bardzo często kompresor jest używany do zaakcentowania dołu.
4: Wiesz, a tak, oczywiście.
0: Jeżeli lektor tak. ma dół w głosie, to jeszcze dodatkowo podkompresowany. Ten dźwięk to
4: zgadza
0: robi
4: się.
0: To, co bardzo często słyszymy w reklamach. Tak. Mhm.
4: Tak, zgadza. No więc myślę, że tu o kompresorze tyle, tak? Czyli pokrętła drive i pokrętło density. Myślę, że fajnie, jak sobie poczytacie ogólnie, co to jest kompresor i jakie są parametry, bo będzie po prostu później łatwiej go zrozumieć. Tylko warto, polecam blogi, nie jakieś tam na Wikipedii i tak dalej, bo tam się będą dość mocno rozpisywać, mądrze bardzo, ale do zakupu DBX-a taka wiedza jest niepotrebna.
0: Tym bardziej, że tu mamy tak naprawdę dwie gałki.
4: Tylko dwie gałki, które robią za nas
0: inne parametry. Zawsze można po prostu na słuch. No.
4: No, przede wszystkim na słuch. Kompresor jest ładny. On naprawdę tutaj fajnie ustawiony. Bardzo ładnie chodzi, co zawsze można słyszeć na Michale. Michał bardzo sobie go ładnie ustawił. Jest to, co powinno być, także...
0: No, ja ten kompresor mam ustawiony, powiem szczerze, dość mocno. U mnie te gałki to praktycznie
4: no tak.
0: idą na... są maksymalnie w prawą stronę skierowane.
4: No, ja mogę spróbować maksymalnie w prawą stronę i sobie w tym momencie właśnie tak będziemy mówić. Oddechy są moje bardzo głośne i zaraz właśnie się tymi oddechami zajmiemy. Natomiast zanim zajmiemy się oddechami, to... powiemy o kolejnej funkcji tego naszego DBX-a. Kompresor mamy opanowany, idziemy w prawą stronę, a tam czeka na nas DSR, słynny DSR, który u naszych sąsiadów...
0: Który zęby wyrywa.
4: Tak, który u naszych sąsiadów w Ameryce był używany od lat, a u nas teraz każda piosenka nowo powstała, zwłaszcza wokal jest poddawany dość mocnej ingerencji w nasze zgłoski S, niestety.
0: Te sybilanty tak zwane, tak?
4: Tak zwane sybilanty. Generalnie DSR jest funkcją, która... modyfikuje nam w nasze szumiące zgłoski polskiego języka.
0: Czyli wszelkiego tak, rodzaju...
4: Sasza suchą szosą, przede wszystkim S, ewentualnie sz, bo czasami też są ludzie, którzy mają te eszki, że tak powiem, dość wybite.
0: Tak, bo problem jest prostu taki, że tak. Na takich dźwiękach, na takich szeleszczących zgłoskach i syczących też dość łatwo jest przesterować sygnał.
4: Niestety, tak. Niestety jest bardzo łatwo na górnych, zwłaszcza częstotliwościach, a czym jest S, nasze zgłoski S-ki, jak nie górnymi właśnie pasmami. Dokładnie. Więc jak najbardziej... Warto gdzieś tam czasami zaingerować. I tu jest, no, dobrze ustawić DSR, to jest jednak sztuka, bo nie chodzi o to, żebyśmy seplenili, jak to za chwilkę wam zademonstruję, tylko chodzi o to, żeby rzeczywiście dźwięk zgłosek S był łagodny dla ucha.
0: Tak.
4: Mamy tutaj dwa pokrętła od DSR-a. Pierwsze z nich to jest frequency, czyli wybieramy sobie właśnie częstotliwość, na której nasze eski są dość, powiedzmy, mocno wybite, a drugim pokrętłem w prawo od frequency jest threshold, czyli jakby...
0: Poziom zadziałania tego DSR-a.
4: Poziom zadziałania tego DSR-a, tak, dokładnie.
0: Czyli jak bardzo chcemy się tej częstotliwości pozbyć.
4: Pozbyć. Mhm. I cóż, sprawdziłem to z okiem, że ja mam te eski mniej więcej koło 8 kHz. Zapamiętałem mniej więcej, gdzie jest te koło 8, tak? Bo tutaj zaskoki są na tej zasadzie, że są...
0: Bardzo drobne.
4: Na urządzeniu, bardzo drobne, ale są na urządzeniu, przynajmniej jak o DSR chodzi, przy pokrętle frequency są takie przedziały między 4 a 8, między 8 a nie wiem, teraz nie powiem wam dokładnie, ale pamiętam, że oko mi mówiło, że są po prostu takie jakby
0: oddziały
4: między jednym a drugim. Od do, o właśnie. I więc ja sobie zapamiętałem mniej więcej na godzinę 9 frequency, to jest między, no właśnie to jest koło 8 kHz. Ja teraz ten frequency ustawiłem. I słuchajcie, będę teraz pokrętłem threshold, czyli tym drugim, szedł w dół i zobaczycie, jak będzie się zmieniał. O, już jest.
0: Tak.
4: Słuchamy Tyflo podcast. Słuchamy esek i te eski już w tym momencie są coraz bardziej zjadane przez urządzenie, co też powoduje, że kompresja również reaguje. I próbuje nam resztę całego dźwięku podgłośnić. No bo eski są ciszej, czyli jest jakiś poziom w naszym dźwięku cichszy, no to
0: kompresor pracuje
4: i to również, tak jak Michał powiedział o reklamach, o lektorze, właśnie w ten sposób również te reklamy się obrabia, że najpierw podbija się jakieś pasmo, a potem się po prostu kompresuje, a czasem właśnie można sobie DSR-em poradzić, aby był taki dźwięk a la z reklamy. No i w tym momencie ten DSR jest moim zdaniem ustawiony zdecydowanie za mocno.
0: Zdecydowanie, no dlatego mówię, to jak ktoś przesadzi z DSR-em, to może uzyskać taki efekt, jakby ktoś mu po prostu zęby wybił, bo będzie se plenić.
4: Niestety tak, niestety tak. Teraz, czyli tak, teraz dźwięk jest tak naprawdę bez DSR-a, raz, dwa, raz, dwa, raz. Teraz dźwięk jest z DSR-em ustawionym dość mocno, raz, dwa, raz, dwa, raz. Ja go spróbuję ustawić. No myślę, że coś na tej zasadzie, powiedzmy, żeby jednak to było słyszalne, ale żeby aż tak mocno nie kłuło w ucho. Chociaż
0: jeszcze chyba,
4: kuje,
0: jeszcze czuję. Chyba troszeczkę możesz zdjąć.
4: Myślisz?
0: Tak.
4: To znaczy więcej czy mniej?
0: Mniej.
4: Raz, dwa, raz, dwa. O, może coś takiego? Raz, dwa.
0: Coś tak jakby.
4: Coś może. To może tak zostawmy, żeby słuchacze jednak słyszeli, że to w ogóle sobie
0: że to działa. Oczywiście.
4: Tak, no ale jest to...
0: Ale DSR to jest akurat to, parametr, z którym ja zalecam szczególną ostrożność, bo tu przesadzając, z kompresorem jak przesadzimy, no to najwyżej nasz głos będzie po prostu tak brzmiał dość specyficznie. Ale z DSR-em jak przesadzimy, to nasz głos będzie brzmiał po prostu bardzo nienaturalnie i śmiesznie.
4: No i tu już też podkreślę jeszcze raz, jeżeli... ustawimy kompresor delikatnie, żeby potem jednak mimo wszystko zaingerować w naszym DAW-ie, to coś jeszcze będzie można z tym na dobre zrobić. Natomiast jeżeli przesadzimy z DSR-em, no to życzę cierpliwości, żeby w ogóle jakkolwiek odratować ten dźwięk i żeby on powrócił rzeczywiście do dźwięku naturalnego, bo tutaj nie bardzo sobie to wyobrażam, no zabiorę sobie 8 kHz prawie całkowicie, na przykład, bo się pomylę. I jak to potem odratować, co? Podbijać to, co zabrałem, no ale to już nie będzie rzeczywiście naturalnie brzmieć.
0: Szumów dołożymy wtedy.
4: Możemy dołożyć szumów. Więc okej, okay, ja jeszcze troszeczkę zwiększę kompresor, żebyśmy usłyszeli rzeczywiście... działanie, żeby w ogóle coś z tym dźwiękiem robimy. Ja rozumiem, że jeszcze przesteru nie mam u ciebie, tak?
0: Nie.
4: Czy już coś tam nie? Dobra.
0: Nie,
4: to ja w takim razie zwiększam... Okej, to ja zwiększam właśnie density, czyli to, jak szybko ten kompresor ma pracować. I myślę, że w tym momencie kompresja jest, no, dość mocna, ale ładna. Myślę, że spokojnie i DSR ładnie nam tutaj pracuje i pracuje nam kompresor. Kolejnymi pokrętłami, kolejnym elementem, który mi się bardzo podoba, ale to też kolejny element, z którym nie należy przesadzać, jest enhancer. Od razu powiem, że na ucho działa to jak korektor, ale nie jest to korektorem. Enhancer absolutnie nie jest equalizerem. Jak kupicie sobie tego DBX-a, nie mylmy tego z korektorem. Enhancer służy do modyfikacji naszych pasm w mowie, załóżmy, do modyfikacji dołu i góry. I generalnie tutaj są dwa pokrętła, low details i high details tak naprawdę. Do czego to jest? Pokrętło od dolnych częstotliwości przestraja nam dźwięk w taki sposób, aby wycinać 80 Hz, zostawiać 80 Hz, ale wycinać przy każdym zaskoku 250 Hz. O jakiś poziom. No tutaj producent nie widziałem za bardzo, ciężko mi było przeczytać gdziekolwiek dokładnie jak to działa. To znaczy zostawia, nie wiem, 80 Hz, a przy każdym zaskoku 250, nie wiem, wycina o 2 decybele, tak? Tego nie jestem w stanie wam powiedzieć. Natomiast generalna zasada tego enhancera, przynajmniej dolnego, służy do tego, aby zostawiało nam urządzenie 80 Hz, na których już zaczyna się i kończy tak naprawdę dół mowy ludzkiej, i wycinał nam 250 Hz, które to 250 Hz źle ustawione, czyli na przykład mocno podbite lub nieruszone w ogóle w dźwięku mowy ludzkiej, może powodować, że ten dźwięk jest mętny, dudniący, co ja wam za chwilę spróbuję zaprezentować. Górne pokrętło i górna funkcja enhancera, z tego co wyczytałem, jest jakiś algorytm w tym urządzeniu, który gdy kręcimy sobie górną częstotliwością, urządzenie samo próbuje na podstawie tego, co do niego wchodzi, na podstawie tego, co mówimy w dźwięku, próbuje sobie dobierać samo te górne częstotliwości. Tyle wyczytałem od mądrzejszych, że tak to działa. Pobawmy się więc najpierw dołem. Ja będę teraz mówił i bardzo, bardzo powolutku jechał z dołem. Przekręcam za skokami, przekręcam sobie, a wy cały czas słuchacie oczywiście Tyflo Podcastu z Michałem Dziwiszem i Dariuszem Marchewką.
0: I słychać, że tu się już coś powoli zaczyna dziać.
4: Coś zmienia. Tak, i tak jak wspomniałem, urządzenie zostawia nam 80 Hz, a wycina o jakiś poziom sygnał 250 Hz. No i rzeczywiście ma to sens, ten dźwięk robi.

0: na DBX-ie, ale zapodam dla posłuchania, porównania na maksa bas w korektorze w mikserze. Posłuchajcie, jak brzmi ten mikserowy korektor. To już rzeczywiście dudni, to jest takie dość nieprzyjemne. I teraz daję na zero w mikserze, a pokażę wam na maksa w tym enhancerze w DBX-ie. O, i ten dźwięk, owszem, on też jest dudniący, ale zwróćmy uwagę...
1: Ale w taki inny sposób.
0: Ja się tutaj bawię panoramą. Tak, że on nam dodaje takiej głębi. Jakbyśmy posłuchali na przykład pana Knapika, no to tutaj ten enhancer by się rewelacyjnie sprawdził. Lub innego lektora stricte z niskim, głębokim głosem. Bo nawet jak ja już tutaj mówię w ten sposób, a ja tego w głosie nie mam, no to enhancer jednak już próbuje coś tam wyciągać, ten fajny dół z mojego głosu. No ale za wiele nie wyciągnie. Wobec tego wrócimy, ja też, tak jak i kompresor, i deeser, to i ten enhancer nam tutaj, ustawię w jakiś w miarę sensowny sposób, przynajmniej od dołu, momencik. Aha, deeser przekręciłem, no właśnie, deeser przekręciłem, to jakoś tak, słuchajcie, miało być, no tutaj trzeba uważać trochę. Dobra, ja ten enhancer ustawię, żeby było słychać, a żeby też nie było za mocno. No więc teraz tak zrobiłem. Pobawimy się teraz kolejną gałką, która jest
1: górą.
0: Od razu górą. I góra tutaj nam działa na tej zasadzie.
1: Ja muszę powiedzieć tak od razu a propos góry. Tak. Ja muszę powiedzieć a propos góry, o wadzie tego urządzenia. Zresztą w ogóle jak sobie poczytamy różnego rodzaju amerykańskie gdzieś tam grupy użytkowników, którzy zdecydowanie... więcej mają z tym do czynienia, to się dowiemy o różnych rzeczach związanych z tym sprzętem. No i niestety dowiemy się też o tym, że po prostu te sprzęty potrafią padać. Tak bardzo losowo. I to jest ich chyba największa wada, że nigdy nie wiemy, co tak naprawdę nas może spotkać i w którym momencie. I ja miałem... taki właśnie przypadek, słuchajcie. Po prostu działam, pracuję.
0: Akurat góra.
1: Tak, i akurat góra mi po prostu padła. Najzwyczajniej w świecie to było takie, to było takie fu, taki po prostu dźwięk się rozległ i tyle. I niestety...
0: I góry nie ma.
1: I góry nie ma. I to znaczy całe szczęście góra jakby jest, ale nie mogę nic z tym robić. To znaczy nie mogę w ogóle pracować, nie mogę zmieniać ustawień tego, nie mogę przestawiać tej góry. Po prostu tak jak ona jest, tak ona jest. Popsuł się ten moduł enhancera do regulowania góry. Ot i wszystko. I nie mogę po prostu niczego więcej z tym robić. Serwis DBX-a jakoś, no, nie miałem szczęścia, żeby się z nimi gdzieś tam skontaktować za bardzo. Więc
0: w ogóle się nie kontaktowałeś?
1: Tak, to znaczy nie, próbowałem się kontaktować, ale ten namiar, który miałem, to niestety coś nie bardzo był chyba aktualny. Więc przypuszczam, że skończy się na tym. No to urządzenie też nie jest najmłodsze, więc pytanie, ile kosztowałaby wymiana tego modułu elektronicznego, który odpowiada za to, bo to jakaś tam płytka zapewne. Więc nie wiem, czy to w ogóle byłoby opłacalne tak naprawdę. Ale fakt faktem... mając to urządzenie, trzeba się liczyć z tym, że po prostu któregoś pięknego dnia, nie robiąc nic zupełnie z tym sprzętem, tak po prostu go używając, tak, no bo to wiadomo, nie ma wyłącznika, więc ten sprzęt pracuje cały czas. Cały czas.
0: I może nam się przegrzać jak wszystko,
1: dokładnie.
0: Niestety.
1: I on może najzwyczajniej w świecie wysiąść, coś nam może paść. Jak słyszycie, przyciski też się wyrabiają po jakimś czasie i dziwne rzeczy się z nimi dzieją.
0: A tak czy siak zachęcamy do zakupu. Fajne urządzenie jest. No i przejdźmy teraz do opcji enhancera dalej, to znaczy
1: góry,
0: częstotliwości górne. No tak, góra nam tutaj działa na tej zasadzie, jak będziemy to słyszeć, czyli jest to takie jakby przestrajanie tych częstotliwości, nie takich najbardziej górnych, czyli nie jakiś 16, powiedzmy, herców, tylko ja bym powiedział, że to tak jakoś tak mniej więcej też właśnie z 8, znaczy przepraszam, kiloherców. Myślę, że to też jakieś takie 8 kiloherców, coś takiego. No niby producent tutaj podaje, że urządzenie samo nam dobiera które częstotliwości

0: Kości mają być jakoś ingerowane przez urządzenie. No ja sobie to, powiedzmy, zostawię tak, żeby też było w miarę agresywnie, ale nie przesada.
1: Dodaję ci to...
0: Coś byś, Michale, dodał?
1: Dodaję ci to z pewnością wyraźności w głosie. To na pewno. Jak sobie z tym pokombinujemy, to nasz głos może być bardzo, bardzo wyraźny.
0: Nawet jeszcze tu tego enhancera sobie dodam. O. I to już, to naprawdę zaczyna, słuchajcie, nawet z tym DSR-em mieć sens. Fakt faktem, że no, brzmi to już dość agresywnie, natomiast rzeczywiście dodaje tej prezencji w głosie, tak.
1: Tak, bo, tak. Sztuką jest ustawić te wszystkie parametry względem siebie
0: w odpowiedni
1: tak.
0: sposób.
1: Dokładnie, bo to, bo jedno kompresor, jedno DSR, jedno enhancer, ale to sztuka prawdziwa jest ustawić to wszystko tak, żeby to razem ze sobą współgrało i żeby jedno pomagało drugiemu, bo to wszystko od siebie tak naprawdę zależy. Też jak na przykład będziemy mieli ustawioną odpowiednio te korekcje, to kompresor będzie inaczej pracował. A jak będziemy mieli ustawiony DSR, to odpowiednio też on będzie tam działał na ten nasz dźwięk. Także naprawdę to jest pudełeczko z takimi całkiem fajnymi możliwościami i które dla naszego głosu jest w stanie zrobić naprawdę sporo.
0: I bardzo ładnie nam to przy tym brzmi. Nie jest to jakaś taniocha, jakiś naprawdę VST, który sobie gdzieś tam pobierzemy, byle jaki, będzie nam to kiepsko brzmieć. Nie, to naprawdę ma tutaj sens. Ma tutaj sens do głosu.
1: Zgadza się.
0: No i polecimy teraz z ostatnią funkcją tego urządzenia, czyli następnymi dwoma pokrętłami. Podsumuję jeszcze tak szybko. Od lewej input, potem idziemy w prawo. Dwa pokrętła kompresor, dwa pokrętła DSR, dwa pokrętła enhancer i dwa pokrętła to jest expander. Możecie spotkać się w opisach. Ja chyba jednak tej góry troszeczkę odejmę. Możemy spotkać się w opisach, że jest to bramka, ale nie jest to bramka moim zdaniem. Nie działa to w ogóle jak bramka, tylko jak najzwyklejszy w świecie expander. Co to jest expander, żeby to powiedzieć prosto, a się nie rozdrabniać? Generalnie rzecz biorąc, może powiem, do czego ten expander możemy tutaj wykorzystać. Tak będzie chyba najlepiej. Expander wykorzystujemy w tym urządzeniu, najlepiej go głównie wykorzystać do tego, aby urządzenie, gdy mówimy coś na żywo, tak, bo jak wspomniałem, jest to procesing, który ustawiamy na zasadzie, jak Michał wspomniał, tu i teraz. Więc gdy mówimy tu i teraz, to zdarza nam się, że zamlaśniemy, zaoddychamy zbyt mocno, no i tutaj ewentualnie gdzieś mamy po prawej stronie komputera, po lewej klimatyzacja, bo jest 30 stopni i za dwa tygodnie ponoć właśnie ma znowu być, to wiele tych różnych dźwięków, komputer, klimatyzacja, oddychanie, mlaskanie, przełykanie śliny, stukanie w klawiaturę, może nam jednak w nasz dźwięk pięknie ustawiony DSR-em, kompresorem i enhancerem ingerować i brzydko będziemy brzmieć.
1: Bo najzwyczajniej expander... w świecie te wszystkie kompresory, które ustawiamy, też nam ten dźwięk podbijają i nam to wszystko wyciąga.
0: Dokładnie.
1: Tak, i trzeba o tym pamiętać. Wyciąga. Jak mamy ustawiony surowy dźwięk bez jakiejkolwiek kompresji, bez niczego, no to wtedy tego komputera, który nam tu stoi obok, może nie być słychać. O, właśnie teraz kolega pisze na klawiaturze.
0: Tak, dokładnie, specjalnie, tak.
1: Dokładnie.
0: I to słychać, bo kompresor to wyciąga, bardzo wyciąga.
1: Tak, i
0: więc,
1: szczególnie to też może być istotne dla nas, kiedy korzystamy gdzieś tam z syntezy mowy i ona może się przebijać z naszych słuchawek.
0: Oczywiście.
1: No, więc to też jest ważne.
0: Tak, tak, faktycznie. Tutaj expander bardzo dużą robotę robi. Rzeczywiście, kiedy coś nagrywamy i mamy słuchawki na uszach i słyszymy syntezę, tak, o tym nawet nie pomyślałem. Generalnie chodzi o to, że expander przycisza nam poziom dźwięku, jaki ustawimy. Jest parametr, który służy do tego, od jakiego poziomu, czy poniżej jakiego poziomu w decybelach expander ma nam działać, czyli tak naprawdę na chłopski rozum przyciszać nam już dźwięk. Przyciszać, nie wycinać, nie wywalać. Właśnie to jest ta różnica między expanderem a bramką, że jeżeli patrzycie za urządzeniem, gdzie dla was będzie najważniejsza właśnie bramka szumów i natkniecie się na tego DBX-a, nie, DBX i bramka, expander tutaj nie służy do tego, żeby kompletnie wyciąć dany dźwięk. Expander służy do tego, żeby ten dźwięk zniwelować, ten niepotrzebny, czyli ten, gdzie ustawimy sobie, od jakiego poziomu dźwięk ma być wyciszany.
1: Wiesz co, ale czy jeżeli ustawimy go w ekstremalnej...
0: Na maksa?
1: Tak, na maksa.
0: Tak, oni jakoś to tak zrobili, że niby połączyli bramką expandera. No nie wiem, jak oni to osiągnęli, ale tak naprawdę to nie jest bramka szumów. To jest, jednak ja uważam, to jest bardziej
1: expander. Tak, no bo to jest expander, oczywiście, ale expander w ekstremalnej konfiguracji, tak naprawdę, to może stać się bramką szumów.
0: Może się stać bramką szumów, zresztą dziś akurat w dobie obecnych trendów bramka szumów jest do bardzo różnych efektów wykorzystywana. Jeden z takich najbardziej prostych, klasycznych, ale fajnych, no to chociażby nawet bramkowany pogłos, bramkowany delay, no zwłaszcza pogłosy bramkowane są bardzo ładnie brzmiące, bo można na przykład w piosence dużo pogłosu zastosować, a on nie będzie męczył ucha, bo nie będzie nam wybrzmiewał, tak, tylko możemy sobie na przykład zaingerować, ustawić duży czas, duży time w rewerbie, ale żeby bramka ładnie nam go od jakiegoś poziomu ściszała, bądź odwrotnie oczywiście, no wszystko kwestia ustawień.
1: I tego, jaką więc... realizator ma wizję.
0: I jaką realizator ma wizję, gatunek muzyki, jaką klient ma wizję oczywiście. Mm-hmm. Bo tu można różne dyskusje prowadzić między
1: oczywiście.
0: Klientem a realizatorem. I te wizje nie zawsze się zgadzają, a pieniądze muszą. No i to, i to tak jest. Więc wracając do tutaj do naszej expandero bramki, tak to nam działa. Jakie mamy tu parametry? Mamy tutaj... Przynajmniej tu mamy parametry w miarę dobrze, znaczy nazwane po ludzku, mianowicie mamy threshold i mamy ratio. Pierwszym od lewej pokrętłem jest właśnie, tak, jest właśnie threshold, czyli w ten sposób lewym pokrętłem od expandera ustawiamy, na jakim, czy poniżej jakiego poziomu w ogóle pan expander ma cokolwiek robić. Przed poziomem, jaki ustawimy, pan expander będzie sobie siedział i pił kawę, a w momencie, kiedy sygnał osiągnie nam poziom, który ustawimy, to poniżej już tego poziomu pan expander będzie nam działał. Ja ustawię może faktycznie ekstremalne nam tutaj, żeby to zaprezentować, więc ustawiam threshold na maksa i już co się dzieje? No dźwięk
1: już
0: jest troszeczkę
1: ściszyło.
0: Cichszy. Tak, ale będę oddychał. Tak, dźwięk oddechu jest dalej w zasadzie taki sam, ale będę teraz prawym pokrętłem zmieniał ratio, czyli tak naprawdę będę właśnie expanderowi mówił, jak dużo tego, co już osiągnął poziom dźwięku, ma ściszyć, tak? Bo jakby teraz pokażę wam ekstremalne warunki, a za chwilę pokażę jakieś sensowne w miarę ustawienie. Więc ja sobie teraz będę najpierw mówił i będę sobie kręcił tym ratio. Proszę bardzo, zaczynam być już wyciszany dość konkretnie i teraz będę tylko oddychał.
1: No i tego oddechu w ogóle nie słychać.
0: Nie ma.
1: No.
0: Dokładnie. I teraz ja będę oddychał i kręcił pokrętłem.
1: O!
0: Prawda? Jest różnica zasadnicza. I tak jak w przypadku poprzednich efektów, tak i tu trzeba umieć to ustawić, trzeba to zrobić z głową.
1: Bo jak za dużo wytniemy, to po prostu będzie nasz głos ginął.
0: Dokładnie.
1: I będzie coś takiego, że my będziemy mówić coraz głośniej, żeby tylko tę bramkę gdzieś tam przekrzyczeć, a to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby niepożądane dźwięki były eliminowane, ale dźwięki, które chcemy, żeby były, to żebyśmy nie wkładali zbyt dużego wysiłku w to, żeby te dźwięki się przedostawały mikrofon do naszych słuchaczy.
0: Dobrze, ja ustawiłem tą bramkę agresywnie dość, ale jednak już na tyle, że powiedzmy, gdy mówię, no jest to zrozumiałe, bramka chyta mnie zbyt mocno już zbyt mocno, no więc może odrobinkę zmniejszę ratio, tak, o, i myślę, że teraz oddycham sobie, ale oddycham, pomlaszczemy troszkę, pooddychamy, bez bramki i z bramką, no jest troszkę ciszej, jeszcze co prawda słychać, ale można threshold zmniejszyć sobie, to znaczy zwiększyć, przepraszam, o, i już ten oddech jest cichszy, natomiast mowa jest w miarę taka sama. No tu trzeba naprawdę dobrze to umieć ustawić. Ja myślę, że tak bym to, teraz tak bym to zostawił.
1: Prawda też jest taka, że nie ustawia się tego w 5 minut i ustawienie testy, to chwilę trwa.
0: No, znajomi moi, a zwłaszcza jedna, która podobno słucha dzisiejszej audycji, jeżeli słucha, to pozdrawiam, będzie wiedziała, no to miała już dość w pewnym momencie, kiedy rzeczywiście siedziałem nad tym DBX-em po nocach, testowałem, gadałem raz, dwa, ustawiałem, oddychałem. Także rzeczywiście dobrze jest sobie pokombinować. Później, tak jak mówię, urządzenie ma te takie wskaźniki wypukłe, które sobie, jak zapamiętamy, jak dany element urządzenia mamy ustawiony, nie będzie potem żadnego problemu. Choć ja nie namawiam do tego, żeby sobie raz ustawić i później to pamiętać, bo może tak się zdarzyć, że... Zapisać albo, no dobrze, po prostu mi chodzi raczej o to, że dobrze jest wiedzieć, co się robi i wiedzieć to cały czas, dlatego że tak naprawdę, jeżeli kupimy inny mikrofon, no to nam się to wszystko diametralnie zmieni.
1: Oczywiście, to zmienimy te parametry.
0: Zwłaszcza Michał tutaj może się podzielić doświadczeniem idealnym, bo Michał zmienił z mikrofonu dynamicznego na mikrofon pojemnościowy, gdzie to są dwa zupełnie inne sygnały.
1: Tak, i zupełnie inaczej trzeba było to ustawiać, zupełnie inne rzeczy, ale i też przy okazji wtedy można było pobawić się rzeczami, których wcześniej no nie bardzo był sens używać. Czyli na przykład ten enchancer do góry,
0: właśnie,
1: który
0: do góry, tak.
1: To, no wiadomo, jak jest góra, to nam podbija też częstotliwości wysokie, a co za tym idzie, wszelkiego rodzaju szumy. I na mikrofonie dynamicznym nie było sensu tego podbijać, a tu no można było, no tylko się niestety popsuło.
0: No tylko się tak popsuło, więc ja mam nadzieję, że jeszcze trochę poczekam, aż to się zepsuje. I jeszcze tak na koniec, zanim powiem o ostatnim pokrętle, jeszcze mam na koniec wam tutaj zademonstrujemy, jestem teraz bypass, czyli w ogóle bez processingu, tak to sobie brzmi bez naszych ustawień, a tak to sobie brzmi z naszymi ustawieniami, no jest dźwięk ładniejszy, rzeczywiście taki bardziej radiowy, tak, no ładniej się tego słucha, milej.
1: Tak. No u nas jeszcze jest jeden dodatkowy kompresor, który pracuje na sumie, więc też to troszeczkę inaczej będzie słychać, ale jednak różnica będzie. Różnica będzie.
0: Będzie, tak. Dobra, słuchajcie, ostatnim pokrętłem za bramką i dokładnie za pokrętłem właśnie ratio jest output, czyli to, ile już tego sprocesowanego sygnału nam z urządzenia, z DBX-a wychodzi. I tutaj dla osób niedowidzących mam dobrą wiadomość. Na pewno pokrętło output ma wskaźnik 0 dB. To znaczy, że jeżeli ustawimy to sobie ten output na 0, to znaczy, że mamy to urządzenie no, dobrze skalibrowane. To znaczy, że całą resztę powinniśmy ustawiać tak, aby na wyjściu ten wskaźnik się nie podnosił, żeby no, nie było powyżej 0. No tak jest, dobrze by było. No, czasem się tak nie da, ale to 0 dB jest wskazane. Dobrze, aby było tak wskazane. I tu, tak jak mówię, nie należy się sugerować ani moimi ustawieniami, ani Michała. One są jakieś, one działają, natomiast warto je sobie przetestować. Tak jak mówię, no tutaj Michał sobie ustawił więcej, daje w mikserze, w preampie mikserowym, mniej na DBX-ie. Ja daję więcej DBX-a, niech DBX robi, co ma robić. Mikser jest tylko urządzeniem, które ten sygnał przyjmuje. I w moim przypadku to się sprawdziło, bo po prostu jest mniej szumów. Dobrze też na wejściu dać tego sygnału więcej, tak jak mówiłem na początku, no żeby ten kompresor w ogóle miał cokolwiek do roboty, bo jeżeli my damy sygnał na urządzeniu, na wejściu jakiś minimalny, to tak naprawdę ten kompresor mało będzie ingerował nam w dźwięk. Oczywiście, że będzie i też czasem są takie sytuacje, gdzie kompresor ma nam tylko delikatnie ten dźwięk zmienić, tak jak Michał wspominał na przykład o moich nagraniach lektorskich, gdzie tak naprawdę, jeżeli ja bym realizatorowi, powiedzmy, nagrywał spota do jakiejś stacji lokalnej i ja bym mu dał taki, wysłał taki dźwięk, jak teraz słyszycie, to taki realizator powiedziałby mi: dziękuję panu, do widzenia.
1: Dlatego, ja już więcej od pana nagrań nie chcę.
0: Nie chcę, dlatego że właśnie ta z takim dźwiękiem, no a już na pewno z takim, jaki teraz ustawiłem, realizator już nic nie zrobi. Albo stwierdziłby, że tak ustawiłem, że już lepiej nie można i on rzeczywiście on to bierze, bo on by to zrobił na software'ze dokładnie tak samo, co by było niesamowitym wyjątkiem i chyba do księgi rekordów Guinnessa można by zapisać takiego lektora. No albo właśnie powiedziałby, że nie chce, bo nic już z tym nie zrobi.
1: Dokładnie. Więc jeżeli tak chodzi o takie sprzętowe rozwiązania i tego typu rzeczy, no to używało się tego i w ten sposób to pracowało się na tym jakieś, powiedzmy, 30 lat temu, kiedy to każde studio w stacjach radiowych, każda stacja radiowa, to szczególnie amerykańska, miała, u nas to jeszcze wtedy prywatnych radiostacji nie było, 30 lat temu tam powiedzmy, to każda stacja radiowa amerykańska miała studio produkcyjne i tam to studio produkcyjne było wyposażone w różnego rodzaju sprzęty. Ja się jakiś czas temu nawet dorwałem do takiej gazetki, która została wydana w wersji też elektronicznej i można sobie tam poczytać, jak wyglądała produkcja, były różne porady, na przykład jak ustawić korektor, jak ustawić kompresor, co to w ogóle jest kompresor, jak to obsługiwać, bo tam różni ludzie brali się za te produkcje, którzy czasem nie mieli w ogóle pojęcia o tym, jaki oni sprzęt mają w tym radiu, bo to nie zawsze był jakiś inżynier dźwięku, który nad tym pracował, bo to były często jakieś małe radiostacje, a jakieś tam niewielkie studio produkcyjne było, a reklamy ktoś musiał robić, więc no wtedy nie używało się na przykład rozwiązań takich komputerowych, no bo komputer nie był w stanie nam przetworzyć tego sygnału, komputery dopiero wtedy gdzieś tam wchodziły do użytku i bardziej były jako maszyny do pisania, jeżeli gdzieś były traktowane, czy jako jakieś pierwsze automatyczne systemy do emisji, ale nie jako urządzenia do pracy z dźwiękiem. Wtedy po prostu wszystko robiło się na sprzęcie, no ale teraz to już nie te czasy. Teraz to sprzęt nam co najwyżej troszeczkę pomaga, no i w zastosowaniach na żywo się przydaje.
0: O tak, tak, właśnie o takich właśnie mówiliśmy, tak, na żywo i wtedy nam ten sprzęt pomaga. No i w zasadzie co można więcej o tym DBX-ie powiedzieć?
1: To ja zapytam, Darku, z twojego użytkowania, jak na razie no dość krótkiego, tak, bo ile używasz? Parę miesięcy.
0: 2 miesiące, 3.
1: Mhm. To zapytam, czy jakieś wady zauważasz tego sprzętu?
0: A, tak, tak, tak, tak. Jest taka jedna wada, którą razem z Michałem niestety zauważyliśmy. A mianowicie urządzenie niestety ma swoje szumy, które słychać. Oraz urządzenie wprowadza jakieś takie zanieczyszczenia w naszą instalację elektryczną.
1: Brumy,
0: ma swoje...
1: takie brumy po
0: brumy,
1: prostu.
0: Tak. No niestety ma i to słychać. I w moim przypadku niestety ja musiałem sobie poradzić w taki sposób, aby podłączyć urządzenie do innego gniazdka, wręcz do innego pokoju. Przedłużaczem to sobie podłączyłem. To znaczy tak, generalnie chodzi o to, że w użytkowaniu urządzenia ani tego nie usłyszycie, ani nie będzie to w niczym przeszkadzać. Natomiast niestety będzie to trochę tego słychać jakby na nagraniu. A już na pewno, jeżeli będziecie chcieli mimo wszystko jednak obrabiać później ten dźwięk, albo na przykład znajdziecie sobie w nocy 2 godziny z słuchawkami na uszach i będziecie chcieli testować, tak jak my tutaj teraz, różnego rodzaju ustawienia DBX-a,
1: to zacznie
0: no to
1: prędzej czy później brumieć.
0: Przeszkadzać, tak. I niestety są to dźwięki bardzo nieprzyjemne i to jest w zasadzie wada. Ja nawet myślałem, że to tylko u mnie, że dostałem wadliwe urządzenie,
1: nie,
0: ale
1: niestety
0: mnie pocieszył.
1: To niestety tak jest. Ja sobie z tym poradziłem, bo tam w pewnym momencie, jak ustawimy odpowiednio parametry tego DBX-a, pokombinujemy z gainami, tak? Outgain i
0: tak,
1: ten pregain,
0: tak,
1: to tak, jak to sobie tam odpowiednio tym pokręcimy, to się to niweluje, te brumy, albo one tam gdzieś giną po prostu, ale mimo wszystko to jest wada i jeżeli komuś zależy na bardzo czystym dźwięku, bo na przykład będzie to później bardzo mocno kompresował gdzieś tam, będzie coś z tym robił, jeszcze będzie chciał ten dźwięk dopalić i używać tego jako przedwzmacniacza, no to proszę Państwa, to jest dość duża wada i w takiej sytuacji trzeba mieć to na uwadze, jeżeli będziecie rozważali zakup tego urządzenia. Poza tym, tak jak mówię, sprzęt nie ma żadnego wyłącznika, on pracuje 24/7 i w
0: dokładnie
1: tym momencie no mogą się z nim dziać różne dziwne rzeczy. Mi po kilku latach takiej stałej pracy najzwyczajniej w świecie spaliło się gdzieś tam coś w tym sprzęcie, jakiś jeden moduł, który jest odpowiedzialny za tę ekspansję tej góry i nie mogę już tego używać niestety, a szkoda, bo zdecydowanie no mi to też się przydawało, u mnie też to dość fajnie się na głosie sprawdzało, także teraz ubolewam nad tym, no ale trzeba będzie po prostu kupić nowy sprzęt.
0: No mi akurat właśnie ten enhancer chyba podoba się najbardziej, bo z DSR-a w zasadzie to ja nie korzystam, teraz to mam włączone, żeby się trochę pośmiać ze swojego głosu, ale z enhancera rzeczywiście korzystam, bardzo sobie to chwalę, nawet delikatnie sobie modyfikuję głos przy nagraniach lektorskich i jeszcze ani razu żaden realizator nie zwrócił mi uwagi, żeby było to nieczytelne, także tutaj zaleta to na pewno ten enhancer, no a wada no niestety te jego szumy własne oraz to, że nam daje troszeczkę sieje nam instalację elektryczną, bo szumy ma i uczulam naprawdę, to nie jest urządzenie nieszumiące. Też możecie natknąć się na youtuberów chwalących sobie właśnie i testujących urządzenie na unboxingi różnego rodzaju tego DBX-a i bardzo ładnie radzą sobie panowie, żeby pokazać, że urządzenie nie szumi, ale no sprawne ucho pozna, czy to był dźwięk poddany bramce drugi raz, tak, bramce jakiejś VST, czy rzeczywiście ktoś kupił DBX-a
1: 6S,
0: który w ogóle nie szumi. Nie ma takiego. Każdy z tych urządzeń ma jakieś szumy, także uczulam. Ale tak jak właśnie Michał powiedział, jak ustawicie input i output w odpowiedni sposób, to po prostu może nie tyle, że te brumy znikną, tylko po prostu sygnał będzie na tyle głośny i będzie
1: że
0: na takim poziomie,
1: przykryje, że on nam przykryje
0: tak,
1: po prostu
0: przykryje
1: te brumy.
0: Mhm.
1: Także tak to jest, proszę Państwa. Sprzęt jest naprawdę fajny. Warto, jeżeli pracujecie głosem, warto mieć go w swoim zestawie, moim zdaniem, bo tak naprawdę no, kolejne jakieś sensowne procesory mikrofonowe to zaczynają się od jakichś tam powiedzmy 2000.
0: Dokładnie.
1: 2-4000. A niestety, i to jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, bo ja nawet kiedyś myślałem, żeby sobie kupić taki profesjonalny procesor, taki powiedzmy za te 2-4 tysiące, który będzie mi pracował przy mikrofonie, no bo mógłbym gdzieś tam powiedzmy no, zacisnąć zęby i przeboleć taki wydatek, ale jedna rzecz mnie do tego przynajmniej na razie zniechęca, mianowicie to, że te wszystkie urządzenia to są urządzenia już o bardzo takim elektronicznym sposobie sterowania. Tam na przykład możemy robić bardzo fajne rzeczy z perspektywy pracy w radiu, bo możemy sobie zapisywać ustawienia, że dajmy na to dla głosu jednego prezentera mamy jeden zestaw ustawień, później klik i mamy inny zestaw ustawień dla głosu innego prezentera, bo ktoś przychodzi i ma inną barwę głosu. Ale problem jest taki, że to wszystko jest sterowane elektronicznie, to są wszystko przyciski, to jest menu, tego wszystkiego trzeba się nauczyć, a tu mamy bardzo fajny panel sterowania. To jest jedna z większych zalet tego urządzenia moim zdaniem, bo są pokrętła, każde pokrętło ma pewną konkretną funkcję i wiemy, co robimy i zawsze będziemy wiedzieli, co robimy z tymi konkretnymi funkcjami i jak je regulujemy. Tu się w niczym nie pogubimy,
0: nic
1: po prostu
0: nie,
1: trzeba wiedzieć.
0: Nie, na pewno nie.
1: Tak, trzeba wiedzieć, co jest do czego, od i wszystko i naprawdę polecam. Ze względu na interfejs
0: ja
1: polecam bardzo, bardzo.
0: Właśnie. I na cenę, bo to nie jest drogie. Dodatkowo, tak jak wspomniałem, jeżeli mamy, bo nie musimy, naprawdę w tym urządzeniu nie musimy mieć, ale jeżeli mamy pod ręką jakieś oko, a chociaż troszkę wiemy, co robimy, znamy się na rzeczy, to jak spytamy oka, słuchaj, co ja teraz tutaj ustawiłem przy tym lewym pokrętle, to oko przeczyta, co jest tam napisane, a będzie tam tak napisane, że będziemy wiedzieć, o co chodzi. Oko nie musi kompletnie wiedzieć, możemy babcie z kuchni, która naleśniki smaży, babciu, słuchaj, tutaj output jest coś takiego, no jest. Tak, a słuchaj, co ja tu ustawiłem? A na plus 5 jakieś dB czy coś. Aha, okej. No i nie ma tutaj problemu. Przetestowałem, wiem, działa.
1: Działa.
0: Także działa.
1: Tak.
0: No, to właśnie ten DSR wiem. Ten DSR przetestowałem, bo aż byłem bardzo ciekaw.
1: Jak to, także jak to jest, polecamy. Jaka tam jest skala?
0: Jaka jest skala. Więc polecamy, jeżeli macie ochotę wydać więcej pieniędzy i nie będzie wam zależało jakoś szczególnie na ustawieniu procesingu, to tak, polecamy. Oczywiście można sobie kupić dla samej opcji preampa. Będą to preampy, które rzeczywiście, no, nie będą już szumieć, tak? Jak się kupi preampy od 2-3 tysięcy wzwyż, one już rzeczywiście mają, no, są dobrze zrobione.
1: I nawet SM7B udźwigną.
0: No tutaj naprawdę jakimś minimalnym szumem. Słyszałem akurat jakoś chyba z pół roku temu robiłem zlecenie z jedną lektorką dla jakiejś niemieckiej firmy, dla jakiegoś niemieckiego, nie wiem, kancelarii chyba prawnej i faktycznie dziewczyna mi przysłała surówkę, aż jej chyba spytam po audycji, czego ona używa, jeżeli mi zdradzi, no bo naprawdę ma jakiś wyśmienity preamp. Na pewno używa mikrofonu pojemnościowego, no tego jestem absolutnie pewien, no ale tam rzeczywiście nic nie szumiało, można było to kompresować ostro, aczkolwiek miała w studio pogłos straszny. No, ja jestem ostatnio na tym punkcie uczulony. No, w każdym razie dobre preampy.
1: Coś jak ja. O.
0: Tak.
1: No, właśnie.
0: No i tak. Chyba tyle o tym DBX.
1: Tyle, tak. 286S to jest model tego urządzenia. Koszt, jak wspomniałeś, około 750 zł. Wypatrujcie. Za moich czasów, kiedy ja to kupowałem, to było droższe, bo około 1000 za to zapłaciłem. Tam 900 z kawałkiem, więc widać, że potaniało. No i dobrze, bo sprzęt naprawdę nie jest zły. Dziś razem ze mną to urządzenie opisywał dla was Dariusz Marchewka. Dziękuję ci, Darku,
0: dzięki
1: raz jeszcze.
0: Śliczne.
1: Dzięki i do usłyszenia. Ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do następnego spotkania na antenie Tyfloradia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
4: Witam wszystkich serdecznie w kolejnym Tyflo Podcaście. Z tej strony Piotr, Witek się kłania. Dzisiejszy odcinek będzie kolejnym z cyklu o aplikacjach komórkowych. Tym razem przyjrzymy się programowi SIDS FTP. Praktycznie sama nazwa tego programu wszystko nam wyjaśnia. Słowo SIDS, skądinąd łacińskie, przedstawia nam producenta tej aplikacji, czyli firmę SIDS Software. Akronim FTP oznacza File Transfer Protocol, czyli protokół pozwalający nam na wysyłanie i odbieranie plików z serwerów FTP. Serwer FTP, o czym pewnie nie wszyscy wiedzą, posiada prawie każdy z nas. Najczęściej portal, w którym posiadamy nasze konto poczty elektronicznej, równolegle udostępnia nam określoną ilość miejsca na stronę www. Jeśli nie prowadzimy własnej strony internetowej, to możemy tę przestrzeń wykorzystać jako podręczny serwer FTP. Możemy na nim umieszczać różne pliki, do których będziemy chcieli mieć dostęp poza domem, albo które chcielibyśmy w ten sposób udostępnić naszym znajomym. Taki nasz prywatny serwis hostingowy. Jak skonfigurować własne konto FTP? Taką informację na pewno znajdziecie na stronie waszego dostawcy poczty elektronicznej. Oczywiście wiele innych serwerów o przeróżnym zastosowaniu i zawartości znajduje się w internecie. Dzisiaj pokażę, jak z takiego serwera FTP korzystać przy pomocy naszego telefonu komórkowego i programu SIDS FTP. W tym celu oczywiście musimy sobie zainstalować w naszym telefonie program SIDS FTP. Pobieramy go z internetu. Jest to darmowa aplikacja, więc dostępna jest w bardzo wielu miejscach. Między innymi chociażby w sklepie internetowym inhand.pl się pisze. Także jeśli szukalibyście w internecie, wystarczy w przeglądarkę wpisać SIDS FTP i na pewno znajdziecie sobie wersję instalacyjną do pobrania. Jeśli już zainstalowaliśmy nasz program SIDS FTP w naszym telefonie, powinniśmy go uruchomić. Uruchamiamy.
5: Okno SIDS FTP. Zakładka mniejsza, not plotnet większa. Cacha 1/13.
4: Po uruchomieniu, jak usłyszeliśmy, pierwsza informacja to not connect. Not connected, czyli jesteśmy niepołączeni. Niestety program jest w języku angielskim i niemieckim, ponieważ firma SIDS Software jest firmą niemiecką, to jest jeszcze właśnie wersja językowa, ale domyślnie ustawiony jest język angielski. Nie jest on na tyle skomplikowany, żebyśmy sobie nie poradzili. Zresztą postaram się wszystkie opcje wyjaśnić, co która oznacza. Na razie wiemy, że po włączeniu otrzymaliśmy informację, że nie jesteśmy połączeni. W tym momencie mamy otwarte okno, po którym możemy poruszać ją strzałkami góra-dół. I w tym momencie słyszymy, że syntezator, program odczytu ekranu, w tym przypadku TOX, odczytuje nam zawartość dysku C naszego telefonu, czyli pamięci telefonu. Na razie zostawiamy to bez zmian i wchodzimy sobie do menu klawiszem F1.
5: Opcje. Connect 1/7.
4: Jako pierwsza pozycja jest pozycja Connect, czyli połącz. Będziemy o niej rozmawiali za chwilkę. Teraz przejdziemy sobie całe menu, żeby pokrótce przedstawić możliwości tego programu.
5: Widok 127.
4: Druga pozycja to file, czyli file, plik. Możemy ją rozwinąć strzałką w prawo. I tu mamy kilka podstawowych takich pozycji. Delete, czyli kasowanie. Rename, czyli zmiana nazwy. New folder, czyli utworzenie nowego folderu. No i info o pliku. Kolejna pozycja w głównym menu to view, view, czyli podgląd właściwie. Możemy tutaj zmienić ścieżkę. Jeszcze raz przeczytamy to. Hange, path. Zmieni ścieżkę i my z tej opcji zaraz skorzystamy. Kolejna pozycja to settings, czyli ustawienia. Nas one nie interesują, ponieważ nic tutaj nie trzeba zmieniać domyślnych ustawień, aby program bardzo dobrze nam służył. Zatem wybierzemy sobie opcję Change Patch, Hange Path, po to, aby zmienić domyślną ścieżkę. Dlaczego to robię? Robię to dlatego, ponieważ domyślnie program włączył nam się z pamięcią telefonu. Niestety nie wszystkie foldery w pamięci telefonu są dostępne i nie wszystkie telefony zezwalają na to, abyśmy mogli swobodnie się poruszać po pamięci naszego telefonu wbudowanej. Dlatego chciałbym przełączyć się na kartę pamięci, gdzie mam swobodny dostęp do wszystkich folderów, zarówno z poziomu telefonu, jak i z poziomu komputera. Tak więc wybieram pozycję Change Patch. I teraz mam do wyboru pamięć telefonu lub strzałką w dół kartę pamięci. Wybieramy kartę pamięci. I teraz mamy tutaj do wyboru foldery naszego telefonu. I powiedzmy, ja tutaj mam specjalnie utworzony folder FTP, w który sobie wejdę. I mój wybór potwierdzam klawiszem OK. I w tym momencie znajduje się w folderze FTP na karcie pamięci, gdzie aby nie śmiecić na tej karcie, po prostu mogę sobie spokojnie wszystkie pliki, które będę ściągał z internetu, umieszczać. Skoro już przełączyliśmy się na kartę pamięci, wracamy z powrotem do menu, aby zobaczyć, jakie jeszcze mamy dostępne opcje. Tu byliśmy, jaka jest kolejna? Zaznacz, odznacz. Tutaj akurat w tej chwili TOX używa swoich słowników, które były przygotowane dla innych aplikacji. Normalnie odczytałby TOX mark, unmark, zaznaczony, niezaznaczony, albo select i unselect. Następna pozycja. Clipboard, czyli schowek. Można to rozwinąć. Cud, czyli wytnij. I copy, czyli skopiuj. Będziemy używać tych komend przy wysyłaniu plików do internetu. Następna pozycja to about, czyli o danym programie informacje. I wyjście, czyli exit. Tutaj znowu mamy do czynienia ze słownikami TOX-a. Jak widzimy, jest menu tego programu dość ubogie, co nie zmienia faktu, że jest to bardzo przydatny program. Mamy zatem otwarty na karcie pamięci folder FTP. Możemy zatem do niego coś wrzucić, ale z jakiego serwera i jak w ogóle utworzyć konto i z czym się połączyć. Jak do tej pory widzieliśmy, że poza opcją Connect nie było żadnych innych opcji związanych z łączeniem się z internetem, zatem wybieramy tą opcję Connect. I w tym momencie tutaj mam akurat utworzone już jedno konto FTP. Przechodzimy na listę utworzonych połączeń. Jeśli tutaj nie ma żadnych połączeń lub chcemy stworzyć nowe połączenie, wybieramy sobie klawiszem F1 pozycję opcje.
5: Opcje. Zamknąć 1 z 5.
4: I jako pierwszą pozycję mamy tutaj connect, czyli połącz z wybraną pozycją, na której jesteśmy ustawieni strzałkami góra-dół, z wybranym połączeniem lub
5: edycja.
4: Edycja. Możemy wyedytować dane połączenie, czyli zmienić hasło albo adres, jaki nas interesuje i tak dalej, i tak dalej. I kolejna pozycja add, czyli dodaj add. Wybieramy tę pozycję, ponieważ my sobie dodamy nowe połączenie. Tutaj musimy parę pól wypełnić. Pierwsza pozycja, description, czyli nazwa naszego połączenia. Wybieramy tutaj klawiszem wyboru tą pozycję. I tutaj czasami akurat program kasuje nazwę, czasami nie, więc my sobie ją sami ręcznie usuniemy, tą narzucaną nam nazwę new server. I wpiszemy sobie nazwę serwera, wpiszemy sobie myszka. Dlaczego myszka? Ponieważ będziemy łączyć się z anonimowym serwerem programu Polskiego Radia Trącić Myszką. Przechodzimy w dół strzałeczką i mamy pozycję serwer. Server name, oczywiście tutaj znowu słowniki Toxa, więc czyta serwer nazwę. I teraz musimy wpisać adres FTP naszego serwera, z którym chcemy się łączyć. Adres wspomnianego serwera to myszka.org, więc muszę go sobie tutaj wpisać. myszka.org i jak już cały adres mam wpisany, to potwierdza mój wybór klawiszem F1. Nazwa serwera wpisana, idziemy strzałeczką w dół. Port 21 to jest port, na którym najczęściej funkcjonują serwery FTP, więc tutaj nic nie zmieniamy. Active mode, tutaj też nic nie musimy zmieniać. I teraz anonymous login. W przypadku akurat tego serwera, serwera myszka.org, to jest serwer anonimowy, czyli tam loginem domyślnym i hasłem dla każdego użytkownika jest właśnie hasło i login anonymous. Możemy sobie to wpisać osobno, i login, i hasło, i ja to zrobię, abyście widzieli normalnie, jak się wypełnia i tworzy tradycyjne połączenie, ale możemy sobie także wykorzystać tutaj połączenie anonymous i wybrać sobie strzałkami yes, tak, anonymous login yes. I praktycznie w tym momencie ja mógłbym już skończyć konfigurowanie tego połączenia, bo i login, i hasło, jak gdyby program sam sobie wpisze domyślnie jako anonymous, ale aby pokazać, jak wygląda całość tworzenia połączenia, przestawimy z powrotem na no i idąc strzałeczką w dół, wpiszemy sobie login. Login, czyli już ten wspomniany anonymous. Anonymous, potwierdzam klawiszem F1.
5: Login anonymous, 6 z 9, password brak, 7 z 9.
4: Password, czyli hasło, już wpisujemy takie same.
5: Małe, A, O.
4: W przypadku wpisywania hasła już nie ma polskich liter, dlatego musimy pamiętać, żebyśmy się nie pomylili przy wpisywaniu z klawiatury? Potwierdzamy klawiszem F1.
5: OK. Paszport brak. 7 z 9. Login z Anonymous. 6 z 9. Paszport brak. 7 z 9.
4: I jaki figielek. Wybierz. Jeszcze raz wpisujemy.
5: Tekst mały. A. N. N. N. N. O. N. N. W. X. Y. N. N. N. O.
4: Dobrze, hasło mamy wpisane. Kolejne dwie opcje już nas nie interesują. Możemy spokojnie w tym momencie nacisnąć klawisz F2, aby zapisać nasze utworzone dopiero co połączenie. Usłyszeliśmy Savet, czyli zapisywanie naszych ustawień. I w tym momencie już na liście oprócz Tyflo Podcast połączenia posiadamy połączenie myszka. Zatem połączmy się z nim. Z opcji wybieram lub mogłem nacisnąć klawisz wyboru na danej pozycji, pozycję Connect. Teraz program pyta się mnie o punkt dostępu, z jakiego chcę korzystać, więc mogę tutaj wybrać sobie któryś z moich dostępnych punktów dostępu. Ja wybieram sobie w tym momencie Neostradę, czyli połączenie Wi-Fi. I w tym momencie jesteśmy już połączeni z folderem głównym serwera ftp-myszka.org. I plusem jest przede wszystkim to, bo w tym momencie widzimy, że chodzimy po katalogach oznaczających lata, w jakich audycja była emitowana. Program SIC FTP umożliwia nam przechodzenie strzałką w górę, jak gdyby na drzewku katalogów, czyli szybciej możemy dotrzeć do tych pozycji, które znajdują się jak gdyby na samym końcu, bo po prostu pójdziemy sobie szybciej strzałeczką w górę. Ale tutaj powiedzmy, wejdziemy sobie do folderu 2009. I teraz jesteśmy w folderze 2009. I możemy sobie przeglądać audycje, jakie były nagrywane w Polskim Radiu w programie Trącić Myszką. Tutaj może nie będę prezentował, jak pobierać z danego serwera akurat, ponieważ tu są bardzo duże pliki, które zawierają dane audycje. Więc ja na razie się rozłączę z tym serwerem i połączymy się z innym serwerem, gdzie znajdziemy mniejsze pliki. Wybieram opcję i pierwsza pozycja to Disconnect. My ją wybieramy. I tutaj pozycję Disconnect Only, czyli po prostu się rozłącz. I to nas interesuje. I w tym momencie jestem z powrotem w moim folderze FTP. Ponieważ chcemy pokazać, jak się wysyła i pobiera pliki, w takim razie połączymy się z naszym drugim serwerem z listy. Będzie to połączenie Tyflo Podcast. Teraz wybrałem łączenie klawiszem wyboru. Ponownie mam punkty dostępu do wyboru. Wciskam na wybranym klawisz wyboru. I w tym momencie jestem już elegancko połączony. I tutaj mam kilka plików MP3. No i teraz jak takie pliki pobrać? Ponownie wchodzimy w opcję na danym pliku, który nas interesuje. I idziemy do pozycji file, druga pozycja, czyli file, czyli plik. Rozwijamy ją strzałką w prawo. I pojawiła się nam tutaj dodatkowa opcja download. Zatem klikam ją klawiszem wyboru.
5: Wybierz. Download to jest podcast intro MP3 akcent do E. Wykslerz jest TP.
4: Jak słyszymy, program pyta się nas, czy chcemy pobrać dany plik z danego połączenia do danego folderu na karcie pamięci. My chcemy. Naciskam klawisz F1, aby potwierdzić moją decyzję. I po ściągnięciu pojawia się odpowiedni komunikat. Zatem ja go potwierdzam. Każdy komunikat musimy potwierdzić naciśnięciem klawisza F1. No to ściągnijmy może ten drugi plik sobie MP3. Ponownie file, podmenu, download. Program się pyta, czy jestem pewny, że chcę go pobrać. Ja mówię, że tak, więc klawisz F1. Pobieranie trwa i komunikat, że plik został pobrany. Potwierdzam klawiszem OK. Tak wygląda samo pobieranie z serwera FTP. Jeśli chcielibyśmy usunąć pliki na serwerze FTP, to oczywiście nie ma z tym żadnego problemu. Wystarczy, że ustawiamy się na danym pliku. I teraz mogę jak gdyby użyć dwóch sposobów. Albo wybrać sobie po prostu z opcji pozycję file i tutaj pozycję delete. Pyta się mnie program, czy chcę go usunąć. Potwierdzam to klawiszem F1. I potwierdzamy koniec operacji. Teraz widzimy istotna bardzo sprawa, że ten plik tutaj ciągle nam jest wyświetlany. Musimy w takiej sytuacji z menu wybrać sobie pozycję View, czyli VF, i tutaj opcję Refresh, czyli odśwież. Pozycja, obraz, widok naszego serwera jest odświeżany i teraz już słyszymy, że mamy tylko 4 pozycje na naszym serwerze. Drugim sposobem na skasowanie pliku jest po prostu naciśnięcie klawisza C, czyli klawisza kasowania naszego telefonu na wybranym pliku. Program się pyta, czy usunąć. My się zgadzamy, potwierdzamy daną operację. Zatem rozłączmy się teraz, aby sprawdzić, czy nasze pliki zostały dobrze pobrane. Wybieram z opcji pozycję Disconnect. Disconnect only. I teraz możemy przekonać się, że na naszym dysku, w tym przypadku karcie pamięci, znajdują się pobrane pliki. Możemy sprawdzić, czy się odtwarzają. Akurat nie będę może w tym miejscu otwierał tych plików, ponieważ otworzyłby mi się nie ten odtwarzacz, który mnie interesuje, ale możemy sobie skorzystać z innego programu. Active File, gdzie wejść do tego samego katalogu i sprawdzić te pobrane pliki. Na danym pliku daję klawisz wyboru i sprawdzimy, czy się odtwarza.
6: Rozwoju Regionalnego przedstawia.
4: Jak słyszymy, odtwarza się całkiem nieźle.
6: Wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
4: Więc plik został pobrany w całości i żadna krzywda mu się po drodze nie stała.
5: Dobrze.
4: Nie zapisano, nie chcemy zapisać, zamkniemy playera. I tutaj też wyjdziemy. Przejdziemy sobie do programu naszego otwartego.
5: Okej. Zakładka lotel 1 z 2.
4: Wiemy zatem już, jak pliki z serwera pobierać, jak pliki na serwerze kasować. To teraz pora, abym zademonstrował Wam, jak pliki na serwer wysyłać przy pomocy naszego telefonu i programu SIDS FTP. Powiedzmy, że wybieramy sobie jeden z naszych plików, które mamy tutaj w tym folderze FTP. Wchodzę w opcję i będzie szybciej, pójdę sobie w górę.

0: Podcast 0% SEOST.
1: No, strada nie będzie. Łączymy się z serwerem. I teraz, aby wysłać plik, ponownie opcje, clipboard i pozycja paste, czyli wklej. Teraz program się pyta, czy chcemy wysłać nasz plik, upload zrobić, my chcemy go zrobić, więc naciskamy klawisz F1. W międzyczasie już dostaliśmy komunikat, że wszystko ok, że plik został wysłany, więc to pierwsze nawet nie było pytaniem, tylko informacją, że nasz plik jest wysyłany. I możemy sprawdzić sobie, czy plik nasz tutaj się znalazł. Ponownie go tu nie widać, więc musimy odświeżyć sobie zawartość, wyświetlaną zawartość serwera w identyczny sposób jak przy kasowaniu plików. Zatem wchodzę w opcje. Idę do menu View i wybieram pozycję Refresh. I w tym momencie już plik, który wysłaliśmy na serwer, jest widoczny bez najmniejszego problemu. Rozłączę się teraz z serwerem. Disconnect. Disconnect only. I w ten sposób możemy już przy pomocy naszego telefonu komórkowego wysyłać, jak i pobierać pliki z serwerów FTP w bardzo prosty i wygodny sposób. Jak wspomniałem na początku tego nagrania, SIDS FTP jest darmową aplikacją i możemy ją pobrać w bardzo wielu miejscach w internecie. Wystarczy w przeglądarkę wpisać SIDS FTP i na pewno znajdziemy jakąś wersję instalacyjną dla naszego telefonu. W tym odcinku Tyflo Podcastu to już wszystko. Jeśli mielibyście jakieś pytania do mojej osoby związane z dzisiejszym odcinkiem, zapraszam do kontaktu. Kontakt ze mną można nawiązać poprzez portal tyflopodcast.net w dziale autorzy albo poprzez moją stronę internetową www.piotr-witek.neostrada.pl. Dzisiaj wszystkim dziękuję za uwagę i serdecznie zapraszam do wysłuchania kolejnych odcinków Tyflo Podcastu.
2: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Przed mikrofonem Kamil Kaczyński. Tak właśnie grał dla Państwa magnetofon marki Kenwood o modelu KX3060. Jest to magnetofon przeznaczony, podobnie jak Technics, do dużej wieży, gdyż no nie tylko Technics i nie tylko Polska Diora produkowały komponenty do wieży. Produkował to również Pionier, produkowały to również takie firmy jak Onkyo albo Denon, Makanishi. A dzisiaj mówimy o jednym z takich elementów wieży, dokładnie o magnetofonie marki Kenwood. Dla informacji podam takie jeszcze ciekawości, że jako wzmacniacza użyłem radia marki Zakłady Mechaniki Precyzyjnej w Gdyni, Radmor, znany polski zabytek. Do tego podłączone są kolumny z tonsilu dedykowane do amatora. Nie mogę podać modelu, ponieważ jest starty. Magnetofon, jak już powiedziałem, jest to element dużej wieży. Jeżeli chodzi o gabaryty, to przypomina klasyczne Technicsy, tylko że może jest od nich troszeczkę

jakby węższy i troszeczkę dłuższy, aczkolwiek jeżeli się postawi na nim Technicsa, to no tak widać, że te boczne ściany są trochę jakby, trochę wystają, a tylna i przednia jakby się chowają za nim. Magnetofon jest jednokieszeniowy i tutaj jakby jeszcze tak porównać wizualnie z Technicsem, to moim zdaniem Technics jest ładniejszy. Dlatego, że panel, ja tego wcześniej Państwu nie powiedziałem, ale lewa, ale cała jakby obudowa z magnetofonu z Technicsa, która jest za przednim panelem, jest taka ładna, śliska, miła w dotyku blacha. A tutaj jest taki, powiedziałbym, trochę no taki kwadraciak. Nie jest to plastik, jest to też metal, ale ten metal jest taki bardziej matowy, szorstki. No, dużo mniej przyjemny dotyku niż Technics. Więc może przejdźmy teraz do omówienia przedniego panelu. I zacznijmy. W lewym górnym rogu mamy napis Kenwood. Później poniżej jest bardzo wyraźnie wyczuwalny, taki zaokrąglony przycisk Power. Teraz go właśnie wcisnąłem, wyłączyłem i wyłączyłem. Nie wiem, czy się też nagrało. Poniżej jest przycisk Eject ręczny do wyjmowania kasety. Kaseta otwiera się bardzo szybko. O. Czyli tutaj wkładam kasetę TDK chromową SA90. Z której przed chwilą leciała muzyka i której będę używał do niniejszej prezentacji. Włożę ją więc obok kieszeni kasety. Mamy na górze bardzo duży wyświetlacz i ten wyświetlacz jest, no tak powiedziałbym nawet, że znacznie większy od wyświetlacza, jaki był w Technicsach. Ponieważ no, zajmuje no, 1/3, niemal 1/3 przedniego panelu, ale też tak nie do końca, bo w górnej części jest wyświetlacz, a pod tym wyświetlaczem są przyciski. Najpierw są dwa małe okrągłe przyciski, a później jest 5 przycisków prostokątnych. Pierwszy okrągły przycisk to jest kasowanie licznika. Drugi okrągły przycisk to jest albo, tu jest napisane na nim display, jeżeli chodzi o wyświetlacz. Nie wiem, co to jest. Albo jest to jakby, nie wiem, może jakiś tryb energooszczędny, który ten wyświetlacz wyłącza. Albo może zmienia w jakiś sposób format wyświetlania. Ale z tego, co wiem, to on się po prostu akurat w tym modelu albo się świeci, albo nie. Więc no tak naprawdę trudno mi się do tego obiektywnie ustosunkować, co to jest. Też jeżeli chodzi o sprzęt marki Kenwood, nie znam się, jeżeli chodzi o konkretne modele i serie, jak to było, dlatego że jeżeli chodzi o tę markę, dysponuję tylko tym jednym magnetofonem, więc nie miałem tego z czym porównać. Kolejne przyciski, jakie są przy tym magnetofonie, to od lewej strony wyłączenie Dolby, później Dolby, uruchomienie systemu Dolby B i kolejny to jest system Dolby C. Przypomnę, że te systemy to są systemy redukcji szumów, które poprawiają jakość nagrywanego i odtwarzanego materiału. Natomiast no, jeżeli się już chcemy odtwarzać w tym systemie, no to warto, żeby było coś w tym systemie nagrane, bo wtedy, no jeżeli się odtwarza nagranie bez Dolby, to wtedy ono gorzej brzmi. Natomiast jeżeli się nagra coś w tym systemie i w tym systemie się odtworzy, to jest bardzo przyjemnie. Może być reszta stereo, a przede wszystkim nie mamy tylu szumów, jakie no, taśma audio umieszczona w kasecie mimo woli zawiera. Generalnie przypomnę, że Dolby B służyło do nagrywania z płyty kompaktowej, tudzież winylowej, a Dolby C do nagrywania z radia, przede wszystkim z UKF-u. Też przede wszystkim, jak już wspominałem,
wydawane przez firmy fonograficzne, nagrania na kasetach magnetofonowych były według tamtejszego standardu nagrane w systemie Dolby B. Aczkolwiek oczywiście też nie należy zapominać, że na przełomie lat 80. i 90., a przede wszystkim w latach 90. mieliśmy do czynienia z olbrzymią ilością kaset pirackich, które mogły być nagrane po prostu no, całkowicie bez Dolby, ponieważ nagrywano to na zwykłych jamnikach. Czasem nawet można było na jakimś bazarze czy targu trafić taką kasetę. Więc tutaj nie gwarantuję, że wszystkie kasety zakupione z nagraniem będą rzeczywiście w systemie Dolby B grały dobrze. Czasami niektóre były nagrane bez Dolby. Nagrań nagranych w Dolby B można słuchać bez systemu Dolby. Dlatego, że no jeszcze jak jest coś nagrane w systemie Dolby B, to możemy to odtwarzać zarówno w tym systemie, jak i bez tego systemu. Jeszcze biorąc pod uwagę fakt, iż przecież wiele magnetofonów w tamtych czasach nie miało systemu Dolby, a ludzie kupowali oryginalne kasety. Także tutaj jak najbardziej można, tak precyzyjnie mówiąc, ale już jak coś jest nagrane w systemie Dolby C, to już najlepiej odtwarzać tylko w tym systemie. I obok jeszcze Dolby C mamy również bardzo przydatny przycisk do nagrywania z UKF-ów. Też było to przy magnetofonach jednokieszeniowych z Technicsa, mianowicie filtr MPX. Obok jeszcze jest przycisk automatycznej kalibracji taśmy. Czyli kiedy go wciśniemy, nagrywa nam sygnały testowe, tak jak było w Technicsach, i dzięki czemu mamy dobrze dostosowane parametry głowicy do zapisu na danej taśmie. Na razie nie będę tego pokazywał, za chwilę do tego wrócę. Poniżej tych pięciu przycisków jest gniazdo słuchawek. Tradycyjne gniazdo dużego stereofonicznego jacka. W tym magnetofonie nie ma możliwości regulacji głośności odsłuchu w słuchawkach, więc generalnie służy ono tylko do kontroli zapisu. Obok jest takie małe pokrętło i to jest ustawianie balansu nagrywanego sygnału. Czyli jeżeli się zrobi maksymalnie w lewo, dźwięk będzie się nagrywał tylko w lewym kanale. Jeżeli zrobi się w prawo, dźwięk będzie nagrywał się tylko w prawym kanale. Pozycja środkowa, wyraźnie ją można wyczuć, to pozycja normalna. Obok duże pokrętło, rec level, czyli regulacja poziomu zapisu. Przejdźmy teraz do prawego górnego rogu magnetofonu i tam mamy takie przyciski, jakby to powiedzieć, trzy są takie prostokątne, z czego dwa są bardzo wąskie, a jeden jest szeroki. Pierwszy wąski przycisk to jest uruchomienie nagrywania z odtwarzacza kompaktowego. Odtwarzacz kompaktowy musi być odpowiednio połączony i musi być tej samej marki, musiałby być wzmacniacz, więc tego Państwu nie zademonstruję. Poniżej jest przycisk start, który mogę wcisnąć. Może trochę zgłośnie. I pod startem jest przycisk taki sam jak do nagrywania z kompaktu synchronicznego, stop. Wciskamy. Poniżej są dwa okrągłe przyciski umieszczone symetrycznie do tego bloku przycisków służących odpowiednio na samej górze synchroniczne nagrywanie, pod nim start, jeszcze niżej stop. Czyli jak mamy jakby patrząc na tę lewą część tego bloku przycisków, to jeden z tych okrągłych przycisków jakby przelega symetrycznie do lewej części, do początku tego bloku, a prawy do końca tego bloku. Z kolei jeszcze pod tymi okrągłymi przyciskami, jak się przesuniemy niemal już bliżej spodu magnetofonu, jest przewijanie. Spróbujmy teraz włączyć start i przewijanie wciskamy. Powinno się zatrzymać przy kolejnym utworze. Zatrzymał się. Zaraz będzie piosenka. Labusz. Okej, stop.
Jeżeli włączymy przewijanie normalnie, bo wciskamy na przykład do przodu, przewija, stop, wciskamy do tyłu, pominął tą przerwę, robimy stop, będzie poprzedni utwór jeszcze ten, który był przed Labusz. Przekonamy się, czy będzie. I był. Przejdźmy teraz do tylnej części magnetofonu. Z tyłu magnetofonu mamy od lewej strony, uwaga, tutaj nie mamy gniazda na tradycyjny kabel sieciowy, tylko kabel sieciowy jest przylutowany na stałe, odchodzi od obudowy, łatwo go znaleźć. Po lewej stronie, z tyłu, mamy cztery cincze i one są tak samo skonfigurowane jak w Technicsie. Po lewej stronie na górze czarny, na dole czerwony do line out, czyli do wyjścia, i tym są podłączone cincze do wzmacniacza, a obok też taka sama para gniazdek, na górze czarny, na dole czerwony, do wejścia, czyli do nagrywania. Jeszcze z tyłu, na tej tylnej obudowie, pomiędzy tymi gniazdami i tym kablem sieciowym, można wyraźnie wyczuć dwa gniazda małego jacka. Do czego to jest? Ja tego nie byłem w stanie przetestować, ponieważ jest to właśnie połączenie ze wzmacniaczem z Kenwooda, czyli możliwością pewnie sterowania magnetofonem za pośrednictwem pilota z tego wzmacniacza takiego wspólnego. No i pewnie drugi jest do odtwarzacza kompaktowego, tak żeby można było uruchamiać synchronicznie nagrywanie. Prawdopodobnie chodzi o to, że kiedy się wciśnie ten przycisk, o którym mówiłem, że jest do nagrywania z kompaktu, można sobie było uprzednio ustawić utwór, jaki chcemy nagrać i już nie trzeba było wciskać jednocześnie startu w odtwarzaczu CD i nagrywania w magnetofonie, tylko wystarczył ten jeden przycisk. Ale tutaj, tak jak mówię, no nie wiem, bo nie dysponuję sprzętem Kenwooda. Mówię tylko na przykładzie Technicsa, ale najprawdopodobniej było tak samo. Teraz zmienimy kasetę, włożymy kasetę żelazową, tu wyjąłem z Technicsa, otwieram Kenwooda, wyjmuję tę kasetę chromową, wkładam żelazową Sony EF60, tę chromową TDK włożymy sobie na razie do innego Technicsa, żeby nam nie przeszkadzała, i włączamy, czy coś jest na niej nagrane. Trochę, nie ma nic. Tak, sam szum jest, trochę zgłośnimy. Zrobimy stop. I spróbujmy teraz wcisnąć regulację prądu podkładu. Jest to, przypomnę, przycisk, który jest w tej piątce, tak jak mamy wyłączenie Dolby, Dolby B, Dolby C, MPX i Auto Bias. Wciskam Auto Bias. Zaczęło się nagrywać. Test się zaczął nagrywać. Pewnie nagra jakieś dźwięki. Jeszcze się nagrywa. Za chwilę powiem, ta już się wyłączyło. Cofnęło taśmę. A nie, jeszcze. Cofnęło taśmę i jeszcze dalej nagrywa jakiś test. Przewija prawdopodobnie do miejsca, w którym zaczął nagrywać i teoretycznie teraz można już zacząć nagrywać, ale zobaczmy, co nagrał. Start.

Możemy już wyłączyć. Spróbujmy teraz podłączyć źródło zewnętrzne. Podłączyłem BrailleSense'a. Nagranie będzie z MP3 i tym razem będzie to Vaya con Dios, Ney na na na. Utwór zapewne wszystkim znany. Tylko tutaj nie można niestety zrobić tak, że w Technicsach można było sobie najpierw włączyć odsłuch, czyli włączało się nagrywanie. Wtedy się uruchamiała jakby pauza. Ustawiało się wtedy głośność nagrywania i naciskało się start. Tutaj tak nie ma. Tutaj należy wcisnąć nagrywanie i od razu ono się uruchamia już ze startem. No moim zdaniem to jest no trochę gorsze niż w Technicsie, bo wystarczyło przez przypadek nacisnąć i można było sobie skasować kasetę. No teraz włączyłem nagrywanie, włączyłem już Vaya con Dios w BrailleSense'ie i teraz bardzo powoli przekręcę potencjometrem głośności w nagrywaniu. Kiedy teraz wcisnę przycisk nagrywania, czyli ten, którym uruchamiałem, nagra się kilka sekund przerwy, nagrywanie się dopiero wyłączy, więc nagrywa przerwę, tak zwany auto rec mute, który mieliśmy w Technicsie, o którym zapomniałem wcześniej wspomnieć. Jeżeli nacisnę nagrywanie jeszcze raz, będzie się nagrywało dalej. Kiedy nacisnę pauzę, nagrywanie wyłączy się od razu. Trzeba teraz nacisnąć przycisk nagrywania. Nagrywanie włączyło się z powrotem. Przerwa się nie nagrała. Teraz odtworzymy to. Zobaczymy, jak to wyszło. Na razie odtworzę to Państwu przez kolumny, przez Radmora, a za chwilę podłączę magnetofon i posłuchamy. Jeszcze.

przerwa. I dalej jest. No tutaj nie było przerwy, tylko... Okej. To nagrywałem w systemie Dolby B i w tym systemie sobie to zaraz odtworzymy. Wtedy leciało przez Radmora, teraz będzie bezpośrednio przez Kenwooda. Ponieważ teraz zauważyłem, że ten kanał mi się źle nagrał, w związku z czym nagram Państwu inny fragment, zrobię w tej samej kolejności. Najpierw nagram fragment utworu, później nacisnę jeszcze raz przycisk nagrywania, aby nagrać automatycznie 4-sekundową przerwę, później włączę nagrywanie ponownie, później znowu nagram fragment, włączę pauzę i wyłączę pauzę.

0: Myślę, że już na dzisiaj to wszystko. Dziękuję już Państwu za uwagę. Do usłyszenia.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Minęła godzina 19, w kalendarzu mamy wtorek, to 30 dzień października 2018 roku. Witam bardzo serdecznie w kolejnym spotkaniu na antenie Tyfloradia, przy mikrofonie Michał Dziwisz, a dziś sporo gości ze mną. Dziś będziemy opowiadać o tym, co już jakiś czas temu miało miejsce, ale tak dopiero teraz mogliśmy się zebrać, żeby wam o tym opowiedzieć. Mianowicie będziemy opowiadać o tegorocznej konferencji Reha for the Blind in Poland, organizowanej przez Fundację Szansa dla Niewidomych. A dziś opowiadać będą o tej konferencji osoby, które tam były. Razem ze mną dziś Natalia Kaczor. Witaj, Natalio.
3: Dobry wieczór.
2: Piotr Rakowski. Dzień dobry, Piotrze.
4: Witaj, witam wszystkich.
2: Przemysław Rogalski. Witaj,
5: Przemku. Dobry wieczór, witam zgodnie z tradycją.
2: No i Mikołaj Hołysz. Witaj, Mikołaju.
6: Witam, witam.
2: Tak, ja dodam jeszcze od razu, że do waszej dyspozycji jest nasz numer telefonu 123 834 835. Jeżeli byliście również na konferencji Reha for the Blind in Poland 2018 i chcielibyście coś dodać, to bardzo serdecznie was zapraszamy, bo no, zawsze im więcej głosów w dyskusji, tym lepiej, więc każdy głos się przyda. Jeżeli będziecie mieć jakieś swoje refleksje po tej konferencji, jakieś swoje wnioski, uwagi, no to na pewno myślę, że warto w tej audycji, bo to jest i czas, i miejsce, żeby to wszystko uwzględnić, także zapraszamy bardzo serdecznie 123 834 835. A teraz już powoli przechodzimy do tematu, bo nie ma co opóźniać. Konferencja Reha tym razem wyjątkowo wcześnie miała miejsce, bo w październiku między 13 a 15 dniem października. To była sobota,
3: tak jak
2: niedziela.
3: W zeszłym roku, prawda?
2: Tak,
4: tak, jak w zeszłym roku.
2: Tak, dokładnie.
4: Kiedyś. W październiku.
2: Tak. Kiedyś była w grudniu.
5: Bardziej z okazji. Tak, kiedyś było w grudniu, teraz właśnie z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niewidomych, tak? I Białej Laski.
4: Białej Laski.
5: To przestawiono na październik.
2: Dokładnie. Trzy dni.
3: Nie wiedziałam, że to z tej okazji.
2: Trzy dni to wszystko trwało i też było rozrzucone po różnych miejscach, prawda?
4: Tak, to
3: tak, pierwszy i trzeci dzień był w jednym miejscu, drugi
5: w nowym miejscu poniekąd.
4: Nowym miejscu.
5: Centrum Nauki Kopernik.
3: Centrum Nauki Kopernik, a środkowy dzień w Laskach.
2: Tak, więc może na dobry początek...
5: Też nowość.
2: Tak, więc na dobry początek może mógłbym kogoś z was prosić o to, aby opowiedział o tym, jak wyglądał program tegorocznej Rechy. Czego się mogli spodziewać ci, którzy zdecydowali się tam wybrać?
4: To może ja zacznę. W Centrum Nauki Kopernik w sobotę rozpoczęła się konferencja standardowo przywitaniem gości. Były idole, na które wcześniej internauci głosowali w głosowaniach internetowych. To już od tam roku czy dwóch, zdaje się, właśnie tak jest, że użytkownicy też, ludzie mogą wziąć udział w tym głosowaniu. Nie wiem, na ile ono jest, jak ono jest brane pod uwagę, ale jest taka inicjatywa.
5: W tym roku zdecydowanie większy wpływ miały głosy z internetu, także warto głosować.
4: Tak, ja też głosowałem. No była wystawa sprzętu, jak to co roku bywa. I były...
3: Gabinet dotyku i dźwięku
4: tak,
3: też?
4: Gabinet dotyku i dźwięku, tak. No i było kilka też prelekcji, ale w większości odbywały się te wykłady w poniedziałek. No i była lepsza akustyka w Centrum Nauki Kopernik, lepiej się słuchało, lepiej się przemieszczało po wystawie i to było wszystko takie, w mojej opinii, no przyjemniejsze w odbiorze, tak. Dało się to
3: prawda.
4: Lepiej funkcjonować, tak. Porozmawiać, dowiedzieć się.
5: też łatwiejszy taki teren do ogarnięcia, jeżeli chodzi o przestrzeń, o skomplikowany, o stopień skomplikowania korytarzy i tak dalej.
3: Większość rzeczy na tym samym poziomie jednym, prawda? Tak.
2: Bo to było w ilu pomieszczeniach w ogóle, w ilu pomieszczeniach była recha w tym roku? Kojarzycie? Jak wiele się trzeba było nachodzić?
3: Nie potrafię powiedzieć. Znaczy, dokładnie.
5: Tak naprawdę to były takie jakby cztery podstawowe sale, tak. w których odbywały się panele dyskusyjne w poniedziałek, ale jedna z tych sal służyła również w sobotę jako sala, na której odbywało się wszystko związane z taką inauguracją, z ogłoszeniem wyników Idola, z prezentacjami zagranicznych gości również i koncertami.
4: Tak.
5: Jednym koncertem.
3: Czyli chyba te cztery lub pięć przestrzeni, prawda?
4: No i jeszcze poza Centrum Nauki Kopernik były wydarzenia obok, na bulwarach Wiślanych.
2: No właśnie, czy ktoś z Was uczestniczył w tych wydarzeniach takich pobocznych, które niekoniecznie odbywały się właśnie w Centrum Nauki Kopernik?
4: Ja oczywiście nie byłem.
5: Tak, my byliśmy przed inauguracją, przed tym oficjalnym otwarciem, tak na trochę.
3: I też na manifestacji.
5: Ale chodzi o te bulwary Wiślane, czyli przed Centrum Nauki Kopernik.
3: No i na koncercie, prawda?
5: I przed koncertem też były tam stoiska związane z...
3: Strzelectwem
5: i tak, bezwzrokowym i tak dalej.
2: Pokazane.
5: Mapy były dotykowe. Tak.
3: Tam, gdzie się grało w ludzkiego Chińczyka.
5: Tak, w ludzkiego Chińczyka. Tego też nigdy nie było.
2: No właśnie, bo strzelectwo to chyba kiedyś było, natomiast...
5: Strzelectwo było, mapy dotykowe, globusne takie bywały.
3: To taka największa,
5: natomiast nie? Chińczyka jeszcze nie było. To było takie dosyć integracyjne i śmieszne.
2: Na czym polegał ludzki Chińczyk?
5: Znaczeniu.
3: Dzieci widzące też w to grały, to było też fajne. Ludzki Chińczyk polegał na rzutach kostką wielkości dosyć sporej. Ciężko było nią rzucić, na tyle była duża, myślę, że można było na niej usiąść, takiej wielkości była.
5: Dobre porównanie.
3: Taka pufka jakby, z oczkami naklejonymi kropeczkami. I pola były oznaczone różnymi fakturami, kropeczki lub paski.
5: Rozrysowane po prostu na chodniku, że tak powiem.
3: Poprzyklejane.
2: Czyli taka standardowa plansza.
5: Można było spokojnie wyczuć butami.
2: Aha, i taka standardowa była to plansza do gry w Chińczyka?
3: Tak, tylko że duża bardzo.
5: Tylko że w dużym powiększeniu, jak się szło, to można było spokojnie butami wyczuć granice poszczególnych pól.
2: Jasne.
3: Tak, i my byliśmy pionkami. Pola były na tyle duże, że można było we dwójkę stać na jednym, jak ktoś do nas przyszedł i dołączył.
2: Rozumiem. Coś jeszcze z takich pobocznych rzeczy interesującego było?
3: Były takie cymbałki ludzkie też, to się chyba nazywało. Działało to w ten sposób, że uruchamialiśmy dźwięki swoimi własnymi krokami. Po takich jakby klawiszach się chodziło.
2: Aha, w ten sposób.
3: Tak, i to wydawało dźwięki po gamce.
5: Wiem, że miał być też showdown, ale niestety nie udało mi się na niego trafić, bo prawdopodobnie albo nie było go wcale, albo był w czasie, kiedy my byliśmy w Laskach i był bardziej dla osób spoza konferencji, tylko takich, które sobie gdzieś tam przechodziły i natknęły się na te wszystkie
4: atrakcje. Lasek nie dowieźli, nie no, żartuję.
2: Natomiast oprócz tego, to działo się jeszcze coś w tym dniu, w niedzielę mam na myśli, czyli tam wszystko zostało przeniesione wtedy do ośrodka w Laskach. Czego tam się mogli zainteresowani spodziewać?
4: O godzinie 11, dla mnie dosyć ważna sprawa, była msza święta.
3: Bardzo piękna zresztą.
4: Tak.
5: Bardzo pięknym kazaniem i oprawą też muzyczną.
3: Tak. W kaplicy w Laskach.
4: Tak, na mszy świętej był koncert.
5: Dużo osób było przed kaplicą.
4: W namiocie. Ta kaplica ma swoje ograniczenia. Powiem ciekawostkę taką, nie wiem, czy o tym było powiedziane tam w programie, nie wiem, czy taka była konieczność, ale u nas w kaplicy, nie wiem, czy gdzieś jeszcze w kaplicach albo kościołach, jest od remontu pętla indukcyjna.
2: Czyli także osoby, które mają problemy ze słuchem, mogą skorzystać.
3: Nie wiedziałam tego.
4: No od remontu podłogi właśnie. W zeszłym roku remontowali podłogę i dostali, została podarowana czy coś takiego, założona pętla indukcyjna. O niej jakoś nie wspomniał, nie wiem, czy była potrzebna, ale wydaje mi się, że szkoda, że nikt o tym nie powiedział, bo pomnik, albo nie wiem, czego się głośno o tym mówi, a jest to przydatna rzecz. Nie wiem,
2: jeżeli kiedyś ktoś będzie jeszcze w kaplicy w Laskach, a ma problemy ze słuchem, no to już wie, że może z tego skorzystać. To też jest ważna informacja.
4: Nie musi się trudzić, bo jednak ten mikrofon, a pętla indukcyjna, no to są na pewno inne jakość odbioru, szczególnie jeśli ktoś ma taką potrzebę.
2: Oczywiście.
4: Po mszy był koncert. Miały być dwie osoby, ale grał jeden z uczniów, Kamil Wiśniewski.
3: Grał ten koncert, przepraszam, że ci się wetnę, jeszcze Piotr, bardzo słabo rozpropagowany. W zasadzie bardzo, nie było wiadomo, nie powiedzieli nawet nazwiska, kto to będzie. I w zasadzie bardzo dużo osób wyszło, bardzo dużo.
5: Myślę, że z dwóch powodów. Myślę, że z dwóch powodów. Po pierwsze, nie było tego w programie, po drugie, nie było właśnie powiedziane kto, ale jest jeszcze też taka sytuacja, że byliśmy podzieleni na grupy według
3: numerowane
5: województw.
3: Według, tak.
5: No i każda z tych grup też, że tak powiem, żeby to wszystko razem jakoś połączyć, poszła w inne miejsce troszeczkę, ale no myśmy na przykład nie byli na koncercie tym.
4: Mam teraz
5: no, tylko już poszliśmy zwiedzać ośrodek. Tak, myśmy wtedy byli
3: jeszcze byliśmy
5: jako grupa krakowska. Tak, byliśmy najpierw w szkole średniej i tam zwiedzaliśmy pracownię anatomiczną, pracownię masażu, pracownię informatyczną. Natomiast później właśnie udaliśmy się później po zwiedzaniu szkoły średniej właśnie mieliśmy ten pokaz tego sprzętu strażackiego. I to też było bardzo ciekawe. A później właśnie w szkole muzycznej był koncert uczniów szkoły muzycznej. Trochę opowiedziane też
3: szkoły
5: o tym,
3: jakie tam... Tak,
5: szkoły i ogniska.
2: Czy dużo osób w ogóle w niedzielę uczestniczyło w tej imprezie w Laskach?
5: Podobno w ogóle przez Laski przewinęło się 870 osób.
2: No to sporo.
5: Przez wszystkie te... I faktycznie było widać, te tłumy, tak. Ale nie kolidowało to, nie było jakiegoś zamieszania, nie było chaosu w tym wszystkim. Dobra organizacja.
3: Bardzo, tak.
4: Tak, bo
3: był rotacja też była, prawda?
4: Bo był podział na grupy i byli przewodnicy grup, którzy jakieś tam ilości w odstępie czasu przeprowadzali na przykład u nas do szkoły wyższej, do Jabłonek, tam gdzie liceum i tak dalej, i te grupy wchodziły w odstępie czasu, to było już tam rozpisane, do której jakieś tam szczegóły były zaplanowane.
3: I też siostry wspierały te grupy, prawda? Każda grupa miała chyba siostrę. Tak.
5: A przez mikrofony też było ogłaszane na przykład, żeby już wychodzić, bo następna grupa teraz musi wejść, także było to jakoś wszystko koordynowane. No i właśnie po tym koncercie w szkole muzycznej też mieliśmy możliwość troszeczkę właśnie pochodzić po terenie samego ośrodka. Był obiad w domu chłopców, była możliwość później wysłuchania troszeczkę takiej opowieści o powstaniu samego ośrodka, o samej założycielce, matce Czackiej, ale opowiedziane w taki, myślę, że bardzo mądry sposób i nie jakiś taki maksymalnie propagandowy, tylko taki... Ja z punktu widzenia osoby, która pół życia spędziła w Laskach, wcale nie miałem poczucia, że to jest coś, co jakoś za bardzo jest tutaj, nie wiem, takie napuszone, nazwijmy to, albo za bardzo właśnie propagandowe.
2: Ciekawe, jak to oceniały swoją drogą. Ciekawe, jak to oceniały osoby, które właśnie tego pół życia w Laskach nie spędziły, bo może to
3: nie
2: też...
3: W ogóle w zasadzie ani jednego dnia pełnego w Laskach i też mi się podobała ta opowieść, była tak, myślę, że bardzo z wyobraźnią. Ta siostra opowiadała i z takim wyczuciem i jednocześnie interesująco, płynnie.
5: I sam przyznam, że się dowiedziałem kilku rzeczy, o których nie wiedziałem wcześniej, mimo tego, że tyle nam o tej matce Czaskiej opowiadali. Także
3: najfajniejsze było to, że właśnie nie było, tak jak mówisz, nie było propagandy, nie było czarno-biało, nie było... No z refleksją było, na pewno można powiedzieć.
5: Właśnie podkreślone było to, że matka Czacka starała się najpierw zebrać wiedzę o istniejących, nowoczesnych wtedy metodach po całej Europie, jeżeli chodzi o opiekę i wykształcenie osób niewidomych, a potem sama starała się to wdrożyć. Właśnie tego typu rzeczy były podkreślane.
2: Rozumiem. Czy coś jeszcze działo się w niedzielę?
5: No też z takich ciekawostek, można było obejrzeć i zakupić wykonane przez osoby niewidome różne takie produkty, no takiego
7: prace.
5: Rękodzielnictwa, takie prace.
7: Prace
5: niektóre też właśnie bardzo ładne. A to ceramika, a to coś drewnianego, a to no takie właśnie bardzo ładne.
3: Symboliczne, pamiątkowe.
2: Tak, Mikołaju, bo może dajmy jeszcze też Mikołajowi powiedzieć, bo na razie do głosu za bardzo go nie dopuściliśmy. Słuchamy.
8: W samych Laskach w niedzielę, bo do tego też, to też warto dodać, odbywał się na bulwarach Wiślanych koncert Szymona Wydry. Już po całym wydarzeniu w Laskach, jeszcze w niedzielę.
5: No, zgadza się, aczkolwiek tak, całkiem wieczorem i moim zdaniem jednak dosyć bardzo głośno było, ale no wiadomo, jak to na takich koncertach, nie?
2: No ta, jasne.
3: Ale słabe było nagłośnienie, jakoś akustycznie to nie za bardzo się brało.
2: Głośno, ale głośno,
5: ale
2: niewyraźnie.
5: Nie niósł się ten dźwięk.
3: Głośno, ale nieczytelnie.
5: Głośno, ale niewyraźnie, tak. Ja czasem nie rozumiem w ogóle tekstów.
3: Tak, ja tak samo właśnie. Tego się...
2: Swoją drogą, ja to się zawsze zastanawiam, jaki jest klucz doboru tych artystów, którzy występują na tych koncertach, jeżeli chodzi o rechę. Po prostu kto chce chyba,
7: nie
2: tak? Albo kto niewiele kosztuje, albo kto kosztuje tyle, że jest w stanie no, po prostu fundacja
3: bardzo
2: zapłacić za występ tego artysty.
5: Chyba wszystko po trochu, tak?
3: W zeszłym roku było kilku artystów, dużo więcej, prawda? Pamiętacie? I Kasia Cerekwicka i ten, i...
5: A tak, odczytałam, teraz zacząłem sobie przypominać. A był Szcześniak, tylko szkoda, że właśnie to było tak zorganizowane, że Szcześniak
3: też
5: był wtedy, kiedy już wszyscy sobie pojechali autokarami.
3: Bardzo dużo było
5: i niewiele osób mogło zostać tak naprawdę.
2: Czyli to się...
3: tak jak z filmami słynnymi z audiodeskrypcją, ale...
2: No właśnie, a w tym roku
5: w tym
2: były
5: roku
2: jakieś
5: było
2: filmy?
5: Filmów,
2: nie, nie było.
5: Wspomnieć.
3: Nie, ani Jedniusieńkiego nie było, nie.
7: Nie było tak.
2: Okej, jeszcze
5: natomiast,
2: tak...
5: Natomiast jeżeli chodzi o transport ogólnie autokarowy i jakoś tam dotarcie poszczególnych grup z miejsca na miejsce, myślę, że mimo wszystko lepiej to było pomyślane.
3: Zdecydowanie, nawet też respektowano to, że na mszę część osób chciało pójść, prawda?
7: Tak, to respektowano, ale dla mnie taki rozrzut, że koncert był niby o 18, a niektóre grupy już wyjeżdżały o 16, no... sprawiło, że ja wolałem się odłączyć od grupy i przyjechać samodzielnie, bo było, ten czas był jakoś tam w mojej ocenie taki dosyć krótki dla tych grup, które musiały na pewno najwcześniej wyjeżdżać, więc to też tak... No, mnie tak
3: ale
7: się
3: że w niedzielę o 16 ale... się zbierali do domu?
7: Nie, no, na koncert, bo były rozrzut różnych grup i niektórzy wyjeżdżali już przed 16 na przykład.
5: No myśmy akurat dotarli chyba po 17 dopiero wyjechaliśmy, więc mieliśmy nawet czas.
7: O to mi chodzi, że niektórzy właśnie jechali wcześniej, było mało czasu i to tak było zrobione, że nie wiem.
2: Dobrze. To w takim razie ja... chciałem przejść jeszcze właśnie co do tego, co się działo, bo myślę, że to jest też gdzieś ważne dla naszych słuchaczy.
5: Jeszcze chciałem tylko powiedzieć, że właśnie a propos Lasek, też była możliwość, był taki zorganizowany namiot z taką mini kawiarenką, gdzie można było sobie zamówić kawę, herbatę, jakieś ciastko i płaciło się, że tak powiem, ile kto tam stwierdził, że może dać, to dawał. I też spotkaliśmy trochę gości z zagranicy, z Holandii na przykład.
3: Tam też
5: państwo zwiedzających.
3: Właśnie, tak.
5: Tylko nie mówię o wystawcach, tylko właśnie w Laskach o osobach, które chciał sobie przy okazji tam przyjechać i zwiedzać, nie?
2: Aha, no to też dosyć ciekawe. A orientujecie się skąd ci ludzie się tam brali? Jak oni się dostali na rechę?
3: Nie wiem, ale naprawdę było ich sporo, było słychać ten angielski cały czas.
2: Aha.
3: Gdzieś tam.
5: Tak.
3: Fajnie.
2: Dobrze.
8: Na samej resze było dużo osób gdzieś
3: no
8: z Czarnogóry. Jakieś związki niewidomych z różnych krajów, jest nawet gdzieś lista podana. Było naprawdę całkiem dużo tych organizacji z różnych krajów i to jest pierwszy rok, gdzie tak zapraszano. W przyszłości to tylko Arena Ibis w Wielkiej Brytanii, i które zresztą też teraz było, ale w tym roku mówię znacznie więcej.
2: Rozumiem.
3: Tak, to prawda.
7: Tak,
3: bardzo
7: tu mam nawet. Michale, przedstawiciele organizacji niewidomych z zagranicy.
2: A, no i to wiele wyjaśnia.
7: Tak. Białoruś, Bułgaria, Gruzja, Izrael, Kenia, Mołdawia, Rumunia, Serbia. Tak, to było tyle z granicznych.
2: No to całkiem rzeczywiście sporo.
5: Białoruś, Bułgaria, Gruzja, Izrael, Kenia, Mołdawia, Rumunia,
2: no właśnie
5: Serbia.
2: Przed momentem, tak. No, przed momentem to Piotr
5: także
2: przeczytał.
5: Także zawiesiło mi trochę transmisję, nie słyszałem przez paręnaście sekund.
2: Jasne, rozumiem. No, okay. No tak, my jesteśmy tu połączeni. Tak, my jesteśmy tu połączeni komunikatorem i niestety czasem te opóźnienia są i efektem tego jest to. Niestety, ale to jest właśnie minus takich audycji, w których po prostu bierze udział więcej osób i to już od razu przepraszamy słuchaczy, że wchodzicie sobie w słowo momentami i nam panuje trochę chaos.
3: No, ale nie wiemy
2: tak,
3: o tym.
2: Tak, i nawet o tym nie wiecie, no ale niestety na to nic nie poradzimy. Gdybyśmy byli wszyscy w jednym miejscu, to byłoby inaczej, no ale mamy co mamy i trzeba radzić sobie z tym, co jest. To ja zapytam o to jeszcze, co było w poniedziałek, o tę manifestację słynną, o której się mówiło dosyć sporo. Ktoś z was był pod Sejmem?
5: Byliśmy, szczerze powiedziawszy, to nie ma czego żałować za specjalnie.
3: Chyba jedna z najgorszych manifestacji, jaką widziałam w czasie, no to jest mój chyba, nie wiem, 10 raz czy 9 na Recha? Nie, chyba zagalopowałam się, chyba 9. W każdym razie...
2: Oj, i Natalię nam chyba na moment wycięło.
7: Natalia...
2: Jesteś Natalio, kontynuuj proszę. Halo?
5: Jesteś?
7: Halo?
2: No niestety...
5: Mam nadzieję, że się pojawi.
2: Tak.
5: Może zaraz się połączy jeszcze raz.
2: Tak.
5: Ale prawda jest taka, że...
2: Ty, Przemku, też byłeś.
5: No, tak, też byłem i stwierdzam, że... No, ja rozumiem, może dla jakiejś idei, żeby tutaj pokazać, że jesteśmy, że nas jest dużo i mamy jakieś postulaty, to może okej, okay, ale wyglądało to na zasadzie trochę takich... No nie wiem, mi było trochę tak głupio, trochę wstyd to obserwować, bo stwierdzałem, że niewiele to tak naprawdę wnosi. Wygląda dosyć tak, na zasadzie, że dorwali się niektórzy ludzie do mikrofonu, krytykując rzeczy nie na temat, na które tak naprawdę, które nie podlegały głównej dyskusji, całej tej manifestacji i tutaj jakieś, że tak powiem, chórem przez tłum odpowiedzi na pytania, dosyć postawione w sposób na tyle ogólny, że nie brzmiało to nawet całkiem rozsądnie. No to Natalka pewnie ty po tej...
2: No właśnie, możesz teraz swoje zdanie wyrazić.
3: Jestem, przepraszam, nie wiem, co się stało. Manifestacja mi się... Nie wiem, co mówiliście, więc pewnie się będę powtarzać. Będzie coś powtarzać. W każdym razie manifestacja mi się bardzo nie podobała, bo miała strasznie roszczeniowy charakter.
5: No tak.
3: Strasznie czarno-biało było, na zasadzie takiej, że padały pytania sterowane, czyli tendencyjne. Prawda, że jest beznadziejnie? Tak!
5: Tak!
3: Chcemy, żeby było lepiej? Tak!
5: Tak!
3: Prawda, że jest źle? Tak!
5: Tak wyglądało tak, jakby w ogóle wszystko jest najgorsze, nic się dobrego nie dzieje.
3: No, prawda, że nie mamy żadnej prawie pomocy? Też tak. Więc strasznie...
5: No, mi było trochę wstyd.
3: No, ja też stałam taka zażenowana w sumie. Miałam nadzieję, że za dużo osób nie widziało nas.
8: Które z tych pytań nawet było tak nieprecyzyjnie zadane, że się gdzieś odezwały głosy tak, gdzieś się odezwały
2: że
8: głosy
2: nie.
3: Nie, tak. To
8: i tak w sumie to...
2: No słuchajcie, wielość opinii w narodzie po prostu.
5: Najlepiej tak, jak ktoś się zaczął wygłupiać.
2: Przemku, przesterowujesz się troszkę.
3: Dobra, ktoś komuś teraz się wbił, teraz nie wiem, czy ja, czy...
5: Ja ci, przepraszam. Mhm.
3: Dobra, to ja jeszcze jedno zdanie, jak tak, że wielość opinii też się objawiła w taki sposób, że zostaliśmy poproszeni o składanie jakichś swoich roszczeń i wniosków, co powinno być zrobione lepiej i dlaczego. No i ludzie, którzy pełni żalu i pretensji wychodzili i mówili, że tu jest źle, tu jest źle, tu jest źle, miało to taki charakter bardzo gorzki, bardzo silnie roszczeniowy i...
5: Mało konstruktywny.
3: Zdecydowanie mało konstruktywny, troszkę też takiego, tak mało precyzyjne, troszkę się to rozłaziło, niektórzy chcieli trochę dłużej przy tym głosie być, no i nie zawsze mówili sensu. Więc to prawda. Słabo się tego słuchało.
5: I myślę, że niektórzy aż zaczęli się troszeczkę nabijać z tej manifestacji.
3: Dlatego było tak i nie jednocześnie.
5: Albo było, albo ktoś się nabijał z typu nic nie widać, nic nie słychać. Tak parafrazując chyba słowo. Manifestacji.
2: No to okay. Mam wrażenie, że jednak organizatorom o co tak. innego chodziło, ale...
5: No, no zdecydowanie.
2: Dokładnie, ale trzeba troszkę, było chyba trochę bardziej przemyśleć, podejrzewam, to z czym idziemy do ludzi.
3: Ale światełkami moim zdaniem.
2: To znaczy?
5: Ze światełkami było takie... W tamtym roku były takie...
3: Kilka razy tak,
5: mów,
3: było.
5: Mów, Natalka. Aha.
3: Mhm. Nie no, mów teraz. Mhm.
5: Tak, w tamtym roku były takie światełka, w tym roku już ich nie było. Ale właśnie takie rozdawano takie specjalne
3: jakby fluorescencyjne
5: plastikowe
3: bransoletki
5: jakby tak, bransoletki czy patyki takie.
2: I czemu miało to służyć?
5: I trzeba było je złamać i chodziło o to, żeby jakby wszyscy jednocześnie podnieśli je do góry, żeby tak zaświeciło
3: one
5: porządnie.
3: One świeciły, tak.
5: Trochę jak światełko do nieba na Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy.
2: No właśnie, jakoś też mi się to tak skojarzyło.
3: No ale mimo wszystko też mi się wydaje, kilka lat to było. To było chyba lepsze już niż to, bo to miało bardziej na celu pokazanie ile jest, no ile nas jest, ilu nas jest, ile osób, prawda?
2: Jaki może dać efekt takie pojedyncze światełko, jakiś które spółczynnik. W zasadzie żadnego efektu nie daje, ale jak wiele osób podniesie te światełka, no to...
3: Bicie rekordu, prawda? Tak, no właśnie. To miało jakiś lepszy, wydaje mi się, że lepszy mimo wszystko ten wydźwięk taki bardziej pozytywny. W ciemności wieczorem gdzieś tam jeszcze. Też te światełka były drugi raz wykorzystywane i podobno to wyglądało całkiem nieźle. Natomiast tutaj...
2: W poniedziałek co jeszcze? Fajne. W poniedziałek co jeszcze? Jeszcze oczywiście dalsza część rechy, panele różnego rodzaju panele. Ja przeglądając to, co tam było na przykład opublikowane, tak w ogóle jeżeli ktoś jest zainteresowany przynajmniej częścią zapisów z tych paneli, to może sobie wejść na Facebooka Fundacji Szansa i tam są zapisy z niektórych tych transmisji. No to ja tam widziałem na przykład sporo, sporo rzeczy dotyczących dostępności, czy WCAG 2.1, czy na przykład dostępność plus, sporo właśnie tego typu...
3: Dostępność plus, która nie jest z nami konsultowana, prawda?
2: No tak, tego typu, ciekawe, tego typu
5: niełatwo,
2: rzeczy.
5: Niełatwo się dostać do tych transmisji i fajnie by było, gdyby to było pilnowane, żeby te transmisje były jako podcasty udostępniane, nie?
2: No to znaczy tak, natomiast ja się nie zgodzę, że aż nie jest tak łatwo się tam dostać, bo wchodzimy sobie przez mobilnego Facebooka m.facebook.com, wchodzimy na profil Fundacji Szansa i tam mamy, wystarczy sobie przejrzeć historię tego Facebooka i tam każdy film, nawet powiem więcej.
3: A tam są jakieś nagrania?
2: Tak. Są.
3: To sympatycznie.
2: I można sobie w to wejść. W dodatku, powiem więcej, jak naciśniemy sobie Ctrl S, to możemy sobie taki filmik zapisać na dysku, żeby nam to nigdzie nie uciekło.
5: Także... Tak, to prawda, to wiem. Natomiast
3: ale
5: chodzi o to, że...
2: O stronie na Facebooku Fundacji Szansa.
5: Tylko z komputera.
2: Nie, z aplikacji mobilnej materiały wideo i tu się zgodzę, ogląda się średnio. Ja nie lubię oglądać materiałów wideo na Facebooku.
5: No właśnie, ja myślałem o przeglądaniu z iPhone'a bardziej.
3: Ja też tak pomyślałam, dlatego...
2: Nie, ja mówię o stronie m.facebook.com.
5: Tak, natomiast chodzi mi o to, że w ubiegłych latach jakoś więcej było transmitowane. I na przykład teraz w ogóle w poniedziałek nie było transmisji.
2: Tak,
5: w sobotę
2: tylko
5: tak
2: było.
5: Odtworzyć, to w poniedziałek już nie, zupełnie nic, a specjalnie przeglądałem ten sam stream, żeby zobaczyć, czy przypadkiem nie mogę czegoś posłuchać.
7: Ale moim
5: nie dało się, myślę, że bardzo szkoda.
7: Problem jest też taki, że niby są to nagrania, ale ja sprawdzam starsze nagrania, to one uciekają, są usuwane i nie można, nie wiem, nie mogę sobie z 2013 czy... Są błędy w linkach, linki nie działają, jest to usuwane, nie wiem czemu.
2: Jak sobie ktoś wejdzie na dziwisz.net, to znajdzie kilka katalogów opisanych jako recha.
7: To tak, ale wiesz, tam były też
2: taka,
7: różne rzeczy z sal.
2: Taka, że tak takie, powiem, mój wkład w to wszystko, bo też wiem, jak wygląda udostępnianie tych materiałów, więc można sobie tam zajrzeć. Ja po prostu nagrywałem, jak tylko mogłem, nagrywałem ze streamów, no akurat w te sobotę. Te nie bardzo byłem w stanie nagrać, więc niestety tego nie ma, ale na Facebooku Szansy można sobie oglądać te filmy, jeżeli ktoś ma ochotę.
3: To jest super sprawa, jak te nagrania są, bo tak naprawdę nawet są sytuacje, że trzeba wybierać, prawda?
2: No oczywiście.
3: Decyzje. Na to pójdę, na to
5: równocześnie na kilku panelach być,
3: tak,
5: albo na jeden.
3: Tak, wtedy sobie można po prostu wrócić.
7: Cztery panele na raz siedziały w poniedziałek, w każdej godzinie były równe godziny rozpoczęć.
5: To może
7: ale...
5: powiedzmy, jakie były panele.
2: No nie? Właśnie, co tam się działo?
7: To było tak, najpierw było 11 Świat Otwarty dla Niewidomych, podsumowanie wydarzeń konferencji weekendu, potem wystąpienia gości z zagranicy, R&B, Inside Vision, potem w sali A tak zwanej, bo tam były cztery sale zdaje się, 11.45, dostępność plus, konkretne szanse czy złudne nadzieje dla niewidomych i słabowidzących w Polsce.
3: Potem
7: mam zatrzymać się, żeby ktoś coś o tym opowiedział, to przydane.
2: A czy ktoś właśnie, czy ktoś był?
5: Nie byliśmy.
3: Nie, niestety, nie.
7: To ja wyczytam.
2: To może, jeżeli ktoś był, to może to ja od razu dodam. Jeżeli ktoś był i chciałby się podzielić wrażeniami jakimiś z których z tych paneli, to zapraszamy. 123 834 835.
7: Później w tej samej sali o 12.40 dostępność przestrzeni i miasta i usług miejskich dla osób z dysfunkcjami urzędu wzroku. 13.30 standard WCAG 2.1 dostosowanie stron internetowych oraz aplikacji mobilnych dla osób z dysfunkcjami narządu wzroku. No i szkoda, że nie ma nagrań, bo bym posłuchał. Muszę
3: bardzo
7: zobaczyć,
3: chciałam czy... też.
5: Ja też bym tego posłuchał.
7: Ciekawe. 14.20 media w służbie wyrównywania życiowych szans osób z dysfunkcją wzroku. I to było tyle w pierwszej sali. W sali B 11.45 komputery w naszych dłoniach, smartfony, tablety, smartwatche. 12.40 systemy nawigacyjne i udźwiękowienie otoczenia, terminale, smartfony, beacony.
5: Też chciałem
7: czy, umożliwiają samodzielne, bezwzrokowe poruszanie się. 13.30. Czy nowe technologie tworzą miejsca pracy dla osób niewidomych? 14.20. Dostępność przestrzeni i usług dla osób z dysfunkcjami narządu wzroku. Warsztaty tu były. 16.30. A, też były te, też dostępność przestrzeni i usług dla osób z dysfunkcją wzroku. Były dwa, chyba takie same panele. Sala C. 11.45. Pismo Braille'a w unowocześnionej formie. 12.40. Audiodeskrypcja tańca. 13.30. Audiodeskrypcja otoczenia i audiodeskrypcja dzieł sztuki. 14.20. Świat oglądany tyflograficznie i magnigraficznie. I w sali D, zdaje się ostatniej. 11.45. Indywidualne podejście do możliwości i potrzeb każdego niepełnosprawnego. 12.40. Edukacja z prawdziwego zdarzenia. Integracja segregacyjna czy segregacja integracyjna? 13.30. Nasze środowisko, sytuacja organizacji, instytucji i firm zatrudnionych na otwartym rynku pracy. 14.20. Sport i turystyka. I o 18.00 zakończenie spotkania.
2: Czyli tak naprawdę obserwując to, no niestety na Facebooku szanse przynajmniej na razie jest bardzo niewiele zapisów. I tak jak mówię, bardziej właśnie na przykład jest o WCAG 2.1, o dostępności
7: super,
2: plus. Także tego typu rzeczy są, ale sporej ilości z tego, co tu Piotrze wymieniłeś, nie ma. Więc być może z czasem się pojawią.
7: A ja zapytam z ciekawości, bo w aplikacji jest tylko, że transmisje. Te transmisje mają tytuły, bo nie widziałem w aplikacji mobilnej.
2: Są podpisane. Są podpisane.
7: Aha, są.
2: Tak, są podpisane. To, na mobilnym Facebooku zachęcam, żeby sobie to przejrzeć.
7: A jeszcze to tam było po głośniku szansa po prostu, bez żadnych tych.
2: Tak? Wpisz sobie fundację szansa dla niewidomych w wyszukiwarkę Facebooka i na pewno znajdziesz.
7: No tak.
5: A jeszcze a propos tych wszystkich atrakcji związanych z panelami dyskusyjnymi, warto wspomnieć, że przed samą konferencją też otrzymaliśmy takie polecenie, aby wypełnić formularz związany z tym, na jaki panel dyskusyjny, z których atrakcji
3: to
5: chcemy
3: To był w zasadzie
5: skorzystać.
3: Bilet wstępu na konferencję, tak, można
7: naprawdę powiedzieć. W tym roku ponoć to poważnie potraktowano. Nie wiem na ile,
3: nie
7: może
3: do końca.
7: Wy się powiecie.
3: Nie,
5: no to, ja bo też tak naprawdę kilka miesięcy temu byliśmy zapisani, a dopiero kilka dni przed konferencją żeśmy to wypełniali, nie?
3: Nie,
7: ja to po ciągu wypełniałem, ale dobra.
3: Jeszcze inaczej, słuchajcie. Było tak, że dawno, dawno, gdzieś tak w okresie wakacyjnym już byliśmy... Przepraszam?
2: Słuchamy.
3: Byliśmy zapisywani, już te formularze były wypełniane w tych flopunktach. Ale okazało się, że praktycznie no, tydzień wcześniej, czy nie wiem, 5 dni wcześniej, że trzeba jeszcze raz jednak te formularze wypełniać.
5: I okazało się na przykład, że nie ma miejsc już na Centrum Nauki Kopernik i jego zwiedzanie, tak?
3: Dokładnie, bo było tylko 100 i no, kto pierwszy ten...
5: A jeszcze taka ciekawostka techniczna związana z tym formularzem, że owszem, było powiedziane, że brak miejsc, ale żeby formularz dało się w ogóle wysłać, to trzeba było zaznaczyć, że się nie chce uczestniczyć w tym zwiedzaniu Centrum Nauki Kopernik, a nie można było dać takiej opcji, że owszem, chce, jak się zwolni miejsce. Po prostu było brak miejsc i było do zaznaczenia tylko nie.
2: A to ciekawostka, ale mamy kogoś na linii, prawda? Więc odbierzmy telefon. Kogo witamy? Halo?
9: Siemano, dobry wieczór wszystkim. Złotowicz Grzegorz z tej strony.
2: Witaj, Grzegorz.
5: O, dobry wieczór.
7: Cześć, witaj.
9: No, czekałem z zaciekawieniem tą audycję, bo tak najbardziej nurtujące mnie pytanie ostatnich 2 tygodni brzmi w taki sposób, że jak to jest możliwe, że co roku po tej konferencji, która trwała 2 dni, więc była krótsza, no przynajmniej w kilka wątków się przewijało na Tyflosie czy w odnośnych różnych forach. Ktoś tam zawsze pisał jakieś swoje wrażenia, recenzje i tak dalej. A w tym roku zupełna cisza, nigdzie nic, nikt nic i w ogóle takie właśnie troszkę takie zaciekawienie, z czego to mogło wynikać. Myślę, że częściowo już udzieliliście odpowiedzi na to pytanie. I to bardzo dobra jest, no, jedna z ciekawych właśnie fajnych tych. Natomiast tak, pytanie jest moje, mam kilka pytań. Virtual Warsaw to był tytuł tej konferencji, Virtual Warsaw, czyli wirtualna Warszawa. No liczyłem, że dowiemy się, czy nadal kulawa, znaczy, że będzie właśnie odpowiedzią ta konferencja. I teraz do was pytanie, bo już mi się nie dowiedzieli, znaczy ja nie mogłem niestety być, więc tak liczę tutaj na was. Więc jak to z tą wirtualną Warszawą, czy coś w ogóle na ten temat było mówione, czy coś się działo w związku z tym?

0: Ja
1: Ja
0: myślę,
1: można
0: że to jest
1: słuchać.
0: skrót. Ja myślę, że to jest skrót od coś nowego kombinują. Dlatego, że.
2: Też ładnie. Też ładnie.
0: Dlatego, że idzie w dobrym kierunku, ale jeszcze myślę, że to nie jest dokładnie to, co byłoby oczekiwane. Bo przyznam szczerze, że o ile zawsze mówiłem o tym, że przydałaby się aplikacja i fajnie, że by był właśnie w niej dostępny program konferencji i przede wszystkim, żeby było dostępne jakieś. Że były dostępne jakieś informacje na temat, w jaki sposób trafić na stanowiska konkretnych wystawców. Tego nie było, a myślę, że to jest największy zawsze problem na konferencji dla osób niewidomych,
2: no,
0: że nie wiadomo na przykład, jak znaleźć takie stanowisko Towarzystwo jakieś... Opieki nad Ociemniałymi, które było oddalone od reszty stanowisk. Nie?
1: I schowane w akwarium.
2: Jakieś bikony miały tam, strefy bikonów miała prowadzić tam.
0: Była audiodeskrypcja związana z... przemieszczaniem się po poszczególnych jakichś pomieszczeniach, strefach, można powiedzieć, bardziej niż pomieszczeniach, przy windach, przy korytarzach, przy wejściu, przy sali wystawowej, przy tych salach, gdzie były panele, tam mówione były odpowiednie komunikaty, natomiast często się zdarzało, że te opisy były długie i potrafiły się albo nakładać, albo powtarzać, albo odzywać za późno, niestety. I nie zawsze to pomagało. Natomiast mówię, mi najbardziej brakowało jakiejkolwiek możliwości, żeby mógł dowiedzieć się, jak mam trafić na stanowisko konkretnego wystawcy.
1: Czyli bikony powinny być, nie?
0: Tak, tak, zdecydowanie tak.
3: Albo znaczniki to.
2: Przydał się bikony, ale bikony to działają z dokładnością jak te różne amerykańskie technologie, co tam chcieli coś wysadzić, a trafili w szpital i tak dalej, więc to pewnie z tym, no to też z dokładnością do tam, w zależności od ile, w zależności ile osób, ile kilogramów, że tak powiem, ludzkości by stało między tobą a tym bikonem, to byś miał tak wahające się odczyty i odległości od tego potencjalnego bikonu, więc to pewnie tak by to ten.
0: No być może nie dało się też technicznie tego zrobić aż tak
2: ale
0: precyzyjnie, ale...
2: No właśnie, bo zdaje się,
4: że w sobotę, tak, była konferencja dotycząca wirtualnej Warszawy. O 15 ona była transmitowana i ona była, zdaje się, że też transmitowana właśnie w takiej formie audio w internecie, nie tylko na Facebooku, jeżeli dobrze kojarzę.
1: Siedzieliśmy tam, nie?
0: Tak, i to było streamowane w sobotę, no, tak jak zawsze było. Tak.
4: I czy coś tam...
0: Było to transmitowane.
4: Czy czegoś się interesującego dowiedzieliście a propos tego? Bo to myślę, że będzie odpowiedzią na pytanie Grzegorza.
0: To była transmisja związana z wręczaniem wyróżnień Idol dla poszczególnych kategorii i potem transmitowane były również wystąpienia zagranicznych wystawców.
4: Czyli o wirtualnej Warszawie jako takiej nie było nic.
2: No bo nic nie ma do powiedzenia, ale właśnie... Pan Tomasz Pactwa, czyli ten dyrektor jakiegoś biura projektów tam coś pomocowych i tak dalej, był przynajmniej zaanonsowany w programie, więc zastanawiałem się, czy może był i czy coś ciekawego
0: tutaj,
2: było,
0: żeby być
2: narodowi.
0: Tak, było. Tutaj, żeby być też w pełni lojalnym, muszę stwierdzić, że ja też nie słyszałem całej tej transmisji, ponieważ myśmy jeszcze poszli zwiedzać ogrody tego centrum nauki.
1: My przede wszystkim spotkaliśmy Mariannę wtedy i to nas chyba najbardziej... Tutaj.
0: Zaraz o niej powiemy, bo to bardzo ciekawa postać z ciekawym produktem.
1: Tak.
5: Też co mogło być coś wspomniane na panelach w poniedziałek, bo ich trochę było.
0: Na tym panelu
5: myślę, że...
0: o bikonach.
4: Całkiem możliwe, tak.
1: Pewnie tak.
5: Parę takich paneli,
2: na których nic nie było. Czy pani Donata Kończyk była też, no nie wiadomo, czy była obecna na tym wydarzeniu. Nie występowała pewnie.
3: Nie wiem. Ja nic nie wiem o tym.
2: No, to się ten.
1: Ja chyba w żadnym roku nie słyszałam tak mało tych wystąpień merytorycznych jak w tym roku.
2: Znaczy w ogóle to jest co, bo wyście trochę to mi umknęło, wyście w poniedziałek też nie byli na tych, bo tam najwięcej to się działo w poniedziałek, takich tych wykładów.
0: Jeżeli chodzi o panele, tak.
1: Na wystawie.
0: Myśmy wtedy byli na wystawie.
5: Wtedy właśnie ta poprzedniejsza zrobiła.
4: Możesz, Mikołaju, powtórzyć?
5: Mówię, że wtedy ta wystawa się właśnie mniejsza zrobiła.
3: Może więcej w sobotę było.
5: Mam wrażenie, że dużo osób, które było w sobotę na wystawie, w sensie wystawców, po prostu na nie robienie niczego w niedzielę pojechało i w poniedziałek było ich znacznie, znacznie mniej.
4: No tak, bo po prostu może nie wszyscy mieli czas.
5: R&B nie było, bo chcieliśmy paru osobom pokazać i okazało się, że już firm nie ma.
1: Mhm. A co oni mieli w sobotę?
4: To może do tego przejdziemy za jakiś czas. Tak, żeby jednak jakąś pewną kolejność zachować, zwłaszcza, że jeszcze mamy słuchacza na linii.
2: żeby nie do zorganizowania.

0: przeanalizować wam później tą wypowiedzi, ale tak od razu krótko, czy urządzenie pod nazwą APH Graffiti było dostępne, było pokazywane przez APH American Printing House i oni musieli wyświetlać
1: graffiti. Chcieliśmy je zobaczyć, ale nie udało się nam na nie trafić niestety.
2: Które to jest?
0: Aha, spoko. W tym,
1: możliwe, że w poniedziałek już go nie było, a w sobotę akurat nie trafiliśmy.
3: Na pewno, Grzegorzu, na pewno...
1: Bo wiem, że kilka osób mi mówiło, że widziało to.
3: Grzegorzu, na pewno było urządzenie, o którym pisałeś, był Blindpad i o nim na pewno opowiemy, także to było.
0: Blindpad czy Blind Touch?
3: Blind Touch. No,
0: one wszystkie się podobnie nazywają, ale to słyszałem tak od Piotra Cybulskiego, że byli z Sylwią, także... Że się pokazali na tym. To też ciekawe, tak, to nie uprzedzajmy faktów. Ciekawy tak. jestem waszych opinii. No i w ogóle co się zmieniło przez parę miesięcy, to też kolejny temat, ale tu mam tak powypisywany jeszcze taki ten. W tej apce coś nowego kombinują, czyli CNK. Był program, który sobie nawet przeglądałem przed chwilą i tam na przykład był taki link planetarium. Nie wchodziło się w to i jakieś było parę rzeczy, które się namiały w tym planetarium dziać. Na przykład film tam, gdzie żyły smoki, czy pokaz taki, tam, gdzie żyły smoki, coś tam jeszcze w wersji 3D i no jakieś
2: było
0: takie zwieść punktów
2: było. I mam pytanie, że w ogóle coś takiego mamy.
0: Czy te klimaty
1: myślę, że to, myślę, że to było poza konferencją zupełnie, że to było bardziej dotyczące samego Centrum Nauki Kopernik. Jako
0: nie chodzi mi o to, czy to było jakoś audiodeskrybowane, dostosowane, czy po prostu
2: nie
0: tak
2: wiemy.
0: Sobie zwyczajnie tam.
4: Nie, ten temat nie wiadomo. Ja nie rozumiem w ogóle.
0: Trudne pytania zadaje.
4: Podobno zostało to wprowadzone do tej aplikacji.
1: Ja myślę, że tego tam nie powinno być teoretycznie, tak. Chyba żeby to było jakoś... Dokładnie. Bo nikt o tym nigdy
3: bo
1: nie
3: Bo sami
1: mówi, nie
3: organizatorzy
1: nie
3: wspominali nic o tym, że na przykład będzie właśnie film w planetarium.
4: Nie.
3: To ciekawe, czemu to się w ogóle tam znalazło.
5: Bo tam chyba wstępy były oddzielnie płatne, z tego co słyszałem. Ja nie byłem, ale były tam wstępy oddzielnie płatne i to było oddzielnie.
0: Przedostatnie moje pytanko.
4: Że przy niektórych filmach nie było nawet w ogóle seansów w dniach rechy, tylko na przykład któryś tam 10-20 październik. I nie mówię, niektóre filmy nie miały w ogóle wyświetleń w dniach rechy, więc
3: ale słuchajcie,
4: kompletnie nie rozumiem.
3: Taka moja refleksja, czy to przypadkiem nie jest tak, że skoro aplikacja nazywa się CNK, to jest po prostu aplikacja, która generalnie będzie używana w Centrum Nauki Kopernik?
0: Nie, nie będzie używana.
3: Nie będzie?
0: Tam nic nie... Michale, tam nic nie żyje w tej apce.
3: Aha.
0: Nadal jest tylko
2: może
0: te 3 dni, więc to ciekawe w ogóle, ile ludzie dali, żebyśmy nadal w miejscu stali, czyli jakie koszty, że tak powiem, pociągnęło za sobą wygenerowanie tego dzieła, bo to stronę w HTML-u można by było zrobić, mniej więcej działałoby to podobnie.
3: No ale wiesz, z drugiej strony, jeżeli już jest tak aplikacja i nazywa się w dodatku tak, jak się nazywa, bo nie nazywa się Recha, to teraz naprawdę grzechem zaniechania byłoby po prostu nie wypełniać jej treścią dalej.
2: Potencjał
0: no
2: jest.
0: No to czekamy, dowiemy się, która wersja, która z podanych przez nas wersji skrótu się sprawdzi.
1: Poczekaj. Mhm. Ale wiecie co? Jeszcze a propos tej aplikacji, to powiem wam, że na przykład nie do końca mi się podobało, jeżeli chodzi o program konferencji umieszczony w tej aplikacji, bo był za mało szczegółowy. Na przykład, jeżeli w sobotę o godzinie 16:50 wystąpienia tych wystawców zagranicznych, to nie było powiedziane po kolei, kto będzie w ogóle się tam prezentował i tak dalej. Było tylko bardzo ogólnie napisane.
2: Czyli za mało szczegółowo.
1: Że prezentacja nowoczesnej technologii.
0: No to widać,
1: dalej.
0: Że na kolanie zrobili tam coś, no. Nie tego, nie ma się co dziwić.
1: Ale nie, bo chodzi mi o to, że dostaliśmy od Fundacji Szansa program rozpisany bardziej szczegółowo. I myślę, że właśnie
5: tak,
1: to on
5: tutaj
1: być
5: w programie internetowym
2: tak,
5: też jest.
3: Zabrakło po prostu przerzucenia tego programu do aplikacji. Tak naprawdę.
1: Do aplikacji. Mhm. Do tego zmierzam.
0: A ja mam jeszcze jedno pytanie trochę z innej beczki, jeżeli mogę. Ile mniej więcej osób, czy było jakoś anonsowane, ile osób było na manifestacji słynnej poniedziałkowej? Czy jakieś liczby padły? No bo to zawsze jest tak, że organizator.
1: Może znowu na Facebooku.
2: Byliśmy na manifestacji, ale. Nie słyszałam.
3: Ja nikt liczb nie podawał. Ale jak mówiliście, jak światełkarz, ale to nie przy tej okazji, to fakt.
2: Nie,
3: dobra,
2: nie,
3: to nie przy tym.
2: Tylko w Laskach wiemy, że 870.
0: No to tam w Laskach był obiad, to była większa motywacja, żeby przyjechać. Ale ten, właśnie pytanie, czy przestrzelili tysiąca, czy nie? No bo pan Marek zapowiadał na konferencji prasowej przed Rechą, że jak nie zgromadzimy tysiąca osób, ponad tysiąca osób z tego środowiska na tej manifestacji, to właściwie powinniśmy się zamknąć jako fundacja. No takie słowa padły i chciałem tutaj się dowiedzieć, jak to wygląda sprawa od strony praktycznej, czy się o to udało, czy niekoniecznie.
2: Nie, no, ale wiemy, wiemy, myślę, że nie. Może
4: nie ktoś nam...
2: Myślę, że nie, myślę, że nie było to... aż
3: tak. Mikołaju, coś chciałeś, ale poczekajcie, bo się przykrzykujecie wzajemnie. Mikołaju, ty coś chciałeś powiedzieć.
4: Liczb żadnych pan prezes Krawaczyk nie podał, może wstyd mu było, skoro takie zapewnienia padały, że 1000 osób, a nie wiem, czy było 1000 osób, ale wiem, że były problemy, że niektóre grupy nie dojechały, że był ogólnie rozgardiarz z tą manifestacją, niektóre grupy dopiero dojeżdżały po, bo nie zdążyły.
1: Bo były a niektóre zmiany. Z kolei czekały na przykład półtorej godziny przed Sejmem.
0: Manifestacjami to jest taki fajny zawsze mechanizm, że organizator potem podaje do wiadomości, że było tam, nie wiem, 80 tysięcy na przykład na jakiejś demonstracji, a policja 12 tysięcy. To zawsze jest ta rozbieżność, wielokrotność. Wielokrotna.
3: No skądś już to znamy, tak? A jeszcze różne media różne media jeszcze potem podają też zupełnie inne statystyki.
0: Uśredniają tylko tak, w różny sposób, więc myślałem, że może tutaj podobny mechanizm, ale na razie nic nie
3: ma. Na razie nic nie ma, może wiesz, może za jakiś czas się dowiemy, trzeba po prostu śledzić stronę Fundacji Szansa, czy profil facebookowy, może czegoś się dowiemy.
0: Jak mnie na fejsie znowu zablokowali konto bez powodu i czekam trzeci dzień, żeby mnie łaskawcy
3: znowu?
0: Po zdjęciu twarzy,
1: znowu?
0: No właśnie nie wiem, o co chodzi, chyba jak używam mobilnej i zwykłej strony jednocześnie w dwóch oknach, to jemu się to nie podoba i wtedy automaty mnie, no nie wiem co tam innego.
3: Nie, nie powinno to, bo ja czasem też tak robię i mnie nie blokuje. Po prostu...
0: No ale raz na pół roku mnie jakoś ostatnio w marcu, teraz końcem właśnie października, więc czy jak nie mam konta na fejsie, to mam możliwość wejścia na stronę szansy,
3: tak,
0: czy niekoniecznie?
3: Masz możliwość, bo strony na Facebooku są dostępne spoza Facebooka, więc można sobie je przeglądać.
0: No,
3: tak.
0: Spoko. Okay. Tak.
1: Przynajmniej dla Facebooka już twoja twarz brzmi znajomo, tak.
4: Myślę, że jeżeli cię interesują takie dane, ile było względnie, ile było zgłoszone, to możesz poszukać po jakichś BIP-ach i innych podobnych serwisach, bo taka manifestacja powinna być gdzieś zgłoszona.
5: Ale nie było biuletynu pokonferencyjnego.
3: Ale to jest...
1: Za mało zadymy zrobiliście.
4: Nawet nie o to chodzi, nawet w stronie samego miasta coś powinno być.
0: Poniżej 5 tysięcy to ja nie myślę, bo to właściwie...
4: I tak dalej, ile będzie mniej więcej.
0: Jak dobrze się zrobi tłok na centralnym rano, jak ludzie z autobusu wysiadają, z pociągów, to się miesza wszystko, to nam podejrzewam, że też jest kilkaset osób i ten, więc tutaj to za mało chyba ilościowe.
3: No to też możliwe, że tego... No po prostu, słuchajcie, nie ma co spekulować, nie ma co spekulować, moi drodzy, trzeba czekać na oficjalne stanowisko szansy, zobaczymy, czy się przyznają, ile tam było.
2: Fundacja nadal pomaga.
3: Dokładnie.
5: A jeśli teraz nas ktoś słucha z szansy, to...
3: To może zawsze zadzwonić i dać znać i od razu na antenie powiedzieć, ile tam było. Dokładnie, bo słuchacz się pyta.
1: Zapraszamy.
3: I słuchacz ma prawo wiedzieć, bo czemu.
2: Na pewno
3: czemu.
2: Bardzo imponująca ta liczba w laskach, prawda? Bo to naprawdę dużo.
0: Każdy by chciał wiedzieć, tylko boi się zapytać, więc ja zrobiłem ten wyłom, żeby ten...
3: Dobrze.
0: Ale jeszcze ostatnie pytanie z innej beczki, pytanie na koniec. Co o dostępności plus było mówione, bo to też jest dosyć głośny temat, tam 23 miliardy w puli, no, domyślam się, że już niektórym podmiotom ręce się jakoś tam trzęsą na myśl o tych pieniędzach i teraz pytanie, czy coś z tego wynika dla niewidomych, czy to gdzieś znowu gdzieś po kościach się rozejdzie?
3: Grzegorzu, kwestia jest taka, że tu zdaje się, że chyba nikt też na tym wykładzie nie był, natomiast o dostępności plus na pewno możesz sobie materiał obejrzeć na Facebooku, jest dostępny.
0: No dzięki, w takim razie sobie
3: rzuć na to okiem.
1: Jakby materiał o dostępności był niedostępny, to już byłaby lista.
3: No, dokładnie. Dobrze, okay. Czy jeszcze
0: no
3: jakieś pytania masz?
0: Dzięki.
3: Okej, okay, dzięki,
0: nie,
3: pozdrawiamy.
0: To koniec mojej krótkiej listy. Pozdrawiam również, trzymajcie się, do miłego.
3: Do usłyszenia, trzymaj się. Słuchajcie, ja myślę, że warto przejść już powoli do tego, co wszystkich nas interesuje najbardziej, a myślę, że naszych słuchaczy szczególnie, bo zawsze to tak jest, czyli do kwestii technologicznych, bo jakby to nie wyglądało, to Reha nadal jest jednak w dużej mierze wystawą technologiczną i o swoich wrażeniach związanych z oglądanym sprzętem za moment opowiecie, ale tu pytanie teraz do Natalii, bo ty, Natalio, zdaje się, masz to pod ręką, czy warto jeszcze, myślę, o idolach powiedzieć coś, zanim przejdziemy już do tej tyflotechnologii.
2: Dobrze, mogę wam tutaj przeczytać moment?
3: Dobrze.
2: To co, jak to z tymi miejscami było? Jeśli chodzi o idola środowiska, miejsce pierwsze, Sebastian Michajlidis. To jest Lublin, więc cieszymy się, znaczy ja się bardzo cieszę. Klub IKAR, krosowy, bardzo mocno działająca osoba ostatnio, już od długiego czasu w środowiskach showdownowych. Drugie miejsce, Krzysztof Galas, i to jest masażysta. Niewidomy chyba, nie wiem, nie znam. I pani Monika Jurczyk na trzecim. Jeśli chodzi o media, Karolina Kasprzak z miesięcznika Filantrop naszych czasów. Miejsce drugie, program pierwszy Polskiego Radia. Miejsce trzecie, Radio Gdańsk. Urząd, to tutaj Urząd Miasta i Gminy w Kórniku na pierwszym. Na drugim Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, zaś na trzecim Centrum Aktywności Społecznej w Białymstoku. Jeśli chodzi o uniwersytet, Akademia Pedagogiki Specjalnej Warszawa, miejsce pierwsze. Miejsce drugie, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. I na trzecim Uniwersytet Rzeszowski się plasuje. Placówki oświatowe na pierwszym, co? Przepraszam, moment. Liceum ogólnokształcące z oddziałami integracyjnymi w Szczecinie. Na drugim Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy numer 1 w Bydgoszczy. I na trzecim Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy numer 8 w Warszawie. Instytucja kulturalna. Pierwsza. Biblioteka Publiczna w Obornikach, to jest województwo wielkopolskie. Na drugim Fundacja Światłownia i ona jest chyba w Bydgoszczy, z tego co wiem.
3: Tak, w Bydgoszczy.
2: Natomiast na trzecim Brama Poznania, to jest Centrum Interpretacji Dziedzictwa. I ostatnia, nie ostatnia, firma Instytucja, na pierwszym Koło Bajki. Ja się bardzo cieszę. Na drugim IKAR, też się bardzo cieszę. I na trzecim, przepraszam, i na trzecim Fundacja Promocja Zdrowia, której nie znam, ja akurat. I tyle chyba. Tak, to była ostatnia kategoria.
3: No i jeszcze było coś takiego jak antyidol, ale tam nikt nie został nominowany. To ciekawe.
2: Fantastycznie.
3: To ciekawe, bo słuchajcie, bo tak się zawsze mówi, że Polacy lubią narzekać. A tu się okazuje, że nikt nie zgłosił żadnej instytucji.
4: A propos idoli i nominacji, super. Ja się przyglądając same te nominacje, jeszcze jak była możliwość głosowania, złapałem trochę za głowę, bo na tej liście, zwłaszcza tam jeżeli chodzi o osoby, pojawiały się nazwiska artystów, jakichś osób znanych, ale które kompletnie ze środowiskiem niewidomych nie miały nic wspólnego i nawet w opisach, bo były przy każdym nazwisku podane krótkie opisy, czym się te osoby zajmują, nie było w ogóle kompletnie nic wspomniane o zasługach tych osób na rzecz środowiska, których zresztą podejrzewam nie było, więc też w tym roku były jakieś takie dziwne nominacje, których nie do końca rozumiem.
3: Bo to jest, Mikołaju, też w ten sposób, że można te zgłoszenia wysyłać samemu i już kilka razy widziałem też taką sytuację, że na przykład jedna osoba była zgłaszana ileś razy, i ona na tej liście ileś razy występowała. I nikt tam tego nie moderował, nie poprawiał, jeżeli były jakieś błędy w opisach, czy chociażby no, zwykłe literówki, to te formularze były zostawiane, tam nie było żadnej moderacji przy tym, mam wrażenie. Nikt tym się nie zajmował.
2: Powiedz Michale, w jaki sposób się zgłasza te osoby, bo szczerze powiedziawszy, też chodziłam po tej stronie i wcześniej, jakiś czas wcześniej, bo wiadomo, że ostatnio pewnie były już te listy zamknięte, no oczywiście, ale sporo wcześniej...
3: Tam powinien być formularz do zgłoszenia.
2: Nigdzie, tam powinien
5: być formularz do zgłoszenia. Jest mail,
3: e-mail też.
5: Idolmałpa.szansowniewidomych.org i tam można wysłać maila, gdzie właśnie opisujemy. Tam są jakieś kryteria, żeby opisać do iluś tam słów. Dlaczego taka osoba powinna z jakimś uzasadnieniem, aczkolwiek no, jak widać, to tam nie wiem, jak to przychodzi i jak to się odbywa, ale tam chyba przypuszczają każdego, kto kogo wyślą i jakoś nie wiem, czy tam jest jakaś moderacja rzeczywiście.
3: Dobrze.
1: Też jeżeli już mowa o idolu, o głosowaniu, to warto wspomnieć o tym, że uczestnicy konferencji mogli głosować na firmę i na produkt roku.
3: Zgadza się.
1: Takie głosowanie też się odbywały. Można było na karteczkach zgłaszać właśnie swoje kandydatury. I w tym roku produktem roku był stworzony przez Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach głośnik inteligentny Tonos, o którym też opowiemy. No a firmą roku został Altix.
4: Mhm. A już chciałem mówić, że dziwi mnie,
2: ciekawe.
4: Duet Altix Szansa względnie firmy, które tenże duet dystrybuuje, nie wystąpił w tym roku w Idolu. A jednak.
3: No cóż, dobrze, to słuchajcie, to ja proponuję teraz, żebyśmy zrobili sobie odrobinę muzycznej przerwy i zaraz już przejdziemy, myślę, że do tej kwestii takiej tyflotechnologicznej. Będziemy mówić o tym, co i jak i co ciekawego widzieliście na wystawie. A ja przypominam, 123 834 835, to jest nasz telefon do waszej dyspozycji. Słuchacie cały czas Tyfloradia, a w Tyfloradiu dziś podsumowujemy konferencję Reha for the Blind 2018. W międzyczasie dodzwonił się ktoś do nas, mam nadzieję, że jeszcze jest z nami. Halo, kogo witamy?
6: Dobry wieczór Państwu, Jan Gablik się kłania.
3: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
6: Ja jeżeli mogę, to chciałem do tego, co pan, do tego, co mówił pan Grzegorz Złotowicz, jego pytania, bo troszkę byłem tam cały czas w sobotę od wczesnych godzin i do końca w poniedziałek, więc troszkę tą aplikację zbadałem, o którą on pytał. Tam coś było, ja mówię coś tam, bo to coś cały czas mnie kierowało do łazienek, których się nigdy nie udało za pomocą tego systemu zlokalizować. Więc jakieś tam bikony były, bo ta aplikacja na terenie centrum Kopernik się zachowała troszkę inaczej, aczkolwiek pożytku z tego takiego praktycznego żadnego nie było. Natomiast wracając do pytania na temat wirtualnej Warszawy, na konferencji były również obecne tajemnicze media, które robiły film. Podobno po konferencji, jak zrobiłem dochodzenie, to się dowiedziałem, że to były media pana dyrektora od wirtualnej Warszawy, pana Pastwy. I podobno w trakcie konferencji miał powstać, czy też powstał, czy też powstanie jakiś krótki film właśnie opisujący te osiągnięcia, więc trzeba było gdzieś tam w przepastnych zasobach internetu poszukać, popatrzeć, o co to chodziło. W końcu media były skuteczne, bo nawet odcięły nas od całej wystawy, blokując tam dostęp do nas, to taka tam troszkę uwaga. Zresztą mówiłem o tym też szansie. Także natomiast ta aplikacja nie działa i proszę się nie martwić, że ikony weszły na kośnową orbitę. Ja też się tym interesuję. Jest to raczej taki, bym powiedział, konferencyjny fajerwerk. Zresztą jakbyście Państwo chcieli, może da się go wywołać, może słucha, może się odezwie, bo o ile wiem, to pan Janek Szuster też troszkę tam rozmawiał z panem dyrektorem Pastwą, także może on coś więcej może powiedzieć, o co go tam pytano i w jakim kierunku, że tak powiem, ta wirtualna Warszawa w mniemaniu władz Warszawy zmierza. To tyle. Dziękuję Państwu pięknie.
3: Dziękujemy bardzo za
1: głos. A może mógłby pan, jeżeli pan jeszcze jest na antenie, może mógłby pan opowiedzieć o tym produkcie?
3: O głośniku właśnie.
1: To lepiej, bo to najlepiej u źródła, że tak powiem.
6: Nie, panie, lepiej niż pan nikt nie opowie. Natomiast jak ten głośnik już tak troszkę się ustabilizuje, to chętnie Państwu, że tak powiem, spotkamy się i chętnie, że tak powiem, udzielę informacji. Także może na razie niech Pan takim okiem dziennikarskim świeżym opowie, bo moja opinia jest też taka troszkę mało obiektywna, bo jestem w projekt zaangażowany i na wszystko patrzę tak jakby
3: no i kiedy, sposób taki kiedy projekt pozytywny. Już się rzeczywiście ustabilizuje, to szczerze mówiąc liczę na jakąś również prezentację dla nas tu, dla tego podcastu, bo słuchacze na pewno będą zainteresowani.
6: Dla mnie byłaby ciekawsza jednak Państwa opinia ludzi, którzy po raz pierwszy widzieli i na to tak jakby mają takie spojrzenie świeże. Mhm. Także troszkę się wykręciłem. Może
3: dobrze.
6: Może tak być tym razem?
3: Niech będzie.
2: Postaramy się sprostać.
3: Dziękujemy za telefon i pozdrawiamy. Do usłyszenia.
2: Dziękujemy.
3: To może zacznijmy od tego głośnika, skoro produkt nagrodzony, skoro jest to produkt roku, to kto z Was miał okazję pobawić się tym sprzętem? Ty, Przemku, tak?
1: Tak, widziałem ten głośnik. Przyznam szczerze, że już od kilku dni przed konferencją krążyły słuchy, że jakiś głośnik inteligentny gdzieś ma się pojawić, więc zaciekawiło mnie to. Dowiedziałem się, że to właśnie Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach ten głośnik firmuje i ciężko było znaleźć samo stanowisko, bo ono było oddalone od pozostałych wystawowych tych obszarów.
2: Tak.
1: Natomiast jak już tam w końcu trafiliśmy, to zobaczyliśmy, co to w ogóle jest. I głośnik ten dosyć sporych rozmiarów, no nie wiem jak to powiedzieć, jeśli chodzi o centymetry, o wymiary konkretne, ale na pewno nie taki super przenośny, raczej do zastosowań stacjonarnych. Na razie w obudowie plastikowej, ale to jest prototyp, wiem, że ma być drewniany. W obudowie plastikowej nie miał zbyt fajnego może dźwięku, ale myślę, że jako drewniany, jako stacjonarny mógłby się przydać. Co on takiego potrafi fajnego? On przede wszystkim posiada połączonego właśnie pilota, takiego trochę jak teraz często spotyka się w nowoczesnych smart TV. I pilot zabiera mikrofon, który odbiera polecenia głosowe dotyczące, czy bazujące na OK Google. Mhm. Tak? Jest ten głośnik połączony z internetem i można wydawać mu polecenia takie, jak właśnie zrozumiałoby OK Google, czyli na przykład można odtworzyć muzykę z YouTube, można ten głośnik oczywiście sterować samym odtwarzaniem, zatrzymywać, zgłaśniać, ściszać.
3: I te polecenia wydajemy w języku polskim już?
1: W języku polskim, co jest ważne, tak.
2: Jak najbardziej. On jest wyposażony w mowę syntetyczną.
1: Też, prawda? Która jakoś potrafi odpowiadać. Troszeczkę jak ten głośnik Amazonu Alexa, tak? Mhm. Mniej więcej to działa. Na tej zasadzie. Natomiast też, jeżeli są urządzenia kompatybilne z tym głośnikiem, jakieś lampki, nie lampki, to można nimi również sterować.
3: Czyli można sobie zrobić taki inteligentny dom, tak? To może być kontroler inteligentnego domu. I czy coś jeszcze ten głośnik potrafi? Takiego specjalnie dla nas?
1: Znaczy, tyle widziałem, jeśli chodzi
2: stacji,
1: o...
2: prawda?
1: Stacje radiowe też były, tak. Stacje radiowe też. Nawet próbowaliśmy odtworzyć podcast z Tyflo Podcastu i się też udało.
3: No to super, to się bardzo cieszę. No, zawsze kolejna metoda na słuchanie nas gdzieś tam w przyszłości. Tak. Bo jak rozumiem, dokładnie. To na razie jest jakiś bardziej prototyp, tak? To jeszcze nie jest.
1: To jest bardziej prototyp, aczkolwiek w grudniu ma się ukazać.
2: Ale już taki blisko, już bliski chyba tej finalizacji, prawda?
1: Tak.
2: Też widziałam, też mi się bardzo podobał i wydaje mi się, że ma duży potencjał ten sprzęt.
3: Jasne.
1: Myślę, że też szczególnie dla osób, które, nie wiem, może dla osób starszych, albo takich, które mnie ogarniają smartfony,
2: dokładnie,
1: interesują ich multimedia, to byłoby dobre, bo wydadzą polecenie głosowe
3: no tak.
1: I otworzy im się od razu to, co
2: chcą. Bardzo łatwa,
1: można pilotem przerzucać na przykład wyniki wyszukiwania, odtwarzać poprzedni, następny utwór, tak? Takie rzeczy można spokojnie robić.
5: A ja zadam też szybkie pytanie, czy ktoś mówił o jakiejś cenie teoretycznie, czy na razie?
3: Właśnie o to miałem Piotrze zapytać też, czy ktoś coś, ale no to już wiemy. 1500.
1: Tak, mówił ktoś coś.
3: 1500. Powiem tak, no są, podejrzewam, że jednak mimo wszystko tańsze inteligentne głośniki, ale życzymy powodzenia.
1: No, taki głośnik na przykład, głośnik od Apple, HomePod na przykład, na pewno jest zdecydowanie mniejszy, tak, i bardziej przenośny, Od razu widać, że jest bardziej do tego, żeby go sobie postawić gdzieś w dużym pokoju i żeby się ten dźwięk niósł daleko. Nie,
2: jak będzie nie drewniany, do tego, to na pewno będzie bardzo dobrze.
1: No, tym bardziej, to. Będzie ciężki. Mhm.
3: No taki, to, ale to będzie taki, taki retro.
4: Można by też z takim
1: taki retro.
4: Można by też wyjść nawet na rynek widzących, bo przecież na zachodzie naprawdę bardzo jest to popularne rozwiązanie, chyba 16% Amerykanów posiada tego typu rozwiązanie, a w Polsce nie ma, nikt jeszcze nie wprowadził.
2: Bardzo
1: mi się spodobało to, że można było po polsku do niego mówić.
3: No tak? Właśnie, bo te asystenty głosowe mają z tym podstawowy problem. No właśnie, ja mam jeden z takich inteligentnych głośników z Alexą, ale co z tego, no jak muszę mówić do niej po angielsku i ona rozumie też tylko angielskie rzeczy. I fajnie wszystko, że można odpalić sobie na przykład radio internetowe. Dobrze, że ja słucham zagranicznych stacji, bo jakbym słuchał polskich, to by był większy problem, więc dla mnie to, powiedzmy, nie stanowi problemu, ale gorzej, jak chce się już przełączyć na jakąś polską stację, to wtedy zaczyna być to kłopotliwe, niestety.
2: No powinno być wielojęzyczne urządzenie, no, tak naprawdę docelowo,
3: dokładnie,
2: prawda?
3: Dokładnie, no a jeżeli to jest...
1: Nie wiem do końca, jak wygląda... Aha.
3: Jeżeli jest to zintegrowane z Googlem, to wygląda kwestia... jest szansa, że będzie okej. Okay.
1: Nie wiem, jak do końca wygląda kwestia z modyfikacją na przykład streamów, adresów streamów poszczególnych stacji radiowych, ale myślę, że po podłączeniu do komputera będzie to możliwe.
2: Chyba za mało czasu było, prawda, żeby to wszystko zobaczyć.
3: Tak. No ale myślę, że pan Janek tu zachęcony przez nas za jakiś czas udzieli więcej informacji i może jakiś na przykład taki głośnik udałoby się pozyskać do testów. Więc czemu by nie? Na pewno zrobimy wtedy jakąś prezentację
1: drugim produktem...
3: na jego temat.
2: Właśnie chciałam...
1: Tak, no mówię, powiedzmy tak.
2: No powiedz.
3: Nie no, słuchajcie,
1: drugim produktem prezentowanym przez Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach były słuchawki specjalnie przeznaczone do zastosowań takiego telemarketingu. Takie, które pozwoliłyby na jednoczesne prowadzenie rozmowy telefonicznej i nasłuchiwanie tego, co mówi nam synteza mowy. Mhm. Takie lekkie, fajne słuchawki, nie wiem jaka jest
2: i typowo właśnie przeznaczone do... A, dobra, mam opóźnienie.
3: Wygodne?
2: Właśnie,
3: wygodne
2: dokładnie.
3: Te tak bardzo, zapytam,
2: wygodne. Bardzo wygodne, bardzo leciusieńkie.
3: Mhm. Rozumiem.
2: I chyba długo mają, pamiętam, że mają długo działać na baterii. Nie są na Bluetootha, są na ten taki, na bazę, tak? Dobrze pamiętam, że to...
1: Mhm, tak, dokładnie.
2: Żeby mieć,
3: tak jak telefony bezprzewodowe, tak ten cały system DECT, czy
2: tak,
3: jak on
2: tak,
3: się
2: tak,
3: nazywa.
2: Tak. Dokładnie. No i to też może mieć duży potencjał dla osób, które pracują w telemarketingu, czy nie wiem, tak jak ja na przykład uczę online, to bardzo by mi się coś takiego też mogło przydać. Też jest to, myślę, że fajny produkt. I ładnie wygląda, delikatne, bardzo, bardzo leciusieńkie. No takie, jak na wiele godzin pracy takiej, to myślę, że dobre rozwiązanie.
3: Jasne. Dobrze, no to teraz proponuję, żebyśmy przeszli do, może na przykład do sprzętu brajlowskiego, bo to taki sprzęt, który przede wszystkim właśnie na konferencji Recha można sobie obejrzeć. Mikołaju, ty z tego co wiem widziałeś to i owo, jeżeli chodzi o urządzenia brajlowskie, to teraz proszę bardzo, tak. Czas dla ciebie, między innymi na przykład Orbit Readera widziałeś, tak? Urządzenie, Orbit o którym Reader, już parę oczywiście. Razy wspominaliśmy, może przypomnij co to jest w ogóle i jakie twoje wrażenia z tego
4: no, urządzenia. A więc tak, Orbit Reader, tania linijka brajlowska, naprawdę tania linijka brajlowska, po raz
1: jak tam?
4: Pierwszy w ogóle w historii istnieje bardzo tak tanie rozwiązanie.
3: A pamiętasz jaki koszt?
4: Wiesz co, nie znałem dokładnej polskiej ceny, ale liczyłem ze strony R&B, bo R&B to sprzedaje. Wyszło mi na to, że gdyby to kupić po najniższej cenie, takiej po jakiej jest to sprzedawane osobom niewidomym, członkom R&B Connect i tak dalej, czyli takiej po jakiej generalnie dostanie polski dystrybutor, byłoby to około 2000, po tej najwyższej, pełnej, z VAT-em, z wszystkim, jakby sobie taki Pan X teraz od RNB kupił, to byłoby bodajże około 2500.
3: No to słuchajcie, ale jak na tak, linijkę, to jest bardzo tanio. No, to jest przecież 20-znakowa linijka, tak?
4: 20-znakowa, dokładnie. Gdzie taki 14-znakowy Focus na przykład, to jest kwestia 7000 bodajże, jeżeli dokładnie. Dobrze pamiętam, tak, że się nic nie zmieniło.
1: Smart Beetle około 6, 5,5, tak? No właśnie.
3: Mhm. No, to jak ta linijka wygląda?
2: IBA jest bez linijki.
3: Mikołaju.
4: No, o tym mówię, że IBA jest bez linijki, a kosztuje mniej więcej podobne pieniądze.
3: Chyba więcej 400? Nawet, więcej kosztuje.
2: O jest. 400 za kapelną.
3: Dobrze, ale słuchajcie, no, bez dygresji, proszę, drodzy państwo, trzymajmy się tematu. No.
4: Jak wygląda Orbit? No cóż, 20-znakowa linijka, bez routingów, bez klawiszy routingu, bo to jest ważne.
1: Szkoda.
4: Szkoda, to prawda. Z joystickiem takim nad samym monitorem brajlowskim, takim coś a la Braille Pen, powiedzmy.
3: Ten joystick takie... to ma nam zastąpić co? Jakieś takie klawisze kciukowe, tak? Którymi byśmy mieli przesuwać monitor.
2: To jest troszkę niewygodne rozwiązanie, moim zdaniem.
4: No, to jest troszkę niewygodne rozwiązanie. Miałem okazję potestować.
2: W złym miejscu jest po prostu. Bo na przykład
1: chcesz przeskoczyć do 18 miejsca, do 18 komórki w linijce i kombinuj albo od końca, albo jedź 18 razy w prawo tym joystickiem.
4: No, tak, to sobie można ponaciskać tego klawisza, bo nie ma routingów, nie ma opcji przejścia szybciej. I też sama klawiatura jest taka śmieszna, moim zdaniem, nie za bardzo wygodna, bo na przykład spacja jest bezpośrednio pod samą linijką brajlowską, tak jest na przykład na Focusach, no jest to na pewno niewygodne. A i jest sześciopunktowa klawiatura, to też jest ważne.
3: Aha,
4: nie
3: czyli nie da się tak wprowadzać przy... brajla ośmiopunktowego, a komórki brajlowskie są?
4: Chyba mają 8, jeżeli dobrze pamiętam.
3: Dobrze, to ja mam pytanie. Coś za coś, jak rozumiem. Ten monitor wykonany jest z jakiejś pewnie takiej technologii, która no, jest tańsza na pewno, ale czy niesie to za sobą jakieś ograniczenia? Na przykład właśnie słyszałem, że z odświeżaniem tego monitora jest problem, tak, że to trwa.
4: Odświeżanie jest problematyczne, to prawda. O ile taki na przykład Focus, bo z tym mam jako takie doświadczenie, i zresztą większość innych linii brajlowskich robi to jako jeden krótki moment, cała linijka jest odświeżona. O tyle Orbit robi to taką, można powiedzieć, falą od lewej do prawej strony. Według specyfikacji producenta jest to bodajże 3 sekundy, zanim cała linijka zostanie odświeżona.
3: Aha.
2: No to rzeczywiście.
4: Czyli mówię, jeżeli ktoś czyta Braille'a faktycznie czytając od lewej do prawej, myślę, że okej. Okay. Też zależy, jaką kto ma prędkość czytania. Myślę, że tu by musiał naprawdę bardzo doświadczony brailista potestować, żeby wypowiedzieć się, jak z dużymi prędkościami czytania i przy szybkim czytaniu, jak się to rozwiązanie sprawdza. Czy ta prędkość odświeżania jest jednak za wolna, czy to wystarczy. Ale na przykład, no, co na pewno byłoby problemem, a wiem, że dużo osób używa linii brajlowskich w ten sposób, jeżeli śledzą na przykład daną konkretną komórkę, dany konkretny wskaźnik, jako, nie wiem, czas na przykład do jakiegoś wejścia na antenę, jako pasek postępu.
3: No właśnie.
4: Jako jakieś dane szybko tak jak, zmieniające.
3: Tak jakoś czułem, że pijesz do mnie, bo ja właśnie bardzo często wykorzystuję monitor brajlowski w ten sposób. Mam kilka komórek, które sobie monitoruję właśnie odliczając czas chociażby. No, to i to rzeczywiście.
4: To tu będzie problem, bo właśnie tutaj faktycznie to odświeżanie jest wolne. Ja w ogóle nie miałem okazji testować tego urządzenia bardzo długo. Nie wiem, jak on się zachował przy danych, które się faktycznie zmieniają szybciej, niż on jest w stanie odświeżać. Czy on by to po prostu odświeżał jak szybko mógł, czy on by za każdą zmianę odświeżał po prostu lewą stronę, a prawej w ogóle nie odświeżał.
2: Cały czas czujesz, że on jest troszeczkę pół kroku jakby z tyłu.
4: Za, dokładnie.
2: On nie jest zły, to jest fajne urządzenie, w ogóle sam pomysł tego, że to jest tak bardzo niskonakładowe, niskobudżetowe, jest fantastyczny, jest naprawdę super, tylko że no, czujesz, że on faktycznie jest taki zmulony jakby cały czas.
3: Moje pytanie, z czym to działa?
4: Wiesz co, z większością rozwiązań, z tego co wiem, JAWS and VDA, Window Eye, VoiceOver, z VoiceOverem miałem to okazję testować i faktycznie działa dobrze, zresztą nie miałem okazji tego testować, chyba też Braille Back, ale pewien szczerze mówiąc nie jestem, bo on umie emulację bodajże jakiegoś Bauma, że on po prostu udaje dla tych urządzeń, że on jest inną linijką brajlowską, bodajże,
3: żeby zachować kompatybilność.
4: Baumy. Tak, i po prostu jeżeli wspiera tę linijkę brajlowską, to Orbita też będzie wspierać, bo on jest w stanie się po prostu połączyć jako to konkretne urządzenie. On chyba wtedy w 18-znakowym trybie pracuje, z tego co czytałem.
3: I ten Orbit może nam posłużyć także jako 20-znakowy czytnik książek elektronicznych. Tylko
4: notatnik chyba nawet. Ale to jest taka, mówię, z tego co czytałem na stronie, bo nie miałem okazji testować tej funkcji, gdyż nie było karty SD w urządzeniu. W ogóle większość osób nie miała okazji testować tego urządzenia, bo jedyne co tak naprawdę wyświetlało to komunikat brak karty SD. Ja na szczęście wpadłem na pomysł, żeby połączyć po prostu iPhone'a i testować to z iPhone'em. Ale mówię, czytając
2: tak,
4: na stronie o notatniku...
2: Tak, bo masz
4: dostęp do źródeł, nie? Czytając na stronie o notatniku, ja mam wrażenie, że to jest taka trochę... To jest taki trochę odpowiednik tego, co kiedyś miał Kajetek. Czyli ten notatnik mało umie i ma takie dziwne ograniczenia. Typu tam, że plik może mieć do tylu i tylu znaków w nazwie. Że ścieżka może być maksymalnie tyle znaków. Że tego i tego nie potrafi otworzyć, bo... Że zaznaczyć tekst można tylko do tylu znaków, bo więcej w pamięci nie zmieści. I tak dalej, i tak dalej. To oczywiście działa, to jest...
3: Ale ma swoje ograniczenia, widać, z którymi się trzeba liczyć.
4: Tak, że to jest faktycznie tanie i że to jest coś kosztem czegoś. Co mi trochę dziwi, bo w tych czasach naprawdę można bardzo dobre komponenty za niewielką cenę stworzyć, więc nie do końca rozumiem, dlaczego jest to tak zrobione, ale no tak jest.
3: Jasne.
2: A powiedz, Mikołaj, jeśli chodzi o ustawienia, bo ja tą linijkę znajduję jaką taką po prostu strasznie twardą, no twardą jak kamień. Czy da się w ustawieniach coś zrobić, żeby ona była bardziej miękka?
4: Wiesz co,
2: bo to jest najtwardsza linijka, jaką ja widziałam.
3: Chodzi ci o twardość Braille'a, jak rozumiem, tak?
2: Tak, jest po prostu najtwardszą linijką, jaką w życiu widziałam. I to naprawdę
4: co,
2: taką ekstremalną jest.
4: Nic na ten temat nie słyszałem. Ja podejrzewam, że to może być kwestia po prostu technologii i...
2: Być może, właśnie być
4: Braille'a,
2: może.
3: Poza tym...
4: Bo ona jest inna.
2: Zdecydowanie, tak może też być.
4: Podejrzewam, że to jest problem, ale mówiąc o ustawieniach,
2: ale ciekawa byłam,
4: ważne,
2: bo to może być męczące na dłuższą metę, bo nie ma jakby tej takiej, nie ma tego punktu ugięcia, prawda? Tego, no nie ma tej plastyczności.
4: Tak. Jest... Ja podejrzewam, że to jest wina faktycznie technologii Braille'a, bo to jest, mówię, inna technologia, zwykłe linijki brajlowskie działają bodajże na elektromagnesach, nie wiem na czym to działa i to jest też właśnie powód, że to jest takie tanie, ale to jest właśnie też powód, dla którego to odświeżanie jest takie wolne i dla którego ten Braille jest, jaki jest.
2: No ale super, że coś takiego powstało, prawda? Jest to na pewno alternatywa.
3: Poza tym z tą regulacją twardości Braille'a to też nie wszystko wspiera. No ja na przykład kojarzę taką jedynie kombinację z regulacją twardości Braille'a, to jest Focus plus JAWS. Na przykład NVDA już nie umożliwia w Focusie regulacji twardości Braille'a.
2: Tak, to prawda.
4: Mówiąc jeszcze o ustawieniach i o tym, co Orbit może, funkcją, myślę, unikatową, bo chyba jeszcze w żadnym notatniku tego nie widziałem, jest możliwość importu z własnych plików. przepraszam, pliku lokalizacji i pliku na pewno tłumaczeń i chyba też tablic brajlowskich. Co do tablic brajlowskich nie jestem pewien, tłumaczeń na pewno. Czyli nawet jeżeli w danym kraju dystrybutor nie oferuje, nikt tego nie sprzedaje, nic nie stoi na przeszkodzie, aby sobie wziąć plik angielski tłumaczenia, przerobić go na własny język, bo to jest wszystko czytelne i otwarte i dystrybuować to w sieci, jest normalnie na stronie dostępne do pobrania lista tłumaczeń. To nie jest tak jak w niektórych notatnikach, na przykład HIMSA, gdzie ściąga się firmware'y dla konkretnych krajów i tak dalej. Tu wszystko można sobie samemu wgrać i to, że dzisiaj kupiliśmy w Polsce, nie wyklucza nam możliwości jutro pobrania sobie niemieckiego pliku
2: tłumaczenia, niemieckiej
4: tablicy i wczytania sobie naprawdę w kilka sekund, myślę, bo to nawet aktualizacji nie wymaga, tylko po prostu wczytania pliku i tym sposobem mamy Orbita przełączonego na jaki język chcemy.
3: No tak, i to jest ten przykład takiego...
1: Tylko te...
3: To jest ten przykład takiego open source sprzętowego. Bardzo ciekawy zresztą.
4: No poniekąd tak. Chociaż z drugiej strony sam firmware nie jest otwarty i jest ponoć, tak przynajmniej mówili programiści, tam się ktoś postarał, żeby nikt nic z nim nie zrobił.
1: Tylko jeżeli chodzi o tłumaczenia, myślę, że też tu jest warta do poruszenia kwestia zastanowienia się, czy te tłumaczenia są jakkolwiek weryfikowane, żeby nie było też tak, że ktoś sobie wrzuci i może się okazać, że jest tłumaczenie z translatora googlowskiego. Tak,
2: a może są po prostu weryfikowane.
4: Ale z drugiej strony lepsze tłumaczenie z translatora googlowskiego niż brak tłumaczenia.
3: Dla kogoś, kto nie ma doświadczenia z urządzeniem i kto kompletnie nie zna angielskiego, to nawet mu to tłumaczenie z Google'a coś powie. To jest prawda. Bo to chodzi o to, żeby jakby, jak rozumiem, żeby też użytkowników trochę zmobilizować. To tak samo jak z NVDA-em, no to przecież NVDA tłumaczą użytkownicy na różnego rodzaju języki obce. Tego nie weryfikuje tak naprawdę nikt po stronie NV Access. To użytkownicy są za to odpowiedzialni.
4: Tu widać inne podejście i inną filozofię tego urządzenia w stosunku do normalnej tej filozofii większości tyflofirm, że to jest po prostu robione dla ludzi, to jest robione, żeby to dystrybuować gdzieś do krajów trzeciego świata, żeby tu łatwo było, a nie żeby dystrybutor, umowy i tak dalej, i tak dalej, tak jak to się teraz w tyflofirmach w większości robi. No tu widać po prostu zupełnie inne priorytety i zupełnie inne podejście.
2: No i świetnie, że coś takiego powstało. To sama koncepcja tak, jest, myślę, że fantastyczna i sposób też realizacji myślę, że... też.
3: To ja myślę, że...
4: Orbit będzie musiał pociągnąć za sobą swego rodzaju rewolucję w urządzeniach brajlowskich.
2: Miejmy nadzieję.
4: Bo do tej pory ceny były jakie były, po prostu nie było tańszej alternatywy. A teraz jak ta tańsza alternatywa jest, no to prawda, coś trzeba będzie zrobić.
3: To może i inni pójdą za tym przykładem.
4: Tą, tak, tyflofilm.
2: Oby tak.
3: Dobrze, to może przejdźmy, tak, przejdźmy dalej o kolejnym sprzęcie. Może jeszcze trzymajmy się tych monitorów brajlowskich i tu się zatrzymajmy. Co jeszcze ciekawego widzieliście? Na przykład HIMSS wystawiał swoje monitory.
1: O, tak właśnie chętnie bym odpowiedział o właśnie monitorze.
3: To proszę bardzo, Przemku.
1: XL. Właśnie firmy HIMSS, o której wspomniałeś. Też taka nowość, szczerze mówiąc. Jest to, jak podpowiada nazwa, XL, 40-znakowy monitor brajlowski. Z tym, że innowacyjne w nim jest to, że poza klawiaturą brajlowską posiada klawisze funkcyjne, charakterystyczne dla klawiatury standardowego peceta. Takie klawisze jak właśnie Delete, jak Insert, jak Shift, Alt, Control, klawisze strzałek.
2: Od F1 do F12.
1: F1 do F12, czyli jeżeli ktoś na przykład z jednej strony nie chciałby się uczyć jakichś kosmicznych kombinacji, które umożliwiłyby mu wywołanie funkcji Windowsowych z użyciem tych klawiszy funkcyjnych, to może sobie po prostu wcisnąć naprawdę istniejący na tym monitorze Alt i istniejący na tym monitorze F4, a jeżeli chce po prostu pisać, no to zamiast klawiatury QWERTY może sobie użyć klawiatury brajlowskiej do pisania.
2: Masz jedno połączenie urządzenie zamiast dwóch, prawda?
1: Tak. Przyjemne, spożyteczne. Z jednej strony klawiatury brajlowskie, jeżeli ktoś woli pisać sobie brajlem, z drugiej dostęp do klawiszy funkcyjnych, takich typowych dla komputera.
3: Tak. To jest ciekawa sprawa, bo wcześniej już mieliśmy możliwość wprowadzania różnych komend systemowych z linijek brajlowskich, ale zawsze to było obarczone jakąś alpejską kombinacją. Tu taki akord, to no był właśnie, taki klawisz i tak dalej, i tak dalej. I to było mało wygodne. A tu, proszę bardzo, mamy coś takiego. Czy ten brajl jest przyjemny w korzystaniu?
1: Przyjemny. Z tego, co pamiętam, tak, to bardzo miły w dotyku. Cena nie jest może taki taka miła, ale nie, to też nie najgorsze, $3200 z tego, co pamiętam.
3: Aha, no czyli da się to jeszcze jakoś przeżyć, jak się dostanie dofinansowanie.
1: Da się przeżyć z dofinansowaniem, tak.
2: Biorąc pod uwagę, że to jest 40, pamiętajmy.
3: No tak.
1: To jest 40.
3: Tak, tak,
2: czyli
3: tak.
2: To jest duża
4: linijka. Do mnie też doszły słuchy, jakoby ten monitor brajlowski miał być podobno takim nieoficjalnym, ale jednak nowym Braille Edge'em.
3: Czyli też że jakaś Braille opcja notatnika, niby, tak?
4: Tak, niby tak.
2: Że no ma klawiaturkę, więc w zasadzie...
3: Pytanie, czy miał slot na kartę? Na przykład. Widzieliście?
4: No, tego nie wiem, szczerze mówiąc.
1: Tego nie pamiętam. Kojarzę, że chyba ma jakieś tam przeglądarki plików PDF czy innych takich, ale... Jakieś takie proste funkcje notatnikowe też. Tak.
3: No to może być rzeczywiście coś fajnego i skoro to rzeczywiście wygląda ładnie, to może być konkurencja dla wszechobecnych chociażby fokusów, które średnio ładnie wyglądają, przynajmniej moim skromnym zdaniem.
2: To ładnie wygląda i no i przede wszystkim wygląda na wygodny sprzęt w takim użytkowaniu codziennym.
3: Jasne. Co jeszcze z brajlowskich urządzeń? Tu...
7: Braille Sense Polaris.
3: O, no to Piotrze...
4: Tak, tablet brajlowski i Inside One, dokładnie.
3: Tak, ale to może Piotrze, Braille Sense Polaris, skoro już o nim wspomniałeś. Widziałeś, testowałeś, bawiłeś się?
7: Mało tak, tylko widziałem tak powierzchownie. No to jest Braille Sense na Androidzie, kosztuje 27 tysięcy, jest droższy niż te urządzenia. Wyglądem jest taki sam jak Braille Sense właśnie U2 i Plus.
2: Nie jest taki sam.
7: No.
2: Przepraszam.
1: Nie, może. Zdecydowanie nie. Jest bardziej taki futurystyczny, bardziej opływowy.
3: Jest bardziej zdaje się, że on jest w ogóle płaski, wykonany cięższy, z aluminium. Lżejszy. Z aluminium, tak?
2: Nie. Jest w dotyku jest taki jak Braille Sense, gładziutki, taki plastikowy, ale jest bardziej płaski, bardziej prostokątny niż Braille Sense i... Inaczej wygląda, inaczej głośniki wyglądają, inny ma futerał, w ogóle, no inny ma design, inaczej wygląda. Bo rzeczywiście, Piotr, masz rację, U2 i Plus wyglądają bardzo podobnie,
7: tak,
2: natomiast tutaj trochę, no inaczej, tak. Inaczej.
1: Potwierdzam.
7: No jest
2: klawiatura
7: Android,
2: jest podobna.
7: Tak, i ma nad kursorem
1: Braille też tak w miarę podobny.
2: Ale multimedialne klawisze na przykład są totalnie inne. Bo nie są w kształtach, tak jak ja mam tu na plusie moim, te trójkąty do przewijania, czy kółeczko do nagrywania, czy kwadracik z kropką do stop, tą elipsę taką przedłużoną do play. Nie ma tego, wszystkie klawisze są w takim samym kształcie.
3: To ja zapytam, czy chociaż przez chwilę ktoś z was miał okazję się tym pobawić, bo ja strasznie, no może nie jakoś bardzo strasznie, ale dość, powiem tak, dość niepochlebne recenzje w internecie czytałem na temat Polarisa. Czy tam...
1: Powiem ci tak.
3: Się już coś zmieniło?
1: Jak pierwszy raz widziałem tego Polarisa w ECE, jeszcze był niespolszczony i mulił, strasznie mulił. Teraz specjalnie starałem się... jak najszybciej przeskakiwać po opcjach menu i się nie przywieszał i nie mulił, naprawdę przyspieszył i jest już spolszczony, natomiast z tego co kojarzę, tam jest no na pewno nie najnowszy Android.
7: Nie, Android 5, 6.
4: Albo tam 0, jest albo 1.
1: Piątka albo szóstka max.
7: Szóstka.
2: Tak bardzo
4: podejrzę.
1: Więc tu mi trochę szkoda, że taka cena, a jednak jeżeli chodzi o sam system, to nie nadążyli państwo.
2: I chyba mimo wszystko też nie za dużo się zmienia tam, bo...
7: No nie do końca, bo jest nad kursorami przestrzeń.
1: Tam jest taki panel dotykowy.
7: Pasek, który można
1: jak najbardziej. Oczywiście. Nad kursorami. Działa.
7: Tak.
1: Jest i działa.
4: Tego nie pokazali, jak widać.
2: No jest tak, i działa, ktoś... tylko że jakby chyba główną tutaj opcją, najważniejszą jest jakby to otwarcie, prawda? Czyli to, że można sobie wgrywać swoje aplikacje, jest sklep Google Play.
7: Ze sklepu Play. Mm.
3: Tylko w tym momencie tak, ja się pytam, czy do tego jest notatnik brajlowski.
2: Jeszcze raz?
3: Tylko ja się w tym momencie pytam, czy do tego służy notatnik brajlowski. Bo mi się zawsze wydawało, może się mylę, ale notatnik mi się kojarzył z czymś, co jest przede wszystkim do robienia notatek, że ja to chcę uruchomić, szybko coś zapisać, mieć do tego szybki dostęp. A jak chcę mieć milion aplikacji, to ja te aplikacje mam w swoim smartfonie.
2: Trochę masz rację, z drugiej strony, no jeżeli można mieć w jednym urządzeniu więcej rzeczy, to w sumie dlaczego...
3: Byleby to nie było kosztem stabilności, bo to, no ja się cały czas trochę tego obawiam.
7: Nie wyobrażam obsługi takiej aplikacji.
2: Ja bym bardzo chciała potestować.
7: Tak.
1: Ale wiecie co, taka jest też jakby druga strona medalu, że pojawiały się też często zastrzeżenia przy okazji Braille Sensów, Braille Lightów i tak dalej, że dlaczego to jest taki zamknięty system, że nie można sobie nic zainstalować, że trzeba jakieś w ogóle wielkie kombinacje, żeby cokolwiek tam innego może uruchomić i że fajnie by było, gdyby dało się po prostu, tak jak w telefonie, zainstalować sobie aplikację jakąś zupełnie to inną, spoza tego, co oferuje producent. I myślę, że to jest odpowiedź właśnie na tego typu zażalenia i zastrzeżenia.
2: Zdecydowanie.
3: No jeżeli, byłoby to, jeżeli działałoby to stabilnie, to ja nie mam uwag, natomiast im więcej różnych funkcji, im więcej różnych możliwości, tym zawsze więcej możliwości, że coś się po prostu stanie z tym, tak? No, pamiętam...
1: No to tak jak w telefonach.
3: Dokładnie, no dokładnie.
2: Tak jest w sumie, no.
3: Więc, o to mi tu bardziej chodzi.
2: Ja myślę, że też fajnie by było jakby, gdyby powstała taka lista aplikacji, które rzeczywiście są dostępne i obsługiwalne. Być może to gdzieś jest, jakieś takie repozytorium.
7: Słyszałem
2: o,
7: co o tym.
2: Jakaś lista, baza, prawda, informacji, co działa, czy dobrze
7: to
2: działa
7: i tak dalej. To jest przydatne na... I nie trzeba się korzystać wygodnie, tak?
2: Dokładnie, nie wyobrażam sobie jakiegoś WhatsAppa pójdzie na tym.
7: Nie wyobrażam sobie w ogóle absolutnie.
1: Nie wiem, czy on ma kartę SIM, aplikacją. Wątpię i WhatsApp wtedy nie pójdzie. No.
2: Ja korzystałam na Braille Sensie moim plusie, który ma 9 lat w tej chwili. Z Google Talka, łącznie z tym, że dzwoniłam z tego Google Talka, więc...
3: Więc można, okej. Okay. Da się?
2: Oczywiście, że tak. Jak się? Nawet... Tak, dobrze, to działało.
7: To jest napisana aplikacja pod tego Windowsa, a tam...
3: Dobrze, to teraz następne, to teraz może następne sprzęty. Nadal myślę brajlowskie. Coś tu jeszcze mam, na przykład taką informację o helptechu, o linijkach brajlowskich. To ty, Mikołaju, zdaje się, widziałeś, tak? Linijki tej
4: to
3: firmy.
4: Handytech, to co zawsze, tylko nie wiem, czy oni się sami przebranżowili, czy po prostu Madison to tak nazywa teraz, bo to Madison wystawia.
7: Nie, oni zmienili. No to... Oni zmienili, tak.
4: Wielkich nowości nie ma. Zawsze te, no, intrygujące dość rozwiązania, bo nikt inny czegoś takiego nie oferuje, ten cały aktywny Braille tak. I sam fakt, że urządzenie wie, w którym miejscu jest palec, chociażby na przykład przewijanie tekstu po dojechaniu do końca linijki, chociażby na przykład edytor muzyczny, który może odtwarzać nuty w momencie, gdy je czytamy, gdy dotkniemy danej nuty na linijce brajlowskiej, jest ona po prostu odtwarzana, bo urządzenie wyczuwa czujnikami, w którym miejscu linijki mamy obecnie palec.
3: I to jest z tym wklęsłym Braillem, tak?
2: To jest wyprofilowana linijka, tak.
4: Wyprofilowana.
2: Ciekawe.
1: I taką funkcję oferowało Actilino na przykład.
2: Tak.
7: Tak, Actilino.
1: Następca Braille.
4: Madison twierdzi, że do 7 razy dłużej ponoć można na tym czytać. Ile w tym prawdy, nie wiem.
2: Przez to wyprofilowanie? No,
4: takie są, tak, że mniej się męczy palec.
1: Ręka się inaczej układa, mniej się męczy.
2: No bo na pewno inaczej. Ciekawe.
1: No to odtwarzanie nut jest ciekawe.
3: To może być interesujące dla kogoś,
2: bo też jest sformatowane, nie wiem, czy to jest kwestia tablic, pewnie tak, tablic brajlowskich, że te nuty można sobie wyznać na linijce.
4: Oni mają jakąś, tak jak jest edytor tekstu, jest dokładny, osobny edytor do tego. Z odpowiednimi funkcjami tam w MIDI,
2: by było jakby...
4: całą resztą.
2: Aha. Też super by było mieć możliwość testowania, ja też to widziałam w tym roku, ale no jakby cały czas nie ma czasu, żeby sobie usiąść tam i to zobaczyć.
3: No tak, bo to przecież to nawet jeżeli masz możliwość pobawienia się tym chociaż przez chwilę, to i tak nie jest do końca miarodajne, no wiadomo.
2: Tak, bo
3: za tobą kolejka chętnych.
2: Dokładnie, i pochrząkiwaniami tam tak. Przepędzają. Prawda?
3: Dobrze, to może następny sprzęt. Coś jeszcze, Przemku, chcesz
1: dodać? Natalka próbowałaś już przepchnąć, że Natalka już 3 razy próbowała powiedzieć o Insight One.
3: No właśnie, do tego urządzenia
2: ja
3: zmierzam.
2: Na 100 i to jest właśnie, o to chyba chodzi.
3: Do tego urządzenia zmierzam już teraz powoli. Insight One, co to takiego jest?
2: Insight One już drugi raz się pojawił. Notatnik brajlowski z linijką 40. Wydaje mi się, że to jest też 40 właśnie. Wygląda jak tablet, cały jest dotykowy.

0: razie linijka bardzo, bardzo wydaje się solidna, całe urządzenie mocno takie ma zwartą budowę, dosyć płaskie, dosyć ciężkie. Fajna cecha tego urządzenia jest taka, że te elementy, te miejsca, gdzie znajdują się, gdzie piszemy, gdzie inne tam, gdzie nawigujemy, są wgłębione, więc łatwo, takie wyprofilowane, troszkę jak właśnie Actilino, więc łatwo się połapać, gdzie, no, gdzie te palce nasze.
1: Czyli to nie jest tak, że kładziemy dłonie na ekranie gdziekolwiek flagoła, i piszemy, nie. Tylko po prostu mamy odpowiednie miejsca na palce
0: miejsca.
1: I sobie po prostu piszemy.
0: Tak.
1: Da się na tym szybko pisać?
2: Duże obszary. Mhm.
0: Proszę, da się na tym pisać, bardzo sensownie. Są dwa te urządzenia, były dwa te urządzenia, jedno było spolszczone i miało taką, to się nazywa, to jest po prostu naklejka taka dla początkujących, taka folijka, która lekko matowi nam to szkło i ona nam jeszcze bardziej zaznacza jakby krawędzie tych pól do manipulacji, do dotykania, do pisania i do nawigacji. Fajnie to było zrobione. Fajnie mi się z tego korzystało i przy tym akurat miałam możliwość i w zeszłym roku, i w tym roku chwilkę dłużej sobie usiąść.
3: I dodajmy, to działa na Windowsie 10.
0: Oczywiście. Tak, bo nie powiedziałam.
3: Nie jest to własne oprogramowanie. To jest czysty Windows z JOS-em lub NVDA, bo z oboma rozwiązaniami współpracuje. Ponoć jest jakieś oprogramowanie, coś a la Keysoft na tych Braille Note Touchach lub to, co HIMS właśnie ma na Polarisach. Takie małe, proste menu do edukacji z notatkami i tak dalej, ale generalnie jest to Windows 10 ze zwykłym pulpitem, który i jakby cały sens używania tego urządzenia ma polegać na tym, że piszemy normalnie w Wordzie, a nie w czymś tam, co dostarcza nam producent w jakimś małym programiku.
1: No tak, czyli tak naprawdę kupujemy komputer. Jest. Kupujemy komputer, na którym możemy
3: tablet
1: sobie pisać.
0: Tak. Mhm. Zastanawiam się, jak z obsługą akordową, prawda? Pewnie akordowo trzeba, ale...
3: Screen readera. To?
0: No tak, ale chodzi mi o...
3: Screen readerem.
0: Tak, tak, ale chodzi mi o, wiesz,
1: o pozostałe klawisze, na przykład Ctrl, Alt, tak?
0: Skróty, to tak, dokładnie, dokładnie.
3: No to tylko z akordów, z tego, co screen reader umie.
0: No właśnie. To mogło...
3: Tak.
0: Pewnie kwestia nauczenia się oczywiście, jak to ze wszystkim, ale też ma to potencjał i to działa dosyć szybko. To jest takie, myślę, że dosyć responsywne, dosyć szybkie urządzenie.
1: No to rzeczywiście, jeżeli ktoś...
0: Takie wrażenie na mnie zrobił. Mhm.
3: Trzeba by, myślę, też dłużej potestować, żeby sprawdzić, jak to sobie
1: kwestia
3: radzi
1: właśnie
3: z dużymi dokumentami.
1: Ale ja się, wiecie co, zastanawiam przede wszystkim nad wygodą tego pisania takiego dłuższego, bo to jest jednak ekran dotykowy, fakt, że jakiś tam odpowiednio wyprofilowany, ale czy dłuższe pisanie, dłuższych tekstów na tej klawiaturze,
0: wiecie,
1: mimo wszystko
0: co?
1: Oznaczonej, ale jednak dotykowej, czy jest to wygodne?
0: Trochę tak jak na iPhone'ie Braille'em, nie? Tylko, że tutaj
3: masz,
0: jesteś bardziej precyzyjny, bo masz ograniczone tymi wgłębieniami. Tylko, że powiem wam, że wydaje mi się, że dosyć szeroko tam jest. Że dziecku na przykład wydaje mi się, czy ja miałam rękę XS, więc dla mnie to było takie troszkę za szeroko.
2: Ja też mam takie wrażenie, że jak się ułożyło ręce na tych obszarach, na których... w których wciśnięcie powodowało pisanie konkretnych punktów, to te palce byłyby tak ułożone płasko bardzo, a jak piszę Braille'em, to mam tak bardziej postawione, jak młoteczki, jak na pianinie. I bardziej
0: tak,
2: bym oczekiwał
0: tak,
2: nawet mniejszych obszarów, byłoby
0: tutaj
2: mi wygodniej.
0: Tutaj masz bardziej, tak, tu masz bardziej jak na Braille sensie rozłożone palce.
2: Mhm.
0: Tylko, no tak, że troszkę szerzej niż na Braille sensie. Troszkę szerzej. A Braille'em na iPhone'ie, no to jak sobie skalibrujesz, tak
1: no tak, to tak jest, oczywiście. Ale ogólnie tak, wrażenia z tego urządzenia pozytywne.
0: Mi się to podoba. Mnie to bardzo frapuje. Ja bym chciała bardzo to potestować.
1: Dobrze. To teraz przejdźmy do kolejnego urządzenia, może już tym razem nie monitora Braille'owskiego, ale Blind Touch'a.

0: naszego polskiego rozwiązania, o którym już wspominaliśmy mimochodem przy okazji rozmowy z naszym słuchaczem Grzegorzem. Kto z was widział?
1: Ja widziałem.
0: No to Mikołaju, słuchamy. Co to jest w ogóle no na dobry początek?
1: Tak. Sama idea urządzenia jest taka, żeby wyświetlać obrazy dla osób niewidomych, dodajmy wyświetlać, nie drukować. Oczywiście nie mówimy tu o nie wiadomo czym, nie mówimy tu o damie z łasiczką, a o prostym jakimś obrazku typu, nie wiem, wykres, kształt, prosty matematyczny rysunek, czy przedstawienie takie bardzo obrazowe, jak wygląda na przykład jakiś budynek. Na przykład było to prezentowane na przykładzie wieży Eiffla.
0: I jak? Dało się wyczuć ten rysunek w tej wieży?
1: No, owszem. Jak najbardziej okay, powiedz, dało się wyczuć.
2: Zastanawiam się, czy ja dobrze rozkminiam, że to jest coś pomiędzy Brainportem a linijką brajlowską?
1: Wiesz co, nie wiem, czy ty widziałaś urządzenie, które kiedyś Altix swojego czasu reklamował.
0: Dotview to było.
1: To bodajże Dotview.
0: Dotview,
2: właśnie
0: tak.
2: Właśnie niestety, kurczę, nie
0: to znaczy,
2: tego. Ale...
0: Brainport to zupełnie inaczej działa to urządzenie, no bo Brainport wyświetla ci na języku ten...
2: No nie, ale tak. Chodzi mi o wyświetlanie w dwóch wymiarach. No,
0: aha,
1: tak, mniej więcej tak.
2: Czyli
1: jest to trochę prostu...
2: linijka pod palcami, a jednocześnie, jednocześnie
1: ileś,
2: bardziej...
1: ileś punktów.
2: No, dokładnie.
1: Tam nie ma tej separacji między komórkami brajlowskimi tak na linijce. To jest po prostu ileś na ileś taki ekranik punktów wyświetlający tak w dwóch wymiarach, w takim powiedzmy prostokącie.
2: Bardzo bym
1: no
2: chciała
1: tak,
2: zobaczyć.
1: Mniej więcej
2: tego.
1: Jak linijka, dokładnie.
2: A kto to miał? W ogóle czyje to jest, powiedzcie?
1: Polska firma, robi to w ogóle małżeństwo, które nigdy z niewidomymi nie miało jako tako wiele do czynienia i z tyflo firmami chcą, więc dlatego mają, mówię, zupełnie nowatorskie podejście i też nie chcą ustalać cen tak jak tyflo firmy, tylko chcą ustalić ceny takie, jakie powinny być. I tyle, ile to naprawdę powinno kosztować, czyli...
2: Szkoda, że nie widziałam.
1: Kwestia 3000. Mhm.
0: No 3000 to jeszcze jak na takie urządzenie, które rzeczywiście może być przydatne, to można sobie pozwolić nawet i bez jakiegoś dofinansowania.
2: Oczywiście.
0: Przez parę miesięcy to zacisnąć prawda. Pasa i można sobie odłożyć, jeżeli rzeczywiście nam się to przyda. Mikołaju, jak to wygląda, jeżeli chodzi o wyświetlanie tego rysunku? To się jakoś w miarę sensownie odświeża? Czy to jest tak, że to jest bardzo statyczne?
1: Tak. To co... obecnie jest pokazywane, jest prototypem, jest pierwszym urządzeniem, pierwszym egzemplarzem, jaki w ogóle powstał, jedynym zresztą do tej pory i jest to, mówię, pierwsza w ogóle iteracja całego tego pomysłu, więc to się wszystko zmieni, zanim wyjdzie to rynek. Jak to działa obecnie? Obecnie tak naprawdę było to pokazywane na jednym obrazie, czyli właśnie na wieży Eiffla. I tak, samo wyświetlanie obrazu od momentu polecenia wyświetl, które wydał, że tak powiem, obsługujące urządzenie do momentu zakończenia całego procesu, to jest, nie wiem, 20 sekund. I to ewidentnie słychać, że tam coś w środku jeździ, że tam coś stuka, że tam się wybijają te punkty. Więc,
2: a jaką to ma wielkość? Mówię, czy to jest jak tablet?
1: Jaką to ma wielkość? To jest tak. Wielkość samej matrycy to jest może taki większy iPhone, taki może plus, coś tego typu.
0: Czyli, czyli takie nie tabletowe, takie bardziej większy smartfon.
1: No tak, mniej więcej, ale wielkość samego urządzenia, samego prototypu, jakby to ująć?
0: To już bardziej jak iPad pewnie, co?
1: Oj, większe, myślę, że większe.
2: Grubsze chyba, nie? Czy...
1: Grubsze, na pewno. Grubości to jest taka to skrzynka, no najprościej najprościej by powiedzieć skrzynka, nie wiem, 30-40 cm, mniej więcej na tyle samo wysokością, to może 10.
3: To w jaki sposób takie... się importuje obrazy do tego urządzenia? Czy pokazuje się jakieś kamerce, czy to jakieś pliki specjalne trzeba przygotować, czy jak?
1: Na razie chyba się po prostu robi od zera, ale państwo, którzy to prezentowali, mówią, bo mówię, to jest wszystko prototyp, to jest na razie pierwsza wersja, ale mówią o algorytmie, nad którym nie wiem, czy pracują, czy już w ogóle go skończyli, który ma wyciągnąć z jakiegokolwiek zdjęcia z aparatu najważniejsze kontury, takie najważniejszy jakby zarys.
2: A to by było fajne.
1: Powinno być pokazane.
2: To by było dobre.
1: I to zostanie wysłane, że tak powiem, do urządzenia.
0: To moje pytanie jest takie, czy w planach...
2: Ale to musi być połączone z komputerem?
0: Czy w, właśnie, czy w planach jest na przykład... umożliwienie korzystania z tego urządzenia jako czegoś, co będzie nam wyświetlało ekran komputera. Na przykład otwieramy sobie jakąś aplikację, mamy arkusz kalkulacyjny i chcemy sobie tam obejrzeć, jak to coś wygląda, albo stronę mamy, jakąś grafikę na stronie i chcemy sobie coś tam zobaczyć. Czy to jest w planach?
1: Mówił pan prezentujący o tym, że ma to być podłączone na HDMI, i być to, ma to być...
0: To i nawet do telewizora można by było to podłączyć.
1: No, tak. Pewnie tak. Że zamysł jest generalnie taki, żeby Windows to widział jako zwykły ekran i żeby można było z tego normalnie korzystać jak ze zwykłego ekranu.
2: Też, no, tylko że wtedy to powinno być większe, prawda? Żeby się tam jednak...
1: Mówi też o fragmentach, że będziemy jakby... przewijając poniekąd oglądać i w większym lub mniejszym powiększeniu w zależności od tego, co chcemy zobaczyć.
0: Z pewnością, wziąwszy pod uwagę fakt, jak to szybko się wyświetla, to będzie urządzenie naprawdę dla cierpliwych.
1: To jest prototyp i to jest dlatego takie, bo to jest prototyp. I to
0: czyli docelowo mają jakoś określone, jak szybko ma się ta grafika wyświetlać?
1: Nie mają, ale na pewno
0: ale będzie
1: tak.
0: Szybciej.
1: Aha. Też właśnie problem jest taki, o tym wyraźnie mówił prezentujący, że obecnie nie ma blokady na tych pinach i jak się je po prostu za mocno przyciśnie, to one nie, że wpadną do środka, ale po prostu już nie będą wyciśnięte,
0: się schowają.
1: A wciśnięte. I
2: a powiedz,
1: jeszcze raz po prostu trzeba przedrukować, odświeżyć i... Ale mówię, to jest coś, nad czym oni obecnie pracują, o czym oni wiedzą i to jest właśnie rzecz do naprawy. Prędkość, właśnie ta brak tej blokady pinów, wielkość i brak możliwości połączenia obecnie i wgrania własnych obrazków.
2: A powiedz, Mikołaj, jakie to jest w dotyku? Czy to jest troszkę jak linijka?
1: Wiesz co, tak. Sama matryca tak. Cała reszta to jest takie metalowe, stalowa skrzynka.
2: No ale jak ci się wyświetlają te rzeczy, to one są na wysokość, pojawiają się, po prostu mają swoją jakąś tam wysokość, te punkty,
1: tak.
2: Czy to są kwadraciki, czy to są kupy szpileczki?
1: Nie, to są
2: okrągłe.
0: Takie brajlowskie piny chyba, tak?
1: Punkty takie brajlowskie, prawie, tylko że bliżej. Bliżej
2: gęstsze,
1: siebie jakby.
2: Gęściej.
1: W sensie bez tych przerw na komórki, między znakami.
0: No tak, bo to nie jest rozdzielone, to jest po prostu matryca naszpikowana tymi punktami.
1: Tak.
0: I one sobie...
1: I też mówi się o zmianie rozdzielczości, zwiększeniu rozdzielczości, bo obecnie to jest 30 na ileś, ma być 70 tam na ileś. Już nie pamiętam dokładnie, jakie są docelowe parametry, ale będzie to znacznie zwiększone.
2: Że będzie bardziej precyzyjny po prostu wtedy.
3: Tak.
1: Jakby same cele urządzenia, jakie podaje produkcja.
0: Może będzie okazja, żeby za jakiś czas gdzieś to przetestować. Skoro to jest prototyp, to na pewno będą producenci chcieli pójść z tym dalej. Pozostaje nam obserwować bieg wydarzeń.
2: A skąd oni są w ogóle?
0: A to wiesz co, musiałabyś poczytać sobie na stronie Grzegorza Złotowicza, zlotowicz.pl, jest artykuł Grześka na ten temat, warto zajrzeć.
4: Zobacz. Jakieś to przeoczyłem.
1: Szczerze mówiąc, bardzo pozytywnie mnie zaskoczyła ta recha i właśnie głównie ci państwo pod tym względem, że robią coś sami, robią to nie dla pieniędzy, robią to z autentycznej potrzeby i wiedzą, co chcą zrobić.
0: Znaczy...
1: I to ma jakiś sens i to widać, że ma jakiś sens i prototyp powstał, czyli widać, że to nie są słowa rzucone na wiatr, tylko że tutaj ktoś faktycznie coś robi.
0: Znaczy wiesz, Mikołaj, robienie czegoś nie dla pieniędzy to ma jedną wadę, że to za jakiś czas może przestać być opłacalne i po prostu zajmą się czymś innym, więc niech nawet i robią dla pieniędzy, tylko niech to będą pieniądze, na których wydanie my możemy sobie pozwolić, że nie musimy być uzależnieni od dofinansowania,
1: tak.
0: Bo też nie zawsze dobrym jest robienie wszystkiego dla idei, bo ideą się nie najesz i idea cię nie wykarmi. Więc to też nie jest tak.
1: Uwagę, że to urządzenie jest, myślę, że w dużym stopniu, może nawet głównie robione pod edukację, więc placówki edukacyjne rządzą się zupełnie jakby innymi prawami, bo myślę, że tutaj jest największe zastosowanie tego urządzenia. Właśnie jakiś wykres, rysunek, coś tego typu. Bo obecnie jest ten problem, że wyświetlenie czegoś z komputera niewidomemu wymaga wysłania tego gdzieś, nauczenia się, jak to w ogóle drukować, posiadania drukarek, papieru.
0: I o ile drukarki są w szkołach, to wiedza na temat.
2: Zlecanie
0: to
2: komuś.
0: Wiedza na temat tego, jak tę drukarkę obsłużyć, to jest zupełnie inna para kaloszy i z tym jest problem. Więc dobrze, żeby takie urządzenie powstawało.
1: Takie proste. Bo to nie polega wcale na tym, że drukuje się obrazek, nie wiem, kwadratu, tylko tam jest zabawa z kolorami i tak dalej. Coś, co dla widzącego jest jasne i oczywiste, dla niewidomego wcale jasne i oczywiste nie będzie. A właśnie
0: zgadza
1: o tym
0: się.
1: Też mówili wystawcy, że ma być ten algorytm, który wyciąga z tego zdjęcia po prostu to, co ma tam być i bez zabawy ze strony widzącego w nie wiadomo jakie zmiany i bawienie się w programach graficznych.
0: Okej, to ja proponuję, żebyśmy teraz przeszli do kolejnych urządzeń. Może teraz do urządzeń ubieralnych, Sunu. To ty, Natalio, i ty, Przemku, zdaje się, mieliście okazję na coś takiego natrafić. W ogóle jakoś przez przypadek zupełny, prawda?
2: Tak, zdecydowanie.
3: Siedzieliśmy właśnie na tym otwarciu całej konferencji i nagle okazało się, że obok nas siedzi pani, która właśnie mówi po angielsku i pyta, o co tam w ogóle chodzi, żebyśmy jej powiedzieli, bo ona nie bardzo rozumie.
2: Bo ty się zapytałeś o coś, prawda? Takiego zupełnie...
3: To chyba było tak,
2: się okazało, że...
3: Tak. Ja się o coś zapytałem, bo myślałem, że...
2: Na zasadzie, po prostu... która godzina, nie?
3: Tak. I się okazało, że właśnie ona mówi po angielsku i chciałaby wiedzieć, o co tutaj
2: że
3: w ogóle chodzi
2: rozumie,
3: na tej konferencji, żeby jej wytłumaczyć. A tak. Po czym się okazało, że to jest pani z Meksyku, która...
2: Zaczęliśmy jej tłumaczyć najpierw, co na konferencji się dzieje, prawda?
3: Tak, dokładnie. A ona zaczęła nam tłumaczyć, że przywiozła ze sobą produkt, który jest specjalną opaską dla osób niewidomych przeznaczoną. Bardzo wielofunkcyjną i taką, która jeszcze dodatkowo... rozszerzyć może swoje możliwości poprzez łączność z aplikacją na iOS-a lub Androida.
2: Tak. I ona to przywiozła, nie mając tak naprawdę swojego stanowiska nigdzie na konferencji.
3: Tak, ona dopiero chciała jakąś firmę znaleźć, która by w Polsce chciała to
2: dystrybutora.
3: Dystrybuować.
0: To co to jest w ogóle? Co to jest za opaska? Co ona potrafi? Mikołaju, taka prośba, jakbyś mógł krzesłem nam tu nie hałasować swoim słynnym.
3: Tak, podstawową funkcją tej opaski jest wykrywacz przeszkód, ponieważ opaska zawiera w sobie sonar. Tak. I właśnie poprzez wibracje może nam ta opaska sygnalizować albo bliższe, albo trochę dalsze przeszkody. Bliższe, czyli takie do 1,5 metra, dalsze do 5 metrów nawet.
2: To jest oczywiście regulowane. Intensywność możemy regulować też.
3: Tak, i oczywiście intensywność tych wibracji sugeruje bliskość przeszkody. Tak? Im wibracje są silniejsze, im częstsze, tym przeszkoda jest bliżej. I testowaliśmy to oczywiście właśnie w takim tłumie zwiedzających wystawę. I nawet dzięki tym wibracjom można było ustalić sobie, gdzie jest jakaś wolna przestrzeń, żeby między tymi ludźmi jakoś przejść, tak? Żeby wybrać odpowiednią ścieżkę i na nikogo nie wpaść.
0: No to całkiem wygodne.
3: Natomiast nie jest to jedyna funkcja. Sama opaska jeszcze ma w sobie taki wibrujący zegarek, gdzie jeżeli w jedną stronę...
2: Troszkę jak ten, troszkę jak, przepraszam, jak, troszkę jak Tissot, troszkę jak Alexandra Vision.
3: No troszkę. Jak w jedną stronę jakby miźniemy poprzez opaskę, to wibracje wskazują godziny, w drugą minuty. W taki sposób, że dłuższa wibracja to jest 5?
2: 5.
3: Dobrze mówię? A krótsze to są jakby jednostki mniejsze od 5. Mhm.
2: I krótsze to i inaczej powtarzalne.
3: Trochę inaczej niż w smartwatchu od Apple, tak? Te wibracje są przedstawione, ale...
2: Tak jak w Aleksandra. Ale też, tak jak w Tissocie chyba bardziej.
3: Tak jak w Tissocie chyba.
2: Albo trochę jak w Aleksandra Vision.
3: Ale jeżeli połączymy tę opaskę z aplikacją, to mamy jeszcze dostęp do dodatkowych możliwości. Mianowicie, nawigację, przede wszystkim pokazywanie najbliższych miejsc z Google, bo opaska ma w sobie również kompas, więc możemy ustawić się w konkretnym kierunku i usłyszeć, jakie punkty z danych kategorii w tym kierunku się właśnie znajdują.
0: Ale
3: ze smartfona.
2: Mhm. Dopiero chyba jak się zbliżamy, to nam wibruje, prawda?
0: Mhm. Czyli ta opaska, żeby była jasność, ona nie ma żadnego głośniczka, nic z tych rzeczy, ona potrafi tylko wibrować.
3: Ona ma tylko wibracje.
2: Ale ona też troszkę pipczy. Podobno. Nie
3: zauważyłem, żeby ona piszczała jakkolwiek.
2: Piotrek mówi, że pipczy.
3: Ja tylko słyszałem, że mi się wydaje, że to mogło być złudzenie wywołane jakimiś tam wysokimi wibracjami, że taki dźwięk troszeczkę jakiś rezonował.
2: A być może.
3: Bo raczej ona sama w sobie moim zdaniem nie piszczy.
2: Bo taką informację dostałam, że ona piszczy.
0: Okej. Okay. Dobrze, czyli może nam sygnalizować miejsca z map Google'a za pomocą wibracji, potem jak nam zawibruje, to jak rozumiem, wyjmujemy smartfona z kieszeni i sprawdzamy o co chodzi, tak?
3: Albo mamy słuchawki.
2: Najlepiej.
3: I słuchamy, co tam się dzieje. Tak?
0: Jasne.
3: Najlepiej tak. I możemy też za pomocą odpowiedniego gestu stuknięcia w opaskę uruchomić nawigację do danego punktu za pomocą, no to już zależy, co tam wybierzemy, tak? Map Google czy map Apple.
2: Można też uśpić aplikację gestem.
3: Mhm. I można też ustawić sobie z takich już innych funkcji, ustawić sobie właśnie alarm wibracyjny. Mamy 3 alarmy też do wyboru, takie style wibracji, które nam będą sygnalizować, że konkretna godzina już właśnie nadeszła. I to się oczywiście konfiguruje w samej aplikacji też. Mamy jeszcze wykrywacz samego telefonu, działający w ten sposób...
2: A, to jest fajna funkcja.
3: Tak, działający w ten sposób, że za pomocą opaski możemy wywołać... Sygnał dźwiękowy, tak.
0: A, czyli tak jak taka opcja pinguje iPhone'a na Apple Watchu. Przydatne.
3: Dokładnie, coś takiego.
0: Nie powiem.
2: Tak. Przydatne. W drugą stronę niestety nie działa, a powinno. Szukanie bransoletu.
0: Zgadza się.
2: Ale jest też krokomierz i też można zmierzyć dystans, jaki przebyliśmy.
3: Mhm, też testowaliśmy, tak.
2: Tak.
3: Mhm. Coś jeszcze?
2: No jest ten tryb wewnętrzny i zewnętrzny, jeśli chodzi o wykrywanie przeszkód. Bardzo łatwo się między nimi przełączać można.
3: Bo w ogóle opaska ma 2 przyciski też na sobie. Jeden to jest taki przycisk właśnie home.
2: A to drugie?
3: A drugi przycisk nawigacyjny, który przechodzi po różnych opcjach, po różnych jakby modułach, tych jakby funkcjach jej.
2: Tak, wspomnieliście
0: o tym trybie wewnętrznym i zewnętrznym, to może od razu wyjaśnicie, na czym polega różnica.
3: No ten wewnętrzny to jest właśnie bliższych przeszkód.
2: Jakby
3: tak?
2: jest automatycznie domyślnie zdefiniowane są 2 odległości. 1,2 metra i 4,9. Nie wiem dlaczego akurat tak, ale... Prawda? Aha. Dobrze mówię?
3: Jakoś tak mniej więcej. Mhm.
2: Tak, że 120 cm to jest ten, powiedzmy, budynkowy, wewnętrzny, a ten 4,9 to na zewnątrz.
0: Okej, okay. Ale tej opaski...
2: Moja jeszcze nie dotarła do mnie.
0: Tej opaski na razie w Polsce nie można kupić, ale jest szansa, że się...
3: Można tylko z Meksyku zamówić.
0: I jaka cena?
2: W tej chwili 299 dolarów
3: bez promocji.
2: Plus przesyłka. Plus przesyłka.
0: No tak.
2: $40 bez promocji.
0: Przesyłka z Meksyku to też trochę kosztować jednak może.
2: $40.
0: Tak. A propos jeszcze takich różnych.
2: Na pewnie.
0: Natomiast a propos jeszcze takich rzeczy opaskowych, to ty, Mikołaju, widziałeś na stanowisku RNIB też dosyć fajne opaski i takie bardzo pomysłowe. Co prawda to one chyba nie na rękę, a bardziej na różnego rodzaju przedmioty, ale przydatne
2: jeszcze
0: mogą być. To momencik.
1: Jest najprościej mówiąc taki. Jest ileś opasek, takich gumowych, rozciągliwych opasek. Na jakby ich zewnętrznej stronie są różne kształty. Wypukłe.
2: A, to w gabinecie dotyku dźwięku było. Tam widziałeś?
3: To widzieliśmy to, tak.
1: No. To RNIB też na stanowisku właśnie pokazywało.
2: A to od
1: nich jest? Na jednej na przykład są kółka, na drugiej są gwiazdki i tak dalej, i tak dalej.
0: I do czego to się może przydać?
2: To się nazywa bandyt.
1: To może się przydać do oznaczania rzeczy różnych. To jest na przykład proponowane i promowane na przykład jako do oznaczania butelek wszelkiego rodzaju, żeby odróżnić jakieś płyny, żele i tak dalej, jak są w podobnych butelkach. Bo RNIB wyszło z słusznego zresztą wniosku, że w miejscach, gdzie wszystko jest mokre, to ani, że tak powiem, elektroniczne etykietowniki typu Penfriend, który był zresztą przez nich kiedyś reklamowany, ani aplikacje na iPhone'a, ani tym bardziej Braille, który się zamoczy, po prostu nie zdadzą egzaminu, więc jest sobie taka guma, którą można założyć. To jest guma, więc z tym się nic nie stanie. To nie zamoknie.
2: Silikonowe chyba to jest, nie?
1: To się nie rozwali.
3: Jakie?
1: Tak szybko.
2: Silikonowe.
3: Tak.
1: Mhm. No coś tego typu. Mhm. To się tak szybko nie rozwali.
2: Bardzo fajne, bardzo ładnie. Mhm. Ładne też to jest.
1: I to też jest wymienialne. Łatwo to zdjąć, założyć gdzie indziej.
0: No tak, no bo to jest po prostu, to jest opaska, tak? Tak, którą możemy sobie założyć na cokolwiek, tylko pamiętać, że na przykład, nie wiem, jakimś tam trójkątem oznaczyliśmy to, a kółkiem oznaczyliśmy co innego i tyle wystarczy, tak naprawdę.
2: Jak to jest...
1: Pierwszy raz zobaczyłem, to tak powiedziałem, że to jest takie proste, a nikt jeszcze na to nie wpadł.
0: A funkcjonalne, pewnie.
2: Powiedz, Miki, czy to jest bandyt?
1: Jeszcze nie pamiętam, jak to się nazywało.
2: Czy to jest to, co Altix też teraz będzie miał chyba od niedawna? Ma.
1: Miał się do mnie wystawca z RNIB odezwać mailem. Na razie się nie odezwał.
3: Gabinecie dotyku dźwięku mieli.
1: Odezwie, to go o to zapytam i gdzieś w komentarzach pod audycją umieszczę informację, jak to się dokładnie nazywa.
2: Byłoby super.
0: No i zwłaszcza, jeżeli będzie jakaś informacja na temat ceny, bo to też się przyda.
1: A to też.
0: Jeżeli chodzi o RNIB, to jeszcze mieli to, co ja zresztą już pokazywałem swego czasu w Tyflo Podcaście, czyli kubki nieprzewracalne.
1: Tak, były.
2: A poczekajcie sekundkę, możemy skończyć temat tamten jeszcze?
0: No jasne.
2: Bo chciałam jeszcze zapytać, czy Miki, czy to jest to, co w gabinecie, czy te rzeczy widziałeś w gabinecie może dotyku i dźwięku na słoiczkach z przyprawami?
1: Bo wiesz, tam co, dziewczyny byłem, miały.
2: Rozumiem, bo tam właśnie dziewczyny miały bransoletki, takie silikonowe z figurami geometrycznymi.
0: To mogło być.
2: Ale
0: to
2: wiem, że tam gwiazdki nie ma. Tam tylko kółko.
3: No, gwiazdki nie było.
2: Kółko, półkula, trójkącik, paski i kwadraty.
3: Kwadraty.
2: Takie
1: coś pewnie.
0: Pomysł jest ten sam.
2: Czy to jest to samo, co
1: to jest to samo. Nie no sądzę, żeby w jednym roku dwie firmy to samo rozwiązanie pokazywały.
2: To jeżeli to jest to samo, to nazywa się Band It, jeżeli ktoś by chciał. I można to kupić w Altixie, w tej zakładce, wszystko co tam dla domu, czy wszystko co może się przydać w domu. I to kosztuje, z tego co ja wiem, około 70 zł. Jest 10, po dwie z każdego koloru, czyli z każdego tego wzoru. Mhm. I cena około 70 zł.
0: No to rzeczywiście, za 10 opasek, no, powiedzmy, no, że jest to jeszcze jakaś tam cena do przełknięcia, jeżeli komuś to się
1: zwłaszcza,
0: przyda.
1: Że to jest...
0: Wielokrotnego
2: tak,
0: użytku.
2: To się kupuje raz.
1: Tak w sumie.
0: Dokładnie. Dobrze, co jeszcze z jakichś takich ciekawych rzeczy? Freedom był, pokazali El Braille'a, ale bez linijki brajlowskiej, tak? Jak dobrze kojarzę.
3: To był problem,
1: a nie wiem jak Freedom.
2: Nie było
1: bo
2: nigdzie
1: El Braille'a. To akurat Altix się widziałem.
0: A, to może i Altix, tak.
1: Był El Braille, bo chciałem go sam zobaczyć.
3: Bo nie dało się skorzystać.
1: Się zawsze na rechach pokazał, ale tak naprawdę nikt by nie był nigdy w stanie wytłumaczyć, jak on działa, tak. Bo Polacy nie wiedzieli, a twórcy to byli gdzieś tam ze wschodu i tak ani po polsku, ani po angielsku i ciężko się było z nimi dogadać. A w tym roku w ogóle El Braille'a pokazywał Altix, nie wiem w sumie czy Freedom. Altix miał, bo ich o to specjalnie zapytałem, tylko że Altix trochę nie pomyślał i zabrali Focusa szóstej generacji, najnowszego bodajże, i Alti El Braille'a kompatybilnego z Focusem piątej generacji tylko, a nie z najnowszym.
0: No czyli nie wyszło.
2: Ja z kolei widziałam... No tak. Ja z kolei widziałam El Braille'a w Altixie w Krakowie. I oprócz tego, że włączyłam go, mocno zawibrował i usłyszałam dźwięk uruchamiania się Windowsa, to nie stało się nic. Nie gadało nic, nie wiem czy JOSa w nim nie było. Nie byłam w stanie go obsłużyć, chociaż bardzo chciałam go przetestować i miałabym na to czas i miałam okazję, bo byłam na stażu w Szansie i po prostu siedziałam z nim, miałam cały dzień na to, żeby się nim pobawić. Niestety nic nie udało mi się z nim zrobić.
0: A to szkoda, to wielka szkoda. Swoją drogą...
2: No, po prostu się nie dało.
0: Swoją drogą, taka propos Freedomu i generalnie VFO Group, to oni ostatnio nazwę zmienili, tak, na Vispero. I teraz pod tą marką są. Ostatnio do mnie dotarła taka też dosyć ciekawa informacja, chociaż niestety nie... dla nas, przynajmniej na razie, że w Stanach Zjednoczonych wprowadzili bardzo ciekawą ofertę i rzeczywiście mówię całkiem poważnie, że ciekawą dla tych, którzy mają ochotę na JOSa, bo JOSa można sobie kupić w ramach takiego abonamentu, to jest od dziś dostępne, za $90 rocznie. No słuchajcie, no to jest cena bardzo fajna. Jeżeli komuś jest potrzebny JOS, jeżeli NVDA to jest za mało, bo na przykład w Office powiedzmy coś nie działa tak jakby tam chciał, albo w jakichś innych aplikacjach mocno oskryptowanych przez JOSa, no to w tym momencie jest to naprawdę fajna opcja i aż się chcę zapytać kogoś z zarządzających tym całym interesem, czy nie można było wpaść na to wcześniej, czy NVDA tak musiał zacząć podgryzać, że w końcu zaczyna to jakichś ludzkich cen nabierać, ten JOS. To tak jeszcze na marginesie.
1: Z drugiej strony ja się obawiam, że to pójdzie w kierunku, w którym poszedł Office 365, czyli albo zrezygnują, albo będą znacznie podnosić ceny zwykłych wersji, właśnie żeby przekonać użytkowników do subskrypcji, bo użytkownik subskrybujący na rok to jest użytkownik, który będzie płacił zawsze, a użytkownik, który kupił raz, kupi raz i tyle, a to jest dla nas bardzo niekorzystna historia, dlatego że PFRON polski i aktywny samorząd z subskrypcjami się nie lubią.
0: Tak, Mikołaju, ale zobacz, problem. Ale $90 na rok to jest kwota, o którą nie musisz prosić PFRON-u.
1: No, doliczając do tego VAT plus marżę RTX-u,
0: no, myślę, że ja zakładam, że
1: co najmniej.
0: Ja zakładam, że to
3: zobaczymy,
0: jest...
3: Zobaczymy, jak oni to rozwiążą.
0: Właśnie, jak oni to rozwiążą, no, ale zakładam, że jeżeli byłaby to taka cena, mniej więcej przystępna, no to byłaby to cena, o którą nie musisz prosić PFRON-u, bo po prostu jeżeli, chociaż jakoś... Jeżeli pracujesz, ustalmy jedną rzecz, JOS jest potrzebny w dzisiejszych czasach,
1: no tak,
0: w szczególnych przypadkach.
1: Dla firm,
0: jeżeli ty rzeczywiście pracujesz, chociaż ja pracuję, wykorzystuję tylko NVDA i jakoś nie mam z tym problemów, ale rozumiem, że ktoś może mieć takie potrzeby, żeby używać JOS-a. No ale w takiej sytuacji, jeżeli zarabiasz, to jeszcze na tyle, to podejrzewam, że cię stać, żeby zapłacić. A jeżeli cię nie stać, jeżeli nie jest ci to potrzebne, to naprawdę możesz sobie spokojnie używać NVDA i nie ma absolutnie żadnej potrzeby, moim zdaniem, żeby kupować JOS-a. To jest zresztą, ja to już nieraz mówiłem, naprawdę ilość licencji JOS-a sprzedawanych w Polsce w kontekście tego, że są po prostu dofinansowania z PFRON-u i że mamy darmową alternatywę w postaci NVIDIA, to jest jakieś nieporozumienie, bo naprawdę wielu osobom po prostu ten JOS nie jest potrzebny. Także...
3: Fakt.
0: No, także bardziej o to mi chodzi.
3: A propos cen zaporowych, to myślę, że rekordową to chyba było ta za 25 tysięcy, jeśli chodzi o produkt, 25 tysięcy złotych, ten InView Medical, te okularki z kamerką, które się pojawiły po raz kolejny. One się pojawiły po raz kolejny, w tamtym roku były jeszcze okablowane, łączyła się kablem ta kamerka z okularami, z tym pilotem, co się nim sterowało. Teraz już jest na Bluetootha wszystko, ale przyznam szczerze, że mnie to nie urzekło bynajmniej.
0: Cena się nie zmieniła.
2: Ja myślałam, że to jest 10 razy tańsze przynajmniej, szczerze powiedziawszy, naprawdę.
3: Dokładnie, bo to taka kamerka, którą można przymocować do praktycznie dowolnych okularów i ona jest połączona z takim pilotem.
2: Ona jest na magnes.
3: Na magnes jest ta kamerka i ona też ma w sobie taki mały głośniczek, przez który tam wypowiadane jest to, co ta kamerka wykryje.
2: Natomiast... I ma na sobie taki dotykowy panel, którym jak dotkniemy, to robi się zdjęcie.
3: Tak, tylko że ja się spodziewałem, że to będzie jakości, nie wiem, TapTapC, Seeing AI, jeśli chodzi o rozpoznawanie tego, co widać, ale to niestety bynajmniej tak nie jest. Ona potrafi powiedzieć, że jest, przeczytać jakiś tekst, który widzi przed kamerką, tak, to można sobie przeczytać. Potrafi powiedzieć, że jest, nie wiem, mężczyzna, kobieta w zasięgu patrzenia tej kamerki. Potrafi jakiś kod kreskowy odczytywać. Natomiast
2: tak,
3: myślę, że jest chyba bardziej dla osób niedowidzących, które
2: słabowidzących,
3: które wiedzą, jak ustawić tą kamerkę, żeby pokazała...
2: Jak patrzeć, żeby coś zobaczyć
3: to, co trzeba.
0: No właśnie, jak z jakością jak tego rozpoznawanego tekstu OCR-owanego? Jest to jakoś w miarę sensowne?
3: Jak KNFB, myślę.
0: Aha.
2: Tak, jest to. Tak, na dobrym poziomie.
0: Czyli jak komuś się uda wcelować, to jest okej.
2: Właśnie o to chodzi. To jest ten problem, który na przykład ja miałam z Brainportem. Jak już coś zobaczyłam, bo ja byłam testerką. Jak już coś zobaczyłam, super, po prostu wszystko się dało rozkminić, co to jest, nazwać, super. Tylko żeby to zobaczyć, trzeba to skierować, tą kamerę, bardzo precyzyjnie. I tutaj jest to samo.
0: Rozumiem. Czy jeszcze jakieś...
3: Ja trochę oczekiwałem, że to będzie tak, że ja będę sobie szedł i będzie jej mówił.
0: I będzie ci mówił na bieżąco, a to nie tak.
2: Drzwi,
3: teraz to widzi człowieka, a teraz to widzi coś tam, że będzie jakoś szerokokątnie patrzyło.
0: Zwłaszcza za taką cenę.
2: Bez robienia tych zdjęć, prawda? Bez tego... No bo możesz nie zrobić zdjęcia w jakimś tam momencie, żeby to się działo po prostu na bieżąco, tak jak w Brainport, nie? To akurat dobre było. Że można było sobie przez okno patrzeć i to wszystko uciekało w czasie rzeczywistym do tyłu.
0: Jak...
2: Nie było tych zatrzymań, kadrów jakby.
0: Jasne. Czy coś jeszcze widzieliście ciekawego, o czymś chcielibyście opowiedzieć? Coś przykuło waszą uwagę. Piotrze, może ty,
2: Chodź,
0: bo tak
3: Multisport.
0: Bo tak coś no. Piotr nam przycichł.
2: I Orion nowy.
4: Nie, no bo jakoś tak, nie wiem, mam Mikołaj. Wrażenie, jakoś blado wychodzę na tym, co wy wiecie, jakoś tak, nie wiem, no.
0: No ale coś widziałeś, coś jeszcze ciekawego zwróciło twoją uwagę?
3: O czym nie mówiliśmy?
4: Mnie zaciekawiło, bo się pierwszy raz przyjrzałem tym, co Altix tak promuje też, że te oznaczanie Braille'em różnych właśnie wejść, przestrzeni, były właśnie takie próbki, jakieś tam poręczy, tabliczek, takich, które można gdzieś tam przyczepić i skorzystać. No i to też właśnie zastanawiałem się, czy to właśnie oni zrobili te napisy w drugiej linii metra, bo tam są na poręczach informacje o wyjściach i tak to właśnie mnie zaciekawiło, że się tam też przyjrzałem.
0: Ale jak ci się w ogóle podobały te próbki, które były pokazane? Czytelne, wyraźne?
4: Moim zdaniem tak. Moim zdaniem czytelne, tak? I to jest solidne, to nie jest tam, że coś tam się właśnie... Moim zdaniem jest to całkiem okej i jak będzie to się rozwijać i będą instytucje chciały to wdrażać, to będzie naprawdę przydatna pomoc przy szukaniu wejścia, bo można właśnie jakoś tam powiedzieć na klamkę, albo można właśnie też gdzieś tam przy klamce przytwierdzić taką tabliczkę i przeczytać na jakie pomieszczenie, tak?
0: No tak, tym bardziej, że nie będzie to prawdopodobnie drogie we wdrożeniu.
2: Nie, właśnie one nie są drogie i też dopasowują się do powierzchni, na którą nakładamy. Mogą być zaokrąglone.
4: No tak, tak jak właśnie przy poręczach do metra, że to jest na zewnętrznej stronie i można przeczytać z jednej strony, że wejście na poziom zero, a z drugiej, że perony tam przed tobą czy coś tam w metrze to bardzo się sprawdza. Nie wiem, czy na pierwszej linii to zrobią, ale na drugiej jest. I jakby no to jest właśnie ciekawa wskazówka, zaskoczyło mnie też to, jak widziałem, fajne, że są jest. Takie te pomoce.
2: No i też bardzo dobry jest tak. Aspekt ten informacyjny, prawda, dla ludzi tak. Widzących, że my w tej przestrzeni publicznej też jesteśmy.
4: Chociaż przyznam szczerze, że ja poza metrem, nie wiem, nie spotkałem się z napisami tak za bardzo, może za mało jeżdżę albo w większych miastach, ale ja... Nie wiem, czy jest jakiś wykaz instytucji, które wdrażają takie rozwiązania, czy coś, bo ja nie widziałem za dużo takich miejsc, gdzie jest to w użyciu.
1: Altix zawsze mówił o jakichś urzędach, o takich państwowych, bo oni chyba w tę stronę idą, jeżeli o takie rozwiązania chodzi.
4: Ja jeszcze przejdę, bo nie widziałem, ale właśnie słyszałem i próbowałem testować, bo była firma Transition Technologies z projektem tym Echovis i ja próbowałem tego używać, tej aplikacji na testach, ale jakby samodzielnych, ale jakoś ja nie rozumiem idei projektu i ja nie rozumiem, jak to ma działać, ta echolokacja. Czy ktoś może coś wie, czy ja o czymś nie wiem, czy nie umiem używać? Bo oni byli z tego, co wiem, właśnie z tym projektem.
0: To znaczy, no jest to aplikacja, tego, jest to ale... aplikacja, jeżeli dobrze kojarzę, w tej wersji demo, która jest w tym momencie prezentowana, to chodzi w niej o to, że przejeżdżają ci samochody, tak, a ty musisz po prostu w odpowiednim momencie przejść przez ulicę, żeby cię tam nic nie rozjechało.
4: Nie, ja widziałem te pierwsze demo, gdzie było, nie wiem, że odbijają się niby...
0: A, te dźwięki, tak.
4: I
0: tak.
4: To było, dla mnie to, albo ja czegoś nie umiem, ale w mojej ocenie ja nie rozumiem tego. Ja nie rozumiem, jak ma się odbijać od czegoś, że to przed tobą czy za mną. Może mam za słabe słuchawki albo coś, ale...
0: Być może, mogę... a Piotrze, czy słuchałeś tego w jakimś w miarę cichym pomieszczeniu?
4: No tak, w ciszy, w pokoju, tak jak tu sobie siedzę, miałem słuchawki.
0: Ale co racja, no to też jest to, też wygląda
4: byłem
0: to...
4: ciekaw.
0: Też wygląda to różnie.
4: Czy może pierwszy zestaw był źle zrobiony,
0: Z różnymi osobami, bo myśmy to też testowali, ja brałem udział między innymi właśnie w testach tej aplikacji, właśnie tych dźwięków różnego rodzaju.
4: I nie mogłem dopytać tak szczegółowo, może coś powiesz, bo to jest ciekawe. Właśnie.
0: Znaczy no w tym momencie taką wersją demonstracyjną właśnie będzie taka mini gra, której będzie polegało na tym wszystko, że mamy, jeżdżą nam właśnie jakieś samochody, jakieś tramwaje, inne rzeczy tego typu i trzeba będzie przechodzić po prostu przez jezdnię. Trzeba będzie uważać na to. Oczywiście no, to nie jest wszystko. Później będzie coś zdecydowanie większego, ale o tym na razie nie chcę mówić.
3: Mogliby grę Showdowna zrobić.
0: No, to
2: się oparto na bineuralnej.
4: Echo Viz to jest projekt. Echo jest Echo UI Tester i Echo Audio Tester. Ja mam tę aplikację z Test Flighta, więc Przemek ewentualnie.
3: Tak, ale jeszcze oficjalnie do pobrania nie ma chyba.
4: Tak. W Test Flighcie jest.
0: Transition Technologies.
3: To sama firma od Seeing Assistant Move Home. I...
0: Tak, dokładnie.
4: No tak, to...
0: Dokładnie.
3: A propos Showdowna, jeszcze było stanowisko firmy Bocia Sports, tego sklepu, który sprzedaje akcesoria do Showdowna. A jako że aktywnie ten sport uprawiam, to zaciekawiło mnie to, że w tym roku się pojawił sklep, który takie akcesoria prezentuje. Czyli
2: no i w zasadzie
3: rakietki,
2: wszystkie rzeczy mieli, które są potrzebne
3: tak,
2: do grania.
3: Rakietki, piłeczki, rękawice. Mi się nie wszystko
2: gogle,
3: tam podobało, jeśli chodzi o jakość,
2: gogle,
3: ale cieszę się, że było. Tak? Gogle.
2: Tak, mhm. No. Fajne też te ceny są, myślę, że takie sensowne tam. Bo na przykład rękawiczka kosztowała 59 zł, z tego co pamiętam.
3: Tylko kciuk nie był chroniony za bardzo.
2: Tylko kciuk,
3: i dlatego
2: no właśnie,
3: trochę
2: tak.
3: Mi się nie podobało, ale
2: też
3: gogle były też takie lekkie dosyć.
2: Nie zdecydowałam. Mhm. I okulary też, nie pełne gogle, tylko po prostu okulary też chroniące.
0: Natomiast jeszcze tak wracając do tego Echo Viz, tak na moment, i Piotr odpowiadając na twoje pytanie, to powiedz mi, który ty zestaw testowałeś z tego testera.
4: Zdaje się ten tam był początkowy, ten pierwszy chyba zestaw to był.
0: Ale też były kolejne zestawy, jak rozumiem, tak? Czy już później się w to po prostu nie bawiłeś?
4: Nie przeglądałem, nie, jakoś muszę
0: powiem szczerze, że kolejne gdzieś tam zestawy, które były, no to myślę, że mógłbyś spróbować i byłoby zdecydowanie lepiej.
4: Próbuję, jasne.
0: Tak, bo te zestawy były różne, bo my testowaliśmy różnego rodzaju dźwięki i różnego rodzaju sposoby nagrywania, także dużo tych zestawów było, było się tam czym pobawić. Także to polecam.
4: Ja sobie jeszcze pobawię.
0: Jeżeli ktoś ma możliwość i ktoś chce, także myślę, że warto. Bo rzeczywiście zabawa jest całkiem niezła w testowaniu siebie. Chociażby, czy mamy takie zdolności, czy musimy trochę poćwiczyć, żeby ich nabyć.
2: Ale jak wy tam się... To tak po prostu szukano ludzi, testerów?
0: To znaczy, no ja akurat z racji zawodowych swoich obowiązków tam...
4: A ja dowiedziałem się i napisałem do Sławka Strugarka w tej sprawie i po prostu no ja tam jakoś tam mam kontakt, więc dostałem ten dostęp.
2: Czyli ktoś jednak też z Polski się tym zajmuje.
0: No bo Transition Technologies...
4: No to jest polski
0: projekt. Tak, to jest polska firma.
3: Chociaż się nazywa zupełnie...
2: To jest polska firma?
0: Tak.
3: Nie była, tak.
2: To się zdziwiło.
4: Tak.
2: To się
4: tak, to jest polska firma.
0: To jest polska firma, tak. To są nasi. To są nasi.
4: To są nasi. Oni
1: podcast robili.
0: Dokładnie.
4: Zresztą
2: ja bym miała czas. Pewnie bym wiedziała.
3: Tak.
0: Okej, okay,
3: tak,
0: dobrze,
3: to
0: słuchajcie.
3: Byli w tamtym roku, co nam dali arkusze do Seeing Assistant.
0: To przejdźmy może dalej.
2: To jest przedstawicielstwo albo coś.
0: To przejdźmy może dalej. Jeszcze wspominaliście, Natalio i Przemku, o jeszcze dwóch rzeczach, tak? Które widzieliście i które waszą uwagę gdzieś tam przykuły. Wybaczcie, z głowy wyleciały mi nazwy, więc nie przypomnę, ale wy na pewno pamiętacie.
2: Kołobajki, Krikoteka.
0: Tak. O tych
2: może
0: dwóch.
2: Orion nowy.
0: No, a to nawet i trzy rzeczy. Dobrze, to jeszcze może skupmy się na tym. Kołobajki, czyli coś, co już było kiedyś, ale
2: i gabinet dotyku dźwięku.
0: Ale przypomnijmy, co to było właściwie. Kołobajki, bo to nawet kołobajki zostały nagrodzone w tym roku.
2: Tak.
3: W ubiegłym roku.
4: I to są takie właśnie fragmenty, właśnie to są takie historie dla dzieci ilustrowane rysunkami.
2: To są bajki ogólnie.
4: No tak, bajki, tak. Ilustrowane rysunkami. Jest fragment takiej bajki, potem jest rysunek. I to są takie elementy, które można podnieść, elementy, które się ruszają, które można jakoś tam...
3: Pociągnąć za coś.
2: Niektóre są interaktywne, tak.
4: Tak.
3: Teraz nową bajkę zrobili, Liski.
2: Tak, właśnie ich pierwsza bajka to, je, to są morskie przygody kapitana SEO.
3: Była też i po polsku, i po angielsku, tak jako ciekawostkę dodam.
2: Tak, ta bajka. I jest ona zrobiona z 20, czy ponad 20 różnych faktur. Bardzo pięknie zrobiona i wykonawczo super, super warsztatowe umiejętności tych ludzi, manualne są niesamowite. I fantastyczny tekst tej opowieści też. I poruszający też temat troszkę niepełnosprawności, bo kapitanem jest krecik, który słabo widzi, ale jest dzielny i daje sobie radę. No i mamy właśnie tak, mamy troszkę interaktywnych elementów, mamy tekst wydrukowany i czarnodrukiem, i brailem. No i przede wszystkim one są bardzo pięknie, bardzo artystycznie, ładnie wykonane.
3: I myślę, że trafiają w taką
2: niestety
3: potrzebę.
2: Niestety też dość drogie.
0: No tak, to jest ich właśnie minus z tego, co pamiętam.
3: Manualnych zdolności u dzieci i takiego czegoś, że żeby dziecko niewidome, małe też mogło się cieszyć z ilustracji w bajkach tak naprawdę. Bo wiadomo, że mało dzieci widzące to przede wszystkim, jak ktoś im czyta bajkę, to one się patrzą na te ilustracje, a tutaj tego brakuje, nie? W przypadku dzieci
2: tak,
3: niewidomych.
2: To prawda.
3: Więc tutaj jakby jest... A tym bardziej, że naprawdę ładnie jest to zrobione. Nazywało się koło bajki, dlatego że przynajmniej w tamtym roku ta pierwsza o kapitanie SEO była tak zrobiona, że poszczególne strony tej książeczki były umieszczone w takim jak segregatorze troszeczkę, tak?
2: W takich dwóch, prawda, kołach.
3: Takich kołach.
2: No, takich klamrach jakby, tylko one były okrągłe.
3: Takie wpinane jakby, nie? Jak w segregatorach
2: tak,
3: się robiło.
2: Tak,
3: a teraz już takie
2: teraz
3: nie, te
2: już
3: listki już takie nie były. Były zszywane.
2: Tak, tak. Mhm. Już stwierdzili, że chyba wygodniej się przewraca te strony. Teraz bajka Wandy Chotomskiej pod tytułem Liski właśnie. No i teraz też będą robić grę memory fakturową. Jak widzieliśmy jakiś tam prototyp, bardzo taki
3: całkiem
2: podstawowy,
3: sprytnie
2: chyba,
3: zrobione.
2: Chyba tylko trzy pary, ale wszystko co oni robią jest bardzo ładne.
0: Czyli gra memory to, jak dobrze pamiętam, to z tymi kartami, tak? Na których były
3: tak,
0: różne
3: tak,
0: rzeczy.
3: Tak, pary kafelki, takich samych elementów
2: drewniane.
3: Zbierać.
2: Tak, bardzo pięknie wykonane, bardzo solidnie, z bardzo przyjemnych materiałów. Mega zróżnicowane fakturowo, więc sensorycznie one też fajnie ubogacają, prawda, bo są różne te doświadczenia, jak oglądamy. No i właśnie fajne są też te elementy interaktywne, gdzie okienko się otwiera, bulaj, czy jest armata, która strzela, czy na przykład...
3: Czy ośmiornice, które można pociągnąć za te macki.
2: Kraken właściwie to jest, tak?
3: No, właściwie tak.
2: No,
3: właściwie tak.
4: No tak,
2: także,
4: było, tak.
2: Także różne tam się fajne rzeczy... dzieją, koło sterowe, które też obraca się. Niesamowita inicjatywa, niesamowita wyobraźnia też przy tworzeniu. Super sprawa.
0: To do krikoteki może przejdźmy.
3: Działanie na wyobraźnię. Mhm.
0: Co to takiego było?
2: Krikoteka?
0: Tak,
2: dobra, nikt
0: tak,
2: nic nie
0: tak,
2: mówi,
0: tak,
2: no to
0: tak,
2: ja mówię. No. Okej. Okay. Krikoteka to jest Muzeum Tadeusza Kantora. Teatru Krikot 2. Tadeusz Kantor to taki twórca i malarz, i reżyser, i w ogóle też projektant działający w Krakowie. No i to jest jego muzeum. On miał taką jego cechą charakterystyczną było ogromne uporządkowanie i super zorganizowanie i on sam siebie katalogował. W związku z tym strasznie dużo rzeczy zostało i ta spuścizna jest wielka i powstało właśnie muzeum, które się nazywa Krikoteka. I tam, w sumie ja mieszkając w Krakowie wiele razy byłam tam. Bardzo, bardzo mocno osoby pracownicy tego muzeum starają się, żeby wystawy czy jakieś wydarzenia, które się tam dzieją, żeby były dostępne. I produkują po prostu na własną rękę, tworzą tyflografiki, makiety, audiodeskrypcje do dzieł właśnie Tadeusza Kantora. Opisy instalacji, instalacje w 3D, które można zobaczyć. Warsztaty takie mające charakter edukacyjny. Także my i krakowska szansa jest też tutaj blisko z Krikoteką. No i tym razem przywieźli kilka takich maszyn, to się są określane jako maszyny, właśnie z jednej ze sztuk Tadeusza Kantora, w 3D, zrobionych przez to chyba studentów z Akademii Sztuk Pięknych, wydaje mi się,
4: tak.
2: Które nawet były też ruchome, interaktywne.
4: No tak.
2: I były chyba, trzy chyba były, prawda?
3: Trzy.
4: Chyba tak.
2: Ta maszyna domowa, nie, jak to się nazywało, to, co przypominało ten fotel ginekologiczny, to się nazywało maszyna rodzinna?
4: A tak.
2: Tak śmiesznie jakoś.
3: Jakoś tak, no, podobnie to.
2: W każdym razie, tak, były trzy urządzenia. Jedno było kołyską, taką jakby.
4: Tak, kołyskę dowieźli później, bo nie
2: tak,
4: od razu.
2: Tak. Drugie było tą ginekologiczną maszyną domową, a trzecie też jakieś takie, taka instalacja właśnie. Trochę abstrakcyjna, trochę nawiązująca do czegoś, co znamy. Super precyzyjnie to było zrobione, bardzo, bardzo, bardzo też ładnie, estetycznie. No i Klikoteka jest mega dostępnym miejscem, naprawdę.
4: Fantastycznie. I duża wiedza właśnie.
3: Dużo grafiki dotykowej było właśnie ilustrującej.
2: Strasznie dużo właśnie wiedzą i bardzo, bardzo się interesują właśnie tym, co robią.
4: Ja się pogubiłem w tym, dla mnie to było za skomplikowane.
2: Bardzo dużo informacji, tak.
0: A po więcej warto się po prostu do Krakowa wybrać, tak? Bo oni tam na stałe rezydują.
2: Mhm. Tak, teraz wystawa chyba Jaremianka, tak? Irena Jaremianka.
4: Nie pamiętam. Pamiętam?
2: Teraz ona chyba jest u nich, jej dzieła wystawiane, z tego co pamiętam. Fajne miejsce, warto wejść, bo jest bardzo dostępnie i cały personel jest super przeszkolony i super zaangażowany właśnie w działanie na rzecz osób z niepełnosprawnościami.
0: To super.
2: I super, że przyjechali.
0: Bardzo fajnie. Orion, jeszcze z takich rzeczy, o których warto. Coś nowego się pojawiło w tym urządzeniu?
3: Nowy wygląd, inne przyciski.
2: No właśnie, tak.
3: Lepsza
2: bardziej
3: bateria.
2: Się zrobił prostokątny.
3: Tak,
2: chociaż bo mi się bardzo podobał ten... To jest w ogóle chyba trzeci Orion, który jest, nie?
3: Nie, drugi, tylko że ten pierwszy jakoś tak mi się bardziej podobał.
2: Ja też w ogóle mam, lśniący bardziej.
4: Ja w ogóle mam czasem problem interpretacyjny, bo jak się mówi o Orionie, to jest niby Orion ECE i jest jakiś Orion, który sprzedaje Arctic, ja nie ogarniam
2: właśnie,
4: w ogóle czasami, co się w tym rozchodzi.
3: Bo to są po prostu dwa modele, sprzedają to jedną serię, drugą
0: to,
3: serię.
0: O którym, to może sprecyzujmy, o którym Orionie mówimy, to ECE było, czy...
3: O tym nowy, o tym...
0: ECE.
3: W ECE, okay. Tak.
2: ECE. Zrobił się bardziej kwadratowy i nadal jest z tego karbonowego materiału. To nie jest ten taki pierwszy Orion, który miał słabszą baterię i był taki właśnie lśniący.
3: Tutaj przyciski są też bardziej takie z różnymi faktorami, bardziej jakby wypukłe.
2: Tak, na pewno.
3: I na pewno i ma
2: bardziej
3: lepszą baterię.
2: Bardziej zróżnicowane, lepiej oznaczone, prawda? Mhm. Te przyciski.
3: Tak. Mhm.
2: Z jakimiś takimi kształtami.
3: Że układ ich jest podobny, tylko inaczej same przyciski wyglądają.
0: Okej, okay, no wygląd się zmienił, a czy jakieś nowe funkcje doszły?
3: Podcasty można z internetu odtwarzać. To na pewno.
2: No.
3: I
2: te podkłady muzyczne w tle, ale to zawsze chyba było, prawda?
0: To zawsze było, tak.
2: Było. Że można było sobie
0: było.
2: Do książki.
0: Tak, to już było kiedyś.
2: Mhm, to już było.
3: Mówi się, że po prostu przyspieszył trochę i że baterie...
2: A on nie ma przypadkiem więcej syntezy teraz różnych?
3: Angielską można dograć, ale wydaje mi się, że w pierwszym też to było, ale...
2: Jakiś duży wybór.
3: Nie chcę tutaj...
2: Nie wiem, już chyba pływamy trochę. nie wiem. Wiem, że inaczej wygląda, no.
0: Okej.
2: Okay. To na pewno.
0: No dobrze.
2: I wiadomo, że dłużej trzyma baterię.
0: I ma podcasty. Tyflo podcast też ma?
3: Tak.
2: Tak jest.
3: Myślę, że tak. Tylko to już jest kwestia edycji konkretnego pliku z adresami. Mhm.
0: Jasne. Mhm. No to myślę, że Romek Roczeń o to zadbał gdzieś tam, bo kiedyś nawet,
2: kiedyś nawet
0: mnie pytał a propos Tyflo Radia i Tyflo Podcastu, więc myślę, że użytkownicy Oriona mogą słuchać Tyflo Podcastu właśnie.
3: Było też w ogóle dużo stanowisk, na które nie udało się trafić, albo dlatego, że ich
2: no
3: już
2: właśnie,
3: nie było, albo
2: tak
3: dlatego, że nie
2: był,
3: było wiadomo, gdzie one są. Aha. A ja na przykład widziałem, że było w rozpisce był Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Bardzo mnie ciekawiło, co oni mieli zamiar pokazać, ale też ich nie znalazłem.
4: Bo czasami to coś tak było się poukrywane.
0: Tak, bo to nie wszędzie tam się da dojść. No miała pomóc aplikacja mobilna, tak, ale jak widać... nie bardzo pomogło.
2: Szkoda, że też w poniedziałek już niektórych nie było, rzeczywiście.
0: No właśnie, to o czym mówił
3: może
0: Mikołaj.
3: Może coś był tylko w sobotę. Myśmy w sobotę byli na RCN, na Madisonie. Tak, no.
0: Dobrze, to w takim razie już powoli chyba zmierzamy do podsumowania.
2: No jeszcze chyba gabinet,
0: do wniosków. O właśnie, gabinet. To jeszcze tak. No to co tam ciekawego było?
3: Z gier planszowych były Warcaby i rewersji.

0: Jeszcze były olejki, były i dla osób
1: Tor przeszkód był.
0: widzących był tort przeszkód, tak. Tort przeszkód.
1: I jeszcze było mieszkanie zaadaptowane, mieszkanie
0: o,
1: osoby
0: też,
1: niewidomej.
0: Też.
1: Tam dużo tych holograficzek i jakiś tam ciśnieniomierz gadający,
2: co
1: czy termometr,
2: jest w
1: czy
2: zaadaptowanym
1: kompik
2: mieszkaniu
1: z
2: osoby niewidomej?
1: No nie,
0: tyflo
1: wiesz,
0: sprzęty.
1: same książki z tyflografikami.
2: Orzesz kurczę, no to moje mieszkanie nie jest zaadaptowane.
1: Moje zdecydowanie też nie spełnia standardów. Niestety.
3: Moje też. Spokojnie, słuchajcie, nie jesteście sami.
1: Chociaż nie tylko, bo chociaż tych książek tam było rzeczywiście dużo porozkładanych, ale i komp z linijką.
2: No dobra, to u mnie jest.
1: Tam wyżej, coś nad moją
0: Nawet
1: głową
0: Orion
1: jeszcze
0: był.
1: Było wysoko, ale Orion był i chyba jakiś ciśnieniomierz, czy to termometr?
2: No ciśnieniomierz gadający też się znajdzie. To, dobra,
1: coś
2: to jakoś się mieszczę.
1: No i oczywiście ludzie mogli sobie ponalewać płyny za pomocą, przy użyciu świerszczyków.
2: Czyli tych czujników poziomu cieczy.
0: Poziomu cieczy.
1: Tak jest, tak jest.
2: No dobrze, to by było chyba tyle.
1: Ale nie było, powiedzieli... ale chyba nie było binauralnych nagrań w tym roku, wydaje
0: nie,
1: mi się.
0: Nie, nie było w tym roku. Nie było
1: w tym roku, jeśli chodzi o gabinet jeszcze.
0: Bo myśmy na to trafili na pewno.
1: Bo pamiętam,
0: natomiast
1: że
0: w ogóle myślę, że w tym roku konferencja w ogóle z roku na rok chyba staje się bardziej taka towarzysko-integracyjno-rozrywkowo-sportowa niż technologiczna, bo też nie ma tylu rzeczy do pokazywania, jeżeli chodzi o technologię.
1: Troszkę też zastój chyba następuje, już tak jakby wszystko jest. Tak, też mam takie wrażenie, że no,
0: dlatego
1: jakaś
0: myślę,
1: flauta
0: że strzałem w dziesiątkę było zrobienie całego dnia w laskach, tak? Bo to wypełniło ten czas odpowiednio.
3: No był jakiś jeszcze.
0: A urozmaiciło troszeczkę w porównaniu z ubiegłymi konferencjami.
1: No i też był bardzo piękny dzień, więc to też była bardzo fajna pogoda piknikowa, nie? Cudownie się spacerowało.
0: O tak, zdecydowanie.
1: Było fantastycznie.
2: Dobrze.
4: Moim zdaniem błąd popełniono, że te laski były w środku tej konferencji. One powinny być pierwszym lub ostatnim dniem.
1: O tak.
2: No tak, żeby potem producenci różnego rodzaju sprzętu się nie porozjeżdżali, bo potem właśnie mieliśmy
1: taki
2: efekt.
1: Żeby była ta spójność tej wystawy. Tak, tak.
3: Ale wiecie co, ja też myślę
0: dobra
3: o tym, ale ja mam takie wrażenie, że to nie zostało zrobione, bo tak komuś się wymarzyło, tylko nie wiem na ile działa Centrum Nauki Kopernik w niedzielę. Mogło być inny termin, ale odnoszę
1: działa,
3: wrażenie,
1: myślę,
3: że to
1: że
3: mogło.
1: Działa.
0: No i tak, że tak powiem pół żartem, pół serio w niedzielę mogli mszę zrobić.
1: Też o tym pomyślałem.
4: Ale wiesz co, z drugiej strony mogli też pomyśleć, że jeżeli oni to rozwalą na dwa i wsadzą te laski w środek, to im tam ktoś przyjedzie. A tak jakby dali na początek albo na koniec, to duża część osób dałaby spokój.
2: No tak, bo to już powiedzmy taka typowo rekreacyjna impreza była, tak?
0: Dokładnie, a przy okazji promocja dobra samego ośrodka. I też dużo osób można było spotkać ze znajomych, nauczycieli nawet, jeżeli ktoś był. Czy wychowanków, czy po prostu się przejść tymi ścieżkami, czy pokazać tym, którzy nie byli, jeżeli taka możliwość się
1: dowiedzieć się,
0: należyła.
1: Że człowiek ma sobowtóra na przykład.
0: Fajnie. Myślę, że to było ciekawe.
1: Bardzo sympatycznie.
2: No właśnie.
1: Mi się też podobał ten dzień. Myślę, że też aura strasznie pomogła, bo gdyby było zimno,
0: pogoda była świetna.
1: To by było zupełnie, nie wypał, prawda? Tutaj
2: a tu mieliśmy ładne lato tej jesieni.
1: Piękny dzień, tak jest.
4: Piękny moim zdaniem w ogóle bardzo urokliwe miejsce te laski. Bardzo uważam, że warto, jeżeli ktoś nigdy nie był, to warto być, warto zobaczyć. Ja nigdy wcześniej w laskach nie byłem i tak będąc, że tak powiem, po ogniskach się spodziewałem, co to może być, no środek jego środek. Na pewno się tu nasłuchamy propagandy, jacy jesteśmy super i nic poza tym.
1: A właśnie tego nie było, prawda?
4: Nie było.
0: To było bardzo mądrze i rozsądnie pokazane. Była o tym mowa, jakie są możliwości, ale nie z jakimś takim naciskiem, że my jesteśmy najlepsi, a inni niech się...
2: Bo to może wiecie, bo to może już po prostu jednak co niektórym dało do myślenia, bo kiedyś mam wrażenie, że jednak tego było troszeczkę więcej i takiego właśnie... informowania bardzo mocno o swoich możliwościach.
0: Tak, a poza tym
2: a teraz
0: kiedyś była
2: po
0: też taka propaganda, że Kraków straszyli laskami, laski straszyli Bydgoszczą i tak...
2: A wszystkich straszyli szkołami masowymi. Każdy ośrodek

0: chyba tak naprawdę, ale laski tak, laski ja sam mam akurat takie też doświadczenia, że w laskach kiedyś straszyli właśnie szkołami masowymi. Także były takie sytuacje, ale jeżeli już od tego się odchodzi, to bardzo dobrze. Bardzo dobrze, fajnie.
1: Znaczy w sumie tak, nie wiemy, jeśli, prawda? Na ja konferencji nawet, w każdym razie tego nie było.
0: No przynajmniej
2: moje
0: tu.
2: Moje doświadczenie jest takie, że jeśli ktoś jest zdolny, jeśli ktoś widać, że jest zdolny i jest po jakimś gimnazjum, to się nawet niektórzy zalecają, żeby pójść do szkoły masowej, ktoś jest zdolniejszy i wiadomo, że sobie poradzi, bo to rzeczywiście wymaga, myślę, jakiejś też tam no właśnie radzenia sobie z przedmiotami, więc nie ma takiego czegoś, że to koniecznie laski i tak dalej, tak.
3: Ale to już chyba trochę masowo odbiegamy od meritum.
0: Dokładnie, bo już bo teraz pora na podsumowanie. To w takim razie po kolei, na zasadzie ladies first. Natalio, króciutko, twoje wrażenia.
1: Och, jak mi miło, dziękuję bardzo. Moje wrażenia? Mimo różnych rzeczy, które czasem nie wypalają, wydaje mi się, że troszkę mniej wystawców, troszkę właśnie technologicznie zaczyna się robić taki konstans, jakaś taka trochę linia prosta i nic się nie dzieje za specjalnie. Dla mnie bardzo sympatycznie, jak zwykle. Ja bardzo lubię w ogóle to wydarzenie. Raz, że można się czegoś dowiedzieć, można coś zobaczyć, można kogoś spotkać. Można przez przypadek poznać babeczkę z Meksyku, która ma super rzecz. Na przykład, tak jak nam się to zdarzyło. I propagować to dalej. Ogólnie wydarzenie jest fajne i mimo wszystko dla mnie zawsze jakoś tam będzie fajne. Będzie takim troszkę rytuałem. Organizacja grupy krakowskiej dla mnie była wspaniała.
3: Mega,
1: i w ogóle grupa krakowska jest po prostu... Dziewczyny dawały radę i starały się bardzo, bardzo, mimo różnych trudności i takich społecznych, i wewnętrznych, i odgórnych, organizatorskich. Naprawdę było super. No to, dla mnie to, że 3 dni, a nie 2, no to też fajnie. Wszystko zmierza w tym kierunku, że za rok też się wybiorę, bo chciałabym zobaczyć, co będzie dalej, co będzie nowego. Zawsze jestem ciekawa i lubię bardzo to wydarzenie. Chociaż, tak jak mówię, zawsze jest coś, co nie wyjdzie. Nie byłam w tym roku na panelach, nie mogłam, nie udało się. Trudno, ale widziałam dużo fajnych rzeczy, spotkałam wielu fajnych ludzi.
0: I to się liczy.
1: Ja lubię.
0: Mikołaju, tak, a twoim zdaniem?
4: No to tak. Znaczy, warto, moim zdaniem na pewno było, bo dla mnie to szczególnie, bo dla mnie Recha to swoją drogą, a trochę patrzy wydarzenie obok to swoją drogą. Byłem z Tyflopunktu i chyba ostatni raz akurat z poznańską grupą. Nie żebym krytykował, bo moim zdaniem dobra robota jest robiona, ale będąc z własnym przewodnikiem, a akurat byłem z własnym przewodnikiem, po prostu w pewnym sensie lepiej jest robić to samemu i być bardziej niezależnym od godzin, terminów i tak dalej. Więcej można po prostu, zwłaszcza jak ktoś robi poza Rechą jeszcze parę innych rzeczy i mu było po prostu wygodniej czasem inaczej coś zrobić. No moim zdaniem bardzo dobrze, że w weekend wreszcie ktoś tu pomyślał, bo to poprzednie lata to był jakiś czwartek, piątek, coś i to tak zawsze trzeba było myśleć, jak to zrobić, żeby pasowało, więc bardzo dobrze, że weekend. Moim zdaniem właśnie głupota, że 3 dni, moim zdaniem to by się bez problemu dało skondensować w 2, ewentualnie jakoś porozkładać te panele lepiej w ten drugi dzień do wieczora, żeby móc mieć więcej czasu i móc na coś ewentualnie iść, a faktycznie zrobić te laski, jeżeli już jako trzeci i ostatni dzień, na zasadzie kto chce, ten idzie. No, w kwestiach samej tej Rechy, no, moim zdaniem tak, powinniśmy sobie w ogóle zadać pytanie i Fundacja Szansa powinna sobie zadać pytanie, czym tak naprawdę jest Recha i czym tak naprawdę ta Recha ma być, bo moim zdaniem nie ma do końca na to odpowiedzi, oni sami do końca nie wiedzą. Bo o ile Rechę rozumiem, wystawę technologiczną rozumiem, panele i tak dalej rozumiem, o tyle na przykład koncertu Szymona Wydry nie rozumiem. i kompletnie nie rozumiem. Tak jak był parę lat temu jeszcze gdzieś promowany Janusz Skowron, gdzieś, że tak powiem, osoby z szansą mocniej związane i osoby typowo niewidome, to jak najbardziej rozumiałem, wiadomo, impreza środowiskowa, trzeba środowisko pokazać, ale...
1: W przyszłym roku Romek Roczeń, przepraszam.
4: No, wiesz co, miałoby to...
0: Miałoby to sens.
3: Podobałoby
1: się.
3: Na pewno bym
4: poszedł.
1: Ja też, oczywiście, że tak.
4: Bo ktokolwiek by to nie był i nawet gdyby to nie był artysta takiego kalibru jak Szymon Wydraj, może był nieco innej jakości, to moim zdaniem i tak warto byłoby wziąć kogoś ze środowiska niż brać kogoś tam.
1: To prawda.
4: Bo to był Kamil Czesel.
1: Słuszna uwaga.
3: Było trochę zawsze tego, trochę Kamil. Tego moim zdaniem.
1: Mhm. Ale był Kamil i Kamil ten, i tak. Organista Kamil, nie?
4: Tak, mhm. Tak, znam zresztą, więc wiem, o kim mówisz. Co jeszcze do Rechy? Moim zdaniem, ja teraz tak, po tej audycji naszła taka refleksja, że z jednej strony niby to samo, niby co roku praktycznie to samo pokazują, ale z drugiej strony idzie nowe. Ja mam takie wrażenie, że w pewnym sensie idzie nowe i w pewnym sensie idzie rewolucja. Chociaż to tak co roku jest, bo z dwa lata temu tak te androidy, coś tam się zawsze takiego nowego, ciekawego pojawi, ale w tym roku mam wrażenie, że idzie nowe. Z dwóch powodów. Po pierwsze właśnie Orbit, po drugie
1: on już był,
4: właśnie też. Blind Touch.
0: Ale Blind Touch to właśnie nowość, może... tak.
1: No tak.
4: Recha, no tak, tak. O ile Recha się zmienia może na gorsze, o tyle rynek moim zdaniem zdecydowanie na lepsze.
0: Rynek, mam też wrażenie, że to już od paru lat dzięki smartfonom i takim urządzeniom codziennego użytku idzie coraz bardziej w mainstream, a urządzenia specjalistyczne są tam, gdzie faktycznie są potrzebne. I oczywiście zawsze znajdą się urządzenia takie dedykowane niewidomym, co robią rzeczy, które robią również i urządzenia z takiego mainstreamu, ale to jest gdzieś tam coraz większa nisza i to po prostu rynek zweryfikuje, na ile tego typu rzeczy są potrzebne. Piotrze, twoim zdaniem?
2: Dla mnie Recha no to szczególnie właśnie spotkania z ludźmi, bo na mojej ocenie, no ja też mam wrażenie, że nie wszystkiemu się dobrze przyjrzałem, ale w mojej ocenie na wystawie no jest też rzeczywiście zastój, jest coraz mniej nowości, też wszystkiego nie zobaczyłem, ale no ja tak widzę, że bardziej właśnie nabiera to aspektu właśnie takiego towarzyskiego, że można się spotkać, mówić z ludźmi, porozmawiać, nawet zdarzyło mi się jakaś tam, teraz nie pamiętam, ale jedna ze jakaś tam studentka potrzebowała jakiejś ankiety do pracy, to też zaczepiła i zapytała, więc zaskoczyło mnie to trochę. Więc no to bardziej jest już takie właśnie spotkanie niż wystawa, ale będę przyjeżdżał co roku, bo jednak zawsze było dla mnie to interesujące, że no, można się przejść, spędzić ten czas, zobaczyć co się dzieje na tych wystawach, no co jest, co aktualnie się dzieje na rynku tyfloinformatycznym po prostu, no, niezależnie od tego, czy to jest jakoś tam duża zmiana, czy mniejsza.
0: No to jeszcze Przemek nam został. Przemku.
3: Taką tradycją już chyba nieodłączną od kilku lat jest to, że no, jeździmy, Natalka i ja, na te konferencje jakoś i zawsze dzwonimy potem i opowiadamy o czymś, co tam było dobre. Zawsze staramy się jakoś wyciągnąć pozytywne aspekty. I myślę, że co roku...
1: Chociaż dzisiaj zaczęliśmy od narzekania.
3: Chociaż no wyjątkowo tak, ale no, bo było trochę na co, ale też było o czym powiedzieć właśnie i pozytywnym i negatywnym i takim do poprawki troszeczkę. Natomiast myślę, że za każdym razem jest coś nowego, nawet jeżeli czasami pojawiają się te same sprzęty. Też nie zawsze są ci sami wystawcy. No w tym roku też nie było na przykład, nie wiem, Humanware, nie było Olympusa, nie było jeszcze tam paru. Ale właśnie były nowe takie elementy, jak ten dzień w Laskach, czy jak samo miejsce Centrum Nauki Kopernik, ta aplikacja, jaka była, taka była, ale coś, jak to już było powiedziane, idzie nowe. Dobra zmiana taka. No, w każdym razie taki aspekt towarzyski zawsze był, jest i będzie i on też bardzo dużo daje.
0: I jednak on też nie jest bez znaczenia. Oczywiście.
3: I nie jest bez znaczenia, myślę, że nawet jest dosyć tutaj kluczowy, bo czasami można spotkać osoby, których się nie widziało od dawna, może od ostatniej konferencji, albo może po prostu jest więcej możliwości, żeby sobie jakoś porozmawiać, czy powymieniać się doświadczeniami. Także ja też mam zamiar zawsze na tej konferencji być. Mimo wszystko polecam się wybrać. Nie tylko po to, żeby sobie, nie wiem, nagle od razu iść na miasto do McDonalda i czy innego KFC, czy gdzieś tam, bo to zawsze można zrobić. Nie po to się moim zdaniem tam jeździ. I też warto, żeby jeździły mimo wszystko osoby, które naprawdę chcą z tego skorzystać, bo bywają sytuacje, że brakuje miejsc, albo że ktoś w ostatniej chwili się wykrusza i nawet tego nie raczy zgłosić. Takie rzeczy mnie wkurzają strasznie. Natomiast jeżeli ktoś naprawdę jedzie i chce z tego skorzystać, to myślę, że skorzysta i będzie potrafił z tego wyciągnąć, ile tylko się da. Ja za każdym razem mam pewien niedosyt, w tym roku też, chociaż głównie panelowy związany akurat tym razem z panelami, tak? Ale zawsze, jakby było trochę dłużej, to zawsze by było co robić.
0: Dokładnie.
3: I mimo wszystko warto.
0: Może to właśnie byłaby jakaś opcja, żeby jednego dnia chociażby właśnie przeprowadzić taką wystawę, drugiego dnia właśnie skupić się bardziej na tych panelach. No to już kwestia...
3: Tak, a trzeciego na takiej rekreacji.
0: Tak,
3: myślę,
0: tak,
3: że byłoby super.
0: To już kwestia organizatorów. Może wyciągną jakieś wnioski. Miejmy przynajmniej taką nadzieję, że tak się stanie. No i zobaczymy, co tam za rok Fundacja Szansa zaoferuje na kolejnej konferencji Reha for the Blind in Poland, już tym razem 2019. A o tej konferencji...
3: Trzymamy kciuki za dobre pomysły.
1: Pojedziemy tak i opowiemy.
0: Dokładnie. A o tej konferencji z numerkiem 2018, czyli Reha for the Blind in Poland, opowiadali moi dzisiejsi goście Natalia Kaczor, Piotr Rakowski, Przemysław Rogalski i Mikołaj Hołysz. Dziękuję wam bardzo za udział w dzisiejszej audycji.
3: Dziękujemy.
0: I ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia, do następnego spotkania w Tyflo Radio.
5: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
0: W dzisiejszym spotkaniu na antenie Tyflo Radia głównym prowadzącym ten nasz dzisiejszy program będzie Michał Kasperczak. Witaj, Michale.
6: Dzień dobry.
0: A w dzisiejszym programie prowadzonym na żywo zaprezentujesz aplikację, którą docenią z pewnością ci wszyscy, którzy lubią dużo czytać i niekoniecznie lubią czytać tylko i wyłącznie takie podstawowe pliki tekstowe z książkami, ale również sięgają po nowoczesne formaty, dostępne także w różnego rodzaju księgarniach internetowych, takie formaty jak chociażby EPUB, czy na przykład książki zapisane w formacie PDF, bo dziś będziemy mówić, a właściwie ty będziesz przede wszystkim mówił o programie Adobe Digital Editions. Na dobry początek może powiedz naszym słuchaczom, co to właściwie jest.
6: Program Adobe Digital Editions to przeglądarka plików, to przeglądarka książek elektronicznych w formacie EPUB, albo EPUB jak kto woli, EPUB DRM, czyli w formacie książek zabezpieczonych DRM oraz PDF DRM. Program teraz już nie ma takiego nie ma dla ludzi takiego znaczenia jak jeszcze półtora roku temu, bo półtora roku temu mieliśmy taką, o czym zresztą mówiłem już kiedyś na łamach Tyflo Radia, mieliśmy kiedyś do czynienia z tym, że książki elektroniczne, które sprzedawały księgarnie internetowe, były zabezpieczone. No więc, żeby te książki przeczytać, trzeba było użyć albo jakiejś dedykowanej aplikacji wypuszczonej przez daną księgarnię, albo darmowej darmowego programu dostępnego na komputery, właściwie na wszystkie platformy, który się nazywa Adobe Digital Editions. Ten program przez długi czas niestety do 2011 roku nie był dostępny w ogóle dla osób niewidomych. Czytniki ekranu nie umożliwiały wyświetlać, nie pozwalały na czytanie tym programem niczego. I to się w pewnym momencie zmieniło. Już taka wersja 1.8 Preview miała pewne udoskonalenia i z NVDA i JOS-em można było te książki czytać programem Adobe Digital Editions, a wersja 2.0 przyniosła kolejne udoskonalenia, jeszcze lepsze wsparcie dla voice-overa na Macu.
0: Powracamy do naszej audycji. Miejmy nadzieję, że teraz już będzie wszystko w porządku. Rozpocząłeś, Michale, opowieść o Adobe Digital Editions, o tym, że jest to program dostępny na najpopularniejsze systemy operacyjne na komputerach stacjonarnych, na komputerach typu PC, no i na laptopach oczywiście, tak stacjonarnych. Tak. Użyłem tak bardzo ogólnie tego sformułowania. I czy ta aplikacja jeszcze dla nas ma rację bytu jaką?
6: Okazuje się, że tak, bo zacząłem mówić i już teraz można powiedzieć, że ten program nie jest dla nas konieczny, bo książki już nie są zabezpieczane zwykle poprzez Adobe DRM i możemy je czytać albo wtyczką do Firefoxa, albo nawet otworzyć jako plik tekstowy w Balabolce, czy w specjalistycznym urządzeniu typu BrailleSense, typu BookSense, typu VictorPlex. Możemy je czytać iPhone'em poprzez aplikację albo Kindle, albo Voice Dream Reader, o którym też tu kiedyś mówiliśmy, ale okazuje się, że ten program Adobe Digital Editions może się ciągle przydać, bo on, co pokażę zaraz, w bardzo taki ładny sposób segreguje nam książki i w taką bibliotekę, w półki z książkami, coś jak w sklepy internetowe, jak księgarnie, gdzie mamy książki posortowane według autora, według rozmiaru, liczby stron, według tytułu. Możemy sobie zmieniać sposób wyświetlania listy książek. Program wyświetla, linijka brajlowska nam tekst, ładnie kursor podąża za czytanym tekstem. Nie powiedziałem jeszcze, a to jest dość istotne. Program, im nowsza wersja czytnika ekranu, tym lepiej. On od zeszłego roku dopiero działa z NVDA, z zeszłorocznymi wersjami NVDA. Mówimy o wersji Adobe Digital Editions 2.0. Działa z JOS-em od wersji, no myślę, że 13 gdzieś tam, no chociaż to sprawdzę, o tym na portalu Tyfloświat pisałem, jeżeli wejdziemy na portal, wpiszemy Adobe Digital Editions, to wyskoczą nam dwa newsy na ten temat i tam wszystko jest dokładnie opisane, z czym on działa, dlatego zachęcam do przejrzenia. Jeżeli chodzi o Windows Eyes, to na pewno od wersji 7 wzwyż, bo jest potrzebny stosowny dodatek, który sprawia, że możemy z Adobe Digitalem pracować. No i na Macu to sytuacja prosta, bo mamy voice-overa jako integralną część systemu, także tutaj nie ma problemu.
0: I niestety znowu pojawił się problem techniczny. No proszę Państwa, dziś ewidentnie złośliwość rzeczy martwych nas dopada. Zastanawiam się, czy my po prostu będziemy w stanie przeprowadzić dziś tę audycję, bo niestety wygląda na to, że pojawiają się jakieś problemy.
6: Czy jestem słyszalny?
0: Jesteś słyszalny.
6: Czyli chyba to kwestia jednak TeamTalka, no bo rozłączyłem TeamTalka, połączyłem się ponownie i od razu byłem słyszalny, a tak bym chyba jednak nie był, gdyby to...
0: No wydaje mi się, że to raczej nie jest kwestia TeamTalka jako takiego, co najwyżej może kwestia po prostu łącza twojego i TeamTalka jeszcze do tego. Gdzieś tam może nie być odporny na jakieś pewne rzeczy. Ale dobrze, zostawmy techniczne aspekty.
6: Dobrze, dlaczego wróćmy jeszcze program może być, dlaczego może być program jeszcze przydatny? Czyli ładnie posortowana biblioteka, możliwość, no przede wszystkim jako jedyny program dla nas dostępny, który nam te książki zabezpieczone wyświetla, ładne czytanie poprzez śledzenie linijką brajlowską, na przykład jeżeli chcemy śledzić też to co nam syntezator mówi, możliwość tworzenia zakładek i ładna nawigacja, to znaczy to trzeba włączyć tę stosowną opcję, ale mamy dostęp w ePubie do spisu treści. Do spisu treści, po którym możemy nawigować. To jest trochę specyficzne, bo czytniki ekranu, przynajmniej ja będę pokazywał z NVDA, ale JOS również, one tak trochę dziwnie czytają ten link, ten spis treści i w ogóle fokus czasami w programie troszeczkę jest niestabilny, ale ogólnie jest to jak najbardziej przydatne i ze spisu treści możemy korzystać. I to są w zasadzie, to dla osób słabowidzących, trudno mi zweryfikować, jak to działa, można powiększać i pomniejszać tekst ePubów na przykład. To też może być dla kogoś interesujące. To tyle tytułem
0: wstępu. Więc może przejdźmy do meritum sprawy, czyli do demonstracji praktycznej. Póki wszystko działa.
6: Póki można. Po uruchomieniu programu znajdujemy się w tym miejscu, w którym właściwie program opuściliśmy, czyli jeżeli jesteśmy w bibliotece książek, to jesteśmy w bibliotece książek. Jeżeli czytamy jakąś książkę, to po uruchomieniu fokus, albo kursor, jak to woli, znajduje się w miejscu, gdzie skończyliśmy czytać książkę, którą uprzednio otworzyliśmy. I teraz pokażę, i od razu uprzedzam, bo to dla niektórych osób to może być problem, chociaż może nie aż taki, program jest w języku angielskim tylko. Także to jest taki minus. I po uruchomieniu programu pojawia się biblioteka, która zależnie od ustawień widoku jest albo w formie siatki, albo w formie listy publikacji. I teraz nacisnę sobie klawisz Home, przejdę na początek. I czy mam jeszcze zwolnić mowę troszkę?
0: Może... Nie, jest dobrze. Moim zdaniem jest dobrze.
6: Jeszcze może jedna. I teraz nawiguję strzałką w dół po liście książek, które uprzednio wczytałem. No, obiekt z danymi to tak NVDA tak to interpretuje.
7: Co zdążysz zrobić, to zostaje. Portret Jerzy to tu robić, aby nam materiał obiekt z danymi zaznaczony. Cygan to cygan, by Lidia Ostałow, czarna wolka, by Przemysław Sęciuk robi, czarnowy, getki, książka twarzy, by Gunię, twarz.
6: No i koniec listy. I to są wszystkie książki, które mam wczytane do programu. I teraz co jest dalej na liście? Idę klawiszem Tab. Ostatnio czytana książka, w którą możemy wejść. I teraz jest lista, taki swoisty filtr, który decyduje o tym, co jest na naszej półce wyświetlane. Domyślnie jest, i to pewnie jest najlepsza opcja, all items, wszystkie po prostu pozycje, nie czytane, czyli nie otwierane, wypożyczone. To Adobe Digital też może pozwala nam pożyczać książki z różnych bibliotek, z różnych serwisów online. Jest tego bardzo dużo. Ja poza Google właściwie nic nie znam. To są jakieś pewnie w Stanach głównie przydatne instytucje, biblioteki z jakimiś tam zabezpieczeniami. No, BC naszego tam nie ma. BC to się teraz nie nazywa, ale wiemy, o co chodzi. Czyli ja żadnych innych instytucji nie znam. Nie wiem, co to są za przedsięwzięcia. Ostatnio czytane. Ostatnio dodane i to właściwie jest.
0: Tam jeszcze było jest... purchased, czyli zamówione książki, tak?
6: Tak, rzeczywiście. Mhm. Tak. I dalej. I tu jest. Aha, nie. Options. To zaraz o tym powiemy sobie. Aha, mogę nową półkę, czyli taki nowy folder, jakby dodać nową półkę z książkami. Aha, sort. I teraz co my tu mamy? By title, według tytułów. Według autora. Według wydawcy. Według ostatnio, według ostatnio chronologicznie, ostatnio otwarte, ostatnio czytane książki. Według daty dodania. Według liczby stron, czyli od najmniejszej do największej książki. Status. Trudno, pewnie wypożyczone, własne, kupione, coś takiego pewnie. I to jest wszystko. I teraz tak, może sobie przejdę. Według autora. I zobaczymy, jak to... O, i teraz
0: I tam jeszcze były dwa przyciski, to może jeszcze od razu, Michale, powiedzmy
6: tak,
0: o tych przyciskach.
6: Bo chciałem... Aha, list view, czyli wyświetlaj według listy i dalej, jak, co tam jeszcze było?
0: Thumbnail view,
6: czyli wyświetl miniaturki, tak? Taka siatka, która też jest dostępna, bo z czałkami lewo, prawo, góra, dół możemy, tylko to jest tak, no trzeba bardziej uważać, bo to tak jakbyśmy po jakimś pulpicie, po układzie współrzędnych nawigowali, coś takiego, albo po jakimś arkuszu w Excelu. Sprawdzimy... Aha, bo on tu teraz tak trochę dziwnie jest, bo od góry jest, bo powinno być według autora, jest getting started.
7: Co możesz zrobić?
6: A nie, jest dobrze. Ale...
0: imiona widocznie.
6: Na to wychodzi, bo Anna Mateja, Ewa Bieńkowska, tak, Francesco.
0: No tam jest F. Franco, tak.
6: Tak, Jerzy Bralczyk.
0: Tak.
6: Lidia Ostałowska, zgadza się. Myślałem, że to będzie inaczej, że myślałem, że będzie inaczej, że będzie według, że będzie najpierw autor, że tam Lidia Ostałowska, cygan to cygan, że on to obróci. Odwróci,
0: nie, on to tylko posortował.
6: Posortował tylko. No i tak, i tak dalej. No i to jest w zasadzie cały interfejs programu. Ogólnie wspomnę o menu, co my tu mamy, albo sobie jeszcze może coś dodamy. Nacisnę Ctrl-O, bo Ctrl-O to jest tak jak otwórz. Zobaczymy, jakie formaty możemy otworzyć.
7: Pliki typu, lista rozwijana, lewo, zwinięte, atpem, rozwinięte. Pliki typu, lista, adobe content server message.
6: Aha, to jest ten ACMS.
7: Evo.
6: Mhm, już wszystkie inne.
7: No
6: sobie na przykład. Niech będzie. On czasami niestety się zawiesza przy otwieraniu, a i tak samo przy autoryzowaniu, przy pobieraniu z serwera książek, które kupowaliśmy. Ja tutaj tego dla bezpieczeństwa nie pokażę, bo nie chciałbym, żeby mi się program zawiesił, ale to wygląda w ten sposób, że pobieramy z serwera, na przykład z księgarni, no w tym najczęściej teraz tylko Woblink jeszcze resztki takich zabezpieczonych książek posiada i tam pobieramy książkę, taki plik ze skrótem tej książki w formie, i to plik taki, który jest, którego sobie nie można przesłać komuś, on jest charakterystyczny dla naszego i komputera, i dla naszego konta w księgarni i musimy mieć wcześniej autoryzowane, utworzone konto, tak zwane identyfikator Adobe ID, autoryzować komputer w tym programie naszym, Adobe Digital Editions, owym kontem, danymi naszego konta, czyli takim loginem i hasłem. I potem w tym Adobe Digitalu uruchamiamy, otwieramy ten plik skrótu i dopiero książka jest pobierana z serwera i księgarni, jakby integrowana z naszym kontem, z naszym ID.
0: I to jest i jeszcze dopiero... tak, Michale, powiedzmy, bo to jest, myślę, istotna sprawa, że możemy zautoryzować 3 komputery i 3 urządzenia przenośne, tak?
6: Tak. I 3 albo 5. Teraz nie, w Apple było 5, a tu jest.
0: Tu jest 3.
6: Na pewno, tak?
0: Tak, bo to jest nawet tam napisane, jak gdzieś to testowaliśmy. To tam było napisane.
6: O to tu się troszkę nie przygotowałem. Jeżeli się przekroczy, to trzeba wtedy albo
0: nowy konto? To ja już nie wiem.
6: Ja bardzo mało, bo ja w sumie ja tylko mam dużo książek, ale tych szyfrowanych mam kilka, tylko 4.
0: No właśnie, dodajmy, jeszcze dodajmy, skoro już o tym mówimy, o tym szyfrowaniu i o tych sprawach, że obecnie polskie księgarnie wychodzą już z tych zabezpieczeń, nie korzystają.
6: Powiem więcej, wyszły, one wyszły już. To są niedobitki, to są stare licencje, stare starzy autorzy, którzy po prostu mają tak umowy. Czasem wydawnictwa, niektórzy zachodni autorzy tłumaczeni sobie tego życzą po prostu i tak, na przykład Wobling, który kiedyś miał tylko te Adobe DRM, potem przeszli na formaty otwarte EPUB i Mobi, ten Kindlowy, ale niektóre książki, które na przykład, bo oni mają wyłączność na wydawnictwo, na grupę wydawniczą Znak i generalnie 95-99% nawet procent książek jest już otwartych, ale kilku zachodnich, zagranicznych, tłumaczonych autorów ma ciągle, i to nawet teraz nowości, jeszcze Adobe DRM właśnie.
8: Niemniej jednak powiedzmy, bo być może nasi słuchacze teraz się zniechęcą, ale powiedzmy, że to, że jest coraz mniej tych książek szyfrowanych, nie oznacza, że program staje się bezużyteczny. On może otwierać także i zwykłe pliki EPUB, których mnogo w różnego rodzaju księgarniach internetowych. O, i zdaje się, że znowu mamy problem z łącznością. Więc miejmy nadzieję, że za moment... Już działa.
6: Tym bardziej, że no ludzie jednak często coraz bardziej te EPUBy kupują, o to pytają, i a wtyczka EPUB Reader do Firefoxa, ona jest średnio dostępna i no jest taka, nie zachęca do używania, nie jest taka stabilna do końca.
8: To jest taki w ogóle paradoks, że najwygodniej te książki jednak... przy czym kiedyś właśnie książki czytało się bardzo fajnie za pomocą komputerów, kiedy były to pliki tekstowe, bo teraz tak naprawdę chyba najwygodniej czyta się albo za pomocą dedykowanych urządzeń, albo za pomocą urządzeń mobilnych, takich jak chociażby iPhony.
6: To prawda. Przy czym, jeżeli mamy te w komputerze właśnie te EPUBy, to nie ma, owszem, one zajmują trochę miejsca, ale no, nie ma wielkiego sensu ich do plików tekstowych jakoś tam, bo niewidomi mają taką, ja też zresztą, taką tendencję, że te pliki tekstowe, wszystko w TXT musi być, bo to w ogóle, a TXT jest takim formatem no, niewdzięcznym w pewnym sensie, bo on żadnej nawigacji nie oferuje, żadnego spisu treści, znaczy jest spis treści, ale to jest taki tylko spis, który jest, ale
8: o to Statyczny, który w żaden sposób nie można z nim wejść w interakcję.
6: Oczywiście. I tutaj no właśnie Adobe Digital przychodzi nam z pomocą, bo możemy dzięki temu programowi mieć większą kontrolę nad tekstem. Jedynie niestety, a to sprawdzę zaraz, ale tam nie, chyba po akapitach nie można za bardzo skakać, bo to jest takie czytanie jednak takie półtekstowe. To nie jest takie do końca taka nawigacja jak w HTML, jak na przykład w HTML-u. To tak to nie jest. To może... Otworzymy sobie coś i nacisnę. Aha, to jeszcze może pokażę, bo mówiliśmy, może menu pokażę jeszcze, czy otwieramy książkę, co lepiej.
8: Wiesz co, to myślę, że może pokażmy otwarcie książki, a później przejdziemy jeszcze się po menu.
6: Tak, to naciskamy Enter. Książka została otwarta, one...
8: I w zasadzie już teraz można by czytać.
6: Tak.
7: Opracowania graficzne. Andrzej Marecki, redakcja. Ema Jastrum, Copyrightby, Jerzy Branczyk. Warszawa 2004, Copyrightby, Wydawnictwo Iskry. Warszawa 2004, Smolna 11.00.00. Spis treści, link, początek, link, słownik, autobiograficzny, link, absolutnie, link, akurat, link, albo link, ale link, ma link, bardzo link, link, link, link, link, jak...
6: I mamy spis treści. Teraz pokażę też ten ekran, jak to interfejs, jak to wygląda. Book content, czyli zawartość dokumentu. Pole edycji, gdzie możemy stronę wpisać i do tej strony przejść. Wiadomo, poprzednia strona, następna strona. Back to library, przejście z powrotem do biblioteki. Dodaj zakładkę. O, i tutaj ukrywamy albo włączamy, albo wyłączamy panel nawigacyjny. Czyli ja na początku myślałem, że to jest ten cały interfejs po prostu, który teraz pokazuję, ale nie. To jest innymi słowy spis treści. To chodzi o spis treści. text size, search, wyszukiwanie,
8: text
6: pole.
8: Text size, czyli jeszcze powiedzmy od razu zmiana rozmiaru tekstu.
6: Tak, zmiana rozmiaru tekstu. Full screen, widok pełnoekranowy. Pasek narzędzi, to właśnie jest. Czyli lista zakładek albo lista albo spis treści. Tu bookmark options to tam, że usuń zakładkę i podobne opcje. I wracamy. Bo teraz szukam tego spisu treści.
8: To miałeś przed momentem table of contents. To był spis treści.
6: No nie, to jest tylko...
8: Tak.
6: Robiłem już enter, może spacja, bo to nie zawsze...
8: I teraz mamy.
6: Ja trochę się gubię, przepraszam, bo dla mnie to wynika trochę z tego, że NVDA tu trochę za dużo czyta i ja się trochę gubię w tych jego komunikatach. A nie używam tego programu na co dzień, przygotowywałem na potrzeby audycji i też nie wszystko tak mam na pamięć jeszcze opanowane. Tak, i mamy spis treści.
7: Strona tytułowa poziom 1. Strona redakcyjna poziom 1. Początek poziom 1. Słownik autobiograficzny zwinięte poziom 1.
8: I tu mamy drzewko takie, to jeszcze od razu powiedzmy, bo ten spis treści jest w drzewku, w formie drzewa.
6: Tak, i to jest bardzo nietypowe, to się właściwie tego nigdzie się, tego tak nigdzie nie ma właściwie, w żadnym programie chyba. O, coś się przywiesił.
7: Słownik autobiograficzny. Poziom 2 góra.
8: I przeszliśmy właśnie teraz o poziom w głąb. Tak. Do słownika.
6: Do słownika i mamy.
8: Tak, trochę to może przypominać, ty to zresztą, Michale, na to zwróciłeś uwagę, że Daisy to trochę przypomina.
6: Takie Daisy, tak.
7: Bardzo poziom 2.
6: Dobrze.
7: Bądź poziom 2.
6: Bardzo. I naciskamy Enter.
7: Bardzo. Poziom ten dokument. Dialog, portofotak, kredos, next, pass, to pass, poprzoki, tekst, cer, full screen, pasek, napisowo, dialog z nakładkami, tam zaznaczony, tam lewo frontend options, tam lewo frontend widok trzeba, bardzo poziom, frontend dokument. Ten jeb przepadam za, uważam. Ten jeb przepadam za...
6: Ja mam nadzieję, że jestem, bo ja do końca tego bardzo tutaj nie mam.
7: Uważam. A kiedy się ze mną nie zgadzasz, a czasem dużo więcej. Czy nawet więcej.
6: To teraz idę do góry, co prawda, pójdę trochę w dół.
7: Ten jeb przepadam za przesadą językową. Bardzo mi nie bawi umienia, że coś jest jakieś niebywale, fantastycznie, niesłychanie, ale lubię słyszeć, że coś jest jakieś bardzo. Lubić też, gdyby to się znów przyjęło.
8: No i mamy to bardzo.
6: Mamy.
7: Zastanowić, to dosyć dziwny wyraz, nawet bardzo dziwnie.
6: Także działa to chyba, bo na przykład...
7: To co panie pole edycji, naznaczone 30.
6: Aha, no jestem na jakiejś stronie 30, to mogło być, to chyba było trzecie, czwarte słowo w słowniku, więc to 30 strona od początku mogła być. Także tak wygląda mniej więcej nawigacja. Możemy wyszukać też dane słowo. I to jest w zasadzie no, tylko tyle albo aż tyle. Ja myślę, że po kilku godzinach, nie, nawet po godzinie pracy z programem wszystko będzie dla kogoś, kto zna podstawy angielskiego i podstawy nawigacji po książce rozmaitych, będzie wszystko jasne. Czy jakieś pytania może masz? Coś?
8: No, ja proponowałbym, żeby jeszcze może zakładki pokazać.
6: Tak, zakładki.
8: Skoro mamy już spis treści za sobą.
6: Przejdziemy sobie na przykład do strony 70, wymyślam 9.
7: 79. Dokument. Synonimiczne pary wyrazów stanowią wyzwania. A może jednak ich znaczenia są różne.
6: No i sobie wstawimy. I jest zakładka.
8: No i teraz przejdźmy sobie gdzieś tam
6: do strony
7: 4, 2, dokument. Tyle potrafi też bardzo wyraźnie pokazywać.
8: Ja mam do ciebie, Michał, pytanie, bo ty o tym nie mówisz, a jest, myślę, że dosyć istotne. Tak? W momencie, kiedy wpisujesz na przykład numer strony i naciskasz Enter, Focus automatycznie przenosi cię do tego pola Book Content, czy musisz przejść?
6: Tak, dobrze, to już sprawdzam, bo powiem jeszcze, że ja to robię na tyle automatycznie, że nie wiem. Dziękuję za to pytanie. I naciskam teraz Enter. Jestem w polu edycyjnym strony, w którym wpisuję stronę. Teraz naciskam Enter. Book Content Document, czyli przenosi. Dobrze, i teraz chcemy iść do tej zakładki. O, oznaczyłem to.
7: Lista Bookmark Panel 79, 2 października 2013, 11, 31, 21, obiekt z danymi.
6: No jest, jedna zakładka, którą otworzyliśmy na 79 stronie przed chwilką, nawet podaje datę. No i teraz naciskam Enter na tym, na tej zakładce.
7: Bookmark Panel 79.
6: No i nic się niestety nie stało.
8: I tu nas nie przenosi automatycznie.
6: Naciskam spację.
7: Zaznaczony.
6: A, może teraz, bo trzeba powiedział zaznaczone. A jak nacisnę spację znowu, to nic?
8: Nic.
6: Naciskam Enter. Nic. To zobaczymy, gdzie jesteśmy w dokumencie.
8: Jesteśmy. Synonimiczne pary, to już pamiętam, że to
6: tak,
8: tam było.
6: Tak, czyli działa to. Trochę, myślę, że Państwo, że można było się przekonać, że ta dostępność, ten program jest dostępny, ale ona jest taka, no LVDA z tym działa dobrze, ale tak czyta specyficznie trochę. Nie wiem, czy ze mną zgodzisz, te elementy programu.
8: Zgadzam się z Tobą, absolutnie. To... Jest oczywiście wszystko odczytywane, ale można się czasem trochę pogubić. Niemniej jednak no, uważam, że program jest całkiem sympatyczny. Natomiast od razu powiedzmy, to ty mi mówiłeś o tym, że niestety, jeżeli ktoś chciałby używać go z NVDA, to może zapomnieć o ciągłym czytaniu, tak?
6: Chyba, że tam się coś, bo może, ja teraz też, bo ja to, ja no, jakby na potrzeby audycji się z tym programem zetknąłem na nowo. I może w którejś wersji NVDA to poprawiono. Wydaje mi się, że nie. Ja to sprawdzę potem. To znaczy, to wygląda w ten sposób, że on czyta ciągle, ale do jednej strony. W obrębie strony. Potem wystarczy nacisnąć na przykład strzałkę dwa razy tam w dół, przeczytać kolejne dwie linie strony i znowu. Czyli to jakby to jest takie czytanie stronami jakby.
8: Z JOS-em działa na pewno.
6: Tak, z JOS-em działa na pewno.
8: Dobrze, to może jeszcze pokażmy menu w takim razie.
6: Aha, dodam, że to mówiłem, że monitor brajlowski ładnie wyświetla wszystko. Aha, a menu kontekstowe, co my tu mamy? Highlight i to i te podświetlenia, one są niestety niedostępne. Add notes to text, czyli takie notatki. I nie wiem, dlaczego w żadnej z książek to jest niedostępne. Może, bo ja nie mam autoryzowanego komputera w tej chwili. Może to jest... Ta kwestia, że on jakoś z tym kontem, może tak to jest, że on to potem synchronizuje jakoś.
8: Szczerze mówiąc, no ciężko mi tu powiedzieć cokolwiek.
6: Aha, bookmark page, czyli to by znaczyło, że
8: Tak, dodanie do zakładek.
6: I koniec. A w menu? Menu jest niewielkie, to jest tylko podstawowe pozycje, to jest file, plik, edycja, edit, reading, czytanie i help, pomoc. W menu plik mamy opcję add to library, domyślnie control o obecnie niedostępne, bo czytamy książkę, chociaż to co by szkodziło, żeby można, no tak jest skonstruowany program, że trzeba wyjść z książki. Też niedostępny, bo wiadomo, bo czytamy. Read recent, czytaj ostatnią, poprzednią książkę jakby. New bookshelf, nowa półka i kopiuj do półki, do innej półki. No to tak trochę nie rozumiem, dlaczego kopiuj do biblioteki. Aha, że jakbyśmy chyba otworzyli, tak, jakbyśmy chyba otworzyli na przykład z eksploratora tym programem, jako otwórz za pomocą, myślę, plik, to może można go skopiować do tej biblioteki.
8: Dodać,
6: dodać po prostu. I close, zamknij. Aha, jeszcze usuń remove z biblioteki. Z półki z biblioteki. Item info control i, czyli...
8: A może aha, pokaż...
6: Pokażę zaraz.
8: Mhm. Zobaczymy, co tam mamy.
6: Print i exit. Exit, wyjście. Control i.
7: Item info, pusta. Mój język prywatny, tekst, mój język prywatny.
6: I tabem teraz chodzę.
7: Azor, tekst.
6: Ale coś... Aha, to jest tak, że jest...
7: Azor, tekst. Mój pomany device, tekst, pomany device. Mój azor, tekst.
6: Autor, tekst i dopiero następnym tabulacja jest pole. Jest pole, gdzie jest napisane, jest wymieniony autor. W tym wypadku Jerzy Bralczyk.
7: Publisher, tekst, iskry, tekst, iskry. Adte, tekst. 2013-10-01-23-27, tekst. 2013-10-01, lastread, tekst. 2013-10.
6: Kiedy dodane, kiedy czytane ostatnio.
7: Close, przycisk.
6: I close, zamknij. Przechodzimy, powracamy do menu. Menu plik. Tylko kopy. Kopiuj w menu edycja. Menu reading. Navigation panel. To jest Ctrl T, czyli to jest, że ukrywa nam ten panel w postaci spisu treści i spisu zakładek. Pełny ekran. Bookmark, Ctrl B jednak. Mi to Ctrl B niestety o tyle tak się zmyliłem, bo on, ja myślałem, coś powie albo wyświetli, a on dosłownie nic nie mówi wtedy, więc to tak trochę głupio. Nie działa. Widok PDF. Rozmiar pliku, rozmiar tekstu EPUB. Next page down. Previous page down, czyli następna poprzednia strona.
7: Ctrl Shift P.
6: Go to page, Ctrl Shift P. O, Ctrl Shift H, show page number. Ja to zaznaczę.
8: Pokażę numer.
6: Czy? Myślałem, że może w tytule okna będzie. O, teraz jest hide page numbers. I to jest wszystko. A w menu help mamy authorize
7: computer,
6: czyli autoryzuj komputer, info o autoryzacji i pomoc programu Adobe Digital Editions oraz informacje o tymże programie. To jest w zasadzie wszystko. Autoryzacja to jest, przenosi nas do takiego formularza, gdzie wybieramy do takiego, no tak, formularza, gdzie z jednej strony wybieramy dostawcę, w naszym wypadku Adobe, podajemy login, hasło, możemy przypomnieć hasło albo utworzyć to konto Adobe ID, ten identyfikator właściwie, i to jest wszystko. Właściwie to chyba wszystko o tym programie. No możemy teraz... Aha, wszedłem z menu, escape. I jesteśmy w bibliotece.
8: Skoro już, no bo tak naprawdę pokazaliśmy możliwości tej aplikacji, a powiedz, komu by się polecał? Dla kogo to jest program, twoim zdaniem?
6: Przede wszystkim program ten pomoże osobom, które kupują w księgarniach książki EPUB, książki elektroniczne, i które które chcą te książki czytać również na komputerze, bo ktoś czyta na przykład iPhone'em albo jakimś Wiktorem, czymś takim, to nie jest on konieczny, ale też się przyda, bo możemy sobie ładnie te książki posortować, a jeżeli na przykład chcemy coś sprawdzić, że no to szybciej takim programem, mimo że on jest specyficzny, jak pokazaliśmy, to szybciej tam sprawdzimy, nie wiem, coś na danej stronie albo jakieś inne informacje kwestie takie stricte tekstowe, co jak się pisze, niż to uczynimy w jakimś Voice Dream Readerze na iPhone'ie albo w jakimś innym urządzeniu. A chociaż też te strony, pamiętajmy, bo to jest też ważne, że w EPUBach te strony są wirtualne tak naprawdę, bo EPUB umożliwia, to nie jest PDF, gdzie strona druku odpowiada stronie tekstu, w pliku, to jest strona druku.
8: Jest spotykane w PDF-ach, tak?
6: Tak, w PDF-ach, a w EPUBach, tak, właśnie.
8: Gdzie się za wszelką cenę dąży do tego, żeby książka drukowana była identyczna z książką elektroniczną, co nie zawsze ma dobry wpływ na jej dostępność.
6: Tak, to prawda. Chociaż gdyby to było dobrze dostępne, no to jest dobre w wypadku unifikacji. Na przykład, jeżeli książki naukowe, no to mamy te same strony, to wręcz powinny być te same strony, żeby to...
8: No tak,
6: żeby
8: jeżeli pracujemy, jeżeli chcemy na przykład zacytować jakiś fragment publikacji w naszej pracy.
6: Tak, a w EPUBach te strony tak naprawdę mają znaczenie umowne. To są takie partie tekstu, strona, taka jest strona, jakie jest powiększenie.
8: Mhm. No więc takie są
6: różnice. Także tym osobom bym ten program polecał i on jest już dostępny. Ja myślę, że mało ludzi go używa, bo jakoś tak ludzie tak się, tak jak mówiłem, do tego TXT przyzwyczaili, do balabolki trochę, że mogą nią otworzyć taki plik EPUB, albo niech ktoś ostatnio opowiadał, że wypakowuje plik. A właśnie, to tak, że wypakowuje pliki EPA, można daje i możemy. No i mamy też te zakładki.
8: Znowu przycięło. O, całe szczęście już było. Postaram się rozłączyć i połączyć
6: tak,
8: jeszcze.
6: Tak, i połączyć. O, przepraszam. Się nawet teraz NVDA na chwilkę zawiesiło, ale nie, już jest dobrze. Są dosyć taką przyjemną właściwością programu i ten spis treści. Spis treści, taki bardzo, bardzo sensownie skonstruowany. To jest też ważne, bo możemy się zapoznać z całą hierarchią, z całą strukturą książki, co w przypadku takich publikacji albo naukowych, popularno-naukowych, gdzie mamy duże części, potem rozdziały, podrozdziały, albo też jakieś takie encyklopedyczne, gdzie są jakieś właśnie słowniki, tak jak ta książka Bralczyka, to tak w takiej formie takiego para słownika jakby była skonstruowana. Jak zdążyłem zaobserwować. Tak samo prasa. Z prasą to też myślę, że będzie dobrze, bo prasa to też jednak artykuły i to takie często krótkie, jest ich dużo. I tutaj Adobe Digital jak znalazł do czytania.
8: A zatem, jeżeli ktoś lubi czytać książki, no i chciałby je czytać tak, na komputerze w taki zhierarchizowany sposób, chciałby je mieć w jednym miejscu, to myślę, że możemy polecić Adobe Digital Editions. Jeszcze a propos tego jednego miejsca. Jak to jest, Michale? Czy w momencie dodania książki do biblioteki, to ta książka jest kopiowana w jakieś miejsce?
6: Tak, tak, bo on, a zresztą... nacisnę sobie Ctrl-E, pokaż w eksploratorze, to chyba było. A nie, przeszedłem do folderu książki EPUB, czyli do tego folderu mojego, ale już wiem, jak to jest. Dobrze, czyli to już tłumaczę. On w takim razie nie. On te książki, które są wolne, otwarte, nam otwiera nam w tym miejscu, w którym je mamy. Nigdzie nie kopiuje. Natomiast kiedy z księgarni te książki Adobe DRM są kopiowane, to wówczas w moich dokumentach tworzony jest jakiś folder taki, teraz nie pamiętam, jak on się nazywał, z naszą biblioteką. I w tym folderze znajdują się wszystkie te książki, które kupiliśmy, ewentualnie wypożyczyliśmy, gdybyśmy w jakichś bibliotekach je wystali z jakichś bibliotek. O, tak.
8: Przy czym te książki są i tak w jakiejś zaszyfrowanej postaci, niemożliwe jest ich na przykład wyeksportowanie do jakiegoś innego programu.
6: Nie, w żaden sposób, chociaż no myślę, że można to powiedzieć, są sposoby na to, oczywiście na dla własnych potrzeb, można to prosto taki DRM zdjąć, to szeroko było opisywane nawet stronach.
8: Nawet niektóre kiedyś, księgarnie.
6: Księgarni Legimi, na stronach jakichś forów, są takie programiki, na pewno program, tylko że on nie jest dostępny, Kaliber, czy Kalibr, niektórzy mówią, taki kombajn do konwersji różnych i do zarządzania e-bookami, takie coś umożliwia. On jest w żaden sposób dla nas niedostępny, jedynie konsolowy, Windowsowy e-book convert, to się nazywa, ale są inne programiki, które to umożliwiają. No ale tak jak mówię, Wobling jest, ja mam też konta w innych księgarniach, ale Wobling jest taką jedną z bardziej znanych. Dzisiaj sobie przed audycją przeglądałem chyba około 50 książek mam w tej księgarni, kupionych przez ostatnie 2 lata, z czego 4 są tylko zabezpieczone. Kiedyś było ich znacznie więcej, ale kiedy Wobling na przykład i inne księgarnie podobnie, kiedy Wobling zniósł te Adobe DRM, to te księgarnie, ci wydawcy, którzy się zgodzili na zmianę umów, jakby już książki tych wydawców się z wersji zabezpieczonych przemieniły w wersję do pobrania EPUB i MOBI. Czyli to też jest tak, że warto nasze kółki kontrolować. Tak, warto nasze kółki kontrolować, bo się może okazać, że coś, co było kiedyś zabezpieczone, po pół roku na przykład zabezpieczone nie jest. No ale są tacy wydawcy, takie książki, które wiadomo, że jak ktoś śledzi rynek e-booków, to mniej więcej wie, co się dzieje, które wydawnictwa albo które księgarnie rezygnują. Na przykład Nexto już w ogóle zrezygnowało z DRM-ów, czyli to znak, że oni już, no chyba nie z tego, co rozumiem, nie przyjmą żadnego wydawcy, żadnego autora, który chciałby oferować książki w ten sposób zabezpieczony, bo oficjalnie ogłaszali, że Nexto
8: rezygnuje, chciał powiedzieć Michał, i niestety nie było mu to dane. No tak, to niestety, proszę Państwa, dziś walczymy z

0: jak wyszukiwarka e-booków. To jest nawet chyba taki link chyba, e-booki świat czytników.pl czy jakoś tak. I tam można wpisać sobie autora, tytuł i nam uzyskamy wyniki, gdzie, za ile jest jaka książka i czy z DRM-em, czy bez DRM.
1: Rozumiem. Czyli warto sprawdzać, warto szukać, a nuż widelec, coś się ciekawego trafi. Zatem życzymy miłej lektury, no i będziemy chyba kończyć nasze dzisiejsze spotkanie. Michale, bardzo Ci serdecznie dziękuję za demonstrację programu Adobe Digital Editions.
0: Dziękuję i przepraszam za problemy techniczne.
1: No niestety, problemy akurat nie są zależne od nas. My byśmy chcieli, żeby wszystko było jak najlepiej. Niestety, nie zawsze się tak da. Do usłyszenia w kolejnym Tyflo Podcaście, w kolejnym spotkaniu na antenie Tyflo Radia. Michał Dziwisz współprowadził tę audycję, Tomek Bilecki ją zrealizował. Kłaniamy się, do usłyszenia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Dzień dobry. I mamy to, czyli 25. audycję Tyflo Przeglądu, także mały dzisiaj mały taki jubileusz.
4: Czyli tak zwana świartka.
3: Tak zwana świartka. I tu chyba Mikołaj też jak coś chyba czci jubileusz, bo tutaj widzę, że Mikołaj ma świętego Mikołaja wpisanego tutaj w niku na takim na
4: i mysz komputerową jeszcze w dodatku.
3: I mysz komputerową, i mysz zwykłą.
5: On to zawsze był.
3: A może.
4: Kolega Tomek zainstalował sobie nową NFD.
3: Tak.
4: I teraz...
3: I w końcu mi to czyta wszystko.
4: Tak jest.
3: Także.
5: On tu był od roku ponad.
4: No.
3: To ja się dowiedziałem tego dopiero teraz. W każdym razie Kasia Ślipek, Mikołaj Hołysz, Michał Dziwisz, Paweł Masarczyk, Robert Owęcki.
6: Dobry wieczór.
3: Czyli Tomek Grzeński. Jesteśmy dzisiaj na audycji i zobaczymy, co się będzie działo dalej. I jak zwykle zaczynamy od tego, co się dzisiaj będzie na Tyfloprzeglądzie działo.
6: Robert, w tym tygodniu w Tyfloprzeglądzie. Japońska laska dla niewidomych zapewni bezpieczeństwo na peronach. Nowości z konferencji ATIA 2020. Nowa wersja oprogramowania do Braille Sense Polaris. W serwisie archive.org pojawiły się archiwalne wydania magazynu Playback o technologii audio dla niewidomych. Nowa aktualizacja systemu Raspbian dla Raspberry Pi, co za sobą niesie? Będzie o nowym dodatku do NVDA usprawniającym pracę z lupą systemową Windows. Szykuje się polski Book Player. Pranie przez kuriera? Tego jeszcze nie było. Ale cóż, wszystko przed nami. Microsoft Office powraca dla iOS. Netflix będzie testował tańsze abonamenty w Polsce. SharePort 4. Dźwięk z iPhone'a na PC. Pojawiła się pierwsza deweloperska wersja Androida 11. iOS 14 prawdopodobnie użytkownicy będą mogli zmienić aplikacje domyślne na inne. Zmarł Larry Tesler, twórca funkcji kopiuj-wklej. No i może trochę jeszcze.
4: I może jeszcze o innych rzeczach.
3: Coś tam już właśnie widzę, na przykład o tym, że Europa chce się uniezależnić od Mastercardów, Wiz i innych takich, ale nie wiadomo, co z tego wyjdzie.
7: O.
3: Na przykład. I Włochy są powoli się zamykają. Na przykład.
7: No tak, też, to prawda.
3: Jakby ktoś chciał odwiedzić. Na przykład moja rodzinka próbuje odwiedzić i już wiadomo, że nie odwiedzi. No, z takich ciekawostek.
7: Nie, no to jest też tak, że ludzie z ferii powracali, bo teraz właśnie ostatnie województwa kończyły ferie. No i dużo osób wyjechało na narty w Alpy i... No i to jest problem, że muszą właśnie poddać się tej kwarantannie i w sumie żyją w takim zawieszeniu, czy są zarażeni.

0: Nic nie.
1: No w każdym razie mogą być jeszcze różne ciekawe zjawiska z tym związane, a tymczasem przechodzimy do tematów, można powiedzieć, zasadniczych, głównych i tak dalej. W komentarzach jak zwykle króluje NVDA i różne rzeczy, natomiast też...
2: Wywiązała się dyskusja między innymi na temat remote'a, wtyczki remote.
1: Tak, wtyczki remote, ale też mała dyskusja na temat pracy i dofinansowania do pracy, w zasadzie do zatrudnienia. Także no, nie wiem, czy jest sens przytaczać tu całą dyskusję, ale no, zapraszamy do przeczytania komentarzy i ewentualnie jakichś komentarzy z
0: zwłaszcza, że ostatnio nic raczej o pracy nie mówiliśmy to.
1: Mówiliśmy tydzień temu, tak.
3: O Fundacji Aktywizacja, a coś nie działa tak, jak trzeba? Jakieś są komentarze?
2: Raczej nie na temat samej Fundacji Aktywizacja te komentarze są, tylko na temat w ogóle rynku pracy jako takiego, kwestii dofinansowań i tak dalej, i tak dalej.
1: Tak.
2: Także...
1: Znaczy to jest jeden z tych tematów, które po prostu nigdy nie milkną.
2: Oczywiście.
1: Pod tytułem, czy to jest potrzebne, czy to jest fajne, czy to jest niefajne i tak dalej, i tak dalej.
2: No dokładnie, bo są różne perspektywy i różne podejścia do tematu.
1: Tak. Natomiast...
3: Znaczy ja powiem tak, widzący mają swoje urzędy pracy, dlaczego my nie mamy mieć jakiejś agencji, która nam...
2: Ale nie o to...
3: pseudo pomaga.
1: Nie, tu chodzi nie o to dofinansowania do stanowisk pracy, te 70%.
2: Chodzi o dofinansowania i o to, czy w ogóle to jest potrzebne, bo przecież to fajnie byłoby, takie głosy się między innymi pojawiały, że fajnie byłoby, żeby pracodawca zatrudniał niepełnosprawnego bez dofinansowań, bo ten niepełnosprawny będzie po prostu dobrym pracownikiem. Ja bym powiedział tak, niech najpierw pracodawcy zaczną na większą skalę dofinansowywać, to znaczy zatrudniać niepełnosprawnych, tak, osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, z dofinansowaniami, bo ja jak najbardziej nie mam nic przeciwko temu, żeby ten pracodawca z tej osoby z niepełnosprawnością, nie oszukujmy się, jeżeli pracodawca jest bystry i wie, jak to zrobić, to ten z tego pracownika z niepełnosprawnością będzie miał naprawdę całkiem spory zysk, bo zapłaci za niego mało, a w niektórych zawodach naprawdę ten pracownik nie będzie wiele odstawał od pracownika w pełni sprawnego. To wszystko zależy od tego, jaki będzie zawód wykonywał. Oczywiście wiadomo, ten pracownik będzie mniej elastyczny i też taka dyskusja się pojawiła w komentarzach, też taki głos widziałem w komentarzach, że no wiadomo, no na przykład osoba niewidoma nie wskoczy w samochód i nie podjedzie gdzieś tam w ramach swoich obowiązków, bo tu panie Stasiu, przywiezie mi pan coś tam, skądś tam, no to już nie będzie tak łatwo, żeby ta osoba z niepełnosprawnością coś takiego zrobiła. Natomiast no po to pracodawcy dostają te dofinansowania, żeby różne takie rzeczy niwelować, a moim zdaniem to one czasem potrafią nawet zdecydowanie przeważać, tylko to trzeba mądrze wykorzystywać.
1: To trzeba mądrze wykorzystywać. Znaczy, wiesz, to zawsze znajdą się głosy, no ale, i jakby temat naprawdę można ciągnąć godzinami i tygodniami. Także, no ale to jest coś, co chyba nigdy się nie skończy.
4: Też ciekawa była dyskusja, tutaj została zgłoszona a propos aplikacji InPostu do paczkomatów, InPost Mobile.
1: A tak.
4: Że po zgłoszeniu uwag przez naszego słuchacza Mikiego.
5: Nie tego, co tu.
4: Tak. Słuchacz Miki się już częściej pojawiał jakby w naszych rozmowach, więc nie zaznaczałem.
2: Pawle, odrobinę mikrofon Miki w dół. Odrobinę mikrofon.
4: Dobrze, już się robi.
2: Tak.
4: Że po zgłoszeniu uwag aplikacja uzyskała w nowej wersji poprawki dostępności. Taka wzmianka też się pojawiła, była mowa w komentarzu o aplikacji dla iOS. U mnie na Androidzie również taka wzmianka w liście zmian. I jedyne co na razie widzę, bo jeszcze nie odbierałem paczki, to że w momencie kiedy jest pusta lista z paczkami, to jest dość długi opis tej kontrolki, że kontrolka pokazująca listę paczek, czy coś takiego w każdym razie, nie, że brak paczek, nie ma takiej krótkiej informacji, jest jakaś taka bardziej opisowa, długa. Ja jestem ciekaw, czy w momencie, kiedy będę chciał odebrać paczkę, czy mi się pokaże tak jak na iOSie opis w którą stronę mam ręką szukać odpowiedniej skrytki. To by było.
1: Ale tak poza wszystkim to oznacza tylko jedno. Warto zgłaszać uwagi, bo jakby nic nie tracimy, a możemy tylko i wyłącznie zyskać. I okazuje się, że czasem jest to możliwe. A jeszcze też taka informacja z ostatniej chwili. Podobno w PKP Intercity szykują się na koronawirusa i są albo będą maski i rękawiczki w pociągach dla obsługi, która będzie ewentualnie miała kontakt z potencjalnie zarażonymi osobami. Także.
0: Czyli ze wszystkimi, którzy podróżują, no bo inaczej się tego nie da wyegzekwować.
1: No zobaczymy, jak to będzie wyglądało od strony PKP Intercity.
2: No, wziąwszy pod uwagę to, że obecnie mamy no jednak, co by tu nie mówić, zimę i różnego rodzaju inne infekcje potrafią nas dopaść, no to, to tak od razu to ciężko będzie, szczególnie komuś, kto nie jest wykwalifikowany, zdiagnozować, czy to koronawirus, czy nie koronawirus.
0: To prawda. I jest jeszcze coś takiego, na co też chyba warto zwrócić uwagę, bo jak już tak mówimy, ten koronawirus będzie się przewijał, no bo to jednak
1: będzie się przewijał, no bo to jednak, tak, rzeczywiście tak. Tutaj jest.
0: Ale chciałam powiedzieć, że w Polsce ostatnio bardzo dużo ludzi umiera po prostu na grypę. U nas panuje, o tym się nie mówi, ale u nas panuje jakaś taka wybitna, duży właśnie wirus grypy. Po którym bardzo szybko można dostać, jeżeli jest nieleczony, można dostać zapalenia mięśnia sercowego, co oczywiście prowadzi do śmierci. Także no, koronawirus koronawirusem, ale na to też trzeba zwracać uwagę.
1: Ale zwykła grypa, znaczy generalnie grypy. Podobno z grypą to tak jest. Niedawno sobie oglądałem o tym filmik, taki fajny jest gość na YouTubie. Który jakby bardzo fajnie o tym opowiadał generalnie o tych grypach tam on, i te wirusy grypy, one z reguły są w miarę okej, ale czasami im się stworzy on to jakoś nazywa, nie wiem, czy przeskok genetyczny, czy jakoś, już nie pamiętam dokładnie, więc bardzo proszę mnie nie zabijać, wszyscy farmaceuci, którzy ewentualnie tego słuchają, to ma jakąś swoją nazwę, w każdym razie te wirusy potrafią dość mocno w pewnym momencie zmienić się i wtedy nasza odporność dość mocno traci w kontakcie z tym
0: tak, no
1: wirusem.
0: I właśnie ta grypa podobno jest teraz na dosyć takim etapie.
1: I to tak mniej więcej podobno co 100 lat się dzieje coś takiego, także no 100 lat temu była Hiszpanka, więc może teraz czas na jakąś konkretną. No to tak, takie miłe wieści na początek.
0: To oprócz koronawirusa, no niestety.
2: Tak, jeszcze wirus grypy. Tak jest.
1: Tak, ale wracając tak. Do
5: tego. Jeszcze jakiś komputerowy się trafi.
2: No, tak. To swoją drogą, to co chwilę.
1: Ale wracając trochę do tych tematów kolejowych, to Japonia...
3: A w ogóle ci jest.
1: Japonia to jest w ogóle taki kraj, gdzie są takie różne, czasem dziwne rzeczy się tworzy. Różne gadżety. Przecież kiedyś tak było, teraz to chyba Chiny są od tego. Ale mimo wszystko japońska laska dla niewidomych, która ma zapewnić bezpieczeństwo na peronach między innymi.
2: Zgadza się. Japonia to w ogóle jest kraj, który myślę, że warto by było nieco bardziej zbadać pod względem różnego rodzaju udogodnień dla osób niewidomych, bo myślę, że tam akurat jest to dość powszechne, chociażby ze względu na to, że sporo tych niewidomych przynajmniej kiedyś było, co zawdzięczamy Amerykanom Hiroshima, Nagasaki chociażby. Więc tam się do tych niewidomych musi przyzwyczaić.
0: Z tego co wiem, nie wiem czy tak jest we wszystkich oczywiście dworcach i czy to tylko dotyczy metra. Natomiast nie ma u nas, nie ma tak jak u nas, że jest sobie taka przepaść między, nie wiem, no na peron, tylko są bramki. I nie przejdzie się, nawet nie da się spaść na peron, bo są automatyczne bramki, po czym one się rozsuwają, jak nadjeżdża pociąg.
1: Ale to chyba w Europie też gdzieś jest.
0: Jak się otwierają drzwi,
1: nie pamiętam w którym kraju, ale
0: to jak się otwierają drzwi od pociągu, to otwiera się też również bramka, żeby przejść.
2: Tak, zdaje się, że rzeczywiście coś takiego jest, tylko ten system jest dość drogi w implementacji i w montażu i ponoć on jest nie wszędzie. Natomiast firma Kyocera, która no, nie jest zupełnie obcą firmą również i na rynku polskim, bo przecież...
3: Oni drukarki robią.
2: Dokładnie, oni robią drukarki.
4: Kyocera i smartfony też robili.
2: A, no to widzicie.
4: Może nie były u nas zbyt popularne, ale... Pamiętam jeszcze z czasów właśnie wczesne lata 2000, to była mowa przynajmniej nawet w polskich portalach o tych smartfonach. One chyba nie były u nas sprzedawane, ale no wtedy NTT Docomo wyznaczało, jako operator japoński, wyznaczał pewne standardy, jeśli chodzi o 3G na pewno. I tam Kyocera była jednym z partnerów, który to testował różne rzeczy w tym 3G. No i później też parę telefonów wypuścili na rynek, też chyba amerykański, jak już Android zaczął się rozkręcać. Ale to były już wtedy takie tanie telefony, takie na, no, na jednoroczne użycie czy coś chyba.
5: Bo przecież Japonia w roku 2000, chyba mniej więcej 4-5, wczesne lata 2000, ze swoim systemem Moborobo, to był pierwszy kraj na świecie, gdzie do jakiegoś takiego masowego, popularnego użytku, zwłaszcza wśród młodzieży, i to naprawdę było używane, wszedł internet mobilny. To może nie był taki internet, że sobie mogliśmy wejść na każdą stronę przygotowaną do komputera. To było coś a la, powiedzmy, nasze Klango. Oczywiście jakby dla widzących, czyli zamknięty
1: taki trochę WAP, powiedzmy, czy coś.
5: Tak,
1: czy nie?
5: Powiedzmy, tylko takie jedno główne, duże, centralne. Nie jakieś adresy stron, tylko takie duży po prostu jeden system z dostępem do wszystkiego. Ale naprawdę ludzie tego używali, bo u nas ten WAP to była taka ciekawostka, fajnie, wszystko, ale to bardziej gicy czasy.
1: WAP to chyba w biznesie był trochę jeszcze używany.
2: Trochę tak, szczególnie te różnego rodzaju portale, przygotowując swoje strony mobilne właśnie w tej technologii WAP, przede wszystkim dbało o to, żeby jakieś kursy giełdowe, jakieś informacje właśnie biznesowe tak. były przede wszystkim publikowane.
1: I pamiętam, jak kiedyś wracaliśmy z klasą, jeszcze jak byłem w Laskach, to był rok, nie wiem, jakiś 2000 czy coś koło tego, i właśnie był gość z telefonem, z WAP-em, i tam przeglądał sobie coś, jakieś maile wysyłał, coś, i tam właśnie opowiadał, jak to działa.
2: Natomiast wracając do tej laski produkowanej, czy zaprojektowanej przez Kyocerę, to właśnie ma być to sposób na zredukowanie kosztów tych wszystkich bramek i podobnych systemów, które mają zabezpieczać niewidomych przed wejściem tam, gdzie wejść się nie powinno, czy po prostu przed spadnięciem z jakichś platform komunikacyjnych. Po prostu ta laska ma być wyposażona w jakiś odbiornik radiowy, a te miejsca, które mogą być niebezpieczne, mają być oznaczone znacznikami radiowymi. I w ten sposób, kiedy zbliżamy się do takiego obiektu, no to ma być informacja za pomocą, zdaje się, jakichś wibracji, być może jeszcze jakichś sygnałów dźwiękowych i podobnych metod, które mają nas ostrzegać, że uwaga, no w tym momencie zbliżamy się do jakiegoś tam takiego niebezpiecznego miejsca. Przypuszczam, że można to rozszerzyć zdecydowanie bardziej, nie tylko systemy komunikacji, ale również i różnego rodzaju inne miejsca mogą być przydatne. No oczywiście wszystko jest kwestią skali i wiadomo, że teraz z dnia na dzień nie stanie się to użyteczne, popularne i działające, bo trzeba oznacznikować dużo miejsc, ale wydaje się, że to rzeczywiście może nie być wcale takie drogie, jeżeli chodzi o te znaczniki.
1: Ale tu Paweł chyba miał podobne doświadczenia, bo w Krakowie kiedyś coś takiego chyba był, jakiś taki testowe, jakieś takie bransoletki z kolei, co się na rękę zakładało.
4: Tak,
1: i one też właśnie wibrowały, jak się...
4: Tak, ale to testowałem tylko w zamkniętym jakby środowisku na uczelni, chyba na AGH, czy gdzieś się to było testowane, i to, wiesz, na zasadzie bransoletka wykryła znacznik, zawibrowała, okej, okay, ale nie było opcji przejść się z tym po mieście. Nie było chyba jeszcze wtedy nawet takich instalacji testowych, miejskich, żeby można było to wytestować.
2: No tak, bo to trzeba...
4: Dużo jest wariacji na temat.
2: Bo to trzeba po prostu... Chociażby. No, bo to trzeba odpowiednią masę krytyczną osiągnąć, żeby to w ogóle było w jakikolwiek sposób użyteczne, bo jeżeli będą, nie wiem, trzy znaczniki na krzyż, no to nikt z tego nie będzie korzystał, a podejrzewam, dokładnie, że taka laska będzie jednak troszeczkę droższa od laski zwykłej, laski tradycyjnej, bo tam jednak tej elektroniki trzeba będzie trochę upchać.
1: A dokładnie. Znaczy mi w ogóle brakuje jakoś ostatnio jakiegoś takiego rozwiązania, które mogłoby być swego rodzaju rewolucją właśnie. Znaczy oczywiście, że są nie smartfony i to samo w sobie jest niezłą rewolucją, ale jakby takich rozwiązań dedykowanych, w sensie Są właśnie jakieś takie technologie typu ten Total Point i jakby ja nie chcę tutaj mówić, że to jest złe jakkolwiek, tylko te wszystkie systemy wymagają sporych nakładów środków ze strony miasta, państwa czy jakiejkolwiek no generalnie infrastruktury specjalnie robionej pod te urządzenia. I trochę mi brakuje czegoś takiego, żeby ktoś spróbował coś zrobić. Kupujesz urządzenie i nie ma tej infrastruktury. Ja wiem, że to jest trudne i nie wiadomo, czy w ogóle możliwe, ale trochę jakoś tak, no ten GPS powiedzmy, bo ten GPS to jest taka, albo przynajmniej, żeby zrobić infrastrukturę dla wszystkich, nie tylko dla niewidomych, która się rzeczywiście sprawdza właśnie, tak jak GPS, który no, działa jakby u wszystkich, a no, nam pomaga jeszcze w jakiś tam sposób taki dla nas, powiedzmy.
5: Ta nowa technologia, o której ja kiedyś mówiłem w Tyflo Przeglądzie, ma duże szanse gdzieś się rozpowszechnić, bo to co iPhony już implementują, to Cisco zaczyna implementować powoli, to był Wideband, coś tam, WB chyba, nie pamiętam jak to się już nawet teraz dokładnie nazywało, ale to było właśnie takie bardzo dokładne, tam do paru centymetrów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I to miał być taki bardzo dokładny GPS w budynkach z dokładnością naprawdę, no tak, tam powiedzmy do 10 centymetrów.
1: No tylko pytanie, jak to jest w praktyce, no bo beacony też wszyscy pisali, no, że to będzie do 10 centymetrów, a potem wirtualna Warszawa to próbowała instalować, no to jesteś w okienku numer 3 na zewnątrz budynku.
5: No nie, tutaj właśnie w dobrych warunkach to podobno miały być milimetry, właśnie w warunkach złych to miała być kwestia 10 centymetrów.
1: No,
5: ile z tego będzie, zobaczymy.
1: Jak to będzie w praktyce. A jak już jesteśmy na różnych takich gdybaniach, a co, a w ogóle i tak dalej, no jest coś takiego, o czym szczerze mówiąc ja musiałem to wyszukać, co to jest, ale Paweł to znalazł wcześniej. Assistive Technology Industry Association. I to coś zrobiło konferencję swoją w 2020 roku, podejrzewam, że nie jedną. No i nowe produkty tam zostały pokazane dla nas, dla niewidomych.
4: To jest taki przedsmak tego, co będziemy mieli już za miesiąc, bo CSUN już wkrótce wyruszy. I to jest konferencja, która znowu odbywa się w Kalifornii, tym razem chyba w San Diego, o ile dobrze pamiętam. I bo następna CSUN będzie następna, czyli ta marcowa, następna po ATIA, to będzie w Anaheim oczywiście, tam gdzie Disneyland, park ze Star Warsami i tak dalej, różne atrakcje.
1: I tam gdzie nasze targi muzyczne nam.
4: A, one, też? O, widzisz.
1: No, też tam, tylko że one już były.
4: A, widzisz.
1: Teraz no będą targi w Niemczech.
4: W ATIA ponoć pogoda nie za dobra, deszcz pada, grzmoty, błyskawice, co nie powstrzymało jednak firm, aby przedstawić różne produkty. Niewiele wiadomo, mam wrażenie, że CSUN jest na tyle większy, że na ATIA na razie dowiemy się tylko, że coś zostanie pokazane na CSUNie. Tak było w przypadku wielu firm. Natomiast ci, którzy już się ośmielili, to American Printing House, który w tym roku postanowił troszkę współpracować z Humanware'em i z Viewplusem. No i sam Viewplus, który też swoją rzecz przedstawił, o tym za chwileczkę. Natomiast to co APH i Humanware. To są dwa nowe monitory brajlowskie, Chameleon 20-znakowy oraz 40-znakowy Mantis. I oba są nastawione w jakimś stopniu na dwie różne grupy społeczne, bo z jednej strony Chameleon jest takim typowo monitorem brajlowskim dla uczniów, zwłaszcza w szkole. Jest tam na przykład możliwość wymiany notatek pisanych brajlem na linijce z nauczycielem, tak by mógł to przeczytać w czarnym druku. Jest możliwość obróbki plików docs, TXT, BRL, BRF. Jest możliwość dostępu, czyli musi być też jakieś Wi-Fi widocznie, jakaś łączność bezprzewodowa do bibliotek, oczywiście amerykańskich na razie, bo mowa jest o Bookshare na przykład. No, może gdyby produkt wyruszył poza Stany, to byłby też adaptowany do potrzeb rynków lokalnych, może i nasze do ZBN by się dostało, gdyby był dystrybutor.
3: Ale ty mówisz, że to są monitory, to nie są przypadkiem takie notatniki z linijkami brajlowskimi?
4: To jest przedstawione jako monitor, czyli coś jak Braille Edge. Na zasadzie to współpracuje ze screenreaderem, nawet można podpiąć to do kilku urządzeń naraz, tam jest napisane.
3: Wiem, że Kameleon ma 20-znakową linijkę, tak, a ten drugi ma 40-znakową
4: tak,
3: linijkę.
4: Tak, tak, tak. Dokładnie, czy, tak jest.
1: No właśnie, bo to jest takie wiadomo,
3: no i ten 40-znakowy ma jeszcze klawiaturę taką pełną. Można ją przełączyć też na brajlowską, wtedy te FSD i te drugie JKL robią za punkty brajlowskie, z tego co przeczytałem na Blind Bargains.
4: Tak, ja mam na przykład też to z oficjalnej strony APH. Na Blind Bargains też widziałem podcast. Natomiast właśnie tym się różnią. To troszeczkę mi tu zaspoilowałeś, nic się nie stało oczywiście. Natomiast tak, właśnie Kameleon jest tym 20-znakowym i 40-znakowy jest Mantis. No i mają oczywiście też takie podstawowe funkcje jak kalkulator, jakiś zegar z budzikiem prosty, menedżer plików. No i dlatego myślę, że to są mimo wszystko monitory. To jest coś jak mój Braille Edge 40. Braille Edge nie jest notatnikiem. Braille Edge jest raczej linijką, tak, z pewnymi cechami notatnika. Pewną autonomię, tak, ma, ale to jest mimo wszystko monitor.
1: I teraz podejrzewam, w ogóle zaczną może powstawać takie albo trochę bardziej notatniki, albo trochę mniej notatniki i to trudno będzie powiedzieć, co jest czym tak naprawdę, bo to, że sobie producent zakwalifikuje to jako monitor, to ktoś równie dobrze naprawdę można wykorzystywać jako notatnik, tylko po prostu bez wodotrysków, które teraz mają notatniki.
4: To prawda, bez jakiegoś takiego stałego systemu operacyjnego. No ale Bluetooth ma być, jakieś zarządzanie plikami ma być. No więc takie monitory pojawiają się już powoli w Stanach, a może i kiedyś trafią do nas. I to przy współpracy z Humanwarem, no.
5: To jest, słuchajcie, taki typowy po prostu produkt Humanware'a. Targetowany pod Stany i na rynek edukacyjny. Bo gdzieś właśnie ostatnio rozmawiałem między innymi też z Amerykanami a propos firm, kto co ma, gdzie co jest, czego jest nie ma u nas, czego nie ma tam. Dowiedziałem się na przykład, że tam Milestone nigdy jakoś nie zrobił furory. Gdzieś tam, ktoś tam, coś tam, ale ogólnie...
4: Bardziej Victor Reader Stream pewnie, nie?
5: Tak, właśnie. Tam naprawdę ten Humanware to jest potentat ogromny. To jest, nie wiem, może to co u nas Altix, powiedzmy, wielkością. Tam cały rynek edukacji jest tak naprawdę objęty Humanwarem. Jeżeli mówimy o jakichkolwiek notatnikach brajlowskich, które uczniowie używają w szkole, jacyś niewidomi, to myślę, 90% przypadków są to Humanware'owskie Braille Note'y i to było już tak od czasu dłuższego. I to nawet te Braille Note'y, to po prostu widać, jak one są projektowane, że one są właśnie robione na rynek edukacji, amerykański. Co tam na przykład mamy, czego w Braille Sensie nigdy chyba nie było, poprawcie mnie, jeśli się mylę. Braille Note'y mają na przykład coś takiego jak Exam Mode. I jak się włączy w Braille Note'cie Exam Mode, to ustawia się hasło, otwiera się plik i do wprowadzenia tego hasła my poza ten plik nie wyjdziemy, nie zamkniemy aplikacji, nic nie zrobimy.
1: Nie ma chyba niczego takiego.
5: Idea jest tego taka,
2: żeby
5: że
2: nie ściągać.
5: Podchodzi do ucznia, tak, ustawia uczniowi Exam Mode w pliku ze sprawdzianem i póki nauczyciel nie wpisze swojego hasła, to on jest pewien, że uczeń poza plik nie wyjdzie.
4: Może jak nauczyciel hasło zapomni.
1: Nie, no pewnie jakiś reset tam zadziała, czy coś.
5: Procedury po ileś, ale po jakimś czasie albo czegoś. Podejrzewam, że też musi być.
4: No okej, ale to nie jest koniec współpracy APH i Humanware'a, ponieważ tu jeszcze dołącza ViewPlus do tej wesołej gromadki. Też powstały nawet dwie drukarki brajlowskie. Pix Blaster i Page Blaster. No i co one oferują? Pix od Pictures, nie świnki.
1: A to dobre było.
4: No w sumie. Pix Blaster, taka wyrzutnia. Dobra.
1: Gra audio taka.
4: Nie dawaj pomysłów. Nie, Blaster, bo nazywa się Braille Blaster oprogramowanie, które stworzyło APH do produkcji tekstów brajlowskich i z tym oprogramowaniem mają te dwie drukarki współpracować. Ale nie tylko, bo także z wszystkimi dostępnymi na rynku tłumaczami typu Duxbury Braille. ale także mają współpracować zarówno z systemami komputerowymi, jak i z mobilnymi, więc prawdopodobnie tam będzie też jakaś webowa strona, jakiś serwerek wbudowany, za pomocą którego jakiś prosty wydruk będzie można przeprowadzić także za pomocą takiej drukareczki. No i oczywiście też będzie można jej używać jako drukarki po prostu takiej podpiętej do komputera, gdzieś tam w sieci, jest Wi-Fi, jest USB, no i takie drukarki będą. Jest też powiększalnik, który posiada różne funkcje, tylko tu już się nie mogę autorytatywnie wypowiedzieć, bo nie jestem użytkownikiem takich urządzeń.
1: A ja niestety
4: ale...
1: muszę zniknąć na chwilkę.
4: No dobrze. Bo na przykład powiększalnik posiada opcję OCR, posiada różne tryby widoku, tryb widoku z dystansu, tryb widoku z bliżej, z dali, tryb widoku dla tekstu pisanego odręcznie, menu udźwiękowione, przyciski, które są łatwo wyczuwalne i dobrze skontrastowane, wysoki kontrast posiadają. No i ten OCR ponoć dla wielu języków, więc też ciekawe, na jaki rynek będzie to urządzenie dedykowane oprócz amerykańskiego. No, takowe urządzenia zaprezentował American Printing House. A co do ViewPlusa jeszcze wróćmy. ViewPlus po cichu, bo jakoś już we wrześniu zeszłego roku wprowadził, do czego się nie przyznali ponoć jakoś właśnie jakąś wielką konferencją prasową, ani komunikatem nawet prasowym, tylko tak wysyłali próbki na razie swoim zaufanym klientom, którzy wiedzieli, którzy ich o to prosili, a teraz mogą się już pochwalić nowymi generacjami drukarek Columbia i Delta, Delta 2 w zasadzie. Tam jest stosowana taka technologia PowerDot, która sprawia, że te kropki są takie twardsze i wyróżniają się troszkę z tłumu innych kropek, innych firm. No tym razem mamy kropki, które są dwukrotnie wyższe, natomiast nie zabierają większej szerokości na papierze, więc jeżeli chcemy gdzieś sobie przemieszać Braille'a z czarnodrukiem, to mimo wszystko dalej nie powinno to być problemem. To jest jakiś wynik jakichś badań, które też prowadzili, różnych dyskusji wewnątrz firmowych i z klientami, w jaki sposób ma powstać Braille, który jest dobrze wyczuwalny, ale nie za ostry, wytrzymały, no i taki, żeby rozmiarowo również nie powodował jakiejś tam, nie powodował dyskomfortu dla tych, którzy gdzieś tam no, mają różne rozmiary palców, a też chodzi o to przecież, żeby te kropki nie były jakieś gigantyczne, żeby dało się komfortowo czytać. No i ta technologia już jest stosowana w nowych drukarkach, będą też rozdawane na różnych konferencjach, może można też internetowo zamówić próbki tego, jak taki Braille wygląda. No w każdym razie u ViewPlusa też już sezon na nowe rzeczy się zaczął, a nowsze jeszcze rzeczy się pokażą na CSUNie, więc wyczekujcie i obserwujcie tą przestrzeń, jak to się ładnie mówi, w oczekiwaniu na dalsze wieści z CSUNu.
2: Tak, bo na pewno też się tej konferencji przyjrzymy. Jak będzie coś ciekawego, to o niej opowiemy. Ja jeszcze dodam, że nasz telefon jest do waszej dyspozycji. Jeżeli macie ochotę zabrać głos w audycji, to 123 834 835. Telefon działa, jest aktywny, możecie do nas dzwonić. Teraz informacja, którą przygotował Tomek, ale sobie poszedł na chwilkę. Miejmy nadzieję, że za jakiś czas wróci. Informacja dotyczy... notatników Braille Sans Polaris. Doczekały się te notatniki nowej wersji oprogramowania i cóż, mamy nowości. Mamy nowości, bo mamy słownik ortograficzny, skróty w języku polskim, ale też myślę, że całkiem przydatna rzecz dla tych wszystkich, którzy chcieliby sobie spiąć swojego Polarisa z chmurą, obsługa Google Drive. I pozostaje tylko mieć nadzieję, że ze względu na to, że Braille Sensy obecnie są na Androidzie, to będzie to jednak działało nieco dłużej niż jakieś inne usługi z firmami zewnętrznymi, które kiedyś Braille Sensy integrowały, bo no, wyglądało to potem cokolwiek dziwnie i niefajnie, że na samym początku coś nam na przykład działało, po jakimś czasie przestawało działać, no i jakoś nie bardzo było chyba mocy przerobowych u HIMSA, żeby to łatać, żeby to poprawiać i żeby to po prostu działało jakoś w miarę w porządku. I notatniki no potem swoją oczywiście podstawową funkcję notowania spełniały, natomiast no problem był z tymi innymi usługami zewnętrznymi, które się czasem przydają. Myślę, że się zgodzicie ze mną, zwłaszcza dziś, kiedy to ten notatnik możemy sobie dopiąć do internetu i coś tam jednak oprócz tych notatek porobić na nim.
4: No szczęście w nieszczęściu, że HIMS zapowiada z reguły dość i też utrzymuje dość długi żywot dla tych urządzeń. Dopiero teraz na przykład, gdzie jesteśmy no chyba 4 lata albo 3 po premierze pierwszego Polarisa, mamy dopiero ostatnią aktualizację dla U2. Dla jeszcze tego ostatniego Polarisa, który był na CE.
2: BrailleSense'a, to wtedy nie był Polaris.
4: Tak, BrailleSense'a U2. Przepraszam. I wtedy dopiero teraz się kończy wsparcie dla tego notatnika. No też na CISA-nie myślę zobaczymy jakieś nowości. Były na ATIA zapowiadane, że coś się pojawi. Też była mowa o tej synchronizacji z Google Drive'em. No i też się HIMS chwalił tym, że to jest dobre urządzenie do współpracy przy dokumentach w dokumentach Google. W jakiś sposób ma osoba niewidoma przewagę w stosunku do, gdyby pracowała na standardowym interfejsie. No, zobaczymy, co jeszcze pojawi się na CISA-nie a propos HIMS.
2: Dokładnie. A teraz informacja i ciekawostka dla tych wszystkich, którzy się interesują technologią, ale może chcieliby zgłębić nieco informacji na temat komputerowych staroci. Bo oto w serwisie archive.org, swoją drogą to jest w ogóle ciekawy serwis, zresztą zaczynaliśmy od niego przygodę tyflopodcastową dobre 12 lat temu. Już tak ten czas leci.
5: Można sobie jeszcze znaleźć.
2: Tak, oczywiście.
5: Jeszcze podejrzewam, że tak, ale ja kiedyś szukałem i były stare audycje, nawet audycje, których nie ma już teraz.
2: Zgadza
5: na
2: się.
5: Podcast.net.
2: Zgadza się. Są archiwa, ja tego tam absolutnie niczego nie kasowałem. Zresztą Archive to jest w ogóle fajny serwis i on coraz bardziej się rozrasta, bo tam różne rzeczy są. Są jakieś stare gry na przykład. Twórcy tego serwisu stworzyli w ogóle jakieś emulatory chyba, dzięki którym można sobie w te gry pograć, jeżeli tylko taka nasza wola, jeżeli chcemy się cofnąć tam o 20-30 lat, bo mamy taki sentyment do różnego rodzaju rzeczy retro. Ale ja nie o tym, bo ja chciałem powiedzieć, że się w archiwie pojawił Playback Magazine. To jest, jak wyczytałem z opisów, wydawany od 1979 do 2007 roku magazyn audio, to jest zdaje się jakaś amerykańska produkcja, na temat różnego rodzaju technologii, które mogą być użyteczne dla osób niewidomych. Szczerze powiedziawszy, ja tam widziałem kolekcję tego Playback Audio Magazine i ja tam nie widzę jakby wszystkich tych rzeczy. Być może za pomocą archiwa tej strony nie bardzo jestem w stanie dotrzeć do wszystkiego, ale kilkadziesiąt numerów rzeczywiście widzę. Link będzie rzecz jasna w komentarzach pod tą audycją, żebyście mogli sobie to przejrzeć. I powiem tak, to jest tak jak sobie posłuchałem trochę tych różnych rzeczy, to dość podobna idea przyświecała twórcom tak jak nam tu w tyflopodcastach, bo to był taki magazyn, który się ukazywał na kasetach. I w ogóle chyba do samego końca ukazywał się na kasetach. No my trochę inaczej dystrybuujemy swój przekaz, ale okej. Bardziej chodziło o to, że tam pojawiały się prezentacje różnego rodzaju urządzeń użytecznych dla nas. To mogły być jakieś radioodbiorniki, to mogły być jakieś tam nie wiem, mówiące różne rzeczy, jakieś kalkulatory, nie kalkulatory. No wszystko po prostu, co mogło być fajne. Na przykład jakiś jeden odcinek sobie posłuchałem, w którym się wypowiadał człowiek, jakiś taki miłośnik telefonów. To było chyba z 2003 roku, akurat na to trafiłem i się nagrywał do tego materiału przez telefon i opowiadał, wyobraźcie sobie, o różnych promocjach amerykańskich operatorów telefonicznych, że połączenia za darmo gdzieś tam, że taki abonament i tak dalej, więc można się było na przykład z tym zapoznać. Były też różnego rodzaju prezentacje, także jest czego słuchać, jeżeli kogoś interesuje historia technologii, niekoniecznie związanej z niewidomymi zawsze, ale na pewno używalnej przez osoby niewidome, to myślę, że warto po to sięgnąć. Jest sporo do słuchania, oczywiście wszystko w języku angielskim, więc tu przynajmniej jakaś taka podstawowa znajomość language'a nam się przyda. Także link będzie.
5: Ja słuchaj, Ja, słuchajcie, z takich rzeczy miałem kiedyś dostęp, bo tego nie ma nigdzie publicznie, a to gdzieś tam krąży, jak ktoś wie, że tak powiem, gdzie szukać, krążyły takie jakieś zipy z obrazami dyskietek na stare komputery, bodajże Apple II, z gazetkami takimi dla niewidomych o komputerach, o mikrokomputerach, to się wtedy nazywało, dla osób niewidomych. To były lata 80. Późne chyba, ale 80. na pewno. I tam były naprawdę interesujące rzeczy czasami, typu jak osoba niewidoma może w przyszłości być nauczycielem i uczyć widzących. I wypowiadał się jakiś człowiek, który uczył właśnie w Stanach w jakiejś szkole historii i był tak zachwycony, że on miał komputer i ludzie mu dawali pracę na dyskietkach i nie musiał prosić widzących o to, żeby mu czytali i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W ogóle się Kurzweil pojawił, czyli ten rozpoznawacz tekstu do... ta maszyna taka wielka do rozpoznawania tekstu, coś ale nasz autolektor późniejszy. I wszyscy byli tak zachwyceni, że wow, można książki czytać. I tak dalej.
2: To w ogóle,
5: tak dalej,
2: Mikołaju, naprawdę... nie tylko niewidomi byli w latach 80. bardzo intensywnie edukowani, jeżeli chodzi o możliwości związane z komputerami, bo na przykład ja pamiętam to z początku chyba lat 80. jest taki cykl BBC, który...
5: Tak, The Computer Program.
2: Tak, dokładnie.
5: Pisane Head Computer Programme.
2: Tak, to jest bardzo fajne. Znaleźć. Ja polecam, bo to naprawdę fajne, tak. Fajne rzeczy i pokazuje to w ogóle BBC w tych latach 80. było dość intensywnie nastawione na edukację informatyczną. Oni tam nawet mieli te swoje własne komputery, znaczy to chyba we współpracy z kimś były tworzone, ale były takie komputerki BBC, które można było sobie kupić i jakoś tam coś robić. I co ciekawe, tam chyba jakieś nawet technologie dostępowe dla nas były, bo się Apollo dało pod to podpiąć, syntezator Apollo. W instrukcji...
6: produkt Dolfina.
2: Tak, dokładnie. W instrukcji do Apolla jest informacja o tych komputerach BBC. Także rzeczywiście. A dlaczego o tym mówię? Dlatego, że tam też właśnie w tych programach BBC było pokazane, jak komputery mogą nam ułatwiać codzienne życie. To znaczy na przykład komuś w sklepie, komuś w jakiejś fabryce, komuś, powiedzmy, na lotnisku. I to też było takim dość przystępnym angielskim opowiadane. Ja nie miałem jakichś większych problemów z zrozumieniem tego, a się za jakiegoś lingwistycznego mimusa nie uważam, więc myślę, że jeżeli ktoś ma ochotę sobie powspominać takie rzeczy retro, to też warto. I ja jeszcze a propos archiwa, to wspomnę, że w archiwie jakiś czas temu zostało wrzuconych całkiem sporo, może nawet mówiłem o tym już kiedyś, ale to przypomnę, bo tego nigdy dość, dla miłośników retro zostało wrzuconych kilkadziesiąt czy kilkaset nawet numerów Bajtka.
4: No wrzucałem. Wracając jeszcze do tego wątku brytyjskiego, to w sumie mnie w ogóle nie dziwi podejście BBC, bo Wielka Brytania ma już taką trochę tradycję edukacji społeczeństwa a propos nowych rzeczy. Od czasów rewolucji przemysłowej, kiedy to był ten ruch ludycki, który chciał niszczyć te wszystkie maszyny przemysłowe, bojąc się, że ludzie po prostu będą tracić pracę masowo, co się poniekąd też chyba działo, ale królowa Wiktoria, która wtedy akurat wstąpiła na tron, postanowiła założyć do dziś istniejący zresztą dom królowej Wiktorii, który był swego rodzaju takim, no nie do końca muzeum, bo mówił o rzeczach temu społeczeństwu współczesnych, ale traktujące właśnie o korzyściach wynikających z używania maszyn właśnie w takich codziennych sytuacjach. No i kiedy komputery powstawały, to też się mówiło o tych ruchach neoluddyckich. Znany terrorysta Ted Kaczyński, tak, który w Stanach podrzucał różne bomby właśnie w różnych firmach, w listach, żeby komputery chyba, to chyba o to chodziło. I że tak powiem, do dziś ten dom królowej Wiktorii istnieje i jest bardzo dostępny. Nawet prowadzone są często specjalne jakby cykle oprowadzeń dla osób niewidomych. Jest bardzo często wymieniany jako taka dostępna instytucja w Londynie kultury.
2: No to rzeczywiście dobrze, bo nie ma co się, myślę, technologii bać, bo technologia będzie nam pomagała, chociaż rzeczywiście różnego rodzaju zagrożenia gdzieś tam od czasu do czasu się pojawiają, ale to po prostu trzeba nauczyć się z nimi obchodzić, a nie wylewać dziecko z kąpielą. A propos edukacji, to teraz będzie o systemie operacyjnym, który do edukacji poniekąd nam może służyć, bo bardzo często te komputerki Raspberry Pi wykorzystują różnego rodzaju miłośnicy technologii, miłośnicy montowania swoich własnych jakichś małych rzeczy, bo na Raspberry Pi naprawdę zrobiono już całkiem sporo i zrobi się pewnie jeszcze więcej, a mowa o systemie Raspbian, który to ponoć dla nas coraz bardziej dostępnym się staje, prawda to, Pawle?
4: Tak, tutaj się śmiała osoba z firmy produkującej Raspberry Pi, że w momencie, kiedy pierwszy raz zainstalowali screenreader Orca, czyli typowy screenreader dla Linuxa, no to jedyne, co Raspberry Pi z siebie wydał, to niepokojące mruczenie, jakieś takie warczenie i jakieś odgłosy. No okazało się, że większość aplikacji domyślnie instalowanych lub zalecanych przez system Raspbian w jakiś sposób nie jest dostępna, więc trzeba było je w jakiś sposób dopracować i to też zrobiono. Przede wszystkim Orca wylądowała jako oprogramowanie zalecane, bo na Raspberry Pi mało w ogóle rzeczy prawdopodobnie jest zainstalowanych domyślnie. Wiele jest po prostu w oprogramowaniu zalecanym, które można sobie doinstalować, więc Orca się tam pojawiła. No i aplikacje, które też są tworzone specjalnie z myślą o Raspbianie lub gdzieś tam, że tak powiem, z nim współpracują, też zostały udoskonalone albo sprawdzono przynajmniej pod kątem dostępności, jak się zachowują. Tutaj twórcy Raspberry Pi współpracowali z AbilityNet, amerykańską organizacją, brytyjską chyba nawet, która doradza im, jak to wszystko usprawnić. No i praktycznie wszystko jest dostępne oprócz kilku rzeczy. Tony, czyli aplikacja do debugowania różnych rzeczy, taka do różnego rodzaju programistycznych, zdaje się, operacji. Tak samo nie jest dostępny Sonic Pi. Nie mam pojęcia, co to. Może ktoś, kto używa Raspbiana, może się powiedzieć. No i Scratch, czyli ten blokowy język programowania, taki najprostszy, którego się używa często w szkole, żeby wprowadzić dzieci w początki programowania.
2: To chyba niestety na żadną platformę nie jest dostępne. Klocków. Co najwyżej ktoś tam próbował jakoś to udostępnić, jakieś próby poczyniał, ale wiele z tego nie wyszło, przynajmniej z tego, co wiem.
5: A to jest, słuchajcie, wiem, problem, bo to w coraz większej ilości krajów pojawia się w szkołach gdzieś tam jako przedmiot obowiązkowy nawet i to też tworzy taką, z tego co wiem, koncepcję w społeczeństwie, gdzieś wśród osób, które się z tym stykają, na przykład w szkołach i tak dalej, że programowanie dla niewidomych to nie jest dostępne. Co oczywiście nie jest prawdą, bo prawdziwe, normalne programowanie to jest zdecydowanie więcej tekst niż grafika, niż układanie czegokolwiek. Scratch jest tak naprawdę tylko zabawką, ale no od tej zabawki wiele rzeczy się zaczyna i tak naprawdę pozbawiamy niewidomych w dużej części no pewnych możliwości i dostępu do pewnych rzeczy.
4: Ja miałem Scratcha na studiach na przykład, fakt, na ostatnim roku. Specyficzny jakby element edukacji na kierunku, jakim jest filologia angielska, ale zważywszy na to, że media były też częścią, powiedzmy, tej edukacji, no to tam Scratch się pojawił. No i też miałem problem, nie potrafiłem jakoś znaleźć sposobu, nawet obejścia, żeby jakoś sobie z tym poradzić. Oczywiście pominęliśmy to w moim przypadku. Natomiast, no, że tak powiem, jest to rzeczywiście problem, bo to się staje coraz bardziej popularne, tak jak to mówisz, Mikołaju.
2: No niestety te języki edukacyjne to chyba nigdy dla nas nie były jakoś specjalnie przyjazne. Poprawcie mnie, jeżeli się mylę, ale chyba z logo było podobnie.
5: Czy logo było? Nigdy się nie bawiłem, ale z tego co wiem, to ono było w ogóle mega graficzne. Tam się jakimś żółwiem sterowało, czy czym?
2: Tak, dokładnie, dokładnie. Chodziło się takim żółwiem, który tam mógł różne rzeczy wykonywać. Ten żółw miał jakby w sobie, zdaje się, jakiś taki flamaster, którym można było coś rysować. Ten flamaster można było opuszczać, podnosić i tak dalej, i tak dalej.
4: To znaczy, wiecie, do takiej edukacji podstawowych koncepcji programowania, no to teraz mamy Code Blastera poniekąd, od Code Jumpera, przepraszam.
5: Code Jumper, no tylko, że to jest hardware.
2: Tylko, że to jest hardware, ja i fajnie jakby to do nas kiedyś gdzieś tam dotarło, i pytanie, ile za to trzeba będzie zapłacić, bo sam bym się chętnie czymś takim pobawił i poeksperymentował sobie. Podejrzewam jednak, że tanie to nie będzie, bo to takie bardziej na razie chyba prototypowe
5: jedna
2: rozwiązanie.
5: Rzecz, którą mamy i która jest dostępna, ja się nie bawiłem, bo nie mam na czym, ale podobno jest fajnie, to jest aplikacja Swift Playgrounds.
4: O na... tak, to też słyszałem.
5: Maci i na iPady, bo ona na Macach się ostatnio pojawiła.
4: No nawet śledzę chyba na Twitterze osobę, która gdzieś tam wspomaga Apple w udostępnianiu tych Swift Playgrounds.
2: A nie, co to jest, no, możecie się powiedzieć nieco bardziej?
4: To jest też taki jakby koncept programowania troszkę dla dzieci głównie, ale chyba nie tylko, bo dorośli, którzy nigdy nie mieli styczności, też mogą zaczynać. Ale wiem, że
5: też,
4: to
5: ale nie tylko.
4: W szkole ten Krystian Kozerawski się nazywa, ten dziennikarz dla MyApple? Chyba tak.
2: Tak, jest ktoś taki.
4: Z Twittera. On zdaje się, że on chciał wprowadzić i wprowadził poniekąd w szkole swojego syna w Łodzi zajęcia ze Swift Playgrounds.
5: To jakoś bazuje na Swiftie i właśnie uczy poniekąd, ale też właśnie w taki sposób bardzo jakiś koncepcyjny, obrazkowy i tak dalej, ale zrobione tak, żeby niewidomi mogli i żeby niewidomi byli w stanie tego, z tego korzystać.
2: Bo na iPhone'a tego nie ma, to jest tylko na iPada i na Maca, jak rozumiem.
5: iPad i Mac, tak.
2: Okej, okay, no to, trzeba będzie, się tym kiedyś pobawić, potestować, bo to może być
5: to
2: rzeczywiście
5: chyba nawet nie każdy
2: fajne.
5: iPad, chyba te nowsze, bo u nas w rodzinie jakiś tam stary leżał. I kiedyś się właśnie interesowałem, żeby go po prostu wziąć i to sprawdzić, ale sobie popatrzyłem na wymagania i się okazało, że tam właśnie jakiś nowszy był potrzebny.
2: No w każdym razie system Raspbian coraz dostępniejszy. Zastanawiam się, to nie wiem, Pawle, czy ty wiesz coś o tym, czy to już jest ten etap, że po prostu kupujemy sobie Raspberry Pi, odpalamy go i nam to już działa, czy tam coś trzeba jeszcze
4: właśnie
2: zrobić
4: dodatkowego?
2: Właśnie
4: chyba nie. Chyba zdaje się, że trzeba pobrać albo sudo apt-get, albo właśnie graficznie z tego centrum programów coś tam z polecanych. Domyślam się, że powód jest taki, żeby ten Raspbian na początek był bardzo minimalny i nie miał za dużo, bo zdaje się, że tam więcej rzeczy się instaluje. Albo tam nie ma nic na początek, albo jest tyle, żeby po prostu system działał, albo tam jakieś aplikacje są, ale niewiele.
5: Tam było kiedyś, przynajmniej podejrzewam, że nadal jest w ogóle coś takiego, że, bo w ogóle zacznijmy od tego, że Raspberry działał i podejrzewam, że działa do dziś na kartach pamięci, nie na wewnętrznym dysku. I najczęściej na tych, bądź to kartach dołączanych do urządzenia, bądź to tych domyślnych obrazach, które sobie mogliśmy pobrać z internetu i wypalić, jak uruchamialiśmy urządzenie, to odpala nam się taki minimalistyczny w ogóle instalatorek, który nas pyta, o co my chcemy, jaką my dystrybucję chcemy, co my w ogóle chcemy zainstalować. Taki coś ale powiedzmy instalator Windowsa XP, czyli w ogóle żadnej myszki, prawie konsola, takie proste menu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I dopiero jak my się tam pobawiliśmy takimi rzeczami, to dopiero wtedy dostawaliśmy jakąkolwiek dystrybucję taką z grafiką, z wszystkim i mogliśmy mówić o jakimkolwiek w ogóle screen readerze. Ale też nie ma co mówić, że osoby niewidome same nie są absolutnie w stanie z czegoś takiego skorzystać, bo są. I ja znam osoby, które korzystają i korzystały, bo są dystrybucje tworzone specjalnie dla niewidomych. Musimy sobie coś takiego odszukać, coś takiego pobrać, wziąć sobie kartę pamięci właśnie z takiego urządzenia, umieścić ją w naszym zwykłym komputerze przez jakiś czytnik, cokolwiek, i jakimś narzędziem po prostu wypalić, że tak powiem, na danej karcie pamięci obraz tej dystrybucji dostępnej. I czy to przez screen reader z podłączoną klawiaturą i głośnikami, czy to przez tak zwany protokół SSH, czyli dostęp z innego komputera w trybie tekstowym, wejść po prostu na dane urządzenie i z danego urządzenia skorzystać, dane urządzenie jakkolwiek tam skonfigurować. Ja się osobiście, szczerze mówiąc, nie bawiłem nigdy, ale znam osoby, które się bawiły, znam osoby, które na tym normalnie stawiają serwery, znam osoby, które normalnie serwer TeamTalka na przykład mają na tym postawiony i stoi sobie w domu takie urządzenie i sobie jest. I to i było jak najbardziej z poziomu osoby niewidomej do obsłużenia.
2: Tak, bo to są takie małe różnego rodzaju... te Raspberry Pi to są takie małe urządzonka, które pobierają nam znikomą ilość energii elektrycznej.
1: Dzień dobry.
4: Witamy.
2: I dzięki temu możliwe jest naprawdę fajne gdzieś tam postawienie sobie kilku jakichś lokalnych usług, tak jak wspominałeś, Mikołaju, czy serwer TeamTalka, czy inne...
1: Taka ciekawostka właśnie...
0: A w Polsce jest dostępne?
2: Tak,
1: jest, oczywiście, że jest. Nawet w jakichś sklepach typu X.com czy coś tego typu, to chyba jakoś widziałem to niedawno.
4: Nawet chyba jest taki blog dość polski, Błażeja Faliszka, malinowepi.pl, to na pewno kiedyś było mocno rozwijane. Nie wiem, czy on dalej się w ten projekt bawi, trzeba by popatrzeć. Natomiast na tym wiem, że bardzo często różni Apple'owi maniacy stawiają sobie mostki do automatyzacji domowej, bo jest ten Homebridge, czyli tak jakby pomost, który tworzy nam kompatybilność między urządzeniami, które nie wspierają HomeKit, a między HomeKitem samym. Nagle urządzenia, które HomeKit nie wspierają, mogą go wspierać, jakby tak przez taki pomost robiony z Raspberry Pi właśnie na przykład.
1: Jest to i jest jeszcze chyba do Google'a Home Assistant to się chyba nazywa.
4: Aha.
1: I to też chyba można na Raspberry postawić, natomiast takich nietypowych rozwiązań to na przykład... Jest kilku ludzi, dwóch w Stanach, jeden w Finlandii, którzy na Raspberry postawili sobie serwer Shoutcast, czyli serwer radia internetowego i wystawili mikrofony na zewnątrz, parę stereo mikrofonów i transmitują w internet to, co im się dzieje za oknem.
2: To, co się dzieje na zewnątrz, tak, dokładnie.
1: A w tytule streamu jest aktualna pogoda w tym miejscu jeszcze, zaciągana z internetu.
4: Z internetu, bo też można chyba, zdaje się, jakieś doczepić komponenty, żeby on mierzył.
2: Jakiś termometr, wiem, tak, czy, nawet można wystawić.
4: Nie wiem, czy czujniki smogu niektóre nie stoją na Raspberry Pi właśnie.
2: A propos serwerów, to tak jeszcze a propos serwerów Shoutcast, taka refleksja, że słuchajcie, ta technologia za sprawą ostatniej aktualizacji przeglądarki Google Chrome, mam wrażenie, że zaczyna wchodzić w początek swojego końca. Przeglądarka Chrome blokować zaczyna zawartość zewnętrzną, która nie jest po HTTPS. I w momencie, jeżeli mamy jakiś odtwarzacz na stronie jakiegoś radia internetowego, na przykład osadzony, który nie jest zabezpieczony protokołem SSL, to niestety, ale przeglądarka nam to zablokuje. Po prostu będziemy mieli ten odtwarzacz, ale on będzie niedostępny. Nie będzie można odtworzyć tego dźwięku. A jako, że Shoutcast w odróżnieniu od serwera Icecast, czyli takiego drugiego serwera audio, nie wspiera protokołu SSL, tam po prostu nie ma możliwości podpięcia certyfikatu, no to niestety za pomocą takich standardowych konfiguracji nie bardzo da się to zrobić. Za pomocą konfiguracji nieco mniej standardowych, no można próbować, ale prawdopodobnie nam się Shoutcast po prostu powoli zaczyna kończyć.
5: Jeszcze wracając właśnie, mówiąc trochę o tym, ciekawa taka dostępnościowy aspekt podobnego problemu, bo właśnie też przeglądarka Google Chrome jakiś czas temu zaczęła wymuszać, żeby wszystkie strony, które mają na sobie jakiekolwiek pola z hasłem, były właśnie w ten sposób zabezpieczone, bo jak nie, to użytkownik dostanie jakieś tam ostrzeżenie, że ta strona może być niebezpieczna i w sumie to uważaj i lepiej nie wchodź i lepiej swoich haseł tam nie wpisuj. No więc co zrobiono? Niektóre sklepy internetowe, które powstały lat temu ileś, i nikomu się za bardzo nie chciało tego jakoś przerabiać, żeby to działało właśnie w sposób fajny i bezpieczny, poszły po trochę mniejszej linii oporu. I wszystkie pola haseł zrobiły normalnymi polami nie haseł, a jako czcionkę ustawili czcionkę, gdzie wszystkie litery to kółka, czy tam gwiazdki. W sensie obrazki jakby.
1: że widzący widzi, że jest kółko, ale jak tam rozumiem, jest... screen reader czyta normalnie.
5: Tak, screen reader czyta normalnie, dokładnie. A wracając jeszcze do tematu dziwnych rzeczy, które sobie można postawić i też jakkolwiek przydatnych dla niewidomych, były dwa na pewno, o dwóch przynajmniej wiem, a podejrzewam, że było więcej, projekty, które nie doszły do skutku, ale to bynajmniej nie dlatego, że to jest niemożliwe, tylko bardziej dlatego, że się autorom po prostu przestało chcieć, względnie dostali jakieś inne priorytety w życiu.

0: robi klient do Twittera dla niewidomych. Właśnie
1: tak,
0: jest...
1: Undead Assault, też kiedyś gra taka była jego autorstwa.
0: Może.
1: Taka z
0: nawet...
1: zombiakami. Krótko
0: tak,
1: żyło.
0: Tak,
1: ale...
0: było. Było, było. No to właśnie on stworzył kiedyś projekt. On potem chyba nigdzie nie poszedł. Tam się w ogóle jakieś dramy wokół tego, z tego co pamiętam, zrobiły. Nie pamiętam już dokładnie o co chodziło, ale był właśnie projekt i był gdzieś nawet jakieś takie demo proste pokazane, że właśnie było Raspberry Pi, jakaś bateria, jakiś głośniczek, klawiatura taka kuwerty, coś znanego na przykład ze starej Nokii T6 albo podobnych tego typu telefonów, no wysuwaną klawiaturą kuwerty i do tego jakaś obudowa, która to wszystko zamykała ładnie w całość. No i jakiś taki prosty interfejs nad Linuxem, robiącym go przyjaznym dla osób, które totalnie się nie czują w jakichś dziwnych systemach i tak dalej. Po prostu takie proste menu, coś a la BrailleSense, coś a la powiedzmy kajetek, rzeczami typu jakiś edytor tekstu, jakiś kalendarz i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale gdyby to faktycznie powstało, a myślę, że mogłoby powstać, to byłoby to o tyle ciekawe, że no na tym urządzeniu po pierwsze mógłby być postawiony, podejrzewam, że byłby postawiony prawdziwy Linux, czyli można byłoby tam zainstalować wiele ciekawych rzeczy, włącznie z jakimiś, nie wiem, czytnikami książek, jakieś TeamTalki, jakieś Dropboxy, Google Drive, Twittery i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A z drugiej strony widziałem kiedyś pomysły, wyceny, ile takie naprawdę fajne i naprawdę potężne urządzenie mogłoby kosztować w produkcji. I to były ceny typu 500-700 zł, już takie z wypasem, że tak powiem. A podejrzewam, że teraz ta technologia tanieje, bo ja to widziałem ze 2-3 lata temu. Więc podejrzewam, że teraz za, nie wiem, 400-500 zł bylibyśmy w stanie zrobić sobie notatnik mówiący o funkcjonalności kajetka tak naprawdę sprzętowo. Gdybyśmy mieli tylko jakieś do tego oprogramowanie, no można byłoby zrobić ciekawe rzeczy.
1: No też na ciekawy, a propos tej ceny niskiej, o której mówisz, Raspberry Pi, na ciekawy aspekt całej sprawy zwrócił uwagę Mario w ostatnim odcinku i BioAccess Casta, Mario Bercinic, że to byłoby dobre urządzenie do wykorzystania w edukacji w krajach trzecich. Dla osób niewidomych, które tam nie mają specjalnie dostępu do zbyt dużej ilości technologii być może. I takie urządzenie to jest dobre, tak zwane, że tak powiem, urządzenie z kategorii entry level, żeby pokazać jakieś najprostszą bazę do jakiejkolwiek technologii wspomagającej, która już dość sporo sama z siebie potrafi. I chyba nawet nie wiem, czy twórca Orki nie miał takiego zamysłu, żeby właśnie dzięki Orce i Linuxowi i tym wszystkim dystrybucjom wprowadzać technologię wspomagającą w tamtej części świata.
0: To w ogóle cały Raspberry Pi miał taki zamysł, że to miał być taki komputerek, może nawet nie zawsze dla dzieci, ale dla osób, które właśnie chcą się uczyć i tak dalej, i że to sobie można podpiąć do klawiatury, do monitora, wydać na to jakieś mega niewielkie pieniądze i nie bać się, że ktoś zepsuje, po prostu pozwolić eksperymentować, uczynić
2: tak,
0: tego...
2: Tak, bo przecież tam jest to złącze iluś tam pinowe, tak, do którego w ogóle można przecież tam jakieś swoje urządzenia jeszcze sobie wpinać, więc dla tych majsterkowiczów elektroników to też miało być takie coś. I to powstają zresztą różne projekty, czujniki, nieczujniki, różne rzeczy na Raspberry właśnie.
1: No, droga stoi otworem.
0: Ja kiedyś widziałem, znaczy nie widziałem tego osobiście, ale jakby znam człowieka, który był w takim domu, rok 2000, nie wiem, 14, 15, przed tym jak Amazon Echo i wszelkie inne asystenty, przed wszelkimi systemami multi-room wielkimi i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ktoś sobie stworzył wielki system głośnikowy z jackiem w każdym pokoju, z głośnikiem w każdym pokoju, że mógł sobie przekierować z każdego miejsca w każde inne, z jakimiś pilotami, interkomem, domofonem, podsłuchem na ulicy, własnym asystentem głosowym z paroma komendami głosowymi na krzyż i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I właśnie

0: tacy majsterkowicze to mają ogromne pole do popisu i mogą.
1: No, zobaczymy, co się z tego urodzi. A propos różnych rozszerzeń i funkcjonalności dodawanych, to powstała wtyczka do NVDA, która poprawia, znaczy jakby umożliwia współpracę NVDA z lupą systemową. Paweł chyba coś tam właśnie.
2: Tak, i to się pojawiło w sekcji pierwszych dodatek po tej fali aktualizacji ukompatybilniających stare dodatki z nowym Pythonem. Pierwszy taki dodatek rzeczywiście nowy. Na razie w sekcji dodatków w fazie testowej, ale no, pewnie niedługo wyskoczy też jako oficjalny. Co robi? Dodaje kilka skrótów klawiszowych, które pewne parametry czytnika, tak jak różne rodzaje śledzenia, śledzenie myszki, śledzenie fokusa i tak dalej, potrafią przełączyć dość szybko. Po drugie, dodaje zgłoszenie dźwiękowe, potwierdzenie wypowiedziane przez syntezator nasz, kiedy konkretna akcja zostanie wykonana. No i też redukuje ilość przypadków, kiedy na przykład to komendy klawiszowe, skróty klawiszowe do przemieszczania się po tabeli wchodzą w konflikt ze skrótami lupy. No i dzięki temu na przykład osoba, która gdzieś tam jest w tej fazie takiej przejściowej między korzystaniem z lupy, a korzystaniem ze screen readera, albo z jakichś przyczyn korzysta z obu, może sobie poradzić. Taki dodatek powstał.
0: To już też było obiecywane właśnie, że ten Visual Framework, czyli taka funkcjonalność dla deweloperów w NVDA-u najnowszej wersji, która właśnie umożliwia rzeczy typu kurtyna, rzeczy typu ten podświetlanie fokusa, że ona umożliwi też tworzenie dodatków, które będą coś robić z powiększeniem, bo właśnie NVDA ma teraz lepszy dostęp do ekranu i do tego, co się na tym ekranie dzieje. No i już widzimy efekty.
1: No i na tym chyba kończymy ten taki tyflologiczny dział tyfloprzeglądu. A teraz zaczynamy technikalia, takie typowe. No i tutaj pierwsza kilka startupów takich będziemy mieli. Pierwszy polski book player, odtwarzacz książek. Tutaj Mikołaj
0: znalazł
1: informację.
0: Aplikacja na iOS-a była pokazywana w Tyflo Podcaście czasu temu ileś, w lipcu chyba zeszłego roku. Wszystko wskazuje na to, że pojawi się polskie tłumaczenie, bo autor deklaruje się, że będzie od końca lutego wersja, w której będą właśnie inne wersje językowe. No i ja gdzieś tam zadeklarowałem się, że mogę pomóc przy wersji polskiej. Zobaczymy jeszcze, jak to będzie do końca zrobione i w jaki sposób ja to będę też robił, bo widziałem tę platformę, z której ta aplikacja korzysta do wszystkich lokalizacji. No i cóż, przykładem, jak robić dostępne strony, to ta platforma nie jest, ale myślę, że uda mi się jakoś z autorami dojść do porozumienia, jak to zrobić tak, żeby to było dostępne, i myślę, że za czas jakiś ta polska wersja się powinna ukazać.
2: Z ciekawości, jaka to platforma? Crowdim? Nie Crowdim.
0: Localize.
2: Chyba kiedyś z tego korzystałem. Nie wiem, czy to nie jest tak, gdzie Hatel kiedyś był, albo to była jakaś inna. W każdym razie wiem, że tam do pierwszego pola edycji trzeba było wejść, żeby wpisać tłumaczenie, a potem już Ctrl-Enter to jakoś szło.
0: A no to muszę popatrzeć.
2: Przyjrzyj się temu, ale no szkoda, że nie na przykład Crowdin albo jakiś inny.
0: No niestety. Nie wiem, ja postaram się poprosić w ogóle o plik, po prostu w którym to jest, żebym to mógł zrobić w pliku. I
3: żeby jakimś poeditem na przykład albo coś.
0: Nawet zwykły plik JSON czy inny taki, bo przecież ja jakby mogę
2: akurat
0: w ten sposób.
2: iOS lubi te pliki LPROI. To się też da notatnikiem edytować, ale to jest chyba inna też składnia troszkę i ten.
1: No tak, ale co? Ale nie
2: następny
1: wiem,
2: news chyba chcieliśmy.
1: Następny nie? News, chyba tak. Chyba rzeczywiście chciałem następny news, a to jest w ogóle ciekawa rzecz. Bo coraz więcej jest takich usług, okazuje się, które wyręczają nas w różnych takich czynnościach życia codziennego. I teraz powstał polski startup, Washster to się nazywa. I polega to na tym, że można sobie zamówić kuriera. Kurier przychodzi, zabiera od nas pranie i za dwa dni przynosi czyste. Nie wiem, ile to kosztuje. Dopiero to gdzieś tam startuje, chyba w Warszawie, jeszcze w paru miastach większych. Docelowo to ma być no, w większości jakichś takich większych miast w Polsce. No i co, no, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale a i to ma być jeszcze wyprasowane, złożone i generalnie takie gotowe do szafy po tych dwóch dniach.
2: Ciekawe, no, to było, jakby to było robione.
0: Myślę, że...
2: Mówię, ciekawe, jakby to było robione w taki sposób, żeby na przykład ty zlecasz to pranie, ale masz jednocześnie z apki tej firmy wgląd w pracę ich pralki.
1: Nie wiem, czy masz wgląd w pracę ich pralki, ale na pewno jest coś takiego, że można tam ileś typów rzeczy, że jeansy osobno, coś tam osobno.
4: No właśnie o tym chciałam powiedzieć. No.
1: I tego tam jest chyba kilkanaście chyba programów takich. Nie wiem, jak będzie, nie wiem dokładnie, znaczy nie są jakby ich oferty takiej, ale no ponoć jest coś takiego. Także...
5: Poza tym, no jakie to pranie będzie? Czy chemiczne, czy zwyczajne, czy co?
1: Tego nie wiem. No na
5: poza
1: razie...
5: tym, czego nie będzie można? O.
1: Tego też nie wiem, ale będzie link, bo poza tym, no tak, no będzie link w Tyflo-przeglądzie, znaczy w komentarzu będzie można przeczytać. No i podejrzewam, że na terenie Warszawy albo już jest, albo niedługo ma być już aplikacja, nie wiem na jakie platformy, w której pewnie to wszystko będzie można sobie sprawdzić już samemu, więc może ktoś ze słuchaczy, bo nie wiem, czy ktoś z nas mieszka w Warszawie, chyba nikt. Ja mieszkam pod Warszawą, ale nie w samej Warszawie, a to już jest chyba jakiś problem dla tej aplikacji. Może ktoś ze słuchaczy byłby w stanie się pokusić o jakiś test, ale to chyba jeszcze nie weszło, mam takie wrażenie, ale mogę się mylić, bo to jakoś tak miało być na zasadzie, że już za chwileczkę, już za momencik.
3: No i wiecie też, pytanie, jak to wszystko cenowo będzie wyglądało, czy będzie to na tyle cenowo atrakcyjne, żeby rzeczywiście z tego korzystać, bo wiadomo, że pranie też gdzieś tam powiedzmy swoje kosztuje, chociażby eksploatacja pralki, woda i różnego rodzaju detergenty, tak, jakiś tam proszek i inne rzeczy, które jednak w tym praniu są używane, inne środki chemiczne.
4: No i prąd teraz.
3: Prąd oczywiście, a i przecież obsługa też swoje zarobić musi po odliczeniu tych wszystkich dokładnie kosztów, więc no pytanie, jak to będzie wyglądało. Chociaż no to trzeba by było policzyć, bo
5: ja jeżeli... to trochę kurierom współczuję. Tak trochę.
0: No tak, zapachy to tam podejrzewam, że mogą być
3: różne.
1: Wiecie co, znaczy podejrzewam...
5: O to właśnie, tak mi się przypomina.
1: Inaczej, ja
4: no
1: podejrzewam,
4: i, też, jak
1: i tak
4: ja
1: to
4: mam,
1: musi być...
4: Mam moje pranie ma być prane z jakimś tam ble. To też nie fajnie.
1: Znaczy ja podejrzewam, że to będzie i tak w jakichś workach, nie wiem czy próżniowych, czy jakichś, no bo oni to muszą jednak wziąć jakoś i ileś tego powiedzmy wziąć, więc no to tam...
3: I przecież też nie może być tak, że będzie to prane jakby wszystko razem, bo potem oni by
1: bo
3: do ładu nie doszli.
1: Bo kto to potem będzie sortował i w jaki sposób?
3: Dokładnie.
1: No to... bo przecież, no... No wątpię, że to będzie kilka osób tam się prało jednocześnie, tylko kilkadziesiąt, jeśli już.
3: Tak, to musi być jakaś skala taka masowa. No zresztą, no przecież więc... pralnie jako takie, dokładnie, instytucja pralni, no... to nie jest rzecz nowa, która
1: dokładnie
3: jest
1: to jakoś się tam
3: nagle
1: rozum,
3: w ogóle jakiś, no, jakimś nie wiadomo jakim wynalazkiem. Dokładnie. Nowością jest to, że ktoś te pranie od ciebie odbierze i ci je przywiezie.
1: Tak, i zaniesie z powrotem, dokładnie. Czyli ty się siedzisz
0: to
1: w domu
0: w aplikacji.
1: I to wszystko jeszcze w aplikacji. Także no ciekawe jak to będzie wyglądało. Ja się w ogóle zastanawiam, kiedy ktoś wpadnie na pomysł, żeby mieć takie właśnie paczkomaty, tak jak są teraz skrzynki pocztowe w domach, żeby można było mieć paczkomaty i powiedzmy takie pranie albo zakupy albo cokolwiek. Zanosi się do takiego paczkomatu, jest jakiś kod, kurier przychodzi, wpisuje swój kod na odebranie i zanosi nam i my swoim kodem odbieramy to wszystko, to jest powiedzmy gdzieś na dole czy gdzieś. Taki duży, powiedzmy. Słuchajcie,
0: Amazon ma lepszy patent. Amazon wykupił firmę Ring, tworzącą dzwonki do drzwi i wszystkie takie systemy jakieś bezpieczeństwa, obsługi domu, domofony, kamery i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Właśnie oni się tam szczycą tym, że to jest taka trochę społecznościówka dla sąsiadów, że można ostrzegać, że tu się jakiś podejrzany typek kręci, on też tam będzie rozpoznawał i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i właśnie za pomocą usługi Ring, jeżeli ktoś ma zarówno te taki urządzenie do otwierania drzwi, zamek, smart i kamerę właśnie w systemie Ring, to może w miastach, gdzie jest to wspierane, zamówić sobie, żeby kurier przyszedł. Dostaniemy automatycznie powiadomienie, przyszedł kurier. Kurier kliknie, otwórz drzwi. Drzwi mu się otworzą, w tym momencie kamera zaczyna nagrywać filmik. Kurier wchodzi, wsuwa paczkę do drzwi, w sensie jakby przez drzwi do środka, zamyka drzwi, zamek wykrywa, że drzwi się zamknęły, paczka doręczona. Tu masz filmik, kliknij, obejrzyj sobie.
1: Jeżeli tak, coś tam kurier w tym domu zrobił, no.
0: Tak, jeżeli na filmiku zauważysz, że kurier robi coś, czego nie powinien, czyli w ogóle wszedł, bo on chyba w ogóle nie powinien tam wchodzić, automatycznie przycisk zgłoś, pracownik Amazona dostaje filmik, kurier po kilku minutach wylatuje z pracy.
1: O ile to za chwilę w ogóle nie będzie zrobione automatycznie.
3: Znaczy wiecie, to w ogóle teraz z tego co wiem, to coraz więcej różnych firm, które zajmują się różnego rodzaju działaniami świadczonymi w naszych domach pod naszą nieobecność. Firmy sprzątające, czy nianie na przykład, to takie cokolwiek te nowocześniejsze i chcące dać jakąś wartość dodaną, to w ogóle mają w swojej ofercie to, że przychodzą sobie, czy to właśnie te nianie, czy firmy sprzątające, czy inni tam z własnym zestawem jakichś takich kamerek, rozstawiają to w domu i po prostu, proszę bardzo, drogi kliencie, tu jest usługa, możesz sobie w każdej chwili zobaczyć, czy
1: nie
3: ci się nic złego,
1: to sobie zobacz,
3: dokładnie. To jest w ogóle taka coraz większa wartość dodana. No wiecie, jak na przykład ludzie mają jakieś... chociażby w przypadku firm sprzątających, jest powiedzmy jakaś, jakiś duży dom, na który wydało się
1: sporo
3: pieniędzy.
1: Ale dom jak dom, biuro
3: chociażby, czy biuro.
1: Jakieś firmy,
3: tak,
1: powiedzmy,
3: tak.
1: No bo przecież te biura to mają te sprzątaczki i to
3: oczywiście
1: przecież one przychodzą po pracy i to często jest właśnie w ten sposób, że normalnie pani ma klucz i no u nas w pracy przecież to było. Kilka razy się jakoś trochę opóźniło nam się nagrywanie i kończyliśmy, jak już pani wchodziła i tam zaczynała prace wieczorne.
3: Tak, więc są już takie instytucje tego typu 2.0, tak to nazwijmy, z własnym zestawem wideo i proszę bardzo, jest transmisja.
0: Tak. Też właśnie ten Ring chce się zintegrować z jakimiś babysitterami, dogsitterami, na przykład, czyli wyprowadzaczami psów, że będziemy sobie mogli zamówić wyprowadzacza psów, że on przyjdzie o danej godzinie, Ring
1: tak, pieska
0: go
1: na spacer.
0: Pieska na spacer, Ring go wpuści drugi raz i już więcej nie wejdzie. Nie musimy mu dawać klucza, nie musimy mu dawać nic, tylko on przez swoje konto, przez swoje hasło, oczywiście przechodząc wcześniej odpowiednie procedurki, typu sprawdzenie, czy nie był karany i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, będzie sobie mógł wejść.
1: Ciekaw jestem, kiedy te usługi typu Glovo zaczną z tym współpracować i będzie można powiedzieć, że ja chcę, powiedzmy...
0: znając Amazona, to będzie Amazon i tylko Amazon, a firmy zewnętrzne się mogą
1: znając Amazona, tylko ja się bardziej zastanawiam, ile firm innych podłapie ten pomysł. Znaczy, że ty masz, powiedzmy, zestaw kamerek, z którym współpracujesz i ten zestaw kamerek będzie można właśnie udostępnić firmie tej, albo coś. Powiedzmy na jakichś tam zasadach, jak teraz powiedzmy udostępniamy swoje dane z Facebooka firmom tym i tym, żeby powiedzmy zalogować się gdzieś, albo żeby tam coś jeszcze, no to powiedzmy mamy swój jakiś tam system taki bezpieczeństwa w domu i też niektóre dane z tego systemu, na przykład mogą być ileś poziomów tych danych, też można by udostępniać firmom na określonych zasadach. Właśnie jak przyjdzie, powiedzmy, jakiś tam człowiek i w tym momencie, albo firmom, albo po prostu nam, czy tam jakimś serwerom, czy czemukolwiek, że coś się będzie właśnie w ten sposób robiło. Nie, czy to będzie koniecznie Amazona wynalazek, bo podejrzewam, że no, to już kilka firm podłapało, albo jak nie, to już podłapie i coś tworzą takiego wcześniej czy później.
4: Ja widzę w tym potencjał jeszcze jeden. No taki przykład po prostu, że nie wiem, wychodzę z pracy, mam godzinę do domu, zamawiam sobie w międzyczasie jedzenie i już mogę je zamówić i właśnie za pomocą tych wszystkich przykładów, o których tutaj mówiliście, pomysłów. Też
1: tak, jedzenie nam przychodzi 5 minut przed naszym powrotem do domu i czeka gorące.
4: Dokładnie.
1: Chociażby.
4: Dokładnie.
2: No.
1: Ale to jest nie,
4: wchodzi
1: no, ale...
4: sobie, zostawia, wychodzi.
1: I jeszcze ten sam system mógłby służyć firmie ochroniarskiej, która powiedzmy monitoruje ten nasz dom, załóżmy, i tak dalej, i tak dalej. To można by ileś takich różnych tutaj rozwiązań, czegoś takiego wymyślać. Dobrze.
4: Swoją drogą to jest taki paradoks, że ludzie się zawsze zamykali przed ludźmi innymi i tak dalej, a teraz nagle udostępniamy, żeby sobie mógł wejść.
1: Ale wiesz co, ale to tak...
2: Usługowe,
1: to zawsze to tak.
2: I...
1: To już wiele osób myślało, że my się... my sami się w pewnym sensie więzimy takimi murami z... wszechobecnej inwigilacji i tak dalej, i tak dalej.
4: Tak, tak.
1: I to my sami sobie tutaj robimy. To nie, że nam ktoś wmusza cokolwiek. Tylko to wszystko jest tak fajnie opakowane i tak fajnie to brzmi. Znaczy, i jest w pewnym sensie fajne, bo
3: jest
1: to
3: fajne,
1: są z tego
3: oczywiście
1: realne korzyści.
3: Tylko teraz nagle okazuje się dziura w rozwiązaniu takim i takim pozwoliła na otwarcie wszystkich zamków. I...
1: Dokładnie, ale tego, no... Jakby wyłamania były, są i będą.
3: I będą.
1: No, tylko po prostu kiedyś się używało...
2: Po prostu robione w inny sposób.
1: Kiedyś się używało rozklepanego
2: teraz
1: druta, teraz się używa jakichś laptopów, powiedzmy, i Linuxów jakichś dziwnych, nietypowych na przykład, żeby się włamać do
3: bardziej
1: domu.
3: Wiecie, bardziej, to... chodzi mi o skalę tak naprawdę, bo w tym momencie można sobie wyobrazić jakąś taką, jeżeli coś takiego, jeżeli rzeczywiście mielibyśmy do czynienia z jakąś poważną luką bezpieczeństwa, to sobie można wyobrazić jakiś taki naprawdę skoordynowany włam do, powiedzmy, nie wiem, 1000 mieszkań w jednym czasie, tak?
4: Tak, tak.
1: To się zgadza, tylko z drugiej strony z reguły takie duże firmy no, mają jakieś plany ubezpieczeniowe w tym wszystkim. I pamiętajcie, że jak kiedyś się włamał złodziej, no to się włamał i trudno, no okradł nas. I jak policja znalazła... I jeszcze mogliśmy udowodnić, że to jest nasze, no to przy dużej dozie szczęścia coś odzyskaliśmy. A podejrzewam, że teraz to może być tak jak z różnymi innymi rzeczami, że no nie wiem, włamują nam się na konto bankowe, no to jest ten fundusz i tak dalej, i tak dalej. I podejrzewam, że coś podobnego może być właśnie z tymi systemami antywłamaniowymi, bo jakakolwiek tutaj przecież będzie jakikolwiek taki włam, no firma dość mocno dostaje po zaufaniu tak naprawdę,
3: owszem,
1: po reputacji.
3: Owszem.
1: I jak się wypnie na klienta, no to powiedzą I'm sorry, to my się żegnamy.
3: Więcej
1: no,
3: tak, więcej ci nie zaufamy. Oczywiście, że tak.
2: Ale to słuchajcie, była kiedyś taka reklama jakiejś firmy właśnie, bo dodać, produkującej zamki, że człowiek sobie zamontował jakiś super tam system, smart home, nie wiadomo co i w ogóle jak był tak niebowzięty i było tak fajnie i podchodził i tylko mówił, że ma się otworzyć i
1: Sezamie,
2: się na głos otwierało, tak, po czym poszedł do dentysty i mu coś tam zrobiono, jakieś znieczulenie.
1: A.
2: Przyszedł, padało, po prostu tylko biegł, żeby tylko szybko wejść do domu. Podchodzi i
1: głos ty rozpoznano.
2: I stoi, wyciąga telefon rozładowany i puka do sąsiada i wpuścisz mnie, sąsiad wyciąga zwykły, starożytny klucz i mu po prostu
3: otwiera.
2: Swoje otwiera, bo
6: no to jest takich ciekawych filmików też w internecie, to już bardziej na śmiesznie, na wesoło, ale
2: jest słynny filmik o, prawda, Szkotach próbujących obsłużyć windę sterowaną głosowo, która mówi po angielsku. Prawda? Which floor would you like to go to? Na które pan chce piętro? 11!
0: No,
2: 11!
0: Tak.
2: I próbują na różne sposoby tak powiedzieć, żeby zostało to rozpoznane przez typowo angielską windę. Jest to znany filmik w internecie.
0: Tak. Sporo było na ICC ubawu przy tym.
2: A, rozumiem.
1: Ale no, wiecie, Szkoci przecież teraz są tak wielkie ruchy ludnościowe przecież w tym momencie, że te akcenty naprawdę są najprzeróżniejsze.
4: Tak.
2: Znaczy wiecie, akcenty akcentami, ja już też kiedyś stałem się, byłem jakby uczestnikiem takiej sytuacji i ofiarą. Może nie związane do końca z technologią smart, ale wracając do domku, w którym mieszkałem w szkole podczas wymiany uczniowskiej, nie potrafiłem jakoś obsłużyć, czy nie pamiętałem kolejności przycisków domofonu, którym mogłem tam wdzwonić się na moje piętro, poprosić panią opiekunkę z tego domku, żeby otworzyła drzwi. Co zrobiłem, nie mając też kontaktu, wiedząc, że mieszka tam jeden z moich znajomych na Swarmie, na jednym z pięter tego domu, zameldowałem się po prostu przez Foursquare'a wtedy jeszcze, wpisując w treści zameldowania: kolego o takim a takim imieniu, otwórz mi proszę drzwi. I wyskoczyło mi powiadomienie na telefonie, więc różnych można stosować sposobów.
3: Grunt to kreatywność.
2: Dokładnie.
1: Tak jest. No to słuchajcie, proponuję przejść dalej do newsów, bo widzę, że...
3: Bo jeszcze trochę ich jest.
1: Bo jeszcze trochę ich jest, a co audycja, to nam wychodzi jakiś taki temat rzeka. Microsoft zdecydował, że nie wiem jak jest teraz na Androidzie, ale na iOSie Word, Excel, PowerPoint i coś jeszcze. Zostaje zastąpiony jedną aplikacją pod tytułem Microsoft Office. I Lens.
2: Na Androidzie chyba też, ale jeszcze nie testowałem. Ale słyszałem, że też już tam... Jakiś czas temu już była beta, a teraz chyba jest oficjalka. Trzeba to będzie sprawdzić.
1: No.
3: Ponoć zaoszczędzamy tym samym sporo miejsca, jeżeli chodzi o pamięć.
1: Ale ja chcemy używać urządzenia. Te wszystkie aplikacje. Tak, no, jakby ktoś chciał tylko jednej, no to rzeczywiście można się...
2: Ale to nie będzie tak, że zostaną usunięte te stare aplikacje?
1: Chyba tak. Znaczy,
2: no właśnie.
1: Tak mi się wydaje, znaczy to jest...
4: Znaczy mi chodzi, chyba wydaje mi się, że Tomkowi chodzi o to, że jeżeli chcemy używać tylko jednego z tych komponentów...
3: No tak, dokładnie, nie są nam potrzebne pozostałe, no to raczej nie zaoszczędzamy, natomiast tak. W przypadku, gdy mamy wszystko, no to zaoszczędzamy.
1: To wtedy rzeczywiście...
3: Chyba tak. Nawet do pół giga.
1: Podejrzewam, że i tak większość osób ma, jak nie wszystko, to większość z tych aplikacji.
2: No tak.
1: Z reguły.
0: Jak to jest, słuchajcie, z dostępnością tego Office'a? Bo okej, tam prosta edycja i tak dalej. Na przykład taki Excel. Jak to wygląda? Jest to w ogóle dostępne? Da się?
1: Nie wiem.
2: Jakiś...
3: Powiem szczerze, z Excelem nie działałem, ale rzeczywiście w przypadku Worda to no, coś tam dało się zrobić. To nie było nawet jakoś tak bardzo
2: bolesne. Word był do tego stopnia
3: bardzo bolesne.
2: Dostępny, przynajmniej na Androidzie, ten, który był osobno. Ja z niego korzystałem ostatnio, bo miałem akurat gdzieś wystąpić i miałem napisane moje wystąpienie w Wordzie. Chciałem jeszcze sobie powtórzyć pewne rzeczy. I to było o tyle fajne, że... Jak miałem całą stronę, powiedzmy jeden element na ekranie, jedno przesunięcie chyba palcem w prawo, to była jedna strona. A jak byłem już na stronie, to palcem przejeżdżając ekranu po ekranie od góry do dołu, przemieszczałem się po linijkach tekstu, jeżeli chciałem czytać całego linijka po linijce. To nie było zbyt niestety dokładne, bo czasami on przeskoczył gdzieś tą linijkę jedną.
1: No tak.
2: Czy do czegoś wrócił, do czego nie
1: chciałem.
2: Ale
1: coś tam się dało, to nie
2: ale
1: było
2: sam
1: tak,
2: zamysł był
1: jedno.
2: Chyba taki być i to było w sumie fajne. Więc
0: ja mam
2: wrażenie, zobaczyć.
0: Że to domyślnie robi, bo na przykład jak się VoiceDreama używa, to tam też takie rzeczy są, że jedzie się po tekście i on czyta nam normalnie, jak jeździmy po tym tekście.
2: No to widzisz, w Androidzie to jest kwestia tego, żeby ktoś o tym pomyślał i jakoś to zrobił. To chyba nie jest jakaś domyślna implementacja niestety.
1: Chyba.
2: No ale jest. No, natomiast ja
1: z drugiej strony TalkBack ma nawigację po liniach, więc no to też można z tego skorzystać.
2: Mhm. No a z drugiej strony chyba też trzeciej nawet, to ja słyszałem jakieś wstępne testy na tej bety, która wyszła chyba na Antat Podcast i tam ta część wordowska przynajmniej była w miarę dostępna, dokumenty dało się czytać, były zakładki jakieś tam nawet, że Lens, że coś tam jeszcze innego, I nawet ktoś tym lensem, oczywiście bez jakichś wskazań a la KNFB Reader, ale skanował jakieś teksty proste.
3: W lensie tak, ponoć o tyle teraz jest ciekawie w nowej wersji lensa, że jak mamy tabelkę jakąś z danymi, to jak nam ją dobrze rozpozna, to potrafi ją od razu wyeksportować w takiej formie do Excela.
0: O, Microsoft to tam w ogóle pracował nad jakąś sporą inteligencją do tych tabelek w Excelu, żeby on nam w ogóle formuły robił, że jeżeli powiedzmy zauważy długą tabelkę z, nie wiem, nazwa produktu, cena netto, cena brutto, podatek VAT powiedzmy i zauważy jakiś wzorzec w tych wartościach, to są chyba w ogóle jakieś bety, to chyba w ogóle nie weszło jeszcze do użytku, ale wiem, że były jakieś takie prace nad tym, to że jak on zauważy matematycznie, że aha, to jest tyle procent tego i zawsze tak jest, to on to tak zrobi, żeby to było formułą, a jak tu się jeszcze nie zgadza jedna cyferka, to on będzie się też tym kierował, żeby rozpoznawać potem ten skan i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale to są bardzo technologie cutting edge, eksperymentalne i bardziej...
1: Niepubliczna beta, albo alfa.
0: ...testów. Tak, żeby sprawdzić, czy można, niż żeby to dać klientom, niż żeby się tym bawili, bo to różnie z dokładnością pewnie bywa.
1: No tak. Choć akurat jeśli chodzi o OCR, to no niestety, ale osoby widzące robią to dużo dokładniej od nas. Ja na przykład jakiś czas temu poprosiłem o zdjęcie, jak była ta jakaś pierwsza czy druga audycja Tyfloprzeglądu i domofony z tymi brajlowskimi nakładkami. I mama mi wysłała SMS-em, czyli MMS-em zdjęcie domofonu, zrobione no w miarę tam dość bliska, ale bez przesady. Telefonem też z takiej raczej niższej półki, znaczy smartfonem oczywiście, ale jednak z niższej półki. I teraz nie dość, że zdjęcie wysłane MMS-em, więc tam chyba 100 kilo miało to rozmiar, więc no rozdzielczość tam była dość słaba. A mimo to jak to rozpoznawałem w zasadzie niemalże wszystkim, to tam było napisane firma, jakaś instrukcja, że proszę nacisnąć przycisk i tam coś zrobić. Jakiś fragment czegoś, cały... Znaczy w niektórych programach był ten alfanumeryczny czytany alfanumeryczny panel. I to wszystko było czytane super, więc tak naprawdę te wszystkie programy dla nas, powiedzmy, gdybyśmy chcieli dać, jeżeli chcemy mieć zdjęcie zrobione czegoś, mamy osobę widzącą w pobliżu, typu nie wiem, mamy jakiś list, który chcemy sobie spokojnie przeczytać syntezatorem, to myślę, że wystarczy dać osobie widzącej telefon, osoba widząca nam zrobi zdjęcie i myślę, że będzie to dużo lepiej i sprawniej niż gdybyśmy my to robili, a przy okazji możemy to dużo szybciej sczytać niż osoba widząca, która tam stoi i czyta coś, słuchajcie, bo ja tu czytam. I czekaj, powtórz, bo ja to nie rozumiem.
2: Ja w ten sposób funkcjonowałem na studiach na ostatnim roku, bo miałem taki przedmiot, gdzie nie było szans, żebym dostał elektroniczne materiały na zajęcia. A tempo pracy było mniej więcej takie, że tam w ciągu 15 minut przeskakiwały kolejne jakieś dwie kartki ćwiczeń, które były rozdane. Trzeba było to tam samodzielnie przeczytać, odpowiedzieć na jakieś pytania. No więc to tam, tak powiem, no może trochę szybciej. Tam ten ruch był dość spory w każdym razie i wykonanie. No więc ja już byłem umówiony z kolegą, z którym siedziałem zresztą w ławce, że on mi robi zdjęcie, ja mu pokazałem KNFB Readera, jak to się obsługuje i tak dalej, po czym ja robiłem szybko eksport na jakąś chmurę, otwierałem sobie ten dokument w jakimś tam RTF-ie, Wordzie i sobie z nim pracowałem. I to rzeczywiście nawet zdawało egzamin. Mówię nawet, bo wiadomo, że tam jakieś opóźnienia i tak dalej, ale czułem się w miarę gdzieś tam na równi. Więc to się dało.
0: Ale to tak, słuchajcie, to też Eira i to myślę, że może być usługa Polakom nawet przydatna, oferowała właśnie ostatnio, że żeby zadzwonić do nich i oni ci zdjęcie zrobią i wyślą i powiedzą ci, jak nakierować ten telefon, żeby to zdjęcie ładnie zrobić. I to nawet niekoniecznie może być do OCR-a, ale myślę, że do OCR-a też się nada.
1: No w każdym razie taka podpowiedź. Ja to kiedyś zamierzam sprawdzić. Na przykład jak pójdziemy kiedyś do jakiejś restauracji, to poproszę, żeby jeżeli będziemy z kimś widzącym, to żeby nam zrobił zdjęcie tego menu i zobaczymy, jak OCR sobie z tym menu poradzi, żeby nie czytał nam ktoś tego menu, bo to zawsze w tych restauracjach jest albo jakoś głośno, albo coś. Syntezator się jeszcze jakoś rozumie. Może kiedyś taki manewr wykonać i zobaczymy, co się z tego urodzi.
0: I też porównać, jak to się ma do zdjęcia, które niewidomy zrobi sam.
1: Tak, oczywiście. Dobra, słuchajcie, to mamy jakiś challenge na najbliższy czas. A Netflix będzie testował w Polsce tańsze abonamenty. Tu Michał taką ciekawostkę wynalazł.
3: Znalazłem informację i myślę, że dla nas taką najistotniejszą rzeczą, najciekawszą, ma być opcja najtańsza. Bo słuchajcie, za 24 zł ma być Netflix i to chyba nawet do końca tego miesiąca. To jeszcze nie było jakoś oficjalnie potwierdzone. O tym poinformował serwis media2.pl. Natomiast rzecz jest następująca i to jest dość ciekawe, bo Netflix ma być dostępny za 24 zł w opcji SD na jedno urządzenie mobilne. Więc myślę, że jeżeli komuś po prostu zależy na tym, żeby sobie jakieś tam filmy oglądać, tak mieć po prostu
0: dźwięk,
3: mieć dyskrypcję, to naprawdę nie jest nam potrzebna opcja HD. No bo po co? To nam to i tak niczego nie gwarantuje lepszego.
1: A w sumie
3: ten dźwięk podejrzewam, że nie będzie. Podejrzewam, że nie będzie jakoś lepszy za bardzo, bo to bardziej obraz.
1: Nie, czy gorszy będzie. Jak?
3: To znaczy nie, że w wersji HD nie będzie lepszy. W wersji HD, że nie będzie lepszy. A tym bardziej...
0: Dla ludzi,
4: tylko ja jestem ciekawa, ile teraz produkcji 320. Robi się w SD, a ile w HD.
3: No ale co to za problem skonwertować do SD? Gorzej w drugą stronę.
4: No myślisz... No nie wiem, czy tak będą to konwertować.
0: Tak, Netflix. Ta, Netflix
3: oczywiście,
0: Netflix
3: bo to...
0: Dla każdego filmu.
1: Ale to i YouTube przecież...
0: jakości.
3: Dokładnie.
0: I to, że my mamy wersję HD... To nie znaczy, że my nie oglądamy filmów SD, jeżeli powiedzmy jesteśmy na jakimś 3G.
3: Tak,
0: i
3: ten internet nam gorzej działa. A, oczywiście, okay. Bo to jest...
1: Ale w YouTube jest dokładnie to samo. Widzisz, tam tych jakości to jest chyba 6 albo 8.
3: No, mówię, no w drugą stronę jest problem, dużo. Ale z lepszego do gorszego da się zrobić zawsze. Mhm. Z gorszego do lepszego, no to już niekoniecznie, chyba że chodzi nam tylko i wyłącznie o cyferki, tak? Bo można zrobić, nie wiem, tak jak powiedzmy mamy jakąś źródłową MP3 32 kbps mono, ale stereo zawsze można z niej zrobić, tak? 24-bitowego.
1: Inaczej. W obrazie to chyba to nie jest takie, że się nie da i już, bo teraz jakiś projekt wyszedł, że jeden z tych takich pierwszych filmów z początku XX wieku przerobiono na 4K i to podobno robi jakieś wrażenie. I generalnie jak się tam opracuje, tak powiedzmy dość laboratoryjnie z tymi filmami, to podobno da się tam
3: tak, ale
1: zrobić.
3: To są, wiesz, Tomek, to już mówimy o tych takich różnych rekonstrukcjach cyfrowych.
1: Nie, oczywiście, że tak.
3: I tego typu rzeczach. Nie na zasadzie takiej, że mamy, powiedzmy, jakiś algorytm, który po prostu konwertuje tak z jednego w drugie. No to tak dobrze to nie ma.
1: Ale wiesz co, ale z drugiej strony a propos audio, tylko ja właśnie nie wiem, czy to Mikołaj kiedyś czegoś nie znalazł do poprawiania jakości audio.
0: Tak.
1: No
0: oczywiście.
1: Właśnie, z tego kodeka 2 i to 2. Podobno nawet jakoś działało, że jak miałeś
0: fajnie,
1: 8 KHZ, to do 16 KHZ on to chyba mógł jakoś zrobić, tak w miarę.
0: To nawet nie
1: miarę
0: było KHZ, tylko to było jakieś takie śmieszne jakości, że podcast to by się spokojnie na dyskietce zmieścił i to brzmiało tak, no
1: trochę jak HD Voice w telefonie, ale coś
0: tak.
1: Było. A oryginalnie, jakby bez tego, jakby było to zapisane w 8 KHZ, a ta dalsze to był jakiś taki straszliwie mądry sampling oparty
0: tak
1: na liczeniu, na tym.
3: Czyli
1: na
3: dorabianie jakiejś takiej tej góry na podstawie
1: tak,
3: jakiejś tam predykcji albo jakiegoś, podobnych rzeczy.
1: Jakieś uczenie maszynowe generalnie tam wchodziło w grę, więc...
0: Widziałem, jak to na przykład działa na muzyce i to było autentycznie... I w ogóle nawet nie dało się rozpoznać za bardzo, co to jest.
3: Czyli to bardziej dla mowy, tak?
1: Tak,
0: tak
1: zresztą w ogóle Zresztą w ogóle jak wpisałem sobie teraz na GitHubie denoise, odszumianie, to znalazłem ileś takich algorytmów do odszumiania właśnie mowy. W domenie oczywiście głównie 16 kHz były przednie sample, ale te sample, które tam były, no były, no one robiły wrażenie, tak szczerze mówiąc, bo rzeczywiście potrafiły całkiem nieźle odczyścić tło jakiekolwiek z mowy. I to wszystko z open source, z otwarte źródłowe nawet, także to uczenie maszynowe to rzeczywiście myślę, że otwiera nam w tej domenie dźwiękowej masę możliwości, które wcześniej nie były dostępne. No zresztą Phonic Mind i teraz też taki program Isotope RX. To jest taki właśnie program do rekonstrukcji audio, czy w zasadzie do takiej pracy z trochę na planie filmowym, ale niekoniecznie. I teraz ten program ma moduł do usuwania wokali z piosenek. Wokali, bębnów i tam basu chyba. I zadziwiająco dobrze to gra. Znaczy oczywiście to, tam są jakieś komponenty, ale takimi standardowymi metodami typu, że jakieś filtry, że coś. Do momentu, gdy weszło uczenie maszynowe, tego osiągnąć się nie udało. Nawet na bardzo, bardzo drogich programach, bo był taki program na Maca, którym dało się coś takiego zrobić, ale to też jakby nie robił sam program, tylko on ten sygnał dzielił na takie, powiedzmy, coś, co on ustawał za takie składowe i człowiek musiał sprawdzić, które składowe odpowiadają mniej więcej za wokal, które za co i jakby człowiek mimo wszystko to usuwał. A teraz to się dzieje automatycznie i całkiem nieźle. Także no te sieci neuronowe rzeczywiście potrafią sporo tu zdziałać.
5: Natomiast a propos Netflixa, ja się obawiam, że...
1: Aha.
5: Ja się obawiam, że może być tak z tym Netflixem, jak z telewizorami gadającymi dla niewidomych, że mniejszego jak 32 nie kupisz i że oni mogą to potraktować jako dodatkowe udogodnienie i tylko wrzucać to w wersję HD. Obyś się mylił oczywiście.
1: Tylko wiesz co, z drugiej strony...
3: Nie, bo to raczej chodzi o materiały, bo to raczej chodzi po prostu o jakość. Audiodeskrypcja jest jakby dodaną osobną usługą, bo jak rozumiem...
0: Ciężko w ogóle.
3: Obawiasz się tego, że w materiałach SD nie będzie audiodeskrypcji, Robercie, tak?
5: Tak, dlaczego by nie? Bo zmniejszymy jakość, bo pogorszymy to maksymalnie.
0: Na Netflixie nie ma w ogóle dla użytkownika czegoś takiego jak jakość. Netflix działa na takiej... Tam nie ma czegoś takiego, że odpalamy coś jakości i tak dalej. Netflix praktycznie działa na takiej zasadzie, że on wszystko dostosowuje po pierwsze do tego, co oferuje nasze konto, po drugie do naszego internetu, po trzecie do tego, co zaznaczyliśmy w ustawieniach, ale to, co możemy zaznaczyć w ustawieniach, to jest wysoka, niska, fajna, niefajna i tam nie mamy nawet za bardzo podanych jakichś takich nazw i tak dalej.
1: Ale ja chyba domyślam się, o co Robertowi chodzi, że Netflix ograniczy jakość i ograniczy dodatkowe również usługi w tym niższym abonamencie, na przykład.
0: Nie wydaje mi się.
5: No obym się mylił, bo ja taki zawsze pesymista jestem, ale obym się mylił.
0: Zwłaszcza, że natomiast... dla Netflixa deskrypcja to język. Tak naprawdę.
5: Ale to są dodatkowe koszty.
1: Natomiast,
5: które będą chcieli wyrównać.
1: Natomiast pamiętaj, Robercie, o jednym. Jak wchodzi... Na przykład wchodzę sobie ostatnio na X.com'a, sobie oglądam, co oni tam mają w ofercie. I w telewizorach mamy, uwaga, 32 cale i mniejsze, 32, 43, 44, tam 55 i 55 i większe. Czyli jakby w tej chwili te telewizory 32 to już jest taki niski standard.
5: To prawda, natomiast nie możesz kupić gadającego mniejszego. Na przykład ja bym chciał kupić gadającego 19, a nie mogę. Czy tam gadającego 20.
4: Ale w ogóle teraz... Tak,
1: no ale to już niestety...
5: Po co mi 32? I tak 32 nie zobaczę. I 19 też nie zobaczę. A mogę tutaj wstawić tylko 19.
1: No to niestety albo jakiś TV Box, albo rzeczywiście jest problem, bo...
5: A to prawda, TV Box, zgadza się. Tutaj można troszkę poeksperymentować.
1: To może przejdźmy do trochę, no właśnie, a propos takich kombinowanych trochę rozwiązań i tu naprawdę zazdroszczę użytkownikom Apple'a. Pojawiło się coś, co się nazywa, zdaje się, jeżeli dobrze to czytam, SharePort. 4W,
0: czyli for Windows. Tak. I to już absolutnie się nie pojawiło, bo to rozwiązanie istnieje od tylko ja to ostatnio znalazłem i jest to nie mniej, nie więcej programik. Pobieramy sobie z GitHuba, można znaleźć, odpalamy sobie na PC plik exe i w tym momencie klikamy sobie tam, ktoś pamięta jak to się w polskim mailu się nazywa, wybierz cel, wybierz destynację, nie wiem, gdzie się przekierowuje audio na głośnik.
2: Urządzenie wyjściowe, no.
0: Show Audio Destination to się nazywa w angielskim iOSie przynajmniej. Czyli nie wiem, wybierz urządzenie wyjściowe, wybierz cel, coś takiego. I tam klikamy, pojawiają nam się telewizory i głośniki. Tak się będzie nazywała ta kategoria. I tam nam się pojawi nazwa naszego komputera. Klikamy, oczywiście zakładamy, że jesteśmy podłączeni pod tą samą sieć Wi-Fi. Klikamy i w tym momencie mamy połączenie z AirPlay. VoiceOver będzie przekazywany przez nasz normalnie głośnik iPhone'a, a nasze media, to czego słuchamy, pójdzie przez głośnik komputera. Aplikacja jest kolejnym takim dziwnym rozwiązaniem. Na przykład u mnie ono działa bardzo dobrze i wszystko fajnie. Znam kogoś, u którego to się ciągle tnie, co 10 minut wiesza, rozłącza. A system ten sam, Windows 10, iOS 13, więc warto potestować i sprawdzić, czy dla nas to działa, czy niekoniecznie, bo różnie to z tym może być.
1: O, no zobaczymy. Natomiast teraz mam newsa Pawła na temat Androida, ale myślę, że warto go tutaj sprząc w pewnym sensie z tym, co nam Piotr dostarczył, bo to jest taki czas, kiedy pojawiają się pierwsze doniesienia na temat nowych funkcji Androida i iOS-a, bo te systemy, jak wiadomo, są dość mocno konkurencyjne, wychodzą w podobnym czasie i tak dalej, i tak dalej. No i teraz już pierwsza beta deweloperska, zdaje się, Androida 11 się pojawiła, iOS 14 też coś tam pokazał, no i tutaj Piotrek nam napisał, Piotrka nie ma dzisiaj na audycji, ale no podobno kolejna, możliwe przynajmniej, że szykuje się kolejna rewolucja Apple'a. Oczywiście wiadomo, że różnie to z tym bywa i czasami te rozwiązania nie wchodzą, które są zapowiadane w jakiś sposób, bo to są zawsze wycieki, przecieki i nie zawsze to tak jest, ale no możliwe, że będzie można w Apple sobie, nie wiem które, może wy wiecie bardziej, ale zamienić domyślne aplikacje na inne. Nie wiem, czy ktoś z was coś o tym czytał, czy nie?
2: Ja na razie patrzę, bo...
0: Podejrzewam, że to będą jakieś rzeczy, typu przeglądarka, poczta, może kalendarz.
3: Na chwilę obecną to ja, tak, na chwilę obecną to ja wiem jedynie, że niektóre aplikacje, takie jak chociażby Microsoft Outlook, już na to pozwalają. To nie jest oczywiście aplikacja systemowa, żeby nie było, ale już pewne rzeczy w ten sposób działają, bo na przykład w Outlooku możemy sobie wybrać, jak dobrze pamiętam, przeglądarkę i mapy, którymi jesteśmy obsługiwani, klikając w odpowiednie odnośniki zewnętrzne. Chyba coś jeszcze być może, ale na pewno te dwie rzeczy. Jest przeglądarka i są mapy. I możemy sobie już to wybrać, więc jeżeli coś takiego byłoby globalnie na iOS-ie, że na przykład ja chciałbym, żeby moim domyślnym klientem poczty był Outlook, a nie mail, a przeglądarką, nie wiem, na przykład Chrome, a nie Safari, no to byłoby to całkiem miłe, nie powiem.
2: Natomiast
5: chociaż ja bym wolał, żeby było jednak co innego, żeby czym innym się zajęli troszeczkę.
0: Syntezą?
5: Też, ale wolałbym jeszcze czymś innym, żeby wprowadzili coś takiego, że tam, gdzie możemy pobierać pliki w tej chwili, to żeby to było dostępne zwyczajnie przez USB, jak podłączamy telefon bez iTunesa, tak jak zdjęcia, i żeby można było
0: ciekawe
5: w to miejsce
0: się,
5: coś rzucić.
0: Realia jakby rynku, bo tak naprawdę winą tego, że iPhone jest jaki jest i że do niego się nie da podłączyć USB, jest tak naprawdę to, że realia rynku muzycznego w tamtych czasach były jakie były i po prostu chciano bardzo uniknąć tego, żeby ktoś sobie kopiował w prosty sposób muzykę z różnych komputerów na USB, na iPhone'a, muzykę z iPhone'a na komputery i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Był iTunes, był iTunes Store i należało kupować z iTunes'a i z iTunes Store. No ale rynek się zmienił, już piractwo nie jest aż takim problemem, jakim było. I tak większość osób korzysta ze streamingu, więc kto wie. A mamy teraz...
5: Na przykład Android spokojnie umożliwia te sprawy, tak? Przerzucanie na USB. Ja nie mówię tylko o muzyce, no, mówię o wielu innych rzeczach.
1: Tak,
0: dodajmy ale... w ogóle... Zacznijmy od tego, że tak naprawdę do 12, 13 wersji iOS nie miał w ogóle czegoś takiego jak pliki z perspektywy użytkownika. Oczywiście one w systemie jak z perspektywy programisty to zawsze były, ale jako użytkownik nie było czegoś takiego jak pliki.
5: Każda aplikacja
0: miała dane, więc tam połączenie przez USB do folderu nie miałoby w ogóle nawet sensu, bo jak się łączyć przez USB, skoro nie ma w ogóle plików.
2: No a propos więc... jeszcze iOS 14, sorry, że tak się tu wetnę, przed chwilą chyba straciłem łączność na chwilę, to też jakieś przecieki są pierwsze a propos tego, że ten styl taki iPadowy multitaskingu ma przeskoczyć, przełączanie aplikacji w formie jakiejś takiej siatki, nie wiem jak to dokładnie działa, bo iPada nie mam, ale różne opcje właśnie tego, jak te ostatnie aplikacje mają wyglądać, mają być zaprezentowane. Na razie to jest taki przeciek, niby że jest prawdziwy.
4: Chodzi
2: ale...
4: o te kontenery?
2: Być może, nie wiem jak to wizualnie wygląda, nie wiem jak to voiceover przedstawia, ale wiem, że ten multitasking ma być jakoś przepracowany.
1: Tam są chyba jakieś gesty do przełączania się między aplikacjami.
2: To gest już jest. To chyba gesty już w ogóle są. Da się czterema palcami przełączać między
1: aplikacjami.
0: A może da się nawet z voiceoverem, ale wiem, że bez był przynajmniej swego czasu problem.
3: A może chodzi po prostu o to dzielenie ekranu, tylko ja sobie na małych jednak mimo wszystko iPhone'ach to tak średnio to wyobrażam, no chociaż są te iPhony większe, więc być może ktoś rzeczywiście będzie
2: na większy. Już, na Androidzie to już jest, od Androida 7, więc dwie aplikacje no tak, spokojnie
1: jakoś,
2: wejdą.
1: I to jakoś działa, tak.
2: Przynajmniej z talkbackiem to się da obsłużyć, powiedzmy.
3: To może tak, bardziej no o to właśnie. Chodzi, że mamy na przykład otwartego maila i mamy jeszcze jakiś dokument i sobie możemy równolegle na tym pracować.
1: No właśnie, Android swoją drogą też wychodzi, właśnie 11, jakaś tam pierwsza beta. Tam też kilka jakichś rzeczy. Nie wiem, co prawda, czy coś dla nas jest takiego ważnego.
2: Jeszcze nie wiadomo. Znaczy, jeszcze nie ktoś wiadomo. Sobie wgrał te bety i na razie nie wiadomo.
1: Aczkolwiek Android, to się przekonamy, Android ma w pewnym sensie to ciężki problem do rozgryzienia. Dlatego, że producenci zastanawiają się, jak tu zrobić tak, żeby był duży ekran na mały telefon. No i na przykład właśnie teraz Samsung sobie wymyślił, że będzie ekran jeszcze po bokach jakby, ekran po bokach telefonu z wycięciem na przycisk włącznika i podobno Android 11 ma mieć w systemie zaimplementowaną taką funkcję jakby jak wygląda ekran i gdzie on ma wycięcia, żeby nie renderować obrazu w wycięciach.
2: Tak, to jest jedna z jego nowych funkcji. W ogóle te nowe designy tych telefonów są fikuśne. Te wszystkie raporty o tym, jak to pan kupił sobie jakiegoś nowego Galaxy Z Flipa czy inną Motorola Fold składaną i otwiera, prawda, to składanie i krach, i telefon się złamał. No i chyba trzeba będzie trochę poczekać, zanim ta technologia zostanie dopracowana.
0: Natomiast któryś z dziennikarzy otwarł telefon, zdjął z niego folię, która wcale nie była folią.
2: A, ekran. Kurtynę sobie włączył.
0: No tak.
2: Natomiast co do samego Androida 11, no to przede wszystkim fajne nowości dla ludzi, którzy lubią wszelkiego rodzaju komunikatory. Bo z jednej strony natywne staną się dymki czatu, czyli coś, co na przykład znamy z Messengera, gdzie po prostu w momencie, kiedy z kimś rozmawiamy, u góry gdzieś ekranu pokazuje się taki mały widżecik, który nas niewidomych strasznie chyba wkurza, przynajmniej mnie.
1: Tak, jak się pisze Braille'em i nagle się okazuje, że jesteśmy gdzie indziej.
2: Dokładnie. W którym to widżeciku mamy możliwość odczytania ostatniej wiadomości, kliknięcia tam jakiegoś odpisania na tą wiadomość. No tak, że ta rozmowa cały czas się gdzieś na tym ekranie pokazuje, gdziekolwiek byśmy nie byli. Druga rzecz, że teraz w centrum powiadomień, jeżeli komunikator ma to poprawnie zaimplementowane, to oprócz tego, że możemy przeczytać wiadomość z podglądu w powiadomieniu i na nią szybko odpowiedzieć, to da się rozwinąć taki dodatkowy widok, gdzie zobaczymy nie dość, że całą historię tego czatu, taką ostatnią, to jeszcze będzie można dodatkowo wysyłać zdjęcia. Czy tam udostępnić szybko zrzut ekranu, nie wiem, czy dostęp jakiś do galerii, czy do aparatu będzie, no ale też będzie taka możliwość. Ponadto lepsza współpraca z łączami 5G i tu urządzenie będzie wykrywało, czy łącze 5G jest ograniczone jakkolwiek, czy nieograniczone i no, zgodnie ze stanem rzeczy będzie dostosowywana jakość transmitowanych na przykład.
1: Ograniczone w sensie, że chyba 5G nie wie na ile to jest w protokole, ale że chyba operator jest w stanie przesłać informacje na temat pakietu gigabajtów, w który w tej chwili nam został albo coś.
2: A, no tak. No i co jeszcze poza tym? Jakieś dodatkowe zabezpieczenia. No przecież rzeczywiście, jednorazowy dostęp do uprawnień. Czyli jeżeli zostaniemy poproszeni przez aplikację o uprawnienie typu mikrofon, aparat, lokalizacja, to możemy wybrać, że tylko tym razem. I następnym razem znowu będzie musiała aplikacja zapytać.
0: No, podobno największa zmora marketingowców ostatnio, przynajmniej na iOSie.
2: No cóż. No i oczywiście jakieś usprawnienia bezpieczeństwa w dostępie do naszych danych na karcie, to tak zwane scooped storage, do naszych danych jakby no nie tylko na karcie, ale też w pamięci wewnętrznej danych użytkownika. No i to są w dużym skrócie te zmiany, które zaobserwowano. O zmianach dostępnościowych póki co niewiele wiadomo. Ja jestem ciekaw, a raczej nie wiadomo nic. Ja jestem ciekaw tego, jak zostanie rozwiązana kwestia tych dymków czatu. Czy one, z uwagi na to, że to natywne w Androidzie, zostaną w jakiś sposób potraktowane w kwestii dostępności, że będzie można jakoś nimi łatwiej manipulować. Bo ja pamiętam jeszcze dymki czatów z czasu Androida, powiedzmy jak zaczynałem, tak? 4.4, 4.3, gdzie one do tego stopnia zakrywały ekran, że nawigując gestami na przykład po ekranie głównym i chcąc kliknąć ikonę, która akurat znajdowała się w lewym górnym rogu, no to klikaliśmy dwa razy w ikonę, ale tak naprawdę klikaliśmy w dymek czatu z Messengera i się otwierało nie to, co chcieliśmy. I to samo się tyczyło wszystkich pływających przycisków, którymi można było różne rzeczy wywoływać, żeby było prościej i tak dalej. Więc ciekaw jestem, czy z uwagi na to, że to będzie właśnie teraz to domyślna jakby opcja w API, czy to będzie w jakiś sposób rozwiązane z talkbackiem.
4: No, i taka cisza.
1: Ale teraz sobie zawieszenie. Wpisałem Android 11 Audio i możliwe, że będzie coś takiego, że będzie można sprawdzić, z jakiego kodeka w tej chwili korzystamy, jeżeli chodzi o Bluetooth. Czy to jest aptX, czy to jest co? Znaczy, no to jest na razie w tej wersji deweloperskiej. Pytanie, czy to przejdzie do wersji użytkowej.
2: To w ogóle jest ciekawe, ta lista zmian Androida 11, bo ona jest duża. Dużo tych zmian najczęściej jest mało zrozumiałych dla przeciętnego użytkownika. Ale jakby to posortować, przefiltrować pod kątem właśnie jakichś haseł typu accessibility. Nie wiem, czy ty tam patrzysz, albo nie wiem, talkback, speech, cokolwiek. Nie wiem, czy tam Tomku patrzysz w tą długą taką listę?
1: Nie, wpisałem sobie w Google Android 11 Audio.
2: Aha.
1: I może będzie można nagrywać w końcu domyślnie dźwięk z aplikacji, bo tego nie było.
2: A taki stereomix, tak? W sensie.
1: Taki stereomix. Chyba, no. Może.
2: Byłoby ciekawie.
0: Podejrzewam, że aplikacje to będą mogły blokować, bo na przykład wątpię, żeby taki YouTube czy taki Spotify się zgodził, żeby z niego dźwięk nagrywać.
2: No, pewnie to będzie można to zaimplementować, ale no.
1: A tymczasem taki news jak news. Natomiast ostatnio tak zacząłem odkrywać, można powiedzieć, bo Facebook ma coś takiego jak przynajmniej, nie no, wszędzie to ma. I na Androida, na iOS-a i chyba na stronie mobilnej taką zakładkę najnowsze. Czyli można tam sobie oglądać rzeczywiście posty od najnowszych, niezależnie od tego, czy według Facebooka one są fajne, czy niefajne, czy jakie jeszcze. No i no tak sobie to zacząłem oglądać, no i nagle okazało się, że jest kilka u mnie osób, które tworzą chyba 3/4 zawartości, która w ogóle jest.
3: Tak, które po prostu chcą się podzielić całym internetem z resztą świata, praktycznie rzecz biorąc. To znaczy są ludzie, którzy...
1: I to wygląda tak, że autentycznie co minutę był post i tych postów było na przykład 30.
3: Ja naprawdę zastanawiam się, gdzie są takie kontentodajnie, że tak to nazwę, że można po prostu w takim tempie w ogóle czytać i udostępniać to na fejsie, bo to jest naprawdę, ja oczywiście też czasem coś udostępniam, ale to jest tam powiedzmy jeden link

0: jakby nie jest mi pokazywane za bardzo. Więc da się coś takiego zrobić. Natomiast niestety problem się pojawił u mnie taki, że w momencie, kiedy to włączyłem, znaczy gdyby przestałem obserwować jedną właśnie z tych osób, to nagle funkcja najnowsze albo przestała działać w ogóle, albo pokazywała tylko 6 najnowszych postów na przykład, a potem już nic. Nie wiem dlaczego. To
1: może
0: tak
1: dlatego, że ona pokazywała te powiedzmy 20 ileś tam najnowszych, przy czym z tego wycięto tyle i tyle i tyle, bo to były posty tych osób.
0: Tak, ale próbowałem jakoś następne coś przewijać. Nie ma. A czasami był komunikat, nie można się połączyć, spróbuj jeszcze raz za chwilę.
2: Ja z kolei miałem taki problem, ale dawno nie używałem tej funkcji najnowsze. No, tak o niej trochę zapomniałem, bo się do niej zraziłem, szczerze powiedziawszy, jak ją kiedyś testowałem na Facebooku, na iOSie, że działało to w ten sposób. Pokazywało najnowsze posty z jakiejś tam powiedzmy godziny, dwóch, trzech, a potem nagle przerwa w życiorysie i pokazuje posty sprzed 3 dni.
3: Aha.
4: U mnie to było mniej brutalne, u mnie to się zmniejszało tak powoli, do tego stopnia, że tam, nie wiem, na etapie 8 godzin temu miałem, nie wiem, jeden post, dwa, trzy.
2: Cała nadzieja w tym, że Facebook ponoć testuje. Oczywiście, no, zanim my się tego doczekamy, gdzieś tam na naszych urządzeniach to jeszcze trochę potrwa, ale ponoć ma być w ogóle jakiś nowy interfejs wyświetlający tę oś czasu facebookową, to znaczy te aktualności na fejsie. I teraz ma być to ponoć podzielone na 3 zakładki, to znaczy najnowsze, tam polecane, czyli ten algorytm, który jest obecnie, i przeczytane. Bo z Facebookiem, i to ja się też łapię na tym, że czasem chciałbym do czegoś wrócić. Jest oczywiście funkcja zapisz, która jest fajna,
3: tak.
2: I rzeczywiście ona się przydaje. Teraz w ogóle zauważyłem, że jakiś czas temu funkcji zapisz dodali nową rzecz, mianowicie można sobie robić kategorie. Słuchajcie, jeżeli ktoś na przykład dużo czyta różnych artykułów, postów z Facebooka i chce je sobie zapisywać i się to czasem przydaje, to można sobie stworzyć różnego rodzaju kategorie i do tych kategorii to przypisywać, żebyśmy się potem nie pogubili w tym wszystkim. Więc ma to nam też pomagać w jakiś sposób w odnajdywaniu się na tej naszej ścianie facebookowej. Bo rzeczywiście, jeżeli mamy sporo znajomych, wszystko zależy oczywiście, jaką kto ma politykę, i raczej nie odśledzamy ludzi. No ja kilka też osób musiałem odśledzić, bo po prostu to już była przesada najzwyczajniej w świecie z ilością postów, które te osoby publikowały na Facebooku. Tak. No bo
0: to jeszcze naprawdę...
2: jeszcze zwłaszcza jak wiesz, jak coś cię nie interesuje, bo jeszcze rozumiem, jak na przykład ktoś wrzuca takie treści, które są fajne. Okej, ich jest dużo, ale to się przynajmniej może czegoś dowiesz. Ale jeżeli na przykład no, cię po prostu totalnie temat nie interesuje, a masz ileś takich postów, to już to
3: zdjęcia
2: nawet nie jest
3: ciekawe.
2: Wiesz co, no zdjęcia... Pół biedy, jeżeli to jeszcze zdjęcia, bo zdjęcia to jest rzecz jedna, ale wśród niewidomych użytkowników Facebooka to ja czasem obserwuję i to rzeczywiście wśród niewidomych widzę taką tendencję, że nawet nie zdjęcia, tylko po prostu przepisywanie na tego Facebooka internetu. Mamy jakieś kilka portali, które czytamy, to w zasadzie każdy link z danego portalu musimy udostępnić na fejsie, bo może będzie fajny.
0: Tak, w tym na przykład żarty, humor jakiś, czy cokolwiek. Ogłoszenia
2: tak.
0: Lokalne, takie typowo lokalne, które, nie wiem, ogłoszenia z Rzeszowa, ja jestem, nie wiem, powiedzmy koło Warszawy, no to no, z całym szacunkiem, ale naprawdę ja nic z tego nie wyciągnę, że ktoś koło Rzeszowa, nie wiem, odda psa, czy cokolwiek, tak? Także no i pół bidy jakby to było, nie wiem, kilka tego, ale jeżeli tego jest
2: mnóstwo,
0: naprawdę sporo,
2: tak.
0: Na godzinę sporo, to się robi problem.
2: To się robi problem i nam to po prostu zaczyna zaśmiecać naszą oś czasu i ten Facebook rzeczywiście wtedy staje się śmietnikiem. I ja się nie dziwię też niektórym ludziom, którzy się gdzieś tam zrażają do Facebooka, no ale to każdy ma takiego, na jakiego sobie zapracuje tego Face'a.
0: Coś w tym rodzaju. Natomiast ja bym bardzo chciał, ciekaw jestem, czy kiedyś do czegoś takiego Facebook dojrzeje, żeby robić coś takiego jak listy w Twitterze. Że powiedzmy, mam sobie lista, nie wiem, rodzinka. I tu mam ludzi z rodziny i po prostu wszystkie aktualności dotyczące rodziny, pyk. Tu mam listy

0: nie wiem, ludzie z klasy, pyk. I tam przeczytam.
1: To coś takiego na Facebooku jest, ale w drugą stronę. To znaczy chodzi o publikacje. Że na przykład możesz publikować posty, ale one będą widoczne dla osób z danej listy.
0: Ja wiem, a mi właśnie chodzi o to, żeby to było czytane.
1: Żeby to było też w drugą stronę. No, to prawda. Tak, to by się przydało. To by się przydało. Oczywiście.
2: To Google Plus właśnie robił te kręgi. Bo tam z tego pamiętam, właśnie nie było znajomych, tylko były kręgi.
1: Kręgi.
2: I tam była rodzina, praca, coś tam. I z tego co pamiętam, to właśnie zarówno publikacja, jak i czytanie, to była kwestia kręgów. Że mogliśmy sobie czytać na przykład krąg, albo publikować dla kręgu. I też chyba coś takiego było, że były kręgi jakby nasze, że krąg, powiedzmy, nie wiem, koledzy ze szkół.
0: Pewnie kręgiem mogła być grupa i to pewnie...
2: Tak.
0: Możliwe, że docelowo Google chciał zrobić z tego taki grupa. Połączyć grupy, listy, te Twitter, cokolwiek w kręgi. To wszystko się chyba miało na nich opierać.
1: No ale tak niestety Google Plus to już jest historia.
2: Tak.
1: Chociaż jeszcze niejednokrotnie widzę, dodaj do Google Plus na różnych stronach.
3: Tak, ale to co, to nie wypaliło jakoś?
1: No jak widać, nie. No, nigdy,
2: za duże.
1: Nigdy Google Plus nie cieszył się jakąś wielką popularnością. Mhm. Inna rzecz, że też z dostępnością tego serwisu to wcale nie było tak fajnie. Coś tam próbowali robić, ale ja pamiętam, że mi się wcale wygodnie z Google Plusa nie korzystało. Potencjał oczywiście ten serwis miał, ale nie było to wygodne.
4: Na Androidzie
1: to było
4: całkiem fajnie, bo tam w pewnym momencie wszedł taki design, to właśnie chyba były początki tam kariery Wiktora Carana. On chyba na początku w Google Plusie, w zespole Google Plusa pracował. I oni tam po prostu dodali coś takiego, że chyba palcem w dół dało się przewijać następny post, a w górę poprzedni post. I tam w bok były dopiero jakieś przyciski, tam polub, skomentuj, coś tam jeszcze zrób. To był taki ciekawy jak na tamte czasy design, jak na Androida, który miał te aplikacje jednak tak wypełnione tymi przyciskami i przez to wszystko było się trudno przedrzeć.
0: Mhm. No ciekawe. Natomiast taki już ostatni news, przynajmniej ostatni z tych zaplanowanych, dotyczy, no właśnie, kopiuj wklej. Podejrzewam, że zna to każdy i to w ogóle przeniknęło już w zasadzie do kultury w ogóle takiej szerokiej. Nie tylko do tej informatycznej. No i niestety zmarł człowiek, który ten genialny mechanizm wdrożył, wymyślił. Także
1: tak. Zdaje się, że ten mechanizm pierwotnie to był wymyślony dla Xeroxa, tak? Wcale nie dla Apple'a, który jakoś bardzo intensywnie później to zaczął promować, ale pierwsze tego typu rzeczy i chyba, jak dobrze pamiętam, to w ogóle inspiracją dla Jobsa były maszyny Xeroxowe. I dzięki temu mieliśmy taki przyjazny graficzny interfejs jeszcze przed czasami Windowsa.
2: Trzeba powiedzieć otwarcie, Jobs ukradł wszystkie te pomysły, które oni mieli, wprowadził to jako super i my to teraz znamy jako wynalazki Apple'a, mimo że to wynalazki Apple'a wcale nie były.
1: No właśnie, no. Tak to...
3: Powiało grozą.
1: Tak to bywa. Słuchajcie, jeszcze taką ciekawostkę gdzieś znalazłem, tak tylko na marginesie, bo zaczęliśmy o koronawirusie mówić na samym początku. To też z dziedziny medycyny. Ponoć już teraz mamy taką technologię, że nam sztuczna inteligencja opracowuje leki i jeden z jakichś superkomputerów czy jakaś sieć neuronowa odkryła nowy antybiotyk, dość silny i który działa na różnego rodzaju mikroby, które nie działają. To znaczy, no tak, no wiadomo, bo to dopiero niedawno zostało odkryte, więc na razie są testy kliniczne i tak dalej, ale patrzcie, jak to w ogóle ciekawe rzeczy się dzieją. Z takim postem na Facebooku, a propos tego się spotkałem, jeden znajomy tak napisał, że być może za jakiś czas dojdziemy do momentu, a może nawet już tak teraz jest, że sztuczna inteligencja zaczyna nam podpowiadać rozwiązania, bo jest w stanie przeliczać takie ilości danych, że zaczyna nam podpowiadać rozwiązania, których my tak do końca nie będziemy rozumieć. Że to będziemy wiedzieli, że to jest dobre, że to działa, że to jest okej, ale jak to działa?
0: Ale to już się dzieje.
1: To my do końca tego nie rozumiemy.
2: To jest w tym momencie.
0: To jest w ogóle
2: założenie
0: sztucznej inteligencji w pewnym sensie, znaczy tego uczenia maszynowego.
2: I to jest, słuchajcie, bardzo duży problem i o tym się zaczyna mówić teraz, że powstają na przykład te wszystkie algorytmy sztucznej inteligencji do wykrywania, nie wiem, kogo do firmy, powiedzmy, mamy przyjąć, kogo nie, jaki jest mniej więcej współczynnik zaufania danej osoby, a jaka jest szansa, że to będzie zły pracownik na podstawie jakichś danych z internetu, jakichś zdjęć, czegoś tam, jakichś tików, gestów i innych takich przy rozmowie kwalifikacyjnej, której wideo wrzucimy do programu. I wszystko fajnie, tylko że ten program działa na tej zasadzie, że wrzucamy do niego na przykład 20 tysięcy godzin rozmów kwalifikacyjnych i oceniamy, ta była spoko, ta była słaba, ta była dobra i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I on coś sobie wykrywa, co my jakby oceniamy, my nie wiemy co, ale jak my wrzucimy następne jakieś wideo, to on nam powie, ta według mnie była taka w sumie trochę słaba. I problem zaczyna się tu, że jeżeli powiedzmy trafimy na osobę uczącą z jakimiś uprzedzeniami i powiedzmy wszystkich osobach o danym kolorze skóry będzie oceniać w taki, a nie inny sposób, to algorytm się nauczy, że czarnych odrzucać. No niestety. I my tak naprawdę nie będziemy mogli udowodnić, bo my nie będziemy rozumieć tej technologii.
1: Przecież, Mikołaju, już była sytuacja taka, że bot Microsoftu był na Twitterze i go musieli uciszyć, bo zaczął jakieś faszystowskie teksty do użytkowników wypisywać, bo ludzie zaczęli go tak trenować i on się zaczął w ten sposób uczyć poprzez różnego rodzaju rozmowy, bo to nie, że Microsoft, tylko po prostu Microsoft stworzył coś, co im się tak naprawdę w pewnym momencie trochę wymknęło spod kontroli i musieli to wyłączyć.
2: Wypuszczono to na świat, ludzie zaczęli się z tym bawić, a wiadomo, o co ludzie pytają bota, jak dostaną bota i czują się bezkarni, to zadają mu takie pytania, które w życiu by człowiekowi nie zadali, a na pewno nie na pierwszym spotkaniu. No i bot się nauczył. Tak samo zresztą też gdzieś właśnie w Stanach Zjednoczonych był przykład jakiegoś algorytmu dla policjantów, który miał wykrywać ze zdjęć przestępców i też dostał ileś tam tysięcy zdjęć i miał wskazane, to jest obywatel, przestępca i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Co się okazało? Policjanci mają jakieś uprzedzenia i bardzo często właśnie osoby o czarnym kolorze skóry wskazują jako przestępców i lubią, że tak powiem, te osoby łapać. No i algorytm po prostu poszedł najmniejszą ścieżką oporu, bo te algorytmy zawsze idą najkrótszą ścieżką oporu i tak naprawdę one bardzo często zupełnie sprawdzają nie to, co my chcemy. I w tym momencie algorytm, zamiast sprawdzać, czy dana osoba jest przestępcą, czy nie, sprawdza, czy dana osoba jest czarna. I to jest właśnie niebezpieczeństwo sztucznej inteligencji. Że
0: znaczy,
2: my będziemy myśleć, że
0: sztuczna inteligencja,
2: działa,
0: jak sztuczna inteligencja, to jest narzędzie. I tu znowu, no bo tak naprawdę to jest ciągły błąd ludzki, tak naprawdę.
2: Tak.
0: Bo to ludzie trenują sztuczną inteligencję, więc tak naprawdę musimy nauczyć się postępowania
1: etycznego ze sztuczną inteligencją.
0: Które jest dość nowe. Było, nie było. I tak samo no, jak dynamit może służyć w kopalniach i może służyć do, wiadomo, do wojen, no to tak samo tutaj, no różnie to może wyglądać. Tak samo jak dziecko się może bawić zapalnikiem i stracić ręce, powiedzmy. No i człowiek może się bawić sztuczną inteligencją i też innym albo sobie zrobić krzywdę. no musimy się po prostu
1: i póki
0: no,
1: ta inteligencja nie jest,
0: nauczyć.
1: Póki ta inteligencja jest gdzieś w jakichś laboratoryjnych warunkach albo nie jest podłączona do jakichś krytycznych systemów, to jest wszystko w porządku, powiedzmy. No co najwyżej właśnie mamy jakiś tam taki wizerunkowy błąd, jak Microsoft zrobił z tym swoim twitterowym botem. Ale wyobraźmy sobie, że to jest gdzieś rzeczywiście już podpięte do jakichś naprawdę ważnych systemów, to można narobić sobie nielikich kłopotów sobie i w ogóle społeczeństwu. Także tak naprawdę wniosek z tego jest taki, że my cały czas się przed tym bronimy, ale ja mam wrażenie, że coraz bardziej tę sztuczną inteligencję trzeba będzie po prostu traktować jak drugiego człowieka poniekąd. I to, czego nie powiemy drugiemu człowiekowi, to też nie bardzo, jeżeli będziemy przynajmniej chcieli uczyć tę sztuczną inteligencję, nie bardzo będziemy mogli sobie pozwolić na to, żeby mówić to maszynie.
0: To się zgadza. Z drugiej jednak strony, jeżeli sztuczna inteligencja dostanie, powiedzmy, no bo jednak są takie dziedziny, gdzie po prostu no inaczej się nie da, całe big data, przecież tam są tak przepotworne ilości danych, że obliczenie tego standardową metodą nie skończy się do końca świata. I jedyna na to, no niestety, metoda to jest zawsze wcześniej czy później takiej sztucznej inteligencji, a że tych danych produkujemy coraz więcej każdego roku. Zresztą też jakoś chyba mówiliśmy o tym na poprzednich przeglądach, że nawet to, co wykorzystujemy, to jest kilka procent z tych danych, które generujemy. I po pierwsze z tych generowanych danych jest wysyłane do sieci jakieś tam pojedyncze procenty. Z tego wszystkiego, co jest wysyłane do sieci, również jest kilka procent tylko wykorzystywane i to w sposób niekoniecznie najlepszy. W sensie nie najbardziej efektywny. I to już jest bardzo duszno i tu się dzieją rewolucje, więc no co będzie, jak my tych danych zaczniemy wykorzystywać więcej, to ja się naprawdę zastanawiam.
1: Pożyjemy, zobaczymy. W każdym razie na pewno Tyflo Przegląd nie jest prowadzony przez sztuczną inteligencję.
0: Tak jest.
1: Ciekawe, czy kiedykolwiek będzie prowadzony.
0: Zobaczymy, co będzie potem. No nie?
1: Dokładnie. Czy
3: ciekawe,
1: na przykład
3: co by taka sztuczna inteligencja ale prowadzony wam ludziom tutaj podała.
0: Ale prowadzony jak prowadzony. Była jakaś apka, ciekawe, czy jeszcze jest na iOS-a. Radio, Twitter Radio, czy jakoś tak to się nazywa. Syntezator czyta nam powiadomienia z Twittera i też możemy wybierać jakie, czy o sytuację na drodze, czy jakie, czy tam sport, czy co, tam jest ileś kategorii. Wybieramy muzykę, jaka ma grać. No i tak jak są komentarze tych dziennikarzy, wejścia dziennikarskie w radiu, to tu są wejścia tweety czytane przez syntezator, co prawda angielski. I to jest no jednak dla angielskojęzycznych użytkowników, ale można zrobić sobie zupełnie radio, zupełnie pod siebie robione. I
1: to jakiś czas temu widziałem system dla stacji radiowych, które prognozę pogody tworzyły. To znaczy, że nie chcemy zatrudniać prezentera do pogody, to był sobie system, który tam za kilkaset dolarów w najwyższej opcji, w najdroższej opcji, tam za 100 czy 200, był w stanie nam wygenerować 24 różne prognozy pogody dla naszej lokalizacji. Oczywiście to w Stanach Zjednoczonych. Spinało się to z systemem automatyki, wybierało się podkład i po prostu mieliśmy jeden element programowy dla stacji radiowych. Tam jeszcze sponsora mogliśmy wstawić sobie nazwę naszego radia. Oczywiście wszystko dla Stanów Zjednoczonych, no ale już to jakoś tam, powiedzmy, działało. I ta synteza nawet była taka w miarę naturalna.
0: I tego będzie, podejrzewam, więcej. Chcemy, czy nie chcemy.
2: W którymś z tych systemów, co właśnie na Raspberry Pi ktoś stawiał, czy nawet na jakimś zwykłym Linuxie, takich głośnikowych, domowych, to już dawno temu było. To musiał nawet chyba na zwykłym komputerze stać. Bo ja widziałem ten post z roku chyba 2007 i to nawet w Polsce taki właśnie tutorial, jak sobie postawić w zasadzie plików MP3 z naszego własnego dysku, Linuxa, głośników, jakiejś syntezy, jakiejś chyba emulacji Iwony i kanałów RSS z kilku konkretnych serwisów, radio własne, takie dla naszego domowego użytku. Jak nas irytują reklamy i chcemy swoje. No i szła muzyka i raz na jakiś czas wiadomości i czytane nagłówki z Wirtualnej Polski.
1: A jak się RSS wywali, error, parsing, XML, file.
2: Tak. Tak. Ale przecież to było takie nagranie właśnie z którejś ze stacji amerykańskiej. Pogoda. Washington. No data. I tam czytało 21 stacji. No data.
1: No to przecież na którejś stacji kolejowej, tak? Na dworcu zapowiedź była, coś tam, error.
2: Agato, faile, to conet, to tche oracle, database, coś tam, coś tam, coś tam.
3: Jezu.
2: Także w Polsce nawet.
1: Także taka sztuczna inteligencja niestety tak działa.
0: O. Sztuczna inteligencja działa, jakiś domofon albo może jakiś inteligentny asystent też działa. No i to chyba najwyższy czas, żeby się pożegnać do następnej audycji, ale jubileusz mamy za sobą, 22:25 w tej chwili na zegarach. Dzisiaj nas sześcioro. Kasia Ślipek, Mikołaj Kołysz, Michał
3: bardzo.
0: Dziwisz, Paweł Masarczyk, Robert Łabęcki, no i ja, czyli Tomek Bilecki, chwilowo nieobecny, ale od początku byłem, do końca jestem, więc cicho być. Do usłyszenia za tydzień.
3: No i Michał.
5: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
0: Ho, ho, ho, czy jak to się tam mówiło, nie wiem. Dobra, w każdym razie 2 dni do świąt i tak sobie teraz pomyślałem, że można by zrobić jakiś podkład świąteczny, ale to trochę już chyba za późno. To możemy sobie podzwonić sami, ale trudno.
1: Ja już ho, ho, ho, mam doświadczenie z robieniem ho, ho, ho przy okazji RTV, także mogę robić za ho, ho, ho.
0: A, no to... tak. W każdym razie 22 grudnia, w każdym razie 68 albo 9.
1: 68.
0: Audycja Tyflo Przeglądu. No i co? Dzisiaj jesteśmy w pięciu wspaniałych. Jest Robert Łabęcki, jest Mikołaj Kołysz, Paweł Masarczyk, Michał Dziwisz i ja, czyli Tomek Bilecki.
1: Dobry wieczór.
0: Oczywiście
6: ostatnia
0: jesteśmy...
6: Ostatnia audycja w tym roku.
0: Tak, ostatnia audycja w tym roku, ale jesteśmy tak czy tak tam, gdzie zwykle jesteśmy na Facebooku, jesteśmy w audycji tyflopodcastowej, można do nas pisać, można do nas dzwonić, można na tyflopodcast.net/zoom, czyli z OOMY, można sobie wejść i tam też skontaktować się z nami przez aplikację Zoom. Zresztą tamtędy też można dowiedzieć się, jaki mamy numer telefonu, a jest ich sporo. W każdym razie to chyba wszystkie metody kontaktu, tak mi się wydaje przynajmniej. Nigdy nie mogę ich zapamiętać, bo jest ich dużo. No a teraz chyba pora na to, co się dzisiaj będzie działo. Dzisiaj się trochę będzie działo o tym, Robert, jak zwykle.
6: W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie. No Speak Rules, przydatny dodatek do NVIDIA, gdy chcemy skorzystać z Guangrong 3D. Elten z rozmowami głosowymi już w 3D. Facebook oficjalnie usuwa wiadomości ze strony mobilnej. Capsys Mini Vision 2, francuska odpowiedź na Blind Shella. Crime Hunter ze świąteczną wyprzedażą. Filmy online czekają dla osób z niepełnosprawnością. Nowości dla czytników ekranów. Jak dziwnie niektóre nazwy na Twitterze brzmią dla osób niewidomych. Jest krótka demonstracja. Co stanie się, gdy w Google wpiszemy faks dla niewidomych? Netflix wprowadza tryb bez obrazu. Na razie dla nielicznych. Nowości przeglądarkowe. Audio memy. Ciekawa inicjatywa na Eltenie. Castro dostaje kolejne nowości dostępnościowe. Pozostałe nowości webowe. Track Checker. Uniwersalny menadżer nadanych paczek. Google kupuje Cloud Ready. Czy Chrome OS zawita na komputery PC? Insightful, ciekawa wyszukiwarka artykułów naukowych. Będzie o partnerstwie Google i Qualcomm. WhatsApp testuje wiadomości głosowe lepszej jakości. Strony www mają 30 lat. WebADB, ADB w przeglądarce bez potrzeby instalacji czegokolwiek.
1: I coś czuję, że jeszcze po drodze nam się kilka informacji na pewno przewinie.
0: No to rzeczywiście koniec roku taki z przytupem, można powiedzieć. To żeby już nie przedłużać, zaczynamy od dodatku do czegoś, o czym nawet nie wiem, co to jest. I o tym Mikołaj.
2: Co jest? To dodatek w sumie jest do NVDA, więc to raczej wiesz, co to jest. Ale przydatny jest, jeżeli używamy oprogramowania, o którym to było w zeszłym tygodniu, w zeszłym Tyflo Przeglądzie, czyli programu z Chin, do tego, aby nasze kontrolki były oznajmiane za pomocą dźwięku binauralnego. No, czyli jeżeli ustawimy się na przycisku i ten przycisk jest w lewym dolnym rogu ekranu, to usłyszymy, że ten przycisk jest w lewym dolnym rogu naszego pola dźwiękowego, że tak powiem. No, w słuchawkach po prostu usłyszymy coś, co jest na dole, będzie bliżej, coś, co jest na górze, będzie dalej. Jak to
0: czyli albo tak jak w już takim jednym dodatku do NVDA, który się nazywał
2: Unspoken
0: Audio Films, albo tak. Też tę samą funkcjonalność mogą znać użytkownicy systemu ESX, bo to już jest tam natywnie wprowadzone, z tego co pamiętam.
2: O, a to nawet nie wiedziałem.
0: I też od dłuższego czasu, od kilku lat zdaje się.
2: A to też ciekawostkę widzisz, bo ja nawet nie wiedziałem. W każdym razie jest sobie taki program. No, problem z tym programem do tej pory był taki, że system Windows, że NVDA nie wiedziała o tym, że ten program jest uruchomiony, bo był to program dla systemu Windows, a nie dodatek do NVDA, więc słyszeliśmy dźwięk, że to przycisk, ale NVDA też powiedział nam, że to przycisk. Tak samo nam NVDA powiedział, że pole wyboru jest zaznaczone i że jest to pole wyboru, mimo że my usłyszeliśmy to dźwiękiem. No, powstał właśnie dodatek do NVDA, który ma być uruchamiany w duecie z tym właśnie programem, bo ten dodatek sprawia tylko i wyłącznie to, że NVDA po prostu nie będzie nam mówił komunikatów typu pole wyboru, przycisk, pole wyboru zaznaczone. Po prostu jeżeli napotka jakąś kontrolkę, to nam powie treść, zawartość, OK, a nie OK przycisk.
1: Czyli to jest takie unspoken bez dźwięków.
2: Bez dźwięków, dokładnie, bo dźwięki zapewnia nam ten program już i ten dodatek jest właśnie zaprojektowany po to, żeby był używany z tym programem. No i teraz uruchamiamy sobie po prostu program, program zapewnia nam dźwięki, uruchamiamy sobie dodatek, dodatek nam zapewnia, że NVDA nie będzie nam gadał za dużo i to w duecie, w parze będzie działało prawie tak samo jak Unspoken, no tylko, że będzie działało dobrze z nowymi wersjami NVDA 2020 i inne z tej serii.
1: A tymczasem mamy słuchacza, tak. Podłączył się do nas Krzysztof i miejmy nadzieję, że zaraz go usłyszymy. Tylko jeszcze Krzysztof, jakbyś mógł tu włączyć sobie audio, to byłoby super. Zawsze was o to bardzo prosimy, że jak łączycie się z nami na Zoomie, to po prostu przyłączajcie się od razu do tej sesji audio tak zwanej. Używajcie tego computer audio, to tam jest tak nazwane. Szczegółowo o tym mówimy w podcaście w serwisie tyflopodcast.net a propos Zooma, bo to jest chyba taka najbardziej problematyczna kwestia związana z tym komunikatorem, która może być kłopotliwa dla niewidomych. No i cóż, i na razie jeszcze no nie widzę, żeby tutaj Krzysztof się podłączył, więc może jeszcze o czymś powiemy.
0: Może o czymś jeszcze powiemy, to ja może powiem o nowościach w Eltenie, ponieważ Dawid Pieper, czyli twórca i no, główny programista, deweloper programu Elten, ostatnio, o już słuchacza chyba nie ma przynajmniej na razie.
1: Ale może wróci.
0: Może wróci. Pracuje głównie teraz nad rozmowami, konferencjami głosowymi w Eltenie, co jest dość ciekawe i zapowiada się dość interesująco. Na razie to jest oczywiście w wersjach beta. Notabene Dawid też mi dzisiaj pisał, dzisiaj napisał też, żeby powiedzieć w Tyflo Przeglądzie, że
7: Nadal podtrzymana jest oficjalna data premiery w wersji 2.4, czyli 25 chyba stycznia 2021, czyli no już prawie miesiąc został do premiery nowego LTN-a. W zasadzie LTN Linka, bo to się tak teraz ponoć ma nazywać, LTN Link. Będzie zmiana nazwy, ponieważ LTN, jak się okazało, już jest nazwą zarezerwowaną, zastrzeżoną przez jakąś firmę produkującą, zdaje się, obuwie bodajże.
1: Tak, jak to jest chyba jakaś niemiecka firma.
7: Tak. No i te rozmowy głosowe dość ciekawie się zapowiadają, ponieważ każdy może stworzyć troszkę jak w innych tego typu miejscach swój kanał. Kanał można mieć z lepszą, gorszą jakością. Tam tych opcji do wyboru jest dość sporo. I są dwie takie rzeczy, które są no, potencjalnie dość ciekawe. Pierwsza jest taka, że konferencja będzie miała coś wyglądało jak troszeczkę taki rzeczywiście pokój, w którym będzie się można poruszać strzałkami. Znaczy już się można poruszać. I w związku z tym na przykład można w jednym pokoju mieć kilka grup ludzi, którzy sobie rozmawiają. Każdą grupkę słyszy jakoś tam w miarę cicho, natomiast im bliżej kogoś jesteśmy, tym głośniej kogoś słyszymy. I to może być dość ciekawa rzecz, bo można sobie będzie na przykład robić podcasta, ustawić kilku gości w różnych miejscach tego pokoju i podchodząc do każdego z gości, będzie można jakby bez jakby późniejszej obróbki sobie bardzo szybko, no tak dość fajnie sobie rozmawiać z różnymi osobami w taki sposób, aby jedna była słyszana najgłośniej, reszta pozostałych gdzieś tam w tle. LTN już ma też możliwość odszumienia, jeżeli ktoś ma słaby mikrofon, może sobie zredukować szum tego mikrofonu i to nawet działa. I też powstała taka jakby możliwość słyszenia siebie no, binauralnie, czyli jakby można się, jakby jeżeli jesteśmy w różnych miejscach pokoju, to słyszymy siebie przynajmniej na słuchawkach, że ktoś jest z przodu, że ktoś jest z tyłu, nie tylko po lewej, po prawej, ale taki wirtualny dźwięk 3D. I to już zaczyna działać w tych konferencjach, więc też no, to jest jakiś sposób na troszkę zorientowanie się na przykład w tym, kto co mówi i no, w jakiś sposób no, też można tutaj robić jakieś konferencje, w których trzeba do kogoś podejść na przykład i z kimś rozmawiać tak, żeby każdy mniej więcej słyszał to, o czym mówi, ale żeby mimo wszystko prowadzący mógł wybrać sobie osobę, z którą rzeczywiście chce rozmawiać w tej chwili i żeby reszta nie zagłuszała tej osoby. Może być to dość ciekawe do jakichś takich, że tak powiem, posiedzeń z burzą mózgu, gdzie jest ileś osób, które ma oczywiście świetne pomysły, ale naraz trudno się zorientować, jeżeli kilka osób rozmawia. I te konferencje no, rzeczywiście mogą być dość ciekawe. Co jeszcze jest w nowościach z LTN? No w zasadzie niewiele. To znaczy oczywiście tych nowości w betach jest dość sporo, natomiast no, teraz najwięcej mówi się o tych rozmowach głosowych.
1: Do LTN-a to my jeszcze wrócimy za czas jakiś, bo taka ciekawa inicjatywa tam się pojawiła na jednym z blogów. Rzeczywiście interesująca. Tak, tak. Rzeczywiście interesująca inicjatywa, o której myślę, że warto powiedzieć i warto się gdzieś tam uśmiechnąć, słuchając przynajmniej co niektórych produkcji. Natomiast ja teraz zaglądam do naszego panelu kontaktowego, bo tu mamy dwie wypowiedzi od Kacpra. Spokojnie, panie Tomku, żadna nie dotyczy Reapera, przynajmniej na razie. Myślę, że nasz stały słuchacz jakimiś pytaniami cię zaskoczy, także spokojnie będziesz miał okazję się wykazać, a tymczasem Kacper napisał do nas tak. Już na starcie życzę wesołych, zdrowych świąt, dużo zdrowia, miło spędzonego czasu, szczęścia i bogatego Mikołaja. No chyba, że nie byliście grzeczni. My? Zawsze. Życzę wam również szczęśliwego nowego roku i dzisiaj na pewno zostanę z wami do samego końca. A zapraszamy i dziękujemy za życzenia i oczywiście wzajemnie życzymy wszystkiego dobrego, a przede wszystkim zdrowia, no bo w dzisiejszych czasach to, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, to jest rzecz nieoceniona. I jeszcze jedno pytanie od Kacpra. A gdzie mogę pobrać tego LTN-a? lten-net.eu.
7: .eu.
1: Tylko to jest no, jeszcze cały czas w wersji beta. Tam jest wersja stabilna, więc na razie...
7: Tak, do pobrania. Tak. I beta w dodatku nie jest za bardzo publiczna. To znaczy można sobie betę skompilować. Jest podana nawet instrukcja, z której ja byłem w stanie skorzystać, a biorąc pod uwagę to, że nie programuję praktycznie w ogóle, to znaczy, że instrukcja jest dobrze napisana. Jak to zrobić. I więc jeżeli ktoś miałby ochotę, to może z tego skorzystać. Natomiast na razie do pobrania jest wersja stabilna. To w takim razie teraz przechodzimy do kolejnej informacji, nieco już mniej wesołej, na temat Facebooka i tego, co Facebook usunął ze strony mobilnej.
2: Bo mówiliśmy o wiadomościach i o tym, że wiadomości na Facebooku na stronie mobilnej przestały działać i o tym, że jest messenger.com i że ten messenger.com jest inny i że działa to różnie. No to teraz oficjalnie Facebook po prostu zakładkę wiadomości ze strony mobilnej usunął, bo ludzie liczyli na to, że te wiadomości zostaną po prostu poprawione, a wychodzi chyba mimo wszystko na to, że Facebook, tak jak we wszystkich swoich pozostałych aplikacjach, rozdzielił Facebooka i Messengera i już na Facebooku czatu nie mamy. Tak, w tym momencie strona mobilna również tę funkcjonalność straciła. No, póki sobie działała, to sobie działała, póki była, to była, ale teraz chyba ktoś w Facebooku stwierdził po prostu, że tego się nie opłaca naprawiać i po prostu link z menu już nam zniknął. Ale taka się informacja pojawiła i to już z kilku źródeł ją mam, że ponoć aplikacja Messenger na desktop, przynajmniej tutaj dla użytkowników w tym momencie jedynego słusznego Windowsa, czyli Windowsa 10, jest ona tylko dostępna. Jeżeli ktoś jeszcze używa 7, no to ma kolejny powód, żeby zmienić system. Więc aplikacja podobno Messenger dla desktopu z Windows Store, sobie ją możemy pobrać. Ma podobno sporo sensu i działa całkiem fajnie.
7: Działa całkiem fajnie, a tymczasem mamy na antenie Paulinę.
8: Tak, dzień dobry. Ja tutaj się tak szybko wspięłam na właśnie meeting, bo chciałabym szerzyć propagandę dotyczącą tej aplikacji Messengera, bo ja właśnie myślę, że to jest dobry moment. Jeżeli straciliśmy dostęp do tych wiadomości na Facebooku, na mobilnej stronie, to jest naprawdę bardzo dobry moment, żeby przekonać się, a przynajmniej spróbować tej aplikacji Messenger, ewentualnie Messenger Beta, jak ktoś jest taki bardziej ekstremalny, na Windows. Ponieważ po pierwsze ma ona powiadomienia, po drugie ma ona dużo więcej opcji, a po trzecie nie wygląda tak jak strona Messenger.com. Co prawda interfejs jest webowy, ale on mi się bardzo podoba. No tak pokrótce, na górze mamy linki z konwersacjami, przy czym jak jest nieprzeczytane, no to mamy napisane co prawda po angielsku unread, ale no unread to nie jest takie trudne do wykoncypowania, co to może być. Później po linkach jest główny punkt orientacyjny, gdzie zaczynają się nam opcje czatu, później są wiadomości. I później są opcje wysyłania. Możemy wysyłać emotki, gify, lajka, możemy wysłać załączniki, wiadomość głosową. Wiadomości głosowe się fajnie wysyła, bo najpierw się aktywuje opcję i później jest zatrzymaj nagrywanie. Można odsłuchać, wysłać i anulować. No także cóż, mi się podoba, ja używam. Ostatnio był jakiś taki potężniejszy lag, że na przykład wiadomości dochodziły z opóźnieniem, trzeba było odświeżać i tak dalej. Ale jakieś dwa dni temu problem się rozwiązał, więc no uważam, że to jest fajne rozwiązanie zastępujące nam. No bo uważajmy wiadomo na Mirandę, bo niby było to zrobione, żeby nie blokowała i niby tam da się zrobić w Facebooku hasło do aplikacji. Ale no zawsze to jest ryzyko. To jest używanie aplikacji firmy trzeciej, która może powodować pewne problemy. No poza tym właśnie, no mamy mniej opcji. Tutaj sobie możemy ten czat dostosować, wyciszyć powiadomienia, ustawić niki, No więc cóż.
2: Z wiadomościami możemy się jakoś głosowymi też
8: tak.
2: I odbierać tak, i wysyłać.
8: Reakcje można ma problem,
2: dokładnie. Odpowiedzi, co jest ważne, jeżeli mamy grupę większą raczej niż mniejszą i chcemy odnieść się do wiadomości, która padła 10 minut temu, to jeżeli robimy to z Mirandy, to musimy podawać nazwę użytkownika i liczyć, że on to dostanie, a jeżeli ma wyciszone powiadomienia, to go nie wspomnimy i w ogóle będzie to działać trochę śmiesznie. A jeżeli mamy Messengera Web Desktop jakiego bądź, względnie na apkę mobilną Messengera, to możemy użyć wszystkich tych funkcji, które Messenger ma,
8: tak.
2: Odpowiedź i w tym momencie nawet przy wyciszonych powiadomieniach osoba dostanie powiadomienia, że hej, ktoś odpowiedział na twoją wiadomość.
1: Jeżeli chodzi o Mirandę i wiadomości głosowe, to tam w ogóle praktycznie nie ma żadnych opcji nawet do odsłuchiwania tego. Jedyna opcja, która jest, to jest po prostu skopiowanie linka, który dostajemy. To jest taki długi, długi link do pliku audio, który możemy sobie pobrać albo otworzyć bezpośrednio z przeglądarki. Teraz już nawet szczerze mówiąc nie pamiętam. To ma swoje też dobre strony. Chociaż ja się tak trochę obawiam, czy to kiedyś na przykład nam nie przestanie działać, bo w podobny sposób dało się te wiadomości odtwarzać z poziomu tej strony mobilnej, z której to już no, nie da się korzystać z wiadomości. Więc jeżeli to jedno z drugim jest połączone, to może być kiedyś i z tym problem.
8: Jedyne, co mam do Messengerowi do zarzucenia, to jest trochę źle działający mechanizm wyszukiwania wiadomości w konwersacji. Bo nie zapominajmy też, że możemy konwersacje wyszukiwać, czego Miranda chyba też nie ma, nie wiem, bo nie używałam chyba, no raz tylko, ale przez krótki czas. No, wracając. Generalnie problem jest tego typu, że na przykład mam 20 wiadomości, które mają dane słowo klucz. Załóżmy, że to będzie Google. I teraz jak wpiszę to słowo, to nie mogę się przemieszczać ani po wynikach, a jak już, no załóżmy, że jakimś cudem trafię na akurat ten wynik, na który chciałam trafić, to jakby Messenger przekieruje mnie do tego obszaru, w którym jest ta wiadomość, ale i tak będę musiała scrollować do niej. Więc tutaj jest problem, ale no z tym wyszukiwaniem konwersacji to też jest fajna rzecz, bo możemy dzięki temu szybko znaleźć osobę, z którą jeszcze nie pisaliśmy. No a w nieoficjalnych apkach tego na pewno nie będzie. Także myślę, że to jest dobry pomysł. Raczej tu jeszcze zadzwonię, ale gdyby się zdarzyło, że nie, to chciałabym wszystkim i słuchaczom, i prowadzącym złożyć życzenia wesołych świąt. Hojnego Mikołaja, wiadomo, w drugim znaczeniu hojnego Mikołaja przynoszącego newsy w przyszłym roku. Ale tak. To dziękuję i do usłyszenia.
1: Dzięki Paulino, dzięki za telefon. Pozdrawiamy i wzajemnie wszystkiego dobrego.
8: Wszystkiego tak najlepszego.
1: Tymczasem mamy jeszcze Krzysztofa w naszej poczekalni i już z Krzysztofem się próbujemy połączyć. Może tym razem będziemy mieli więcej szczęścia, ale jeszcze zanim to zerknę na wasze wypowiedzi, które do nas cały czas piszecie, tym razem na naszym Facebooku, gdzie jest również transmisja. Tu mamy na przykład wypowiedź Krzysztofa, ale nie tego, który się z nami teraz próbuje połączyć, tylko innego Krzysztofa, który nas pozdrawia tak bardzo świątecznie, wysyła nam tu emotkę z choinką i z płatkiem śniegu. A mamy też jeszcze wypowiedź od Piotra, który napisał do nas, że fanów muzyki zapraszamy na Rock and Roll, tak jak Rock and Roll, tylko bez tej literki N gdzieś tam. Rockadroll przez 2L.pl. I ja tak w sumie no, zastanawiałem się, co to właściwie jest za strona, bo Piotr nie napisał tu niczego więcej na ten temat. Trochę szkoda, może Piotrze gdzieś tam jeszcze uzupełnisz tę swoją wypowiedź, przynajmniej jakoś tam, bo ja tylko tak zajrzałem szybciutko na tę stronę i jest to ni mniej, ni więcej jak internetowa baza udostępnionych okładek płyt, koncertów i teledysków. Tak głosi tytuł strony, więc no, może być to rzeczywiście coś ciekawego, ale nie mam tu w tym momencie za bardzo czasu, żeby robić jakiś dogłębny research. Także Piotrze, gdybyś jeszcze mógł coś więcej na temat polecanej przez ciebie strony i w ogóle taka prośba do was, jeżeli podrzucacie nam jakieś linki, no to wrzucajcie też krótkie info o tym, co to jest i dlaczego warto tam zajrzeć. A tymczasem Krzysztof już jest z nami. Witaj.
9: Witajcie. Tak na początek to chciałem wszystkim złożyć najlepsze życzenia na święta, no i lepszego nowego roku, aby ta normalność, że tak powiem, wróciła już. I mam tutaj parę takich informacji. Po pierwsze, to parę audycji wstecz była taka informacja o tym, że przestaną działać certyfikaty Lex and Encrypt w Androidzie poniżej 7.1, tak? I dowiedziałem się, wyczytałem się gdzieś w jakimś artykule, chyba na Onecie czy gdzieś tam, że te firmy Lex Encrypt i Ident teraz się porozumiały i teraz już będzie przedłużone są te certyfikaty do 2024 roku, czyli na razie...
1: Czyli przez kilka lat będzie jeszcze spokój.
9: Tak, problem został na razie zażegnany w tej kwestii. Druga taka rzecz, którą chciałem się podzielić, to w sieci Plus, tutaj kiedyś Robert jakiś czas temu opowiadał o usłudze Voice over Wi-Fi, którą była wprowadzona i tam trzeba było aplikację instalować i teraz się to zmieniło. Od niedawna można to, żeby z aplikacji korzystać z tej funkcji, z tym, że ja na swojej karcie musiałem, w abonamencie karcie, co tam, musiałem dzwonić do tego serwisu telefonicznego, żeby mi włączyli tą usługę, ponieważ no, ona automatycznie nie była włączona. No i jak to włączyli, no to po prostu na Samsungu Galaxy S10 zostało, pojawił się znaczek, oczywiście w menu musi być to też włączone, tak? I wtedy bez żadnej aplikacji to działa.
6: Ciekawe, czy na iPhone'ach działa, nie wiedziałem o tym.
9: Na iPhone'ach, szczerze mówiąc, nie wiem, musiałbym to też sprawdzić. Chyba może nie działać, bo wiem, że on pisało, że oni to testowali na Samsungach, teraz włączyli na jakiejś tam większej grupie telefonów, między innymi na LG-kach, a na iPhone'ach nie zdążyłem sprawdzić, bo dzisiaj się temu właśnie przyjrzałem. No ale no, dobrze, że rozszerzają to. Działa to bez tej aplikacji.
6: Ale czy działa na przykład HD Voice już tak jak w innych sieciach, czy dalej to jest takie marne?
9: Szczerze mówiąc, to ja to dzisiaj włączyłem, jeszcze tak nawet nie miałem okazji z kimkolwiek rozmawiać. Widzę, że coś się uaktywniło, bo jest tam na tym pasku statusu, przy zasięgu jest VO Wi-Fi, taki napis, czyli przynajmniej to mi
6: to wygląda. To jest Wi-Fi calling, ale no, nie wiem.
9: No, voice over Wi-Fi, czyli to...
1: To znaczy, bo to są, zdaje się, słuchajcie, dwie technologie. Jest Wi-Fi calling, to jest jedno, a druga to jest to całe voice over LTE.
9: No ta, nie, tamto to też działa, ale to też działa, ale nie, ja nie mówię...
1: Mówisz o Wi-Fi calling.
9: Wi-Fi calling, tak. Okay. O Wi-Fi calling mówię. Jeszcze jedna rzecz, którą chciałem poruszyć. Kiedyś było mówione o tym, że telefony z Androidem słabo odczytują te kody kreskowe, wolniej niż na iOSie. Nie pamiętam kiedy, jakiś czas temu pojawiła się aktualizacja do tego programu Sync Assistant Home i ja zauważyłem teraz, że jest to teraz podobnie jak na iPhone'ie, tak dosyć szybko, że nie muszę tego tam nakierowywać specjalnie z odległości, nawet 20 centymetrów spokojnie mi to łapie. I to nie jest chyba jakaś aktualizacja w samym telefonie, tylko to chyba ten program robi, bo jak wziąłem sobie program na przykład Envision, to on nadal to robi dużo słabiej niż ten Assistant Home. Jakoś coś poprawili chyba w tej kwestii. Mam takie wrażenie.
6: No, Assistant Home ma mieć nadal aktualizację już na dniach. Zobaczymy, czy Transition się wywiąże.
9: Troszkę
6: ja wiem, że na święta ma być kolejna aktualizacja.
9: No może coś będzie, tak. No to poprawili.
6: Nie ogłaszam, bo to wiem nieoficjalnie. Mam nadzieję, że będzie. Wiem, co ma być w tej aplikacji, w tej aktualizacji. Nie wiem, czy im można mówić.
9: No i cóż, no jeszcze ostatnia rzecz, taka może mniej ważna, no ale może kogoś to zainteresuje. Ten czytnik pieniędzy, Cash Reader na Androida dostał aktualizację i doszły między innymi odczytywanie hrywien ukraińskich. No teraz się co prawda mniej jeździ, no ale to jest kraj blisko nas, to może komuś tam się to przyda.
1: Tak, Cash Reader też na iOS-a jakiś czas temu dostał aktualizację, także chyba to nawet jakoś w miarę równolegle idą one.
9: No i z mojej strony to wszystko. Na razie tyle tych informacji, co tam mi się udało taki ciekawostek zebrać.
1: Okej, okay, dzięki. Dzięki Krzysztofie.
9: Do dobrego.
1: Dzięki, dziękujemy ci również za życzenia i pozdrawiamy. A tymczasem Kacper do nas napisał z takim pytaniem. Czy myśleliście o nagraniu podcastu dotyczącego instalacji, konfiguracji i użytkowania gry Grand Theft Auto? Gra po wgraniu pewnej modyfikacji jest w miarę możliwości dostępna.
7: No
1: i jak
7: tak,
1: coś, to
7: mówiliśmy.
1: Ja byłbym chętny. No to Kacprze...
7: Dokładnie.
1: Zapraszamy.
7: Tak. Działaj. To co, w takim razie przechodzimy do następnego naszego newsa. W zasadzie do komentarza, do kilku komentarzy, bo ich się nam nazbierało. I pierwszy komentarz jest bardzo ciekawy, bo on trochę brzmi jak jedna z notatek do naszego tyfloprzeglądu. Jest link podany. Bardzo ciekawy, z informacją, że Snapdragon, w którychś najnowszych swoich procesorach, nie wiem, czy te, które weszły, czy te, które będą dopiero wchodziły, będzie instalował Bluetooth Audio, w zasadzie Bluetooth LE Audio, czyli Bluetooth Low Energy no Audio, czyli taką implementację dźwięków w Bluetoothie, która będzie no, według zapewnień znacznie mniej energii teoretycznie pobierała. Ile to jest, znacznie mniej nie powiedzieli, ale powiedzieli, że znacznie mniej. Są też różne przecieki mówiące na temat tego, że będzie lepsza jakość generalnie dźwięku z tych słuchawek podawana do urządzeń. Oprócz tego ten standard od Snapdragona zapewnia aktywną redukcję szumu, czyli no taką, która zakłada jakby mikrofony w obu słuchawkach. No, taką redukcję szumu już ma teraz więcej tych słuchawek. No i podobno cała ta technologia ma być stosunkowo tania, jak na możliwości, które oferuje. Nie wiem, co znaczy stosunkowo droga. No i pytanie, kiedy zaczną się pojawiać po pierwsze telefony, które będą wspierały ten standard, no i kiedy się zaczną pojawiać słuchawki, które wzmocnią ten standard.
4: Od przyszłego roku już to ma zacząć się dziać.
7: Podobno dodatkowym takim no dla niektórych plusem, dla niektórych niekoniecznie, może być to, że jedno urządzenie będzie mogło nadawać na kilka odbiorników naraz. Czyli można by na przykład z jednego smartfona puścić dźwięk na kilka słuchawek lub głośników.
1: Czyli taki multicast.
7: Taki jakby multicast.
4: Tak, już nawet był komentarz, nie wiem, czy tam widziałeś w artykule, tak. że teraz trzeba drżeć w autobusach, bo jak się młodzież dorwie do tej funkcji i do głośników Bluetooth, to współpasażerowie nie będą mieli życia, więc...
7: Tak.
4: A zwłaszcza, że to ma być już dostępne w sprzętach takich no, klasy średniej.
7: Klasy średniej,
4: no, może nie jakieś,
7: tak.
4: Nie wiadomo jaka taniocha, ale już takie w zasięgu takim, że właśnie taka przeciętna młodzież może coś takiego na jakieś urodziny, święta dostać, więc
7: tak,
4: no...
7: znając to, że wyroby dalekowschodnie, podejrzewam, też to łykną dość szybko, to może być to w klasie nawet niskośredniej. Tak mi się coś dziwnie wydaje.
4: Znaczy ja bym używał nawet do słuchawek Bluetooth, bo to jest
7: nie,
4: fajna opcja,
7: że tak,
4: żeby
7: bo...
4: sobie z kimś współoglądać na przykład, szczególnie w naszym przypadku. Ja bym sobie chętnie pooglądał z kimś serial w podróży, albo posłuchał audiobooka z kim dzielę
7: dokładnie.
4: Podróż. I czy coś w domu robimy, nie wiem, sprzątamy, cokolwiek.
7: Tak, i to rzeczywiście może być, to może być ciekawe. No mam trochę na...
10: Ja tak jeszcze rozwinę, bo co ja przynajmniej słyszałem na temat tej technologii, jeżeli chodzi o tę jakość. Ja jestem, szczerze mówiąc, bardzo kibicuję temu i mam nadzieję, że coś z tego będzie i że te plotki, które do mnie dotarły, będą prawdziwe. Bo tak naprawdę tak, zwykły Bluetooth, który mamy teraz, jeżeli chodzi o profile, czyli no profil w Bluetoothie, to jest jakby taki tryb i typ danych, które Bluetoothem może przesyłać. Jeżeli chodzi o profile audio, to tak naprawdę profile mamy dwa. Jeden profil to jest profil A2DP, który polega na tym, że jesteśmy w stanie wysyłać audio w jedną stronę. I to audio jest...
7: Ale z lepszą jakością.
10: Dokładnie, w miarę sensownej jakości. I tego profilu A2DP używamy na przykład, jeżeli słuchamy muzyki. Drugi profil to jest profil handsfree. I profil handsfree pozwala nam na przesyłanie audio w dwie strony, ale przesyłanie go niestety z jakością sporo gorszą i to jest jakość rzędu częstotliwość 16 kHz niestety bardzo często, no i to nie brzmi najlepiej. I jeżeli i to jesteśmy w stanie bez problemu usłyszeć, jeżeli przełączymy
7: się... No to jest
10: się,
7: taka tak, jakość w większości komunikatorów WhatsApp, Skype...
10: Dobrym eksperymentem, jak to usłyszeć, posłuchajmy sobie voice-overa, jak do nas mówi, czy talkbacka, czy jakiegokolwiek innego screen readera przez słuchawkę Bluetooth, po czym połączmy się z kimś na komunikatorze internetowym.
1: I od razu ta jakość spadnie.
10: Dokładnie, jak sobie ta jakość spadnie. Z tego co wiem, Bluetooth Audio Low Energy nie ma mieć tego problemu, nie ma mieć w ogóle czegoś takiego jak dwa osobne profile, tylko audio będzie wysyłane w takiej jakości, na jaką sobie urządzenie wynegocjują, czyli zakładamy, że jeżeli nie są to jakieś tragiczne urządzenia, to ta jakość będzie sensowna i będą przesyłane w tyle stron, w ile urządzeniom będzie aktualnie potrzebne, w jakiej jakości będzie aktualnie potrzebna. Czyli no jest... co se tam będzie mogło iść 48 albo 96 w obie strony, jeżeli tylko pasmo na to pozwoli i, że tak powiem, przepustowość będzie dostatecznie duża.
7: No jestem ciekaw, czy w związku z tym nie pojawią się dobrej jakości mikrofony bezprzewodowe, na przykład takie do robienia jakichś podcastów, jakiegoś dziennikarstwa takiego zdalnego, można powiedzieć.
1: Dokładnie, bo teraz już jakieś eksperymenty są robione z takimi mikrofonami bezprzewodowymi, ale to jest zwykle jakieś takie kombinatorstwo w rodzaju, że to łączy się przez Wi-Fi. Nie przez Bluetootha.
7: To fakt.
1: Niektóre takie mikrofony baterii
7: bardzo dużo rzeczywiście pobiera.
10: Z Bluetoothem w ogóle jest jeszcze taki problem, że tam są to jakieś specyfikacje, certyfikacje, coś tam i tam trochę producent podobno nawet jakby chciał, to on nie za bardzo może. Też tam są jakieś konkretne kodeki, jakieś firmy związane z dźwiękiem podobno trochę ponaciskały na ludzi związanych z Bluetoothem i robieniem czegokolwiek związanego z Bluetoothem, żeby wymóc wsparcie jakiegoś konkretnego kodeka, który też tam ma jakieś swoje opłaty licencyjno-patentowe i że na przykład to mógłby być bardzo często jakiś opus względnie inne, w miarę otwarte rozwiązanie.
1: Zdaje się, że takim własnościowym kodekiem to jest to cały aptX, który jest używany w Bluetoothie.
10: Chyba tak. I że teoretycznie to można byłoby wykorzystać coś, co jest otwarte, darmowe, co by znacznie zmniejszyło też ceny tych urządzeń, a brzmiałoby sporo lepiej. No ale ktoś w Bluetoothie po prostu powiedział, że nie i nie można.
1: Tymczasem
7: z
1: mamy...
7: Z drugiej strony czasami jednak te... No bo też trzeba pamiętać, że Opus to jest od 2012 roku. aptX jest kodekiem starszym i tak mi się trochę wydaje, że niestety, ale też tutaj ma na znaczeniu, ja się nie znam, ale to taka moja jakaś, że podejrzewam, że ten aptX jest, podejrzewam, dość dobrze zrobiony pod względem jakiejś skalowalności czegoś, a te często te darmowe kodeki są fajne, tylko nie zawsze
1: tylko na większą
7: jest
1: skalę,
7: dobra
1: to
7: implementacja
1: później się
7: na
1: okazuje,
7: różnych dziwnych.
1: Że różnie to bywa. Zresztą aptX też jest stosowany, a przynajmniej kiedyś był stosowany w broadcastingu dość mocno. Gdzieś tam w jakichś transmisjach audio ten taki program, który kiedyś był bardzo, bardzo ceniony wśród stacji radiowych i to naprawdę był po prostu wół roboczy, który był bardzo trudny do zmęczenia, ten Audio TX. Program drogi, ale no, tam się jednak to płaciło za całkiem stabilne połączenie, to on też w takiej dodatkowej wersji płatnej, to już od iluś lat miał ten kodek zaimplementowany, tak, można sobie tak było z niego skorzystać. Także,
7: tak,
1: no,
7: i on był chyba niezły ten format, on rzeczywiście tam, jeśli to nie był dokładnie bezstratny, to był bardzo mało stratny i miał bardzo chyba dobre przełożenie, jakby... No, szybkości transmisji, czyli jakby ilości danych do jakości dźwięku.
1: Zgadza się, także no, a Opus to jest jednak stosunkowo nowy kodek i o ile w przypadku oprogramowania, to my sobie zmiany możemy robić tak w miarę bezboleśnie, o tyle jakiś sprzęt, który ma jakieś chipy, gdzie są już na stałe wrzucone te kodeki, no to nie jest też tak łatwo wszystko aktualizować.
7: Tak, zresztą też niedawno Dawid właśnie Pieper opowiadał, że no też gdzieś tam myślał o jakimś urządzeniu, już nie pamiętam jakim, w każdym razie chciał tam zamontować jakiś taki chip, no to są takie chipy kupowane po kilka złotych i one są 16-bitowe. I tu jest problem, bo Opus nie ma implementacji na takie chipy, trzeba mieć 32-bitowe, a to już ponoć nie jest takie tanie jak kilka złotych.
1: Zgadza się. Tymczasem mamy słuchacza na łączach, jest z nami Krzysztof.
11: Witam, witam.
1: Dzień witamy dobry, i słuchamy. Krzysztofie, odezwałeś się.
12: Chyba sobie zrobił kolega tap i się wyciszył.
11: Witam, witam.
1: Jestem.
11: Witajcie na wstępie najserdeczniejsze życzenia świąteczne dla całej ekipy.

0: że dostanę te AirPodsy na gwiazdkę i rzeczywiście dostałem na tak przedwczesną gwiazdkę AirPodsy od siostry i powiem wam, że to jest to, co ty, Michale, właśnie mówiłeś. Zależy od ucha, jak to ma ucho, bo to są te zwykłe, nie te Pro, tylko te drugiej generacji z etui ładującym. I na początku, szczerze mówiąc, się obawiałem, czy sobie z nimi poradzę, z łączeniem tego, ale tak naprawdę, jak mówiliście, to rzeczywiście
1: Z
0: łączenie to
1: łączeniem
0: była
1: nie ma
0: bajka.
1: tam problemów, bo to bardzo prosto się łączy
0: To była
1: z
0: bajka i
1: urządzeniem.
0: potem, co mi się fajnie właśnie w nich podoba, to też, że one są już w pełni gotowe, jak się je włoży do ucha i powiem szczerze, że testuję już je tydzień i naprawdę dosyć tak korzystam intensywnie, bo jakąś muzykę, gdzie dźwięk jest jak dla mnie no, rewelacyjny, jeżeli chodzi o słuchanie muzyki w stereo. Nie wiem, może inne słuchawki też mają jakby też lepszy ten dźwięk. No ja pierwsze są moje takie słuchawki, właśnie te, co mam AirPodsy i bardzo jestem zadowolony z ich korzystania. Także polecam słuchaczom, jeżeli ktoś nie wie, a chciałby mieć, ma fundusze na to, albo nie wiem, chce na prezent czy coś, to polecam. Tym bardziej, że no, chodziłem z nimi przez tydzień w terenie, żeśmy rozmawiali, Michale, że bałbyś się je wziąć w teren. Pamiętam, taka była rozmowa, chyba tydzień temu. Ja je miałem w uchu. W terenie zazwyczaj mam jedną słuchaweczkę i powiem szczerze, że tydzień tak chodziłem bez tej takiej opaski, bo wiem, że są takie te opaski, że się zakłada
1: Tak, są
0: w
1: takie
0: formie
1: gumki, że
0: sznurka.
1: wkładamy sobie po prostu te dwie słuchawki w takie otworki, te nóżki tych słuchawek, te
0: Tak,
1: ładujące,
0: tak,
1: tam
0: tak.
1: wkładamy i to po prostu nam się spina.
0: I szczerze mówiąc, no albo dwie, albo jedną, w zależności jak tam kto lubi, kto woli.
1: Dokładnie.
0: No i chodziłem tydzień bez i szczerze mówiąc, ona bardzo dobrze siedzi w uchu, nic nie wypada. Ja tam próbowałem z nią gdzieś tam skakać też po domu na zasadzie testu i w terenie chodzić dosyć szybko i nie wypada. Natomiast dla bezpieczeństwa zakupiłem sobie to, co mówisz właśnie, Michale, tą taką opaskę. No i z tym czuję się o wiele bardziej komfortowo i no ale mi z ucha nie wypadają, także no działa fajnie. Etui ładujące
1: No powiem
0: też
1: tak,
0: się
1: mi w takiej, gdzieś tam powiedzmy w takim poruszaniu się po domu,
0: spisuje się.
1: chodzeniu, to owszem, nie wypada z ucha, natomiast no obawiam się, że gdybym jakoś gwałtowniej ruszył głową, to by mi wypadła ta słuchawka z ucha. I rzeczywiście testowałem i tak jest. No po prostu mam, Krzysztofie, mniej foremne uszy niż ty. I tyle.
0: Ale za to takie tyfloprzeglądowe, co dużo informacji i wyszukują i
1: Czasem
0: łapią
1: się
0: też.
1: zdarzy.
0: Tak. Także ja jestem zadowolony i polecam tutaj słuchaczom. No i ja myślę, że tak świątecznie to by można było, słuchajcie, zmienić nazwę. Ho, ho, ho, tyflo show. To by
1: Ho,
0: takie było, wiecie.
1: ho, Swoją drogą,
0: Tak.
1: jeszcze skoro już tak mówimy o tych akcesoriach do AirPodsów, to czy ty
0: Aha.
1: kupiłeś sobie zarówno tę opaskę, jak i etui na to, etui na etui, w sensie etui na etui ładujące?
0: A nie,
1: Bo ja
0: bo
1: sobie
0: to ja dost.
1: kupiłem taki zestaw, wiesz,
0: A.
1: bo to etui to jest takie plastikowe
0: No
1: i w
0: tak.
1: sumie ono jest takie, że jakby gdzieś spadło, to trochę obawiać by się można, żeby coś się z tym gdzieś tam stało, albo to by się zarysowało. A są takie, ja widziałem gdzieś na Allegro swego czasu taki zestaw, no i go sobie właśnie kupiłem,
0: A to nie
1: taką
0: wiedziałem nawet, to
1: opaskę
0: dobrze, Michale, że
1: ładującą, plus,
0: mówisz, że.
1: co ja gadam, opaskę ładującą, opaskę spinającą, plus etui właśnie na to etui ładujące, to jest z takiego silikonu wykonane. I to
0: To
1: jest
0: sobie,
1: całkiem okej.
0: nie, bo ja mam właśnie, dostałem jako prezent i samo to plastikowe, wiesz, etui, więc nie mam tego etui na etui,
1: To
0: ale
1: tak jeszcze
0: szczerze mówiąc,
1: tylko,
0: pomyślę o tym, bo to
1: wiesz,
0: jednak.
1: tak sugeruję, jeżeli, oczywiście, jeżeli jest ci to w jakiś sposób potrzebne, bo jak nie, no to. to nie.
0: No bo jednak chcę o to dbać, żeby to jednak raz, że to prezent, a dwa, że zawsze gdzieś tam się może wysmyknąć, a tak to w takim etui się nie wysmyknie.
1: Tak, to się nawet wtedy, to wtedy nawet jak to tak gdzieś tam ci upadnie, to się trochę ten silikon dzięki temu...

0: zamortyzuje, to się nawet tak lekko odbije od tego podłoża.
1: No. I to wystarczy wpisać na Allegro etui na... Jak to wpisać, żeby to
0: oj,
1: mi znalazło?
0: Oj, Krzysztofie, za trudne pytania zadajesz, bo ja już nie pamiętam, co ja tam wpisywałem. To już dość dawno kupowałem to, wiesz?
1: A no to poszperam, poszukam. Poszperaj. Dzięki za informację i jeszcze raz wszystkiego dobrego dla wszystkich życzę, dla nieobecnej Kasi też. Mam nadzieję, że nie przez tą przeglądarkę się nie pojawiła.
0: Kasia w ferworze świątecznych przygotowań z tego, co dawała nam znać, także
1: a też troszkę już śledzika pokroiłem, a będą śledzie robione takie, zrobię wam tu smaka z grzybkami marynowanymi, z cebulką i taki przepis w internecie gdzieś wygooglałem, się nazywają śledzie proboszcza. No taki dosyć nazwa ciekawa. Zobaczymy, jak będą smakować. No,
0: tak czy inaczej smacznego życzymy już od razu.
1: Dzięki. Jeszcze raz wszystkiego dobrego na nowy rok i miejmy nadzieję, że jak jakieś newsy też będę miał, to też będę dzwonił. I oby więcej newsów i oby się skończyła ta pandemia w końcu.
0: Kiedyś się skończy.
1: Myślę, każdemu wychodzi uszami.
0: Kiedyś się skończy.
1: To tyle ode mnie. Wszystkiego dobrego.
0: Trzymaj się.
1: Ho, ho.
0: Ho, ho.
2: No to chyba w takim razie kolejny komentarz. Mamy tych komentarzy jeszcze, zdaje się, dwa. Jest jeszcze komentarz Mateusza. I tutaj mogę go przeczytać. Podczas jednej z audycji Tyfloprzeglądu pisałem, że odezwę się, momencik, odezwę się z informacją, co potrafi LiDAR w odniesieniu do osób niewidomych. Nie odzywałem się jednak, bo nie miałem specjalnie z czym. Jedna aplikacja, którą znalazłem, to What's Over There, czyli która miała informować o wybranych obiektach, ścianach, oknach, podłogach i tak dalej. I odległościach od tych obiektów. Ale u mnie nie informuje o niczym. Jedynie dość mocno grzeje telefon, więc można je użyć najwyżej jako grzejnika, czekając na autobus. Aplikacja Miarka, w której niby jest opcja mierzenia wzrostu osoby, albo jest niedostępna, albo ja nie potrafię tej opcji poprawnie użyć. Jedynym działającym bajerkiem jest pomiar odległości od innych ludzi, ale to bardziej zabawka na chwilę obecną niż realnie przydatna funkcja. Oby się to rozwinęło, bo na podstawie wspomnianych pomiarów odległości od pobliskich osób widać, że działa i mierzy. Aha, kwestia implementacji tego do rozmaitych aplikacji. I jest jeszcze komentarz, odpowiedź na ten komentarz Mateusza odnośnie LiDAR. W twórcy SuperSense wypuścili właśnie aplikację Super LiDAR. Póki co informuje o odległości kierunku od czegokolwiek, co znajdzie kamera, a także rozpoznaje ludzi oraz czy mają maseczkę, czy nie. No i...
3: Tak, to moje znalezisko. Będzie link do podcastu na Blind Abilities, gdzie program został przedstawiony w formie wywiadu z...
2: A jest już ten program do pobrania? Tudzież do
3: ponoć
2: kupienia,
3: tak.
2: Nie,
3: on jest darmowy. Ponoć już jest. Super LiDAR, dwa słowa. I robi to, co napisałem. Czyli na razie wykrywa odległości. One są tam jakoś zasygnalizowane, zdaje się, w taki sposób dość ogólny, bo to nie chodzi o odległości od konkretnego przedmiotu, tylko odległość ogólnie od jakichś tam przeszkód najbliższych. I to jest tam jakoś sygnalizowane kierunkowo, czyli zdaje się, że słychać kierunki w słuchawkach, albo mi się to już myli z czymś innym. W każdym razie gdzieś tam jest ten wyższy chyba dźwięk, jak jesteśmy tam blisko czegoś, jak to jest wszystko zagracone, zawalone przeszkodami. No i są rozpoznawani na razie ludzie i maseczki. Ma się to rozwinąć, ma się na pewno zacząć od rozpoznawania większej palety obiektów, ale czekają na feedback twórcy i też bardzo się cieszą, co z tego wyjdzie i są podekscytowani, bo chcieliby głębiej w ten LiDAR wejść i znaleźć mu jakieś jeszcze zastosowania.
0: To może i znajdą. Pożyjemy, zobaczymy, a tymczasem mamy Grzegorza na antenie.
4: Dzień dobry, wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku.
0: Dzięki wzajemnie.
4: Ten następny rok był lepszy. Takie mam pytanie, będziecie Chcecie się szczepić? Bo już jest szczepionka.
0: Będzie. No, ale to wiesz, Grzegorzu, to na razie to musi dojść do... To musi dotrzeć na jakąś większą skalę, bo na razie to dla pracowników medycznych, dla pracowników służby zdrowia będzie ta szczepionka. Tu chyba nikt z nas nie jest pracownikiem służby zdrowia. Ja osobiście, jeżeli będę miał taką możliwość, to tak. No.
5: Oczywiście, ja uważam, że osoby niewidome po pierwsze powinny, jeżeli będą mogły. Oczywiście wiadomo, że jeżeli ktoś ma jakieś zdrowotne przeciwwskazania, to nie, ale jeżeli ktoś może, to jak najbardziej powinien. Zwłaszcza z tego względu, że my mimo wszystko jesteśmy bardziej narażeni niż reszta społeczeństwa. Po pierwsze dlatego, że nie do końca jesteśmy, nie zawsze jesteśmy w stanie zachować ten dystans społeczny, bo po prostu nie zawsze widzimy, że ktoś jest w okolicy i za blisko, i może nie do końca tak blisko, jak powinien być. Nie zawsze widzimy, że do tej osoby na przykład to może lepiej nie podchodzić, bo nie ma maski. My oczywiście tę maskę możemy nosić, ale możemy nie wiedzieć o tym, że ktoś nawet tej maski nie ma. No a po trzecie, mimo wszystko mam wrażenie, że my więcej dotykamy i nawet jeżeli, nie wiem, coś jemy, to jest większa szansa, że zanim znajdziemy na przykład to, co byśmy chcieli zjeść po zdezynfekowaniu naszych rąk, to my czegoś po prostu
0: o więcej rzeczy jesteśmy w stanie zahaczyć.
5: Dokładnie. Tak, i gdzieś tego koronawirusa sobie na palce, że tak powiem, się uda nam przenieść, więc ja uważam, że absolutnie, jeżeli nie mamy przeciwwskazań zdrowotnych, bo bardzo często no, nasza niepełnosprawność idzie w parze z czymś jeszcze i wtedy może być problem, ale jeżeli nie mamy, to uważam, że absolutnie powinniśmy, jeżeli tylko taka możliwość przyjdzie, się zaszczepić.
0: Z czym do nas jeszcze, Grzegorzu, przybywasz?
4: No, będę miał cztery newsy, tylko tak będę się starał szybko. Pierwszy, Facebook na Androida, nie wiem jak jest na iOS-a, ma ciemny motyw. Oczywiście pisali o tym, że było w testach gdzieś tam, ale jak ten, no to nigdzie nie napisali w mediach, tam, które subskrybuję, że już jest ten czarny motyw, a ja go odkryłem w ogóle, no po prostu co jakiś czas sprawdzając ustawienia Facebooka, że można ciemny motyw włączyć, no tam dla OLEDów, czy dla tych, którzy tam razi to światło tego białego koloru Facebooka, to można sobie ciemny motyw na głównej aplikacji Facebooka. I chyba jeszcze znalazłem na menadżerze Stron. To teraz się nazywa Facebook
0: Business Suite.
4: Tak, tak, to tam też ciemny motyw tam dali. Druga rzecz to Stadia jest w Polsce. To jest tak bardziej info dla słabowidzących, ale z talkbackiem poruszanie się po niej normalnie da się tam wszystko. No wiadomo.
3: Stadia, czyli ta platforma do gier, tak? W chmurze tak. Jakby, czy no nie tylko w chmurze.
4: W chmurze przede wszystkim.
3: Tak, tak, tak.
4: Tak, no to jest już w Polsce dostępna. Trzecia, Netflix będzie miał wersję audio filmów, czyli bez...
0: To o tym będziemy mówić, Grzegorzu.
4: Tak, że coś ze Stadia, bo mi coś wyleci.
3: No zawsze jeszcze możesz napisać, jak
0: dokładnie
3: przypomni. Ma problemu.
4: No dobra, to jak co to napiszę, jak co.
0: To dawaj znać, Grzegorzu, w takim razie, a tymczasem dziękujemy ci bardzo za telefon.
4: No nie, dzięki, pozdrawiam.
0: Do usłyszenia.
4: Do usłyszenia.
0: No to co?
2: No to w takim razie chyba przechodzimy już do pierwszego newsa jeszcze tego.
5: Propos komentarzy, to się z tego co wiem, jeszcze jeden pojawi, jak tutaj nasz redaktor zajrzy na antyspam. Bo tam z tego co wiem, jeszcze utknęło trochę.
0: A to okej, to jak tylko zajrzę, to odspamuję, że tak powiem. Bo niestety czasem, jak wrzucacie jakieś komentarze, zwłaszcza z linkami, i one się nie doczekają publikacji, to po prostu nadawajcie znać, bo nie zawsze niestety mnie to powiadamia o tym, że jest coś. Nasza wtyczka antyspamowa jest czasem zbyt skuteczna.
2: No dobra, to w takim razie zaglądamy sobie dzisiaj do Francji, gdzie pojawił się kolejny telefon dla niewidomych. Smartfon nawet.
3: Tak, zanim jeszcze zacznę mówić o tym smartfonie, to taka ciekawostka a propos francuskiego. Teraz tutaj przeglądam właśnie tą stronę troszkę z translatorem i co ciekawe, oczywiście przetłumaczyło mi już breadcrumbs navigation, czyli jakby drogę okruszków, jako bułkę tartą. Ale na to samo po francusku mówi się nić Ariadne. Fajnie, podoba mi się. Moglibyśmy to zaadaptować, bo droga okruszków fajnie, ale nić Ariadne lepsze. Natomiast...
4: już mi się przypomniało.
0: No to powiedz, Grzegorzu.
3: Okej.
4: Tak, no właśnie. Apple TV, czyli ta aplikacja, tak, będzie na nowego Chromecasta. Tego, co ja mam, 2020. Od stycznia, tak samo jak i ten Stadia. I tego Chromecasta już można kupić na Allegro za 399 zł na Allegro od X.com.
0: Dobrze, też dobrze wiedzieć. Zresztą X.com podejrzewam, że będzie mieć go również w swojej ofercie, czy w aplikacji, czy w sklepach. Dzięki, Grzegorzu, za informację. No to Pawle, to wracamy do ciebie.
3: Tak, i mowa o firmie Capsys. Capsys, firma, którą pewnie znamy z telefonu Smart Vision, który jest w sprzedaży firmy Altix. Natomiast okazuje się, że ta firma ma również drugą linię telefonów, podobnie jak jest Blindshell i Blindshell Classic, tak tu jest Capsys Smart Vision i Capsys oczywiście Mini Vision. I Mini Vision to jest właśnie ten taki odpowiednik Lite, który no jakieś funkcje, powiedzmy takie około smart, to jeszcze ma, ale nie jest to już pełnoprawny system operacyjny. No i właśnie pokazał się nowy model z tej serii, Mini Vision 2. No i jest to właśnie taki telefon dla osób mniej wymagających, systemu operacyjnego. Jest to telefon, który oczywiście ma syntezę mowy, nawet jest ponoć to synteza mowy premium, jaka konkretnie nie jest tu napisane, o 9 stopniach prędkości na przykład, dobra jakość dźwięku, ale właśnie, ma klawiaturę standardową, 5 przycisków nawigacyjnych, przycisk odbierania, zakończenia rozmowy, 2 przyciski funkcyjne, klawiatura od 1 do 9. Ekran oczywiście tam 2,3 cala, jakiś tam procesor nawet, który jest jakoś nazwany, zaraz mogę nawet tu przeczytać, 4 giga wbudowanej pamięci z możliwością rozszerzenia do 32 giga, 512 mega RAMu, jakaś kamerka nawet się znalazła. Natomiast to wszystko nie ma zbyt wielkiego znaczenia, bo funkcje telefonu są dość ograniczone. Mamy tu połączenia, mamy SMS-y, mamy radio FM, odtwarzanie muzyki, mamy pogodę na najbliższych 5 dni i mamy opcję podawania nam najbliższego adresu w stosunku do miejsca, w którym się znajdujemy. I to są dwie jedyne funkcje, do których potrzebne jest Wi-Fi. No i ten telefon ma Wi-Fi. Ma również połączenie 3G i LTE. Ma on także przycisk SOS do wzywania pomocy. Możemy zdefiniować do 10 kontaktów, którym wyślemy wiadomość z naszą lokalizacją aktualną, z naszym położeniem. Mamy także dyktafon oczywiście, mamy galerię i aparat, mamy też dyktowanie, co ciekawe, dyktowanie tekstów, możemy teksty wpisywać dyktując je, mamy też komendy do...
2: A wiadomo, czy dyktowanie jest po polsku?
3: To znaczy sam ten telefon na razie chyba w ogóle jest tylko w sprzedaży we Francji, bo widzę jedynie francuskojęzyczną wersję strony, nawet na
0: angielskiej stronie. Ale jak dobrze pamiętam, to Capsys był dystrybuowany, te poprzednie przez telefony, Altix. Przez Altix, więc jest szansa, tak, że tam no kiedyś właśnie, się pojawi w ofercie pojawi. Tej firmy.
3: Nie wiem, czy Altix się aż tak interesuje Minivision, bo na pewno Smart Vision jest, ale czy Minivision...
2: Ciekawe, ile on kosztuje ten Minivision.
3: Właśnie nie wiem. Nie ma tu nawet ceny podanej. To jest na tyle świeży produkt, że ciężko. Jest instrukcja obsługi, jest specyfikacja, natomiast nie ma ceny, co ciekawe. Są funkcje rozpisane.
2: Bo gdyby rzeczywiście ta cena nie była jakoś strasznie wysoka, to może by było o tyle ciekawe, że rzeczywiście nie ma w tej chwili takiego telefonu dla niewidomych. Są smartfony, które tam mają jakieś tam funkcje.
3: Tak, masz rację.
2: Ale rzeczywiście przydałoby się takie urządzenie, które by miało jakieś tam funkcje smart. Niekoniecznie nawet musiałoby być na Androidzie czy na czymś, tylko właśnie no, telefon, który się wyciąga, się dzwoni z klawiatury i się po prostu dzwoni gdzieś tam i już.
3: Pewnie. Co tu jeszcze mogę powiedzieć? Funkcje... telefon, wiadomości... Ach, oczywiście, mógłbym zapomniał. Jest wykrywanie źródła światła i jest rozpoznawanie banknotów. Jest tu kilka walut. Jest euro, jest dolar amerykański, jest korona duńska, kuna chorwacka, ale nie ma złotego polskiego. Mamy tu telefon, wiadomości, kontakty. No wiadomo, można te kontakty można też dodawać głosem. Kontakty można dodawać głosem, można oczywiście wybierać połączenia i można do 10 aplikacji zdefiniować, które będziemy odpalać głosem. Nie wiem czemu tak. Może tam się jakoś programuje, nagrywa komendy głosowe. Kamera, galeria, kalendarz, budzik, kalkulator, dyktafon, notatnik, latarka, radio FM, pogoda. Tak, będą aktualizacje oprogramowania. Będzie detektor kolorów, to mówiłem. Wyszukuje określony, ogłasza kolory wokół ciebie lub wyszukuje określony kolor. Euro, dolary, franki szwajcarskie, chorwacka kuna i ten i duńska. Korona, detektor światła, zapowiedź źródła światła, ok. Automatyczna procedura awaryjna, przez naciśnięcie przycisku SOS, alarmem dźwiękowym, połączenia kaskadowe, przepraszam, tu jest translator. Tak, i tu będą aktualizacje oprogramowania, dwa tryby użytkowania, czyli no, klawiatura i komendy głosowe. Oczywiście dużo ustawień, jeśli chodzi o kolory, czcionki, tego typu rzeczy. Szybki dostęp do aplikacji i kontaktów za pomocą klawiszy 1-9, czyli możemy mieć tu ulubione. Skróty klawiaturowe, aby sprawdzić stan telefonu, powtórzyć lub przeliterować ostatnią wypowiedzianą rzecz, dostosować szybko zamiany tekstu na mowę itp., czyli takie około toksowe, powiedzmy, skróty. Personalizacja zapowiedzi głosowych po przebudzeniu. I tutaj mamy różne opcje, że godzina, data i godzina, do tego jeszcze nieodebrane połączenia, stan baterii, różne takie rzeczy. Stan sieci, liczba nowych wiadomości i nowa aktualizacja programowania. No, czyli mamy tutaj różne przejmowanie rozmowy dowolnym klawiszem, znane opcje ze starych Nokii. No i to w dużym skrócie by było w zasadzie to. Ładowane na mikro USB. Bateria, waga 103 gramy, ekran 2,3 QVGA, 2440x320, to takie wymiary to były właśnie jak były Nokie. Procesor dwurdzeniowy Cortex A7 1,3 GHz, RAM i pamięć to już mówiłem, łączność 4G, 3G, 2G, Wi-Fi, Bluetooth 4.2, nano SIM karty przyjmuje, gniazdo, a jest jack, to i micro USB. No, czyli tutaj z jacka się nie pozbyli w takim telefonie, to dobrze słyszeć. Bateria 1600 mAh. No i to chyba w zasadzie tyle, jeśli o to chodzi. No i taki telefon sobie jest i miejmy nadzieję, że do Polski również wejdzie do sprzedaży. Byłoby super.
2: Miejmy nadzieję. No to w takim razie mamy nowy produkt.
0: I mamy pytanko do pana Tomka.
2: I mamy pytanko. Oj.
0: Mamy pytanko do pana Tomka od Kacpra. Jak otworzyłem film za pomocą Reapera i chciałem go otworzyć, to kliknąłem spację, usłyszałem play, ale nic nie grało. Czy powinienem tak. coś dodatkowego zainstalować? Z góry
2: to znaczy, dziękuję. Nie wiem, czy powinienem coś zainstalować, bo u mnie też jest ten problem. Podejrzewam, że tu chodzi o jakieś MP4. I Reaper rzeczywiście przynajmniej u mnie ma problemy z MP4. Nie wiem, czy można coś doinstalować. Wiem,
0: czy przypadkiem
2: że...
0: nie jest tak, Tomku, że Reaper jakoś korzysta albo korzystał kiedyś z VLC?
2: Znaczy ja mam VLC zainstalowanego i chyba też jest ten problem.
0: Kiedyś gdzieś coś czytałem a propos tego. Ja nie mam akurat problemu z odtwarzaniem MP4-ek, bo próbowałem coś tam kiedyś robić przy przycinaniu wideo w Reaperze i u mnie to zadziałało, ale właśnie jak kiedyś coś czytałem, to było coś wspomniane, nie wiem czy to dalej tak jest, ale kiedyś na pewno
2: nie,
0: właśnie
2: nie jest VLC. Jakiś kodek w jakimś tam formacie konkretnym, ale nie wiem szczerze mówiąc. Jeszcze się tym nie bawiłem jakoś za bardzo. Także teraz nie pomogę.
0: Mamy słuchacza, tylko za bardzo nie wiadomo kogo, bo ktoś się podpisał jako Zoom User. No więc zobaczymy, kim jest Zoom User, jak się tylko do nas podłączy, do sesji audio.
2: To w takim razie może za mnie się podłączy na sesji audio. Mikołaj ma dla nas świąteczną promocję, kryminalną.
5: Tak, bo gra audio. Crime Hunter się dokładnie nazywa, która to kosztuje dolarów 10, nagle kosztuje do 1 stycznia dolarów 4. Gra jest na system Windows, taki prosty side-scroller 2D, w którym chodzimy, strzelamy, zabijamy przestępców i jesteśmy tym dobrym i zabijamy tych złych. W wersji darmowej mamy levele, w wersji płatnej mamy endless mode, mamy odblokowane wszystkie poziomy od razu, nawet jeżeli nie przyszliśmy. Mamy endless mode, czyli ten tryb taki, tryb bez końca, tak to można ładnie nazwać, czyli po prostu włączamy sobie grę i gramy, gramy, gramy, gramy i gra robi się trudniejsza, trudniejsza, trudniejsza i trudniejsza zamiast poziomów. Mamy jakąś dodatkową broń i jakieś kilka rzeczy, które możemy odblokować. No, jak ktoś lubi, to można pograć, potestować, pobawić się. I jeżeli komuś się spodoba, to można sobie grę kupić.
0: I tymczasem...
3: A propos jeszcze tak szybko promocji, to dodam tylko, że przez najbliższy tydzień za połowę ceny możemy kupić komunikator Threema. Threema szwajcarski, który również jest komunikatorem uchodzącym za bardzo bezpieczny. I tenże komunikator również udostępnił swój kod źródłowy.
5: Jest bardzo dostępny, tam pracowały osoby nad dostępnością, jest bardzo dostępny i z tego co wiem, tam sporo popracowano nad wiadomościami głosowymi, że tam się przewijać za inne takie. Jak ja kiedyś widziałem ten interfejs, to tam to w ogóle tak wyglądało, nie wiem czy to jeszcze tak wygląda, że te wiadomości głosowe to było osobne okno, jakby klikaliśmy na wiadomość i nam się po prostu otwierało takie okienko z odtwarzaniem. Tak, przewiń do przodu, do tyłu, to zrób, tamto zrób, a nie tak jak na każdym innym komunikatorze, że klikamy w wiadomość i sobie gra, a my jesteśmy nadal w konwersacji.
0: A tymczasem już się do nas chyba podłączył Zoom User, tylko kim jest Zoom User?
6: To ja, Patryk. Nie wiem, dlaczego akurat. Nie wiem, dlaczego akurat się tak się stało. Natomiast chciałem oczywiście na samym początku życzyć wam wesołych świąt i zdrowych przede wszystkim. No i już szczęśliwego roku, tak.
0: Dziękujemy, Patryku, i nawzajem.
6: Ja dzisiaj do was przyszedłem z informacją taką a propos IPLI, bo na pewno teraz święta się zbliżają i też kto by nie chciał sobie na IPLI czegoś obejrzeć mobilnie, różnych tam rzeczy związanych ze świętami. A do czego zmierzam? Odkryłem ostatnio, jak można pauzować i przewijać na IPLI na iOSie w dostępny sposób. Bo jak wiemy z playera IPLI, no nie jesteśmy w stanie tego zrobić tak w sposób prosty. Podobno można z rozpoznawaniem voiceovera, ja się nie bawiłem tym, bo odkryłem lepszą opcję. Kiedyś działało stuknięcie dwoma palcami w ekran, robienie pauzy, teraz już to nie działa. Natomiast ja odkryłem bardzo prosty sposób, jak można przewijać i pauzować. Kiedy nam się odtworzy na IPLI film, to po prostu co musimy zrobić? Ściągamy centrum powiadomień, czyli dotykamy paska. On akurat, ten pasek jest widoczny, bo IPLA domyślnie się nie uruchamia jakby w trybie pełnoekranowym, poziomowym, orientacja pozioma już przynajmniej. Kiedyś tak było, a już się uruchamia normalnie pionowo. I jeżeli ściągniemy obszar powiadomień, tam będziemy mieć na samej górze pod nad powiadomieniami, właśnie będziemy mieć, że tam odtwarzanie, tam słuchawki czy głośnik, i tam zaraz pod tym, jak będziemy flikiem w prawo jechać, będziemy mieć pauza, tam wsuwak do przewijania i tam chyba jakieś przyciski jeszcze typu przewiń w tył, przewiń w przód, ale one nie zawsze się pojawiają. I w ten sposób właśnie można sobie zapauzować. Z centrum sterowania niby też teoretycznie się powinno dać, ale z centrum sterowania to nie działa, przynajmniej u mnie. Natomiast z centrum powiadomień jak najbardziej działa. Nie wiem, czy to działa z playera, bo player się zrobił niedostępny praktycznie zupełnie. Jeżeli chodzi o wybieranie jakichkolwiek kategorii, seriale i tym podobne, to wszystko jest jakoś dziwnie czytane, więc tam w ogóle już chyba nic nie zrobimy. Nie wiem, Michale, jak ty masz jakieś a propos playera informacje?
0: Szczerze mówiąc, dawno tam nie zaglądałem. Jak jeszcze ostatnio tam zaglądałem,
6: no to, jest źle.
0: To było o tyle źle, że nie dało się odtworzyć materiału. Jedynym sposobem na odtworzenie materiału było jego wcześniejsze pobranie i dopiero wtedy dało się odtworzyć.
6: No to Michale, już jest źle.
0: A to już jest jeszcze gorzej, okej.
6: Okay. Sobie nie obejrzysz. Nie będziesz wiedział, w co wchodzisz, tak samo jak wchodzisz w odcinki, to też nie wiesz, w który odcinek wchodzisz, bo są dziwnie ponazywane, także po opisie jedynie możesz się zorientować, jak już wejdziesz w dany odcinek, ale to jest bez sensu zupełnie. Także...
5: I ktoś w ogóle, jak wygląda obecnie sytuacja z Kodi? Bo z tego, co ja pamiętam przynajmniej, to kiedyś to Kodi to był program z interfejsem prostym jak budowa cepa, wtyczka, telewizja polska, kanały, coś tam, taka sobie
6: filmy,
5: była.
6: Filmy, seriale. No.
5: Dokładnie. W tej wtyczce była ipla, był player, to było proste menu, po prostu góra, dół, enter, backspace do wycofania się do poprzedniego menu. Nic tam filozofii nie było, wszystko było cudownie dostępne. Lista seriali, enter, lista odcinków, enter, gra. Ja się zastanawiam, czy ta opcja jeszcze gdzieś by nas nie uratowała, powiedzmy.
6: Ale to jest komputerowe jednak.
5: No tak, to jest komputerowe, to fakt.
6: Znaczy
5: to
6: ja mogę powiedzieć a propos najnowszej Kodi, czyli tej wersji Layla. To chyba się obecnie teraz tak nazywa. Nie jestem cały czas, bo mi tutaj cały czas w voiceover coś próbuje czytać.
5: Jesteś.
6: Dobra, wyłączę na chwilkę mowę może. O, okej, okay, teraz już nie powinien. Jeśli chodzi o wersję Layla, no to ten interfejs, on trochę jest taki dziwny i zmieniony i tam trochę bardziej tymi strzałkami inaczej trzeba jakby kombinować, natomiast jakby jest inne przemieszczanie, natomiast jesteśmy w stanie do wszystkiego dojść. Z tym, że ze ściągnięciem tego Kodi Screen Reader, jeżeli... Nie, to się nazywa inaczej teraz. Nie Kodi Screen Reader, tylko... A może tak?
5: Tak, w każdym razie... to był XBMC TTS, teraz to jest Kodi Screen Reader.
6: W każdym razie to teraz możemy... Ja to zrobiłem trochę po hardkorowemu, bo ja to zrobiłem przy pomocy OCR-a. Jak wejdziemy w odpowiednie tam kategorie usługi, to tam chyba zdaje się jest coś takiego jak dostępność i tam to jest w repozytorium Kodi, w głównym repozytorium, tam gdzieś w usługach to można znaleźć, w services, ale ja to zrobiłem właśnie przy pomocy OCR-a i niestety najnowsze te Kodi, które jest, no wspiera tylko SAPI, w ogóle nie wspiera NVDA.
5: A tak, to jest prawda. To jest prawda, coś Kodi się stało, wspiera że tylko SAPI. Unął
6: stamtąd to NVDA, nie wiem czemu.
5: Tam są jakieś kwestie związane chyba z bezpieczeństwem, że tym dodatkom coś mi się tak wydaje ograniczono pewne pole manewru. Już nie pamiętam teraz dokładnie, o co tam chodziło, ale właśnie coś takiego, że dodatkom chyba trochę ograniczono pole manewru i ten kontakt z NVDA-em był trochę utrudniony.
6: No i niestety jest też taka sytuacja z tą wtyczką, jak już tak nawiązując do tej wtyczki Telewizja Polska, filmy, seriale. To ja przynajmniej odkryłem, bo chciałem coś koledze sprawdzić a propos właśnie filmów z TVP, no bo tam niby teoretycznie można oglądać z tej bazy w TVP, że po prostu ta wtyczka, nie, jak wejdziemy sobie w seriale, to ona nie pokazuje wszystkich seriali. tych, które można...
0: No bo to jest, no, bo to jest warto, warto też pamiętać o tym, że jest to wtyczka nieoficjalna i autorem jej nie jest TVP i wręcz przeciwnie, podejrzewam, że TVP wcale nie jest zadowolone albo inne stacje telewizyjne, które mają te, które są w ofercie tego dodatku, że wcale one nie są zadowolone, że one tam są i zrobiłyby dużo, żeby tam nie być.
6: Także ja nie wiem, ja osobiście, jeżeli oczywiście możemy oglądać oficjalnie, to oglądajmy oficjalnie, bo ja nawet dowiedziałem się kiedyś o wtyczce do Netflixa, do Kodiego, która pozwala na nieoficjalne, na niezbyt legalne, bez użycia konta sposoby na oglądanie Netflixa, znaczy pozwalała, nie wiem, czy ta wtyczka...
0: No takie są, no to są właśnie tego typu narzędzia, właśnie takie jak Kodi i podobne, które pozwalają na sporo i nie zawsze w taki legalny sposób, tak?
5: Bo Kodi, tak naprawdę, Kodi to jest narzędzie, które coś tam umie, ale tak naprawdę siłą jego to są wtyczki. I teraz co my sobie zainstalujemy, to my sobie zainstalujemy. I teraz jest mnóstwo fajnych, legalnych i bezpiecznych wtyczek, ale jest też mnóstwo wtyczek, które obiecują nam różne dziwne rzeczy za darmo i bardzo często nawet dostaniemy to, co chcemy, czasami dostaniemy coś więcej i to coś więcej nie jest czymś, co nasz komputer raczej by chciał, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo naszych danych, bo tam różne wirusy i wirusiki się nam mogą czasami trafić.
6: Natomiast jeszcze chciałem powiedzieć o jednej rzeczy. Co prawda jest to ciekawostka, bo wątpię, że komukolwiek z słuchaczy będzie, ktoś z słuchaczy będzie na tyle hardkorowy jak ja jestem, żeby po prostu aż tak dla gier się poświęcić, a konkretnie mówiąc dla gier androidowych ogólnie. Jest emulator chiński, tylko chiński podkreślam, emulator, na którym można sobie uruchamiać gry na system Android z pliku APK. Z tym, że dlaczego mówię, że to jest jako ciekawostka, dlaczego mało komu się będzie chciało w tym babrać? Po pierwsze dlatego, że OCR, ten emulator jest niedostępny dla screenreaderów totalnie. Zero, kompletne zero. Po drugie ten emulator jest tylko po chińsku. Więc co byśmy musieli robić? Musielibyśmy nie dość, że rozpoznawać OCR-em jego okno. Po drugie, musielibyśmy tłumaczyć to, co nam OCR rozpoznał.
0: Mówisz, Patryku, że nie każdy jest takim hardkorem jak ty. To zapytam, to co to ty próbowałeś tak się bawić?
6: Próbowałem, ja już nawet gram.
0: Powiem tak. No, szacun.
6: Mało tego, Michale, tam słuchajcie, tam jeszcze oprócz tego są reklamy, które się pojawiają, bo to jest darmowa rzecz i tam są często jakieś usługi reklamowane, więc czasem trzeba wiedzieć, kiedy zrobić Alt F4, żeby na przykład zamknąć taką reklamę. Czasami trzeba w coś kliknąć, żeby to zamknąć, ale generalnie się da. Także...
0: Czego to pasja gier nie robi z człowiekiem? Nie dość, że OCR to jeszcze tłumaczy z chińskiego...
6: No, ale wiecie co, akurat ja używam ZDSR-a i powiem.
0: No tak, a to masz ułatwione.
6: Ale nie, ja powiem i tak jestem naprawdę pod wrażeniem tego, bo tam są te OCR-y chińskie, typu ten Baidu, czy Tencent Yaodou. I tam jak wybierzemy ten accuracy, ten dokładny OCR, no to słuchajcie, jestem pod wrażeniem, że on i tak bardzo dobrze to wszystko rozpoznaje, bo no tłumaczy to, co trzeba i ja po prostu wyciągam z tego to, co mam wyciągnąć. On absolutnie nie robi mi żadnych przekrętów w tych rozpoznawaniach, także to jest, no, te silniki OCR są mega dokładne. I może są online, no one działają naprawdę super. I to tutaj działa i się sprawdza bardzo dobrze.
0: Okej, Patryku, czy jeszcze dla nas masz jakieś nowości?
6: Czy jeszcze mam jakieś nowości? No tak, a propos właśnie chciałem jeszcze powiedzieć a propos bety, żeby jednak uważać, ponieważ najnowsza beta iOS-a 14.4 psuje dostępność pewnych, bardziej może grom nawet. Bo oto na przykład mamy, miałem kilka rzeczy, gdzie voiceover czytał normalnie wszystkie przyciski, tam jak powinien je czytać, a natomiast po aktualizacji do bety 14, iOS 14.4 czyta jakieś bardzo dziwne rzeczy, zupełnie nie pozbawione sensu na tych etykietach, nie wiedzieć w zasadzie skąd sobie je bierze. Także możecie się liczyć z tym, że aplikacje, które były dostępne na tej becie, by dostępne nie będą, bo voiceover zobaczy coś, czego no właśnie widzieć nie powinien. Także taka uwaga, uważajcie z betami.
0: Okej, okay. Dziękujemy Patryku bardzo serdecznie za telefon, pozdrawiamy, no i również życzymy ci wszystkiego dobrego na święta i nowy rok. A teraz zaglądamy do naszych tu wypowiedzi, wypowiedzi właściwie nie naszych, tylko naszych słuchaczy. Na dobry początek Facebook. Tu mamy od Sławka takie pytanie. Czy można waszego radia słuchać na telewizorach LG? Jeśli tak, to która aplikacja to umożliwia? Czy ktoś z was wie coś na ten temat? Bo ja szczerze mówiąc nie wiem, jaka aplikacja.
5: Spróbować przeglądarką, jeżeli wejść na stronę Tyflo Podcastu i tam otworzyć. Jeżeli się nie uda, spróbować wejść na Facebooka i tam otworzyć, jeżeli jest apka, jeżeli nie ma apki, to przeglądarką. Bo na YouTubie chyba już nas nie ma.
0: Nie, niestety. Nie, no niestety sprzętowo.
5: Tam by się na pewno dało.
0: Sprzętowo nie wyrabiam, żeby transmitować i tu i tu.
3: Jakie masz aplikacje, Sławku? Bo może masz na tym telewizorze jakiegoś TuneIna albo coś innego do radia.
0: No TuneIn to na pewno.
5: Albo tak, dokładnie.
3: Tak, a jeżeli jest to jakaś aplikacja, która ma jakiś katalog, w którym nas nie ma, to możemy się po prostu dodać. Tylko trzeba byłoby wiedzieć, co dokładnie. To za aplikacja i co to za katalog.
0: Bo dodać to żaden problem, to jest po prostu kwestia wysłania odpowiedniej wiadomości, no ale też musimy wiedzieć, gdzie dodać. To ja się tym bardzo chętnie zajmę, jak tylko dostanę jakąś informację od ciebie. Jaka to jest na przykład aplikacja, z jakiej korzystasz?
5: Tak, wpisać. Pierwsze, co bym właśnie radził spróbować, przeglądarka. Drugie, co bym radził spróbować, to Facebook. Trzecie, co bym radził spróbować, to wpisać po prostu w jakąś sklep z aplikacjami, czy cokolwiek wy na tych telewizorach tam macie, słowo radio i poszukać jakiś apek właśnie typu TuneIn, czy inne podobne katalogi stacji radiowych.
0: Kolejny wpis na Facebooku od Tomasza. Dobry wieczór, wszystkiego najlepszego, zdrowych świąt i szczęśliwego nowego roku. Niech nowy rok będzie pełen tyflo-newsowych informacji, dalszych tyflo-przeglądowych jubileuszy. Pozdrawiam, a dziękujemy bardzo Tomaszu. Będziemy się starać dostarczać wam jak najświeższych i najbardziej interesujących informacji. A tymczasem mamy jeszcze wypowiedzi, kilka, bo mamy tu na przykład jeszcze komentarz od Agi. Witajcie. Ostatnio pod Tyflo Przeglądem pisałam o tym, że po aktualizacji systemu do najnowszej wersji nie działa VoiceOver, więc domyślam się, że iOS. Bardzo się zdziwiłam, kiedy chciałam pomóc mojej mamie i kiedy przycisnęłam przycisk Home trzykrotnie, VoiceOver w ogóle nie wydał z siebie dźwięku. Była tylko wibracja, kiedy przesuwałam palcem po ekranie. Niestety nie zadziałało też dwukrotne naciśnięcie trzema palcami, ani nawet nie był VoiceOver wyciszony na pokrętle. Jest to bardzo niepokojące moim zdaniem. Moja mama ma iPhone'a SE drugiej generacji. No, ciekawe, co tam się stało.
5: Czy ten voiceover się w ogóle włączył tak naprawdę?
0: To znaczy, była ponoć wibracja, więc podejrzewam, że ten haptyczne te odpowiedzi.
5: Aha, okej. Okay. Kwestia, mówię, czy ta wibracja na pewno dotyczyła voiceovera, bo też mogło być tak, że ten voiceover się nie włączył, bo 3x home nie zawsze włącza voiceovera, jeżeli my sobie tego odpowiednio nie ustawimy, więc warto też sprawdzić w ogóle w ustawieniach samego voiceovera może, oczywiście z osobą widzącą, czy ten voiceover jest na pewno włączony i czy tam wszystko wygląda tak, jak powinno wyglądać.
0: Jeszcze pytanie od Kacpra, jak nazywa się ta gra kryminalna? Crime Hunter, jeżeli
5: tak,
0: dobrze.
5: Będzie też link w komentarzach.
0: W notatkach. Tak jest. I na razie tyle komentarzy.
2: Tak jest. To w takim razie chyba przechodzimy do następnego newsa. Od Roberta. Na temat filmów.
7: Ano, słuchajcie, mamy teraz ferie, to większa część naszych słuchaczy na pewno, część studentów, no i kto by nie miał ochotę na oglądnięcie jakichś filmów z audiodeskrypcją i z napisami dla niedosłyszących. W ramach projektu. Ja tę informację pozyskałem z portalu niepełnosprawni.pl, żeby nie było, i link do tego jest, też będzie pod komentarzem, pod audycją będzie, bo to nie wyssałem sobie. W każdym razie Fundacja Kultury Bez Barier ma taki projekt Rodzina Kinomaniaków, no i oni to robili w różnych kinach w całej Polsce, no ale z racji pandemii przenieśli to na online. No i nazywa się to Rodzina Kinomaniaków 2.0. No i w ramach tego projektu można na platformie mojeekino.pl oglądać sobie filmy z napisami dla niedosłyszących i z audiodeskrypcją. Między innymi Mój Przyjaciel Ufi, Green Book i jeszcze parę innych tam jest wymienionych. Ale teraz o co chodzi? Bo to jest platforma płatna, ta mojeekino.pl. Tam trzeba ileś tam zapłacić, żeby sobie film oglądać. Natomiast fundacja ma tak zwane darmowe kody. I żeby otrzymać taki darmowy kod, to oczywiście wszystko jest napisane w artykule, który pod linkiem będzie. Należy wysłać informację z tytułem filmu na mail rezerwacje@kulturabezbarier.org. No i taki kod możemy otrzymać. Ja wchodziłem na platformę Moje Ekino i tam rzeczywiście jest taki link Wykorzystaj kod. Po kliknięciu w ten link można się zalogować przez Facebooka, a można też się zalogować inaczej i ten kod jakoś tam zrealizować. Na kodu nie udało mi się utrzymać, może za mało czasu. W każdym razie wydaje mi się, że tam te kody są dawane ręcznie po prostu i w każdym razie jest napisane, że trzeba wysłać mail na rezerwacje@kulturabezbarier.org i można otrzymać kod na taki darmowy kod na te filmy, tudzież film. Myślę, że to jest. Lub skontaktować się. No tak. Nie wiadomo też, znaczy jeśli coś by nie zadziałało, to polecam skontaktować się z Fundacją Kultury Bez Barier www.kulturabezbarier.org i tam się też dowiedzieć. No w każdym razie darmowe kody czekają i można sobie teraz w ferie skorzystać, bo czemuż by nie. I parę filmów, tudzież jeden, tudzież dwa. No nie wiem tam na ile się uda tych kodów darmowych uzyskać. Sobie po prostu z audiodeskrypcją, no i z napisami, aczkolwiek nam napisy może nie są potrzebne, ale są ludzie, którym są te napisy potrzebne, po prostu zwyczajnie obejrzeć. To taka świąteczna oferta, skromna, kulturalna.
0: No to rzeczywiście całkiem sympatycznie. Ferie zresztą też dla tego młodszego pokolenia, które być może nas słucha, no to po Nowym Roku będą jeszcze, więc dla wszystkich, więc ci wszyscy, którzy w szkołach w tym momencie się uczą, no to...
7: Dlaczego by nie skorzystać?
0: To pewnie, to będą mieli długi, długi wypoczynek.
7: Dokładnie. Można spróbować wykorzystać.
0: Tak jest. Zaglądam jeszcze tutaj do naszych komentarzy. No i mamy komentarz od Agi. Co do tego niedziałającego voiceovera, to na pewno był włączony. Moja mama go włączyła poprzez ustawienia i też była tam ramka wokół obiektów, to znaczy tam, gdzie jest fokus. Nie było tylko syntezy, ani tego dźwięku, który towarzyszy gestom. Więc tak, no dziwne to jest, powiem szczerze.
5: No dziwne to jest, powiem szczerze, dokładnie.
0: No ale no tak się może czasem w jakichś konkretnych przypadkach, może kwestia tego na przykład, jaki głos był wybrany, bo to może coś się z jakimś konkretnym głosem dzieje.
5: Jeżeli się w ogóle wysypuje mowa, to najczęściej się wysypuje mowa, a dźwięki voice-overa zostają.
0: A to też jest racja.
5: Jedyne, co mi przychodzi do głowy, to albo za cichy iPhone w ogóle, albo podłączone jakieś urządzenie zewnętrzne typu słuchawki Bluetooth, o którym ktoś nie był świadomy, i wysyłanie tegoż dźwięku voice-overa po prostu tam.
0: Przez Bluetootha, tak, bo to się czasem tak może zdarzyć.
3: Zdarzyło mi się kiedyś. Myślałem po prostu, byłem w podróży i myślałem, że podróż muszę zacząć od kupna nowego telefonu, bo po prostu screen reader szedł, ale dźwięk...
0: Ale zapomniałeś o słuchawkach.
3: Tak, po czym się okazało, że nic się nie stało, że słuchawki mi się włączyły, bo w plecaku nacisnąłem za mocno na przycisk.
0: No i tak się czasem zdarza. Tymczasem Paulina się do nas dodzwoniła, a zatem Paulino, słuchamy. Co tam dzisiaj jeszcze przypomniało ciekawego?
8: Słychać mnie?
0: Słychać.
8: O, no to dzień dobry, po raz drugi. Generalnie dzwonię z dwoma newsami. Pierwszy news jest fajny, drugi jest niefajny, natomiast zaczynając może od tego fajnego, jutro jest taka fajna inicjatywa BlaBla Language Exchange i to jest coś takiego, że przez jakby zapisujemy się tam mailem, to jest inicjatywa online oczywiście, i jak podamy swojego maila, to jutro nam powinno przyjść jakoś kilka godzin przed wydarzeniem wiadomość z linkami do spotkań w poszczególnych językach, w których będziemy sobie mogli pogadać z uczestnikami tej inicjatywy, tego wydarzenia. Z tego, co wiem, będzie to na Zoomie i 10 uczestników max w jednej grupie językowej. Jeśli chodzi o języki, no to tak, no na pewno angielski, na pewno polski. Tam dużo, dużo tych języków. Niemiecki, chiński, japoński, jakiś włoski, hiszpański, czeski. No, nie będę teraz ich wymieniać wszystkich, bo to bez sensu. Ale można sobie wejść na stronę blablalanguageexchange.com, razem pisane. Jeszcze wyślę linka w komentarzu. No i cóż, myślę, że to może być spoko, jeśli ktoś się uczy jakiegoś języka. Może akurat się pozna kogoś fajnego. Także mnie raczej zostaniecie, więc jeżeli się spotkamy, to w sumie będzie śmiesznie. Jest wydarzenie na Facebooku. Generalnie wcześniej było tak, że były wydarzenia w różnych miastach, w różnych krajach, no ale teraz wiadomo, jest online i zawsze było to darmowe, teraz też jest darmowe. Także polecam. A drugi news jest taki trochę, taką trochę złą wiadomością dla użytkowników komentarzy screenreader, ponieważ chciałabym was ostrzec przed wersją jutrzejszą. Tak, celowo mówię jutrzejszą, ponieważ przez strefę czasową, przez różnice w strefach czasowych chińskiej i polskiej, dzisiejsza wersja jest już sygnowana jutrzejszym dniem, ponieważ w Chinach jest 7 godzin jakby później. Znaczy, no tak, jakby 7 godzin dalej są Chińczycy.
5: Tak.
8: I generalnie o co chodzi? Chodzi o to, że co prawda uruchamia się szybciej, ale ludzie narzekali i ja też narzekam, bo po restarcie telefonu miałam taki problem, że nie chciała mi się uruchomić mowa i dźwięki. Miałam tylko wibracje. Zalogowałam się na Czuja, wpisałam PIN. Natomiast po włączeniu i wyłączeniu talkbacka już na ekranie głównym dostałam dźwięki, nie dostałam i speaka. Trzeba było restartować komentary i wtedy działa. Jeszcze jedna zaleta tej wersji jest taka, że są poprawki w tłumaczeniu moich głupich błędów, które narobiłam wcześniej. No moich i nie moich, ale mniejsza. I jest podobno jakaś optymalizacja timera i w plikach tłumaczeniowych, ale tego chyba jeszcze nie ma. Widziałam jakieś wsparcie dla trybu podzielonego ekranu, czyli takiego trybu, w którym mamy dwie aplikacje, ale tak jak mówię, z tego co wiem, jeszcze komentarz tego nie obsługuje. Także chyba ode mnie tyle. Dziękuję za rozmowę i do usłyszenia.
0: Dzięki, Paulino, do usłyszenia. No cóż, dzwonicie do nas intensywnie, bo też jest z nami Monika, która przed momentem się zadzwoniła, się dodzwoniła do nas na Zoomie. Halo Moniko, czy się słyszymy? O, tu chyba jeszcze mamy jakiś... Tu chyba jeszcze mamy jakiś problem. To ja w międzyczasie zajrzę na wasze komentarze, bo też się rozpisaliście troszkę. Jest komentarz od Sławka, który napisał, że TuneIn nie ma. No cóż, Sławku, a co jest w takim razie? To jak coś znajdziesz, to podpowiedz nam proszę, to chętnie pomożemy. Jeżeli tam nie będzie żadnej, jeżeli tam nie będzie Tyfloradia, no to spróbujemy coś zrobić, żeby dało się dodać. Krzysztof do nas napisał. Witajcie, mam do was takie pytanie. Czy ktoś z was używa aplikacji do rozpoznawania pieniędzy Cash Reader? Jak wygląda sprawa, jeżeli chodzi o rozpoznawanie banknotów i subskrypcję tej aplikacji? Tam zdaje się można wykupić sobie...
2: Chyba. Tylko ja zawsze tak, mówię... Ja zawsze mówię, że jeżeli chodzi o złotówki, to ja bym akurat nie polecał korzystania z apek, bo to jest dość długa metoda, zwłaszcza jak jesteśmy gdzieś w sklepie. Co prawda coraz więcej jest, znaczy coraz więcej, już prawie wszędzie są płatności kartą, choć nie wszędzie jednak. I w jakichś takich sklepach, czy gdzieś, gdzie trzeba no, te pieniądze przeliczyć, to jakby próbowałem kiedyś apką. To zajmuje to dość dużo czasu i jest trochę niekomfortowe dla osób, które gdzieś tam za nami w kolejce stoją.
5: I jaka jest alternatywa?
2: Alternatyw jest kilka. Albo banknotówka, którą można sobie za 3 zł, 5 zł czy 7 zł kupić we wszystkich tych firmach. I one się z reguły w portfelu mieszczą. One może nie są najładniejsze, bo to jest po prostu kawał takiego grubego albo papieru, albo takiego plastiku.
0: Albo plastiku też.
2: Z wyciętymi po prostu takimi schodkami. Każdy banknot dochodzi do któregoś z nich. Albo coraz częściej, już od dłuższego czasu w zasadzie, ja osobiście, tylko to każdy sobie musi samemu zrobić, bo każdy ma innej długości palce, wkładam sobie taki banknot między palce i patrzę sobie, gdzie ten banknot mi się kończy. Na przykład mogę włożyć między palec wskazujący i środkowy, bo one są takie dość duże. Znaczy, jeden jest wyraźnie krótszy od drugiego. Ja mogę sobie patrzeć, czy dochodzi mi do końca palca wskazującego, czy może do środkowego, czy gdzieś. Oczywiście można to mieć różne słowy. Można ten banknot złożyć na pół. Można go jakoś owijać. No generalnie można na przykład mierzyć sobie, jak ten banknot, jak sobie go się położy w jakimś miejscu złączonych palców, gdzie on jakby dosięga na przykład. No to są różne możliwości. Chodzi po prostu o to, żeby jak najmniej używać rzeczy, które mogą zawieść, a niestety te aplikacje wszystkie one raczej działają, z naciskiem na raczej, bo jeżeli dostaniemy jakiś pomięty banknot, co się niestety zdarza dość często, no to działanie może być obarczone pewnym błędem. Natomiast taka metoda składania między palce jest troszkę bardziej, mam wrażenie, mimo wszystko dokładna. Albo z banknotówką. I trochę mniej czasu zajmuje, bo tu trzeba uruchomić aplikację, położyć banknot, telefon nad banknotem, ten telefon musi to złapać, musi to przetworzyć i to chwilę,
0: chociaż,
2: ale bo Tomku, jednak zajmuje.
0: Cash Reader akurat to sobie całkiem nieźle radzi. Ta aplikacja, która kiedyś była na iOS-ie, ten czytnik pieniędzy, to działał troszkę wolniej. Cash Reader rzeczywiście pod tym względem jest szybki. On tu bardzo szybko, bardzo ładnie łapie te banknoty, natomiast fakt faktem, no to trwa, oczywiście.
5: No i ten Cash Reader też ma te wibracje, ma połączenie z Siri, więc jakby ja nie mówię, że nie, ale mam wrażenie, że androidowcy mają z tym faktycznie, mogą z tym mieć faktycznie
3: nie,
5: trochę większy problem.
3: Ja się może wetnę, bo mam Cash Reader. I był taki okres, że go używałem dość intensywnie. Było takie miejsce, gdzie musiałem być codziennie i coś tam sobie kupić, a nie mieli kart. Na szczęście tam była taka sytuacja, że ja mogłem sobie usiąść przy stoliku i sobie troszeczkę czasu zająć na to, żeby te banknoty zidentyfikować. Natomiast to szło rzeczywiście sprawnie. To nie jest tak, że ten banknot trzeba wygładzić. To nie jest tak, że ten banknot trzeba jakoś specjalnie wyprostować i wyprasować. Jemu wystarczy podyndać trochę do telefonu tym banknotem.
0: Tak, i to wystarczy.
3: Odległości.
2: Tak, no, tylko wyobraźcie sobie sytuację, że wiecie, macie już torebkę z rzeczami z poprzedniego sklepu, w tej samej ręce musicie mieć jasne, telefon, a w torebce macie zgrzewkę wody i coś jeszcze.
3: Nie, to jasne, że jakby w każdej sytuacji też bym się trochę może obawiał w kasie. Może bym sobie, nie wiem, coś poodliczał prędzej przed takimi.
2: A za wami jest 5 osób, tak w kolejce, czy ileś.
3: Posegregował sobie w portfelu te banknoty na nominały, na przykład przed wyjściem z domu, za pomocą tej aplikacji.
2: Tak, to jest dobre właśnie na jakieś takie sytuacje, gdzie mamy chwilkę, ale jednak czasu.
3: Tak, ale ja myślę, że warto. To jest jedna taka aplikacja z arsenału, którą moim zdaniem warto mieć. Ta subskrypcja nie jest jakoś droga. Ja zdecydowałem się na

0: włączyć, ale jest taki tryb. No i
1: Tak,
0: oczywiście.
1: i rzeczywiście są takie no, waluty, chyba euro takie jest, że tam wszystkie banknoty są równej długości i nie ma opcji, żeby to jakoś rozpoznać. Euro czy
0: Zdaje się,
1: dolary
0: już
1: chyba
0: są
1: takie
0: jakieś.
1: są.
0: Tak, to są jakieś potem te wypukłości, które można nawet widziałem gdzieś stronę po niemiecku, zdaje się, gdzie to było rozpisane, jak odróżnić. Natomiast
1: No
0: tak,
1: wiecie,
0: jest to.
1: w
0: Dwa
1: naszych
0: złotych też niby
1: banknotach też
0: są.
1: teoretycznie są, ale ja powiem szczerze, ja nigdy sobie nie radziłem z wyczuwaniem
0: No.
1: tych.
0: Znaczy, jak to jest nowe, to
1: Nowe,
0: jeszcze,
1: tak, to
0: ale jak ten
1: tak.
0: banknot jest przemielony przez 15 rąg, no to już
1: Ja
0: nic
1: nawet
0: tego najlepszego.
1: jakoś i z nowymi miałem zawsze problem. Niby to jest, niby to gdzieś tam, ale to takie jakieś.
0: Ja
1: Jak
0: widziałem
1: jeszcze,
0: kiedyś
1: jak to jest w
0: taki.
1: pośpiechu jeszcze, gdzie to trzeba szybko
0: Tak.
1: zrobić,
0: To
1: to.
0: tyle samo co apka mniej więcej.
1: No. No dobrze,
0: No
1: a
0: tak.
1: tymczasem chyba się do nas Monika dodzwoniła tym razem. Halo?
0: Cześć. Tym razem
1: Cześć.
0: myślę, że mnie dobrze słychać.
1: Słychać.
0: Ja właśnie chciałam poruszyć temat z zeszłego tygodnia. Miałam nawet napisać komentarz, ale stwierdziłam, że jednak do was zadzwonię. Chodzi o aktualizację systemu Wear OS w zegarku. Ja mam akurat Michael Korsa. Jest to aktualizacja numer 2.23. I tak prawdę powiedziawszy, to ona się jakoś tak wiele nie różni, może trochę graficznie. Z tym, że jedyne co zauważyłam, bo często mi zrywało połączenie z Bluetooth, a teraz tego problemu nie ma. Chyba, że nie wiem, włączy mi się tryb niskiego zużycia energii, bo się tam rozładowuje czy coś, i wtedy muszę zresetować telefon i wtedy mi się połączy. Ale tak ogólnie, jak cały czas mam go na ręce, to tego problemu już nie ma. Z tym, że jedna rzecz mnie jeszcze, no, trochę jej rozczarowała, ale z drugiej strony pewnie żaden zegarek tego nie ma. Mierzenie ciśnienia krwi. Gdzieś musiałam chyba, coś tam było gdzieś wspomniane o tym, w tym artykule, co kiedyś tam wam podesłałam, ale ja zauważyłam w tym Google Ficie w telefonie, że to sobie trzeba zmierzyć ciśnienie i wprowadzić po prostu te wartości ręcznie, i żaden zegarek, mi się wydaje, nie mierzy jeszcze ciśnienia krwi, nie ma tej funkcji po prostu. Może kiedyś się pojawi, nie wiem.
1: Znaczy, bym w ogóle tym pomiarom, przynajmniej na razie, nie ufał. Znaczy, z tego co wiem, mogę się mylić, to zdaje się, nie jest przez nich certyfikowane w tych zegarkach. I słyszałem kiedyś jakąś taką wypowiedź człowieka, który pracował w jakimś pogotowiu czy w czymś, który testował, co prawda nie wiem, które te zegarki testował, czy nie testował na przykład samych najtańszych. Natomiast on mówił, że te pomiary generalnie, które zegarki dokonują, to w zasadzie nadają się tylko i wyłącznie do celów archiwalnych i do niczego więcej.
0: Albo tak, o dla siebie, żeby tak orientacyjnie sobie coś tam zmierzyć, nie wiem, sen, czy kroki, czy tętno, czy coś takiego. To jest chyba tak orientacyjnie, mniej więcej, żeby wiedzieć, bo tak to ja wiem, czy to
1: Że jest
0: dla
1: albo
0: lekarza.
1: wyższe, albo niższe, no to może
0: No
1: tyle jest w
0: tak,
1: stanie
0: no.
1: wskazać, ale dokładnych wartości to może
0: No
1: być
0: to
1: problem.
0: nie sądzę, żeby jakikolwiek lekarz na tym bazował.
1: Nie, to lekarze to nawet jeszcze chyba co niektórzy to mają opory przed tymi elektronicznymi ciśnieniowierzami i cały czas stosują
0: Tak.
1: rtęciowe.
0: No pewnie tak, aczkolwiek ja się spotkałam już często się spotykam z tym, że jednak mierzą już tymi elektronicznymi. Zresztą, jeżeli chodzi o termometry, to tak samo. Już tych rtęciowych termometrów w aptece nie kupimy. Przeważnie w szpitalach czy gdzieś
1: Nie
0: tam.
1: kupimy, bo tak w ogóle to swego czasu wyszło, zdaje się, unijne jakieś rozporządzenie, że
0: No tak.
1: rtęć jest
0: Tak.
1: szkodliwa, że nie wolno i nie ma i nie będzie.
0: Tak. No i jeżeli chodzi, na przykład gdzieś wchodzimy teraz, zwłaszcza w tych czasach, idziemy do przychodni po jakiś chociażby głupi papierek, na przykład od lekarza, no i stoi pani w drzwiach i mierzy temperaturę i też już tymi bezdotykowymi termometrami. To
1: Tak,
0: jest
1: znaczy w ogóle a
0: ten
1: propos
0: paryski
1: termometrów
0: pomiar w szpitalu też
1: bezdotykowych,
0: jest
1: to taka moja
0: fantastyczny.
1: uwaga, bo też znam człowieka, który no, profesjonalnie zajmuje się między innymi pomiarami temperatury przy pomocy tego typu termometrów. I on mówi, bo często na pudełku czy w instrukcji jest napisane, żeby 5 do 8 cm ten termometr trzymać od ciała. On mówi, że to jest nie, to nie jest za dobry pomysł.

0: Mówi, żeby najlepiej albo dotknąć, albo mieć tuż przy skórze, dlatego że te termometry, zwłaszcza te nie najlepsze, a większość tych dostępnych na rynku takim konsumenckim to taka jest, no to ma bardzo duży ten kąt, pod którym jest ten promień rzucany, że tak powiem, na obiekt. I może się zdarzyć, że jeżeli to jest 5 do 8 cm od ciała, zwłaszcza w naszym przypadku, gdzie nie musimy koniecznie dokładnie wcelować, może się okazać, że odrobinkę skierujemy na ścianę i wtedy ta temperatura może się różnić o kilka kresek do stopnia, co czasami jest dość ważne. 37,4, a 36,4.
1: Albo 38,4, no to jakaś różnica. Tym bardziej różnica.
0: Tak, także...
2: Tak, słuchajcie, tu jeszcze wtrącę, Krzysiek, jeszcze raz się ujawniam się, jakkolwiek by to zabrzmiało. No to jak, słuchajcie, byłem w szpitalu, to pani pielęgniarka mi mierzyła właśnie tym bezdotykowym. Ja sobie wracałem z toalety czy skądś tam i nagle już mam zmierzone. No, Ameryka.
3: No już tak technika idzie do góry, a jeszcze tak wracając do tego zegarka, to też zauważyłam, jak na przykład mam ustawione tak, że jak sobie dam, przejadę palcem z prawej strony do lewej na tym ekranie, to są takie karty, na przykład pogoda, właśnie aktywność, tętno, sen i tak dalej, to w poprzedniej aktualizacji można było sobie dodać 5 tych kart, żeby było, a teraz można 10 i to też się zmieniło.
1: A, no to też dobra zmiana chyba.
3: No bo obiecałam, że jak będzie nowa aktualizacja, to powiem, jak to wszystko mniej więcej wygląda, dlatego właśnie do was dzwonię.
1: Tak. Okej, to dzięki w takim razie za informację.
3: No proszę bardzo i życzę wam zdrowych, wesołych, pogodnych, spokojnych świąt i wszystkiego dobrego w nowym roku, żeby jak najwięcej tych audycji waszych było.
1: No, będziemy się starać. Dzięki, wzajemnie.
3: No, dzięki i zdrowia przede wszystkim.
1: No tak, to najważniejsze. Dzięki Moniko za telefon. Pozdrawiamy ciebie i Krzysztofa.
3: Dzięki, pozdrawiamy.
1: I cóż, zaglądam dalej do naszych tu wypowiedzi, do komentarzy, które będziemy czytać. Od Grzegorza mamy komentarz. Zaintrygował mnie temat Kodi. Wiem, że na komputerze można jakiś screen reader uruchomić. Ciekawe, czy na Androidzie też można to zrobić.
4: Nie.
1: No właśnie. To
4: tak,
1: taka krótka informacja.
4: Na Linuxie i na Macu.
1: Tak. Tam zdaje się, że była co najwyżej taka apka, którą można było jakoś tym kodem sterować, powiedzmy, ale to z poziomu telefonu można było sterować i jakieś tam efekty uzyskać, kiedy ta wtyczka czytająca była zainstalowana w kodem na PC-cie. No i oczywiście słyszeliśmy to wszystko z PC-ta, a nie z poziomu telefonu, więc...
4: Dokładnie. Był jakiś web interface i tam się kiedyś coś dało, ale to też było takie bardzo, bardzo różnie działające. No, jedyne co komuś się podobno kiedyś udało, znaleźć jakiegoś takiego boxa tak zwanego z tym kodem, który był oparty na Linuxie, a nie na Androidzie i jakoś tam wsadzić odpowiednią, bo to oczywiście trzeba było podłączyć do i tak dalej, i tak dalej. To chyba na Raspberry Pi'u było coś oparte, żeby tam zainstalować sobie właśnie Speech Dispatchera, czyli ten program na Linuxie odpowiedzialny za dostarczanie mowy od aplikacji do syntezatorów mowy, taki trochę odpowiednik SAPI 5 na Windowsie, i tam zainstalować jakiegoś SPIKA, i tam zainstalować coś jeszcze, i tam zainstalować coś od dźwięku, i tam zainstalować Kodi Screen Readera, i jak się było naprawdę ogarniętym w konsoli Linuxa, to się coś tam dało, żeby to gadało. Ale to była, z tego co wiem, droga przez mękę i znaleźć w ogóle takie urządzenie, to nie jest prosta rzecz. A udźwiękowić potem takie urządzenie to jest druga część problemu.
1: No i kolejne pytanie, tym razem od Mateusza. Witam wszystkich. Skoro mówimy o voiceoverze, to gdy wysyłam wiadomość audio na Messengerze, to wszyscy słyszą, gdy naciskam wyślij. Czy da się tego uniknąć? Życzę zdrowych i wesołych świąt. Pozdrawiam. Czy ktoś z was ma na to jakiś pomysł?
4: Wyłączyć mowę wcześniej i nauczyć się, jak dotrzeć do przycisku. Tak jak zresztą na każdym innym komunikatorze.
1: No nie na każdym, bo możesz sobie na przykład na WhatsAppie to możesz sobie trzymać ten przycisk. Na Messengerze zdaje się, że się tak nie da zrobić.
4: No nie,
1: zrobić.
4: Ale na WhatsAppie możesz trzymać, chyba że chcesz faktycznie dłuższą wysłać i zrobić nagrywanie bez trzymania.
1: Nie, no to wtedy tak. To tak. Telegram na przykład, na Telegramie to możesz sobie przyłożyć telefon do ucha i gadać ile chcesz. I ten przycisk wyślij później. Ja z tego bardzo korzystam. Bardzo mi się podoba ta funkcja. Przykładasz sobie telefon do ucha, mówisz, potem... Możesz sobie nawet jeszcze, jak oderwiesz telefon od ucha, to możesz sobie jeszcze tę wiadomość odsłuchać. Szkoda, że tu przyspieszarka nie działa swoją drogą, bo w tym miejscu nie działa. A potem kliknąć dopiero wyślij i wiadomość
4: to
1: pójdzie
4: w wiadomości
1: świat.
4: Też tak umieją, z tego co wiem. To nawet tam była jakaś opcja, była, że chyba z zablokowanego ekranu się dało, czy
1: tak,
4: coś.
1: Tak, tak.
4: Że ktoś nam wysłał wiadomość, my to mogliśmy odsłuchać, przyłożyć telefon do ucha i mu odpowiedzieć i odsunąć. I to miał być taki super bajer. To przy okazji chyba iOS 8 wchodziło.
1: Tak, i gdyby ktoś jeszcze nie wiedział, to wiadomości głosowe na iMessage to się poprawiły od już jakiegoś czasu, jeżeli chodzi o jakość, bo kiedyś to była tragedia, teraz już działa to lepiej.
4: Kiedyś
1: więc...
4: to była tak po amerykańsku, jakość telefoniczna, a teraz to jest jakość taka, no... Nie wiem, czy Signal, ale chyba blisko.
1: Mhm. Tu mamy ciekawą wypowiedź. Tu jeszcze Aga nam napisała, że to źle celujemy w te kwestie, bo jej mama nie miała nawet Bluetootha włączonego. Głośność iPhone'a miała ustawioną na full, a głos ma wybrany standardowy, czyli Zosia podstawowa. W każdym razie ja też jestem zdziwiona bardzo i od teraz będę robić kopie zapasowe, bo do tej pory ich nie robiłam. Nie myślałam jednak, że synteza może się całkiem wysypać. No... Niestety może, jak się okazuje, co no, nie cieszy, powiem szczerze, bo to jest coś, co no, zawsze było takie, wszystko się mogło w iOSie wysypać, ale zawsze mieliśmy jednak mimo wszystko tę mowę dostępną.
4: Mówię, jeden przypadek na cały gdzieś Twitter, na wszystko, jak ja obserwuję też ludzi z zagranicy, to jest chyba szczerze mówiąc pierwszy przypadek, o jakim ja słyszę, żeby się komuś voiceover do tego stopnia wysypał.
1: Wiesz co, a pamiętasz tam sprzed iluś wersji iOS-a z tą linijką brajlowską?
4: No tak, z komórkami statusu i z tym, że VoiceOver potrafił raz na jakiś czas faktycznie, że tylko było Siri wtedy słychać, a całego dźwięku nie. I to trzeba tam było faktycznie z iTunesa wtedy potraktować. Ale to było faktycznie rok 2015-16.
1: Jakoś tak. Mm-hmm. Tak, pamiętam, bo chciałem osobiście przetestować tego buga, no i przetestowałem ze skutkiem pozytywnym. A teraz mamy jeszcze od Kacpra wiadomość. Kacper napisał do nas tak: ja miałem możliwość przetestować Cache Reader, no ale nie te aplikacje, tylko podejrzewam, że to coś innego, bo tu Kacper dalej pisze tak, który polega na jakimś skanowaniu banknotu. Wkładamy banknot między dwie blaszki w małym urządzeniu i on wibruje daną ilość razy. Też ciekawy czytnik. No rzeczywiście...
4: To Ameryka ma coś takiego, to się iBill nazywa. My o tym mówiliśmy zresztą w podcaście o konwencji, który był koło lipca, gdzieś tam na naszej antenie się ukazał. I to jest, z tego co wiem, bardzo fajne urządzenie, bo to jest urządzenie na własne baterie, które tam sobie potrafią potrzymać, bo ono się uruchamia tylko jeżeli wsadzimy do niego banknot. Ono jest fizyczne, więc też ma zdecydowanie mniejszą szansę na jakieś błędy. To też działa szybciej, bo ono po prostu ma jakiś czujnik, a nie kamerę. No i to wszystko działa lepiej, tylko że niestety u nas w Polsce no to jest chyba z tym trochę większy problem, bo nie ma nic, co by tak ze złotówką umiało.
1: To się zgadza. No to co? To możemy przechodzić dalej, Tomku?
0: Dalej. Tylko już nie pamiętam, na czym skończyliśmy, tak szczerze mówiąc.
5: Ja chyba trafiłem.
1: Teraz Paweł.
0: Z nowościami screenreaderowymi, zdaje się.
5: Tak, ale zanim to zrobię, to jeszcze szybka notka do Sławka, jeżeli nas jeszcze słuchasz. Z tego, co szybko wygooglowałem, to na Smart TV LG powinna być aplikacja My Tuner Radio. Bardzo dawno temu tej aplikacji używałem, więc nie wiem, jaki tam jest katalog, czy to jest katalog w ogóle nie jakiś ich własnościowy. Spróbuj tej aplikacji poszukać. My Tuner Radio, trzy słowa osobne, i zobacz, czy w tej aplikacji nas znajdziesz. Jeśli nie, to postaramy się zainterweniować. Natomiast jeśli chodzi o screen readery, mamy grudniową aktualizację JOS-a jeszcze 2020, bo 2021 już się zbliża. Nie wiem, czy już nie wyszedł oficjalnie, bo coś ostatnio dużo się o nim mówiło, o Sharkim, o całej akcji z asystentem, no który ja jeszcze we wrześniu chyba mówiłem. Natomiast jeszcze wychodzą aktualizacje do 2020. No i mamy tutaj takie zmiany, jak na przykład mamy poprawkę, która naprawia błąd, jaki istniał wcześniej przy współpracy JOS-a z ZoomTextem i Fusionem, bo okazuje się, że jak odinstalowaliśmy JOS-a, a mieliśmy też zainstalowanego Fusiona albo ZoomTexta, to obydwa programy leciały, bo JOS sobie coś tam odinstalował z komponentów współdzielonych. No i cytując klasyka, ojojoj, była buba. Teraz już buby nie będzie, problemu nie powinno być. Tutaj firma zaleca aktualizację. Jakiś problem długo już trwający z eksploratorem plików został naprawiony, gdzie to na pulpicie nie była zawsze odczytywana poprawna ilość elementów w folderach. Też tak samo w Skype'ie. Jeżeli wyjdziemy ze Skype'a i do niego wrócimy, to już nie trzeba naciskać Alta dwa razy, czyli otwierać menu i go chować, żeby Skype był czytany normalnie. Pewnie coś się źle renderowało z tym interfejsem webowym. Tak samo dla Skype'a w wersji na Windowsa 10 ładowane będą właściwe pliki konfiguracyjne. W Zoomie dodano skrót Ctrl-Shift-T do oznajmiania, kto aktualnie mówi. Co prawda jest skrót Ctrl-2, ale on był używany do jakiejś innej opcji w JOS-ie, więc teraz jest Ctrl-Shift-T. Też w Microsoft Office we wstążkach usunięto jakieś informacje pomocnicze, były zbyt długie. Rozwiązano problem z zaznaczaniem całego tekstu w dużym dokumencie wordowskim, ponoć powodowało to zawieszenie JOS-a. Nie oznajmiane było poziomy wcięć, kiedy tabulatorem robiliśmy wcięcia w Wordzie, to też zostało naprawione. Excel nie czytał w różnych polach kombi dotyczących czcionek w listach rozwijanych, nie były czytane opcje, teraz już są. Tak samo w pasku adresowym Chroma nie były czytane opcje autozupełniania, różne opcje, które się tam pojawiały w miarę jak coś wpisywaliśmy, zostało to naprawione. Nie zawsze działały w Chromie i Edge'u linki do tej samej strony, już naprawione. 5 nowych japońskich głosów, oto to ciekawa zmiana. Nie wiedziałem, że Vocalizer ma jakieś nowe tutaj syntezatory. Jeżeli wiele razy weszliśmy do menu startowego, ponoć pojawiały się problemy z wydajnością JOS-a, też to naprawiono. No i zaktualizowano sterowniki brajlowskie do linijek brajlowskich Pappenmayera. To jeśli chodzi o JOS-a. Natomiast oprócz tego mamy też nowości w NVDA, ponieważ ukazała się pierwsza beta wersji 2020.4. Spoilując, nie ma jakiegoś szału, ale mimo wszystko zawsze jak to w NVDA bywa, warto się zainteresować, bo jakieś nowości zawsze są. Mamy na przykład taką nowość, że jeżeli jesteśmy w ustawieniach NVDA i jesteśmy na jakiejś konkretnej opcji, i naciśniemy sobie F1, to otworzy nam się podręcznik użytkownika, podświetlając nam odpowiednią sekcję podręcznika, która dotyczy właśnie tej opcji, której tam nie rozumiemy albo nie wiemy, do czego służy. W IntelliSense, w Microsoft SQL Studio i Visual Studio wprowadzono wsparcie dla autouzupełniania. Visual Studio pojawi się to w momencie, kiedy zostanie zaktualizowane ono do Chromium najnowszego, do Electrona 11.0, który wspiera najnowsze Chromium, więc trzeba będzie poczekać.
4: Bardziej zapewne Visual Studio Code, tak mi się wydaje.
5: Tak, pewnie o to chodzi. Tak.
4: Bo Code a NiCode to są trochę dwa różne programy, które mają nazwę to samą i tylko to mają to same.
5: Tak. Jeżeli będziemy teraz modyfikować coś w słowniku wymowy symboli, to możemy dodawać grupy symboli oraz odnosić się do tych grup w okienku zamiany. Przy bardziej skomplikowanych symbolach, zdaje się, będzie to bardzo pomocne. Jeżeli coś się wysypie w wyrażeniach regularnych i coś źle wpiszemy w wyrażeniach regularnych właśnie w słownikach wymowy, to zostaniemy o tym powiadomieni, jaki to błąd. Nowy sposób wprowadzania tekstu w języku chińskim jest teraz obsługiwany. Tak samo zakładki, te ariowe takie, jeżeli mamy zakładkę na stronach internetowych, to znajdziemy ją również teraz przy klawiszem F, tak samo jak każdą inną kontrolkę formularza. Dodano skrót klawiszowy, który jest domyślnie niezdefiniowany, do włączania, wyłączania, oznajmiania tekstu z podświetleniem, tekstu wyróżnionego przez aria highlight i aria mark, HTML5 tag mark, czyli jak tekst jest wyróżniony w jakiś sposób, można oznajmianie tego włączać lub wyłączyć skrótem. Dodano parametr w wierszu poleceń do kopiowania wskazanej konfiguracji do copy portable podczas instalacji cichej. Jest wspierane przywoływanie do konkretnych komórek Braille'a w widoku Braille'a, tym takim dla widzących, który pokazuje jakby symulację Braille'a na ekranie. Będzie też automatycznie wykrywana linijka Braille'owska Braille'land B40 na Bluetooth i na USB. Tutaj też jest troszkę zmian. Zdaje się, zaktualizowany jest LibLouis, ale tu nic ciekawego dla Polaków nie ma. Rosyjska jest nowa tablica Braille'owska, literacka, komputerowa, baszkirski, jak kogoś interesuje. Też
4: jest jedna fajna zmiana, na którą warto zwrócić uwagę. Odczytywanie, jest ta opcja w NVDA-u, to jest chyba Insert 5 czy Insert 6, czyli raportuj dynamiczne zmiany treści. Mhm. I ta opcja będzie teraz też kontrolować, czy będą nam odczytywane tak zwane live regiony, czyli dynamicznie zmieniające się treści na stronach internetowych. To są te już znane nam przypadki typu strona newsowa, czytamy sobie artykuł, a tutaj ktoś przedobrzył dostępność i co chwila kurs, powiedzmy dolara, który jest na stronie, zmienia się co kilka sekund i jest nam odczytywany za każdym razem, jak się zmienia. W tym momencie wyłączenie tej opcji Report Dynamic Content Changes spowoduje nam, że te live regiony nie będą już nam odczytywane.
5: Dokładnie. Są też poprawki w trybie czytaj wszystko. Dla użytkowników monitorów HIMS klawisz F3 został przemapowany na inny, to trzeba sobie doczytać. Spacja i punkt 1.4.8 zdaje się. Też poprawione jest doświadczenie użytkownika przy ustawianiu, jak długo mają się wyświetlać komunikaty w Braille'u. Tak, o, możemy w trybie przeglądania, to mi się często zdarza o tym zapomnieć, jak włączymy sobie tryb aplikacji, tryb formularzy na przeglądarkach internetowych, to był problem z wywołaniem Insert F7, czyli tej listy linków i tak dalej. Teraz już tego problemu nie ma, będzie można wywołać. Tu jest to, o czym mówił Miki. O, jeżeli naciśniemy Ctrl C i skopiujemy tekst do schowka, to usłyszymy, że tekst skopiowany do schowka. Fajnie, że to jest, bo wiele osób gdzieś tam za tym tęskniło z JOS-a. Było dużo dodatków, które to robiło, ja nawet teraz któryś z nich mam, a teraz jest to natywnie. No to fajnie. W zarządzaniu dyskiem w Windowsie jest poprawiona prezentacja tabeli graficznej. Jeżeli kontrolka jest wyłączona, to jej etykieta jest wyszarzona. Nie widziałem tego w praktyce, jeszcze musiałbym zobaczyć, jak to działa. Oczywiście nowe definicje emoji i zmiana nazwy funkcji, która sprawia, że pokazuje nam się fokus widoczny na ekranie, czyli jak chcemy osobie widzącej pokazać, gdzie jesteśmy na ekranie, jak się przemieszcza screen reader, bardzo przydatne w prezentacjach na przykład. Zmieniono z focus highlight na vision highlight. Ciekawe, jak to będzie przetłumaczone na polski. No i mamy oczywiście też dużo poprawek. Na przykład taka, która mi zapadła w pamięć, to, że drzewa ariowe, różne drzewa, jeżeli w widokach internetowych stron są drzewa, na przykład lista plików w dysku Google, na przykład lista serwerów w Discordzie, to w trybie przeglądania, czyli w tym trybie takim nawigacji jak po stronie, będzie to renderowane jako tabela. Więc nie trzeba więcej już włączać trybu formularza, żeby przeglądać drzewa. To zapamiętałem. No a tak poza tym to w Fubarze na przykład poprawiono taki błąd, jeżeli naciśniemy skrót Ctrl-Shift-T, który zdaje się informuje nas o tym, ile jeszcze czasu zostało do końca danego utworu. Jeżeli zrobimy to w trakcie streama, na przykład radiowego, to usłyszymy, ile upłynęło, mimo to, że nacisnęliśmy skrót do tego, ile jeszcze zostało. Tak, tu jakieś poprawki do ARI. W polach edycji, gdzie jest formatowanie, na przykład w dokumentach Google, jeżeli mamy listę iluś elementów, tak już mamy sformatowany dokument, to nie będziemy słyszeć lista przy naciśnięciu strzałki przy każdym elemencie. Tak samo jeżeli będziemy przejeżdżać sobie po znaku albo po słowie w polach edycji i przeniesiemy sobie z jednego elementu listy na drugi, to usłyszymy, że się przenieśliśmy na nowy element. Tak, też kolejne poprawki w Google Docsach. No, fokus będzie ustawiany poprawnie po otwarciu i zamknięciu menu Start w Windowsie 7. No i tak, różne poprawki. Dużo tego, 29 elementów. Nie ma sensu tego wszystkiego czytać. Dużo jest poprawione, ale jak słychać, jakichś większych zmian rewolucyjnych nie ma, natomiast zawsze warto się cieszyć, bo jakieś zmiany się dzieją, zawsze to nasz komputer będzie lepiej dostępny.
1: To się wszystko zgadza. Ważne, żeby jak najwięcej jednak tych błędów też było poprawianych, no bo nie zawsze sztuką jest dodawanie co rusz to nowych funkcji, kiedy jeszcze stare rzeczy gdzieś tam leżą i z nimi są problemy.
5: Ja myślę, że też ważne, że tej Arii jest dużo poprawianej, bo Aria jednakowoż ważna jest. I to by było ważne, żeby zarówno z jednej strony my oczekujemy, żeby się dostosowali deweloperzy stron, deweloperzy przeglądarek do nas, no ale gorzej jak my się nie dostosowujemy i screenreadery nie obsługują tego, czego wymaga się od osób widzących.
1: Tak, u Tomka pełna wrzawa, więc okej, ja teraz przejmę zajawianie tych różnych informacji, które się pojawiają i które jeszcze nas czekają w dzisiejszym wydaniu Tyflo Przeglądu. Jeżeli chodzi o wasze komentarze, no to Sławek do nas tu napisał i Sławek potwierdził, że jest aplikacja MyTuner Radio u niego na telewizorze i czy moglibyśmy się dodać do katalogu. Dobrze, Sławku, jeżeli nas nie ma, to ja sprawdzę możliwości dodania się tam. Podejrzewam, że jakieś są. Jeżeli aplikacja nie korzysta z jakiegoś zewnętrznego katalogu, no to być może ma swój i zadziałamy. Sławek nam też życzenia składa świąteczno-noworoczne. Dziękujemy bardzo i wzajemnie. A teraz kolejne informacje. Tym razem informacje dotyczące Twittera i dziwnych nazw. O tym wie więcej Mikołaj.
4: Tak, bo na Twitterze się ostatnio taka mania rozpanoszyła, nieprzyjemna dla nas, dla osób niewidomych, ustawiania sobie, to się nazywa fancy fonts, czyli takich czcionek dla naszej nazwy, które wyglądają jakoś tak interesująco, ładnie i dekoracyjnie. Problem w tym, że Twitter tak naprawdę nie obsługuje czcionek. I co zrobiono? Zrobiono coś takiego, że udało się znaleźć jakieś znaki w tak zwanym Unicode, czyli w tej tabeli takiej wszystkich możliwych znaków praktycznie całego świata, wszelkich możliwych alfabetów, które obsługują komputery, które wyglądają w jakimś sensie podobnie do naszych znaków. Na przykład są jakieś znaki matematyczne, które są na przykład A pisanym w jakiejś kursywie, które są przeznaczone bardziej do tego, żeby je stosować w matematyce albo w jakimś alfabecie w ogóle stosowanym w jakimś narzeczu afrykańskim, które raczej nie jest używane, ale systemy operacyjne to wspierają. No i teraz są jakieś takie nasze strony, generatory, gdzie my sobie możemy wpisać naszą nazwę, wybrać styl, którego my chcemy używać i nam ta nazwa zostanie przekonwertowana na takie właśnie znaki z dziwnych języków, z dziwnych miejsc. Czasami są to znaki w jednej nazwie z kilkudziesięciu różnych języków kompletnie związanych ze sobą. No i o ile dla widzących są to po prostu takie ładne, okręcone i śmieszne literki, o tyle dla screenreadera jest to najczęściej albo nic, albo litera 2482, litera 3F8C, litera coś tam, litera, albo jakiś w ogóle nam zacznie screenreader wydawać z siebie dźwięki, próbując przeczytać znaki z innych języków, albo będzie nam te znaki próbował opisać. To już wszystko zależy od screenreadera. W każdym razie no, nie doczytamy się tej nazwy. Co gorsza, bardzo często przeczytanie nam całych tych opisów zajmie screenreaderowi powiedzmy minutę, czyli zanim my się doczytamy do tego tweeta, do samej treści tego, co ten użytkownik chciał umieścić, to potrwa. Ja na przykład kiedyś też widziałem emoji wrzucone w nazwę. Któryś bodajże z europarlamentarzystów miał w swojej nazwie, nie wiem czy wszystkie, ale przynajmniej większość flag krajów Unii Europejskiej.
1: Oj, to niestety nie jest wyjątek. To się bardzo często zdarza, że ludzie sobie właśnie w nie tyle nazwy użytkownika, co w ten jakby swoje imię takie, powiedzmy, czy to, co tam wpisują, to wrzucają sobie właśnie tego typu znaki, emotikony, różnego rodzaju.
6: To się chyba nazwa wyświetlana.
1: Tak, nazwa wyświetlana, dokładnie. I pół biedy, jeżeli to jest jakaś jedna emotikona. Ale i jeżeli jest tego więcej, a ludzie potrafią więcej, to już wtedy nic, tylko wyłączyć odczytywanie tych emoji, bo inaczej to można się wściec.
4: To są emoji, to
6: jeszcze pół bidy, jak to jest jeden tweet, powiedzmy na ileś.
4: Dokładnie.
6: Ale jeżeli oni na przykład piszą tych tweetów ileś, no to się robi po prostu zwyczajnie denerwujący.
5: Pamiętajmy, że w dziennikarstwie ostatnio stacje telewizyjne, gazety lubią zastępować każde jedno słowo, które się da emoji. Więc na przykład godziny jakiejś tam emisji, audycji są podawane tak, że po prostu są klawisze telefonu wstawione.
6: Tak.
5: Godzina 13:59 to jest klawisz 1, klawisz 3, klawisz 5, klawisz 9.
1: Owszem.
6: Dokładnie tak.
4: I dla widzących to wygląda ładnie i to jest takie dekoracyjne, a oni sobie w ogóle nie zdają sprawy, że tak naprawdę interpretacja ta semantyczna, którą nam gdzieś tam screenreadery podadzą, nie ma kompletnie sensu. Tak samo jest na przykład emoji przedstawiające liczbę właściwie 100, która jest odczytywana jako 100 punktów. I bardzo często, tak samo jest chyba pierwsze miejsce. Bardzo często, jeżeli to jest oczywiście cyfrą 1, bardzo często jeżeli pada właśnie, że nie wiem, że 100 czegoś, 100 dni, to właśnie pada 100 punktów. Tak samo na to narzekają Skandynawowie, na przykład z tego co wiem, jest jakiś znak, który u nich i w wielu krajach zresztą się stosuje jako znak coś z miejscem, czy ważne miejsce, coś takiego, on coś tam oznacza. Przy czym oficjalna nazwa tej emotikony w tym spisie unicodowym, z którego to zresztą korzystają screenreadery, bo to nie jest tak, że ktoś w NVDA-u siedzi i pisze ikonka po ikonce ten spis, tylko tam jest po prostu kompendium przygotowane przez właśnie Unicode, czyli przez ludzi, którzy standaryzują te emotki, jak dane opisy odczytywać. No i ta ikonka jest opisana jako klawisz komendy Mac, bo owszem, przedstawia ona klawisz komendy Comments na Macu, bo on ma na sobie takie właśnie coś dziwne. No problem w tym, że w niektórych kulturach to znaczy zupełnie coś innego i ten symbol w zupełnie innym kontekście jest wykorzystywany. No w każdym razie, ostatnio się zaczęła taka akcja na Twitterze, wracając trochę do tematu, żeby uświadamiać ludziom, żeby te fancy fonts z Twittera zniknęły. I ja szczerze mówiąc jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, bo mam otwarte czasami kilka wyszukiwań na hasła typu niewidomy, niewidomi, niewidoma, niewidome, niewidomych i podobne. I bardzo dużo widzę, i to ze strony, z której bym się najmniej spodziewał, czyli grupa typowych nastolatek, directionerki, k-poperki i raczej osoby będące na Twitterze tylko po to, żeby pisać, jak bardzo kochają tę czy inną gwiazdę, zwracają sobie nawzajem uwagę, że nie używajcie fancy fonts, bo to osobom niewidomym przeszkadza i nie róbcie tego i tak dalej. I to jest fajne, to się chwali. warto o tym powiedzieć. I też się pojawiła właśnie demonstracja, jak to ze screenreaderem brzmi. I to jest, myślę, filmik, jeden z takich materiałów, które warto mieć, które może nie przydadzą się nam, ale możemy je pokazać po prostu osobom widzącym, żeby osobom widzącym uświadomić, no, z czym to się wiąże i przez co osoba niewidoma musi przejść, żeby usłyszeć nasz tweet. I ten film trwa faktycznie chyba z pół minuty czy z minutę, jak to Alex na Macu czyta jakiś kawałek tekstu, właśnie zapisany tą matematyczną czcionką. I powiedzmy Z jest czytany jako mathematical T, mathematical H, mathematical E. I tak każda literka, i tak każda literka w całym zdaniu. Więc właśnie warto coś takiego mieć w zanadrzu, jeżeli się spotkamy z kimś stosującym tę strategię, to warto mu linka podrzucić. Swoją drogą taka ciekawostka, jeżeli chodzi o dostępność, bo to jest ciekawe o tyle, że to jest problem, z którym my się w Polsce nie spotykamy, z którym my się w Polsce nie mierzymy, a z którym się mierzy na przykład, z którym się mierzą na przykład użytkownicy języka angielskiego niewidomi. Chodzi o dostępność hashtagów. Tak, hashtagi mogą być niedostępne. O co chodzi? Język polski jest językiem fonetycznym, w związku z czym napisanie dwóch słów i napisanie dwóch słów bez żadnej spacji między sobą dla naszych screenreaderów nie zrobi większej różnicy. Nasze polskie syntezatory mowy będą w stanie to bez problemu przeczytać. Tak dobrze nie jest już w języku angielskim. Bo w języku angielskim te reguły, jak wymawiać dany tekst, są dość jednak skomplikowane i po prostu czasami, jeżeli złączymy ze sobą dwa słowa, to syntezator się nie połapie, o co tu chodzi. To jest nawet do tego stopnia, że słowa, które funkcjonują w języku angielskim, czasami są po prostu przez syntezator, źle odczytywane. Na przykład słowo space jest odczytywane dobrze, słowo time jest odczytywane dobrze, ale słowo space time jest czasami odczytywane jako spacetim albo inne podobne, bo po prostu syntezator nie ma w regułkach i nie wie, co z tym zrobić. I to samo jest z hashtagami. Na przykład, jeżeli mamy kilka słów i nie będziemy tych słów hashtagów w żaden sposób oddzielać, to angielska synteza sobie z tym po prostu nie poradzi i nie będzie umiała tego przeczytać. Co należy z tym zrobić? I bardzo się na to zwraca wszelkim organizacjom uwagę, żeby to robiły. Zaczynać kolejne słowa w hashtagu z dużych liter. Czyli jeżeli stosujemy na przykład hashtag Black Lives Matter, to L od Lives i M od Matter powinno być z dużej litery i w tym momencie syntezatory potraktują to jako trzy osobne słowa i przeczytają to poprawnie. I to jest ciekawe właśnie, bo wiele języków mierzy się z tym problemem i jest to spora bariera, jeżeli chodzi o osoby niewidome i o rozumienie mediów społecznościowych. A my, Polacy, no mamy takie szczęście, że jakby to nie było napisane, my akurat to jesteśmy w stanie fajnie przeczytać.
7: Prawie, choć z wyjątkami. Na przykład kiedyś na jednej z wiki był napisany razem plac zabaw. Placz zabaw.
4: No tak.
7: Aczkolwiek tak. To są rzeczywiście naprawdę wyjątki, tak? Coś musi się kończyć na R, zacząć jak na Z.
5: Tak, to będzie na C śmieszny akcent, tak?
7: Rower zamazł. Żama. I właśnie... Pewnie zamarł przeczytać.
5: Oni jeszcze nie wiedzą na przykład, nie? Coś tam poczytać i tak... Oni jeszcze nie wiedzą na przykład, nie? Ale będzie wiedział, o co chodzi.
7: Trochę, ale to z reguły rzeczywiście wie się, o co chodzi. Natomiast ja tak się zastanawiam, czy nie dałoby się jakąś taka może odezwa tutaj ode mnie do narodu tylko przeglądowego. Tak się zastanawiam, czy nie dałoby się zrobić jakiejś nie, czy wtyczki do NVDA, słownika, nie wiem czego, który by konwertował przynajmniej te takie właśnie najważniejsze rzeczy, klawisz 1 na 1. I najlepiej, żeby ta jedynka przechodziła do NVDA w taki sposób, że ją by można było połączyć z innymi cyframi. Klawisz 1, klawisz 3, klawisz 7, 137. i jakieś właśnie flaga. No właśnie nie wiem, co zrobić nawet z flagami różnych państw. Czy po prostu ja je skrócić do nazwy kiedyś państwa.
5: Może flagi bo... może słabo, ale żeby da... jakby zadziałało zrobienie dla emoji różnych dźwięków.
7: Dźwięków tak, tylko jeżeli...
5: Na pewno byłoby to szybsze niż gadanie.
7: Tak, tylko trzeba albo zrobić tych strasznie dużo i trudno by się ich było nauczyć, bo ich jest naprawdę sporo wykorzystywanych.
5: Właśnie to jest,
7: można
5: to
7: by rzeczywiście abstrakcyjne... zacząć od tego najprostszego właśnie, żeby spróbować, no bo dobra, jakiś uśmiech, jakieś emocje, to rzeczywiście pewnie by można. Choć z reguły też słowo uśmiech będzie szybsze niż, no chyba, że będzie jakiś sample naprawdę mega krótki. No. Ale i tak go trzeba się będzie uczyć. Ale myślę, że na początku może by rzeczywiście warto zacząć od takich rzeczy, które niosą, które mogą niosąć jakiś taki merytoryczny przekaz, typu właśnie liczby, typu może jakieś flagi czy coś, liczby żeby przynajmniej troszeczkę skrócić, tak żeby było to zrozumiałe, może niekoniecznie super politycznie poprawne, ale żeby było wiadomo, o co chodzi, bo po prostu będzie to znacznie bardziej no, ekonomiczne, jeżeli chodzi o pracę zwyczajną z komputerem i z tym, co się dzieje.
4: Ale to ja mam wrażenie, że są takie profile, które się w ogóle próbują kreować na coś cool i trendy i nowoczesne i nawet nieważne, że to nie zawsze musi mieć jakieś znaczenie, tylko to emoji tam po prostu czasami jest jako dekoracja.
1: Tak.
4: Chociażby Revolut. Torba na zakupy, zapłacono, coś tam, jakiś jeszcze konfetti.
5: To nawet niewidomi się cieszyli z tego, jak ten Twitterific miał na każde zdarzenie inną emoji. Mikrofon, wiadomość głosowa, nie? Na WhatsAppie.
4: Albo chociażby, tak.
5: Strzałki, coś tam podano dalej. Właśnie są dwie szkoły, bo już też spotkałem się z osobami niewidomymi, które stwierdziły, że to problem nie leży w ludziach, że stosują, no bo trochę ciężko też wynegocjować u osób widzących, które no, po to im stworzono to emoji, żeby mogły się jakoś wyrazić, żeby na nich negocjować, żeby tego nie używały albo używały tego mniej, że to my musimy się jakoś dostosować i jakoś wymyślić sobie sposób, jak to tak ogarnąć, żeby nam to nie przeszkadzało, a oni mogli z tego korzystać.
4: Tylko niestety nie ma takiego sposobu. I to jest problem. Zwłaszcza,
1: bo tych emotikon używa się w różnych kontekstach tak, po prostu.
4: Zwłaszcza jeżeli chodzi o te nazwy, bo tak naprawdę komputer nie wie, że a... i że sanskryt, litera taka mają cokolwiek ze sobą wspólnego. Jedyne, co one mają wspólnego, to to, że w jakiejś czcionce one są na tyle podobne, że dla oka ludzkiego wydają się tym samym. A gdyby nagle przerabiać te śmieszne literki na nasze A, to by się larum podniosło ze strony społeczności, jakichś mniejszości etnicznych i osób mieszkających w dziwnych krajach, dokładnie.
7: To by trzeba zrobić coś takiego, jakiegoś takiego konfigurowalnego, że można by pewne właśnie rzeczy związane z albo właśnie jakimś tam właśnie z jakimiś dowolnymi grupami znaków, żeby albo zostawiać, albo nie. To trzeba bardzo przemyśleć, no bo nawet ktoś w Polsce może się uczyć jakiegoś właśnie sanskrytu czy czegoś na studiach czy na czymś.
1: Albo na przykład jak są te litery matematyczne. Przecież w notacji matematycznej to może mieć znaczenie, że jest użyta taka, a nie inna litera i właśnie w ten sposób.
7: I podejrzewam, że trzeba by zrobić coś takiego, co byłoby mocno konfigurowalne. Nie wiem, jak to zrobić, ale no...
1: Tomku, to myślę, że to nie jest czas na dywagację na to,
7: nie, oczywiście,
1: na to,
7: tak,
1: bo...
7: ale no, nie wiem, rzucam do narodu jakiś taki ten, może coś wpadnie na nie w komentarzach. Na
5: jeszcze się może podzielę jedną historią a propos takich rzeczy, które mogłyby przeszkadzać, nie przeszkadzają, przeszkadzają, bo to autentycznie wynikło jako problem ostatnio w miejscu, gdzie poproszono mnie o pomoc. I zastanawiałem się autentycznie, czy na to powstała jakaś praktyka dostępności, a rzecz jest dość wąska i dość lokalna, bo mówimy o języku niemieckim, gdzie powstała pewna nowa forma gramatyczna, która ma być neutralna płciowo. Żeby to wyjaśnić, to powiem mniej więcej tak. Po niemiecku na przykład słowo czytelnik to Leser, Leser się pisze, natomiast czytelniczka to Leserin. I teraz, żeby zrobić to tak, że przy różnych wypowiedziach, my mamy z tym też problem w polskim, że drogie czytelniczki, drodzy czytelnicy, a jeszcze pomyślmy sobie o osobach niebinarnych, o osobach transseksualnych, jak ich wszystkich włączyć, No więc Niemcy wpadli na pomysł, no u nich to jest dość łatwe, bo jedynie się dodaje sufiksy w większości przypadków, te dwie literki dochodzą na koniec, że się będzie pisało formę męską, właśnie Laser, albo Tilenamer, albo tam Bauer, cokolwiek, gwiazdka i to in od formy żeńskiej. I ta gwiazdka, co do tego znaku interpunkcyjnego, to jeszcze tam trwają dyskusje, bo to jest w miarę nowe rozwinięcie, to chyba pół roku dopiero temu gdzieś zaczęto gdzieś o tym dyskutować. Że ten znaczek po prostu oznacza włączenie wszystkich innych osób, które się nie definiują ani jako mężczyźni, ani jako kobiety. I no, w tym momencie te środowiska bardziej lewicowe, bardziej gdzieś liberalne, takie profeministyczne, stosują to i konsekwentnie stosują. No i właśnie jedna z takich organizacji miała ostatnio projekt z inną organizacją wspierającą osoby niewidome i poszła stamtąd rekomendacja ze strony właśnie tej organizacji osób niewidomych, że można by nie używać tej formy, jak się pisze do osób niewidomych, bo bardzo ludzi myli to, że gdzieś nagle im czyta coś tam, gwiazdka, coś tam, coś tam. I ja zdębiałem, szczerze mówiąc, jak mnie poproszono o skonsultowanie tego, bo no nie wiedziałem, co poradzić, bo nie jestem jakby native speakerem, to po pierwsze. Po drugie, to jest w ogóle jakaś nowe rozwinięcie tematu i jakaś nowostka, więc no nie sądzę, że do tej pory powstało jakieś stanowisko. Po trzecie, mam wrażenie, że ile ludzi, tyle preferencji. Mnie na przykład
1: nowa forma zawsze kogoś będzie dziwić tak naprawdę i myślę, że to nie ma znaczenia, czy widzi, czy nie widzi.
5: Tak, to właśnie taki argument też został podniesiony, że tak samo jak osoby widzące to widzą i też ich to będzie w jakiś sposób, nie wiem, to będzie też politycznie podzielone. Jednych to będzie żgało w oczy, innym to nie będzie przeszkadzało, a trzeci to jeszcze sobie wymyślą jakiś sposób, jak sobie z tym radzić. Natomiast poradziłem się ekspertów, żeby nie było i dotarłem do tego, że ktoś w końcu, jeden z ekspertów niemieckich dostępności, napisał autentycznie o tym artykuł i skonstatował to tak, że tu nie ma co wydziwiać, tu nie ma co dostosowywać ludzi do czegoś, tylko jako, że to jest nowa forma, która powstaje w języku, to trzeba by zlobbować twórców różnych syntezatorów mowy, firmy, które robią syntezy na iPhone'ie, na Windowsie, na Androidzie, żeby dodały to jako nowy wyjątek, tak samo jak się dodaje różne inne wyjątki w języku i niech ta forma sobie istnieje, niech ona jest pisana. Ewentualnie ktoś wpadł na pomysł, bo w mowie potocznej, w miejscu, gdzie ta gwiazdka powinna się pojawić, robi się taką przerwę, Laser Innen na przykład. I to słychać, ale syntezatory tego nie robią. I jakimś sposobem ponoć jest dwukropek zamiast gwiazdki, bo dwukropek jest naturalnie traktowany przez syntezatory jako przerwa, że coś trzeba zrobić, jakąś przerwę. No ale nikt tak nie pisze, powiedzmy, więc no, to będzie znowu dziwne.
1: Zawsze można sobie osłownikować.
5: Dokładnie, a też była debata o tym, który znaczek będzie najlepszy, żeby palcem po nim przejechać na monitorze brajlowskim, żeby nie zajmował wszystkich komórek na przykład. Nie? Potem była cała taka dyskusja, no więc tenże ekspert wyraził się, że tu nie ma co kombinować i modyfikować, tylko po prostu się ludzie powinni przyzwyczaić, a firmy, które robią syntezy, powinny dostosować to w swoich słownikach, żeby to globalnie było już odgórnie gdzieś poustawiane. Notabene u nas już też widziałem taką formę uczestnicy podkreślnik czki.
1: Albo w nawiasach to się czasem stosuje.
4: I to jest zmora wszelkiego rodzaju tłumaczy oprogramowania. Tłumaczy oprogramowania, zwłaszcza oprogramowania, gdzie mamy komunikaty. Ja się z tym kiedyś nawet spotkałem, bo coś próbowałem na polski przerobić. Ktoś tam liked coś tam. Ktoś tam send you a message. Na zasadzie ktoś tam to jest luka, w którą oprogramowanie wpisze cokolwiek, co ma być wpisane.
1: No tak, i tu jakaś forma osobowa. Wysłał, wysłała.
4: Wysłał slash a, no bo nie możemy powiedzieć wysłał, wysłała, bo oprogramowanie nie dostaje w ogóle informacji o płci danej osoby, bo to oprogramowanie akurat nie dostawało. Na co ja się w końcu zdecydowałem, bo to chyba akurat coś o Twittera chodziło, to był chyba Chicken Nugget, jeżeli się nie mylę, że użytkownik małpa, tutaj nick wysłał, bo tam z małpą było, wysłał ci, bo to użytkownik, więc wysłał, ale no, była to forma nieoptymalna, bo przed każdym zdarzeniem dostawaliśmy użytkownika, czego lepiej byłoby nie mieć niż mieć, ale szczerze mówiąc na tamte czasy mi nic lepszego do głowy nie przyszło, jak to w języku polskim rozwiązać.
1: Ja na przykład już... nie wiem, czy nie użyłbym teraźniejszego czasu, po prostu wysyła.
4: No nie, ale bo to może, było powiadomienie, ale bo to może było jeszcze,
1: ale
4: że
1: może
4: przyszło.
1: Jeszcze coś, ale może jeszcze nam coś ciekawego podpowie Wojtek, który jest z nami już od jakiegoś czasu. O? Jeszcze.
8: Jestem.
1: Witaj.
8: Jestem, ale wielozadaniowość rządzi.
1: No tak.
8: Także, ponieważ jestem od jakiegoś czasu, to zacząłem robić jakieś inne rzeczy na nasłuchu będąc. No, powiem tylko tyle, że kiedyś zdarzyło mi się czytać nawet doktorat na ten temat napisany, nie na temat rozwiązań, ale na temat tego, że to jest taka sprawa, którą ludzie dyskutują na tych społecznościach. Właśnie to chodziło o tłumaczenie Facebooka, także to jest coś, co ja nie powiem, bo nie znam się na tym, nie mam jakichś rozwiązań. Może słowo magiczne osoba to jest ciekawy jakiś trop. Z tymi podkreśleniami to rzeczywiście jest też coś, co ja na przykład często spotykam wśród takich osób no, zorientowanych w tym takim dyskursie non-binary, czy niebinarnym, ale w trochę innej sprawie. Po pierwsze oczywiście życzę wam przede wszystkim świętego spokoju na te święta i dużo zdrowia, żebyście odpoczęli i nabrali oraz nabrały sił na przyszły rok, bo dużo na pewno rzeczy będzie do powiedzenia w tym przyszłym roku. To jest bardzo dobra inicjatywa, bardzo kibicuję i kiedy tylko mogę, to chętnie zawsze wspieram was jakimiś informacjami. I dzwonię też i z tym, z wsparciem informacyjnym, ponieważ było jakiś czas temu o wsparciu Braille'a dla zegarków Apple Watch i ja sobie coś takiego przetestowałem. Wygląda to bardzo zabawnie. Znaczy wszystko to jest bardzo proste, żeby to wprowadzić i ładnie to się paruje i myślę, że z tego będę korzystał. Może nie w tych czasach pandemicznych, ale jest to bardzo wygodne, prawda? Nie trzeba wyciągać już tych telefonów. Także właściwie jak mamy Braille'a i słuchawki Bluetooth, to no to jesteśmy zupełnie niezależni od jakichś tam telefonów, nie telefonów, ale też wyobrażam sobie, że nawigację może dałoby się też w jakichś warunkach z niej skorzystać. Także to na pewno jest taka ciekawa propozycja i polecam, jeśli ktoś ma te sprzęty, żeby sobie parować i używać. Że to jest na pewno jedna kwestia, którą chciałem się podzielić. Co do jeszcze kwestii związanych z Apple Watchem, padło kiedyś pytanie o to, czy można konfigurować sobie stoper, znaczy ten, no Boże, nie stoper, tylko minutnik, to się po polsku nazywa timer. To owszem, można, tam trzeba zjechać na dół i można to rzeczywiście skonfigurować. Ja na przykład mam tak ustawione, że ta koronka mi jakby zjeżdżam na dół tą koronką i wtedy się to odsłania dla voiceovera. Ale też taki z doświadczenia, ja mam uruchomione Siri i zawsze można przejść do Siri, powiedzieć tam, nie wiem, set timer for ileś tam minut, czy tam jak ktoś inne języki chce, to może też sobie wybrać i korzystać z tego.
1: No tak, to też jest opcja.
8: Tak, i to jest bardzo szybkie, nie wiem, na przykład przygotowaniu, no to uważam, że jak znalazł po prostu coś takiego, nie ma żadnego tutaj problemu. No i co? I chyba to tyle, bo oczywiście w toku tych wszystkich, tej bieżączki po prostu pozapominałem chyba wszystko, co miałem jeszcze do powiedzenia.
1: Wojtku, jak coś ci się przypomni, to po prostu zadzwoń do nas jeszcze raz i tyle. I na pewno jeszcze jakieś ciekawe informacje będziesz dla nas miał. Za życzenie oczywiście dziękujemy bardzo serdecznie i wzajemnie również dla ciebie spokoju, bo tylko spokój nas może uratować.
8: Tak, tylko spokój nas może uratować. A jeszcze z takiego podwórka tłumaczeniowego, to bardzo się cieszę, że właśnie tutaj bardzo często też dzwonią osoby, które różne rzeczy tłumaczą. To jest bardzo fajne. No, kiedyś taki mini projekcik badawczy robiłem z tłumaczami takimi wolontarystycznymi, tłumaczącymi w internecie różne rzeczy. To było bardzo ciekawe. Ja się bardzo wielu rzeczy dowiedziałem. Ale to też może jest to znak, że warto by było do tego wrócić jakoś, bo bo wykonują te osoby, wykonujecie, no przecież słuchają tutaj nas, czy są też takie osoby, które to robią, wykonujecie po prostu bardzo ważną pracę i warto to pokazać, bo o tym niewiele osób wie.
1: Dokładnie. A to nie jest łatwe zadanie. Ja kiedyś w życiu przetłumaczyłem jeden program, dawno temu to było i wiem, że to jest no, spory wysiłek, żeby to przynajmniej spróbować jakkolwiek przetłumaczyć. Ja już nie mówię o takim tłumaczeniu rzeczywiście profesjonalnym, kiedy to dbamy o to, żeby te wszystkie formy były takie same, kiedy mamy jeszcze czy jakieś narzędzia, które nam w tym pomagają i to już jest wtedy sporo pracy.
4: Bywa niestety bardzo duży problem. Ja miałem pomagać przy jednym projekcie, szczerze mówiąc, właśnie jeżeli chodzi o aplikację mobilną. No i szczerze mówiąc, nie udało mi się ani w te, ani we w te, bo narzędzie było niedostępne, a API nie pozwalało mi zrobić tego, co potrzebowałem zrobić.
8: No i to klasyczna definicja barier, tak? My chcemy, możemy, potrafimy, ale nie możemy tego zrobić.
1: Ale
8: nie
1: software nam daje w kość.
8: Tylko na software. Ale to jeszcze mam do Was pytanie, bo teraz mi się przypomniało, o co chciałem się zapytać. Takie rozwiązanie, podpis kwalifikowany, bo coraz częściej widzę, że też nawet na uczelnie to dotarło, że to podpisują tymi podpisami i nie trzeba, no u nas to jest jakiś do absurdu, jakichś granic osiągnęło, że na przykład wszystkie dokumenty księgowe trzeba podpisywać, uważajcie, niebieskim długopisem, innego księgowość nie przyjmie u nas, więc ja już jestem tak na to wściekły i zdesperowany, że zastanawiam się, czy nie zakupić takiego podpisu kwalifikowanego, czy kwalifikowanego. Ja wiem, że Michał, ty pokazywałeś, ale to chyba nie był właśnie taki autoryzowany.
1: Nie, nie, nie. Ja w jednym z Tyflo przeglądów też opowiadałem o tym podpisie przez Krajową Izbę Rozliczeniową oferowanym. I tak szczerze mówiąc, nie podchodziłem już więcej do niego. To jest, zdaje się, Szafir. On się chyba M-Szafir nazywał?
4: M-Szafir,
1: tak. I ja miałem z tym problem. To znaczy podpis udało się kupić, ale niestety już wygenerować certyfikatu to się nie udało, więc odzyskałem pieniądze na całe szczęście, ale poległem po prostu dostępnościowo na tym i to na wielu platformach, bo to i na Windowsie próbowałem, na różnych przeglądarkach, na iOSie też próbowałem, nic, po prostu nie dało się absolutnie z tego skorzystać. Nie mam doświadczenia z innymi podpisami. Może też, Wojtku, bo tam zdaje się ktoś kiedyś rzucał to hasło i być może ktoś będzie coś więcej wiedział na grupie facebookowej albo ją po prostu przeszukać pod tym kątem, niewidomi i niedowidzący bądźmy razem, bo zdaje się, że ktoś tam kiedyś widziałem jakieś wątki odnośnie podpisu kwalifikowanego, aczkolwiek z tego podpisu korzysta niewiele osób i no ja na chwilę obecną nie mam. Jedynie co opisywałem kiedyś i rzeczywiście była o tym audycja, to jest ten podpis profilem zaufanym, ale to nie jest podpis kwalifikowany, on jeszcze nie ma takiej mocy prawnej.
8: No właśnie, a wydaje mi się, że to by było dla nas świetne rozwiązanie, bo można po prostu przesłać plik PDF podpisany i mamy to z głowy, chociaż dzisiaj właśnie taki plik przesłałem i okazało się, że ktoś zapomniał po prostu włączyć tego, żeby był ten widoczny, nie ten podpis, jak się zajrzało,
1: no tak.
8: To panel podpisu. No i oczywiście komentarz, a gdzie jest ten podpis? Przecież ja tutaj nic nie widzę. No,
1: zdaje się, że, ale to chyba też nie ma takiej mocy prawnej, ale tego typu działanie też możesz wykonać przy pomocy e-dowodu. Na plikach PDF. Jeżeli masz dowód z warstwą elektroniczną i za pomocą tej aplikacji Edo App, to z kolei na informaton.blog swego czasu Jacek Zadrożny opisywał tę procedurę. I to działa tylko właśnie na plikach PDF.
8: No to Jacek by wiedział, prawda? No jednak sporo tam pracował, to może on... No może to ma taką moc prawną, kurczę.
1: Chyba bo ja już, jeszcze
8: ja jestem
1: nie.
8: Zesperowany, bo jak czy opisy faktur, to jest moja ulubiona rozrywka, a w tym momencie, no to co, doklejasz do tego PDF-a z fakturą, drugi PDF z opisem, klik podpis elektroniczny.
1: Podpis, no
8: i do widzenia,
1: i to
8: tak?
1: By było super, oczywiście, że tak. Oczywiście, że
8: także
1: tak.
8: Także myślę, że dla nas to jest przyszłość.
4: Jakieś wymagania polskie na zachodzie, to się robi tak, że jest po prostu... Uznaje się, że jeżeli ty to podpisałeś, to to podpisałeś czymkolwiek ten podpis by tak naprawdę nie był. Jest sobie zwykły DocuSign czy inny podobny. Większość z tych opcji ma jakąś...
1: Mikołaju, zanim się rozkręcisz, DocuSign to jest dostępny chociaż dla nas w ogóle jakkolwiek?
4: Wiesz,
1: bo jak kiedyś
4: było.
1: To, bo ja to kiedyś testowałem i jakoś nie bardzo byłem w stanie z tego skorzystać.
4: Wiesz, a to ciekawe,
1: także...
4: bo z tego co wiem, to jakoś się da. Tam tych opcji jest ileś, ja nie wiem do końca z czego, kto dokładnie korzysta. Ale wiem, że większość, nie wszystkie, ale...
1: Ja próbowałem wygenerować dokument i ja miałem z tym problem. Ja miałem z tym problem.
4: To może być, bo z tego co wiem, to podpisać się z tego co wiem, podkreślam, jakoś da, ale tych usług też jest ileś...
1: Bo DocuSignem to ja się bawiłem swego czasu.
8: No, ale wiecie, zachód zachodowi też nierówny, nie? Ja mieszkałem jednak trochę w Hiszpanii i to po prostu moje znienawidzone słowo firma, tak? Czyli podpis. Wszędzie cholera nawet.

0: chodziły karty na PIN. No i już, tak. Już nie rozumiem PIN. Na szczęście już mnie to tak tylko liznęło delikatnie.
1: Ale oni są generalnie, no nie wiem, 5 lat na pewno za nami, także gdzie to jakieś bliki w Hiszpanii, co te banki czynne od 10 do 14, raz po południu, jeden dzień w tygodniu od 17 do 20, żeby ktoś mógł, no nie, no w ogóle dramat to jest. Jeżeli chodzi o Hiszpanię, no w innych krajach nie mieszkałem, więc nie mogę się wypowiadać.
2: Inne kraje mają na przykład, wiem, że Niemcy mają poniekąd, na pewno Belgia bardzo mocno weszła w kody QR, że masz apkę. Jakby tam coś, co jest ich blikiem, nie jest standardem, tylko jest apką, która się podpina do kont bankowych tam w jakichś wspieranych bankach i po prostu się odbija kod QR u osoby, od której się coś kupuje. Natomiast wiem, że to jest też kwestia mentalnościowa, na przykład z Niemcami, tam jest bardzo duży hype na prywatność. I z jednej strony dobrze, z drugiej strony oni bardzo nie ufają tym wszystkim bankowościom mobilnym. Tam różnego rodzaju rzeczy, typu właśnie aplikacja bankowa, jakiś blik, jakieś, że będę tam po numerze telefonu wysyłał, że coś tam będę, Apple Pay, Google Pay. To weszło, ale to nie cieszy się takim aż zaufaniem. Ja na przykład ostatnio znajomym w pracy opowiadałem o tych różnych właśnie moich wynalazkach, że w Polsce jest taki super blik tego. No i koleżanka tak tylko to, no ja też, fajne jest to, że mogę sobie zapisać numer konta do stałych odbiorców.
1: A nie, to jest straszne, to jest absurd, bo przecież te transakcje są bezpieczniejsze niż ta gotówka, czy te wszystkie piny.
3: W Skandynawii, w niektórych przynajmniej krajach, to jak wyciągniesz pieniądze, to tak trochę jakby u nas wyciągnąć miecz z pochwy. Jakich czasów ci urwałeś?
1: To są punkty, gdzie tam po prostu jest napisane, nie przyjmujemy gotówki w Szwecji.
3: Dokładnie.
1: Na przykład. To rzeczywiście się z tym spotkałem, co dla nas nie jest do końca dobre, no bo musisz potem przewalutowywać to przez tę kartę, a tak jednak te korony jak masz.
2: Revolut.
1: No tak. No
0: wiesz co, ale jak bierzesz gotówkę z kantoru, to też musisz przewalutować, tylko tyle, że przewalutowujesz jakąś określoną ilość, a potem jak ci zostanie, to albo se trzymasz na kiedyś tam nie wiadomo na kiedy, albo przewalutujesz z powrotem na złotówki, więc w gruncie rzeczy...
4: Panowie, chciałem zauważyć, że mamy za 18:23, a tematów jeszcze trochę.
1: Ja w takim razie pozdrawiam was, ale ten podpis elektroniczny zostawiam was z tym na przyszły rok, że kurczę, to by było fajne, żeby się to rozpowszechniło.
0: Ja tylko mam takie podsumowanie, że wydaje mi się, że mimo wszystko bliżej nam do rzeczy typu właśnie nie przyjmujemy gotówki, niż do rzeczy typu nie przyjmujemy karty.
4: Niż do Hiszpanii, pod tym względem przynajmniej.
0: Ale mimo wszystko tego jest naprawdę niewiele, zwłaszcza w dużych miastach.
1: Teraz może być już inaczej w Hiszpanii, a jeszcze wam tylko powiem, że w Stanach to moja przyjaciółka tam od kilku lat mieszka, jeszcze kurczę, czeki jeszcze ma. No, także wiecie, zachód zachodowi nierówny. Tak. Tam różne są łączone rzeczy.
0: Kanada!
1: Tak.
0: Tamto
1: blame Kanada, to jasne, że nie będzie.
0: Kanada to tamto ponoć jest w ogóle, mój brat tam był i mówił tam ponad temu, że trafił akurat na sytuację, gdzie pierwszy sensowny bank taki założyli, gdzie można przez internet sobie rachunek obsługiwać troszeczkę.
1: A to duży bank.
0: W taki niepełny sposób.
1: To jest duży bank, to jest. Dobra, to trzymajcie się i szczęśliwego nowego roku.
4: Bądźcie
1: zdrowi.
4: No, I wzajemnie. Cześć. Zaglądamy teraz do kolejnych notatek. A teraz będzie ciekawie, bo Pawle, ty zdaje się cierpiałeś na nadmiar wolnego czasu i wpisałeś w Google fax dla niewidomych, takie hasło. I tu się okazuje, że co nieco można znaleźć na ten temat.
2: Tak. Po pierwsze to oczywista oczywistość, tak. Ktoś już to opatentował, a konkretnie Uniwersytet Króla Sauda w Arabii Saudyjskiej. No patent jak to patent, zarejestrowany w Stanach, jest pod amerykańskim numerem rejestrowym, jest bardzo szeroki, czyli w sumie nie wiadomo, czy oni nad tym pracują, nie wiadomo, czy mają konkretną jakąś jedną koncepcję, czy tylko rozważają. Patent zarejestrowany jest od 2013 roku. Tam w 2011 jakieś pierwsze podejścia, bo ten proces patentowy jest dość długi. I jakoś 2012-2013 to się ustabilizowało. Do 32 roku ten patent mają. Czy nad tym pracują, czy nie, ciężko powiedzieć. Ale jest tam dość szczegółowy opis techniczny, jakby to mogło wyglądać. Jak już się do tego zabiorą, potestują różne prototypy i tak dalej.

0: No więc przede wszystkim musi być maszyna wysyłająca. Maszyna wysyłająca dostaje kartkę Braille'a. Ona tą kartkę skanuje. Robi sobie obraz tych kropek brajlowskich. Tam jakieś są procesy rotacyjne, jakaś rotacja, jakieś wykrzywianie, no bo te kropki mogą być pod różnym kątem, ta kartka może być też pod różnym kątem. Trzeba rozróżnić, co jest kropką, a co już jest spacją. Powstaje obraz czarno-biały, czarne tło, białe kropki, albo na odwrót. Ten obraz jest posyłany, i to może być albo internet, albo linia telefoniczna, ale tak jak to są posyłane faksy, do urządzenia odbiorczego. I teraz urządzenie odbiorcze może robić różne rzeczy, bo pomysły są na to różne. Pomysł jest taki, że może oczywiście odtworzyć ten obraz i go nałożyć z powrotem na kartkę brajlowską po drugiej stronie, używając przy tym jakiegoś też tłumacza brajlowskiego, który by to zidentyfikował, że te kropki to są kropki Braille'a i to trzeba nałożyć. Ale pomysł jest też taki, że to będzie tłumaczone jakimś Liblewisem, czy nie jest to napisane czym, ale też jakimś takim mechanizmem podobnym do drukarek brajlowskich na czarnodruk. I w tym momencie my wysyłamy faksem pismo w Braille'u, a ono wychodzi po drugiej stronie w czarnodruku. No oczywiście z Braille'em jest ta zaleta, że oni by chcieli idealnie odtworzyć całe formatowanie, czyli jak ja coś napisałem, napisałem na przykład list, listy zawsze pisałem tak, że pisałem tak, jak się formatuje listy, czyli drogi Jasiu na środku u góry, potem z pewnym wcięciem dwóch, trzech spacji pierwsza linia i jedziemy, jedziemy, jedziemy, podpis po prawej na dole. I oni by chcieli, żeby to formatowanie właśnie Braille na Braille dało się w ten sposób odtworzyć. Jest też właśnie założenie, że będzie konwersja na czarnodruk, też jakimś rodzajem właśnie tego tłumacza brajlowskiego. Natomiast są też pomysły, żeby urządzenie nadawcze dokonywało tej translacji. Są różne właśnie pomysły na to, jakie procesy tam powinny graficzne zachodzić, żeby to wszystko było jak najlepiej odtworzone i tak dalej. Dowiemy się też z tego patentu, że ktoś wcześniej zarejestrował patent na brajlowską kserokopiarkę, czyli urządzenie, które kopiuje Braille'a na Braille'a i powiela ten sam tekst. No i coś się może dziać. Czy się dzieje, czy nie, tego nie wiemy. Wiemy, że jest patent. No i to w zasadzie tyle wiemy. Czy Arabia Saudyjska pracuje nad faksem dla niewidomych? Miejmy nadzieję, że tak. Miejmy nadzieję, że projekt nie umarł i że coś się będzie działo.
1: Natomiast... Tylko te faksy to tak trochę już do lamusa nam przechodzą, więc nie wiem, czy jest sens.
0: Powoli, aczkolwiek wydaje mi się, że jeszcze, no przynajmniej 7 lat temu to się spotkałem z sytuacją, gdzie komuś najłatwiej było przefaksować, bo zwłaszcza z jakimś tam podpisem. Jasne, że teraz możemy zeskanować, wszystko mailem wysłać, ale myślę, czy że w jakichś tak bardziej archaicznych...
2: Do lamusa odchodzą, to ja też bym nie powiedział. Jak już tak mówimy, to na zachodzie, to jeszcze się czasami stosuje.
0: No
1: właśnie na zachodzie, ja mam wrażenie, że u nas rzadziej, bo w Stanach Zjednoczonych to ten faks to nabrał takiego jakiegoś bardzo urzędowego znaczenia. Tam bardzo dużo rzeczy można załatwić faksem.
2: U nas to nigdy nie weszło i jakby to... To oczywiście to było, ale to nie było do takiego stopnia jak tam.
1: Firmowe sprawy, to dokładnie. Owszem, to bardzo często, ale tam to po prostu bywa, że i ludzie mają, prywatni ludzie mają faksy w domach i sobie z tego korzystają.
2: Tam jak to weszło, to ja mam wrażenie, że po prostu wszelkie rzeczy, które załatwiało się listem, czyli wszelkie pisma do urzędu i tak dalej, to się po prostu zaczęło załatwiać wtedy faksem, bo to weszło. Przez to, że komputerów nie było, to się uznawało za autentyczne i za trudne do podrobienia. A teraz tak było, tak jest i pewnie jeszcze trochę czasu tak będzie, bo to mail, to ja mam wrażenie, że to do maila jest takie podejście, że albo to podpis można do Photoshopa, albo to coś tam, a faks to faks, na maszynę się włoży i tam nie można tak łatwo zakombinować. To oczywiście nie do końca jest prawda, ale mam takie wrażenie, że tak się do tego tematu podchodzi.
1: Zwłaszcza to, że teraz to mamy sporo tych różnego rodzaju wirtualnych faksów, które działają sobie gdzieś tam. Jest jakiś numer, dokładnie, a my sobie tam wchodzimy tylko i pobieramy te faksy, które do nas przychodzą jako pliki PDF na przykład.
0: I w drugą stronę, bo tak naprawdę przecież mamy też faksy do wysyłania mailem, że po prostu nadajemy plik PDF, i on jest z jakiegoś naszego wirtualnego numeru wysyłany na rzeczywisty faks, który to drukuje po drugiej stronie. Więc tylko trzeba kredyty doładować. To w Stanach jest trochę takich serwisów. Ja jeszcze pamiętam czasy, jak Siemens eksperymentował i w ogóle producenci telefonów komórkowych, żeby z telefonów komórkowych robić modem do faksu. I się podpinało telefon po kablu do komputera, jeszcze z Windowsem Millennium czy tam 9.8. Był program, ktoś wysyłał faks na numer komórkowy i program na komputerze to przejmował i robił z tego PDF. I to był rok 2000. I to działało. Więc wtedy właśnie telefony miały moduł do faksu wbudowany i moduł do przesyłania danych teoretycznie. Aczkolwiek te dane, no to było takie bardzo, bardzo wolne. Natomiast druga ciekawa rzecz, i tu jest właśnie przykład tego, do czego w Stanach stosowano faksy między innymi. I przykład też na to, że ta dostępność to nie zaczęła się dopiero od komputerów, od dostępności cyfrowej. Teraz my mamy, tak naprawdę już nie mamy wymówki, żeby tej dostępności nie robić. Mamy gotowe standardy, wszystko się robi z apek, ze stron. A ta dostępność w krajach, gdzie odpowiednia legislacja weszła odpowiednio wcześnie, to już myślano o tym, jak to wprowadzić, zanim komputery były modne. No i jednym z takich przykładów jest serwis readthistome.org, który chyba dalej działa. I działa w Stanach i w Kanadzie. I polega na tym, że jeżeli mamy jakieś pismo, jakiś list, jakiśkolwiek kawałek tekstu, no to dziś byśmy go rzucili do Sync AI, byśmy go rzucili do jakiegoś skanera, fine readerem w bardzo powszechnym jakimś wypadku. Może jakiś Be My Eyes, może komuś przez kamerkę pokazać, cokolwiek, jest tysiąc sposobów. A kiedyś to się właśnie posyłało faksem. I to działało tak, że na pierwszej stronie pisało się swoje imię, nazwisko i numer telefonu, na który trzeba oddzwonić. Wkładało się tą pierwszą stronę plus...
2: Czym się to pisało?
0: Zdaje się, że niestety ktoś to musiał napisać jakoś ręcznie albo sobie nadrukować. Może
1: na maszynie
0: albo
1: czarnodrukowej przecież.
0: Albo na maszynie czarnodrukowej.
1: Wystarczyło.
0: Sobie nastukać, wrzucić to razem z tym pismem do faksu, wyfaksować to pod ten numer telefonu tego serwisu i tam byli wolontariusze, którzy za godzinkę do nas oddzwaniali i nam czytali to pisemko. No i tak sobie radzono. Tak sobie radzono kiedyś z tym. Taki był Be My Eyes kiedyś. Jakie czasy taki Be
1: My
0: Eyes?
1: Fax.
0: Be My Fax.
2: Nie zapominajmy też, że na Zachodzie, przynajmniej właśnie w Stanach, już w latach 80. i to wczesnych 80. było urządzenie, które się nazywało, dobra, może nie wczesnych, ale 80. na pewno, które się nazywało Kurzweil Reading Machine, czyli autolektor, tak odpowiednik nasz, czyli wielka machina do po prostu czytania tekstu skanowanego. I to podobno działająca całkiem, całkiem nieźle. Ludzie w latach 80. książki na tym czytali. No, gdzie my w Polsce to mogliśmy sobie pomarzyć o czymś takim.
1: No, to się zgadza, więc to rzeczywiście całkiem fajne, fajne rozwiązania. Tam już się zaczynały. Zresztą w latach 80. to przecież już jakieś pierwsze notatniki dla niewidomych też powstawały z takiego sprzętu elektronicznego.
2: Oczywiście,
1: to zdaje się Dean Blasey.
2: Tak.
1: To już to są rzeczy z lat 80., które do nas tak naprawdę dopiero w latach 90. docierały. Oczywiście już nowsze wersje, bo nie te z lat 80., ale koncepcje powstawały wtedy.
2: Tego stopnia było, że tak naprawdę urządzenia PDA wśród osób widzących to się nigdy do końca nie przyjęły, a jeżeli się w ogóle coś, to tak koniec lat 90., początek 2000. I ja już słyszałem takie historie, że osoby niewidome długo, powiedzmy te 15 lat, szokowały osoby widzące notatnikami brajlowskimi, że wow, ale ty masz fajny gadżet, ja też chcę coś takiego, że oni sobie mogą notatki na komputerze zapisywać, to mobilne jest.
1: I to było mniejsze niż laptopy, no taki Braille and Speak, no to było mniejsze niż te pierwsze laptopy, przecież to było wielkości kasety VHS.
2: Dokładnie, Braille jak Braille, ale Braille and Speak na przykład, dokładnie.
1: No.
2: I dla osób widzących to było po prostu niesamowite, że osoba niewidoma, i w tym momencie naprawdę osoba niewidoma pod tym względem miała tej technologii więcej niż osoba widząca. Miała urządzenie, których osoby widzące nie potrafiły praktycznie w ogóle wyprodukować i nie potrafiły sobie znaleźć czegoś o tego typu w ogóle funkcjonalności i tak fajnym działaniu. Dopiero lata 90., pierwsze PDA z różnym sukcesem, lata 2000, Windows Mobile, gdzieś coś powiedzmy, ale też jakoś to tak różnie. No i dopiero smartfony, osoby widzące coś zaczęły i to nas faktycznie prześcignęło i teraz notatniki brajlowskie to zostały
1: gonią daleko
2: w tyle i pewnie nie dogonią dokładnie. Ale był taki czas, że to, co myśmy robili na notatniku brajlowskim, to w ogóle przewyższało sporo to, co osoby niewidome, co osoby widzące, przepraszam, mogły robić. I to ja już widziałem takie podręczniki, jak na jakimś BrailleSpeaku napisać sobie program w Basicu generujący nam kalendarz na cały rok.
1: Owszem, bo można było na tych notatnikach pisać programy i jak się mieszkało w Stanach Zjednoczonych i miało się dostęp do BBS-ów, czyli tych systemów takich wdzwanianych za pomocą modemów, to można się było tam wymieniać różnymi tymi programami wśród użytkowników. Także tak, to rzeczywiście to była całkiem fajna technologia. Ale no właśnie, była, a tymczasem mamy, komentarze mamy od naszych słuchaczy. Pierwszy komentarz jest od Piotra. Dwie kwestie dotyczące Windowsa 10. Mi się zdarzyło dwa razy, że wyczyściłem dysk i komputer za pomocą komendy clean, że wyrzucił mi wszystkie skróty, zwłaszcza dotyczące NVDA i musiałem na nowo tworzyć kopie przenośne i do nich skróty, czyli wysyłać na pulpit. Jaka jest rada na to, żeby tak czyścić komputer, zwłaszcza po nowych aktualizacjach, żeby tego nie było? Druga sprawa to, jeżeli chciałem zainstalować NVDA na komputerze, to uważam, że to jest błąd Windowsa, że kontrola konta użytkownika nie dało, że tego suwaczka przy kontroli konta użytkownika nie dało się zmienić ze 100 na 50 i na 0, a po drugie Windows nie informował za pomocą przenośnego NVDA, że jest błąd i NVDA nie został zainstalowany, a w rzeczywistości na szczęście został zainstalowany. I co z tym zrobić, żeby nie było mylnych komunikatów? Piotrze, ja generalnie instalując NVDA, co do tego pierwszego sposobu, to szczerze mówiąc się za bardzo nie wypowiem, bo ja w ten sposób nie czyściłem. Może po prostu użyj CCleanera, żeby sobie przeczyścić system na przykład.
2: Tak naprawdę w tych czasach to bardzo często nie jest konieczne, bo bardzo często te wszystkie narzędzia czyszczące to robią więcej szkody niż pożytku.
1: Co akurat CCleaner, aktualny CCleaner, to przy czym właśnie to jest ważne, jeżeli mamy w miarę aktualną gałąź Windowsa, to żeby używać aktualnego CCleanera. Bo...
2: Ale nie wiesz, to ja nawet nie o tym mówię, nie o takiej szkodzie, że te narzędzia bardzo często ciągną za sobą coś.
1: No,
2: czy to jakieś tubary, Chroma.
1: CCleaner Chroma ciągnie.
2: Jakieś, tak, jakieś paski narzędzi, CCleaner to nawet kiedyś jakieś takie wirusiątko ładne.
1: Tak, coś potrafiło. Tam miało, ale to było kiedyś. Natomiast tak, ja się z tobą, Mikołaju, zgodzę, oczyszczanie dysku Windowsa, naprawdę w Windowsie 10 robi robotę.
2: Tak, to jest w tym momencie chyba narzędzie, z którego powinniśmy korzystać.
1: Tak. To się zgadza. I to rzeczywiście polecam. Czy my tu mamy jeszcze coś? Nie.
2: A propos NVDA, to moja rada na instalowanie NVDA jest taka, przy okienkach z kontrolą konta użytkownika, póki NVDA nie będzie zainstalowany, on nie będzie mógł ich czytać, bo tak, nie ma uprawnień. A żeby te uprawnienie miał, musimy zezwolić na okienku kontroli konta użytkownika, którego NVDA nie będzie czytać.
1: Alt-T. Czyli tak naprawdę Alt-T to okienko, trzeba po prostu.
2: Dokładnie. To okienko istnieje po to, żeby właśnie NVDA mógł takie okienka czytać, bo bez tego, jak my to zaakceptujemy, jak nam jeszcze nie czyta, to on po prostu nie będzie mógł tego czytać. Moja rada jest inna. Alt-T to jedno, ale jeżeli nie, to narrator. Control Windows Center.
1: Tak, narrator.
2: I narrator nam przeczyta, bo to jest wewnętrzna funkcja Windowsa i on ma uprawnienie do wszystkiego.
1: Zgadza się. Mamy jeszcze informację od Kacpra, który do nas napisał a propos płatności, Tu w Niemczech prawie zawsze trzeba złożyć podpis na paragonie przy płatności kartą. No chyba, że ma się podpisaną kartę w banku swoim imieniem i nazwiskiem. No to taka ciekawostka jeszcze od Kacpra. Jeszcze tu Kacper do nas, do Tomka właściwie, zadał kilka pytań o efekty dotyczące Reapera i jak zrobić tak samo jak w pewnych piosenkach, ale to może po prostu no to na jakąś konkretną audycję, bo podejrzewam, że Tomek akurat może nawet tych piosenek nie kojarzyć.
3: To może zróbmy tak. Spróbuj, Kasper, napisać rzeczywiście jakieś pytanie w jakimś komentarzu albo nie wiem gdzie. I może spróbujemy rzeczywiście zrobić znowu jakiegoś takiego Q&A dźwiękowego, reaperowego.
1: Tak, bo tu widzę, że Kacper to swoimi pytaniami to cały odcinek spokojnie mógłby zapełnić. To może ty wtedy, Tomku, się dobrze przygotujesz do tych odpowiedzi, a pytań myślę, że nam nie zabraknie od naszego słuchacza. Tak jest. Dobrze, to teraz... Rozbawiło mnie, szczerze mówiąc, to, jak to przeczytałem, bo oczywiście nie mam tu na myśli notatki Mikołaja i samego faktu, ale rozbawiło mnie to, jak zdaje się zostało to potraktowane na Antywebie, takim portalu internetowym, że tam pan redaktor się bardzo śmiał z tego i po co to komu i czemu Netflix wprowadza takie głupoty i takie udziwnienia. A mowa tu o tym, że Netflix wprowadza możliwość odtwarzania filmów bez obrazu. I dla nas to bardzo przydatne. Jak się okazuje, zresztą nie tylko dla nas, bo w komentarzach a propos tego i w komentarzach pod tym postem na Antywebie, to widziałem też trochę jednak osób, które stwierdziły, że w sumie już czasem to mają przecież tak, że oglądają jakiś film, znają go, nie patrzą na ekran, a przynajmniej trochę mniej transferu zużyją. A szczegóły Mikołaj.
2: Tak, bo tryb na razie jest w testach. Wiemy o nim w Stanach, na pewno nie wiem, czy jest jakiekolwiek ograniczenie krajowe, czy to są tylko Stany, czy inne kraje też to dostały, ale dostała to jakaś nieliczna grupa użytkowników i na razie jest to grupa użytkowników Androida. I z tego co widzę, to Netflix właśnie, jeżeli testuje jakieś rzeczy, to bardziej testuje na aplikacji androidowej. Podejrzewam, że dlatego, że w iOSie jednak więcej jest wszelkiego rodzaju kontroli, procedur ze strony Apple'a i tam trzeba bardziej dokumentować, więc im jest po prostu łatwiej. No ale jest taki tryb, jest tryb oglądania filmów bez obrazu. No o co chodzi? Mamy po prostu przycisk, naciskamy na przycisk i w tym momencie na ekranie nie pojawia się obraz i ten obraz nie jest transmitowany i to jest ważne. Bo by mogły osoby powiedzieć, że halo, o co wam chodzi, przecież Netflixa bez obrazu da się oglądać, jeżeli zminimalizujemy apkę, naciśniemy dwa razy dwa palce na iOSie, czy jakiś odpowiednik na Androidzie, jakikolwiek jest odpowiednik na Androidzie, to będziemy w stanie to zrobić. Owszem, będziemy w stanie to zrobić, my tego obrazu nie będziemy widzieć, ale ten obraz będzie do naszego urządzenia nadal transmitowany i będzie nam pożerał dane. Jeżeli to jest Wi-Fi i to jest nielimitowany internet, to jeszcze. Jeżeli to są dane komórkowe, to trochę gorzej. Zwłaszcza jeżeli nasz internet jest gdzieś tam limitowany. Więc pojawiła się właśnie taka opcja, wychodząc gdzieś tam naprzeciw użytkownikom. No ale będzie ona też oczywiście przydatna osobom niewidomym, bo jeżeli oglądamy z audiodeskrypcją, jeżeli nie potrzebujemy tego obrazu, bo oglądamy sami, no to będziemy mogli takim właśnie trybem sobie sporo tego transferu zaoszczędzić, a też jeżeli nasz internet nie jest zbyt szybki, to myślę, że też może nam to gdzieś pomóc. No i nawet w artykule, co prawda tym, który ja czytałem, czyli chyba The Verge czy Engadget, który z tych amerykańskich serwisów, nawet zasugerowali, że warto może włączyć w tym momencie taką opcję jak audiodeskrypcja, bo wtedy usłyszymy opis tego, co dzieje się na ekranie.
1: Tak, i wtedy będziemy mieli takie słuchowisko, ktoś też to tak określił, że będziemy mieli słuchowisko.
2: Tam to ktoś przynajmniej podziałał i pomyślał o tym, komu ta funkcja może się przydać, nie tak jak nasze polskie technologiczne portale, ale to...
1: To tak tylko na marginesie. Niejednokrotnie o antywebie czy spiderswebie różne opinie ludzie mają i no fakt faktem, no czasem po prostu, czasem widać, zresztą nie tylko na tych portalach, ale w ogóle tak, jeżeli chodzi o to, jak dziennikarze czasem w dzisiejszych czasach publikują informacje, no które tylko gdzieś tam, co do których bazują tylko na tym, co wyczytają, no... Pewnie i nam się tak zdarza i za to od razu przepraszamy. A teraz mogę zapytać tak, co tam panie w przeglądarkach, panie Pawle konkretnie?
0: No tak, no mamy dwie nasze czołowe przeglądarki z update'ami. Firefox do wersji 84, zaś Chrome do wersji 87. Firefox to jest szybka piłka, bo zmiana dostępnościowa jest w zasadzie jedna. I to nawet nie do końca dla nas, a raczej dla osób tworzących strony, bo w inspektorze dostępności, czyli w jednym z tych narzędzi deweloperskich, które pomaga twórcom stron zapanować nad ich dostępnością, doszedł nowy tryb, który pokazuje twórcom, w jakiej kolejności elementy na ich stronie będą się pojawiały po naciskaniu klawisza Tab. My może nie mamy z tym aż tak mocno do czynienia, bardziej jak włączymy sobie tryb formularzy i tam chodzimy Tabem, to wtedy... Bardziej osoby, które są niepełnosprawne ruchowo i używają switcha albo po prostu klawiatury, żeby po elementach przechodzić od jednego do drugiego. Wtedy to ma ogromne znaczenie.
2: Nie osoby, którym się myszka zepsuła lub tak. Z jakiegokolwiek innego powodu nie mogą je używać, a w pełni są sprawne.
0: Dokładnie. No bo wtedy ten tab order jest bardzo ważny, bo jeżeli ktoś to w bardzo nielogiczny sposób poukłada, to wtedy możemy sobie iść tabem, shift tabem i możemy sobie skakać od góry do dołu po losowych elementach strony i nam się to nie będzie zgadzało nijak. Natomiast co do Firefoxa, ważniejsza jest wiadomość, że wersja 85 beta to będzie pierwsza wersja z poważniejszym wsparciem dostępności na Macu, na macOSie. Więc tu warto się przyczaić i warto się zainteresować, bo te zmiany dostępnościowe, takie już bardziej użytkowe, rzeczywiście wchodzą i użytkownicy Maca mogą się cieszyć na kolejną dostępną przeglądarkę. Swoją drogą, 84 Firefox to ostatnia wersja, która będzie wspierać Flasha, tak Mozilla przypomina. A teraz mamy Chroma i Chrome ma tutaj, prawda, różne zmiany jak zawsze. Wersja 87. I na przykład mamy takie rzeczy jak informacje zwrotne są teraz przekazywane, gdy drzewo dostępności jest ładowane na stronie Chrome Accessibility. No, czyli jak tu będziemy chcieli sobie przejrzeć dostępność strony i przejrzeć sobie to drzewo, to będziemy mieli informację, że coś się tu ładuje. Jakieś błędy z niepoprawnymi etykietami. Ciemny motyw i dostępność kolorów dla etykiet, ikon podpowiedzi, czyli pewnie przy tych tooltipach, przy dymkach różnych podpowiedzi były problemy tu z kontrastem. Na Windowsie dodano deklarowanie poziomu wcięcia akapitu w JOSie, na przykład w dokumentach Google i w Visual Studio Code. No ale tu znowu, Visual Studio Code, w momencie kiedy zaktualizują Chromium, to wtedy będzie to działać. Był problem z aktywacją menu kontekstowego, gdy było włączone NVDA w trybie przeglądania. Nie odnotowałem takiego problemu, ale został naprawiony, to trzeba się cieszyć. Rozwiązano problem, w którym elementy wybieralne menu były przekazywane do czytniku ekranu jako pozycji menu, a nie elementy listy. To jest ciekawe. Nie wiedziałem, że to jest błędem. Ja zawsze myślałem, że jak jest menu nawigacyjne, no to powinno to być jako menu. Element menu, element menu. Różne informacje o pustych i brakujących elementach title. Teraz czytniki będą je otrzymywać, czyli jak są puste linki, to będziemy coś pewnie wiedzieć. Zawieszanie się w niektórych sytuacjach, gdy funkcja łatwiej dostępu jest włączona, no to dobrze, że naprawili. Tutaj Android, trochę ciekawszych zmian, bo obsługa tych aktywnych regionów, czyli to, o czym mówił Mikołaj, że coś jest automatycznie czytane na stronie, została przekazana z TalkBacka do Chroma, czyli teraz Chrome jest odpowiedzialny za to, jak to jest wspierane, dzięki czemu ma to rozwiązać dużo różnych problemów. Ciekawe, czy to sprawi, czy to będzie na przykład lepiej działało z komentarzy w tym momencie na przykład. Bo komentarzy to tam jeszcze może trochę w kwestiach ARI się podszkolić. Kolejność nawigacji po elementach okna dialogowego wyszukiwania została naprawiona dla użytkowników Talkbacka i Switch Access. Stan częściowo zaznaczonych pól wyboru jest teraz deklarowany. I tu ja brałem te informacje z Tiflocompa, więc jest informacja, że po rosyjsku jest to jakoś dziwnie przetłumaczone, więc może w polskim też będą jakieś problemy, bo niestety no Google słynie z tego, że w kwestiach dostępności te tłumaczenia wychodzą czasem różnie. Zawartość okna dialogowego alertów jest teraz deklarowana podczas tworzenia, czyli pewnie jakieś przyciski będą i tak dalej, to dostaniemy od razu informację. Węzły w wskaźniku postępu, czyli roll progress bar. Jeżeli jest jakiś element oznaczony jako pasek postępu, to teraz można je sfokusować, można na nie najechać sobie spokojnie i obserwować. W przypadku przełączników ich stan jest teraz jawnie deklarowany. No to dobrze, czyli pewnie jak stuknę dwa razy, to mi powie, na co przełączył. Lupa podąża za fokusem w aplikacjach na Androida, to super. Przycisk sprecyzuj zawiera teraz tekst, który będzie zapewniał zawartość Omniboxu, jeśli użytkownik go kliknie. Czyli pewnie w momencie, jak będziemy jakieś podpowiedzi wyszukiwać, to te przyciski będą miały odpowiednie nazwy. Naprawiono problem z menu z trzema kropkami, czyli więcej opcji. W Chrome podczas korzystania z Talkback. Czasem się tak dzieje w aplikacjach androidowych, że naciskamy klawisz więcej opcji i tam nic nie ma. I ja nigdy nie wiem, czy to jest błąd, czy to jest rzeczywiście puste menu, które nie wiedzieć, po co tam wisi. Na Macu menu kontekstowe otwierane na łącza wieloliniowe są teraz wizualnie zakotwiczone w tekście łącza. Czyli pewnie coś z tym menu, że lepiej je widać. Menu skrótów klawiaturowych zawierają teraz prawidłowe opcje. To dobrze. Rozwiązano problem, który powodował automatyczne odczytywanie strony internetowej, nawet jeśli pole wyboru automatycznie czytaj tekst na stronie internetowej nie był zaznaczony w preferencjach narzędzia VoiceOver. No to akurat istotne. VoiceOver odczytuje teraz błędy pisowni w polach edycji. Nawigacja po kartach nie deklaruje już całego tekstu zawartego w dużym kontenerze, takim jak wiersz tabeli, jeżeli ten kontener jest aktywny. Okej. No i teraz Chrome OS ma również dużo. Mają Switch Access, teraz dodali. Obramowanie ramki jest też wyświetlane w menu, żeby ułatwić korzystanie ze Switch Access. Jeżeli używamy identyfikacji odcisku palca, to dźwiękiem jest teraz powiadamiane to, że udała się taka autentykacja. Naprawiono błędy z usługami dostępu w oknie logowania do sesji. W drzewie dostępności widać elementy SVG, czyli grafiki wektorowe. No i tutaj ChromeVox ma też mnóstwo poprawek. Różnych, jakieś nowe gesty do przewijania w tył i w przód. Naprawione są różne błędy. Myślę, że ten ChromeVox naprawdę fantastycznie się rozwija z wersji na wersję. No i to by było tyle, jeśli chodzi o Chroma.
1: No to teraz ja będę o memach opowiadał. Czym są memy, to myślę, że możecie nawet wiedzieć, a jeżeli nie wiecie, no to są to śmieszne obrazki różnego rodzaju, takie, które się w internecie publikuje. Zazwyczaj to jest jakaś taka historyjka zawarta na obrazku, jeszcze z jakimś tam podpisem. Określa się to mianem memów. Natomiast okazuje się, że no memy oczywiście można opisywać. Swego czasu taki projekt się narodził. Opisujemy memy. To Łukasz Słowik, jak dobrze pamiętam, zapoczątkował. Później w ogóle z tego wszystkiego powstała grupa Opisujemy Niewidomym, tak? Czy
0: taka,
1: jakoś tak
0: na
1: Facebooku?
0: Absolutnie wszystko.
1: Dokładnie, nie tylko memy, więc można wszystko opisywać. Natomiast na Eltenie powstał dosyć ciekawy projekt dźwiękowy, czyli po prostu czyli po prostu audio memy. Jest to utrzymywane w formie bloga. Każdy może sobie zajrzeć na tego bloga, może sobie posłuchać tych różnych historyjek, no bo to są tak naprawdę takie krótkie historyjki. Wykorzystane są tam dźwięki mowy syntetycznej, są różnego rodzaju efekty audio. No niektóre z tych historyjek to raczej są dla słuchaczy zdecydowanie pełnoletnich, więc to też warto mieć pod uwagę, warto wziąć pod uwagę. No z memami też zresztą tak jest, że tam różnego rodzaju nie do końca cenzuralne przekazy dość popularnymi są, także na to warto też gdzieś tam uczulać, jeżeli ktoś wrażliwy. I teraz tak, gdzie w ogóle można sobie to znaleźć? Na niewidome.s.lten.blog. Ja podrzucę link do tego. Oczywiście możecie to też odnaleźć w katalogu blogów Eltena. Jest to dość regularnie aktualizowane, więc myślę, że od czasu do czasu na coś tam ciekawego natraficie. Jeżeli macie ochotę się pośmiać, jedne są śmieszne, inne mniej, ale to wiadomo, wszystko jest kwestią poczucia humoru i zależy to też od waszych takich, rzekłbym, osobniczych preferencji. Jednego będzie śmieszyło coś, a drugiego coś zupełnie innego. No to teraz Castro, ale nie Castro Fidel, tylko taki program do słuchania podcastów.
2: Podcastów, tak. Ja się jeszcze, szczerze mówiąc, muszę pobawić, bo sam się jeszcze nie bawiłem, a sporo niewidomych lubi i poleca.
1: To taki program w formie jakby programu pocztowego trochę.
2: Tak, jakaś inbox, jakaś taka skrzynka odbiorcza, tam nam spływają nowe podcasty, my możemy słuchać, wrzucać do kolejki i podobne rzeczy robić, jakbyśmy z maila korzystali. Ale weszły właśnie nowości. W ogóle program był dostępny, a jest dostępny jeszcze bardziej. Bo po pierwsze, w inboxie, czyli właśnie w skrzynce odbiorczej, będzie nam czytał najpierw nazwę odcinka, potem nazwę podcastu, z którego pochodzi. Co przyspieszy nam po prostu przewijanie sobie tej skrzynki, bo najczęściej bardziej nas interesuje to, o czym jest odcinek, a nie z jakiego jest podcastu, zwłaszcza jeżeli jest tych podcastów tylko kilka i my już te nazwy podcastów znamy, wiemy, do czego się subskrybujemy, a może nie do końca wiemy, czego będzie dotyczył, no oczywiście dany odcinek. Też na liście, na widoku odcinków danego podcastu, konkretnego podcastu, ta nazwa podcastu z elementów konkretnych odcinków została w ogóle zlikwidowana, no bo jeżeli przeglądamy Tyflo Podcast, to nie musimy słuchać o tym, że każdy odcinek jest z Tyflo Podcastu, bo to jest dla nas oczywiste. Zostało dodane trochę akcji na pokrętle dla VoiceOvera. Czyli na przykład jakaś akcja szybka do odsubskrybowania się od danego podcastu i jakaś akcja do przesuwania w górę i w dół o jeden podcastów w kolejce. Czyli jeżeli przygotujemy sobie kolejkę podcastów do posłuchania, to sobie w tej kolejce możemy te podcasty odpowiednio uszeregować w bardzo prosty, fajny i dostępny sposób, w takiej kolejności, w jakiej ich my chcemy posłuchać.
1: Tu w międzyczasie jeszcze mam wiadomość od Kacpra, który pyta, czy jest jakiś limit trwania podcastów, bo ten o GTA będzie trochę przydługawy. No Kacprze, myślę, że jak widzisz nasze tyfloprzeglądy, wcale też do krótkich nie należą, więc spokojnie tym się nie przejmuj. Ważne, żeby... Ja mam, jeżeli chodzi o podcasty, takie dwie zasady. Żeby sztucznie nie przedłużać, ale też żeby no, niepotrzebnie nie skracać, bo pewne rzeczy po prostu trzeba omówić i o nich dokładnie opowiedzieć, żeby później osoby, które będą tego słuchać, no, znalazły odpowiedzi na ewentualne swoje pytania.
2: A zawsze można też dwie części zrobić.
1: Oczywiście, że tak. To się zgadza. A teraz przechodzimy do nowości webowych różnych, które również ma dla nas Paweł.
0: Tak. Tak, i tu mamy dwie rzeczy. Po pierwsze, poprawiona jest dostępność konsoli administracyjnej w Google Groups. Ja nie wiem, czy jeszcze Ktoś ma, znaczy na pewno ktoś, ale czy dużo osób jeszcze korzysta z Google Groups, do list dyskusyjnych? Mam wrażenie, że przynajmniej po tej angielskiej stronie sporo list przeniosło się na Groups.io.
2: O nie, w Polsce jednak Google Groups króluje. Groups.io po angielsku i ludzie chyba sobie z tym nie do końca radzą. Zwłaszcza subskrybenci, bo oni chyba ci też wiadomości będą po angielsku wysyłać. I to jest dla niektórych ludzi problem, mam wrażenie.
0: Rozumiem. No to w takim razie się ucieszą tutaj administratorzy grup, list, bo Google poczynił pewne poprawki dostępności w interfejsie administracyjnym. I tak oto mamy na przykład. Komunikaty czytników ekranu stały się wyraźniejsze w różnych obszarach interfejsu, na przykład ze względu na zaktualizowaną rolę ARIA na liście uczestników w postaci siatki. Domyślam się, że chodzi tu o to, że po prostu teraz lista uczestników konkretnej grupy jest po prostu taką tabelą, jakby listą, po której można sobie chodzić góra, dół, lewo, prawo. I w tym momencie dużo łatwiej jest taką listę przeglądać. Na stronie głównej rozwiązano problem, który polegał na losowym przenoszeniu fokusu podczas wybierania opcji. No to ważne jest, to dobrze, że to rozwiązano. Ulepszono interfejs do zarządzania dyskusjami, a mianowicie udostępniono podpowiedź dla zablokowanych dyskusji, czyli pewnie jakaś informacja, że ta dyskusja jest gdzieś tam zablokowana. Nowe okno dyskusji, naprawiono błąd, w wyniku którego nawigacja po kartach zapętlała się poza oknem dialogowym. Opcje zaawansowane. Naprawiono błąd, w wyniku którego przedmioty były nieprawidłowo reklamowane przez czytniki ekranu i czasami kończyły się niepowodzeniem. Pewnie były jakieś błędne role kontrolek, błędne kontrolki.
2: Tłumaczenie, mi się bardzo wydaje, że Google skorzystał tutaj ze swojego algorytmu.
0: Nie, to jest moje, to Chrome, bo ja z rosyjskiego.
2: A, okej, dobra.
0: Będzie link podany oczywiście do artykułu w tiflo.com. Więc tutaj podziękowania dla redakcji tegoż serwisu za udostępnienie tej informacji, bo te problem z tymi googlowskimi udoskonaleniami jest taki, że one się bardzo często pojawiają na jakichś wewnętrznych listach mailowych i trzeba by chyba subskrybować z 50 list, żeby dostawać informacje o wszystkim, co się poprawia. A że Tiflo.com-owi się chce, to oni takie informacje udostępniają, więc tu jakby dzięki wielkie i szacun. Ale pewnie chodzi tu o to, że pewne elementy były bardzo źle ogłaszane. Dobrze, że to naprawiono. Przekazywanie wiadomości. Naprawiono błąd, przez który fokus nie został przeniesiony w żądane miejsce. No to też dobrze wiedzieć. Ulepszony interfejs użytkownika dla ustawień członkostwa w grupie. I tu mamy. Dodano poprawną strukturę nagłówka. No to jest podstawa, jeśli chodzi o dostępność. Fajnie, że to zrobili. Usunięto niepotrzebne pozycje nawigacji na kartach. Potem ulepszony interfejs ustawień grup. W szczególności naprawiliśmy problem polegający na tym, że wskazówki wizualne i wskazówki ARIA nie pasowały. No czyli pewnie była jakaś tam niezgodność. Naprawiono. Poprawiono interfejs dodawania uczestników, a mianowicie dodano poprawne nagłówki do okna dialogowego. Naprawiono problem z fokusem w oknie dialogowym. No i to jest tyle, jeśli chodzi o Google Groups. Natomiast druga wiadomość, to tam już to zasygnalizował Piotr tydzień temu do nas dzwoniąc. Natomiast chodzi o Discorda. Bo Discord już chyba oficjalnie albo zakończył, albo na takim etapie postawił pracę nad nawigacją klawiaturą po aplikacji na Windowsa i po webowej, że chcieli się tym pochwalić. I oficjalnie w ich sekcji wsparcia i pomocy jest już artykuł o nawigowaniu po Discordzie klawiaturą. No i rzeczywiście jest dużo z tego, co Piotrek mówił, czyli po wszystkim można chodzić tabem, shift-tabem i strzałkami. Na wiadomościach możemy używać różnych skrótów klawiszowych. Q to jest cytowanie, plus to jest reakcja, R to jest odpowiedź, P to jest przypnij, tam jeszcze parę jest, jakiś E edytuj, backspace usuń, Ctrl, Alt Enter oznacz jako przeczytana. Tych skrótów jest tam więcej. Teraz aktualnie się to wczytuje, że też jest opcja przemieszczania się F6 i Shift F6 po obszarach. Na przykład jak jest lista kanałów, no to kanały, wiadomości, członkowie kanału. Albo jak jest lista serwerów, to mamy tam serwery, kanały, wiadomości, członkowie. Dalej tu mamy na przykład skróty klawiszowe, które nam pozwalają na przeskoczenie do różnych sekcji Discorda, bo Discord jest duży, jest tam mnóstwo opcji, więc żeby szybciej między tymi różnymi rzeczami nawigować, są różne skróty klawiszowe. I możemy wszystkie te skróty znaleźć w ustawieniach oczywiście skrótów klawiszowych Discorda. I jest osobny artykuł o tym, gdzie te różne skróty klawiszowe są na Windowsie i na Macu. No i fajnie, bo teraz można już w Discordzie nawigować po wiadomościach, tak jak w Messengerze mówiliśmy tydzień temu, czyli góra-dół, nie chodząc po tych wszystkich nagłówkach i tak dalej. Coraz wygodniejsze stają się te aplikacje webowe i to bardzo cieszy.
1: I oby tak było dalej, i oby to się rozwijało, no bo rzeczywiście, no to już parę razy to szczególnie Mikołaj tak sygnalizował, że aplikacje webowe to jest przyszłość i tak naprawdę chcemy, nie chcemy, trzeba się ich po prostu obsługi nauczyć. No,
2: i
1: ale
2: że to też nie jest takie straszne, jak mi się wydaje.
1: Tak, ale oczywiście pewne kwestie związane z dostępnością no zachowane być muszą, bo my się możemy uczyć, ale no wygoda też jednak fajnie, gdyby jakakolwiek była.
2: Ja się oczywiście z tobą zgadzam, ale mi się wydaje, że mimo wszystko, ja przynajmniej z takich moich gdzieś tam doświadczeń, też z tego co słyszę gdzieś od ludzi, łatwiej chyba, trudniej zepsuć jest, mam wrażenie, aplikację webową niż aplikację Windowsową. Bo zauważ, jak to kiedyś było, ile było Qt, Java, Flasha, jakiejś nawigacji kursorem JAWS.
1: No Flash to, jakiś to był na webie jednak.
2: No tak, ale wiesz, jakiś takich, no dobra, Java, Qt, bardziej Java, Qt. Jakiejś nawigacji kursorem JAWS, jakiejś automatycznych etykiet grafik, ręcznych etykiet grafik.
0: Everlighta.
2: Skryptów, nie skryptów, dokładnie. Bo to GG, bo to te duże apki nawet, bo to GG było niedostępne, bo to tam coś ze Skype'em było, bo to coś tam.
1: Zgodzę się, tylko druga strona medalu, Mikołaju, jest taka, że te skrypty to nie sprawiały tylko tego, że dana aplikacja stawała się dostępna, bo tak naprawdę niewiele jest takich skrajnych przypadków, że aplikacja w ogóle jest niedostępna, nagle piszemy skrypty i ta aplikacja staje się dostępna. Często jeżeli po prostu aplikacja jest w ogóle niedostępna, no to nawet i skrypty nam nie pomogą, co najwyższe że mogą i te skrypty z reguły właśnie to robiły, ułatwiały korzystanie z pewnych rzeczy, dawały szybki dostęp, na przykład przełączały między czymś a czymś za pomocą jednego skrótu klawiaturowego, więc no.
2: Tak, ale jakby to wiesz, fakt był poniekąd faktem, ja mam wrażenie, że więcej było takich obejść, więcej trików, sztuczek i jednak znajomości screenreadera. A teraz, nawet jak taka apka jest dostępna, webowa, tak jakoś bo jakoś, to mam wrażenie, okej, nie ma nagłówka, nie ma linka, ale my bardzo często te treści
1: ale
2: widzimy.
1: Ja się zawsze obawiam w takiej sytuacji jednak o produktywność. My i tak jesteśmy mniej produktywni mimo wszystko, bardzo często, gdzieś tam robiąc coś na komputerze, bo musimy poświęcić temu więcej czasu, a jeżeli aplikacja jest mniej dostępna, to jeszcze więcej czasu.
2: Tak,
1: a to
2: ja niestety się zgodzę, że jeżeli mamy coś wykorzystywać profesjonalnie, to dobrze oskryptowanej i to naprawdę dobrze oskryptowanej aplikacji Win32 z JOS-em to nic nie pobije.
1: No właśnie.
2: Ale to są stosowanie naprawdę profesjonalne.
3: Ja mam w ogóle takie wrażenie, że niedostępność, w zasadzie niewygoda aplikacji standardowych polega na tym, że Win32 polega na tym, że może być za mało rzeczy niedostępnych. W webowych może być poniekąd odwrotnie. Mamy za dużo rzeczy na jednej stronie, których nie potrzebujemy. Tak. Trzeba się wszystko przez to przedrzeć, żeby ewentualnie dojść do tego, co nas interesuje. Ja nie wiem, czy producenci tych screenreaderów nie będą się musieli troszeczkę przestawić z znajdowania na siłę, albo i nie na siłę, ale tego, co jest w aplikacji, ale nam nie czyta, na filtrowanie informacji, które nam są niepotrzebne, tudzież na umożliwienie użytkownikowi jakiegoś właśnie wprowadzenia jakichś inteligentnych filtrów, które by rzeczywiście pozwalały na to, że tu szybko robimy to znaczy to, a tamto, to znaczy coś.
2: To już poniekąd jest, bo JAWS, czyli screen reader, nie ukrywajmy, przeznaczony do profesjonalnego użytku i do takich rzeczy, to ma i elastyczne przeglądanie, czyli właśnie wywalanie z stron internetowych rzeczy, których my byśmy nie chcieli, i znaczniki położenia, czyli że my sobie oznaczamy ten konkretny element danej strony, działaj w stronie, domenie, wszędzie i pod konkretną literką, chyba to jest pod literką K, się możemy do takiego elementu dostawać. JAWS ma mnóstwo właśnie takich rzeczy, czy nawet NVDA, swoją opcję wyszukaj, która jest bardzo przydatna i mi w wielu aplikacjach Win32 czegoś takiego właśnie brakuje, że mam listę i chcę na tej liście szybko coś znaleźć i to nawet nie zawsze po początku. To nie wiem, na Messenger, powiem, o, dobry przykład, Messenger. Chcę do kogoś zadzwonić, to Ctrl Insert F, rozmo, dobra, znajdę, nie muszę skrótu pamiętać. A w takim Skype'ie, zanim ja bym się do, w Skype'ie mówię jeszcze nie elektronowym, tylko tym starym Skype'ie, jeżeli bym nie pamiętał, że to było Ctrl R, jak ring, nie wiem co, to zanim ja bym się tam dotabował, to by mi trochę zajęło. Najlepszym przykładem, jak aplikacja Win32 może być dostępna, a no jakby nie fajnie się z niej korzysta, to jest iTunes, bo on jest dostępny, do niego się nie można przyczepić, że nie jest, bo jest.
1: Tylko zanim tam coś znajdziesz, to...
2: I zanim tam się dotabuje do tego, do czego
1: to
2: trzeba,
1: prawda,
2: to trochę
1: to prawda, niestety.
2: A gdyby ten iTunes był webowy, Ctrl, Insert, F i po Enter, Enter, iPhone.
1: Z drugiej strony, Mikołaju, jakoś na przykład na macOSie, i to ja już kiedyś podnosiłem ten argument, jest ten cały item chooser. Czyli
2: i tego się używa.
1: Dokładnie, dokładnie. W i wpisujemy, co chcemy znaleźć, pyk,
2: tylko, że na Windowsie się chyba tak nie da. Zauważ, Michale, ile czasami czasu zajmuje NVDA-owi przejście z obiektu na obiekt w nawigacji obiektowej. Że to czasami jest takie, taka chwilka. I ja mam wrażenie, że gdyby NVDA, co poniekąd chyba nawet teraz trochę robi i właśnie chce przestać, pobierał tych informacji z UIA, czyli z tego standardu, za dużo, no to jeszcze więcej, żeby taki item chooser był w stanie działać, to ja mam wrażenie, że on by działał jeszcze wolniej.
1: To się zgadza. Tymczasem przechodzimy do tak naprawdę kolejnego działu, bo skończyły nam się tyflo aktualności. No to teraz możemy przejść do technikaliów o godzinie 23:30.
2: Pół godziny.
1: Zobaczymy.
2: Skończymy do Sylwestra? Skończymy?
1: No, myślę, że skończymy do Sylwestra, myślę, że nawet skończymy do Wigilii, ale do Wigilii to raczej nie skończymy. Może być z tym różnie, no bo w końcu już jutro 23 dzień grudnia. Jeszcze jutro. Teraz będziemy paczki śledzić i znowu, Pawle, ciebie do mikrofonu zaproszę, bo masz dla nas narzędzie, dzięki któremu będzie to łatwiejsze.
0: Tak, aplikacja nazywa się Track Checker i to, co ją wyróżnia, to jest fakt, że ona jest robiona poniekąd przez społeczność i poniekąd tak, jak się to robiło kiedyś. Nie wiem, czy pamiętacie taki program jak US Downloader, że to był taki uniwersalny program, który wspierał wszystkie te serwisy sharingowe. No to tutaj ktoś w Rosji postanowił stworzyć program, który wspiera wszystkich dostawców pocztowych.
1: Czyli coś takiego jak Parcel na iOS.
0: Tak. Tylko nie wiem, czy Parcel wszystkich obsługuje, absolutnie wszystkich, bo tam...
1: No tego
2: dużo
1: nie wiem.
2: Dziwnych rzeczy,
1: tego
2: bardzo,
1: nie wiem.
2: Dużo,
1: w Polsce miałem jeden jedyny problem, ale to dlatego, że nie mogłem dostać od pośrednika konkretnie numeru jakby wygenerowanego przez tego, przez konkretnego przewoźnika kurierskiego, a taki jakby wewnętrzny numer, który był jakoś spięty z tym numerem, który
0: a
1: był.
0: Widzisz. Aha, no to tu jest wsparcie właśnie dla wielu tych serwisów z wielu różnych krajów. Jest możliwość śledzenia paczki, która nawet sobie z zagranicy jedzie przez kilku różnych przewoźników. Można wybrać, których przewoźników aktualnie potrzebujemy.
1: Oto Parcel tego na przykład nie ma.
0: Ale za to TrackCheck niestety, jako że to nie jest jakaś usługa w chmurze czy coś, to on bazuje na stronach internetowych przewoźników i chyba je parsuje. I dlatego możemy maksymalnie zrobić odświeżanie co godzinę i wtedy dostaniemy powiadomienia. I na dobitkę niektórzy z tych przewoźników na swoich stronach zamontowali kapcze. I na tą ewentualność jest też twórca przygotowany, bo się okazuje, że dodał opcję wgrania konta na serwisie anti-kapcza.com. do ładowania tam sobie konta, podajemy klucz API w aplikacji i on sobie będzie sam te kody CAPTCHA rozwiązywał. Fajny jest taki menedżer, bo tam można dodać paczkę albo z kodem, albo bez. Jak bez kodu, no to sami sobie będziemy ustawiać status. Jest opcja tłumaczenia komunikatów zagranicznych przewoźników, jeżeli ich nie rozumiemy, albo Bingiem, albo Google Translatorem, ale też musimy sobie sami klucz API skombinować. Zdaje się, że jakieś pakiety tłumaczeń da się też wykupić w tej aplikacji. I to, co jest ciekawe, ona jest na Androida. Ja na Androida, ona jest fajna. Tam jest bardzo prosty interfejs, wszystko się da bardzo łatwo dodać i to działa. Ale jest też wersja na Windowsa. Jest program na Windowsa, który można zainstalować i tam pozornie by się wydawało, że może to nawet być dostępne, bo kontrolki są widoczne, one są niepoetykietowane, na przykład nie wiemy, co mamy wpisać w różne pola edycji. To się da OCR-em odczytać. I wydawałoby się, że to wszystko zadziała, ale niestety jest jeden problem. Pola listy, na których powinny być na przykład paczki albo przewoźnicy, z których chcemy skorzystać. NVDA czyta jako nieznane. No i teraz pytanie, czy z tym można coś zrobić? Czy na przykład można by w JOSie jakoś przeklasować to na pole listy i on wtedy to jakoś wymusi i będzie czytał, czy nie? Czy może jakiś inny jeszcze jest na to pomysł? Ciężko stwierdzić. Na razie próbowałem coś z autorem pisać, to tak pytał mnie, czym jest screen reader i tak dalej, więc nie wiem, czy tam w ogóle ta aplikacja nie jest jakoś porzucona trochę i że... Bo plan jest taki, żeby przepisać aplikację na Androida od zera i może kiedyś też na Windowsa. No ale aplikacja jest. Gdyby ktoś się chciał pobawić, link będzie podany w komentarzu. No i jest kolejna do pakietu aplikacji, które sprawdzają nam paczki. Gdyby na Windowsa coś takiego było, no myślę, byłoby całkiem fajnie.
1: To się zgadza.
2: Co ja tak się odniosę jako iOS-owiec, jak to z parcelem wygląda? Bo tak naprawdę wszystko, o czym ty powiedziałeś, to jest integracja z przewoźnikami. Nie wiem, czy jest ich aż tylu, ale jest ich bardzo dużo.
1: To znaczy chyba, Mikołaju, w parcelu to nie masz tego, że nie możesz wybrać sobie kilku przewoźników i jakby, tak, jeżeli paczka podąża przez iluś przewoźników, tu chyba może być problem.
2: Tak. Tu może mieć problem faktycznie, chociaż nie wiem też, jak to ma działać i skąd ten przewoźnik ma wiedzieć, jaki jest numer paczki u następnego przewoźnika, bo szczerze mówiąc, mi się to raz zdarzyło i to nawet na stronie, i tego nawet na stronie nie było. Po prostu jedyny sposób, w jaki ja się mogłem tego dowiedzieć, to był SMS, który dostałem od następnego przewoźnika. Ale co ma parcel, czego nie ma ta apka? Ma po pierwsze oznajmianie bez jakiegoś tłumaczenia. Parcel po prostu rozumie coś takiego jak status paczki. I status paczki zawsze będzie nam się wyświetlał w języku naszego systemu i o ile wiadomości od przewoźnika, powiadomienia od przewoźnika będą się wyświetlały w języku przewoźnika, o tyle parcel rozumie konkretne powiadomienie jako jakby konkretny stan paczki.
1: Tylko jedna rzecz, tylko jedna rzecz z parcelem. W przypadku niektórych przewoźników nie wszystkie informacje będą widoczne. Na przykład nie zawsze jest widoczny podpis odbiorcy, nie zawsze jest widoczne to, co się z tą paczką tak do końca wydarzyło. To znaczy te takie ogólne statusy, że paczka doręczona, że paczka jest w drodze, że coś tam, owszem, ale zawsze sobie w przypadku parcela, jeżeli czegoś tam brakuje, a ja już takich parę przypadków miałem, to sobie warto skorzystać z opcji śledzenia przesyłki na stronie, nam się wtedy otworzy przeglądarka. Już bezpośrednio z tym i tam sobie wyczytamy troszeczkę więcej informacji, bo on nie wszystko parsuje tak, jak powinien w 100%.
2: A, no i jedna, myślę, najważniejsza dla nas rzecz. Parcel korzysta z API najczęściej chyba, z tego co wiem, tych przewoźników, więc powiadomienia push dostajemy tako i dostajemy bez większego problemu. Żadnych CAPTCH też nie musimy wypełniać. Mamy opcję, ja tego szczerze mówiąc nie testowałem, że możemy sobie maile od poszczególnych adresów przekierować do parcela i po prostu, jeżeli tylko dostaniemy mail ze sklepu, trafia nam ten mail do parcela i trafia nam od razu przesyłka, nie musimy nic nigdy do niczego wpisywać. Ale nie wiem też, jak to się ma z polskimi sklepami typu Allegro.
1: W każdym razie parcel to jest naprawdę fajna aplikacja, jest o niej podcast, polecam, używam. I sobie bardzo chwalę. A teraz, Mikołaju, to jeszcze tak mikrofonu sobie nie wyłączaj, bo Google ostatnio był na zakupach. I ty coś wiesz, co oni tam kupili nowego?
2: Tak, Cloud Aware bodajże to się nazywa, czy Cloud Ready, zaraz.
1: Cloud Ready.
2: Cloud Ready, tak. Cloud Ready, dokładnie. Jest to firma, która zajmowała się przygotowywaniem jakiejś wersji Chrome OS-a na komputery PC. I Chrome OS, jak to produkt Google'a, ale produkt też open source'owy, był po prostu przez tą firmę przygotowywany w wersji nie na laptopy sygnowane Google'em, tylko na komputery po prostu zwykłe PC. No i teraz kupił to Google, co może gdzieś tam świadczyć o tym, że to Google teraz będzie takie wersje Chrome OS-a przygotowywał, co byłoby fajne, bo te wersje Cloud Ready, to z tego co wiem, tam sporo umiały, ale tam było jakieś kilka braków. Tam bodajże nie do końca chyba działały wszystkie syntezy. W sensie nie

0: Dość lekki. To jest system, który ma działać i ma działać dobrze na komputerach budżetowych. No bo nie zapominajmy o tym, że Windows, zwłaszcza ze screen readerem, no to na tanim komputerze to różnie niestety z nim bywa. I o ile osoba widząca to, powiedzmy, działanie na zasadzie sekundę na klik, to jest dla osoby widzącej jeszcze akceptowalne, o tyle dla osoby widzącej działanie na zasadzie sekunda po naciśnięciu strzałki, to już jest bardzo duży problem. I mam duże wrażenie, że my potrzebujemy mimo wszystko, dla nas na takim samym komputerze komfort użytkowania będzie zdecydowanie mniejszy niż dla osoby widzącej. Więc fajnie, jakiś taki lekki, fajny system gdzieś tam pojawi, bo to jest system, co by nie mówić, dość funkcjonalny. Internet sobie na tym poprzeglądamy. W szkołach, to zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, jest to bardzo mocno i bardzo szeroko wykorzystywany system. Więc nie jest to system bezużyteczny, tam sporo zrobimy na nim. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, ile rzeczy w tym momencie zrobimy na stronie. Bo tak naprawdę no niewiele jest rzeczy, których w tym momencie nie zrobimy webem. Zwłaszcza, że tam jakiś terminal nawet mamy i jakieś narzędzia takie programistyczne, czy coś możemy sobie na przykład lokalnie uruchomić, a dla mnie na przykład dużo pozostałych rzeczy mógłbym tak naprawdę zrobić przeglądarką, zwłaszcza jakbym musiał. No, co jeszcze? Jest ta firma wykupiona przez Google'a, więc może ten Chrome OS na PC tak będzie działał lepiej. Co jest ciekawe, ta firma, przepraszam, oferuje jakieś swoje certyfikowane komputery, które z tym Cloud Ready i Chrome OS-em będą działać. I ta certyfikacja jest wydawana, uwaga, na 13 lat. Więc to
1: No.
0: pokazuje, jak lekki i jak fajny jest ten system, że oni nam są w stanie obiecać, że jeżeli my kupimy ten komputer, to ten system operacyjny przez 13 lat na tym komputerze będzie działał
1: To
0: dobrze.
1: ten komputer prędzej się może popsuć, niż stracić ważność system, który będziemy na nim instalować.
0: Dokładnie.
1: To jak na dzisiejszą elektronikę, to jest naprawdę niesamowity przedział czasu, 13 lat. To, no, ciekawe, ciekawe. Rzeczywiście brzmi to interesująco. A teraz o cytatach będzie, o wyszukiwaniu różnego rodzaju artykułów naukowych. Insightful, taka wyszukiwarka, którą znalazłem, wyszukiwarka, która działa w systemie open access, więc tam nie wszystko będzie można, podejrzewam, znaleźć. Nie z wszystkiego da się skorzystać, bo no, ten dostęp otwarty w przypadku artykułów naukowych to niestety nie jest jeszcze rzecz popularna, ale o co w ogóle chodzi? Bo mamy ten system Google Scholar na przykład do wyszukiwania różnego rodzaju artykułów, ale tu podchodzą do tego wyszukiwania w zupełnie inny sposób. Może na dobry początek adres strony internetowej inciteful.xyz. I o co chodzi? My zaczynamy nasze poszukiwanie artykułu naukowego od wpisania jakiegoś pierwszego. Możemy wpisać nawet jakieś słowo w tę wyszukiwarkę, nacisnąć strzałkę w dół i coś nam podpowie już, jakieś pierwsze rzeczy nam podpowie. Podpowie nam jakiś tytuł artykułu z tym słowem kluczowym, który ma w bazie, a następnie, kiedy się zdecydujemy na ten artykuł, damy wyszukaj, to podpowie nam kolejne artykuły, które będzie wyszukiwać na podstawie treści, że to nam może pomóc, to nas może zainteresować, to nas może zainteresować na podstawie jakby zgodności treści, przynajmniej tak deklarują twórcy. Możemy sobie takie artykuły, które rzeczywiście nas zainteresują, czyli na przykład interesuje nas artykuł na temat jakiś, powiedzmy, ogólny na temat, no nie wiem, programów odczytujących ekran, a później na temat tworzenia jakiegoś konkretnego programu czytającego ekran, bo ktoś sobie w ramach jakiejś tam pracy stworzył taki jakiś prosty programik czytający ekran. I teraz możemy dodać sobie ten artykuł do wyników, które nas interesują, i przeprowadzić jeszcze kolejne wyszukiwanie. I w tym momencie powinny nam zostać podrzucone artykuły, które będą pasować do tych dwóch które my sobie dodaliśmy. I tak dalej, i tak dalej. I nam się z tego ma tworzyć taki tak zwany graf.

0: który po prostu no, ma spełniać nasze oczekiwania. To się przydaje tym wszystkim, którzy muszą się zmierzyć z pisaniem jakichś prac naukowych, czy licencjackich, czy magisterskich, czy doktorskich. No, może być to kolejne przydatne narzędzie. Ja się tylko obawiam o to, że zasoby mogą tej wyszukiwarki być na razie niezbyt duże, ale może za jakiś czas będzie tego więcej. Warto dać szansę. Jak się bawiłem tym przez chwilę, to naprawdę całkiem dostępne, bardzo proste, bardzo lekka ta strona, więc warto spróbować. No a teraz będzie też o Google'u, też o Google'u i o Qualcommie. Oni ostatnio gdzieś tam weszli we współpracę, czy to już jakoś jakiś czas temu. No i coś nam ma to zapewnić. Ma zapewnić aktualizację Androida w pewnych sytuacjach, prawda?
1: Tak, bo wiemy o tym, że jest Project Treble. I Project Treble taki miał cel, żeby rzeczywiście ci producenci, którzy nie są Googlem, czyli różne Samsungi, Xiaomi, Huawei, Motorola i tak dalej, dostarczały nam aktualizację Androida tak szybko, jak to możliwe. No ale powstał pewien problem, bo z jednej strony Google ułatwił dostosowanie Androida producentom telefonów, troszeczkę dzieląc ten system na takie mniejsze fragmenty, na takie bardziej podstawowe jednostki, które trochę łatwiej się adaptuje. No ale z drugiej strony nie pomyślał o twórcach chipsetów. I się okazało, że no może producenci się wyrabiają z dostosowaniem nakładek i tam testowaniem tego, ale taki z Qualcomm to średnio się wyrabia z dostosowaniem sterowników na przykład. A zwłaszcza, że Google narzucił jeszcze takie wymagania, że jak ktoś chce uruchamiać ich najnowszy system i korzystać z jakichś tam funkcji tego systemu, to musi dostosować właśnie sterowniki i tak dalej. No i w końcu poszli do rozum do głowy obydwie firmy, dogadali się i od Snapdragona 888, czyli najnowszego procesora Qualcommu, który wyszedł niedawno, i Androida 11, przynajmniej teoretycznie, wszystkie urządzenia, które będą właśnie na chipsetach Qualcomma, powinny być w stanie zaoferować nam do trzech dużych aktualizacji Androida. Czyli jak urządzenie wyjdzie teraz z 11, to powinno aż do 14 z nami pobyć. A jeszcze przez te 3 najbliższe lata, a przez 4 lata zapewniać nam aktualizację bezpieczeństwa. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zobaczymy, na ile to podejmą też inni producenci chipsetów. Przecież jeszcze jest MediaTek na przykład. No, Exynos Samsungowy i tak dalej. Natomiast jest to duży krok, no bo Snapdragony to jednak jest większość rynku teraz i no to pokryje dość dużą część telefonów. Google już wiele razy się przymierzał i obiecywał, że tych Androidów będzie więcej. No kończyło się to dużą fragmentacją jak na razie, która się tak średnio pomniejsza, aczkolwiek jest już dużo szybciej i chyba dużo lepiej niż bywało w przeszłości. Przynajmniej więcej na przykład telefonów innych producentów jest dopuszczanych do testów beta nowych Androidów. Natomiast no, miejmy nadzieję, że to sprawi, że jeszcze szybciej i na jeszcze dłużej z nami pozostaną aktualizacje Androida. No i już nie będzie tych żartów typu, co dostał użytkownik Androida na urodziny, na pewno nie aktualizacja.
0: No to oby tak było, no bo rzeczywiście problem z Androidami i z aktualizacjami, no to jest problem i fajnie byłoby, żeby mimo wszystko te systemy no, były z nami nieco dłużej w nowych wersjach. To się zgadza. Zaglądam na Facebooka naszego, Tyflo Podcastowego. Tu Łukasz życzy nam wesołych świąt. Dziękujemy bardzo, Łukaszu. Pozdrawiamy cię również serdecznie. A teraz mamy jeszcze wpis od Moniki. Wspominaliście dzisiaj o stronach typu antyweb.pl. Ten artykuł, o którym dziś wspominałam odnośnie Google i Wear OS, znalazłam na stronie tabletowo.pl. W ramach ciekawostki powiem, że jak w telefonie otworzę sobie Chrome, to często pokazują mi się artykuły z tych stron. Przeważnie dotyczą one Apple, iPhone'ów i zegarków Apple Watch. Rzadziej pojawiają się artykuły o Androidzie. A ty, Moniko, zdaje się, że masz telefon z Androidem. To jest w ogóle ciekawe. Ale może po prostu to jest na zasadzie słów kluczowych, jakie wpisujesz. Może częściej iOS-a szukasz niż Androida. I może właśnie dlatego Google coś tam ci podpowiada tego typu. A teraz Kolejna informacja. Na WhatsAppa się przenosimy. Będzie lepiej, jeżeli chodzi o jakość.
2: Oby. Bo na razie takie raporty dochodzą, że są jakieś testy, są jakieś próby, są jakieś wdrożenia, bo inaczej, wiem o dwóch osobach, obie z Wielkiej Brytanii, obie z iPhone'ami odpowiednio 11 Pro, 12 Pro, którym się udało takie wiadomości wysłać, przy czym druga strona, jakim na takie wiadomości odpowiedziała, czasami z tego samego kraju, z tego samego iPhone'a, to już odpowiedziała w sposób taki, w jaki, z jakością taką, jaką ma normalnie WhatsApp, czyli nic niezwykłego, nic nadzwyczajnego, co wskazuje na to, że Facebook, no, czyli właściciel WhatsAppa, przeprowadza tak zwane testy AB, czyli jedna grupa użytkowników coś ma, druga grupa użytkowników czegoś nie ma i się mierzy po prostu, jak to się sprawdza, czy to ma sens, czy może jednak wycofać, czy może jednak dać to większej grupie użytkowników. No i teraz mamy nadzieję, że za czas jakiś dostanie to owszem większa grupa użytkowników. Mamy nadzieję, że nie będą to tylko iPhony, mamy nadzieję, że nie będzie to tylko wersja Pro. No jak to będzie, zobaczymy. Na razie bardzo powoli, bardzo niewiele osób, ale dostaje podobno jakość taką sygnalową prawie, że wiadomości głosowych, więc tyle fajnie.
0: No fajnie by było, WhatsApp już ma za sobą zmianę kodeka raz, bo kiedyś tam było coś innego i ta jakość wtedy, ona była troszkę lepsza. Ja mam wrażenie. Teraz to, co jest, to jest minimalnie gorsze niż było w tych wiadomościach głosowych, więc no miejmy nadzieję, że...
3: A ja wiem, co było.
0: No to co było, Tomku?
3: Było rzeczywiście AAC, LC 32 kilobity, teraz jest Opus 16 kilobitów. I to jest w ogóle ciekawe, dlatego że najnowszy Opus, który wysyłałby 16 kilobitów, mógłby wysyłać lepszej jakości wiadomości. To znaczy w tej chwili mamy 16 kHz, natomiast to znaczy Opus generalnie jest 48, nieważne. W każdym razie de facto to jest 16 kHz, natomiast wiem, bo sam to sprawdzałem, że Opus, przynajmniej w tej najnowszej wersji i chyba też w trochę starszej wersji, jest w stanie przy tym samym bitrate'cie wysłać sygnał lepszy. Ja się zastanawiam, co zrobił WhatsApp. Nie jestem tego pewien, bo nie znam aż na tyle dobrze kodeka Opus, natomiast oni mogli zrobić kilka rzeczy, które mogłyby sprawić, że jakoś jest gorsza od optymalnej. No i ciekaw jestem trochę, co zrobili. Ciekaw jestem, czy dałoby się namówić właśnie tego gościa, który to wysyłał, żeby na przykład mi przesłał też jakąś wiadomość, bo Android akurat jest w stanie, może nie to, że jest w stanie. To jest w ogóle ciekawe, bo WhatsApp mówi, że wiadomości są szyfrowane. Nie są. To znaczy nie są na urządzeniu z Androidem. Bo...
2: Tylko, że to nie jest urządzenie z Androidem, to ci od razu powiem.
3: Ja wiem, tylko chodzi o to, czy jeżeli by on mnie wysłał wiadomość, to czy ja bym dostał w oryginalnej jego jakości.
2: Znaczy, bo... on by to musiał pewnie wyeksportować. I ja mam wrażenie, że to po prostu ktoś zauważył przy korespondencji prywatnej, którą od kogoś dostał i tam
3: nie, ja wiem. Coś. Po prostu chodzi mi o to, że jeżeli ja bym dostał wiadomość od kogoś prywatną, w grupie, wszystko jedno, to każdy z Androidem może te wiadomości zobaczyć w odpowiednim folderze. I stąd wiem, jakie to są pliki. Bo je po prostu mogę otworzyć na komputerze, mogę je skopiować, mogę otworzyć fubarem, czy jakby...
2: My możemy wyeksportować czat na iOSie, więc my też możemy.
3: Nie, tak, więc jakby ten... To, znaczy ja chyba wiem, kto to jest, mogę teoretycznie spróbować do niego napisać, czy mógłby mi albo te, albo żeby ten sam człowiek nagrał mu wiadomość, nagrał mu wiadomość taką właśnie dobrą, testową, i można by było sprawdzić, co to jest za...
0: Zobaczymy, a być może już za niedługo dostaniemy większej ilości użytkowników.
3: Fajnie by było.
0: Tak, coś takiego. No bo rzeczywiście... No bo WhatsApp tak odstaje trochę. Messenger ma fajne wiadomości.
2: Messenger ma cudowne wiadomości. Messenger to pobija wszystko.
0: Signal też ma fajne. Telegram też ma fajne.
3: Na PC, co jest w ogóle ciekawe, bo na PC i na iOSie ma fajnie, a na Androidzie z jakichś przyczyn ma gorsze i to jest też gorsze, nie na zasadzie, że to jest to samo, tylko coś tam zepsuli, tylko że na PC-cie to jest chyba 56 kilobitów albo 48, na iOSie są 32 kilobity, na Androidzie 16 kilobitów.
0: No dobrze.
3: Także to jest ciekawe, dlaczego Telegram tak robi, to próbowałem zgłaszać. Oczywiście nic to nie dało, więc czekamy.
0: Może kiedyś, może kiedyś. Tymczasem taki jubileusz okrągły nam się zrobił kilka dni temu, bo oto 20 grudnia dokładnie strony www miały swoje 30-lecie. 30 lat temu właśnie powstała pierwsza strona www, autorem której był Tim Berners-Lee. I ta strona, wyobraźcie sobie, cały czas jest. I możecie się z nią zapoznać w komentarzu pod audycją najnowszego Tyflo Przeglądu. Oczywiście dostaniecie link do tej strony, którą będziecie sobie mogli przeczytać, sprawdzić i zobaczyć też, jak czytniki ekranu będą wam ją odczytywały, jeżeli chodzi o kwestie dostępności. No i z tego przynajmniej, co ja tam zauważyłem i jak czytałem tę stronę bardzo pobieżnie, to tam jest tylko tekst. Rzeczywiście, bo projekt to w ogóle strony www powstały w ramach takiego chyba projektu, który nazywał się Hypertext i tam faktycznie był tekst. Ideą tego to były łącza, które łączyły, które scalały ze sobą różne pliki i można było sobie po nich chodzić, po tych łączach i przeglądać kolejne treści, ale tam był przede wszystkim tekst. No i dla tych, którzy są ciekawi, jak się zmienił HTML, można sobie też zajrzeć w źródło tej pierwszej strony. No, to też wygląda zupełnie inaczej. Jeszcze pamiętajmy, że wtedy przecież nie było w ogóle ostylowania CSS jakiegokolwiek. Tam były bardzo proste znaczniki opisujące tekst. I no, HTML tak naprawdę przez wiele lat to przede wszystkim do tego służył, do opisu tekstu. On nie mówił, jak strona ma wyglądać, tylko jak, co w tekście ma zostać oznaczone. Czy coś ma być nagłówkiem, czy coś ma być odsyłaczem, czy coś ma być akapitem, a nad tym, jak to wyświetlać prawidłowo, no to miała w teorii dbać przeglądarka. To później się zaczęło to, żeby wszystkie treści wyglądały tak samo na każdej przeglądarce, doszły nam style, doszło nam mnóstwo obrazków, no i przez te 30 lat to się ten internet jednak dość mocno rozwinął. W każdym razie jeszcze cały czas ta pierwsza historyczna strona www jest do przeczytania w sieci. Oczywiście w języku angielskim.
1: Ja już myślałem, że widziałem gdzieś ten link. I widziałem go w moich notatkach ze studiów, z nowych mediów. W jakichś notatkach już go widziałem.
0: A widzisz. A tym razem w notatkach tych tyfloprzeglądowych, no ale 30 lat minęło. To są powody do świętowania, bo
1: wielki zderzacz hadronów dalej stoi.
0: No i serwery www też, chociaż może niekoniecznie te wszystkie, jak wiesz, jak te, które tam były na samym początku używane.
2: Na początku to był jeden komputer z naklejką, nie odłączyć od prądu podobno.
0: Tak, bo to był właśnie pana Tima komputer prywatny. Na jego komputerze stał serwer i tam to wszystko było. No zresztą wiele pamięci to podejrzewam nie zajmowało. Słuchajcie, mamy północ, mamy 23 dzień grudnia 2020 roku i teraz czas na ostatnią informację w dzisiejszym Tyflo-przeglądzie, przynajmniej z notatek. O WebADB sobie porozmawiamy, co to w ogóle jest takiego, opowie Paweł.
1: ADB, czyli Android Debug Bridge, jest to takie narzędzie, którym no, mogą je kojarzyć osoby, które coś chciały bardziej zaawansowanego zrobić ze swoim Androidem w przeszłości, albo chciały sobie uruchomić jakiś kod programu, który pisały, albo chciały sobie jakieś nietypowe uprawnienie nadać aplikacji, albo jeśli ktoś się porwał na wgrywanie ROMów customowych, robienie różnych innych rzeczy, zgrywanie jakichś plików z telefonu systemowych, na przykład tak jak się robiło, dzwonki się zgrywało systemowe, no to takim osobom narzędzie nie będzie obce. Jest to narzędzie, które pozwala nam na kontrolę i na wykonywanie różnych poleceń w telefonie z poziomu komputera. No i ktoś wpadł na pomysł, że przecież Chrome w którejś ostatniej wersji dostał takie jakieś API, że może sterować urządzeniami na USB. I to bez instalacji sterowników. No i ktoś stwierdził, że wykorzysta to i stworzy sobie stronę webadb.com. I teraz co ta strona potrafi? Przede wszystkim potrafi połączyć się z naszym Androidem, z dowolnym telefonem z Androidem, bez instalacji jakichkolwiek sterowników USB, całego tego ADB, innych jakichś rzeczy. Po prostu wpinamy telefon do komputera. Pamiętajmy o tym, żeby włączyć w nim typ debugowania USB. To się robi w opcjach programisty. Te opcje programisty też trzeba sobie aktywować wcześniej, stukając 14 chyba razy w naszym przypadku, bo to dla osób widzących jest 7 na numer kompilacji w informacjach o telefonie i tam wyskakują takie piękne komunikaty, że jeszcze 4 kroki dzielą cię od zostania programistą, jeszcze 3 kroki i nagle jesteś programistą.
2: To w życiu było takie proste, to...
1: Tak, tak, tak. To my z kolegą Michałem Zeganem, webchatem się często śmiejemy, że naklikałem, a żaden język programowania nie przyszedł. Włączamy tryb debugowania USB, podłączamy telefon do komputera, odpalamy stronkę i rzeczywiście mamy połączenie. I co możemy robić? Możemy sobie przeglądać z komputera pliki na takim telefonie i za nimi zarządzać. Taki menedżer plików webowy nam się odpala. Możemy wykonywać komendy shellowe. Komendy shellowe polegają na tym, że możemy różne takie programistyczne, programowe rzeczy na telefonie robić. Możemy symulować naciśnięcia przycisków. Możemy wybierać numery telefonu. Możemy odpalać aplikacje. Możemy nadawać uprawnienia aplikacjom. Możemy ponoć nawet... Ja myślałem, że to jest zarezerwowane dla zrutowanych urządzeń. Bo to już jest modyfikacja w SQL-u, w bazie danych urządzenia, ale tak ostatnio coś szukałem, czytałem. I wygląda na to, że nawet ktoś znalazł opcję, żeby to zaprogramować, żeby programistycznie odpalać i zamykać usługi dostępności. Więc takie rzeczy możemy robić. Możemy instalować aplikacje z plików APK na tym urządzeniu. I możemy odpalać SCRPI, czyli screen copy, czyli mirrorować sobie, przekazywać obraz z ekranu telefonu na przeglądarkę na komputer. Bardzo przydatne w prezentacjach. I ostatnio mieliśmy taką sytuację, że ktoś sobie kupił tableta jakiejś nieznanej chińskiej firmy z Androidem, na którym to okazało się tablecie nie ma żadnego talkbacka, nie ma żadnych usług dostępności, nic. No i nie doszliśmy do skutku z tym, aczkolwiek może ta osoba doszła, może się dowiemy. Natomiast był plan, żeby właśnie zainstalować jakieś komentary właśnie przez WebADB, a następnie uruchomić przez Shella komendą odpowiednią usługę dostępności, żeby
2: jak
1: to ruszyło.
2: Byście chcieli, dlaczego nie lepiej było to normalnie zainstalować?
1: Bez pomocy osoby widzącej.
2: A debugowanie USB?
1: To znaczy? Że
2: no trzeba włączyć.
1: To nie wiem jak ta osoba to zrobiła, ale uzyskała połączenie.
2: Aha, okej.
1: Okay. Nie wiem czy to... Rzeczywiście to debugowanie może było już włączone wcześniej, bo niektóre urządzenia czasem mają.
2: Może tak, coś? Ale właśnie generalnie największy problem z instalacją screen readera na Androidzie przez osobę niewidomą to jest zawsze taki, że debugowanie USB to i tak trzeba włączyć. Jak już się woła tego widzącego, to już można go zawołać
1: tak,
2: do...
1: To znaczy, jak wejdziesz sobie w tryb recovery, to chyba nie ma różnicy już potem.
2: A, chyba że. Chyba że można i w ten sposób.
1: Tak, to też tak można. No i niestety nie ma na razie opcji instalacji ROMów, nie ma opcji bootowania do trybu recovery, nie ma opcji właśnie ADB install, ADB push, znaczy push pull może by było, ale właśnie instalacja ROMów, jakieś fast boota przede wszystkim nie ma, który pozwala na wgrywanie różnych obrazów recovery, różnych obrazów ROMów i tak dalej. Tego niestety nie ma, ale już coś da się różne rzeczy robić i nie jest to takie złe.
0: No to rzeczywiście nie jest złe, a poza tym to w ogóle pokazuje możliwości współczesnych przeglądarek. Bo
1: no tak, przecież teraz można się do dowolnego urządzenia sfleszować, znaczy wejść i jakieś tam fleszowe operacje może i robić. Może kiedyś będzie można różne urządzenia w ten sposób aktualizować, te różne smart...
0: Kto wie?
2: Podejrzewam, że o to mogło też chodzić na przykład.
1: Tak. Może jakiegoś kiedyś Oriona albo jakieś odtwarzacze dla niewidomych fleszowane przez internet.
2: Wyobrażacie to sobie? Pobieracie książkę z biblioteki na pendrive'a i zapisujecie przeglądarką.
1: No? Czemu nie?
0: Czemu nie? Chrome ma możliwość kontrolowania urządzeń USB, więc wszystko...
2: Monitor brajlowski.
0: O! Też dobre.
1: No.
2: I jakaś taka bardzo customowa kontrola, nie wiem, jakaś gra... Tak jak na tych handytekach były, że tam zapoluj na literkę, coś tam, jakieś takie typ bardzo, bardzo specyficzne rzeczy robione właśnie po webie, bo przecież w tym momencie mamy w pełną, stuprocentową kontrolę nad monitorem brajlowskim.
0: Zgadza się. No to rzeczywiście ciekawe perspektywy nam się na nowy rok rysują, a tymczasem zapytam was jeszcze, czy coś w międzyczasie tak zwanym przyszło, czy może jeszcze jakieś informacje ktoś z was ma?
1: Ja może na szybko.
0: Okej.
3: Ja też.
0: Okej.
1: Jest mi smutno, bo moja Motorola nie dostanie oficjalnie Androida 11.
0: No to przykro.
3: Wiem, sprawdzałem.
1: Tak. A druga rzecz bardziej pozytywna. Nie wiem, czy tylko u mnie, czy ja mam jakąś betę, ale chyba nie mam. Unigram dostał wsparcie dla wątków. I jak miałem wiadomość, na którą ktoś odpowiedział, to w kontekstowym było View Replies w nawiasie 2. Kliknąłem i mi się pokazała pole listy, ale tam już były tylko wiadomości z tego wątku. I myślę, że w tą samą stronę będzie powoli szedł Telegram mobilny. Ciekaw jestem, jak to będzie interfejsowo rozwiązane, ale już się cieszę, bo wreszcie będzie jakiś sensowny komunikator z sensownym wątkowaniem.
2: Boję się na iOS-ie, jak to będzie działać, bo zakładam, że nie będzie. Niestety.
1: To prawda, to no, może być problem.
0: Ale to prawda.
1: Kurczę, no szkoda, bo Telegram teraz ma i te pokoje głosowe w czatach, i te wątki, to komunikator idealny, można by powiedzieć, tylko właśnie z dostępnością.
0: Tylko żeby jeszcze interfejs był lepszy.
1: Tak. A trzecia rzecz, ale to jeszcze muszę sprawdzić i sprawdzę to po audycji, napiszę może w komentarzu, czy to u mnie działa, ale możesz Tomecki, ty też sprawdzić, ty masz telefonów dużo, to może. Jest aplikacja, i to stara, bo już w sumie od kilku, chyba dwóch czy trzech lat istniejąca, nie miałem o tym pojęcia, która się nazywa Side Squeeze, Side Squeeze. I okazuje się, że jak o ile mamy telefon, który jest wodoodporny i ma ten czujnik ciśnienia barometrycznego, to możemy sobie dodać w dowolnym telefonie te gesty, które są w Pikselu 2 i w tych nowszych Pikselach, chyba w niektórych Samsungach też, czy w HTC też były takie gesty ściskania telefonu, że coś się zdarzy, jak ściśniesz telefon. I tych gestów to tam jest trochę, bo jest ściśnij raz, ściśnij dwa razy, trzy, cztery, ściśnij z przytrzymaniem, ściśnij dwa razy z przytrzymaniem. I tam można różne konteksty definiować, że jak zablokowany ekran, to inne akcje, trochę jak ten tap-tap. Tylko, że nie powinno to ponoć pożerać aż tyle baterii, bo mój problem z tap-tapem był taki, że on działał nawet różnie, bo różnie, ale działał. Natomiast tutaj, natomiast pożerał mi dużo baterii, a tutaj tego problemu nie powinno być. No tylko właśnie, nie wiem, czy Motka to ogarnie. Ja to sprawdzę zaraz po audycji, napiszę w komentarzu, jak się uda. A jak ty byś na którymś telefonie chciał sprawdzić, ponoć w flagowce na czas rok 2018 ten czujnik barometryczny miały. Nie wiem, jak z średniakami.
3: Niektóre tak, ale rzeczywiście to chyba raczej flagowce i to też nie wszystkie. Zdaje się, że mój Samsung S7, którego jeszcze mam, to ma, ale nie wiem. O.
1: No to ja zobaczę, czy Motorola One. A Motorola One ma? Nie ma?
3: Chyba nie.
1: Oj.
3: Chyba nie, bo to rzeczywiście jest raczej ciekawostka niż coś, co się jakoś używa strasznie dużo.
1: Szkoda, ale sprawdzę i tak, może coś zadziała.
3: To w takim razie może jeszcze moja informacja, nieco bardziej chyba wesoła i przydatna w większości chyba ludzi, bo nie wiem, czy czytaliście, że teraz od poniedziałku weszły zmiany w prawie telekomunikacyjnym. I to takie na korzyść użytkownika, z tego co wiem przynajmniej, to tak ma działać. I są, zdaje się, trzy takie punkty. Pierwszy to jest to, że że jeżeli kończy nam się umowa, to zdaje się, że nie ma być takiego automatycznego przedłużenia na 30 dni. Nie wiem, co ma być, natomiast zdaje się, że po pierwsze no, jak to się nazywa? No, operator, z którym mamy umowę, powinien nam jakoś dość dokładnie powiedzieć, co się stanie po zakończeniu umowy i te warunki też nie mogą być jakoś bardzo złe, z tego co wiem. Po drugie, jeżeli zmieniamy numer, jeżeli zmieniamy operatora, po prostu jeżeli przenosimy numer do innego operatora, już chyba kończy mi się myślenie, to operator zdaje się ma to zrobić najpóźniej dzień po tym, jak nam się skończy stara umowa z poprzednim operatorem. Po prostu ma to być najlepiej, żeby to było tak po prostu, no, żeby to działało płynnie, tak? Po prostu nagle się okazuje, że jesteśmy u innego operatora i ma w ogóle ponoć nie być żadnych opóźnień, najlepiej. Ma być coś takiego, że rozwiązanie umowy nie musi być ponoć u operatora, tylko na przykład mailem. Znaczy na przykład, tylko chyba, no właśnie można też mailem rozwiązać umowę, nie tylko u operatora w salonie. Jest jakiś taki punkt, który mówi o tym, że płacimy tylko za to, co mamy rzeczywiście napisane w umowie. Podejrzewam, tu chodzi o jakieś takie mniej lub bardziej ukryte opcje, które czasami ponoć się zdarzają u operatorów, ma tego nie być. No i chyba tyle. Nie wiem, czy tam coś jest jeszcze w tym
2: i jeszcze nowym. Jedna rzecz, to Unia akurat, że coś związanego z prywatnością wchodzi, jeżeli chodzi o komunikatory internetowe. I tutaj, o ile na przykład w przypadku Google'a to jest pozytywna informacja, bo w tym momencie użytkownikom dano wybór, czy pewne funkcje, które no, polegają na tym, żeby Google korzystał z naszych danych, będą dostępne. I to jest fajne, bo my sobie możemy wybrać, że tak, albo wybrać, że nie. Nasza sprawa, nasz wybór. O tyle Facebook powiedział, że w Unii Europejskiej niektóre funkcje, takie jak ankiety na Messengerze, mogą po prostu przestać działać. Dziękujemy.
0: No cóż.
2: Więc.
0: Coś za coś. Coś za coś. A tymczasem okazuje się, że.
3: Ja bym tylko jeszcze taki komentarz. To w sumie ciekaw jestem, czy to rzeczywiście tak trochę będzie. Bo my tak chyba troszeczkę jako użytkownicy właśnie z Unii. Tak sobie myślę, są te usługi ze Stanów, to w sumie co my będziemy odkrywać nomen omen Amerykę na nowo? A może jeżeli nam powłączają to, powłączają tamto, to może da to jakiś taki zastrzyk energii
2: nie,
3: tym wszystkim?
2: Bo jeżeli oni powyłączają, bo oni nie mogą, to my też nie będziemy mogli, to my tym bardziej nie będziemy mogli.
3: Znaczy chodzi o to, że pytanie, czy na przykład wtedy nie zrobi się dobra, skoro nie ma tu konkurencji tak ogromnej w Europie, to może nasz produkt jakiś tam się...
2: Bardzo w to wątpię. Wczytywałem się mocno w ten temat i trochę w analizy. I trochę w analizy i właśnie wychodzi na to, że Chiny, że Indie, że Stany, ale że z Europą to będzie dość spory problem.
0: Słuchajcie, pesymizmem nam tu trochę powiało, tak gdzieś tam na koniec, ale za to... Tak jak mówię, my jeszcze spać nie możemy, no bo prowadzimy audycję, a też Kasia chyba jeszcze nie może za bardzo spać, bo do nas właśnie dołączyła.
4: Niespodzianka.
0: Dobry
4: dzień
0: wieczór.
4: Dobry. Mamy nowy dzień dobry, już jest środa, moi drodzy. Ja niedawno właśnie wróciłam do domu, tak, nie mylicie się, do domu z tych ferworów przedświątecznych. Byłam u rodziców, bo jeszcze coś tam u mamy, coś tam załatwiałam, pomagałam. Prezenty pakowałam niektóre, no i dopiero teraz mi się udało dotrzeć do domu, więc dlatego mnie nie było, ale znaczy po tej stronie, gdzie wy wszyscy, moi koledzy, ale jakby zupełnie inaczej jest od tej drugiej strony i miło mi bardzo, że jakoś mi się udało tutaj dodzwonić. No i ja tutaj dzwonię, no łączę się, żeby złożyć życzenia. Noworoczne to już jeszcze nie, ale świąteczne jak najbardziej, bo to już coraz bliżej święta. Już pojutrze, Więc wszystkim naszym słuchaczom chciałam złożyć najserdeczniejsze
3: życzenia. Wigilia jutro, to wiesz.
0: Wigilia, dokładnie, Wigilia jutro.
4: Matko, no właśnie.
0: Dziś mamy Wigilię Wigilii.
5: Tak, 23 grudnia.
4: Jeju, niesamowite, jak ten czas spędzi. Ja myślałam, że mam wszystko gotowe, a tu się okazało, że tak tydzień przed to wszystko tak gwałtownie przyspieszyło, że się nie wyrabiam, ja nie wiem. No to cóż, wszystkiego co najlepsze, moi drodzy. Zdrowia przede wszystkim, bo to w tych covidowych czasach jest no bardzo, bardzo, bardzo potrzebne. No i wszystkim życzę tego, czego sobie indywidualnie życzą. Jeśli jeden sobie życzy radości, to mu życzę. Jeśli druga osoba życzy sobie miłości, to jej życzę. I chciałabym, żeby te życzenia moje trafiły pod strzechę każdego słuchacza. No to tyle ode mnie.
0: No i taki będziemy, myślę, że już powolutku też kończyć nasze dzisiejsze tyfloprzeglądowe spotkanie. Dzisiejszo-wczorajsze właściwie. Chyba, że jeszcze ktoś z was ma jakąś informację, którą by się chciał podzielić.
5: Ja może bym miał, ale nie będę pesymizmem chłodzić. To już tak pesymizm dużo poszło.
4: No to ja mam, jak już jestem, to mam.
0: No to słuchamy.
4: Owszem, była taka sytuacja, na zakupach byłam w drogerii Contigo. To jest taka fajna drogeria kosmetyczna, naturalne kosmetyki azjatyckie, koreańskie, ale nie tylko. Tam można kupić, no nie wiem, czy to takie też ważne, ale no to są niszowe raczej takie, nie w każdym mieście są te nazwy i te sklepy kosmetyczne, a Contigo jakby je zbiera w jedno i sprzedaje pod swoim szyldem. No i słuchajcie, przyszło do zakładania karty, bo teraz jakoś tak jest, że jak się założy kartę, no to ma się później 10% czy tam ileś. No i ja mówię, dobra, to ja sobie założę. No i okazało się, że pani mówi, wie pani co, tutaj jest terminal, ja będę pani zadawała pytania i pani na tym terminalu będzie mi odpowiadać. Okazało się, że jest koszulka założona, foliowa, więc było mi dosyć trudno, więc pani mówi, dobra, no to po prostu, bo też była bardzo duża kolejka. I ja mówię, dobra, no i tak już tyle razy mówiłam to moje imię i nazwisko na głos i tak dalej, więc jak już powiem ten jeszcze raz, to nic się nie stanie. Ale jaki jest patent? Słuchajcie, dostajemy sobie terminal, normalny taki, do którego przykładamy kartę i wpisujemy PIN. I pani mówi, proszę podać swoją datę urodzenia. Najpierw dzień, potem miesiąc, potem rok. Wpisujemy na terminalu, później wpisujemy na terminalu numer telefonu, później wpisujemy, na przykład zaznaczamy, czy się zgadzamy na przetwarzanie danych. No i robimy to po prawej stronie przyciskiem obok zera z tym kółeczkiem, to jest chyba zielony bodajże. Tak jakbyśmy zatwierdzali PIN i wszystko można było, prawie wszystko można było zrobić za pomocą tego terminala. Co dla mnie, ja pierwszy raz się z czymś takim spotkałam, bo albo były po prostu na papierze, na kartce i trzeba było spisać, co tam trzeba, albo kasjerka się pytała i mnóstwo ludzi odpowiadało po prostu przy kasie, przy wszystkich, jakie tam te swoją metryczkę, jaką ma.
2: A no, jak imię i nazwisko?
4: No właśnie, imię i nazwisko i mail jedynie wpisywały się na kasie na ekranie dotykowym.
2: Aha.
4: I tylko to. Reszta, wszystkie numerki tak nie zgadzają się.
0: Na fizycznej klawiaturze.
4: I tak dalej.
2: A to mogliby znaleźć, uważam, na to sposób. Na to jest sposób, jak to zrobić dostępnie. Na terminalu wpisujemy numer telefonu, na telefon dostajemy linka, pod linkiem wpisujemy resztę.
4: No tak, też, to prawda. Też tak można. No w każdym
5: razie. Ale nie znaleźli.
4: Nie, może po prostu w innych sklepach tak jest. Dlaczego? Ja po prostu mówię tutaj o tym takim rozwiązaniu, z którym ja się spotkałam i stałam po prostu z otwartą buzią, że tak powiem. Kurde, jakie to jest proste. Dlaczego nikt na to nie wpadł wcześniej? Dlaczego ja muszę podawać te wszystkie informacje? No bo tutaj sama jakby już mówię, dobra, mówię, bo to była ta koszulka, mnie się też śpieszyło, wiem, że była bardzo duża kolejka. Mówię, dobra, to już niech pani, chociaż ja nie wpisuję jakoś wolno tych numerków, ale z tą koszulką mogłoby mi być problem, więc mówię, dobra, to już podam, bo i tak podaję, to podam. Ale jakbym
3: podejrzewam
4: miała...
3: Podejrzewam też dlatego, że nie ma jakichś takich systemów, które po prostu są do kupienia, powiedzmy, które mają spełnić taką, taką rolę. I z reguły podejrzewam, jeżeli ten sklep to albo sobie zrobił sam, a dzisiaj mam wrażenie, jest trochę mimo wszystko moda na takie rozwiązania, które po prostu ktoś robi rozwiązanie do czegoś tam.
2: Kupujemy, dokładnie.
3: I to się po prostu kupuje, nikt nie tworzy samego, bo nikt nie ma po prostu
2: podejrzewam.
3: Ludzi.
2: Podejrzewam, że tu komuś chodziło o RODO, nie o dostępność, tylko o RODO.
4: Tak
2: żeby
4: myślę.
2: Kasjerka nie widziała naszych danych, bo czy my to jej dyktujemy, to słyszy cały sklep, czy jeżeli wpisujemy na formularzu, to widzi to kasjerka i tak to musi potem przepisać do systemu, bo nie ma opcji, żeby nie. A jeżeli wpisujemy to my jako klient na terminalu, to teoretycznie trafia to do systemu i nie widzi tego nikt, jako oczami na to nikt nie patrzy. Poza nami, więc myślę, że to o to bardziej chodziło, a że dostępność wyszła, to jest...
4: Nie wiem, czy ona tego nie widzi na wyświetlaczu. Wydaje mi się, że widzi i kontroluje. No, myślę, że na pewno widzi, no bo jakby powiedział ktoś, a proszę pani, tu się pomyliłam i
2: ona
4: coś tam trzeba
2: że ma
4: cofnąć.
2: Opcję jakiś korekta, nie źle wpisał albo coś tego typu. Ale właśnie mi się wydaje, że może tu chodzić o to, żeby właśnie ona nie widziała pewnych rzeczy. No
0: też mi się tak wydaje, że to może być, a jeżeli ktoś się pomyli, to, to może być opcja popraw. No w każdym razie rzeczywiście fajnie, że przynajmniej coś udaje się zrobić. No szkoda, że nie do końca, ale może kiedyś i do tego dojdziemy. No to co, słuchajcie, dobiliśmy tym samym do końca naszej dzisiejszej audycji. Do końca 68. wydania Tyflo Przeglądu. Mi nie pozostaje nic innego. Chyba, że jeszcze ktoś coś chce dodać.
5: Ja nie wiem, czy było o tym, że od nowego roku droższe smartfony?
0: Nie było.
5: Bo wchodzi opłata reprograficzna. Za wirtualnymi mediami, powtarzam.
0: Nie było, Robercie, no to...
3: Tak, też
5: tak wesoło.
0: To tak wesoło.
3: Podobno rzeczywiście ma wejść.
4: A to ja mówiłam już kiedyś, chyba latem.
5: No tak,
0: tak,
5: ale
0: teraz będzie wchodzić. Teraz będzie wchodzić. Tak jest. No to w każdym razie, słuchajcie, jeżeli ktoś ma ochotę się w smartfona zaopatrzyć, to najlepiej Mikołaja poprosić, to jeszcze parę godzin jest, to może pod choinką się znaleźć.
5: Albo do końca tego roku jeszcze.
0: Albo do końca.
2: Ale nie mnie, żeby nie było.
0: No dokładnie tak, nie proście Mikołaja... o wszystkie smartfony, nie tego Mikołaja. No dobrze, słuchajcie, to w takim razie, skoro my już się z wami będziemy żegnać, to dziękujemy bardzo za uwagę, dziękujemy za to, że z nami byliście, wytrzymaliście i że nas słuchaliście, i z racji tego, że jest to ostatni w tym roku Tyflo Przegląd, że robimy sobie przerwę świąteczno-sylwestrowo-noworoczną i spotkamy się z wami dopiero w przyszłym 2021 roku, no to życzymy zdrowia, szczęścia, spokoju i żebyście po prostu spędzili sobie te święta, ten okres świąteczny, sylwestrowy, no tak jak chcecie, bo to po to jest wolne, żeby gdzieś tam akumulatory naładować i żeby mieć energię na wszystko nowe.
5: No i zapraszamy na Sylwestra.
0: I zapraszamy na Sylwestra do Radia DHT, oczywiście.
5: Dokładnie.
0: Zapraszamy na Sylwestra do Radia DHT. Sylwester wystartuje o godzinie 14, zakończy się o godzinie 6 rano. Także słuchajcie, to jest najdłuższy Sylwester. Najdłuższy Sylwester medialny, że tak powiem. No, nikt wam takiego sylwka nie zrobi jak my, więc świętujcie razem z nami www.radiodht.com. Na obu kanałach będziemy dla was grać i będziemy imprezować. No to jeżeli chodzi o Tyflo...
5: Na tyle, na ile możemy.
0: Tak, to jeżeli chodzi o Tyflo Przegląd, to tyle. Paweł Masarczyk, Mikołaj Hołysz, Tomasz Bilecki, Robert Łabęcki.
5: Usłyszenia. Wszystkiego najtańszego.
0: Jeszcze przez momencik Kasia Ślipek.
4: Dobrej nocy, dziękuję.
0: No i ja również. Dziękuję bardzo za uwagę, Michał Dziwisz. Kłaniam się. Do usłyszenia w przyszłym roku.
6: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
0: Minęła godzina 19, wysłuchacie Tyflo Radia, Tyflo Radio, Tyflo Podcast, www.tyflopodcast.net. Przypominam, Tyflo Podcast to pierwszy polski podcast dla osób niewidomych i słabowidzących. Możecie nas słuchać zarówno w formie przekazu na żywo, tak jak chociażby teraz na antenie Tyflo Radia, ale także możecie odwiedzić na naszą stronę internetową. Tam znajdziecie wszystkie audycje, które miały swoją premierę na żywo tu u nas w Tyflo Radiu, także w formie podcastów do pobrania. Witam bardzo serdecznie, przy mikrofonie Michał Dziwisz. Dziś w kalendarzu mamy czwartek, to 21 dzień kwietnia 2016 roku. Rozpoczynamy kolejne spotkanie z audycją Tyflo Podcastu na żywo, a dziś będziemy mówić o dostępności. Dziś będziemy mówić o dostępności, która coraz to szerzej znajduje również i swoje miejsce, że się tak wyrażę, w mainstreamie, bo my jako Tyflo Podcast, czy jako Tyfloświat, no to z urzędu poniekąd pisujemy o dostępności, bo dotyczy to bezpośrednio was, drodzy słuchacze, drodzy czytelnicy, czyli jako osoby niewidome i słabowidzące jesteście tą dostępnością zainteresowani. A są też tacy, którzy piszą o dostępności, bo dostępność jest po prostu fajna i właśnie o tym między innymi można przeczytać w najnowszym numerze Mój Mac magazynu, który się w tym tygodniu ukazał i właśnie o tym numerze tego czasopisma, jak i o samym magazynie będziemy rozmawiać z jednym z jego redaktorów. Po drugiej stronie naszych cyfrowych łącz jest Jaromir Kopp. Witam cię bardzo serdecznie.
7: Dzień dobry, dobry wieczór.
0: No właśnie, nie wiadomo, czy to dobry wieczór, czy to dzień dobry, to już taka wiosna i to w pełnym rozkwicie.
7: Jeszcze jasno, ale już po 18. Niektórzy zwykli po 18 już się witać dobry wieczór, więc wolałem zastosować obie formy.
0: Zawsze możemy skrócić dzień dobry wieczór wszystkim. W końcu nie wiadomo, o której to pójdzie.
7: Tak, a potem będzie podcast, nie wiadomo, o której to będzie odsłuchiwane.
0: Dokładnie. Tym bardziej, że również ta audycja później w formie podcastu się ukaże. Jaromirze, Mój Mac magazyn, czasopismo, które, no myślę, że dla części naszych słuchaczy, tych, którzy są zainteresowani środowiskiem Apple w Polsce, jest marką znaną, ale bardzo bym cię prosił, chociaż żebyś pokrótce powiedział, co to właściwie jest dla tych, którzy być może w ogóle o was nie słyszeli.
7: Tak jak powiedziałeś, to jest czasopismo, które powinno interesować użytkowników, sympatyków urządzeń z nadgryzionym jabłkiem, ale też nie tylko, bo tam poruszamy również inne tematy dookoła technologiczne, jest kącik kulturalny, jest kącik z opisami urządzeń, które działają nie tylko z Macami czy z iPhone'ami, iPadami. Niedawno świętowaliśmy rok działalności, od ponad roku już się wydajemy, tak mówiąc prosto. Czasopismo jest jakby ukierunkowane na porady, recenzje. Mamy temat główny, który co miesiąc się oczywiście zmienia i właśnie podejrzewam, że rozmawiamy teraz ze względu na temat główny kwietniowego naszego wydania.
0: Oczywiście, że tak, bo waszym głównym tematem kwietniowego wydania jest, tak jak już wspomniałem, dostępność produktów firmy Apple. Co was w ogóle skłoniło do zajęcia się tym tematem?
7: To dość ciekawa historia, bo wyszło to trochę przypadkowo. Ja czytając różne blogi i newsy w polskiej sfery jakby aplowskiej, natknąłem się na akcję Łukasza Banaszaka, która polegała na tym, że robił on zdjęcia iPadem w różnych dziwnych miejscach. Niedostępnych. On sam zajmuje się właśnie mocno problemami niedostępności, problemami z osób niepełnosprawnych. Jest zaangażowany w europejskich instytucjach właśnie zajmujących się tymi sprawami. I nawiązałem z nim kontakt, bo okazało się, że planuje nową akcję. na ten
0: Ale zanim
7: rok.
0: Opowiesz o tej nowej akcji, to jeszcze tak zatrzymam się na moment przy tej okazji miejsc niedostępnych. Czy to chodzi o taką dostępność, która oznacza, że trudno się tam dostać, na przykład, nie wiem, osobie niewidomej, osobie na wózku, czy po prostu to są takie miejsca, do których w ogóle trudno jest wejść?
7: Tak, bo generalnie samo, właśnie ten drugi wariant, bo generalnie samo przesłanie jest, ma być nastawione pozytywnie, czyli że nie na zasadzie, że się nie da, tylko na zasadzie, że się da. Więc raczej stara się Łukasz pokazywać miejsca, gdzie zadbano o osoby niepełnosprawne. Tutaj no dość duży nacisk jest też właśnie na wózkowiczów. Ale miejsca, do których nie zawsze może wejść każdy, albo na przykład nie zawsze można robić zdjęcia, ale albo też są to popularne miejsca, gdzie wiele osób może każdy w zasadzie może przyjść, ale spotykamy się tam w grupie osób, które się zajmują właśnie takimi sprawami łamania barier, nie tylko jeżeli chodzi o sprawy osób niepełnosprawnych, ale też o łamanie barier mentalnych, technologicznych. Formuła jest dość pojemna, ale to zaczęło się właśnie od tej ogólno właśnie pojętej dostępności tej dotyczącej osób niepełnosprawnych.
0: Jak słyszę hasło miejsca, do których nie każdy może wejść, to mi się od razu wyobraźnia podsuwa takie naprawdę ekstremalne miejsca, nie wiem, sterownia elektrowni jądrowej, stacja kosmiczna i tak dalej. To tego typu obiekty są fotografowane sprzętem Apple'a, czy jednak coś mniej spektakularnego?
7: Znaczy, chciałbym powiedzieć, że pracujemy nad tym, ale nie, aż tak spektakularnie nie, ale na przykład z ciekawostek to robiliśmy zdjęcia pod sceną, pod zapadniami sceny teatru imienia Heleny Modrzejewskiej w Legnicy. Miejsce normalnie niedostępne, ta cała maszynownia, system obracania sceną, który jeszcze chyba z tego, co pamiętam, to jeszcze sprzed wojny.
0: I on jest nadal używany?
7: Tak, i cały czas działa. Jutro będziemy robić zdjęcia na wrocławskim lotnisku i to też takie w miejscach, gdzie normalnie nie ma wstępu, bo zostaliśmy spisani z danych personalnych, PESEL-u i tak dalej, dostaniemy specjalne legitymacje. Zresztą nasze lotnisko wrocławskie akurat nie musi się wstydzić, jeżeli chodzi o sprawy osób niepełnosprawnych. Tutaj Bartek Skrzyński, rzecznik Wrocławia właśnie do spraw osób niepełnosprawnych, ten, który wymyślił hasło Wózkers i je propaguje, on chwalił nasze lotnisko tam, że stosunkowo łatwo może się dostać do samolotu, w przeciwieństwie na przykład do lotniska de Gaulle we Francji.
0: No proszę.
7: Tak.
0: Czyli, a tyle się mówi, że za granicą lepiej, a tu się okazuje, że i w Polsce całkiem dobrze.
7: Też się zdziwiłem, bo jak nagrywaliśmy z nim podcast, też może potem o nim wspomnę, bo to podcast też na zasadzie łamania barier, ale między konkurencją, że się tak wyrażę. Właśnie jak zaczął opowiadać o lotniskach, to mnie mocno zaskoczyło, że chwalił wrocławskie, a ganił paryskie. Tak samo na przykład rynek w Brukseli, gdzie on jeżdżąc na wózku wpada w kolejny i nie może się swobodnie poruszać, a właśnie w poniedziałek we Wrocławiu otwieraliśmy tak zwaną, znaczy on otwierał, my byliśmy z ramienia patrona medialnego tam obecni, znaczy ja i Łukasz, Szpilkostradę, czyli specjalna strefa, chodniki, które choć są zrobione z kostki, są tak gładkie, że ani szpilka kobiecego buta się tam nie wbije, ani tym bardziej kółko wózka.
0: Czyli po prostu nawierzchnia 100% bezpieczna dla każdego.
7: Tak. I tak usytuowana, żeby nie budzić kontrowersji. Na przykład były problemy typu, czy puścić tą trasę między bliżej budynków, ale wtedy kolidowała z ogródkami piwnymi, czyli na przykład ktoś jadący wózkiem mógłby się nadzieć na kelnera, a czy bardziej od budynków, tam dość długie debaty były, ale to już inny temat.
0: No właśnie, bo zaczęło się od zdjęć, a skończyło się przynajmniej na razie na numerze o dostępności. To co było pomiędzy?
7: Pomiędzy było to, że gdy porozmawiałem z Łukaszem o tej akcji, to stwierdziłem, że wypadałoby o tym coś napisać. I ustaliliśmy, że porozmawiam z naszym redaktorem naczelnym, Przemkiem, że czy mój Mac Magazyn nie objąłby patronatem tej akcji Łukasza. Ona ma długą i skomplikowaną nazwę. Myśmy zaczęli stosować już jej skrót hashtagowy WroAccessible16. Więc tak, tą nazwą będę się posługiwał.
0: A zaryzykujesz chociaż raz przedstawienia pełnej nazwy, czy nie będziesz próbował?
7: Nie będę, bo ja nie znam zbyt dobrze, nazwa jest po angielsku, a ja angielski dość mocno kaleczę. Ja dobrze tylko czytam po angielsku. Ale więc wolałbym nie ryzykować, bo dostanę ochrzan.
0: Okej.
7: I właśnie mówiąc o tym patronacie nad tą akcją, przy okazji zaczęliśmy omawiać tematy kolejnych wydań. Tak nam wyszło, że na kwiecień jeszcze nie mamy nic ustalonego. I wtedy nam się zapaliły takie lampki, a może by zrobić tematem głównym właśnie sprawy dostępności. A tu też taka dygresja, bo czemu jakby to tak łatwo poszło w tą stronę? Bo ja parę razy na Twitterze, korespondując, pisząc z różnymi osobami, po paru miesiącach dopiero dowiadywałem się, że to są na przykład osoby niewidome. I dla mnie to było pewnym mocnym zaskoczeniem, bo po prostu się wpisało. Potem nawet się okazało, że jedna z tych osób biega maratony. Dopiero sprawa wyszła na jaw, gdy się spytałem, a czy będzie startował w maratonie rowerowym. Się okazało, że właśnie, że niestety niewidomi mają pewien problem z tym, zwłaszcza w jeździe w pojedynkę. I dopiero wtedy się dowiedziałem, że ta osoba nie widzi. A podczas korespondencji przez social media, tak to uprośćmy, w ogóle się nie dawało tego zauważyć. I potem się okazało, że ja takich osób mam przynajmniej kilka. I wtedy właśnie wyszło na to, że w połączeniu z patronatem nad akcją Łukasza wyszło na to, że to jest temat, który już nie jest jakby marginalny, bo dotyka nas z każdej strony. Jak nas tutaj mówię o ogóle społeczeństwa tego, które ma mniej problemów.
0: Jak to jest z tymi osobami niepełnosprawnymi? Bo jak rozumiem, chcieliście stworzyć numer poświęcony po prostu dostępności produktów Apple, ale czytając ten numer, tak, bo go przeczytałem w całości, to ja widzę, że jednak przede wszystkim pojawiły się osoby niewidome, jedna osoba głuchoniewidoma, piszące na temat dostępności. Na przykład, nie udało się chyba, ale to myślę, że zaraz rozszerzysz, bo nie udało się nikogo, tak mniemam, pozyskać, kto by korzystał z przełączników na przykład, a Apple również i takie urządzenia wspiera gdzieś tam w dostępności chociażby iOS-a. To było właśnie spowodowane tym, czy na przykład tym, że mieliście gdzieś takie osoby, ale siłą rzeczy byłoby ciężko osobie, która powiedzmy ma, nie wiem, sprawną może jedną rękę albo jeden palec jednej ręki napisać artykuł.
7: Znaczy, to zawsze jest presja czasu. Mimo że myśmy podjęli decyzję na przełomie chyba stycznia i lutego, to jednak przygotowanie to nie jest blok. To trzeba przygotować pod wieloma względami. Musieliśmy, tak brzydko to nazwę, skorzystać z osób, które znamy, z którymi mamy kontakt. Też Łukasz poznał mnie z Grzegorzem Kozłowskim, tak, prezesem Stowarzyszenia
0: TPG, po prostu TPG, tak? najprościej może.
7: Właśnie, dziękuję za pomoc. Zawsze mam problem z nazwami i z nazwiskami. Tak samo jak z tymi nazwami angielskimi. I po prostu bazowaliśmy na kontaktach. A tu taka ciekawostka, bo bardzo dawno temu napisałem, to był mój drugi program w życiu, jaki zrobiłem na iOS-a. Napisałem program do posługiwania się symbolami iBliss symbolami tymi Blissa. To właśnie
0: możesz wyjaśnić to jest dla słuchaczom, osób, co to jest?
7: To jest specjalny język obrazkowy dla osób z porażeniem mózgowym, które nie mogą opanować normalnego czytania. Oczywiście ani jakby artykułowanej mowy, ale mogą się spokojnie posługiwać językiem, słowami, ale wyrażanymi za pomocą symboli. I stworzyłem właśnie taki, za namową znajomego, który właśnie cierpi na porażenie, tylko że on akurat nie ma takich wielkich problemów, ale właśnie potrzebował coś takiego dla kogoś innego, stworzyłem taki program i

0: się nie krępujcie, tylko do nas po prostu dzwońcie. 123 834 835 to jest nasz numer telefonu, numer z krakowskiej strefy numeracyjnej, żadne 0700, tylko zwykły stacjonarny numer telefonu. Natomiast tyflopodcast.net to jest nasz skype'owy login. Jeżeli ktoś ma ochotę skontaktować się z nami w ten sposób, jesteśmy do waszej dyspozycji. Zatem już wiemy, skąd autorzy, drogą pantoflową się, jak rozumiem, wszystko rozchodziło, to chciałbym teraz cię troszeczkę podpytać o takie kwestie związane z waszą kuchnią, bo myślę, że naszych słuchaczy może też to troszeczkę interesować. Jesteście wydawnictwem typowo internetowym, wszystko, jak rozumiem, funkcjonuje online. Jak wygląda złożenie takiego numeru? Jak wygląda praca redakcyjna nad takim całym magazynem?
1: To w zasadzie niespecjalnie się różni od czasopisma, które miałoby być wydawane w druku. Tylko że no, nie ma tego ostatniego etapu drukowania. No chyba, że ktoś sobie zażyczy wydrukowanie cyfrowe swojego egzemplarza, to jest taka możliwość, ale no, zdarza się to dość rzadko. Czyli no, tak jak już to powiedziałem, ustala się, bo akurat w naszej redakcji mój Mac Magazyn ma ten temat przewodni, który jest czymś, co go wyróżnia, czyli ustalamy te tematy przewodnie z jakimś tam wyprzedzeniem, staramy się tak mieć plan na pół roku naprzód. Potem dobieramy kto, co chce z redaktorów napisać w danym temacie, kto ma coś do powiedzenia jakby sam od siebie, czyli jest takie pospolite ruszenie. Potem też wymyślamy tematy, które pasują do tego wydania i nikt się specjalnie do tego nie zgłosił, więc potem trzeba przydzielić, że się tak wyrażę, osobom, które będą w stanie to kompetentnie podjąć dany temat. I cały czas też są, znaczy osobną sprawą jest jakby, to nie jest działalność w pełni charytatywna, bo to jest normalne wydawnictwo, więc musi się utrzymywać, więc oczywiście jest cała praca dość skomplikowana nad zdobywaniem reklamodawców, sponsorów, firm, które chciałyby poprowadzić jakieś konkursy, ufundować nagrody. Z tym się właśnie wiążą recenzje różnych produktów, co też wcale nie jest takim łatwym zadaniem, no bo taki produkt no nie wystarczy otrzymać, rozpakować, zrobić mu kilka zdjęć i opisać, jak wygląda, no tylko trzeba troszkę poużywać. Stąd właśnie to, co też już wcześniej mówiłem, że proces jest dość długotrwały. W międzyczasie zbieramy newsy, które się pojawiły, które trzeba poruszyć w kolejnym wydaniu. Potem, gdy teksty są już napisane, też Przemek Marczyński, nasz redaktor naczelny, który właśnie no, spiritus movens tego całego przedsięwzięcia, on to wymyślił, on nas pogania, on trzaska biczem nad nami, no oczywiście tu żartuję, ale czasem też musi nas pociągnąć, popchnąć w odpowiednim kierunku, czy przydzielić ten temat, czy pogonić, jak artykuły miały zejść na 15 danego miesiąca, a już jest 18 albo 20, a jeszcze tam w kilku teczkach na serwerze jest pusto, nie ma tam tekstu i zdjęć. Też właśnie osobna rzecz to oprócz tekstu, to na naszych barkach redakcyjnych też spoczywa zrobienie zdjęć zdobycie zdjęć do artykułów.
0: Co jest częstszą praktyką? Czy korzystacie z jakichś stoków internetowych, czy po prostu sami trzaskacie fotki?
1: Źródła są trzy, tak jak wymieniłeś dwa z nich, z czego właśnie jest jeszcze trzecie, czyli materiały prasowe producentów, którzy jeżeli coś piszemy o danym produkcie, to bardzo chętnie nam te zdjęcia użyczają. Czyli najfajniej jak mamy własne zdjęcia, tylko że wielu z nas jest redaktorami, nazwijmy to amatorskimi, znaczy większość z nas.
0: Czyli to nie jest wasza podstawowa działka?
1: Nie mamy, na przykład nie ma, tak, oczywiście, ale nie wiąże się z

0: tym to, że nie mamy super sprzętu fotograficznego albo miejsca do fotografowania.
1: Wiesz, teraz zdaje się, że Reuters już akceptuje oficjalnie zdjęcia robione iPhone'ami. To
0: nie jest problem zrobić zdjęcie iPhone'em, ale problemem jest na przykład stół, gdzie można mieć dobre bezcieniowe oświetlenie i tutaj się zaczynają schody, no i też umiejętności, nie oszukujmy się, nie każdy ma takie zdolności jak ci, którzy prowadzą u nas działy porad fotograficznych. Na przykład właśnie nasz kolega redakcyjny Michał Koralewski, który nagradzany fotograf mobilny. Sam czytam jego artykuły o tym, jak zrobić dobre zdjęcie.
1: Tak, i zresztą teraz w mój Mac magazynie jest nawet artykuł poświęcony temu, jak fotografować, jak to było, w deszczu i śniegu chyba, tak?
0: Tak, i to jego autorstwa, z tego co pamiętam. I czyli no, sami staramy się robić jak najlepsze zdjęcia, ale nie zawsze są tak dobre, żeby na przykład trafić na stronę tytułową artykułu. I tutaj właśnie z pomocą przychodzą albo dostawcy sprzętu, który jest opisywany, albo z tego jak najrzadziej staramy się korzystać, ale czasem trzeba właśnie te zdjęcia stokowe, bo mamy bardzo dobrą agencję reklamową, która jakby opiekuje się nami pod względem wyglądu pisma, bo oni też, nie tylko naczelne, ale oni nas właśnie najbardziej gonią o te zdjęcia i o to, żeby tych zdjęć było dużo, żeby można było żeby było z czego wybrać.
1: Rozumiem. I w ten sposób to wygląda.
0: A nie, jeszcze są, bo jeszcze Aha. są bardzo ważne etapy. Potem trafiają do korekty, bo no, ja jestem z tych, którzy robią dużo błędów ortograficznych. Zresztą też nie każdy z miesiąca na miesiąc, z roku na rok, każdy z nas pisze coraz lepiej, ale no, nawet profesjonalnym redaktorom radiowym czy magazynowym, których to jest głównym zajęciem, no zdarza się, że robią coś niestylistycznie. Nawet ostatnio rozmawiałem z profesorem Jotkiem, on też potrafi się pomylić. I mamy korektę, która wyłapuje nam jak najwięcej tych błędów i literowych, i gramatycznych. Potem po korekcie właśnie to wszystko trafia do składu. To jest składane, potem znowu do naszych opiekunów graficznych, do agencji Boldway, właśnie do Darka, Digi, Niedźwiedzia i oni jeszcze raz sprawdzają, czy wszystko dobrze wygląda. Ostatnie poprawki i leci to na serwery.
1: I później można sobie już to ściągnąć. W jakich formatach?
0: W PDF-ie. To jest publikowane póki co, za wyjątkiem tego numeru kwietniowego, zawsze są publikowane w PDF-ie tylko. To ze względu na tą formę graficzną i reklamy. EPUB i tym podobne formaty czytnikowe się słabo bardzo sprawdzają w sprawach jeżeli chodzi o wydawanie takich magazynów w sensu stricte właśnie takich.
1: Ale chodzi tu o kwestię właśnie taką graficzną?
0: Tak, bo tam nie można opanować wszystkich atrybutów. Tu jednak chodzi o to, żeby to wyglądało na każdym komputerze identycznie i właśnie w cudzysłowie udawało magazyn drukowany.
1: Rozumiem. No, z perspektywy czytników ekranu wygląda to różnie, muszę powiedzieć. Te PDF-y, tak jak już kiedyś nawet rozmawialiśmy, mogłyby mieć przyjaźniejszą strukturę, ale to już jest zapewne kwestia tego, jak jest to składane i jak jest to otagowane przez osoby, które się tym zajmują.
0: Wykonałem test u siebie na iPhone'ie i okazało się, że voice-over, oczywiście on nie mówi, że to jest tytuł, nagłówek, coś tam, tylko leci w cudzysłowie ciurkiem, ale nie gubi się w tym.
1: A nie, no oczywiście czytelne to jest, to absolutnie, ja absolutnie tego nie neguję. Natomiast no gdzieś tam można by było pod tym względem nawigacyjnym fajniej to zrobić, ale no liczę, że do tego dojdziecie. Jak już zabraliście się za dostępność, to już teraz będzie z górki. Natomiast właśnie, a propos tej dostępności, to jeszcze chciałem zapytać. Wspomniałeś o tym, że są artykuły i tematy przydzielane do konkretnych autorów. Czy tu w zagadnieniu, no bądź co bądź, tak przypuszczam, popraw mnie, jeżeli się mylę, ale jednak chyba troszeczkę dla was nieco egzotycznym, również przydzielaliście, czy zdaliście się na koncepcję autorów na ich teksty? Jak to było?
0: Tutaj na, nie było, znaczy jeżeli chodzi o temat główny, nie było problemu w ogóle z artykułami, bo ja miałem parę kontaktów, sam przeprowadziłem właśnie wywiad z Grzegorzem i potem ten artykuł napisałem również o tej właśnie akcji, która jakby zainspirowała nas do powstania tego wydania, a resztę artykułów no, pisali najlepsi fachowcy, bo osoby, które same mają albo nie widzą, albo mają właśnie problemy z widzeniem, opisywali też, mieliśmy, z tego co pamiętam, mamy artykuł chyba od wydawcy oprogramowania i tutaj akurat nie było problemów z przydzielaniem, bo oczywiście tak jak sam zauważyłeś, tu temat główny tematem głównym, ale on nie wypełnia całego magazynu, jest jeszcze coś, co no generalnie tak zwane stałe punkty, czyli w tym akurat miesiącu nie udało się, na następny miesiąc przeszła tak zwana rozmowa z programistą, cykl, który ja prowadzę, po prostu mieliśmy tyle tematycznych artykułów, że coś trzeba było przesunąć na kolejny miesiąc, ale na przykład seria o serwerach na Skunapa, czy recenzje innych produktów, czy newsy, no to są ogólne rzeczy i tutaj już ci nasi stali redaktorzy się tym zajęli, czy też kącik kulturalny, co nie, to też jakby stały punkt.
1: Rozumiem. Wspomniałeś tak między wierszami, między słowami o tym, że tegomiesięczne wydanie Mój Mac magazynu pojawiło się w PDF-ie, ale w czymś jeszcze. To może powiedzmy o tym.
0: Dla mnie to jest bardzo, bardzo miła i wielka sprawa. Co prawda na razie jednorazowa, pierwszy raz się to zdarzyło, ale udało nam się wydać profesjonalną wersję audio. Tutaj chcieliśmy to zrobić. Najpierw był pomysł taki, że zrobimy to sami, czyli każdy przeczyta swój artykuł, ale to jednak nazwijmy to uczciwie, to byłaby amatorka.
1: A próby potem były jakieś, czy nie bardzo? Czy już się poddaliście na tym etapie?
0: Na szczęście Przemek opanował sytuację w lepszy sposób. Zaczął rozmawiać z audioteką, która stwierdziła, że może nam pomóc. No ale jeżeli to ma być zrobione profesjonalnie, to też nie może to być zrobione za darmo. I tutaj bardzo wielkie podziękowania dla Orange Polska, która właśnie jest sponsorem wydania audio, tego patronem, sponsorem. Bez niej to nie udałoby się tego zrobić tak profesjonalnie właśnie w audiotece. Pan rzecznik Wojciech Jabłczyński podjął temat i błyskawicznie przekazał do pani Moniki Kulik, która, no, potężna korporacja, podjęła decyzję w ciągu dni. Nie pamiętam, czy to były dwa dni, czy coś, i że okej, my takim działaniom pomagamy, chcemy, wesprzemy was, robimy wersję profesjonalną. No i się udało. I ta wersja profesjonalna, tutaj jedyny taki malutki problem to, że ona nie jest dostępna za darmo, tylko za złotówkę, ale to nie jest nasza pazerność czy pazerność audioteki, tylko niestety ich system nie pozwala na udostępnianie za darmo. Nie przewidzieli, że można udostępniać audiobooki za darmo, więc jest ta symboliczna złotówka.
1: Rozumiem. I jak można się dostać do tej wersji audio? Co należy zrobić, żeby z niej skorzystać?
0: Można wejść na stronę audioteka.pl albo audioteka.com i potem na polski dział i wpisać po prostu w szukaj Mój Mac. Normalnie po polsku, tylko że Mac przez C, tak jak nazwa własna. Mój Mac, mówiąc tak obrazowo. Ewentualnie wejść na mójmac.pl i odszukać artykuł, który właśnie przekieruje na audiotekę. I tam trzeba dodać do koszyczka, zapłacić złotówkę i dostajemy 4 godziny i 8 minut nagrania, bo nagrane jest wszystkie artykuły, nie tylko te z tematu głównego, ale od początku, od deski do deski, wszystko mamy w formie audio.
1: I jest to nagrane ludzkim głosem, to nie jest żadna synteza, to jest żywy lektor.
0: Tak, i to dobry lektor, znaczy może... Nie wiem właśnie, jak wam się to spodoba, bo po prostu to jest taki, to jest nagrane w stylu audiobooka, czyli ciut tak nawet jakby teatralnie z akcentami, też bardzo fajna rzecz, bo wszystkie wywiady są zrobione na dwa głosy, dwóch aktorów czyta, więc łatwo się połapać, kto zadaje pytania, kto odpowiada. Naprawdę bardzo kawał dobrej roboty i no i cieszymy się, że nie robiliśmy tego sami, no bo no teraz możemy być dumni z tego wydania. A tak to pewnie byśmy się tylko trochę cieszyli, że się udało, ale każdy by potem musiał skulić uszy, bo pewnie by się oberwało, że a tu źle akcentuje, a tu coś źle powiedział, a tu przekręcił. Postawiliśmy na profesjonalizm dzięki właśnie pomocy Orange.
1: No i rzeczywiście to dla niektórych na pewno będzie taki przyjemny akcent. Można sobie zakupić za złotówkę elektroniczną wersję, posłuchać, poczytać, tak, zapoznać się z tą treścią.
0: I tutaj właśnie, bo sam pewnie zauważyłeś, jak ogromny sukces ogólnie wśród całego społeczeństwa odniosły podcasty, bo no, inaczej byś nie prowadził podcastu, co nie byście nie prowadzili podcastu.
1: Dokładnie.
0: I to jest niezależnie od tego, czy ktoś widzi, czy nie widzi. Po prostu ludzie teraz wolą słuchać. Ja jestem wyjątkiem. Ja na przykład prowadzę podcast, w kilku tam występuję, ale sam nie słucham podcastów. Ja wolę czytać. Bo ja nie prowadzę samochodów. Potem się okazuje, że na przykład dużo naszych słuchaczy, mówię tu o podcaście, który prowadzę peer-to-peer z Sebastianem Szwarcem, dużo naszych słuchaczy słucha nas podczas jazdy albo podczas ćwiczeń, a no wtedy wiadomo, że czytać jest niewygodnie, więc ta wersja audio no była głównie, miała być ukłonem w stronę osób, które nie mogą czytać albo mają, teraz to w zasadzie przy użyciu technologii każdy może czytać, ale dla których czytanie wzrokowe nie jest możliwe, co nie? Więc, ale okazało się, że wszyscy się z tego wydania cieszą.
1: Oczywiście, że tak. Zresztą wśród niewidomych to też taką ciekawostkę mogę ci powiedzieć, że są zdania podzielone, bo niektórzy bardzo lubią czytać audiobooki, które to też zresztą przecież coraz bardziej się popularne robią, chociażby przykład Storytela, który wkroczył na polski rynek, no zapowiada że coś ciekawego z tego, że można na tym zrobić niezły biznes, i oby im się udało. Natomiast no także i wśród niewidomych są zdania podzielone. Ja jestem akurat z tych, którzy wolą syntezę, powiem
0: no,
1: szczerze.
0: No bo można szybciej.
1: Tak, dokładnie.
0: Ale
1: dokładnie.
0: Oprogramowanie do podcastów bardzo często ma opcję odtwarzania.
1: Tak, można sobie przyspieszyć.
0: Półtora czy dwa razy szybszego, więc no,
1: to już jest
0: taka opcja, ale to już no, jak już ktoś przywykł do tego syntetycznego głosu i ustawił sobie odpowiednie tempo, no, dałeś mi próbkę, jak ty czytasz, to no, tempo dla mnie było zawrotne. Tam co połowę słów byłem w stanie zrozumieć, no ale podcastu już byś tak nie podgonił, takiego audio wydanego.
1: Nie, bo to nie jest tak, bo to nie jest tak regularne. Zresztą słowa, jak ktoś mówi w różnym tempie, nie można tego tak fajnie przyspieszyć. Wtedy można by było na przykład pewne słowa zwyczajnie zgubić.
0: Tak, czyli tutaj mamy podobne podejście, też wolimy czytać.
1: Tak.
0: Ty i ja.
1: Dokładnie.
0: Ale wersję audio Mój Mac magazynu odsłuchałem całą dla samej przyjemności tego głosu, tego lektora. Naprawdę. No, nieskromnie powiem, że bardzo mi się podobało.
1: Ja powiem szczerze, jeszcze nie, ale muszę po nią sięgnąć i też się zapoznać.
0: Przyznaj się szczerze, że ci szkoda tej złotówki.
1: Nie, tam zaraz szkoda.
0: To jak dokonasz tego, nazwijmy to, zakupu, to pamiętaj, żeby tam dać jakąś stosowną opinię. Najlepiej dobrą, ale według swojego sumienia.
1: No, oczywiście, nie omieszkam tego zrobić, kiedy tylko się zapoznam, ale przypuszczam, że będzie dobrze. Mam taką nadzieję. To teraz może dla naszych słuchaczy uchylmy rąbka tajemnicy, bo tak mówimy, że o dostępności, o dostępności, o dostępności. No dobrze, ale co właściwie w tym numerze Mój Mac magazynu się znalazło? Co można przeczytać? Może tak pokrótce teraz byśmy zachęcili słuchaczy Tyflo Radia, Tyflo Podcastu, którzy słyszą o tym czasopiśmie pierwszy raz na przykład i nie wiedzą w ogóle, czego mogą się spodziewać, a tu specjalny numer skierowany no, w dużej części do osób niewidomych i traktujący o tym, jak niewidomi korzystają z komputera i z urządzeń mobilnych, czego się mogą nasi słuchacze spodziewać, sięgając po ten numer.
0: Dziękuję za tak długi wstęp, bo zdążyłem otworzyć spis treści.
1: A tak jakoś czułem, że właśnie to będzie ci potrzebne.
0: Tak, znaczy właśnie myślę, że najlepszym pomysłem będzie krótkie przedstawienie spisu treści, bo zacznę od tego tematu wiodącego, tematu miesiąca, czyli nie od początku. O, jak miło, bo zaczyna się rozmową właśnie z Grzegorzem Kozłowskim, moją. Potem jest artykuł Apple dla wszystkich,
1: Piotra Witka. Piotra nasi słuchacze dobrze znają z pewnością.
0: Tak, myślałem, że tu będą...
1: Tak, to wiesz, to znane nazwiska.
0: Tak, ale jest też ciekawy również dla mnie, zresztą też o tym raz już rozmawialiśmy prywatnie, tworzenie aplikacji dla niewidomych. Oczywiście na platformy nasze, Apple'owskie, to aha, może być temat ciekawy dla wszystkich, nawet nie dla programistów, bo dobrze jest wiedzieć, jak to się dzieje z drugiej strony. Kasia Dojnikowska, niewidomi też mogą gryźć jabłka, czyli jak pierwsze konfiguracje VoiceOver na iPhone'ie.
1: A to się przydaje, żeby móc wystartować, to prawda.
0: Tak, halo, to ja. Powiem ci uczciwie, że jeszcze wszystkich artykułów nie przeczytałem, bo ja musiałem w tym czasie, jak to się było opublikowane, ja musiałem nadganiać ostatnie tematy do majowego wydania.
1: Rozumiem.
0: Z tym świstającym biczem nad głową. Moja przygoda z komputerami Mac i iPhone'em. Michał Kasperczak. Z iPhone'em jak po sznurku, to jest opis oprogramowania
1: do nawigacji.
0: Tak, dla osób niewidzących. Nagrody Golden Apple 2015. Powiem szczerze, że nie mam pojęcia.
1: To są nagrody, które portal Apple Viz przyznał czytelnicy. Apple Viz to jest w ogóle taka informacja zarówno dla naszych słuchaczy, jak i dla tych, którzy nie do końca są związani z kwestiami dostępności. AppleViz.com, appleviz.com to jest taki portal w języku angielskim. Największe, myślę, na świecie, największy zbiór informacji dotyczących używania technologii Apple bez użycia wzroku. Bardzo dużo różnych opisów, recenzji, no i tutoriali dotyczących jak zacząć, jak co zrobić, opis dostępności aplikacji. No i właśnie tam tak jest, że są przyznawane co roku nagrody dla najlepszych aplikacji, jeżeli chodzi o dostępność, albo jeżeli aplikacja naprawdę jest jakoś bardzo użyteczna dla osób niewidomych, albo po prostu jeżeli dostępność jej bardzo, bardzo mocno się poprawiła.
0: I też... No, widzę, że muszę koniecznie to nadrobić i też ciekawy artykuł, gdzie szukać informacji o dostępności, czyli taki poradnik z linkami, z odsyłaczami do portali, instytucji i tak dalej, gdzie, no, gdzie można szukać pomocy. I na zakończenie tematu głównego mój artykuł właśnie o tej akcji w reakcji Cible 16. Tutaj krótko, bo nie zdążyłem, jak mówiliśmy o tym, dodać, że jakby tą akcją i również pośrednio, znaczy no nawet i bezpośrednio promocją tego naszego kwietniowego wydania, właśnie jakby takim patronatem tej akcji, my jako Mój Mac jesteśmy patronem medialnym, jednym z patronów medialnych, ale patronat taki osobisty to objął nad tą akcją w reakcji Cible 16 profesor Bogusław Śliwierski, przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych pan Bartłomiej Skrzyński, o nim już mówiłem, czyli rzecznik Wrocławia do spraw osób niepełnosprawnych, Agata Roczniak, członkini fundacji Black Butterflies, patroni medialni, mój Mac, magazyn myapple.pl, tu, w którym też pisuję, i tu jest kolejny przejaw łamania barier i działania ponad podziałami, agencja Click Community, potem Fundacja Edukacja i Rozwój, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, DSW też nam pomaga i właśnie w tej akcji, w reakcji Sible i przy tym kwietniowym wydaniu. Polska Fundacja Osób Słabosłyszących, Teatr Heleny Modrzejewskiej w Legnicy, o którym już mówiłem, że tam była prowadzona konferencja prasowa wprowadzająca do tej akcji Łukasza Banaszaka. Tam też robiliśmy zdjęcia w tych niedostępnych miejscach, katakumbach teatru niemalże. Fundacja Jacka Głąba, Naprawiacze Świata, to jest dyrektor tego teatru, pomagała nam i nadal pomaga Krystyna Zajko-Minkiewicz, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Teatru Modrzejewskiej w Legnicy. I to wszystko jeszcze robimy ze wsparciem, jakby taką opieką Europejskiej Stolicy Kultury 2016, czyli no, mocno wrocławsko. I dużo spotkań robimy w Barze Barbara, czyli takim infopunkcie właśnie Europejskiej Stolicy Kultury, gdzie bardzo jesteśmy mile przyjmowani. Tam właśnie było zrealizowane nagranie tego specjalnego podcastu, o którym mam nadzieję, że będę mógł później powiedzieć jeszcze parę słów. A teraz wracam...
1: To może, wiesz co, to może od razu, jeżeli to ma być parę słów, żeby nam to nie uciekło, to powiedz.
0: Wiesz co, ja może dokończę ten
1: okej, okay, dobrze, treści, dobrze.
0: Bo przelecieliśmy się z temat
1: dobrze, dobrze, bo ja się będę a propos tego też lekko czepiał, ale to później.
0: A propos czego?
1: A propos jednego materiału ze spisu treści, i to jeżeli mnie pamięć nie myli, twojego autorstwa, ale to będzie, to do tego dojdziemy.
0: Dobrze, czyli nie w temacie głównym.
1: Nie w temacie głównym.
0: Między światłem a cieniem to właśnie to, o czym już mówiłeś, czyli Michał Koralewski i robienie, on zajmuje się robieniem z właśnie działem fotografii u nas. Nowości sprzętowe, to w informacjach przegląd aplikacji i tak dalej, to możemy sobie szybko darować. Potem taki ogólny temat, ja prowadziłem rozmowę z Tomaszem Sekielskim, którego znamy obecnie z Telewizji Polskiej, gdzie prowadzi swoje reportaże po prostu, a przedtem w TVN-ie pracował. Okazało się, że to jest wielki fan Apple'a. Telewizor, rzecz o iPadzie Pro... Potem opis urządzeń Denona, takie bezprzewodowe, system nagłaśniający, słownikowa nowomowa, to też mamy człowieka, który dba o polski język, on właśnie również, jego firma zajmuje się korektą u nas, Artur Czesak.
1: Swoją drogą bardzo ciekawy artykuł. Jako dla kogoś, kto też jednak przynajmniej usiłuje posługiwać się poprawną polszczyzną, no mi ten artykuł bardzo się podobał.
0: Tak, ja zawsze mam problem z pisownią Mac, Mac i tak dalej, ale i też wszystkich fachowców od polskiego o to pytam i najśmieszniej, że jeszcze ciągle bywają zdania podzielone. Recenzje tu mamy opisane, nie będę już czytał tytułów, mam opisane kilka programów i urządzeń. Testy to mój ulubiony dział. Kilka urządzeń, ja tu akurat testowałem TurboEgg, taki... Tego chcesz się czepić?
1: Tego chcę się czepić.
0: Tak cię wyczułem. To dobra, może ty się czep.
1: Dobrze, ja się przyczepię tylko jednego. Powiem ci szczerze, zabrakło mi jako osobie niewidomej, czytając ten artykuł, zabrakło mi strasznie informacji, bo w zasadzie no gniazdko. Jest to jest gniazdko, może powiedzmy naszym słuchaczom, to jest gniazdko w kształcie jajka z Bluetoothem, tak? Ja to tak zrozumiałem. Że to tak...
0: Wiesz, na wytłumaczenie powiem, że to był artykuł, który miał pójść w numerze marcowym, ale się nie zmieścił.
1: Nie, wszystko fajnie, tylko, tylko tak trochę zabrakło mi informacji, co ja z tym gniazdkiem mogę zrobić, czy ja mam je na przykład przyłączyć...
0: Wtykasz do kontaktu, wyjmujesz na przykład wtyczkę lampki nocnej, czy tam czegoś, nie wiem, czajnika do 1800 W, bo on taką ma obciążalność, z gniazdka wtykasz to jajko w gniazdko i w to jajko wtykasz ten kontakt.
1: A wiesz, jak to... wiesz, jak ja sobie to wyobraziłem?
0: No mów.
1: Że przyszło do ciebie gniazdko, które ty musiałeś jakoś podłączyć jakimiś drucikami, tak, do kabli, do jakiejś puszki, jeszcze może nawet spróbować zamontować je w ścianie.
0: Nie byłeś daleko, bo ta firma wysłała mi właśnie taką płytkę bez obudowy, taki mają moduł, który robi to samo, tylko właśnie nie ma obudowy i z nim właśnie zrobiłem to, co ty opisujesz, tylko wstawiłem to do listwy zasilającej. Z prymitywnej listwy zasilającej zrobiłem sobie inteligentną.
1: No proszę. To też fajna sprawa. Ale tak się zastanawiałem i byłem ciekaw.
0: Ale to bardzo dobra uwaga, bo widzisz, tam ja, no są zdjęcia, co nie, no ale tak. Na stronie www te zdjęcia można o alternatywnym tekstem opisać, a tutaj rzeczywiście nie, ale no, zapiszę sobie, wydrukuję, powieszę tutaj dużymi literami, że trzeba o tym pamiętać, o bardziej opisowym podejściu, ale to też śmiesznie, bo właśnie tą Turbo Egg Chip to pisałem nie tak dawno ten artykuł, nie wiem, może to pod wpływem już tego kwietniowego wydania i tej całej akcji w Reaccessible, że używałem słów opisowych, tak jakby nie było w nim zdjęć. Dziwne, naprawdę. Będziesz mógł ocenić w maju, mam nadzieję.
1: Jasne, to na pewno bardzo chętnie przeczytam.
0: Jest poprawa.
1: Ale swoją drogą właśnie też z tego powodu funkcjonuje Tyflo Podcast i z tego powodu pokazujemy naszym słuchaczom różne czy urządzenia, czy produkty, czy programy z perspektywy niewidomych użytkowników, bo już niejednokrotnie ja się spotykałem w dobie powszechnego gdzieś tam obrazu, który się pojawia w internecie, filmików na YouTubie, no, z takim stwierdzeniem, no to teraz klikamy tu, no i się dzieje. Tak? No, tylko co się dzieje? Gdzie klikamy? Co robimy? Więc rzeczywiście taki opis niekiedy pogłębiony byłby wskazany, to prawda.
0: Ale to też powiem ci uczciwie, że się złapałem na tym, że po tych całych akcjach z Łukaszem Benaszakiem i troszkę bardziej jakbym zwracał na to uwagę.
1: A
0: mam nadzieję,
1: dobrze,
0: że ten stan się utrzyma.
1: To bardzo dobrze. Myślę, że nieraz jeszcze zajrzę do kolejnych waszych numerów i jeżeli coś mnie zaniepokoi, a myślę, że nie tylko mnie, ale naszych tu słuchaczy, także słuchających nas zarówno na żywo, jak i później w formie podcastu, to się będą czepiać.
0: I jeszcze ostatnie trzy punkty ze spisu treści, okay. Czyli... coś, co znowu bardzo lubię, moja seria o serwerach QNAP-a, czyli takie dyski sieciowe, które potrafią teraz prawie wszystko, bo nawet można na tym systemy uruchamiać, czyli na przykład Windowsa. Chociaż to akurat mnie specjalnie nie cieszy, ale dzięki temu nie muszę w awaryjnych sytuacjach używać Windowsa na Macu, w awaryjnych bar, które mi się zdarza 2-3 razy na 10 lat mniej więcej. Potem właśnie poradnik, ten, o którym mówiłeś, poradnik fotografa mobilnego i dział kulturalny, recenzja spektaklu Jesus Christ Superstar, ale którą zrobiła Alicja Ignaczak, nasza dziewczyna od kultury. I to w zasadzie wszystko. Tak jak już powiedziałem, przeczytanie tego takim niezbyt szybkim tempem zajmuje 4 godziny i 8 minut.
1: Mi zajęło, zdaje się, że koło półtorej maksymalnie. Nie, no bez przesady. Wiesz, ja tego słuchałem, nie podłączyłem się w żaden sposób neuronowo do komputera.
0: Okay,
1: nie przetransferowałem sobie tego, ja musiałem tego wysłuchać wszystkiego, ale to nie było żadne męczące zajęcie, bo bardzo przyjemnie mi się czytało.
0: Dziękuję.
1: Więc jak najbardziej fajna sprawa. Natomiast no rzeczywiście, jeżeli się nasi słuchacze zdecydują na poczytanie Mój Mac magazynu, to, no, to czeka ich solidnie na dawka fajnych tekstów. I nie tylko mówię o tym dlatego, że są związane z dostępnością. Ale rzeczywiście bardzo, bardzo interesujących rzeczy można się było dowiedzieć. No, także o wtyczce, o gniazdku jajku.
0: Dziękuję w imieniu redakcji. I tutaj, póki pamiętam, to właśnie tą dygresję do dygresji, czyli o tym podcaście chciałbym rzec słów kilka.
1: Proszę bardzo.
0: Ja z Sebastianem Szwarcem prowadzę podcast peer-to-peer, peer-to-peer.eu, czyli gruszka do gruszki. Ale z Łukaszem Benaszakiem wymyśliliśmy, że z okazji wizyty redaktora naczelnego myapple.pl, czyli portalu i również magazynu, który no, de facto jest w zasadzie na rynku reklamodawców konkurencją, ale tak jak wychodzi na to, możemy współpracować. I z tej okazji, że mogliśmy się wszyscy w jednym miejscu właśnie w barze Barbara spotkać, nagraliśmy podcast. Wspólny podcast My Apple Daily i właśnie Peer to Peer, który i tak ukradł nam wspominany już parę razy Bartek Skrzyński, który też był, przyjechał, żeby poopowiadać o sprawach dostępności. On właśnie głównie pod kątem Wuskersów. Ja przypomnę, że Wuskers to jego wymyślona przez niego nazwa. I nagraliśmy podcast, który został jakby wyemitowany i u nas wspólny po prostu. W dwóch mediach się ten sam podcast ukazał. To prowadzącym głównym był właśnie Krystian Kozarewski. Ja byłem drugim prowadzącym, a i tak najwięcej mówił Bartek. I Łukasz też tam z nami występował. Czyli takie łamanie barier nie tylko technologicznych, nie tylko z dostępnością, ale i takich barier międzykonkurencyjnych, tak bym to określił.
1: Tak, ale to przy okazji też pokazaliście, że no konkurencja konkurencją, ale tak naprawdę wszystkim wam chodzi o to samo, o promowanie fajnych rzeczy, a przy okazji także dokładnie o mówienie o tym, co tam, jak to, co niektórzy złośliwi określają w rezerwacie ciekawego.
0: A nie słyszałem o tym.
1: A to nie zdarzyło ci się czytać Applefobii? Swoją drogą, mimo tego, że używam iPhone'a na co dzień, to jest teraz ostatnio ogrodnik i January coś przycichł. Nie wiem z jakiego powodu, może trafił na jakiegoś gorliwego fana Apple, ale swego czasu naprawdę, mimo tego, że lubię Apple i lubię ich produkty, to dość zabawne. Zabawne były dla mnie przynajmniej niektóre wpisy, znaczy, właśnie Applefobii.
0: Wiesz, ja no nie jestem już młody, muszę oszczędzać serce. Co prawda bardzo dużo intensywnie jeżdżę rowerem, ale właśnie wolę...
1: Wolisz nie.
0: Wolę serce używać podczas jazdy rowerem intensywnie, a nie podczas czytania komentarzy czy artykułów zjadliwych, które atakują mojego ukochanego Apple'a. Ja mam taką domenę swojego bloga macwyznawca.pl, która... Tam od razu zaznaczam w nagłówku, że nie wszystko trzeba brać na poważnie, ale ja rzeczywiście czuję się, nie jestem obiektywny pod tym względem, ale to mam wytłumaczenie. Ja pracuję na komputerach Apple'a od 91 roku, wtedy oczywiście w pracy miałem, na Macach pracowałem, 91 rok w Polsce zaznaczam, nie gdzieś tam na emigracji. A w domu byłem zaciekłym amigowcem, ale niestety, jak niektórzy z was wiedzą, Amiga się skończyła, Commodore zbankrutował w 94, dokładnie w moje urodziny. Za tydzień i jeden dzień, za 8 dni będzie rocznica bankructwa Commodora przy okazji moje urodziny. No jeszcze rok wytrzymałem i po prostu stwierdziłem, że niestety Amiga się skończyła, trzeba przejść na Maca również w domu. I dlatego czuję się rozgrzeszony z tego mojego braku obiektywizmu, bo pracuję te 25 lat na Macach. Jesienią minie 25 lat, jak pracuję na Macach i lubię je. Z Windowsa w zasadzie to w ostatni raz także idąc do pracy musiałem ileś godzin spędzić przy Windowsie, to ostatni raz w 96 roku. Wyobraźcie sobie, 20 lat nie muszę używać Windowsa, mimo że zajmuję się...
1: To ty pamiętasz Windowsa 95 tak
0: nie,
1: naprawdę?
0: Nie, to był 3.11.
1: A 3.11 to była jeszcze wtedy. To teraz
0: ja pamiętam,
1: to teraz
0: wprowadzali 95.
1: To teraz to może nawet miałbyś problem, jakbyś tak usiadł przy jakiejś dziesiątce.
0: Nie, no czasem siadam, bo nawet właśnie ostatnio w ramach obowiązków redaktorskich na tym kunapie, na maszynie wirtualnej Windowsa 8, a potem 10 zainstalowałem. Zresztą jako lokalny wioskowy dostawca internetu czasem muszę do klientów pójść i skonfigurować im te Windowsy, ale głównie poruszam się po ustawieniach sieciowych, usiłuję odnaleźć, gdzie tam oni znowu schowali MAC adres karty sieciowej, który co wersja Windowsa trzeba szukać w innym miejscu, a przynajmniej ja mam takie wrażenie. Nie, no, nie będę tutaj swoich żalów na Windowsa wylewał, no bo nie mam się co żalić, po prostu go nie używam na szczęście.
1: Okej, okay, rozumiem. No ja akurat używam, ta nasza audycja w całości jest realizowana na Windowsach, na dwóch komputerach z Windowsem. Wiem, dałoby się ją zrealizować na ćwiartce Maca. Okej. Dobrze, to...
0: Okej.
1: No.
0: A właśnie dostałem wiadomość na Twitterze od Pawła Gorgolewskiego, że on nas słucha i czytał i od razu wie, załapał, o co chodzi z tym gniazdkiem.
1: Aha, no to super. To
0: a
1: super.
0: On też, z tego co wiem, też ma problemy z widzeniem.
1: To super, to może ja po prostu...
0: Jakiś... Bardzo się cieszę, bo masz rację, że tak to mogło wyglądać. Rzeczywiście nie było napisane... Gdzieś to się wtyka.
1: Mi gniazdko to się bardziej kojarzy z tym, co w ścianie, a to bardziej jakaś taka inteligentna wtyczka.
0: Tak, ale
1: można by to tak nazwać.
0: Oni sami chyba używali tej nazwy, zresztą nie potrafiłem wymyśleć też nawet innej. Ale dobra, już nie męczmy jajka.
1: Nie męczmy jajka.
0: Tak.
1: Dobrze. Natomiast skoro, Jaromirze, jesteś takim wiernym i długotrwałym użytkownikiem Apple'a, to ja chciałbym cię teraz podpytać troszeczkę o te kwestie dostępnościowe. Czy ty korzystasz z jakichś funkcji dostępnościowych, czy przed zgłębieniem tematu miałeś rzeczywiście świadomość, że no, faktycznie to w sumie może być użyteczne dla niewidomych, czy no bo to na przykład, nie wiem, gada mi, no to fajnie, mogę sobie łatwiej przeczytać jakiś tekst.
0: Tak, nie korzystam, za wyjątkiem czytania czasem z ekranu, bo mam tą funkcję zrobioną, to jest bardzo fajnie zrobione, to odczytywanie ekranu, bo czasem na przykład, nie wiem, no rozwieszam pranie, no coś robię, a chciałbym coś, tutaj właśnie, to się rzadko zdarza, ale chciałbym coś mieć przeczytane, no sobie klikam i mi iPhone to czyta. Ale jest jeszcze jedno zastosowanie czytania dla mnie, bardzo ciekawe, to mi podpowiedział kolega z redakcji akurat myapple.pl, że dobry sposób na korektę. Zaznaczam tekst, który pisałem i każdy mógł go przeczytać. Na Macu bardzo też dobrze działa czytanie po polsku. I ja nie mam w ogóle pamięci wzrokowej. Mi na przykład wszystko jedno, czy jest który przez uzwykło, czy przez zamknięte napisane, ja tego nie widzę. Ale na przykład jak się zamieni jakąś literkę, której też bym przegapił, to od razu to słychać, więc odczytywanie tekstu jest bardzo dobrym sposobem na wstępną korektę. Zresztą też fajnie niektóre błędy gramatyczne wychwytuje na słuch. I to nie tylko ja tak robię. Tam właśnie paru redaktorów się przyznało, którzy nie mają problemów z czytaniem wzrokowym, a po prostu odsłuchuję czasem swoje teksty w celu dokonania korekty.
1: To ja jeszcze mogę powiedzieć, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale taka moja obserwacja, że to jest też dość fajny sposób na sprawdzenie interpunkcji, bo kiedy w odpowiednich miejscach powstawiamy w zdania przecinki, to ten tekst czytany nawet przez syntezę ma inną melodię, tak jakby jest inaczej intonowany, niż jak tych przecinków nie ma, czy na przykład kropek.
0: Dokładnie, masz rację.
1: Ja akurat, no, korzystając z syntezy mowy zazwyczaj, robiąc korektę tekstów do Tyfloświata, jestem zmuszony właśnie w ten sposób pracować, więc coś o tym wiem i wiem, że nie wszystkie syntezatory jednakowo to akcentują, ale są takie, które rzeczywiście bardzo fajnie to robią i bardzo fajnie można nawet po samej syntezie, bez chociażby korzystania z linijki brajlowskiej, wywnioskować, gdzie tu ten nieszczęsny przecinek powinien się trafić.
0: Apple chyba kupił tą naszą Iwonę, czy...
1: Nie, to Amazon. To Amazon kupił Iwonę. Tak.
0: Ale Apple coś ma właśnie od Polaków, bo od jakiegoś czasu się ten się poprawiło.
1: Nie, no tam jest, żeby teraz nie skłamać, tam jest Ewa bodajże.
0: Ale można sobie doinstalować kilka innych fajnych polskich.
1: A to nie wiem, ja akurat no nie mam Maca, mam jedynie iOS-a.
0: Ale będziesz miał, tak?
1: Jak się uda, to będę miał.
0: Ja będę trzymał kciuki.
1: Okej, <Okay. laughs> przyda się, dzięki. Bo chętnie sobie zobaczę, jak to wszystko
0: jest
1: działa.
0: Jest Ewa, Agata albo Zosia.
1: Aha, no to rzeczywiście, no to te głosy, które są znane. Agata była kiedyś na iOS-ie, Zosię mamy teraz, Ewy nie mamy.
0: Ewy na iOSie czasem w mapie se pleni trochę z niektórymi nazwami ulic, jak się podczas nawigacji, jak mówi, bo w przeciwieństwie na przykład do map Google'a, to mapy Apple'a na iOS są syntezowane. I zauważyłem, że bardzo ładnie mówi, niektóre nazwy ulicy wspaniale, ale czasem cię tak śmiesznie
1: tak, taki,
0: kształca.
1: Taki kresowy akcent.
0: Tak, no. A skąd pan jedzie? Z Wrocławia? To ja też z Lwowa.
1: Co racja, to racja. Ale mam wrażenie, że kiedyś ten akcent był taki silniejszy. Teraz zdaje się, że troszkę to poprawili. A zresztą ja i tak używam przede wszystkim tego głosu obniżonej jakości. Nie używam i szczerze mówiąc nie lubię tego głosu tak zwanego haku czy premium, jak oni tam go nazywają. Jakoś ten gorszy głos działa mi lepiej na moje uszy.
0: No wiesz, wszystko kwestia upodobań i
1: oczywiście, praktyki. Że tak. Oczywiście, że tak. To wróćmy jeszcze do tych kwestii dostępnościowych. Z czegoś jeszcze korzystasz jakoś?
0: Znaczy ostatnio próbowałem włączyć voice over, jak robiłem screenshoty właśnie do artykułów Kasi, bo ktoś to musiał zrobić i no i się zdziwiłem. Ja nie myślałem, że to działa trochę inaczej.
1: A jak sobie to wyobrażałeś?
0: No właśnie, bo najpierw przeczytałem artykuł i tam te przesuwanie lewo-prawo i potem coś mi da... Znaczy, generalnie wszystko było zgodnie z oczekiwaniami, z grubsza. Nie było jakichś wielkich zaskoczeń, za wyjątkiem klawiatury. Mnie zaskoczyło to, że ja wybieram literę, a potem pukam w dowolne miejsce na klawiaturze, żeby ją wstawić.
1: Bo to zależy od trybu wpisywania. Ten tryb jest domyślny, ale aha, każdy użytkownik, który troszeczkę więcej wprawy nabierze, to przełącza się na ten tryb, w którym przesuwasz palcem po literkach, odrywasz palec i wprowadzasz daną
0: właśnie
1: literę.
0: Ja generalnie się spodziewałem bardziej czegoś takiego. Aha, czyli dobra, czyli jestem normalny.
1: Tak. To jest po prostu no, dla tych, którzy na samym początku mają iPhone'a, dlatego podejrzewam Apple tak to zrobiło, no bo tak jest wygodniej, a jednak przy starcie konfiguracji systemu musimy wprowadzić ileś tam tych parametrów, jakieś hasło do Wi-Fi, jeszcze kod PIN do naszej karty, jeżeli mamy, no a tu to trzeba uważać, rzeczywiście, bo tam 3 próby tylko, więc podejrzewam, że dlatego właśnie zostało to tak, a nie inaczej zrobione. I tak, a nie inaczej, ustawienia domyślne zostały potraktowane.
0: Jeszcze mam z dostępnością czasem od drugiej strony więcej do czynienia, czyli jako programista, ale tu akurat ja piszę generalnie dość proste programy, więc większość roboty, 95% odwala za mnie Apple, czyli jego narzędzia, Xcode i tak dalej. Po prostu ja czasem tylko muszę dopisać opisy guzików, gdzie jest tylko zastosowany obrazek i to co prawie jak w HTML-u, dopisać dla niego tekst, który będzie czytany przez VoiceOver.
1: To teraz jako programista możesz powiedzieć, trudno się robi dostępność? Wymaga ona jakiegoś naprawdę dużo większego nakładu czasu, czy niekoniecznie?
0: Tak jak mówiłem, przy prostych programach to jest proste, bo generalnie tam nie ma nic zaawansowanego. Jeżeli mamy tekst na ekranie, no to VoiceOver to przeczyta. Jeżeli mamy guzik tekstowy, to on przeczyta ten tekst. Jeżeli zużywaliśmy jakiegoś, albo nie ma tekstu na guziku, bo jest tylko obrazek, albo jest tekst bardzo skrótowy, a chcielibyśmy dać lepszy opis, no to w pole, gdzie konfigurujemy guzik, dopisujemy tekst VoiceOver. Trudniej może być, jak ktoś robi jakieś programy, gdzie grafika jest obliczana, nie używa systemowych kontrolek i tym podobne rzeczy. Wtedy pewnie musi się bardziej napocić, ale wszystkie podstawowe rzeczy są naprawdę zrobione automatycznie. To jak ktoś o to nie zadba, to musi być wyjątkowym leniem albo niechlujem po prostu, bo to jest, jeżeli powiedzmy mamy 50 guziczków, to opisanie 50 guziczków to może być godzina roboty.
1: ewentualnie czasem ktoś naprawdę się, ja mam wrażenie, niekiedy obserwując chociażby aplikację player.pl, że ktoś naprawdę się musiał nieźle postarać, żeby ją zrobić niedostępną, bo kiedyś ona dostępna była, a później ktoś tak pokombinował, że z tej aplikacji po prostu w tym momencie korzystać się nie da. No chyba, że ktoś będzie wszystkiego wyszukiwał za pomocą wbudowanego narzędzia w postaci wyszukiwarki. No to może jakoś mu się uda.
0: Ale podejrzewam, że też by mu nie pomogło, bo jak są złe opisy, to i wyszukiwarka tekstu.
1: Wiesz co, tak, ale jeżeli znasz audycję, znasz materiał, aha, który chcesz obejrzeć, okay, wpiszesz to w wyszukiwarkę, to tam chyba drugi guzik od góry uruchamia to, co chcesz, ale to już jest z gatunku naprawdę takiego niemalże survivalu operacja.
0: Żeby, to jeszcze taka mała uwaga, pomóc, która mogłaby wytłumaczyć, czemu oni tak kiepścili tą robotę, bo